0: ciśnienia, bo jeżeli na przykład tego nie włączymy, no to przez chwilę sobie polecimy i to taką nawet dłuższą chwilę, ale później będziemy mieli zbyt dużą różnicę ciśnień i po prostu dekompresja nas zabije. A jak nas to i przy okazji wszystkich naszych pasażerów. Trzeba na przykład, mamy w części, na części lotnisk mamy częstotliwości, pomiędzy którymi się musimy przełączać. Zawsze to było tak, że mieliśmy jedną częstotliwość, którą mieliśmy, no i po prostu sobie tam startowaliśmy według niej. A teraz mamy ground i mamy jeszcze drugą częstotliwość, kontrolę już po prostu startu i kontrolę lotu. I na to się też musimy potem przełączyć, kiedy już sobie pasażerów wprowadzimy. Skoro mowa o pasażerach, już nie jest tak, że mamy tylko bramki, ale bramki mamy kilka bramek. Trzeba sobie pomiędzy tymi bramkami odpowiednio przejechać. Tu mamy informację, że na przykład mamy podjechać do tej i do tej bramki i musimy do tej konkretnej bramki przejechać. Pasy się pozmieniały, bo na przykład jeżeli mamy na niektórych lotniskach pas A1, to trzeba najpierw odnaleźć pas, który będzie opisany jako A, skręcić w stronę tego pasa A i potem jeszcze dopiero odnaleźć pas A1 i na ten pas A1 skręcić. Kiedyś to wszystko było po linii prostej, więc jest dużo rzeczy, które się pozmieniały. Mamy też możliwość komunikacji z innymi pilotami. Ja bardzo i to bardzo liczę na to, że Eurofly w wersji trzeciej będzie w ogóle jakaś taka zespołówka, gdzie będziemy mogli sobie tworzyć jakieś takie może wirtualne linie, tak jak w Microsoft Flight Simulatorze. Będziemy mogli sobie latać i tam robić naprawdę różne rzeczy. No liczę na to, szczerze mówiąc, i takie pierwsze jaskółki tego zaczynają się pojawiać już w tym momencie, bo mamy na przykład komunikator, za pomocą którego możemy się porozumiewać z innymi pilotami, możemy wysyłać sobie wiadomości tekstowe. Więc jest tego trochę, jest taki wstępny element tej gry online i ja liczę na rozbudowanie tego, no ale to wszystko z czasem i tak zostało naprawdę dużo zrobione.
1: Ciekawe by to było, szczerze mówiąc. No. Ciekawe by to było, gdyby to rozbudowali online, chociaż nadal to nie mój typ, ale nie, ja powiem tak, jeśli w wersji trzeciej, jak powiedziałeś, zostanie dodany myśliwiec i będę, jak to dzisiaj ładnie niektórzy mówią, szczelać do wszystkiego, co się rusza, to ja w to wchodzę, to ja gram, to ja to biorę, to może być.
0: No na razie mamy tylko i wyłącznie lotnictwo cywilne, aczkolwiek kto wie, może kiedyś jeszcze się doczekamy także samolotów wojskowych i wtedy będziemy latać sobie na różnego rodzaju misje wojskowe. Natomiast o czym jeszcze warto wspomnieć. Tak naprawdę myślę, że to jest przede wszystkim. No, wiem. Dla tych, którzy nie lubią, jak im się za dużo dzieje. Mamy takiego kolegę, który teraz namiętnie tniewa Heroes Call. Pozdrawiamy Pawła, który tam już ponad...
1: Pozdrawiamy serdecznie. Który tam 130 godzin przegrał. Słuchajcie, no przerąbał taką ilość godzin, że ja taką zrobiłem, no przez pierwsze ileś wersji testowych. Nie, no może przesadziłem, bo
0: tak.
1: W sumie to...
0: Natomiast Paweł też...
1: Myślę, że wcześniej, ale
0: Paweł
1: no on...
0: też w Eurofly'a grał, ale na przykład dla niego no, tych udziwnień było za dużo, więc on sobie powyłączał. I to jest rzecz taka, że można to zrobić. Można sobie powyłączać te dodatkowe funkcje.
1: Dla to jest fajne, bo to tak. Nie każdy lubi.
0: Oczywiście.
1: I to jest fajne, że można to dostosować pod typ gracza tak naprawdę. I
0: dla mnie to, dla mnie to na przykład jest wtedy pozbawienie się fanu z tej gry. Ja bym tam jeszcze
1: nie,
0: więcej dodał.
1: Nie, oczywiście, ja też.
0: Ja tam, wiesz, procedurę startu to bym dodał taką... rodem z instrukcji Boeinga, to czemu nie? No, w końcu w Microsoft Flight Simulatorze to tak wygląda, że tam się odpala te wszystkie różne rzeczy. Trzeba się tego nauczyć, skoro piloci są w stanie się tego nauczyć i nie tylko zresztą licencjonowani piloci, ale także wszyscy fani awiacji są w stanie się tego nauczyć, bo grają w Microsoft Flight Simulatora, no to dlaczego niewidomi mają być poszkodowani?
1: Gdybym był fanem takich gier, tej formy rozrywki, to myślę, że miałbym tak jak ty, że im więcej, tym lepiej, ja bardzo chętnie.
0: Ja wiesz, wszystkie serie katastrof w przestworzach obejrzałem, więc... no.
1: Więc... To jest coś lepsze ode mnie, obejrzałem trochę, ale nie wszystkiego, no. Jakby co zostało wydane, więc ale jest coś lepsze ode mnie w tym względzie, dobra.
0: No, także polecamy granie w Eurofly, jeżeli ktoś lubi. Jest podcast Roberto Lombino, pokazuje nową wersję tej gry. Jeżeli ktoś chce wrócić do wersji starej, to też jest podcast wspólnie ze Zwonimirem Stanecicem. Pokazywaliśmy wam tę grę, robiliśmy sobie loty różnego rodzaju i można sobie posłuchać.
1: Dla wszystkich, którzy nie są tak jak ja przekonani do języków słowiańskich, do języka słowackiego czy czeskiego, jest też po angielsku.
0: Tak, to jest też,
1: można w to,
0: to jest też ważne. Ja o tym nie powiedziałem, ale tylko dlatego, że ja po prostu ja mam taki sentyment do tej wersji słowackiej, że ja sobie nie wyobrażam gry w Eurofly po angielsku. Ja zawsze nastaw te odpowiadać na ileś tam. To jest po prostu dla mnie tyskliwa.
1: Znaczy ja nie rozumiem tych języków. Znaczy nie rozumiem na zasadzie większości. Tak, wiadomo, że są gdzieś podobieństwa i zrozumiesz jakieś tam rzeczy na zasadzie skojarzeń, tak? I tak dalej. Natomiast ja jestem graczem, zwłaszcza jeśli chodzi o tego typu grę, gdzie coś się dzieje, gdzie absolutnie natychmiast muszę wiedzieć, co się dzieje i co mam zrobić, to ja wolę wiedzieć teraz i zrozumieć natychmiast.
0: No tak, to
1: więc
0: to
1: dlatego dla mnie jest to angielski, jako że dla mnie nie jest problemem, to po angielsku jest to okej.
0: Nie, angielski dla mnie jest oczywiście. Dla mnie też jakoś angielski nie byłby problemem, natomiast po prostu ten język słowacki dla mnie najzwyczajniej w świecie ma klimat. Mamy telefon, kogo witamy tym razem? Halo?
2: Halo? Dzień dobry, to jeszcze raz ja.
0: Witaj, Marcelu.
2: Bo mi się przypomniało, a propos właśnie jeszcze Eurofly'a, dwie rzeczy, o których nie zostało tu powiedziane. W sumie to są takie bajery raczej, ale jednakowoż warto też o nich moim zdaniem wspomnieć.
0: Słuchamy.
2: Mianowicie przede wszystkim śledzenie lotu danego samolotu możemy sobie na ich stronie, jak i w samej grze, zobaczyć, gdzie obecnie znajdują się samoloty, z jakiego lotniska wyleciały
0: i
2: na
0: jakim lądują. Się zgadza. To jest fajna sprawa. Jeszcze poczekaj, wejdę ci tylko w słowo. Dla mnie problemem też trochę jest to, że na przykład nie możemy zmienić nazwy swojego samolotu. Cały czas lecimy tym SK-737. Szkoda, że nie można sobie tego zmieniać jakoś tam. Oczywiście według konwencji fajnie by było, natomiast no szkoda, że nie możemy tego zmienić i wszędzie jest SK-737 i SK-737. No, słucham dalej.
2: Tak. Jeszcze w sumie dwoma sprawami. Pierwszą jest też, znaczy w sumie kolejną jest to, że mamy możliwość, jeżeli mamy konto na bodajże jakiejś stronie od pogody, możemy sobie wygenerować kod i wpisać go w ustawieniach i wtedy mamy w grze realną pogodę.
0: Tak, to jest zdaje się The Weather Map czy Weather Map Plus, jakaś taka strona. Rzeczywiście tam trzeba założyć konto, wygenerować sobie klucz API i wpisujemy ten klucz i mamy bieżącą pogodę z danej lokalizacji. Co może być fajne? No chyba, że władujemy się w takie miejsce, gdzie cały czas pada. To też nie jest fajne, bo jak pada, to nam za bardzo nie chcą dać pozwolenia na start.
2: No i w sumie ostatnia rzecz, która moim zdaniem też jest fajna i urealnia trochę też naszą rozgrywkę, to to, że nie możemy sobie tak jak kiedyś od razu wystartować i musimy czekać na odpowiednią godzinę, bo mamy jakby rozkład tych samolotów, które o danej godzinie startuje.
0: Zgadza się.
2: I mamy przydzieloną godzinę.
0: Tak, mamy pewien slot czasowy, w którym musimy się zmieścić, natomiast trzeba powiedzieć, i to też jest myślę, że dość istotne, że na samym początku, kiedy zaczynamy naszą przygodę z Eurofly'em, to wydaje się, że mamy 10 minut do startu. Ale okazuje się, że i te 10 minut na samym początku może być za mało, żeby wszystko zrobić, żeby zabrać pasażerów, żeby gdzieś tam jeszcze coś przygotować sobie. Może się okazać za mało, więc to tak później. Ja pamiętam, że ostatnio sobie grałem, jakąś tam misję sobie tak próbowałem przejść, bo gram od początku w Eurofly 2 i próbowałem sobie jakąś tam misję przejść i tak już zniecierpliwiony, tak naciskałem co chwilę to F1, ja chcę startować, a oni mi nie pozwalają startować, bo jeszcze miałem chyba 3 minuty do startu, z wszystkim się wyrobiłem, ale na samym początku to wcale tak fajnie nie było.
2: I w sumie pytanie jeszcze mam, dotyczące profili, bo ja gdzieś słyszałem, że profile te z wersji 1 tracą się przy wersji 2.
0: Wiesz co, nie wiem, ja słyszałem, że działają.
2: Podczas bety sobie wygenerowałem jakby nowy profil, używając tego starego. Zastanawiam się, czy przy wersji 2 dalej da się jakby ten stary wygenerować na nowy.
0: Tego nie wiem, bo ja zacząłem grać od początku, więc nie sprawdzałem tego, uczciwie powiem, że nie pomogę. No najzwyczajniej w świecie jak... musisz sprawdzić, po prostu.
1: A ja uczciwie powiem, że udało mi się tylko tą grę uruchomić samoloty? I działa.
2: Bo kiedyś samoloty się dało tworzyć, a teraz coś się w tym pozmieniało, z tego co wiem.
0: Nieco. No, ja nigdy nie tworzyłem swoich samolotów, ale tak, ty mówiłeś, że kiedyś tworzyłeś jakieś różne samoloty i zmieniałeś ich parametry, także no prawdopodobnie na skutek zmian w silniku dźwiękowym zostały jakieś zmiany wprowadzone, także...
1: No, ja już myślałem, że ciekawe ktoś nie zrobi tego,
2: te samoloty, jak weźmiemy jakby i lecimy sobie nimi gdzieś tam na free flying, czy jakby one się wyświetlają, ich prawidłowe nazwy, które my im nadaliśmy na tej właśnie liście lecących tam.
0: Ciężko powiedzieć, bo ja, jeżeli chodzi o grę w Eurofly, no nie wchodziłem aż tak głęboko, tylko po prostu na razie przechodzę sobie misję w wolnym czasie. Jak kiedyś mi się uda to dokończyć przed wersją 3.0, to może pobawię się innymi rzeczami. Na razie trzeba zdobywać kolejne gwiazdki w levelach, a potem może będzie czas na jakieś inne rzeczy.
2: W ogóle później dostajemy, z tego co wiem, to już w sumie ostatnia rzecz, że dostajemy generator zadań jakby.
0: Tak, dostajemy generator zadań. Dostaniemy też jakieś zadania takie bonusowe po przejściu tego wszystkiego, po przejściu tych wszystkich misji. Jakieś zadania też chyba, które będą się uruchamiały tylko w określonym czasie. Też jest coś takiego, więc no jest trochę tych różnych nowości. Także i od tej strony.
2: No i to by z mojej strony było tyle.
0: Okej, okay. Dziękujemy Ci bardzo, Marcelu, za telefon. Ja przypominam, że jeżeli Wy również macie ochotę do nas zadzwonić, no to śmiało, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu do Waszej dyspozycji. No to jeżeli chodzi o Eurofly, jak to woli, to myślę, że tyle. A teraz przejdźmy do kolejnej gry i to ja powiem szczerze już teraz, ja się tak wypowiadałem na temat Eurofly, natomiast...
1: Bardzo ładnie ci poszło,
0: natomiast
1: nie,
0: dalej...
1: Ładnie dałeś radę,
0: tak, no. Natomiast no, ja właśnie chciałem powiedzieć, że to była jedyna gra, o której mam cokolwiek do powiedzenia. Teraz już do końca...
1: Nie.
0: Która to jest?
1: Jeszcze będzie taka jedna, że tam będziesz mógł się wypowiedzieć, myślę. Spokojnie.
0: Aha, no to spoko. No to ja tu po tytułach to tak nie bardzo kojarzę, żebym w coś grał, ale może. Dobrze, zobaczymy. No w każdym razie teraz gra Code 7. Następna
1: Code 7
0: na
1: to jest mniej znana gra w ogóle, znaczy mniej znana gra w ogóle ludziom, którzy się tym interesują, zwłaszcza w Polsce. Ja już wyjaśniam dlaczego. Generalnie Code 7 należy do gier przygodowych i jest to też gra, która jest przede wszystkim grą tekstową, ale to nie jest do końca gra tekstowa. To jest gra tekstowa, która również zawiera pełny profesjonalny voice acting angielski. I właśnie o tym mówię, że no niestety albo stety, no nie wiem jak kto na to patrzy, cała gra jest po angielsku. Więc myślę, że to jest jakby powodem, dlaczego u nas gdzieś tam nie zdobyła sobie ta gra takiej popularności.
0: Na czym ta gra polega?
1: Jednak jest to typowa przygodówka. Nie wiem, czy grałeś kiedyś w gry... W gry tekstowe typowo.
0: W moody?
1: Może
0: tak,
1: nie
0: w moody, zdarzyło mi się
1: ale coś
0: w moody.
1: Takie,
0: w moody
1: takie,
0: zdarzyło mi się grać.
1: Wiesz, to jest generalnie gra tekstowa, która posiada audio. Mhm. I ta gra ciągle jest wydawana, bo ona jest wydawana epizodycznie. Co jest zabawne, to jest gra wideo, tworzona przez niezależnych twórców.
0: A, wideo gra tekstowa. Ciekawe.
1: Tak. Aha. Znaczy ona w ogóle zawiera bardzo minimalistyczny taki design, jeśli chodzi o grafikę w ogóle, no tam jest tego niewiele. Jakaś mapka i wiadomo, no, napisy na ekranie i tak dalej. Natomiast gra jest w głównej części grą tekstową, która posiada również audio pod postacią muzyki, dźwięków, czy właśnie pełnego voice actingu. Gra jest, najprościej mówiąc, przygodówką w klimatach science fiction, bo gra rozgrywa się w kosmosie i co ciekawsze, jest to gra o hakowaniu. Jesteś hakerem, który jest w kosmosie.
0: I trzeba zhakować jakiś komputer, statku albo stacji
1: komputery,
0: kosmicznej.
1: Tak? Komputery, różne rzeczy. Włamujesz się na serwery, włamujesz się do różnych miejsc, gdzie trzeba wykraść jakieś dane, hasła, loginy, których się tam używa w różnych miejscach. Jest oczywiście, jak to w grach przygodowych, sporo zagadek. Żeby coś zrobić, trzeba zrobić coś tam, a żeby zrobić coś tam, trzeba zrobić coś. Na to trzeba wpaść i trzeba w ogóle rozkminić, jak dane systemy działają i co zrobić, żeby doprowadzić daną sprawę do końca. Gra jest naprawdę świetna, mimo że powiem szczerze, nie znam całości, bo zostało wydanych dopiero epizod 0, który jest darmowy do pobrania. Taki jakby, wiesz, wprowadzający do całej gry.
0: Aha.
1: Plus pierwszy epizod, który został wydany właśnie w tamtym roku. I to jest pierwszy epizod z czterech, bo całościowo mają być cztery epizody.
0: Powiedziałeś, że epizod 0 został wydany za darmo. Jak rozumiem, epizod pierwszy jest już epizodem płatnym.
1: Tak.
0: Czy to jest tak, że jeżeli kupimy sobie jakiś jeden z tych epizodów, to już kolejne mamy za darmo, czy będzie trzeba kupować każdy epizod oddzielnie?
1: Tak, dostajemy... Nie. Jeśli kupimy grę, dostajemy aktualizację.
0: A jaka jest cena?
1: Później za darmo. Z tego, co mi teraz wiadomo, jak pamiętam, to jest coś rzędu 16-17 euro chyba.
0: Aha. No to też nie jest coś to jakaś takiego. Taka za wygórowana kwota.
1: Tylko wiadomo, na te epizody trzeba będzie poczekać przynajmniej jeszcze z ten na pewno rok, a nie wiem, czy nie jeszcze kawałek następnego, no bo trochę pracy jest. Następny epizod ma wyjść jakoś chyba niedługo, bo oni tak chyba z tego co wiem mają wypuszczać te epizody co jakieś tam 3-4 miesiące, chyba jeden. Gra jest dostępna na różnych, w różnych kanałach dystrybucyjnych, oczywiście na Steamie, na itch.io chyba. Tam jest taki serwis, nie wiem, czy czytałeś, itch.io z grami indie.
0: Nie kojarzę, szczerze mówiąc.
1: Chyba jest. Jest oczywiście na Humble Bundle. To jest najbardziej chyba odpowiednie miejsce dla osób niewidomych, które chciałyby kupić, tylko dlatego, że jeśli kupimy tę grę w ogóle z serwisu humblebundle.com, nie dość, że dostajemy grę w wersji DRM-free, czyli wiesz, nie ma tych, nie ma DRM-a, zabezpieczenia.
0: Czyli tych zabezpieczeń antypirackich. Aha.
1: Tak, pobieramy po prostu grę w jakimś zipie czy w czymś tam i mamy ją na dysku, a od razu jeszcze z tą grą dostajemy, w razie jeśli akurat mamy konto na Steamie i jeśli używamy Steama, dostajemy przy okazji klucz. Więc możemy grać i ze Steama, i z gry, którą pobieramy sobie po prostu z Humble Bundle. Więc jest to naprawdę całkiem rozsądna opcja.
0: Swoją drogą tak zapytam od razu, jak z dostępnością Steama? Bo kiedyś tam były jakieś problemy, zdaje się, coś mówiłeś o tym. Czy to się poprawiło? Coś testowałeś?
1: Nic się nie poprawiło, ale działa to jak trzeba, jeśli odpowiednio zastosuje się do poradnika, zresztą, który mam, który napisałem dla potrzeb właśnie ludzi mających problemy ze Steamem. Oczywiście wszystko działa bez zarzutu. To znaczy bez zarzutu. Wybaczcie, trochę naciągane. Steam oczywiście nie należy do platform dostępnych. On jest obsługiwalny. Można pobrać gry, można w nie grać, można je odinstalowywać, można przeglądać swoją bibliotekę gier. Można przeglądać sobie znajomych, rozmawiać ze znajomymi, chociaż do rozmowy z znajomymi polecam inne metody, jeśli chodzi o znajomych ze Steama. I można grać spokojnie, bez problemu na Steamie z ludźmi online, jeśli akurat dana gra ma wsparcie online i możemy sobie z kimś pograć.
0: A gdzie z tym poradnikiem można się, Tomku, zapoznać? Jest jakiś adres
1: będę musiał... To znaczy tak, jest na pewno na audiogames.net w sekcji na forum, w sekcji bodajże Articles Room i tam jest Steam Guide umieszczony przez kogoś, przez kogoś tam, kto umieścił to po prostu, bo ja to umieszczałem gdzieś, już nie pamiętam na forum, aha, więc ktoś postanowił zrobić taki temat, żeby nie było szukania, to ktoś udostępnił mój poradnik tam. On jest oczywiście po angielsku. Gdyby ktoś z was miał problem ze zrozumieniem poradnika, zapraszam do kontaktu. Jeśli będę mógł pomóc oczywiście w skonfigurowaniu Steama, oczywiście bardzo chętnie, jeśli tylko będzie taka potrzeba. Bo powiem ci szczerze, że ja nigdzie go nie umieszczałem tak na dobrą sprawę. Mam go oczywiście ciągle. No oczywiście wymagany jest NVDA, żeby używać Steama. Przynajmniej ja korzystałem z NVDA, z JOS-em czy innymi screen readerami. Nie wiem jak działa, nie wiem jak się zachowuje. Podobno się da, więc chyba okej. Okay. Natomiast ja używam NVDA'a i tam mimo wszystko nie obejdzie się bez używania kursora NVDA, w sensie tej myszki.
0: I nawigacji obiektowej. To jest,
1: tak, to jest jedyna metoda, żeby poruszać się po Steamie. Prawie jedyna, powiedzmy. Więc innego wyjścia nie ma, ale jest to oczywiście możliwe. Da się, jak najbardziej.
0: Okej, okay, no to zatem zapraszamy na forum audiogames.net, jeżeli jesteście zainteresowani, natomiast jeżeli byłyby jakieś problemy, to kontakt z Tomkiem również jak najbardziej możliwy. To co, przechodzimy dalej do kolejnej gry. Tym razem...
1: Przechodzimy, no.
0: Audio Strike mam na liście.
1: O, widzisz? No i mówiłem, że coś będzie. A ty się oczywiście mówisz, że nie będzie nic takiego, o czym nie będziesz miał już nic do powiedzenia, przecież w Audio Strike'a, jak pamiętam, grałeś. Pamiętam, że grałeś.
0: Wiesz co, to przypomnijmy może, na czym w ogóle ta gra polega.
1: Okej. Okay. Audio Strike to produkcja japońska, którą, a jak sami wiecie, jestem wielkim fanem wszelkich rzeczy, które są japońskie. Nie wiem, czy to jakieś zboczenie zawodowe a propos gier, czy w ogóle tego typu rzeczy, ale jakoś tak mam. Ale tak zupełnie poważnie, Japończycy po prostu potrafią. Audio Strike jest produkcją, która wyszła z pod rąk Morokumy, jednego z twórców gier japońskich, który wcześniej nie robił jakoś specjalnie gier audio. Robił bardziej gry RPG takie, trochę tekstowe. Natomiast ta gra mu się udała w mojej opinii bardzo, gdyż jest to taki audio shooter, coś na bazie, coś na kanwie, powiedzmy, klasycznego Space Invaders.
0: I strzelamy w statki kosmiczne.
1: Dokładnie. Oczywiście to jest bardzo rozbudowana formuła Space Invaders, to tylko jest bazowane na tej podstawie, bo tutaj mamy do czynienia z wieloma usprawnieniami i rzeczy, które są dodane do całej rozgrywki i które sprawiają, że gra się ciekawiej, fajniej i dużo, bardzo dużo trudniej. Gra jest piekielnie trudna, jeśli mi nie wierzycie, zagrajcie sami. Ja jestem graczem od wielu, wielu lat. W bardzo wiele rzeczy jakby grałem w moim życiu. I muszę wam powiedzieć, że Audio Strike, no... sprawił mi sporo problemów. Przeszedłem oczywiście.
0: Powiedzmy może tak, teoretycznie gra jest prosta. W zasadzie tam dużo klawiszologii nie ma. Strzałkami...
1: Strzałki, no.
0: Tak, poruszamy się strzałkami. Enterem czy
1: strzałka
0: tam spacją.
1: Strzałka w górę strzelamy.
0: No tak, czekaj, enter i spacja.
1: Znaczy, bo wiesz, bo tam są alternatywy.
0: Tak, właśnie.
1: Tam są tak, że tam jest strzałka w górę strzał, do tego możesz albo kontrol, albo spacja, więc masz alternatywy.
0: Aha.
1: Tak samo specjalny atak masz enter, ale równie dobrze możesz to robić strzałką w dół. Więc całą rozgrywkę można zamknąć w czterech strzałkach na upartego i tyle.
0: No tak. I to jest teoretycznie
1: więc tak
0: proste.
1: Widzicie... No, oczywiście to jest gra 2D, więc nadal mamy proste. Latamy lewo-prawo, nic więcej. Mogłoby się wydawać, cóż, banalne. Co to za problem? Powiem wam tak, no, jest problem. Naprawdę, słuchajcie, ja jak odpaliłem pierwszy raz Audio Strike, to myślę sobie, taki shooter, wiele takich już ograłem. To w sumie, no i tak na pierwszym stage'u, jaki mi się odpalił, słuchajcie, niemal osiwiałem. No, zginąłem dość szybko i tak zastanawiałem się, co się właśnie dzieje i co się właśnie stało. gra jest niewybaczalna, jeśli chodzi o najdrobniejsze błędy i potknięcia, dlatego że tam wszystko dzieje się w niesamowitym tempie. Nie dość, że strzelamy do stateczków i tak dalej, to wszystko porusza się całkiem szybko. Uwierzcie mi, na najniższym poziomie easy jest tak, jak w wielu grach na poziomie hard. A tutaj hard poziom również istnieje, żeby nie było. Nawet wyższy niż hard, który można odblokować.

0: łącznie z tymi, które są ukryte. I co jest ciekawe, te statki można, jak mówiłem, ulepszać na różne sposoby. Nie będę zdradzał dokładnie jakie, pozostawię to wam. Natomiast każdy statek ma własny opis. Gra jest oczywiście po angielsku, więc spokojnie, nie będziecie musieli grać po japońsku albo używać tłumaczy. Każdy statek ma parametry, czyli będziecie mogli wiedzieć, jak jest szybki albo jak zwrotny. I dodatkowo dostaniecie informacje o tym, jakie ma bronie zamontowane. Czy są to najmniej na to jakieś tam działka na skrzydłach, które pozwolą wam na strzelanie na boki. Czy jest to jakaś broń, która koncentruje się na ostrzale takim centralnym, co jest bardzo ważne. Bo jeśli mamy ogień skoncentrowany, dajmy na to, na boki, to wyobraźcie sobie, że jesteście w sytuacji, gdzie z dwóch stron jest przeprowadzany atak, to w tym momencie macie statek, który jest w stanie atakować na boki, więc po odpaleniu ataku dwa cele po bokach będą atakowane jednocześnie, co jest bardzo istotne, więc tutaj taktyka i strategia gra bardzo ważną rolę i jest jakby kluczem do przetrwania. Gra jest bardzo krótka. Gra ma kilka plansz zaledwie i można ją przejść myślę, że nawet w kilkanaście minut, jak ktoś jest bardzo dobry. Ja tam widziałem rekordy, że ktoś przechodził to tam w 15 minut, czy no blisko 20.
1: No.
0: Da się to zrobić.
1: W praktyce wygląda to nieco inaczej.
0: No tak, ale widziałem, że się da. Oczywiście mówię tutaj o takim przejściu gry od pierwszej do ostatniej planszy i tak dalej, bo wiadomo. Natomiast nie o to jakby chyba chodzi w całej grze, żeby ją przechodzić, znaczy żeby ją przejść i koniec. Tutaj gra nas wynagradza, to znaczy jeśli dajmy na to odblokujemy wszystkie stage'e, które są, wszystkie plansze, które są w grze, i przejdziemy tylko jedną z nich, gra nas jakoś tam wynagrodzi, dostaniemy jakieś takie, nie wiem, ulepszenia, dżemy na przykład też, za które kupujemy różne rzeczy do statków, właśnie za te dżemy. Dostaniemy tych dżemów w ilości 1 czy 2. To też w zależności od tego, na jakim poziomie trudności gramy i tak dalej. Ale jeśli przejdziemy od pierwszej planszy do samego końca i uda nam się ukończyć grę, to dajmy na to, dostaniemy tych dżemów 30 czy 40. To już jest naprawdę wielką różnicą.
1: Ale też warto powiedzieć, że te rzeczy, które kupimy w sklepie, to ja się na to pamiętam naciąłem, że to wcale nie jest tak, że my to dostajemy na wieki
0: wieków. Nie są permanentne.
1: Tak, to nie jest tak, że to sobie
0: to
1: kupimy.
0: To są jednorazowe upgrade'y.
1: Tak, użyjemy tego raz i koniec. I nie ma, trzeba...
0: Czy możemy ich używać do woli w kolejnym playthrough, czyli w kolejnej rozgrywce. Jeśli zginiemy, to nam przepadają. Po prostu. Oczywiście później odblokujemy sobie w sklepie sekcję, w której dostaniemy dostęp do innych upgrade'ów i to już nie jednorazowych, tylko upgrade'ów, które się robi, które się ulepsza, w sensie upgrade, które się kupuje sukcesywnie.
1: Więc to już jest lepsze wtedy, więc ale to trzeba
0: to
1: swoje...
0: Są, ale to już są też, to też są inne upgrade'y, jakby. Które mają zupełnie co innego na celu i które są po prostu inne.
1: Ale swoje trzeba wywalczyć.
0: Swoje trzeba. Więc ta gra jakby potęga w tej grze i to, dlaczego jest naprawdę dobra, leży właśnie w tym kontencie, który ma do zaoferowania, czyli w ilości ukrytych rzeczy gdzieś tam w tym, że żeby coś mieć, musimy się napracować i trochę to poprzechodzić ileś razy. I uwierzcie mi, że to jest fajne, bo im dłużej w to gramy, im dłużej tą grę przechodzimy, tym faktycznie czujemy się w to lepsi. A jeszcze potem, jak już zaczniemy te statki różne ulepszać i czuć różnice, że teraz to niektórzy przeciwnicy to padają.
1: A kiedyś taki problem był z nimi.
0: A kiedyś to trzeba było tam jednego bossa, pamiętam, to ja tam niszczyłem chyba z 5 minut, jak nie więcej. I to słuchajcie, w tej grze jest, dajmy na to tak, że nie wiem, dajmy na to standardowo, mamy 3 życia. Jedno trafienie w nasz statek równa się minus jedno życie. Czyli mamy tylko 3, a jeśli nas trafią 3 razy, dziękuję,
1: koniec.
0: Game over. Koniec.
1: Zaczynamy od początku.
0: Więc ja jakiegoś tam bossa tłukłem prawie 5 minut i to strzelam, uniki, uciekanie przed pociskami, przed wszystkim, co się da, słuchajcie, i to ciągle naprawdę gdzieś tam jest ta...

0: jest to taka adrenalinka, że zaraz może być boom. Także naprawdę, bardzo dawno nie grałem, bardzo, bardzo miło sobie wspominam tą grę, bo przegrałem tam całkiem sporo godzin i pewnie wrócę do tego jeszcze na pewno. Tylko ostatnio jakoś tak dziwnym trafem ma Heroes Call ciągle. Tuż u tym Heroes Call to już było. Jeszcze podsumujemy pewnie sobie na końcu, tak żeby przypomnieć tym, którzy albo dopiero co zaczęli nas słuchać, albo po prostu nie usłyszeli, to jeszcze powiem. Tak na skróty pod sam koniec, gdyby ktoś nie wiedział, czym ten Heroes Call był, który nam zajął
1: tyle czasu.
0: Tak całkiem małą część audycji.
1: Zgadza się. No w każdym razie warto tej grze, czyli Audio Strike, poświęcić też trochę uwagi, jeżeli lubicie strzelanki, jeżeli jeszcze w dodatku lubicie strzelanki w klimatach kosmicznych, to będzie coś dla was.
0: I trudne, takie, że najlepiej rzucać padem o ścianę.
1: Tak. Albo klawiaturą.
0: Można grać klawiaturą, ale i padem również można grać, tak, jeśli ktoś by chciał, z tego co pamiętam. Także można. Gra można pobrać z japońskiej strony. Nie będę podawał tytułu, przepraszam was bardzo, ale link jest długi, ja go nie pamiętam. Podpowiem wam, że jest temat na audiogames.net na forum w sekcji New Releases i temat jest nazwany chyba Audio Strike, Audio Shooter czy coś takiego, który sam utworzyłem. Jest tam link w pierwszym poście, który prowadzi od razu do pobrania gry. Macie tam dwa linki, jeden do wersji zip, a drugi do wersji exe, która jest w zasadzie zipem, tylko to jest taki self-extractor japoński, więc wybierzecie co chcecie.
1: Tak. Okej, okay. To teraz przechodzimy dalej. Kolejna gra to gra, którą już jakiś czas temu zdążyliśmy poznać, ale tu zmiany nastąpiły. Mówię o grze Free Velocity, która to stała się projektem open source.
0: Tak, tu krótka wzmianka, bo może tylko nadmienię, czym jest 3D Velocity, o którym było głośno jakiś czas temu, które miało podbić rynek gier audio i które miało być wielkim hitem nad hitami i miało być asem w przestworzach. Skończyło się na tym, że ta gra maksymalnie może być jobkiem w przestworzach. No, wyżej to bym raczej nie podciągnął. Ani królem, ani królową na pewno nie jest. Asem to już zapomnijmy. Jest to gra, która miała być moją wymarzoną, jak mówiliśmy o Eurofly. Mówiłem, że bardzo marzy mi się jakiś myśliwiec albo takie coś, gdzie mógłbym samolotem polatać, ale nie do końca w celach rekreacyjnych. Tudzież nie być przewoźnikiem, a bardziej no, zajmować się misjami siłowymi, powietrznymi. I to była gra, która zapowiadała się, że właśnie wprowadzi taki ciekawy scenariusz i da trochę frajdy tym, którzy będą chcieli polatać i postrzelać jakimiś fajnymi maszynami. Skończyło się tak, że gra jest bardzo biedna. Kosztowała, słuchajcie, no kasy, taką kasę, że to jak pamiętam kosztowało $50 albo blisko tego. Gra miała nawet jakiś, znaczy miała, no ma, no możecie to oczywiście teraz wszyscy pograć za darmo, gra została wydana właśnie jako open source, czyli spokojnie można to pobrać za darmo.
1: Można pobrać, ale też ma... skoro jest to open source, to można też modyfikować, może autor właśnie
0: tak,
1: liczy, że ktoś mu pomoże.
0: No, to znaczy on prawdopodobnie już ma gdzieś ten projekt i w zasadzie to oddał go, no bo dlaczego nie? Bo oni tak już nim pewnie nic nie zrobi. Przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co tak obserwowałem temat.
1: Rozumiem.
0: W każdym razie, jeśli ktoś ma takie zdolności manualno-programistyczne, może się zacząć bawić w dłubanie w tym projekcie, jeśli oczywiście chce. Mi się gra osobiście niespecjalnie podoba. Powiem tak, jak na grę open source jest całkiem niezła. Można sobie sprawdzić, można sobie polatać, postrzelać, nawet można przejść. Tam jest jakiś story mode, gdzie filmiki pseudo, takie cutscenki tam. Powiem ci, że jak ja to odpaliłem chyba pierwszym razem, tam początkowe cutscenki, słuchaj, trwają z pół godziny jak nie więcej.
1: Nieźle, ale...
0: Gadanie, niby jakaś akcja, ale wiesz, żeby to jeszcze było ciekawe.
1: Aha.
0: Żeby to jeszcze było wciągające i żeby ta gra aktorska była trochę lepsza niż w Trudne sprawy, albo przynajmniej jakaś taka porywająca, To jeszcze bym się na to skusił, ale to było straszne.
1: Drętwe takie, tak?
0: Słuchaj, to było bardzo drętwe i ten jeden gościu, to ja was wszystkich przepraszam za to, że mam katar. Znaczy nie powinienem przepraszać za to, że mam katar generalnie, bo to dziwne, ale mam. Ale dlaczego o tym mówię? Bo tam główna postać jak mówiła, to miałem wrażenie, że ona przez cały czas ma jakiś katar i tak trochę mówi takim głosem, niby takim trochę... Tak trochę mówi takim głosem. I on tak trochę dziwnie mówił. Także to było trochę... no oczywiście takim mikrofonem jakimś dziwnym.
1: Tak.
0: Nie bardzo.
1: Wysoka technologia, co chcesz.
0: Tak, znaczy no nie było to aż tak może straszne, może troszkę przesadziłem, zwłaszcza teraz podobno niby oni coś tam później to nagrywali jeszcze raz, więc może faktycznie teraz brzmi to trochę lepiej. Ale sama historia w grze, tak jak i voice acting, który tam został nagrany, no jest...
1: Słaby. Po prostu słaby.
0: Jest słaby, mówiąc delikatnie. Mhm. Bardzo delikatnie. Ale można oczywiście sprawdzić, można pograć, jeśli ktoś chce.
1: To jak najbardziej. Zapraszam.
0: Udostępnione.
1: Ja przypominam, że nasza audycja jest programem interaktywnym, więc jeżeli jeszcze chcielibyście coś dodać, to śmiało 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Zapraszamy bardzo serdecznie. No teraz tak słyszę po nazwie kolejnej gry, że przenosimy się na ziemię, ale też będziemy się poruszać, bo kolejną grę mam tutaj na liście, którą przed audycją tworzyliśmy. Auto Moto Championship. Czyli co?
0: Tak, bo ja stwierdziłem, że w tej audycji nie będzie tak miło i kolorowo i nie może być wszystko fajne, bo w 2017 nie było tylko fajnych rzeczy. Niestety, a myślę, że o różnych rzeczach trzeba wspomnieć. Audio Moto Championship, czyli produkcja od naszych zdolnych Włochów, czyli z gorącej Italii.
1: Krainy pizzy i spaghetti.
0: Tak, nadjechały motory.
1: No i?
0: Tylko, że jeśli w słonecznej Italii, czyli kraj pizzą i spaghetti płynącym jest to tak, że każdy motor brzmi jak niezłej jakości odkurzacz i wszystkie brzmią tak samo, to w zasadzie te motory są na niezłym poziomie technologicznym.
1: Motor italiano.
0: Oczywiście, to już jest, ja sobie zdaję sprawę, że tutaj świadomie jadę już po tej grze jak mogę chyba. Trudno, niestety, wybaczcie, ale po niektórych grach nie da się inaczej, nie da się przejść, powiem tak, nie da się obok niektórych gier przejść obojętnie. Chciałbym, żeby obok wszystkich, tak jak w przypadku A Hero's Call, nie dało się przejść obojętnie właśnie przez to, jak piękną jest ta gra i jak cudnie jest zrobiona, tak o... Moto, Audio Moto Championship nie da się przejść obojętnie, po prostu, bo trzeba zwrócić uwagę na to, jak ona została potraktowana. To miały być i niby są to wyścigi motocyklowe. Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, bo mamy rok 2018, więc żeby technologii stało się zadość, to gra tylko single player, bo po co komu w wyścigach motocyklowych multi.
1: A tyle lat nie temu będziemy już, było, się tego... już były gry typu Top Speed.
0: I nawet był dziwny multi, ale był. No popatrz.
1: No właśnie, o tym mówię.
0: Do Italii multi nie dotarł. To się zdarza. przynajmniej, ale wiesz, no słuchaj, może to i dobrze, chociaż nie wiem, jak przynajmniej rozwożą pizzę, to nie mają zamówień przez internet. Słuchaj, generalnie jeśli chodzi o samą rozgrywkę w Audio Moto, sprowadza się do jak, no, jak to wiadomo jest, do single player, do czegoś typu kariera, kampania, jak zwał, tak zwał, która jest, to jest, wiesz, rajd, czekaj, bo trochę przesadziłem, wyścig za wyścigiem, są niby różne tory. Aha. Niby jakieś motory, które się tam odblokowuje. Szkoda tylko, że wszystko brzmi tak samo. Te motory. I jeszcze, wiesz, ten system kierowania pojazdem, który oczywiście nie jest oryginalny. Nie wiem, czy graliście, bo ta firma, znaczy, Jezu, jak oni się tam nazywali, coś tam... coś tam po włosku, coś tam Audio Games, ale nie wiem, już... Ale w każdym razie to jest chyba audiogame.it, to jest chyba strona w ogóle tam taka z tymi różnymi rzeczami. Oni już robili wcześniej jakieś gry typu Audio Speed, typu Audio Rally Racing chyba, czy coś takiego.
1: To są ci, co tam jakimiś statkami też się, jakieś wyścigi statków kosmicznych.
0: Kojarzysz może tak?
1: Nie pamiętam nazwy, ale tak, oni już byli kiedyś. I to wszystko,
0: co oni wypuszczali. Inquisitora.
1: I wszystko, co oni wypuszczali z tych gier takich właśnie wyścigowych, to było jakieś takie nieciekawe z tego, co pamiętam.
0: Nie, ja powiem ci coś ciekawszego. Wszystko, co oni wydawali do tej pory z gier, to jest kompletna klapa.
1: Aha.
0: To jest jedno wielkie nieporozumienie pod prawie każdym względem. Robiłem podcasty o dwóch grach, które były dobre tylko z jednej strony, bo robiłem podcasty o grach The Inquisitor. Czyli Inquisitor to były gry przygodowe, które były dobrze zrobione, jeśli chodzi o fabułę, o historię. Fajny klimat, naprawdę to mogły być świetne gry, które, no naprawdę, mi się strasznie podobał klimat i to, jak to zostało przedstawione. Szkoda tylko, że jak to w przypadku tych deweloperów, silnik i ilość bugów, w ogóle błędy zabijały te produkcje pod każdym możliwym względem. W ogóle taką ciekawostkę powiem, nie wiem, czy wiesz, pewnie nie. Tam w tej grze przygodowej był skrót, że jak utkniesz na jakiejś zagadce, aha, to możesz ją przeskoczyć. Możesz zrobić tak, żeby twoja postać ją automatycznie rozwiązała.
1: Aha, super.
0: I to był, i teraz uwaga, to jest piękna sugestia dla wszystkich deweloperów. Słuchajcie, deweloperzy gier, to jest ode mnie, od Lirina, który właśnie jedzie gry włoskie. Przepraszam, nie mam nic personalnie do Włochów, wybaczcie mi. Może Yakuza nie przyjedzie. Problem jest taki, iż jeśli chcecie robić gry audio, pamiętajcie, że zawsze jeśli w menu albo w interfejsie gry poruszacie się tabem i shift tabem do tyłu i do przodu po opcjach, to pamiętajcie, że faktycznie, jak to już zostało udowodnione, żeby przejść i dać głównej postaci polecenie rozwiązania zagadki, w której się utknęło, właśnie wcisnąć lewy shift. Polecam. Bo jeśli czasami omsknie wam się ręka i zamiast shift tab, żeby się cofnąć, wciśniecie shift, bo tab się wam nie dociśnie, to akurat wam postać rozwiąże zagadkę.
1: I macie po
0: piękne
1: sprawie.
0: Rozwiązanie. Piękne rozwiązanie, naprawdę brawo dla tych, którzy to wymyślali. Jest to po prostu niesamowite. Dobra, przepraszam, kończę z ironią. Oczywiście wystrzegajcie się tego wszyscy. To jest zmora i ja klołem tą grę niesamowicie, biorąc pod uwagę to, jak się lagowała i to jak niestabilnie działała. A szkoda, bo cała historia w tej grze i jakby to, co miała do zaoferowania, było naprawdę ciekawe. I sam sposób wykonania popsuł całą zabawę, ale odbiegliśmy od
1: wyścigów
0: audio
1: motorowych.
0: Już wracam,
1: tak.
0: Motorowych, ale już wracam, bo jakby odbiegłem od tego, nie ma jakby... Odbiegłem z potrzeby takiej, żeby powrócić i dokończyć temat. Oni, robiąc gry, moim zdaniem, z tego co obserwuję, robią to tak, że zrobili silnik i teraz tylko to jak pizza. Oni robią te gry jak pizzę. Wiecie, jak robicie pizzę, to macie ciasto, macie placka i w sumie ten placek to tam się niewiele różni, tylko różnią się składniki. Tak samo jest z grami. Oni zrobili silnik i w tej chwili to wywalimy to i dodamy to i w sumie wszystko działa tak jak w innej grze, tylko mamy trochę inne elementy.
1: I co, też jest ten shift?
0: Czyli w audio... Znaczy nie, no tutaj zrobili powiedzmy dwa placki. Jeden to okay. Na cienkim, drugi na grubym cieście, nie? Aha. Pod przygodówki zrobili tak trochę, ale teraz zrobili gry wyścigowe, tak? Więc teraz masz audio speed, gdzie jesteś tam, latasz sobie statkami kosmicznymi i to jest dokładnie to samo sterowanie i dokładnie ten sam model rozgrywki, co w audio moto. Identyczny. Gra się to dosłownie tak samo, tylko że zmieniony jest schemat dźwiękowy i dźwięk motorów, znaczy tego, co to ma być, nie wiem, motor.
1: Motorem.
0: Tam.
1: No, inny odkurzacz.
0: 3D Velocity jest, słuchajcie, w 3D Velocity markuje, reklamuje markę Zelmer, a przynajmniej to jest wiadome, a co reklamuje Audiomoto, nie mam pojęcia, pewnie coś lokalnego, nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nie polecam, jeśli ktoś jest fanem i naprawdę bardzo mu zależy, niech zagra i kupi tą grę tam za 20 euro, czy więcej, jeśli chce stracić pieniądze. Ja szczerze mówiąc odradzam, natomiast sądzę, że warto było o tym wspomnieć, bo po prostu szkoda, że takie rzeczy się pojawiają właśnie chociażby w dobie gier typu A Hero's Call, tak?
1: Natomiast nie wiesz widać, co, jeszcze taka propos motorów, nie wiem czy my mówiliśmy o tym w zeszłym roku, ale też całkiem taka prosta gra się pojawiła. Ale...
0: Psychopath?
1: Tak, dokładnie, Psychopath.
0: Wiesz co, nie mam pojęcia, bo to chyba się pojawiło w tamtym roku, nie?
1: Wiesz co, ja to grałem w 2017 na pewno, a czy było już w 2016, tego nie wiem. Natomiast gra jest dość fajnie prosta, ale...
0: Jeśli chcecie pograć w motory, to pograjcie w Psychopath.
1: Dokładnie.
0: Może nie jest to tak rozbudowana gra jakaś tego, ale jest darmowa, świetnie zrobiona i dźwiękowo, i mechanicznie. Naprawdę polecam psychopath.dragonapps.org.
1: Co ciekawe, gramy w tę grę w przeglądarce. Tak.
0: Można ją pobrać rzeczywiście, ale po co? Można grać w przeglądarce i nie ma problemu. Tylko pamiętać trzeba, że jak gramy z NVDA-em, to naciskamy Ctrl spację na stronie, żeby przejść do trybu przeglądania.
1: Czy insert spację nawet.
0: Pyknąć. Znaczy insert spację. No insert spacja. Tak, insert spacja.
1: Tak. Więc gra jest bardzo prosta. Jedziemy sobie motorem, zbieramy różne tam monety, wymijamy zwierzątka i innych ludzi, inne samochody.
0: I pojazdy.
1: I tak, w zależności od scenerii, w jakiej gramy. Chodzi o to, żeby zebrać pieniędzy jak najwięcej, żeby jak najdłużej utrzymać się na trasie i się nie wywalić. No i za zebrane pieniądze kupujemy sobie kolejne motory. Od i cała
0: rozwiązka. I trasy. Tak, i trasy nowe na przykład. I ulepszenia, typu rampy jakieś, z których się można wybijać i przeskakiwać nad samochodami i jakieś tam różne rzeczy, też ciekawe. I co najlepsze w ogóle, żeby dostać więcej punktów i większy bonus, to nie należy omijać samochodów i różnych rzeczy szerokim łukiem. Gra właśnie chce, żebyśmy omijali wszystko jak najbliżej się da.
1: Bo tam są
0: tak niemal
1: monety.
0: Na styk już, niemal na... Tak. Dokładnie, niemal na zderzenie. I gra jest w 3D, w sensie jest dźwięk binauralny. Słychać to dookoła głowy faktycznie i ten efekt działa tak jak trzeba. Więc dobrze, że przypomniałeś, faktycznie. Fajna gra. Tak.
1: To kolejna gra. Teraz czas na kolejną. Lost at Hound. Tak? Czy
0: Lost in Hound. To jest gra, która zaczęła swój żywot w tamtym roku pod koniec i jest to gra jeszcze nieskończona. Jest jakby, ja jestem w sumie w kontakcie z deweloperem głównym tej gry. Gra, która ciągle jest w tworzeniu. Można ją pobrać wersję obecną. Na razie to nie jest aż tak taki projekt, jak ma być. Natomiast myślę, że sama idea tej gry jest całkiem ciekawa tylko dlatego, że to ma być w przyszłości gra RPG. Teraz tam elementów RPG raczej nie uświadczymy, z tego co pamiętam. Co jest ciekawe, gra się psem.
1: O!
0: Psem, który jest ratownikiem. Naszym zdaniem jest ratowanie ludzi. Po prostu. Mamy znajdywać ludzi, którzy są gdzieś tam i mamy ich ratować. To są jakieś wstępy tak naprawdę w tym projekcie, który się rozwija jakoś tam. Nawet wcale nie tak źle. Oczywiście tam jest trochę rzeczy do poprawek. Trochę rzeczy, które są zrobione na razie i będą zmienione i tak dalej. Natomiast wymieniłem ten tytuł chociażby dlatego, żebyście mieli na niego oko, że tak się wyrażę, i jeśli jesteście zainteresowani tego typu rozgrywką, to myślę, że to może być coś ciekawego, zwłaszcza z mechanizmami, które są tam zaimplementowane, czyli ten pies może wąchać okolice, może szczekać, zwracając uwagę na siebie, dajmy na to. Więc tam całkiem ciekawie to jest przemyślane. Nie wszystko działa tak, jak powinno jeszcze, czy ze strony dźwiękowej, czy ze strony takiej stricte, znaczy takiej, technicznej po prostu, więc należy wziąć taką poprawkę, że to jest jednak ciągle wersja rozwojowa. Lost and Hound można sobie znaleźć na Audio Games Net, jak wszystko, o czym mówię w zasadzie. To nie ma jako takiej strony głównej, jest to w jednym z serwisów z grami indie. Linku teraz nie pamiętam tak z głowy, żeby wam dać, więc wybaczcie. Znajdziecie to w New Releases, na pewno jest temat Lost and Hound. Gdybyście mieli problem ze znalezieniem w ogóle jakiejkolwiek gry z tego, z tej audycji, o których tutaj mówimy, oczywiście dajcie znać, jeśli będę mógł wam pomóc w znalezieniu czegoś, w zlokalizowaniu gry, to śmiało dawajcie znać. Tak, gra chciałem tylko wspomnieć, że coś takiego istnieje.
1: Tak, zaraz przejdziemy w ogóle do zapowiedzi rzeczy, których faktycznie jeszcze nie ma, które dopiero się ukażą i są obiecujące, ale jeszcze jeden tytuł, o którym opowiesz i który mam tu na naszej liście, to jest Crafting Kingdom. To jest taka pozycja. Mm-hmm. Co to jest za gra? Na czym polega?
0: Okej. Okay. Crafting Kingdom to jest całkiem... Całkiem śmieszna rzecz, znaczy śmieszna, interesująca generalnie. Chociaż nie dla każdego zdaję sobie sprawę. Ja pograłem trochę i czas do czasu sobie gdzieś tam włączę, jak mi się nudzi jakoś bardzo, albo nie wiem, jestem gdzieś w podróży i tak dla zabicia czasu, albo cokolwiek, jadę pociągiem, autobusem.
1: Czyli to jest gra mobilna.
0: Tak, to jest gra, która wyszła na Androida i na iOS-a i na obie te platformy jest zupełnie dostępna dla niewidomych.
1: Darmowa, płatna?
0: Darmowa. To jest w pełności gra darmowa. Ma jakieś elementy tam, ma jakieś mikrotransakcje, jak to w ogóle no, w grach dzisiaj, no tak jest. Ale nie trzeba z nich korzystać. Gra jest tak zwanym idlerem / clickerem. Gra, taki gatunek, który stał się popularny, zwłaszcza w grach wideo. Dla nas takich gier jeszcze nie było, to jest jedyna chyba obecnie taka w takiej formie dostępna gra. O co w tych grach chodzi? W zasadzie o to, żeby klikać, tak? Tam nie, jakby systemy, które są wykorzystane, nie są jakoś zaawansowane, bo opowiem to na przykładzie Crafting Kingdom, gdzie mamy królestwo i naszym zdaniem jest wybudowanie tego królestwa tak najbardziej, jak się da, żeby było potężne, jak najbardziej, możliwie potężne królestwo. I wiecie, najpierw musimy zbudować coś tam i tych różnych rzeczy musimy pobudować ileś, tam dajmy na to musimy znaleźć drewno i musimy tego drewna, musimy drzewa ciąć i tego ileś trzeba robić, bo to drewno się wykorzystuje potem do zbudowania czegoś tam, a jak zbudujemy jeszcze coś tam, no to potem nam się otwierają możliwości, żeby budować nowe jakieś jednostki, nowe budynki, nowe różne rzeczy. I chodzi tak naprawdę o to, żeby klikać w to, klikać w tamto i jeden razy klik na coś to jest zbudowanie jakiejś rzeczy. Oczywiście potem są systemy, które automatyzują sprawę, więc odpalamy tylko budowanie czegoś i już się tym nie martwimy. Znaczy, no, przynajmniej jakiś czas. I tak naprawdę... To jest wszystko. Tam są różne questy, różne zadania, żeby tam, nie wiem, żeby dostać jakieś ulepszenia, jakieś tam nagrody, to musimy najmniej na to zebrać ileś tam kasy na koncie w banku, tak? Albo musimy wydobyć tyle czy tyle danych minerałów z jakiejś kopalni. Oczywiście ta gra jest taką grą, w której niejednokrotnie przyjdzie nam gra nas w ogóle... Gra nas poniekąd nie tyle poprosi, co zasugeruje nam, że teraz przed moment na to, żebyś zrestartował grę. Restartujemy grę i w ogóle zaczynamy budowanie od początku, mimo że nie zbudowaliśmy jeszcze prawie nic.
1: A tylko dlaczego,
0: dlatego,
1: tak?
0: Że my... Bo restartując grę, restartujesz tą grę z różnymi upgrade'ami, które zdobyłeś w questach w grze poprzedniej. I w tym momencie nie dość, że budujesz wszystko szybciej i zdobywasz wszystko szybciej, to dostajesz dostęp do nowych rzeczy. I tak się dzieje często. Zdobywasz nowe questy, które się pojawiają w nowych grach i po jakimś czasie znowu gra sugeruje ci, że to jest moment, w którym fajnie byłoby, żebyś zresetował i rozpoczął grę z nowymi upgrade'ami, które dostałeś za zrobione nowe questy w nowej grze. I to jest tego typu gra. I jakby tutaj więcej chyba powiedzieć nic na ten temat nietrzebne, czy nie ma co. Gra jest typowym takim time killerem. Więc jakby myślę, że dla zabicia czasu, jeśli ktoś nawet lubi czasami tam spędzać sobie wolny czas w takim stylu, myślę, że się spodoba.
1: Tak, szczególnie grałeś, rzeczywiście,
0: jeżeli
1: ktoś gdzieś tam w trasie jest, w podróży, chce czymś po prostu zabić czas. Dobrze.
0: No akurat ja tak mam. O ile nie czytam książki jakiejś albo czegoś, to bardzo chętnie.
1: To teraz może przejdźmy do tego, co będzie. A tu mam trzy pozycje, które są gdzieś tam w fazie produkcji. Pierwsza z nich to Sound of Magic. Cóż to będzie?
0: Sound of Magic to... to jest gra... O ile dobrze pamiętam, od deweloperów z Niemiec. I to jest gra od takich ludzi, którzy nazywają się Everbyte. I oni tworzą grę właśnie Sound of Magic, to jest nazwa obecna, która jest. I będzie to gra przygodowa. Gra przygodowa, w której wcielamy się w złego, no, maga. Takiego czarnoksiężnika, powiedzmy. Tak. Będzie to gra przygodówka, taka typowa przygodówka, albo raczej prawie typowa, gdzie będziemy mogli faktycznie zwiedzać cały świat, jakby przemierzać ten świat i tam wchodzić w interakcję, mimo że z tego, co ja wiem, fabuła ma być liniowa, więc będzie chyba dość po sznureczku. Ale jako, że to ma być gra przygodowa, to interfejs będzie niemal, znaczy zrobiony oczywiście tak, żeby osoby niewidome mogły z niego korzystać. Interfejs będzie trochę taki jak w typowych, klasycznych grach przygodowych point and click. Czyli wiesz, nie wiem, czy kojarzysz wszelkie stare klasyki przygodowe, w których głównym, w sumie głównym, co gracz robił, to było rozmawianie z napotkanymi postaciami i interakcja z otoczeniem, czyli podnoszenie, zbieranie przedmiotów, używanie no tak, ich na wszystkim, co się da, kombinowanie tak. z przedmiotami typu przedmiot na przedmiocie. I w ten sposób rozwiązywanie zagadek. I to będzie mniej więcej coś w tym stylu, plus system magii. Bo będzie się dało rzucać zaklęcia. Jak będzie to zaprojektowane, nie mam pojęcia. Ale będą zaklęcia, które będziemy mogli rzucać. No, zobaczymy, jak to będzie działać. Na razie nic więcej nie ma. Na razie jest tylko zapowiedź, że ma być. Prawdopodobnie było Q1 2018. Czyli, no, pierwszy jakby taki...
1: Pierwszy kwartał.
0: First kwartał, tak, tego roku. Widzisz, ja za dużo po angielsku no gadam tak. albo coś tam już... Wiesz, ja czasem wiem, co chcę powiedzieć, tak, wiesz, że mam first quarter i tak...
1: A jak to po polsku będzie?
0: Wiem, co znaczy po polsku, ale jak to było po polsku?
1: Pierwsza ćwiartka.
0: Pierwsza ćwiartka, no. Także ćwiartka z nieba... No. No nieważne, z ćwiartkami może...
1: Tak, to może na kiedy indziej, ale to zawsze zapamiętam.
0: To może...
1: Tak, to zawsze jest opcja no tak, do zapamiętania.
0: To będziecie wiedzieć, że to już o ćwiartki
1: ćwiartka jabłka już... na przykład, żeby nie było.
0: No to przecież to, o czym my mówimy.
1: Właśnie. Okej, okay. Przechodzimy do kolejnej gry. Brain Station to też coś, co będzie niebawem.
0: Brain Station to już jest bliższa rzecz, to chyba wyjdzie w lutym. I też od znanego nam twórcy gier, czyli L-Works, czyli Liam Irvin. Gość, który zrobił chociażby Super Egg Hunt. Nie wiem, czy grałeś.
1: Osobiście nie grałem, ale nawet ostatnio gdzieś tam widziałem, chyba nawet ty udostępniałeś jakiś jego wpis, że cieszy się, że ludzie jeszcze cały czas grają właśnie w Super Egg Hunt.
0: Tak, tak. No bo to gdzieś tam rozwijane ciągle jest w ogóle i nawet całkiem spoko gierka, powiem ci szczerze. Taka też dla zabicia czasu. Brain Station będzie grą dla tych wszystkich, którzy lubią gry logiczne. Będzie płatna z tego, co wiem. Mam nadzieję, że nie droga, bo jak wielu sobie niestety gry przecenia i jeśli tak będzie, to niestety nie zakupię. Ale jeśli będzie kosztowała cenę taką rozsądną, to myślę, że spokojnie. Gra to będzie kolekcja różnych gier. Gier słownych, w sensie takich w sensie gier, tych typowych takich, wiesz, world games, do tego jakieś gry
1: jakieś
0: matematyczne
1: Scrabble
0: i jakieś
1: typu
0: gry logiczne.
1: Aha.
0: Tak, tak, tak. Taka kolekcja tam kilkunastu czy iluś tam gier. No i oczywiście tam będą jakieś, nie wiem co dokładnie będzie. Wiem, że będzie, już jest ponad setka achievementów, które będzie można odblokować, a wiem, że będzie dużo więcej.
1: Czyli jakichś takich odznak, tak? Różnych.
0: Takich osiągnięć.
1: Osiągnięć.
0: Typu tam, nie wiem, osiągnięcia mogą być różne. W zależności od gry, ja się spotkałem z osiągnięciami w różnych grach, nawet wideo. Dostałem kiedyś osiągnięcie za to, że uruchomiłem grę.
1: Wow.
0: Więc osiągnięcia są bardzo wielkie, znaczy bardzo, bardzo różne.
1: Zależy od fantazji
0: programisty. Super Egg Hunt grałem. Tak, ostatnio grałem w Super Egg Hunt. Bo tak odpaliłem, bo jakiś update był i chciałem zobaczyć, czy się po prostu uruchamia. Odpaliłem go w poniedziałek. I dostałem achievementa, że odpaliłem to poniedziałek, bo Liam nie lubi poniedziałków. Więc
1: to ciekawe. Wiecie,
0: achievementy są różne. Zazwyczaj w achievementach, znaczy zależy to od gry, w grach audio tych achievementów nie ma. To jest jednak coś, co zaczyna się gdzieś powoli pojawiać. Mam nadzieję, że to będzie częste, ale to jest fajne, bo to gdzieś tam daje nam do generalnie gdzieś tam prowadzi nas taką ścieżką, że o, fajnie by było jeszcze trochę pograć i odblokować kilka rzeczy. Ciekawe, co tam jest.
1: No,
0: więc to jest całkiem ciekawe. Więc to wychodzi a propos gier logicznych dla wszystkich, którzy nie boją się władać umysłem w grach i rozgrzewać szare komórki. Ja myślę, że A Hero of Call Me wystarczy.
1: Okej, okay. No to jeszcze jedna gra. Echoes from Livia. Co to będzie?
0: Echoes from Livia. I tu widzisz. Tutaj mówiliśmy o ludziach ze słonecznej Italii, bo to gra właśnie stamtąd. Ale z tego, co mi wiadomo, to zupełnie od innych ludzi nazywających siebie Cleverbeat.
1: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście się clever, że mądrzy.
0: Clever, tak. Nie wiem, czego się spodziewać. Słyszałem trailer, bo jest trailer, w którym nie ma oczywiście żadnego gameplaya, więc bardziej nazwałbym go teaser. Tam oczywiście w nim jest muzyka, jakieś tam momenty, scinki z gry, w sensie jakiś voice acting, który jest całkiem dobry, muszę przyznać. Jeśli chodzi o voice acting, o muzykę w grze, to zrobili niezłą robotę, z tego co słyszałem na trailerze przynajmniej. Sama gra okaże się, jak wyjdzie. Nawet wiem, że ma kosztować około $25, 24 coś. Więc niby nie będzie takiej tragedii, ale zależy, co nam zaoferuje. Wiem, że to ma być gra. Jedyne, co mi jest wiadome, to, że będzie to gra pierwszoosobowa, taka FPP, widok z pierwszej osoby. Gra action adventure, czyli w dużym pewnie stopniu to będzie gra akcji, w której walczymy z postaciami w real time, tutaj już nie turowo. Chociaż jak ta walka zostanie rozwiązana, to boję się najbardziej, bo tutaj niestety, ale lubią psuć bardzo często, więc zobaczymy. Gra ma wykorzystywać dźwięk binauralny, co mnie cieszy. Oczywiście w trailerze nie było żadnego wykorzystania tego binaurala, więc zobaczymy, jak to będzie w samej rozgrywce. No zachwalają, że wiele przeciwników do pokonania, wiele miejsc do tam, których przyjdzie nam spędzić trochę czasu, poznać różne postacie, piszą swoje, co będzie, zobaczymy.
1: Czas
0: gra
1: pokaże.
0: Ma być, gra, jak to jest napisane, coming soon.
1: A kiedy to soon nastąpi, to się okaże. I być może będzie o czym opowiadać za rok. Już tak.
0: Możliwe, jak o ile ten soon to jest w tym roku.
1: W tym roku ten sun.
0: Różnie się dzieje, bo to różnie to ludzie traktują. Jakby nie wiem, co tu autor miał na myśli. Wiem, co znaczy coming soon, ale coming soon
1: Jak to ktoś zinterpretuje, to już jest zupełnie inna sprawa. I tak oto dotarliśmy do końca listy tytułów, które warte były wzmianki. Czy coś jeszcze, tak na koniec naszego dzisiejszego spotkania? Tak, wiem, a Heroes Call jest fajny.
0: Świetny, no kurde, co ja ci będę mówił? No. No w końcu to, w końcu ile czasu zajęło nam porozmawianie o Heroes Call?
1: No,
0: sam
1: to,
0: widziałeś.
1: Tak, to już wiem, nasi słuchacze myślę, że też wiedzą. Czy coś jeszcze?
0: Nie wiem, ale przyszła mi taka myśl, że ta audycja równie dobrze mogłaby się nazywać po prostu audycją o Heroes Call.
1: A Heroes Call i reszta.
0: I reszta. Znaczy, albo moglibyśmy ją nazwać A Heroes Call, czyli podsumowanie gier audio w 2017.
1: Tak się to robi po prostu, tak?
0: Tak się to robi.
1: A Heroes Call, tak się to robi, albo tak to się robi.
0: Tak, słuchajcie, nie wiem, czy coś jeszcze, jeśli jeszcze, nie wiem, nie ma żadnych telefonów, nie ma nic, więc myślę, że nikt nic od nas nie chce. Trudno, jeszcze nagadałem. No. Aczkolwiek...
1: Ale wiesz, ilość telefonów przy Heroes Call to też no, jednak coś oznaczała. To rzeczywiście
0: no,
1: poruszyła
0: mówię,
1: ta gra.
0: No to mówię, no
1: poruszyła.
0: Widzisz? No mówię, no. No on, co ja mogę wam powiedzieć więcej? No, no a Heroes Call, no.
1: Okej.
0: Okay. No, a Heroes Call i tym
1: koniec.
0: Optymistycznym akcentem myślę, że moglibyśmy tak. Podsumować. A dla tych, którzy nas nie słuchali przez pierwszą godzinę, czyli przez godzinę A Heroes Call, dodam tylko w skrócie na samo zakończenie, żeby podsumować. www.outofsightgames.com, jeśli chcecie nabyć A Heroes Call za 20 dolców. Bardzo polecam. Świetny RPG turowy, który został wydany pod koniec tamtego roku.
1: To ja myślę, że jeszcze, bo powiedziałeś o tym, przy okazji pytania Marcela, to może powiedzmy jeszcze o tym, bo wspomniałeś, że jeżeli ktoś nie ma PayPala, to jesteś w stanie pomóc.
0: Tak. Generalnie... Jako, że jestem testerem, nadal byłem testerem od początku, co już mówiłem, pracowałem nad A Heroes Call również z całą ekipą testerską i z ekipą deweloperską. Gdyby faktycznie ktoś miał wielki problem z zakupem, dajcie mi znać, może uda mi się coś załatwić, żeby udało się to zakupić inną drogą. Jako, że mam kontakt z twórcami, myślę, że może będzie taka opcja, gdyby faktycznie tak solidnie ktoś miał z tym problem. Myślę,
1: ale...
0: że no nie ma sytuacji do przeskoczenia, ale jeśli możecie, załóżcie proszę i zaopatrzcie się w PayPal. Jest to naprawdę dobre rozwiązanie, szybkie i sprawdzone i działa
1: tak,
0: jak trzeba.
1: Tak.
0: Kupujecie PayPal... i od razu dostajecie maila z instrukcjami, z linkiem do gry, ze wszystkim, więc naprawdę jest to bardzo fajny i skuteczny sposób na to, żeby się w tą grę zaopatrzyć, jeśli chcecie. A myślę, że chcecie, nie? Czy nie wiem.
1: Ale jak chcecie, to na pewno warto. Natomiast no, PayPal to jest taki, to jest zaufany pośrednik, więc tam nie ma żadnych obaw. Jeżeli ktoś naprawdę się boi podpinać pod to swoją kartę płatniczą, ja akurat tak na przykład to zrobiłem, no to
0: ja
1: można...
0: jest szybciej.
1: Tak, to można przelać na nasz rachunek w PayPalu.
0: Można.
1: Po prostu określone pieniądze i wtedy, kiedy to tam dojdzie, to można właśnie z naszego salda na koncie PayPal zapłacić. Także jak chcecie, tak to można zrobić, to nie jest jakiś problem.
0: Dokładnie.
1: Żeby... Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś ma problem z podpięciem karty, można to zrobić w inny sposób. Można to zrobić tak, że przelewamy z naszego banku bez jakichś tam opłat dodatkowych pieniądze na rachunek PayPal i wtedy po prostu już z konta PayPal płacimy za A Heroes Call.
0: Dokładnie, tam jest portfel taki na PayPal. A Heroes Call warto
1: i warto.
0: Cóż, no. I warto, no. Co ja mam więcej powiem? To jest jedna z największych niespodzianek, znaczy nawet nie niespodzianek, a oczekiwanych gier tamtego roku i bardzo ciepło jest gra przyjęta. Jeśli mi nie wierzycie, spojrzcie na Audio Games.net, na forum, gdzie obecnie Heroes Call, główny wątek, główny, bo nie liczę innych wątków, które są na forum, posiada tylko albo aż 53 strony.
1: Pięknie.
0: I niektórzy z nas albo, no... zagrywają się w to. Jeszcze raz pozdrawiamy naszego kolegę,
1: Pawła,
0: który może już ma około 140 godzin przegranych.
1: Tak.
0: Pawle, gratulujemy.
1: Tak.
0: Gratulujemy bardzo i życzymy ci kolejnych 200.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy podsumowanie tematu gier audio w 2017 roku. Kolejna audycja z tego cyklu za rok. Myślę, że już teraz się możemy umawiać.
0: Myślę, że tak. Myślę, ale że oczywiście, taka
1: ale oczywiście
0: i...
1: słuchacze na pewno jeszcze Heroes Call usłyszą, jak tylko Tomku wydobrzejesz. Jak rozumiem, zabierasz się za tworzenie podcastu.
0: Oczywiście. Oczywiście trochę materiału będzie, macie się czego spodziewać, solidnego kawału materiału, którego jeszcze myślę ciągle jak go zmontować, jak go złożyć, żeby było dobrze, ale postaram się, żeby było jak najlepiej, zawsze próbuję, żeby było jak najlepiej, więc obyście się nie rozczarowali, mam nadzieję i mam nadzieję, że tą audycją i tym podsumowaniem się również nie rozczarowaliście, mamy nadzieję, że się podobało jak co rok i jak o czymś zapomniałem, to przepraszam.
1: Zawsze będziecie mogli uzupełniać w komentarzach.
0: Tak, a ja no, nie chciałem, no, mam grypę, przepraszam.
1: Okej, okay. Zatem zdrowia, tak jeszcze w ogóle.
0: Dziękuję i wam wszystkim również, no bo nadal mamy taką pogodę, a nie inną, więc no różnie bywa.
1: Dokładnie.
0: Więc mam nadzieję, że zdrowie to będzie coś, co wam będzie towarzyszyć. No ja Heroes Call.
1: Tak, no, no, no tak, no ja Heroes Call, bo lepiej być zdrowym, żeby grać w Heroes Call, bo wtedy więcej przyjemności ma się z gry w Heroes Call, jak się jest zdrowym. O, tak jeszcze.
0: Dokładnie, wtedy no. można pograć w Heroes.
1: Ale znowu, jak się jest chorym, to ma się więcej czasu na granie w Heroes Call. Bo nie trzeba na przykład pracować. Nie?
0: Pracować, do szkoły chodzić, ale można grać w Heroes Call.
1: No, można, oczywiście.
0: To nawet jest... Ale nie, żeby nie było, nie życzymy nikomu choroby.
1: Nie. Życzymy zdrowia.
0: Mimo wszystko w Heroes Call gra się lepiej będąc zdrowym.
1: Oczywiście.
0: Zapewniam.
1: Tak, i tym optymistycznym akcentem już naprawdę na dobre kończymy dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia.
0: Dokładnie.
1: Moim gościem był dziś Tomasz Tworek, rozmawialiśmy o grach audio. Dziękuję bardzo, Tomku.
0: Dziękuję bardzo wszystkim. I do następnego razu.
1: Ja tak sobie myślę, że w zasadzie to nie powinniśmy mówić do usłyszenia, tylko powinniśmy mówić o Heroes Call.
0: To, przepraszam, cofnij, no. Wróć. W takim razie, mam nadzieję, że do usłyszenia niedługo, a Heroes Call!
1: No to Heroes Call, Michał Dziwisz, kłaniam się, do następnego spotkania w Tyflo Radio.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Rafał Giwak. W sumie obok mikrofonu, bo to taki mikrofon troszeczkę nietypowy. Dziś o netbookach będzie troszkę. A w zasadzie o jednym netbooku, mianowicie netbooku, który stoi tuż przede mną. MSI Windows 100. Bodajże wersja 404.pl, ale tego nie jestem do końca pewny, gdyż tych wersji jest troszeczkę. Generalnie różnią się one pojemnością dysku twardego i tym, czy mają już w standardzie Wi-Fi, 11, Wi-Fi N, czy tylko standard BG. Mój netbook ma Wi-Fi w standardzie 802.11g, 11n, BGN dokładnie i postaram się o nim troszeczkę opowiedzieć. Co można na nim zrobić, czego nie można na nim robić, jakie są zalety takiego wyboru, kupna takiego komputerka, jakie są wady, bo oczywiście wady też są i tak dalej, i tak dalej. Dla osób, które nie widziały takiego netbooka, mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że widziały standardowego laptopa o przekątnej matrycy 15,4 cala. I gdybyśmy położyli tego standardowego laptopa przed sobą, przecięli go od góry do dołu w połowie na pół, to mamy naszego netbooka. Tak to wygląda. Jest dokładnie, tutaj przed sobą mam również laptopa o standardowych rozmiarach, czyli tak jak mówiłem 15,4 cala i gdy tego laptopa przetnę na pół, mam wymiar dokładnie mojego netbooka. Jeśli chodzi o grubość, teraz zamykam klapę, nie jest ona jakoś specjalnie cienka. Myślę, że grubość jest standardowa tego netbooka. I teraz, co my tutaj mamy? Od prawej ścianki zaczynając, idąc od góry, mamy wejście RJ22. Następnie mamy wejście DSAP, czyli wejście do karty graficznej, analogowe. Następnie mamy jack na słuchawki, jack na mikrofon. Pod spodem jest czytnik kart pamięci MMC, SD, microSD i tak dalej. I pod spodem mamy jedno wejście USB. Analogicznie, lewa ścianka. Od samej góry blokada Kensington. Nieco poniżej gniazdo wtykowe do zasilacza. Poniżej gniazda jest taki wentylator, który na pierwszy rzut oka może się kojarzyć z jakimiś kwadratowymi wejściami. Jest ich dokładnie 5. Idąc w dół mamy dwa wejścia USB. Z tyłu laptopa nie mamy nic. Podnosząc go lekko do góry mamy wystającą baterię, gdyż jest to bateria 6-komorowa, o której nieco więcej może później. I jak to w każdym netbooku bywa, kiedy zamykamy klapę tego netbooka, nie ma on tak zwanych zatrzasków, tylko ma na wysokości po lewej, po prawej stronie, praktycznie na rogach monitora, ma takie magnesy, które powodują, że jeśli go zamykamy, to on tak dochodzi i klapa jest zamknięta. Może się to wydawać mało komfortowe, takie zamknięcie, ale powiem szczerze, że spełnia ono swoje zadanie. Obudowa jest akurat moja, jest w kolorze czarnym. Jest to obudowa błyszcząca, czyli niestety trzeba ją dość często czyścić ściereczką z fibro czegoś tam, teraz nazwy nie pomnę, gdyż wszystkie palce są na niej bardzo dobrze widoczne. Na obudowie, jeśli netbooka mamy zamkniętego, patrzymy na niego z góry, mamy napis MSI Windows 100. I teraz otwieramy netbooka i co my tu widzimy? Mamy monitor 10,1 cala, który jest monitorem dość małym, ale z tego, co pytałem się osób widzących, patrzy się na niego dość dobrze. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy jest to monitor błyszczący, czy matowy. Bodajże matowy. Musiałbym to sprawdzić, ale tego nie jestem pewny. Mniej więcej na środku, u góry monitora, mamy kamerkę 1,3 megapiksela. W prawym rogu mamy mikrofon. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz klawiatura. Twórcy tegoż netbooka chwalą się, że jest to klawiatura, która zajmuje 92% normalnej klawiatury zwykłego, przeciętnego laptopa. I powiem Państwu, że jest to prawda. Klawisze są standardowe. Jest pomniejszona, skrócona, może tak, nieco spacja. Mamy lewy klawisz Windows tylko i wyłącznie. I nieco pomniejszony jest prawy Shift. Nie uświadczymy klawiszy Home, End, Page Up i Page Down, gdyż te polecenia wykonuje się przy użyciu klawisza FN. Czyli FN strzałka w lewo, w prawo to jest Home, End, FN strzałka w górę, w dół jest to Page Up i Page Down. Na początku wydawało mi się to dość dziwne rozwiązanie, ale szybko się można do tego przyzwyczaić i nawet teraz mogę powiedzieć, że jest to rozwiązanie bardzo wygodne. No to idąc od lewej mamy: pierwszy jest FN, drugi jest Control, trzeci jest Windows, czwarty jest Alt. Czyli FN z Controlem zostały zamienione, co bardzo irytuje niektórych użytkowników MSI Wind. Następnie mamy spację, prawy Alt, menu podręczne i prawy Control. Reszty klawiatury, myślę, nie będę opisywał, gdyż nie różni się ona zupełnie niczym. Enter, Backslash, Backspace, F-y, Escape, F-y, pauza, print screen, insert i delete. Co jest dla mnie denerwującą dość rzeczą, to to, że gdy piszę znaki diakrytyczne, niestety przez to, że skrócona jest ta spacja, często zahaczam o menu kontekstowe i jeśli piszę sobie na przykład literkę Z, to zdarza mi się nacisnąć kontekstowy Z, czyli cofnij, no i moje pisanie całe idzie się paść, że tak powiem. Albo nie dociskam tych znaków diakrytycznych, gdyż tego prawego alta nie trafiam tak, jak powinienem i później muszę to poprawić. To jest taka mała niedogodność, chyba jedyna, jeśli chodzi o klawiaturę. Skoki klawiatury są mniejsze, zdecydowanie mniejsze niż w innych laptopach. Oczywiście słychać to, że one są wciskane, ale skok tych klawiszy jest zdecydowanie mniejszy. To jest klawiatura. Touchpad. Touchpad jest mniejszy. Jest on standardowo, jak w każdym notebooku, u dołu obudowy, mniej więcej po środku. U samego dołu touchpada mamy lewy i prawy przycisk myszki. Oczywiście łatwo go można wyłączyć i Bogu dzięki, bo bardzo by to przeszkadzało osobom niewidomym w pracy na komputerze. Były dwa touchpady stosowane w netbookach MSI Wind. Touchpad firmy Centelic i firmy Synaptic, z czego ten pierwszy był ponoć tragiczny. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo użytkownicy na forum polskim MSI Wind narzekali na Centelica. Mnie trafił się Synaptic, chociaż generalnie go nie używam, ale dobrze. Jeśli coś jest lepsze, no to należy się z tego powodu cieszyć. Touchpad jest wygodny, ponoć też szybko można przyzwyczaić się do jego układu. I tak, po lewej stronie mamy, powiedziałbym, rodem z Asusa, dużą naklejkę z logiem MSI czy coś takiego. I po prawej stronie u dołu mamy dwie naklejki, również tam świadczące, że to jest netbook właśnie tej, a nie innej firmy. O wentylacji troszkę powiem, bo myślę, że to jest ważne. Patrząc na dół netbooka, ja go teraz podnoszę, na spodnią część netbooka, ma ona dość sporo właśnie otworów wentylacyjnych, czyli jeśli położymy netbooka na kolanach, to nie musimy się martwić o to, że on nam się, że tak powiem, zapiecze. Gdyż tych otworów wentylacyjnych jest tutaj raz, druga kratka, tak mniej więcej po środku i bardziej z przodu jest jedna kratka z lewej strony i jeszcze bardziej z lewej strony jest druga kratka. Także tych kratek jest raz, dwa, trzy, cztery i tutaj szukam pięć. Jeszcze piąta jest z prawej strony na spodniej części netbooka. Także i to trzeba sobie powiedzieć, netbook jest chłodzony dość dobrze, choć w pierwszych egzemplarzach netbooków MSI bardzo właśnie narzekano na system chłodzenia, który dość często padał. Mój netbook jest eksploatowany dość mocno i kupiłem go dokładnie 5 listopada 2008 roku. No i tfu, żeby nie zapeszyć, system chłodzenia działa, ma się dobrze. Teraz troszeczkę go słychać, gdyż ów podcast nagrywam na Goldwave, a Goldwave, wiadomo, troszeczkę zasobów potrzebuje. Także wiatrak pracuje na niemalże pełnych obrotach. Co ja jeszcze mogę powiedzieć o tym netbooku? Bateria. Baterie mamy trzykomorowe, sześciokomorowe. Teraz chwalą się twórcy MSI Winda, że jest bateria dziewięciokomorowa. Bateria trzykomorowa nie wystaje poza netbooka, jest ona równa z jego grubością. Jeśli chodzi o baterię sześciokomorową, ona nieco z tyłu wystaje, przez co netbook, jeśli leży na stole, jest troszeczkę tak jakby pod kątem położony, ale to myślę, że poprawia ergonomię pisania na klawiaturze tego netbooka. Możemy przeczytać w specyfikacji tego sprzętu, że bateria pozwala na 5 godzin ciągłej pracy. Otóż ja powiem szczerze, że chyba mój rekord pracy na baterii to były 4 godziny 4,5 albo 4,20, z tym, że był to tryb bardzo oszczędny, czyli włączony tryb tak zwany Eco Mode, czyli oszczędzanie procesora, wyłączone Wi-Fi, wyłączone Bluetooth i tak dalej, i tak dalej. Także standardowa praca przy włączonym Wi-Fi myślę, że 3 godziny, 3 i pół najwięcej. Nie więcej. Takie są moje spostrzeżenia. Laptop ładuje się, netbook w sumie ładuje się około 3 godzin. Także często zdarza mi się 2 razy dziennie ładować baterię. Teraz właśnie podłączyłem go pod prąd, gdyż bateria się skończyła.

również jest bardzo podobna jak w większości netbooków. Do mojego Asusa, który leży obok, spokojnie pasuje. Co my tu mamy na pokładzie? Mamy kartę dźwiękową Realtek HD Audio, którą słychać, że jest tragiczna. Szumi to niemiłosiernie, do odtwarzania nadaje się to jako tako. Natomiast jeśli chcemy nagrywać, wypadałoby zaopatrzyć się w jakiś mikrofon na USB, bądź słuchawki z mikrofonem na USB, bądź kartę audio na USB, gdyż to, co teraz słyszymy, to jest po prostu porażka. Mamy kartę graficzną na chipsecie GMA950, która nie jest ponoć najwyższych lotów. Współdzieli ona pamięć RAM z komputerem, dokładnie 128 MB. Mamy w moim przypadku kartę sieciową przewodową Realteka. Mamy kartę bezprzewodową VV811BGN firmy Realink. Mamy adapter Bluetooth firmy Toshiba. I to chyba tyle ze sprzętów. Mamy dysk 160 GB firmy Western Digital. I o tym dysku troszkę powiem. Kiedy kupujemy takiego netbooka, przy pierwszym jego włączeniu uruchamia nam się tenże netbook z tak zwanej partycji ukrytej, z partycji recovery, gdzie wybieramy, czy jest to multiprocesorowy komputer, czy jakiś tam coś tam. Następnie podajemy nazwę użytkownika, strefę czasową i tak dalej. Czyli tak jakby odpowiednik standardowej instalacji Windowsa. Naciskamy Enter i przez 10-15 minut system nam się instaluje z tejże ukrytej partycji. I chyba bolączką wszystkich producentów notebooków, jak i netbooków, jest bolączką dla użytkowników, jest dodawanie wszelkiego niepotrzebnego softu typu jakiś Norton Internet Security wersja próbna, jakiś tam WinRAR wersja próbna, Office wersja próbna i tak dalej. Tutaj w tym netbooku, co mnie zaskoczyło, dysk podzielony był następująco, mianowicie 39 giga na partycję C, reszta to partycja D i około 3 giga partycja ukryta, partycja recovery. I kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła, bo oczywiście wszystko ładnie się zainstalowało, uruchomiłem program NVDA z karty pamięci i na pulpicie znalazłem odnośniki do programów, które producent dodaje do swojego netbooka. Ale te programy, oprócz Microsoft Office 2007, nie były zainstalowane. Czyli albo to instalujemy, albo foldery, które znajdują się na dysku C z instalatorami tych programów, jakieś Power DVD, Power Director i tak dalej, po prostu z dysku usuwamy. I to mi się bardzo podoba. Teraz, jak to jest z tym Atomem? Mamy tutaj procesor Intel Atom, taktowany zegarem 1.6 GHz, szyna FSB 533, pamięć podręczna cache'u 512. No, mało. Tak, też mi się wydawało, że to będzie mało i powiem szczerze, że wcześniej zastanawiałem się nad kupnem Asusa EPC. To był chyba 1000 HD, o ile pamiętam. Tylko był on jeszcze na procesorze Celeron Ulf 900 MHz. Czyli to mnie jakby przeraziło, że to już w ogóle będzie słabe. Jednak zdecydowałem się na MSI. Okazało się, że ten Celeron jednak nie jest taki głupi. I jeśli chodzi o wydajność, to te procesory są podobne. Procesor Intel Atom N270, bo taką się nazywa, taką ma nazwę handlową, jest procesorem, owszem, słabym, ale do codziennej pracy
nadaje się on w zupełności. Zresztą posiada

On taką funkcję jak hypertrading, czyli odpowiednik procesorów dwurdzeniowych. Czyli jest jakby taka druga szyna w tym procesorze, która jest wykorzystywana w momencie, kiedy zabraknie mocy procesora na tej szynie pierwszej. I w menedżerze zadań możemy sobie obejrzeć, że widzimy tak jakby dwa rdzenie procesora. Ten drugi rdzeń Atoma ma pamięci podręcznej 32 KB i tak jak mówiłem wcześniej, do zadań codziennych typu przeglądanie stron internetowych, praca w edytorze tekstowym, czytanie poczty, rozmowy na Skype czy na komunikatorze tekstowym. Tudzież można nawet sobie w gry pograć dla niewidomych, co później postaram się pokazać. Teraz co my tutaj mamy? Mamy zainstalowanego JOSa, konkretnie dwie wersje, 9.0.2167 chyba i wersję JOSa 10.0. Mamy również zainstalowany program NVDA w wersji 0.6.p3. Sama instalacja programu JOS, jak to wiadomo, z tym GMA 950, tudzież wcześniejszym 945, no, bywało różnie, ale sama instalacja JOS-a przebiegła bezproblemowo, nic się nie zawiesiło. Komputer poprosił tylko o restart, żeby zainstalować sobie DCMA, czyli sterownik przechwytywania obrazu, i JOS chodzi bardzo stabilnie. Wydawało mnie się, że problematyczna może być rozdzielczość ekranu, która tutaj jest zastosowana, mianowicie 1024x600 megapikseli. Okazało się, że jednak nie, że JOS-owi to nie przeszkadza i działa on bardzo dobrze. Oczywiście można ustawić monitor tak, aby pokazywał tryby, których ten monitor nie obsługuje, czyli można ustawić rozdzielczość standardową 1024x768, ale wówczas nie wszystko się na ekranie mieści. Podobno. No to teraz o samej karcie poopowiadamy i postaram się parę rzeczy pokazać, jak to wygląda. Teraz nagrywam na mikrofonie zewnętrznym. Teraz ten mikrofon odłączam i brzmi to. Dostałem komunikat, informacja, jak gniazdo zostało odłączone. Brzmi to mniej więcej tak. Mikrofon jest wbudowany, tak jak mówiłem, klapę laptopa, teraz właśnie go dotykam, pewnie to będzie słychać, mniej więcej w lewym górnym rogu, w prawym górnym rogu, przepraszam. I jest on, no, nie oszukujmy się, marnej jakości. Ale niedawno jeden z moich kolegów zakupił netbooka, też MSI Windows 100, też o tych samych parametrach co mój, i jego mikrofon już jest zdecydowanie lepszy. Oczywiście karta szumi, ale mikrofon wydaje się być bardziej czuły. No mój jest jaki jest. I teraz, gdy, że tak powiem, odpalimy netbooka, to mamy ustawienia dźwiękowe takie. Ja je postaram się... Brzmi to tak. Czyli to jest redukcja szumu zawarta, ustawienia redukcji szumu zawarte w karcie HD Audio. Ma to jedną dobrą zaletę. Teraz odejmę słuchawki. Ma to taką zaletę, że jeśli pracujemy na głośnikach programu udźwiękawiającego, w naszym przypadku, nie powinno być teraz słychać. Teraz. Odznaczę te. Tutaj JOS to czyta jako Edge Headbox i NS Headbox, zresztą o ile pamiętam, Windows tak samo. Tutaj chodzi o tłumienie zakłóceń i redukcję hałasu. Spróbuję to znaleźć. No i teraz jakoś tłumienie zakłóceń. Usuwanie akustycznego echa. Tak to się
tutaj nam przedstawia. Oczywiście Joss to widzi inaczej. Teraz odznaczam obydwa te checkboxy. Zaczyna szumieć, ale już słychać naszego udźwiękawiacza, czyli w tym przypadku Jossa. Dobrze, podłączam słuchawki i podłączę mikrofon. Będzie troszeczkę lepiej, aczkolwiek i tak nie za dobrze. Zresztą prawda jest taka, że jakikolwiek byśmy tutaj mikrofon nie podłączyli, zawsze będzie niestety tak samo. Jeśli znacie komunikator głosowy TeamTalk, ma on wbudowaną redukcję szumu i ta redukcja szumu w TeamTalku bardzo się przydaje jednak, jeśli chodzi o mojego netbooka. Jeśli chodzi o Skype'a, no to jeśli ktoś ze mną rozmawiał, to wie, że troszeczkę jednak szumie. I no, albo można się z tym pogodzić, albo trzeba zakupić jakieś urządzenie dodatkowe w postaci słuchawek z mikrofonem na USB, bądź samego mikrofonu na USB, bądź karty audio. Jeśli chodzi jeszcze o Realteka HD Audio, dość dobrze nagrywa on ze stereomiksa. Ja to spróbuję teraz pokazać. Teraz uruchamiam menedżer dźwięku. Menedżer Realtek HD Audio dokładnie. Wybieram sterowanie głośnością.

0: Teraz musiałem troszeczkę ściszyć stereo miksa, żebyśmy nie mieli tutaj przesteru. Przechodzimy do właściwości regulacji głośności. I tutaj jest taka różnica, która niektórych może troszeczkę zgubić. Bo z reguły regulacja głośności wygląda tak, że mamy urządzenie miksujące do wyboru, następny tab to mamy do wyboru ustawienia odtwarzania bądź nagrywanie, a tutaj jest inaczej. Mamy do wyboru Realtek HD Audio Input, Realtek HD Audio Output. No i jak wiadomo, przechodzimy na HD Audio Input. Ustawianie głośności nagrywania i tutaj możemy sobie w kolejnym, że tak powiem, tabie możemy sobie zaznaczyć, jakie sterowniki w tej regulacji głośności mają być widoczne. Potwierdzamy OK. Głośność, regulacja nagrywania na 100%. I teraz bynajmniej przez JOS-a, nie wiem jak jest w przypadku Window-a, wycisz wszystkie, pole wyboru nie zaznaczono, to wiadomo o co chodzi. Wycisz checkbox, pole wyboru niezaznaczone, czyli chodzi o mikrofon. I kolejne, to niestety to nie jest czytane. Kolejny wycisz odnosi się do stereomiksa i teraz powinno być słychać mojego syntoka, który się nagrywa ze stereomiksa. Tylko w tym przypadku działa pierwszy checkbox, czyli tłumienie akustycznego echa, jeśli chodzi o ustawienia mikrofonu, ale wpływa on też na ustawienie stereomiksa, czyli brzmi to wręcz tragicznie. No może pokażemy. Tutaj ten Realtek nie jest za fajnie czytany. Właśnie się mnie nie słucha. O, jest. Teraz obydwa te checkboxy, o których mówiłem wcześniej, zaznaczymy. No i brzmi to właśnie tak. Czyli może damy sobie spokój. I tak to właśnie wygląda. Teraz o głośnikach trochę. Kolejna wada tego netbooka. Głośniki są, proszę Państwa, tragiczne. To znaczy, o ile wysokich tonów mają dużo, o tyle średnich tonów, niskich tonów nie mają w ogóle. Owszem, można się do tego przyzwyczaić, ale jeśli zakupujemy netbooka MSI Wind, zaopatrzmy się od razu w jakieś w miarę sensowne, wygodne słuchawki. Takie rozwiązanie polecam, takie rozwiązanie stosuję. Oczywiście wiąże się to z noszeniem dodatkowego bagażu, no ale coś za coś. Zanim jeszcze powiem, co my tu mamy na pokładzie i jak to wszystko się sprawuje, to właśnie skupmy się na wadach i zaletach takiego rozwiązania. Zalety. Przede wszystkim rozmiar, gdyż tak jak mówiłem, jest to pół laptopa standardowego. Waga 1,2 kg. Cena 1300 bądź 1400 zł. No myślę, że za 1200 można też kupić. Bardzo mobilne urządzenie. Już niejednokrotnie podpinałem się do różnych darmowych hotspotów i korzystałem z internetu, będąc gdzieś tam. Dość dobra. Dość dobry czas pracy na baterii. Oczywiście mogło być lepiej, no ale mamy to, co mamy. Myślę, że 4 godziny, 3,5 godziny standardowej pracy, no jest to czas wystarczający. Wady. No właśnie. Tak jak mówiłem, karta dźwiękowa, która jest tragiczna, już w Asusie EPC 1000H, którego ma nasz jeden z naszych wspólnych kolegów, jest ona troszeczkę lepsza, aczkolwiek też nie jest to jakiś super, hiper sprzęt. Ale tutaj w przypadku MSI jest to tragiczne. I z tego co wiem, tak wszystkie notebooki, nie tylko netbooki, ale i notebooki MSI właśnie tak mają z tą kartą, że jest to szumiące i nie bardzo co się da z tym zrobić. Głośniki, tak jak mówiłem, sopran, a i owszem, środka i dołu nie ma w ogóle. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czego tak naprawdę potrzebujemy. Czy potrzebujemy zwykłego laptopa? Czy chcemy wydać mniej pieniędzy i coś kupić? Czy chcemy właśnie wydać mało pieniędzy i kupić sobie coś mobilnego? Tylko ta mobilność, no właśnie. Tak jak mówiłem, netbook jest mały, czyli spokojnie można go spakować do plecaka i nawet specjalnie nie przeszkadza, nie czuje się tego ciężaru. Ma on w zestawie taką torbę. To, mi się to osobiście kojarzy z piórnikiem takim większym, bo nie ma to żadnego paska, to jest takie etui bardziej na zamek, tak, z takiej Sky koloru czarnego, tak jak cały netbook. Także netbook się tam specjalnie nie porysuje. No ale mamy zasilacz. Mamy kabel sieciowy, który jest standardowy, czyli już tam trochę miejsca zajmuje. Mamy słuchawki, które, tak jak mówiłem, warto się zaopatrzyć, bo praca na tychże głośniczkach da się, ale trzeba się mocno wsłuchiwać, co ten gadacz od nas chce. Mikrofon, czyli kolejna rzecz, którą musimy przenieść, bądź to ewentualna jakaś karta audio do tego wszystkiego. Także dodatkowe gadżety nam się robią i już troszeczkę tracimy na tej naszej mobilności. Czyli tak jak mówiłem, trzeba sobie zadać pytanie, czego chcemy, czy chcemy mało wydać, kupić notebooka, bo w tej cenie, no myślę, że do 2000 zł można już kupić coś w miarę sensownego, nawet o lepszych parametrach niż mamy tutaj, ale będzie to standardowy notebook 15,4 cala i będzie na pewno miał krótszą pracę na baterii. I na pewno, jeśli chodzi o tą cenę akurat netbooków, będzie miał rok gwarancji. Tutaj w przypadku MSI Winda mamy 2 lata gwarancji i często odwiedzam forum polskie użytkowników MSI Wind, którzy bardzo chwalą serwis. Serwis znajduje się gdzieś pod Wrocławiem. Odbywa się to tak, że jeśli notebook nam się, nie daj Boże, zepsuje, oddajemy go na gwarancję, czyli zamawiamy kuriera. Załóżmy, że w poniedziałek przyjeżdża kurier, zabiera nam netbooka i już w środę, w czwartek ten netbook nam jest zwracany, naprawiony. Także serwis działa dość prężnie. To myślę tyle zalet i wad. Teraz o samej funkcjonalności samego netbooka. Skróty klawiszowe. Troszeczkę ich jest i pokrótce postaram się je omówić. Skróty klawiszowe wykonywane są, kombinacje skrótów klawiszowych wykonywane są przy użyciu klawisza FN. I tak jak mówiłem, FN, strzałki lewo-prawo, jest to Home End. FN, strzałka góra-dół, jest to Page Up i Page Down. Jeśli ktoś strasznie nie lubi układu laptopa w JAWS, może spokojnie sobie skorzystać z klawiatury numerycznej, czyli trzymamy FN, palec wskazujący kładziemy na literce M i naciskamy FN M P, czyli mamy JAWS do PC, klawiszem Ctrl Home przechodzimy na początek i możemy sobie tutaj poczytać. Czyli do czego zmierzam? Że klawiatura numeryczna działa. To mają ten problem użytkownicy Windows'a, że dzielą laptopy na dobre i na złe, bo w niektórych ta klawiatura numeryczna działa, a w niektórych nie. No i jak wiadomo, użytkownicy Windows'a pozbawieni są myszki, gdyż układ laptopa w programie Windows'a, no powiedzmy sobie, jest mocno niedopracowany, jak dla mnie. A i skądinąd wiem, że nie tylko dla mnie. Także jeśli zaś używamy NVDA i JOS-a, nie wiem jak jest z Windows'em, gdyż nie używam tutaj Windows'a, ale może niedługo będę miał okazję to sprawdzić, to że jakieś zrobimy domówienie podcastu. Ale myślę, że też to powinno działać. Skoro działa w JOS-ie, działa w NVDA, to powinno działać również w Windows'ie. Idźmy dalej. FNF2 jest to tak zwany radio button, czyli mamy trzy opcje do wyboru. Naciskamy raz FNF2, to jest przełączenie na zewnętrzny monitor. Drugi raz FNF2, to jest przełączenie na oba monitory. Trzeci raz FNF2, powracamy do monitora wbudowanego w netbooka. FNF3 to jest włączenie bądź wyłączenie touchpada. FNF4, FNF5 to jest jaśniej monitor i ciemniej. Odwrotnie, F4 to jest ciemniej, FNF5 to jest jaśniej. Niestety netbook ten nie ma opcji wyłączenia całkowitego bądź to ściemnienia całkowitego monitora, co też wpływa na pracę na baterii. FNF6, włączenie bądź wyłączenie kamery. FNF7 ciszej, FNF8 głośniej, FNF9 włączenie bądź wyłączenie dźwięku, czyli funkcja mute. FNF10, jeśli pracujemy na baterii bądź wyposażyliśmy się w najnowszy BIOS firmy MSI, możemy przełączać sobie tryby pracy procesora, czyli jeśli pracujemy na baterii i wciśniemy klawisz FNF10, przełączymy się na tak zwany Eco Mode, czyli procesor będzie miał taktowanie 800 Hz i zapali się nam w lewym, co ja z tym lewym prawym, w prawym górnym rogu nad klawiaturą, tu gdzie mamy włącznik, oczywiście o włączniku nie powiedziałem, nad Delete'em, nad klawiaturą mamy włącznik taki mały i on się świeci teraz podobno na niebiesko. Jeśli zaś włączymy ten Eco Mode, on się będzie świecił na zielono. Niestety nie mamy tutaj żadnego sygnału dźwiękowego i jeśli nie widzimy, to nie wiemy, czy ten tryb Eco Mode się włączył, czy się nam wyłączył. Oczywiście można to zrobić tak, że podłączając się do zasilacza zawsze wiemy, że jesteśmy na trybie standardowym pracy procesora. Jeśli odłączymy zasilacz, naciśniemy FNF10, wówczas przełączymy się w tryb Eco Mode, ale no sami jakby nie jesteśmy to w stanie stwierdzić. Ja jestem szczątkowcem tak zwanym. Coś tam, niecoś niekiedy uda mi się zobaczyć. Ale jeśli chodzi o tą diodę, to w tym momencie mamy dość słoneczną pogodę za oknem. No i niestety ja tej diody w ogóle nie widzę. Widzę ją wieczorem, kiedy jest wygaszone światło w pokoju i wtedy ta dioda zielona, czyli dioda oznaczająca, że komputer pracuje w trybie Eco Mode, jest koloru zielonego. Jest to, świeci ona światłem jaśniejszym niż w trybie zwykłym. FNF11. No i tu się zacznie. Tutaj, myślę sobie, jest najbardziej niedopracowana kwestia, jeśli chodzi o to rozwiązanie. Mianowicie powiem, o co chodzi. Za pomocą klawisza FNF11, to też jest radio button czteropoziomowy, przełączamy się między włączonym Wi-Fi, włączonym Bluetoothem, wyłączonym Wi-Fi, wyłączonym Bluetoothem. Wygląda to tak. Jeśli raz naciśniemy FNF11, wówczas włączy nam się Wi-Fi. Jeśli drugi raz naciśniemy FNF11, wyłączy nam się Wi-Fi, włączy się Bluetooth. Jeśli trzeci raz naciśniemy tą kombinację, włączy nam się do tego Wi-Fi. Jeśli naciśniemy czwarty raz tą kombinację, wyłączą nam się zarówno Wi-Fi, jak i Bluetooth. I tu jest dość duży problem, myślę, dla przyszłych użytkowników ewentualnych tego netbooka. Skądinąd wiem, że chyba to się nie zmieni w nowszych wersjach. Zresztą nowsze wersje tak naprawdę zmieniają się, jeśli chodzi o budowę, bo że tak powiem kolokwialnie, bebechy są ciągle te same. No, teraz wchodzi Intel Atom N280 o taktowaniu 1,66 GHz. ale myślę, że nie jest to większa różnica tak naprawdę. I standardowy, przeciętny Kowalski tego nie odczuje. Oczywiście można się tego nauczyć. I teraz załóżmy, że chcesz włączyć Bluetooth, nie wyłączając Wi-Fi. Wówczas dość szybko, teraz mam włączone Wi-Fi. Korzystam z sieci bezprzewodowej. I żeby nie zakręcić. Jeśli włączę Bluetooth, będę miał sygnał podłączonego sprzętu. I od tego jakby całą zabawę zaczynam. Teraz już Wi-Fi mam uruchomione. I żeby włączyć Bluetooth, nie wyłączając Wi-Fi, muszę FN, F11 nacisnąć szybko dwa razy. Czyli trzymam FN i dość szybko naciskam F11. O, miałem włączony Bluetooth, teraz sobie go wyłączyłem. Czyli radio button zachował się tak, że pierwsze naciśnięcie FNF11 wyłączyło Bluetooth, drugie naciśnięcie FNF11 włączyło Wi-Fi, czyli spowodowało to tak, że to Wi-Fi, które jest włączone, nie zdążyło się wyłączyć. Teraz, gdybym raz nacisnął FNF11, włączyłby mi się Bluetooth, wyłączając przy tym adapter Wi-Fi. Jeśli bym drugi raz nacisnął, włączyłby się adapter Wi-Fi. Jeśli bym trzeci raz nacisnął, wyłączyłyby się wszystkie dwa. Tak to niestety wygląda i no, tego trzeba się nauczyć. Też nie jesteśmy w stanie jakby tego skontrolować, gdyż jest tutaj aplikacja zarządzająca tym, czy coś jest włączone, czy włączone. Nazywa się ona System Control Manager, ale opiera się ona na ikonkach. Zresztą sam folder programu System Control Manager w folderze Program Files to są jakieś tam DX, JPG, JPG, JPG, JPG, tak. Czyli same JPG, które nam się gdzieś tam pokazują, nawet nie bardzo wiem gdzie. No ale co się nie robi dla sztuki, można się tego nauczyć. To jest FN F11 i FN F12, tryb uśpienia, hibernacji. Zależy od tego, co sobie ustawimy w opcjach zasilania. FN insert, żebym nie skłamał, włącza nam numloka, tak samo go wyłączamy, FN i szybko dwa razy delete włącza nam scroll locka i również tak samo go wyłączamy. To tutaj mamy tak. Co na takim laptopie można robić? A więc, drodzy Państwo, można robić wszystko. No nie, nie tak. Może nie wszystko. Nie można odtwarzać filmów w rozdzielczości HD. Bo ponoć to się tnie straszecznie. Nie wiem, nie próbowałem. Są tacy zapaleńcy na forum polskim MSI Wind, którzy wykorzystują ten laptop dosłownie do wszystkiego i w ogóle porezygnowali z komputerów stacjonarnych i to jest ich główny komputer. Zresztą przyznam się szczerze, że ostatnio mój też, ale wynika to bardziej z wygody niż z tego, że nie mam drugiego komputera. Po prostu nie chce mi się tych danych wszystkich przenosić, synchronizować i pamiętać, co gdzie jest, na czym. I że też mieszkanie mam nieduże, muszę się często dość przemieszczać z tym komputerem, także wchodzę sobie z tym laptopikiem i nie zajmuję dużo miejsca. Jeśli chodzi o nas niewidomych, można robić dosłownie wszystko. Co jest problemem? Problemem jest otwieranie plików PDF. Problemem jest skanowanie programem Abi Fine Reader. I problemem mogą być niektóre antywirusy, które skanują komputer w tle i mogą tej mocy temu maleństwu nieco zabrać. Ja używam akurat programu antywirusowego AVG, no i on specjalnie tutaj nie przeszkadza, ale wiem skądinąd, że niektóre inne Nortony, czy Kasperskie, czy inne takie dość znacznie wpływają na obniżenie komfortu pracy na takim komputerku. I co jeszcze mogę powiedzieć? Można rozmawiać przez komunikator tekstowy. Co niniejszym czynimy? O, czyżbym sobie Wi-Fi wyłączył?
1: Wirtualny rozłączony, kontakty 0122. Gadu gadu 0881.
0: Nie, dobrze, wszystko jest ok.
1: Kontakty 20122.
0: Już się zalogował.
1: Gadu gadu 20, Anna Siód, Bartek Lenart, zaraz wracam. Kreatywy dot, dostępny w info dot, polecam, błąd logowania Yahoo.
0: Błąd logowania Yahoo, jak zwykle.
1: Kreatywy dot, dostępny w info dot, polecam. Kreatywy dot, dostępny, sesja rozmowy, dialog, edit, kreatywy dot.
0: No i spytamy z Creative Bota, co poleca?
1: Puste 1905. 8 krok puste. Nie znam polecenia, co wpis ponownie, by zobaczyć listę funkcji.
0: Tak. Tak się, tak sobie można porozmawiać z botami.
1: Puste 21 puste. Nie znam polecenia, nie wpis ponownie, by zobaczyć listę funkcji.
0: Napisałem mu, że nie chce mi się. Dobrze, to temu panu dziękujemy.
1: Bakuś dostępny 6.
0: Tutaj jakiś Bakuś do mnie pisze, to może...
1: 12, jest pan, witam.
0: O, nawet na pan mi mówi, proszę. Awansowałem.
1: Edit.
0: Nie ma mnie.
1: Miranda.
0: Tak możemy korzystać z komunikatora tekstowego, w moim przypadku Mirandy. Możemy również korzystać ze Skype'a.
1: Desktop.
0: A czemu nie?
1: Skype, czekam, arrof, uruchomienie aplikacji, arrof.
0: W związku z tym, że na tym Skype'ie logują się, loguje się dwóch użytkowników, niekiedy to za każdym razem po prostu użytkownik jest wylogowany i musi się zalogować, że tak powiem, od początku, czyli ja tutaj z czapką wybieram sobie swojego użytkownika, wpisuję hasło i czekamy, aż nam się zaloguje do sieci program Skype. No. No coś długo mu to wychodzi dzisiaj.
1: Logowanie.
0: Logowanie. No to tyle, to też wiemy. To jeszcze poczekamy. Chyba się nie doczekamy. Czyżby sieć Skype'a padła? O nie. Z reguły robi on to zdecydowanie szybciej. Zadzwonimy sobie do Echo. Do miłej pani.
2: Witamy w serwisie testowym Skype. Po sygnale proszę o nagranie wiadomości. Po nagraniu twoja wiadomość zostanie przetworzona.
0: Dzień dobry pani, słychać panią strasznie dzisiaj, nie bardzo wiem dlaczego, ale nie chce mi się szukać. I tutaj właśnie pokazujemy, że można korzystać na netbooku ze Skype'a. O, nie
3: dzień dobry pani, słychać panią strasznie dzisiaj, nie bardzo wiem dlaczego.
0: No, mnie nie lepiej.
3: Ale nie chce mi się szukać. I tutaj właśnie pokazujemy, że można.
0: Że można.
2: Jeżeli byłeś w stanie usłyszeć swój głos, oznacza to, że skonfigurowałeś.
0: Dobrze, skonfigurowałem Skype'a poprawnie, czyli wszystko działa. Ze Skype'a również można korzystać. No co jeszcze? Jakaś przeglądarka by się przydała. Oczywiście w moim przypadku będzie to Firefox.
1: Uruchomienie aplikacji Arrow, uruchomienie aplikacji Arrow, Firefox, wybierz profil użytkownika, prawki 2 od 2.
0: Firefox uruchamia się dość wolno. I nie ma reguły, czy jest to Core 2 Duo, czy jest to Quad, czy jest to Dual Core, czy jest to Atom. On się uruchamia zawsze tak samo. Takie są moje spostrzeżenia. Tak więc teraz czekamy na uruchomienie Firefoxa. Który Może się łaskawie. O, chyba coś z tego będzie.

0: O, jak mi miło. To pierwsze uruchomienie Firefoxa jest zawsze długie. I doprowadza mnie to niekiedy do szewskiej pasji, ale tak jak mówiłem, nie ma to reguły, czy jest to komputer mocny, czy komputer słaby. Teraz czekamy oczywiście na załadowanie się strony startowej.
1: 50%
0: no, jak miło. Password ode mnie chce. Proszę bardzo. No i co my tu możemy poszukać sobie? Ty.
1: Uruchomienie aplikacji. 100%, 15 hrabin, test. Listowy hrabin, narodowy, wyniki wyszukiwania, internet, 4, test, prędkości łącza, content, szafę, on, lowuszy, over, hrabin, level 3, link, test na inteligencję, content, szafę, on, lowuszy, over, iku, test, eu, pauza, narodowy, test na, test, content, szafę, on, lowuszy, over, hrabin, level, test zdolności językowych, 20 pytań, content, szafę, on, lowuszy.
0: Test zdolności językowych, no to zdecydowanie nie dla mnie. Po ile angielski rozumiem, tak mówić niestety nie za bardzo umiem. Pracuję się na tym dość szybko. Nie ma jakichś specjalnych opóźnień, jeśli chodzi o Firefox. Jak wiemy, Firefox jest dość zasobożerną przeglądarką i lubi niekiedy troszkę tego RAMu nam pożreć, że tak powiem. Mój rekord to było otwarcie bodajże 81 zakładek na raz. Ale no oczywiście to każdy komputer byłby w stanie zrobić, podejrzewam. Te zakładki były otwarte, ale jeszcze obok tego chodził TeamTalk, chodził Total Commander i chodziło coś jeszcze i dało się na tym pracować. Także nie taki atom straszny, jak go malują, tak mi się wydaje. Choć no wiadomo, że nie jest to super hiper procesor, można by szybciej i tak dalej. Ale tutaj kompromis, jeśli chodzi o cenę, myślę. Choć netbooki powinny i tak być tańsze, bo w Stanach kosztuje to $300-400, czyli jeśli dolar byłby po 2 zł, u nas powinno to kosztować no, 800-700 zł, tak? A nie, tak jak mamy w tym przypadku, 1300-1400, a nawet jeśli chodzi o bodajże najnowszego Samsunga NC15, ma on kosztować 1800 zł. Także no, jak zwykle, a to Polska właśnie. No to mamy Firefoxa. No to odpalimy sobie Mozilla Thunderbird.
1: Mozilla Thunderbird 3 beta 2.
0: Akurat w moim przypadku jest to Thunderbird 3 beta 2. I ten program lubi się zainteresować naszymi zasobami.
1: Uruchomienie aplikacji.
0: Zwłaszcza przy pobieraniu poczty.
1: Uruchomienie aplikacji Arrow Thunderbird, wybierz profil użytka. Uruchomienie aplikacji Arrow, uruchomienie aplikacji.
0: Tak, trzymam sobie teraz rękę na przy wentylacji, przy miejscu, w którym wypływa powietrze z wentylatora. No i jest ono dość ciepłe, to powietrze, czyli komputer ma co robić. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, jest uruchomiony Goldwave, który nagrywa. No i Goldwave no jest dość potężnym programem. Nie, jeśli nie o wielkość chodzi, ale o zasobożerność. Mamy Thunderbirda, pobierzemy sobie pocztę.
1: Uruchomienie aplikacji Arrow, podaj hasz. Prawki w Gmailu, kon Mozilla Thunderbird.
0: I tutaj grzecznie muszę sobie poczekać, aż on sobie swoje zrobi, to co ma zrobić, aż nie dostanę sygnału dźwiękowego, że te wiadomości zostały pobrane, bo no, tak jak mówiłem, program lubi przyciąć całą resztę. Tak więc
1: połączony,
0: no nawet tutaj specjalnie nie przywiesza. Spróbujemy wejść na pulpit i zobaczymy, czy... Myślę, że to będzie słychać. Troszeczkę syntok się tak jakby zakrztusił. Czyli oznacza to, że komputer ma co robić. Ale mamy już otwarte Goldwave.
1: Regulacja
0: nagrywania, której nie zamknąłem.
1: Skype.
0: Test szukaj
1: w Google, Mozilla Firefox.
0: Firefox.
1: Prawki w Gmailu, kon Mozilla Thunderbird.
0: Thunderbird.
1: Mozilla Thunderbird.
0: I Możemy sobie na przykład
1: posłuchać
0: jakiejś muzyki w programie FUBAR 2000.
1: Czekam, FUBAR 2000 cały. Czekam.
0: No już czekam.
1: Widok folder Motion Extend Graphics 467 Blue Soleil 2 3 Czekam widok folder list jest Motion Czekam Motion Extend Document Sun Settings Szukam w Fondo Box Mój komputer 3 of 4 Alt plus S Widok folder list jest 0 items Widok folder list Motion Extend moje Czekam Arrow Widok Recording 2009
0: Nie tu chciałem wejść Tu chciałem wejść
1: Mój komputer 2 Widok folder list jest Widok folder list jest Motion Extend of Instance 1 of 7 Dysk lokalny D
0: Dysk lokalny E.
1: Szukam w Fondo Radio. Czekam, szukam w Fondo Box Radio 5 of 5. Motion Extend Polska stacja. Czekam, szukam w Fondo Box. Tylko polskie przeboje ręczy.
0: Na przykład.
1: Playlist List Box.
0: No i możemy sobie ściszyć muzyczkę. Tak jak ja to często robię. I na przykład zobaczyć.
1: Kasia Kowalska wyrzut ten bilet FUBAR. Prawki w
0: dzień mężczyzn.
1: Kasia Kowalska wyrzut ten bilet FUBAR.
0: Na pocztę. Ale że tutaj ochrona praw autorskich, tak żeby nie było, że tutaj Creative Commons się tutaj kłóci z polską stacją, także dziękujemy pani.
1: No i
0: zobaczymy. Na przykład.
1: Gram R 0% uruchomienie aplikacji TREGIEF i ten gram LORAT STONE TREGIEF AROF PZN 6 STREM RADERS uruchomienie TYP LOS 10 TREGIEF i ten TYP LOS 10 Czy ktoś widział tegoroczne wnioski na Homera Agnieszka Krawcow 817
0: Czy ktoś widział tegoroczne wnioski?
1: Sprawa pani Justyny Danuaria TYP LOS DOMU FEDU
0: To sobie później przeczytamy
1: Sprawa pani Justyny EXPRESSIWOA INTERNET EXPLORER Piotr Talaszewicz TYP LOS
0: DOMU FEDU
1: EXPRESSIWOA INTERNET EXPLORER Piotr Talaszewicz TYP LOS DOMU FEDU PLUS RIE TYP LOS 8
0: Także zwijamy sobie Możemy sobie poczytać RSS-y, bądź to w Thunderbirdzie, bądź to w Firefoxie. W tym celu naciskamy Ctrl-B.
1: System dystrybucji aplikacji dla BlackBerry już działa 1 of przedstawiany Skull Server 2008 aż przecież schłonęło Amica System 3 of 30 startkowy przegląd prasy 4 of 30 UK ile kosztuje komórkowy internet 5 of krótko i tu Polska autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym FUN opera i gesty twarzy 7 of 31
0: tak.
1: aktualności komputer
0: tak to właśnie klosy. Wygląda Ctrl B zamykamy panel boczny tak zwany czyli proszę Państwa, da się. Możemy sobie pograć w TopSpeeda. A to Play in the Dark było chyba? Dokładnie.
1: Play in the Dark on the Top 4 2 Play in the Dark on the Top 4 2

0: Use the arrow keys and enter key to navigate through the main menu. Time trial. Single race. Select the track type. Race track. Street adventure. Race. Select the track. America. Belgium. Austria. Select the vehicle. The Blackbird race car. The pickup truck. The classic. Cranked speed. The cranked up. Make a selection. Automatic menu. Euro player 4.
1: Przyznam się szczerze, że już dość dawno tego nie robiłem.
2: Start your engine. 3, 2, 1, go.
0: Hard left. You're in sixth position.
3: American left.
0: You are in
3: easy left.
0: You're in seven.
3: Hard right.
1: No i jak widać.
3: Easy right.
2: Only two laps to go.
3: Hard left.
1: Oj, chyba nam się nie uda. Oj, na pewno nam się nie uda. O, udało się.
0: You are in the lead.
3: Hard right. Hairpin left.
1: Biegu, ale się da grać. Przyznam się szczerze, że jest to trochę trudne, gdyż te strzałeczki góra, dół, lewo, prawo są dość blisko siebie, no i trzeba się nauczyć, jak w miarę sensownie te palce ułożyć, żeby można było grać. No to tak mniej więcej wygląda Top Speed. Dziękujemy. I nie chce nam się tutaj nic odezwać.
0: Select the track type. Race track. Main menu. Time track. Exit game.
1: Exit game. W Top Speedzie mam uśpionego Josa, także gdyby Top Speed się zawiesił, to miałbym troszeczkę problem, co z tym fantem zrobić. No ale jak widać, Jos żyje, wszystko inne też żyje, także się da. Oczywiście wszelakie edytory tekstu typu Microsoft Word, bądź to 2007, bądź to 2003. W moim przypadku używam 2003, nie dlatego, że nie mam 2007, bo nawet mam, ale dlatego, że jakoś nie bardzo go mogę zrozumieć. Na tym netbooku działał, gdyż, jak mówiłem wcześniej, miałem zainstalowaną wersję testową 60-dniową, którą oczywiście skutecznie odinstalowałem, ale oczywiście wcześniej sprawdziłem, jak ten program się na tym komputerku zachowuje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kończąc chyba, nie wiem, czy pomogłem, czy odradziłem zakup netbooka. Powiem tak, jeśli potrzebujesz komputera taniego, potrzebujesz go dla żony, która siedzi na twoim komputerze, bądź to dla dziecka, które gra w jakieś tam gierki przez internet i tak dalej. Jest to komputer właśnie w sam raz na taką potrzebę. Jeśli potrzebujesz komputera dla siebie, małego, ale zdajesz sobie sprawę, że nie jest to komputer rakieta, jest to komputer w sam raz dla ciebie. Jeśli zaś potrzebujesz laptopa, to dołóż te 1500 i kup sobie laptopa zwykłego. Coś za coś. Tak jak mówiłem, cena jest w miarę atrakcyjna. Oczywiście mogłoby być lepiej, no ale mamy to, co mamy. Jak się nie ma, co się lubi. Jeśli o mnie chodzi, notebook przydał mi się już nieraz jako, że tak powiem, przenaszacz danych, gdyż w ubiegłym roku dość często podróżowałem po różnych ludziach i potrzebowałem przenieść to i owo. Oczywiście można pendrive'a kupić, można kupić dysk przenośny i tak dalej. Można kupić sobie netbooka i mieć wszystko od razu, ewentualnie podłączyć się do internetu, u tego kogoś sprawdzić pocztę i tak dalej, albo posłuchać muzyki na dobranoc. Jeszcze o sterownikach. Jeśli o MSI Wind chodzi, zalecam pobieranie sterowników tylko i wyłącznie ze stron global-msi.tv, bądź to ze strony msi-polska.pl. Dlaczego? Ano dlatego, że najnowsze sterowniki ze stron producenta niekoniecznie muszą współgrać z tym, co tutaj w tym laptopie mamy. Przykładem może być sterownik, mogą być sterowniki najnowsze do Realteka HD Audio, które sobie zainstalowałem i straciłem stereomiksa, straciłem również jakość mikrofonu i jeszcze parę innych rzeczy, których niestety nie mogłem zrobić. W przypadku najnowszych sterowników ze strony producenta wszystko powróciło, działa. No, nie powiem, że dobrze, ale tak jak działać powinno, jeśli o tego netbooka chodzi. Czy coś jeszcze nie powiedziałem? Jeśli czegoś nie powiedziałem, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, zapraszam. 908-0555 mój numer gadu-gadu, bądź to rawki@gmail.com mój JID jaberowy, a także adres e-mail. Takiż sam. Także dziękuję, do usłyszenia w kolejnym podcaście. Tym razem zapowiem się, może to mnie w końcu zmotywuje do tego, żeby tego podcasta zrobić. Przymierzam się do zrobienia podcasta o programie NVDA. I to też może tyczyć się netbooków, gdyż żeby taki podcast zrobić, musiałem sobie tego programu poużywać dość długo. No, konkretnie 2 tygodnie. I powiem Państwu, że JOS-a włączyłem chyba 3 razy do odbioru pliku w Skype 4. Oczywiście można to zrobić za pomocą touchpada, ale że ja z touchpadami jakoś generalnie myszki i tak dalej. No, także wiadomo. Uruchomiłem JOS-a przy wyłączaniu Static Navigation w swoim odbiorniku GPS, gdyż ponieważ nie bardzo wiedziałem, czy tam będę musiał coś wyklikać, czy nie. Okazało się, że spokojnie przy pomocy NVDA zrobiłem dokładnie to samo. I uruchomiłem JOS-a do 3 rzeczy, której teraz nie pamiętam. Poza tym wszystko, dokładnie wszystko mogłem zrobić przy pomocy programu NVDA, włącznie z, że tak powiem, myszkowaniem po różnych dziwnych, niedostępnych elementach. Ale o tym mam nadzieję w przyszłym podcaście, mam nadzieję niedługo. Do usłyszenia. Rafał Kiwak. Pozdrawiam i zapraszam ponownie.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, audycja 152 Tyflo Przeglądu. Dziś w bardzo tak okrojonym składzie, bo jest Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i ja, czyli Zamek Bilecki.
6: Dobry wieczór.
5: Ale no tak czy inaczej mamy tych newsów troszeczkę. A co mamy? O tym jak zwykle Michał.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. TikTok stworzył własną syntezę mowy. Aplikacja pomoże odczytywać etykiety na buteleczkach z lekami. Ostatnie wieści z Hearthstone Access. Signal. Warto dać szansę temu komunikatorowi. Nowości ze świata Apple. Problemy ze stroną audiogames.net. Pozwano Playboya. Trwają prace nad nieoficjalną wersją DeckTok. Apple podnosi ceny. I don't care about cookies. Wtyczka pozbywająca się uciążliwych komunikatów o ciasteczkach. T-Mobile wygasza sieć 3G. Stare Nokie przestaną działać. W Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Dzień dobry, że tak powiem po raz drugi. No i cóż, na początku oczywiście zawsze warto powiedzieć, że jesteśmy również do dyspozycji naszych słuchaczy na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Swoją drogą mam nadzieję, że już moja głośność jest w porządku.
6: Tak, już powinno być dobrze.
5: I jesteśmy na Facebooku, można do nas dzwonić na platformie Zoom, tyflopodcast.net/zoom. No i w aplikacji Dawida Piepera, Tyflopodcast, tam też można do nas napisać. No a teraz już pora na newsy, które przygotowaliśmy i zaczynamy od syntezatora mowy. TikTok stworzył własną syntezę mowy.
7: Tak, ja za minut kilka będę w stanie nawet zademonstrować próbki tejże syntezy mowy, bo głosów jest dość sporo. Nie ma jeszcze polskiego, ale podejrzewam, że on będzie, bo tam języków jest troszkę i to europejskie języki też się zaczynają pojawiać. Mamy jakiś niemiecki, francuski, no i angielski, wiadomo, we wszelkiego rodzaju odmianach, brytyjski, australijski, amerykański. Mamy niemiecki, francuski, japoński, koreański, brazylijski, portugalski, hiszpański, meksykański, więc troszkę tego jest. A że aplikacja u nas się jak najbardziej popularnością cieszy, to myślę, że możemy się spodziewać tej syntezy u nas również. I no jak za minut kilka pokażę, jest to, ja uważam, synteza całkiem ciekawa, bo no jest to synteza neuronowa i jest to synteza, która brzmi jak na moje bardzo naturalnie. Ona ma takie swoje jakieś no, dziwnostki może czasami i ona brzmi bardzo specyficznie. Te głosy mają no coś takiego w sobie, że one są dość charakterystyczne, ale one brzmią jak na moje bardzo naturalnie. I co ciekawe, oni, na zasadzie firma TikTok, a właściwie producent aplikacji TikTok, bo ta firma się chyba inaczej nawet nazywa, stworzyła również głosy, które imitują pewne rzeczy albo które mają no, mówić w pewien konkretny sposób. Czy jest na przykład głos emitujący robota C-3PO z Gwiezdnych Wojen i on brzmi, no jak na moje, naprawdę blisko temu, jak brzmi postać z filmu. Jest na przykład robot, jest na przykład głos śpiewający do rytmu konkretnej piosenki. Jest na przykład głos udający takiego sobie starszego pana, który opowiada, że za moich czasów, jak ja byłem młody i takim no jakby bardzo charakterystycznym dla starszych panów opowiadającym o tym, jak to się żyło podczas II wojny światowej, tonem mówi to, co mu wpiszemy, no to mam nadzieję uda mi się za kilka minut na przykładzie języka angielskiego pokazać. Pojawił się też skrypt, który ktoś stworzył zewnętrzny, z którym można się takim głosem pobawić poza jakby tą aplikacją. No bo jakby do

0: zaprezentować i zademonstrować już na przykładzie audio.
1: I podejrzewam, że w ogóle tych syntez mowy będzie coraz więcej, bo przecież są te darmowe algorytmy już do tworzenia syntezy. Jest googlowy, jest nvidiowy algorytm, taki zupełnie udostępniony za darmo. Zresztą no, RH Voice też bazuje na silniku HTS, to się chyba nazywa, który jest również projektem otwartośródłowym. W związku z powyższym myślę, że będzie tego coraz więcej różnych firm.
2: Mikołaj, jakbyś mógł wyciszyć mikrofon, bo też tu nam dość mocno twojego laptopa słychać.
1: Które robią takie rzeczy. Tak, a propos jeszcze syntezy mowy, to niedawno zrobiłem taki dosyć ciekawy w sumie eksperyment i podobno to wcale nie jest takie nowe, bo postanowiłem połączyć dwa głosy w jeden głos. To znaczy próbowałem zrobić coś takiego, że do kazałem zrobić głos RH Voice'owi, dając mu próbki dwóch różnych osób. Miałem 100 zdań jednej osoby, 100 zdań z drugiej osoby i RH Voice zrobił bardzo ciekawą rzecz. To znaczy próbował uśrednić ten głos, znaczy zrobić coś pośredniego między jedną osobą i drugą osobą, więc podejrzewam, że skoro umie takie rzeczy RH Voice, to może umieć również inne algorytmy. I słyszałem, że już robi się właśnie te neuronowe syntezy, wykorzystując iluś różnych lektorów i biorąc od tych lektorów konkretne cechy głosu. Od tego wysokość, od innego barwę, od trzeciego intonację i tak dalej, i tak dalej. W RH Voice to jest taki proces bardzo mało kontrolowany i podejrzewam w tych takich algorytmach, które są dostępne dla szerokiej publiczności, że się tak wyrażę, też niewielka jest ta możliwość ingerencji w barwę głosu. Niemniej myślę, że jest no dosyć ciekawa rzecz i niedługo w ogóle mogą się pojawić bardzo ciekawe, również prawne kwestie, no bo załóżmy, że jeżeli jakiś głos jest wykorzystywany, ale właśnie nie tak bezpośrednio, to znaczy, że to nie jest głos jeden do jednego pana X, tylko to jest pan X, Y, Z, jakaś jeszcze pani, coś z tym jeszcze jest zrobione, wzięte jeszcze z iluś innych rzeczy i powstaje głos, którego w realu nie ma. Nie da się go w ogóle nigdzie usłyszeć, tak? Bo to jest głos, który jest połączeniem iluś głosów różnych, więc no to jest moim zdaniem bardzo, bardzo takie ciekawe.
2: Że prawa autorskie się jeszcze bardziej skomplikują, bo teraz być może nie wszyscy o tym wiedzą, no bo jak ktoś nie musi się tematem interesować, to prawdopodobnie nie zdaje sobie z tego sprawy, ale na przykład no w przypadku piosenki, jeżeli mamy jakąś piosenkę, która jest wydawana, to bardzo często zdarza się tak, że prawa autorskie do tego utworu, no to one się rozbijają o ileś osób. Jest autor muzyki, autor tekstu, jest producent, jest wykonawca i tak dalej, więc podejrzewam, że tu to się może jeszcze w ogóle jakoś jeszcze bardziej rozbić.
1: Co prawda dość często te prawa są przekazywane nieraz różnym wydawcom na przykład, chociaż też nie wiem, na ile to jest normalna praktyka.
2: Wiesz co, ale mimo tego tu jest jeszcze ta cała różnica między prawami autorskimi a tak zwanymi prawami pokrewnymi. Prawa autorskie, jak dobrze pamiętam, ja nie jestem prawnikiem, ale prawa autorskie, to znaczy autorskie, autorstwa dzieła danego nie można się w ogóle zbyć. I nie bez powodu gdzieś tam w tych wszystkich rubryczkach, jak na przykład stacje radiowe się rozliczają z organizacjami zbiorowego zarządzania, to tam się wpisuje, kto jest autorem tego, kto jest autorem tego, a kto jest autorem jeszcze jakiejś innej części tej piosenki. Więc być może za jakiś czas takie same rubryczki gdzieś trzeba będzie uzupełniać, nie wiem, rozliczając się z jakimś związkiem producentów syntezatorów mowy.
1: Zobaczymy. No zresztą sprawa i tak już jest skomplikowana w muzyce, no bo okej, powiedzmy, że ty robisz sobie piosenkę, ty robisz muzykę do piosenki, w której wykorzystujesz jakieś pętle z utworów, które już powstały wcześniej.
2: No
1: i
2: tak.
1: Przecież to były sprawy i to dużo spraw, Zresztą wystarczy sobie włączyć taki

0: taki kanał Jacka, zdaje się, Tomkowicza, i on ma taką serię, gdzieś to już słyszałem, tam jest ponad 100 piosenek, które wykorzystują różne inne piosenki.
1: Oczywiście.
0: W różny sposób. Zresztą zagranicznych kanałów też jest bardzo dużo takich, gdzie na przykład widziałem kiedyś taki kanał, na którym gość brał oryginalny kawałek piosenki, robił to samo, co z nim zrobił zespół, który to potem wykorzystał, na przykład to przyspieszał i jakby miksował potem z tą piosenką jakby bardziej znaną, powiedzmy. Więc takie rzeczy też są. Aż do czegoś takiego, że nie pamiętam, który to zespół robił, w zasadzie swoje utwory robił prawie że wyłącznie z pomiksowanych, poprzerabianych i tak dalej, pozmienianych.
1: Prodigy.
0: I któryś ich taki numer, jeden z bardziej znanych, gość zrobił od początku, tak, wykorzystując tak, te same...
1: To na YouTubie jest, tak, zdaje się, ten filmik i jest pokazane po prostu, jakie kroki trzeba podjąć, co tam trzeba zrobić, z jakiego utworu trzeba coś wyciąć, jak zapętlić, żeby to tak, samo powstało, tak.
0: Tak, i to rzeczywiście bardzo, naprawdę wyszło w zasadzie to samo, tak.
1: Zdaje się, to jest utwór Smack My Bitch Up, zespół Prodigy. To było tak coś, rozłożone na czynniki
0: chyba
1: pierwsze.
0: Tak. Także już to prawo autorskie drży i trzeszczy. No, a teraz może być ciekawie, zwłaszcza, że teraz powstają te algorytmy do usuwania wokalu, do usuwania jakichś tam instrumentów, do zmiany tego, do zmiany tamtego. I te utwory coraz bardziej można rozbierać na czynniki pierwsze, przekształcać w jakiś taki sposób, że to już trudno w zasadzie dojść, co się z tym stało, co to było w oryginale. Powstają algorytmy do przedłużania piosenek, czyli że na przykład dajesz mu 20 czy 30 sekund jakiegoś utworu i on ma za zadanie spróbować wyekstrapolować, że się tak wyrażę, no wymyśleć to, co mogłoby się tam zadziać. No i teraz kto ma prawa do tego przedłużenia na przykład?
1: A kto ma prawa do grafiki wygenerowanej przez algorytmy komputerowe? Teraz
0: no właśnie,
1: przecież
0: na podstawie...
1: Dale...
0: Dokładnie.
2: Na podstawie całego internetu tak naprawdę.
1: Dokładnie. I na podstawie... na podstawie całego internetu, też na podstawie opisu tekstowego. Ten opis też jest jakimś tam dziełem, krótkim, ale można powiedzieć tak górnolotnie literackim. No i co?
0: No właśnie, więc...
1: Kiedyś to się człowiek śmiał z tego, jak się zastanawiano, pamiętam ileś lat temu, czy do kogo należą prawa autorskie fotografii zrobionej przez małpę. Bo była taka sytuacja, był taki przypadek, że małpie dano aparat i ta małpa chyba wykonała właśnie jakieś zdjęcie i to zdjęcie było gdzieś użyte. I teraz jak to z tym jest? No, a tu się okazuje, że to już nie takie problemy prawnicy będą musieli rozwiązywać.
0: No być może będzie trochę tak jak z oprogramowaniem, gdzie jest tych licencji ileś i przecież oprogramowanie już zakłada, tak, że część kodu jest generowana automatycznie, część jest przez ludzi. Tych ludzi może być, tych autorów może być bardzo dużo i być może czeka nas ta rzeczywistość również w innych dziedzinach sztuki.
2: Także... Tymczasem ja mogę już pokazywać jakby, tylko tutaj...
0: No to super.
2: Potrzebować będziemy prawa, czy ja mam prawo?
1: Masz, w międzyczasie dostałeś.
2: Tak, do udostępniania. O właśnie. Jakość wybierzemy wysoką. Na razie to, co słyszymy, to jest over. Ale... Tak brzmi...
3: Hello everyone. This is a TikTok voice. I think it sounds pretty great. Some people disagree, but I don't really know why. I wonder what our listeners think. Whether you like it or not, you can always contact us and express your opinions.
2: Tak mi było domyślnie.
0: Ja jestem ciekaw, bo to jest jakaś taka próbka Moja przygotowana dość. A, to jest twoja własna próba.
2: Mój własny tekst, który przed chwilą napisałem. Okay. I kazałem mu przeczytać ją. I przeczytał.
0: I zauważ, że on nawet próbował tak kontekstowo jakby troszkę zaczynać.
2: Dokładnie.
0: Rozumieć w pewnym sensie, o czym mówi, tak? Że, ale nie wiem dlaczego, tak? Czy coś
1: Powiem szczerze, ja miałbym spory problem, też może dlatego, że język angielski nie jest moim ojczystym językiem i nie jestem w nim tak biegły, ale miałbym spory problem w odróżnieniu tej syntezy od głosu ludzkiego. To znaczy, wiadomo, on brzmi tak troszeczkę, te wysokie tony są ścięte.
0: Wiesz, to jest jedna rzecz. Poza tym jest, nie ma oddechów, nie ma takich rzeczy.
1: No ale wiesz, równie dobrze w nagraniu można by było coś takiego powycinać gdzieś tam, powiedzmy, w postprodukcji.
0: To się
1: tak?
0: zgadza.
2: A tam jest któryś oddychający. Ja go teraz nie znajdę, ale któryś jest. Ale tak. Tak brzmi ten. Jeszcze na przykład jeden taki zwykły pokazać.
4: Hello everyone. This is a TikTok voice. I think it sounds pretty great. Some people disagree, but I don't really know why. I wonder what our listeners think. Whether you like it or not, you can always contact us and express your opinions.
1: Tu w ogóle zrobiono ciekawy zabieg.
0: Tak, bo nawet popy ten
1: dokładnie. Głos ma. Jakby mówił do takiego średniej klasy mikrofonu i dość blisko. To zostało, mam wrażenie, specjalnie tak zrobione, żeby jeszcze bardziej spowodować taki realistyczny odbiór tego głosu.
0: Być może. Bo to rzeczywiście tak słychać jakby,
2: Ale co na przykład jeszcze mogę... O, to jest C-3PO z Gwiezdnych Wojen.
5: Hello, everyone. This is a TikTok voice. I think it sounds pretty great. Some people disagree, but I don't really know why. I wonder what our listeners think. Whether you like it or not, you can always contact us and express your opinions.
2: To brzmi... No już nie tak fajnie, ale kto to jest, to jeżeli ktoś oglądał, to można dość prosto się zorientować. Ten głos, też właśnie Gwiezdny Wojen stworzony.
6: Hello everyone. This is a TikTok voice. I think it sounds pretty great. Some people disagree, but I don't really know why. I wonder what our listeners think. Whether you like it or not, you can always contact us and express your opinions.
2: No i jest na przykład smutna pani.
7: Hello everyone. This is a TikTok voice. I think it sounds pretty great. Some people disagree, but I don't really know why. I wonder what our listeners think. Whether you like it or not, you can always contact us and express your opinions.
2: To jest na przykład śpiewający.

0: Tak, ona ma tutaj melodię, dostała ten kawałek tekstu, który napisałem, i syntezator zaśpiewał.
1: Ale czy te melodie możesz gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy, podesłać, czy to
0: Nie, tam jest
1: jest.
0: kilka motywów, tam jest kilka
1: Aha.
0: motywów, które ona potrafi. O, tutaj na przykład pan, który na innej
1: Aha.
0: melodii.

0: To jest chyba pierwszy syntezator, który rapuje sam siebie.
1: No, tak coś w tym stylu.
2: Znaczy, był głos chyba Saul jeszcze do akapeli, tylko że on po prostu mówił jakby w taki sposób, nie śpiewał. I to jest pierwszy syntezator, który znam, który rzeczywiście śpiewa i wychodzi mu to w taki dość naturalny sposób, bo jest też ten Vocaloid od Yamahy, natomiast tam słychać, że to jest synteza.
0: Syntezator.
2: I kilka innych takich VST-ków, no i rzeczywiście tam słychać, że to jest synteza, natomiast tu rzeczywiście jest to zrobione dość fajnie, także no.
0: Jeszcze mogę pokazać tego jednego opowiadającego pana na koniec. O, tutaj.
3: Hello everyone. This is a TikTok voice. I think it sounds pretty great. Some people disagree, but I don't really know why. I wonder what our listeners think. Whether you like it or not, you can always contact us and express your opinions.
0: Tak, i tak to mniej więcej. To tak mniej więcej brzmi. Nawet po tym człowieku to się trochę, jakby znając trochę angielski, możemy domyślić, skąd to nie jest. Więc tak brzmi synteza, tak może brzmieć synteza mowy. I ja uważam, że jakością to jest jedna z lepszych syntez, jaką ja się dotąd spotkałem.
2: No to są właśnie te neuronowe syntezy generalnie.
0: Tak.
2: I podejrzewam,
0: jakby to,
2: że to
0: możemy zrobić, mając no, w obecnej chwili odpowiednie zaplecze finansowe, bo wiadomo, że w obecnej chwili to takie rzeczy są dostępne no, tylko dla dużych firm. Coś takiego jest możliwe. Pytanie, co będzie za czas jakiś i na ile za lat 10-15 się na przykład nie okaże, że tego typu syntez, przynajmniej w jakimś sensie, będziemy mogli też używać w czytnikach ekranu na przykład.
2: W czytnikach ekranu, ale to właśnie ten Katakotron, tudzież Flowtron, no to jest synteza niewiele już w tej chwili gorsza, dostępna dla, no trudno powiedzieć dla wszystkich, w pewnym sensie dla wszystkich, dla ludzi, którzy umieją sobie zainstalować tam kod źródłowy, prawda, chyba na Linuxie, tam trzeba wytrenować głos, tam jakieś różne rzeczy, żeby mieć w miarę dobrą kartę graficzną do tego, ale jakby, no był przecież u nas ten cały Gothic Bot, czy tam inny taki, już nie pamiętam, jak to się tam wszystko to nazywało, ale tam można było, była strona, było kilkanaście postaci z różnych gier, czy kilkadziesiąt potem w ogóle, z różnych gier, z jakichś YouTube'ów, z różnych rzeczy i właśnie takim neuronowym silnikiem można było sobie wygenerować dowolne wypowiedzi, to tam się parę osób tym bawiło.
1: Tak, i to też się otarło gdzieś tam o kwestie związane z prawami autorskimi, bo przecież właśnie no, jakieś związki zajmujące się prawami zaczęły protestować i dlatego ten Gothic Bot został zdjęty.
2: Tak, w każdym razie i z tego co wiem, to w ogóle teraz poszło w ciekawą stronę, bo rzeczywiście nie ma tego w sieci, natomiast zostało to różnymi mniej lub bardziej nielegalnymi metodami przesyłane różnym użytkownikom, którzy tam byli z tym związani. To się po prostu rozmnożyło na ileś różnych kopii i ludzie sami sobie na YouTube wstawiają różne rzeczy. I te konta YouTube'owe to działają od roku, dwóch nieraz i tam są wstawiane różne rzeczy. Taka rzecz, która na mnie zrobiła takie, znaczy, nie wiem, czy duże wrażenie, ale w każdym razie to jest taka niezła pokazówka tego, co można zrobić. Nie wiem, czy to można tutaj puścić. To jest kawałek filmu Powrót do przyszłości. Powrót do przyszłości zdubbingowany przez syntezowanego Janusza Korwin-Mikke. I na podstawie tego Flowtrona, czyli tego z silnika od NVIDII, który już umie emocje. I podejrzewam, że tam ten człowiek, który robi ten kanał, wziął emocje z oryginalnej jakby ścieżki dźwiękowej i no bo tam da się, zdaje się, zrobić coś takiego, że takie emocje, jak są w tym pliku, niech powie ten konkretny syntezator. I rzeczywiście ten syntezator zaczął no w pewnym sensie, no właśnie tak troszkę rozumieć, co mówi. Zaczął mówić z różnym tempem, z różnymi emocjami. To słychać troszeczkę, że to jest oczywiście synteza. Zwłaszcza, że no tam te emocje się dość mocno zmieniają. To jest algorytm wytrenowany przez to jest syntezator wytrenowany przez pasjonata z podejrzewam dość niewielkiej ilości materiału. Tam z reguły, z tego co pamiętam, gość mówi, że tam kilkanaście, kilkadziesiąt minut czasami maksymalnie robi.
1: To więcej RH Voice. Na RH Voice'a jest potrzebne tak naprawdę.
2: To znaczy potrzebne na RH Voice'a to nawet może być i 5 minut, żeby tam zrobić cokolwiek.
1: No tak, ale żeby to dobrze brzmiało.
2: Tak, no mówią się, żeby, znaczy według jakby oryginalnego algorytmu to mówią, że około 500 zdań to jest mniej więcej pół godziny 40 minut gotowego materiału i to już powinno brzmieć w miarę całkiem okej. Okay. U nas się mówi, żeby tak no ze 2 godziny to było tego, godzina 40, no coś takiego, no z 1,5 godziny to tak fajnie, żeby było, 2 godziny to już w ogóle super. Także i te głosy największe to tak mniej więcej mają. Także nie wiem, czy można kawałek puścić, czy nie, jak myślisz, Michale?
1: Wiesz co, może tutaj to... po prostu zróbmy to tak, że każdy sobie, jeżeli to jest na YouTubie,
2: linka.
1: Tak.
2: To jest na YouTubie, myślę, sobie... że można wpisać Janusz Korwin-Mikke dubbinguje Powrót do przyszłości. To można sobie to wpisać i zobaczyć, jak to wygląda. I tam na tym kanale jest ileś innych rzeczy, chociaż to trzeba rozumieć to uniwersum, bo to są jakieś różne takie filmiki z różnych tych uniwersów, jak tam tych wszystkich gotików, coś tam, nawet z Władców Much jakieś głosy zostały zrobione, jakieś tam Z2 czy jeden, już nie pamiętam. W każdym razie tam jest ileś różnych filmików, które tam łączą różne światy ze sobą w taki dość prześmiewczy sposób. I tak, a dla ludzi, którzy się zajmują programowaniem, jest jeszcze jakiś taki kanał Programuj z Berlianem?
1: Tak, to tak, akurat tam... ten mam zasubskrybowany, to tam właśnie też z Gotika.
2: tak, tylko tam jest chyba kilka głosów, a bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, no dużo kontentu i to takiego, co trzeba już być
1: Kubuś
2: w tym środowisku.
1: Na przykład jest.
2: No tam są różne, tylko tam jeszcze chyba troszkę znać
1: różne
2: rzeczy, które tam się używa, no z tego takiego środowiska programistycznego. Bardzo ciekawe rzeczy teraz się robią z syntezą mowy i podejrzewam, że tego będzie coraz więcej, nawet prawie na pewno tego będzie coraz więcej, zwłaszcza, że czasy wojny to czasy rozwoju technologii, a no dzisiaj wojna to również jest wojna informacyjna. Deepfake'i, no to jest po prostu wielkie, podejrzewam, no wielkie pole do działania dla deepfake'ów, więc myślę, że rządy niektórych krajów, powiedzmy to w ten sposób, mogą dość mocno być zainteresowane rozwojem tej technologii i podejrzewam, że część z tych rzeczy wycieknie do sieci w formie jakichś źródeł. Pewnie pojawią się jakieś prace naukowe, które to zaczną wspierać. Więc podejrzewam, że w ciągu najbliższych lat tym bardziej ta synteza sztuczna zacznie być rozwijana. Oczywiście z takim, no z niestety dużą intencją oszukiwania jakby ludzi. Natomiast oprócz tego podejrzewam, że powstaną po prostu produkty, które mogą się przydać nam, chociażby w odczytywaniu różnych treści. No ale tak to już jest na wojnie, że no, te technologie, które tam powstają, no to służą...
1: Zawsze zaczyna się od wojska, tak naprawdę, tak. Albo no, przeważnie, a potem...
2: Jak ze wszystkim, tak?
1: Oczywiście.
2: No, młotka można albo się kieruszyć do wszystkiego.
1: Do wszystkiego. Też w ogóle, jeżeli chodzi o te deepfake'i, no to tak jak kiedyś zresztą nawet chyba wieszczyliśmy, tak? Czy to w jakichś prywatnych rozmowach, że na razie jest obraz, potem przejdą do dźwięku, no i faktycznie przeszli. I dobrze...
2: No i tak to wygląda. No dobrze, to może drugi news. Drugim newsem jest też coś troszkę z zakresu chyba sztucznej inteligencji, bo powstaje aplikacja, albo już powstała, nie wiem, która pomoże odczytywać etykiety na buteleczkach z lekami.
1: To znaczy tak, ta aplikacja powstała już jakiś czas temu. Przymierzano się do niej bodajże od 2020 roku. To jest aplikacja działająca w Stanach Zjednoczonych i prawdę mówiąc nie udało mi się dociec dokładnie od kiedy ona działa. Wiem, że działa. Wiem, że już działa. To jest aplikacja, która wspiera leki sprzedawane przez CVS Pharmacy. To jest taka... no, duża, duża amerykańska sieć aptek, więc podejrzewam, że w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych jest to dostępne. Jest sobie aplikacja, która nazywa się Spoken RX. Instalujemy ją sobie i cóż, możemy przyłożyć po prostu telefon do danej buteleczki z danym lekiem. Odczytana nam zostanie informacja, a właściwie aplikacja wywoła drugą aplikację, aplikację firmy CVS Pharmacy, która po prostu ma już w swojej bazie danych informacje na temat danego leku, żebyśmy mogli się dokładnie zapoznać z informacjami chociażby dotyczącymi składu danego medykamentu, odnośnie stosowania, jakichś przeciwwskazań i podobnych rzeczy. No bo rzeczywiście na opakowaniach, kiedy mamy do czynienia z jakimiś takimi standardowymi opakowaniami, to nie jest problem, natomiast tutaj no, z tego typu szklanymi opakowaniami, buteleczkami problem mógłby być, a to wszystko jest rozwiązywane za pomocą, jeżeli dobrze doczytałem, kodów QR. Wcześniej były takie plany związane ze znacznikami RFID, ale z tego, co wyczytałem w kolejnych artykułach, to raczej jednak zdecydowano się na QR kody, żeby z tego korzystać.
0: Ale z tych znaczników RFID tam wiem, że niektóre firmy korzystają, może nie oni konkretnie, ale jakby jest taki system też tam stosowany dość często. System się nazywa Scriptok. Myśmy nawet o nim kiedyś mówili w podcaście o NFB 2020, który ja zresztą tutaj z Michałem robiłem. System polega na, najprościej mówiąc, na tym, że mamy czytnik. W obecnej chwili jest to aplikacja na smartfona najczęściej, ale kiedyś i do dziś dla osób, które takich potrzebują, mogą to być zewnętrzne urządzenia. No i tam przykładamy sobie właśnie czytnik do etykietki i jest nam odczytywane to, co potrzebujemy, to, co chcielibyśmy wiedzieć. Tam w ogóle, z tego co przynajmniej udało mi się kiedyś właśnie wyczytać i dowiedzieć, na tych etykietach umieszcza się też informacje takie jakby dla pacjenta, czyli jak należy dozować ten lek, ile go tam należy podawać, ile razy dziennie, jakie dawkowanie i tak dalej.
1: Tak jest.
0: Czyli to, co u nas na receptach raczej się znajduje, to tam właśnie podobno na tych etykietkach i to też jest właśnie w tych chipach dostępne i to też sobie osoba niewidoma może przeczytać. Z czym no, u nas jest teraz trochę lepiej, bo są te recepty i do tych recept jest jakiś dostęp. No do czasu, do niedawna był z tym problem, bo to widzący mieli problem z rozczytaniem słynnego już mitycznego pisma lekarskiego, a co dopiero niewidomi i programy OCR wszelkiego rodzaju.
2: No to w takim razie kolejny news i tym razem bardziej już tak rozrywkowo. No bo dawno nie było o informacjach z Hearthstone'a, ale teraz już jakieś są.
0: Tak, informacje są właściwie dwie. Informacja pierwsza jest taka, że gry przez no, parę tygodni nie było, bo ukazał się spory patch i deweloper musiał sporo stworzyć zmian, sporo wprowadzić zmian w tym rozwiązaniu dostępnościowym, żeby to zadziałało na tej naszej nowej wersji, która się ukazała. Ale gra powróciła i były takie głosy, ludzie wieszczyli, że to jest koniec tego moda, że deweloper przestał się już nim zajmować, że komuś się znudziło, już nie będzie. Nie, to wcale tak nie wygląda. Te wersje będą się pojawiać, no tylko po prostu czasem jest tak, że ukaże się taka duża gdzieś tam wersja i no z racji, że osoba, która nad tym pracuje, nie jest powiązana z firmą, z twórcami, z Blizzardem, tylko robi to hobbystycznie, robi to po godzinach, mając jednocześnie pracę i rodzinę na głowie, no to no musimy się spodziewać, że przy tak ogromnych zmianach będzie to trochę zajmować. I deweloper też właśnie stworzył taki dość obszerny artykuł wyjaśniający, jak w ogóle wygląda jego proces, jak w ogóle od kuchni jest takie rozwiązanie tworzone. I jakby najprościej mówiąc, proces polega na tym, że twórca, mając kod, tworząc sobie taką grę, przerabia ją na postać, która jest zrozumiała dla komputera. I on musi, że tak powiem, odwrócić ten proces, tylko ten proces da się w pewnym sensie odwrócić, tylko też to, co wyjdzie po odwróceniu, nie jest tak zrozumiałe, nie jest do końca tym, co wyszło i co było na początku. To jest trochę tak, jakbyśmy mieli książkę, przetłumaczyli ją z polskiego na angielski i potem z angielskiego z powrotem na polski. Czy to będzie zrozumiałe? No będzie, ale to nie będzie tym, czym było w oryginale i możemy mieć większy sporo problem ze zrozumieniem, o co tam tak naprawdę chodzi, bo pewne informacje po prostu zostały po drodze gdzieś tam zatracone. No i ten właśnie twórca wprowadza te zmiany, wprowadził te zmiany, że tak powiem, zastosowuje i przerabia to z powrotem na formę zrozumiałą dla komputera. Problem w tym, że jeżeli zostanie wydana jedna wersja, on opracuje taki pakiet tych zmian, jak należy zmienić tę jedną konkretną wersję, żeby ona dobrze działała. Pojawi się wersja następna, to ten pakiet zmian wcale niekoniecznie musi być jakby kompatybilny z tej jednej wersji do wersji drugiej, bo no przez to, że nad grą pracuje cały sztab ludzi, to między tymi wersjami, mimo że dla użytkownika wcale wiele zmian nie ma, jest sporo zmian gdzieś tam wewnątrz tego programu i w środku sporo tych wnętrzności się zmienia, na których polega właśnie taki pakiet zmian i się nagle okazuje, że zmiany do wersji powiedzmy 2.3 w wersji 2.4 już nie chcą się wprowadzić, bo one spodziewają się, że w pliku takim i takim, w miejscu takim i takim będzie to, a tam już tego nie ma, bo to już jest w zupełnie innym miejscu. No i ten człowiek musi każdy taki tak zwany konflikt, gdzie coś miało zadziałać, a nie zadziałało, ręcznie rozwiązać i dojść do tego, co tam się zmieniło i gdzie to teraz jest, nie mając też kompletnie dostępu do jakby wewnętrznych no, źródeł, z których normalnie się w takich projektach korzysta. Normalnie w takich projektach, jak się chce dojść do tego, co się zmieniło, no to się wie, nad czym się ostatnio pracowało, o czym się ostatnio rozmawiało. Względnie w najgorszym wypadku można zapytać kogoś, kto zajmuje się daną częścią. No a tutaj, że to jest zewnętrzny deweloper, to nie dość, że on nie ma kompletnie kontaktu no, z osobami takimi i nie do końca może o takie rzeczy pytać, to jeszcze nie pracuje na tej wersji zrozumiałej, tylko na tej wersji no takiej powiedzmy, że zrozumiałej. No i nawet jeżeli się to uda, to czasem jest tak, że gdzieś zmieni się jakiś szczegół, coś zostanie przeoczone i mimo, że teoretycznie wszystko działa, to gdzieś zaczynają pojawiać się jakieś błędy, mimo, że teoretycznie te zmiany się wdrożyły, to gdzieś zaczynają się pojawiać jakieś błędy, coś nie działa, wszystko trzeba przetestować. Ten twórca właśnie tego moda opracował w ogóle wielki program testerski, który on może sobie uruchomić i on spróbuje ileś tych scenariuszy gry przejść. No tylko, że też nie wszystko i nie zawsze zostanie wykryte i czasami no, trzeba po prostu ręcznie przegrać jakąś część, żeby się okazało, że o, tutaj się coś zmieniło i nagle powiedzmy, nie wiem, ta nasza wersja reaguje, jeżeli stanie się w tym momencie to, a w tym momencie się już to nie dzieje, powiedzmy, nie wiem, nie wyświetla się na ekranie okienko, tylko odtwarza się jakaś animacja i ten nasz, powiedzmy, dostępnościowy mod zgłupieje, bo on cały czas czeka na to, że wyświetli nam się pewne okienko, a to okienko się wcale nam nie wyświetli, bo tego okienka już na przykład w tej wersji nie ma, bo w tej wersji jest to tam oznajmiane jakieś zdarzenie na przykład animacją. No i takie rzeczy mogą uczynić grę niegrywalną, więc to wszystko trzeba wyeliminować. No i ten proces jest długotrwały. To nie jest tak, że twórca sobie, jak to niektórym się wydawało podobno, naciska jeden przycisk, wykonuje jeden skrypt, wprowadź mi to do najnowszej wersji i jest to wprowadzane, to wszystko trwa i to wymaga sporo żmudnej, ręcznej roboty i podobno około 20 programistów się w ciągu ostatniego pół roku zgłosiło do tego człowieka z chęcią pomocy i każdy z tych 20, jak zobaczył wnętrzności tego projektu i jak zobaczył jego skalę trudności, powiedział nie, ja rezygnuję, ja wymiękam. Więc no, podobno projekt nie jest prosty. Ja jakby czytając trochę między wierszami i mając techniczne pojęcie o tym, jak te procesy działają, no, wcale się nie dziwię, że on prosty nie jest i ja bardzo dobrze rozumiem, gdzie w tym projekcie jest trudność i dziwię się, szczerze mówiąc, tylko jednej rzeczy. Dziwię się temu, że widzącej osobie się chce. Dziwię się po prostu temu, że ktoś, wiedząc, ile to wysiłku wymaga, chce taki wysiłek włożyć w robienie czegoś, co mu się tak naprawdę jemu samemu w życiu, z tego co wiem, nigdy nie przyda.
1: Wiesz, to, że tak z drugiej strony, to to, że mu się nie przyda w tym akurat konkretnym przypadku, nie znaczy, że nie zdobywa jakichś umiejętności dzięki temu, które mogą mu się przydać zupełnie w innych celach i nawet wolę się specjalnie nie zastanawiać w jakich, bo to mogą być cele naprawdę różne, to jest rzecz jedna, a rzecz druga to jest taka, bo to też mnie zastanawia, skoro tam trzeba tak bardzo mocno ingerować w kod gry, czy autor nie ma jeszcze jednego problemu pod tytułem jakieś cyfrowe podpisy plików, jakieś hasze, które są gdzieś sprawdzane i...
0: Wydaje mi się, że nie.
1: To też tyle dobrego, bo pamiętam, że kiedyś na przykład niektóre wirusy komputerowe robiły coś takiego i można to technicznie robić, że na przykład modyfikuje plik, nie powodując jego zmiany, nie powodując zmiany jego wielkości. Gdzieś tam, powiedzmy, były takie sztuczki, ale jeżeli jeszcze doszłoby do tego, że te pliki byłyby na przykład jakoś podpisywane cyfrowo, sprawdzane byłoby jakieś funkcje skrótu, czy tam coś nie zostało zmodyfikowane przez program zewnętrzny, to już byłby większy i zdecydowanie jeszcze sporo większy kłopot. Trzeba by było oszukiwać tak naprawdę ten sam silnik gry jeszcze bardziej go modyfikować.
0: Tak naprawdę ludzie sobie często nie zdają z tego sprawy, ale bardzo często jest tak, że stworzenie moda do gry może być trudniejsze albo tak samo trudne jak stworzenie samej gry. Bo jakby tworząc grę, no to my zaczynamy od zera i my sobie wymyślamy trochę jak chcemy, żeby to gdzieś tam wyglądało i no mamy dostęp do tego, co my stworzyliśmy. A tworząc moda, to jest trochę tak, jakby osoba kompletnie nieznająca niemieckiego chciała zmienić coś w dokumencie napisanym po niemiecku. No, nie będzie to proste. Da się to oczywiście zrobić, ale nie będzie to proste. I dojść do tego, co pewne rzeczy tam oznaczają, nie mając właśnie tak fajnego dostępu, jaki mają oryginalni programiści, na przykład tracąc bardzo często nazwy wszystkiego, to jak się pewne komponenty nazywają w tej naszej, że tak powiem, wersji dla ludzi, znika, no i tego nie jesteśmy w stanie przywrócić. I to są bardzo często jakieś takie losowe nazwy typu ABC, ABD, ABE, E1A i tak dalej. No i my się musimy wtedy domyślać, że a, dobra, ABE to jest od walki, a E1A to jest od kierowania samochodem. Gdzie no, taki oryginalny jakby twórca ma dostęp do tego, co on sam napisał, ma to wszystko ładnie ponazywane i się nie musi zastanawiać, a przynajmniej nie aż tak, co jest do czego, bo to jest po prostu, no, powiedziane dość wyraźnie. Więc no nie jest to prosta robota i też musimy mieć wyrozumiałość dla człowieka, który robi takie rzeczy i w ogóle jakiekolwiek mody dostępnościowe do gier. W niektórych grach jest to zrobić prościej, w niektórych grach jest to zrobić trudniej. Akurat w Hearthstone jest o tyle prosto, że duża część tych informacji, które właśnie często są tracone tam z uwagi na to, jak ta gra jest zrobiona, jest jednak zachowywana. Nie wszystko, ale jakaś część, ale są takie gry, no, gdzie tak naprawdę nie mamy nic i musimy na przykład bawić się takimi sztuczkami, że patrzymy sobie, że mamy 1000 zdrowia, pozwalamy na to, żeby ktoś nas trochę uderzył i sprawdzamy, aha, to gdzie, w którym miejscu przed chwilą był napisany 1000, a teraz jest 996. Okej, jest 5 takich miejsc, no to nas teraz ktoś uderzy za 15, a teraz mamy tam 983. To w ilu miejscach jest tam teraz 983? I w takim sposobem, taką metodą dedukcji się dochodzi, że aha, zdrowie jest tutaj, więc jeżeli chcemy, żeby nam gra przeczytała zdrowie, to my musimy sprawdzać tutaj. I to jest dopiero, że tak powiem, zabawa i to jest dopiero no, dedykacja ogromnej ilości wysiłku, którą muszą włożyć twórcy takich rozwiązań dostępnościowych.
2: I kolejnym newsem jest takie coś, co mamy dość tajemnicze zatytułowane. Chodzi o Signala, Michale.
1: Tak, ja się ostatnio zacząłem bawić tym komunikatorem. Miałem zainstalowanego go już u siebie dość dawno temu, ale powiem szczerze, zniechęcał mnie do korzystania z kilku powodów. Po pierwsze to taki, że w trakcie nagrywania wiadomości głosowych, a właściwie w momencie, kiedy te wiadomości się odtwarzało, to tam potrafiło po prostu zablokować ekran i wiadomość przestała być odtwarzana. Też swego czasu na przykład VoiceOver miał jakieś problemy, jeżeli chodzi o zawieszanie się w trakcie nagrywania tych wiadomości głosowych. No były różne dziwne rzeczy związane z Signalem. Swego czasu bardzo mocno polecano ten komunikator w ogóle, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Także to też warto o tym wspomnieć, bo to jest jeden z tych takich alternatywnych komunikatorów, w których ponoć no, ciężko jest nas podsłuchać i tu rzeczywiście na to bezpieczeństwo dość mocno się stawia. Tu z Mikołajem rozmawialiśmy też na ten temat ostatnio i może jeszcze coś dopowiesz za chwilę a propos tego. Natomiast rzeczywiście w tym momencie, jeżeli chodzi o Signala, to mogę powiedzieć, że na iOSie działa całkiem dobrze. Ta dostępność się rzeczywiście poprawiła. Można już odsłuchiwać sobie długie, długie wiadomości głosowe. Nie zatrzymuje się to odtwarzanie. Jakość jest zdecydowanie lepsza niż na WhatsAppie. Ona jest zbliżona do Telegrama, mam wrażenie, więc to jest bardzo, bardzo podobnie to funkcjonuje. Ostatnimi czasy pojawiła się aktualizacja Signala, która teoretycznie pozwala na przyspieszanie tych wiadomości. No i tu niestety dochodzimy do problemów pod tytułem nie wszystko jednak jest tak super dostępne. To przyspieszanie na iOSie nie działa. Nie da się dostać do tego przycisku za pomocą VoiceOvera. Po prostu no, VoiceOver go nie widzi w żaden sposób. Na Androidzie z tego co wiem, natomiast to działa i działa też na aplikacjach desktopowych, o czym za moment też powiem, bo aplikacje desktopowe to jest też coś na co warto gdzieś tam zwrócić uwagę. Też na przykład mamy problemy, występują problemy i to być może użytkownicy Telegrama też pamiętają, że na przykład jak w Signalu też istnieje możliwość odpowiadania na wiadomości. To znaczy jest funkcja odpowiedz i tworzy nam się fajny wątek. Ten wątek niestety nie jest w żaden sposób, jeżeli chodzi o kwestię dostępnościową, wyróżniany. Nie mamy tak jak na WhatsAppie, że wiemy, że coś jest odpowiedzią na jakąś wiadomość poprzednią. Natomiast mamy inną negatywną konsekwencję tego. Mianowicie taką, że po prostu ta wiadomość nie jest odtwarzana. Więc na to też trzeba gdzieś tam zwracać uwagę. Jeżeli ktoś na przykład chciałby nam odpowiedzieć w ten sposób za pomocą wiadomości głosowej, no to lepiej, żeby nie używał tej funkcji, tylko po prostu, żeby nam nagrał wiadomość standardowo. Przynajmniej tak jest na iOSie. Na iOSie są tego typu problemy. W aplikacjach desktopowych działa to bez większych problemów. No właśnie, jak z tą aplikacją desktopową, bo tak mówię, że za chwilę będzie i teraz mogę o tym opowiedzieć. Coś chciałbyś dodać, Mikołaju?
0: Tak, nie wiem, czy jeszcze jest taki problem, ale na pewno długo, długo było tak, że na Macu gdzieś w tej aplikacji się pojawiała tabela z zero kolumn i zero wierszy. I o ile NVDA sobie z tą tabelą jakoś radziło, mimo że chyba nie do końca powinno, to VoiceOver no, stwierdził, że zero kolumn, zero wierszy, to tam nic nie ma w środku.
1: No to
0: i nie czytał.
1: Czy tam jest tabela kolumn zero i wierszy zero, tego ci nie powiem, ale mogę ci powiedzieć, jak to działa na Macu. Da się korzystać. Nie jest to tak przyjemne jak na...
0: To już się poprawiło.
1: Nie jest to tak przyjemne jak na Windowsie, natomiast jest to obsługiwalne. Jest to aplikacja zbudowana w oparciu o Electron. Tam jest interfejs będący taką stroną internetową, więc no działa to. Ja to testowałem, byłem w stanie to obsłużyć. Miałem problem ze skanowaniem kodu, ale tu no problem bardziej wynika z tego, jak VoiceOver obsługuje ekran, jak go wyświetla, a właściwie co odczytuje z tego ekranu, co tam się wyświetla, bo okazało się, że miałem inne okno jakby w tle, okno akurat jakiegoś tam aktualizatora Nextclouda, a ja tego okna po prostu nie widziałem. Ono gdzieś tam sobie wisiało i przez to nie mogłem zeskanować kodu.
0: Ono w tej pozycji systemowe okna dialogowe się najczęściej pokazuje, jak sobie w F1, F1 wciśniemy.
1: Tak, to ja się potem dowiedziałem, że jest taki skrót, ale wtedy tego nie wiedziałem. Natomiast jak wygląda parowanie Signala z desktopem z urządzenia mobilnego? Podstawą jest urządzenie mobilne. Podstawą jest nasz telefon. I w naszym telefonie po prostu za pomocą naszego telefonu skanujemy kod z ekranu, który wyświetla się na naszym komputerze, no i dzięki temu jesteśmy w stanie tego Signala z naszym komputerem połączyć. Tu minus jest taki, że aplikacja, no ponoć ze względów bezpieczeństwa, tak to jest powiedziane, nie pobiera historii naszych rozmów. Nie mamy historii rozmowy. Jeżeli z kimś wymieniliśmy dziesiątki wiadomości, one zostają na naszym telefonie. My na komputerze nie mamy dostępu do tej historii. Historia zaczyna się w momencie zeskanowania kodu i dopiero wiadomości od tego miejsca są wyświetlane. No i teraz, jak to działa, jak to się zachowuje? Na Windowsie, tak jak wspomniałem, bardzo przyjemnie. Naprawdę, to jest aplikacja będąca stroną internetową, to jest taki Electron, ale naprawdę całkiem wygodny w obsłudze. Mamy przyciski, za pomocą których możemy się przełączać pomiędzy rozmowami, mamy opcje do wyświetlania tych rozmów, wszystko działa bardzo płynnie. I teraz, co do tego przyspieszania wiadomości, to też warto sobie o tym powiedzieć, bo to przyspieszanie istotnie działa. Ja początkowo miałem nadzieję w ogóle, że działa to per chat i to by była bardzo fajna opcja, bo na przykład jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że ktoś mówi dość powoli, ja sobie bym chciał go przyspieszyć, ale ktoś na przykład inny mówi dosyć szybko i to przyspieszenie już nie jest takie fajne. No nie, okazuje się, że to działa jeszcze bardziej granularnie, że się tak wyrażę. I działa per wiadomość. I to już moim zdaniem nie jest fajne. Mamy przycisk odtwarzania wiadomości i poniżej mamy przycisk 1X. I klikamy sobie w ten przycisk spacją i to się zmienia na 1,5, potem na 2, a potem na 0,5X. I tak sobie możemy przyspieszać, no i nawet zwalniać to odtwarzanie wiadomości. Nie są odtwarzane kolejne wiadomości na desktopie, jeżeli je odtworzymy. Jeżeli otworzymy jedną wiadomość, nie są odtwarzane kolejne. Pod iOS-em działa to tak, że odtwarzane są kolejne wiadomości, mamy takie odpowiednie dźwięki, natomiast na zablokowanym ekranie jeszcze w iOS-ie 15 odtwarzane te wiadomości były ciągiem. Niestety teraz w momencie aktualizacji do 16 się popsuło i już to odtwarzane nie jest na zablokowanym ekranie, bo jak ekran jest odblokowany, działa to nadal. Chociaż ostatnio się pojawiła jakaś aktualizacja Signala, więc podejrzewam, że za jakiś czas być może zostanie to naprawione. Także jeżeli chcecie pobawić się jakimś alternatywnym komunikatorem, bo uznajecie, że WhatsApp was nudzi, a Telegram, no powiedzmy sobie szczerze, na iOS-ie to nie jest coś dostępnego, no to rzeczywiście Signal jest całkiem fajną opcją. Ja z racji tego, że nie bardzo mam jak skorzystać z Unigrama w tym momencie, no to dla mnie Signal jest fajny, bo ma dostępnego klienta na iOS-ie i mam też te jednak synchronizacje z komputerem, więc mogę na przykład pracując na komputerze komuś odpisać, co no, jest zdecydowanie wygodniejsze, jeżeli jest to wymiana jakichś dłuższych wiadomości. A jeżeli chcę komuś coś nagrać, to właśnie, to lepiej nagrywać na smartfonie, przynajmniej na iOS-ie, bo w Signalu na Windowsie i na macOS-ie zresztą też, dźwięk ma zaaplikowaną jakąś odszumiarkę. Jest to niewyłączalne, nie znalazłem opcji do wyłączenia, notabene no są dość skąpe ustawienia tego Signala, ale ma to, co ja lubię, czyli można ustawić w nim zarówno urządzenie wejściowe, jak i wyjściowe, co jest moim zdaniem bardzo dobrą opcją. Jeżeli mamy kilka kart dźwiękowych w naszym komputerze, to możemy sobie to łatwo skonfigurować, to co chcemy mieć na wejście i co chcemy mieć na wyjście. No i jeszcze tam kilka dodatkowych rzeczy możemy sobie pokonfigurować, ale opcje te są dosyć skąpe. Także tyle, jeżeli chodzi o Signal. Ty, Mikołaju, coś zdaje się w poprzedniej, kiedy rozmawialiśmy sobie poza anteną, to mówiłeś, jeżeli chodzi o te synchronizację dotyczącą Signala, tak, że to nie jest zbyt bezpieczne rozwiązanie.
0: Nie, jest to bezpieczne rozwiązanie, ale to rozwiązanie ma jedną wadę. To rozwiązanie, w przeciwieństwie na przykład do rozwiązania, które teraz WhatsApp chyba jeszcze w becie, ale wprowadza, polega na jednym dużym urządzeniu. Czyli naszym urządzeniem głównym jest telefon, a naszymi urządzeniami poniekąd pobocznymi, to mogą być co najwyżej komputery. Czyli jeżeli ten telefon nam się rozładuje, nie jest podłączony do internetu, cokolwiek, to możemy mieć problem, te wiadomości mogą nam się niszczyć, wysyłać, niszczyć, odbierać. To nie będzie nam do końca tak działać, jak my byśmy tego chcieli. Gdzie no na Telegramie to już szczególnie, ale nawet na WhatsAppie, który też to szyfrowanie wiadomości ma, jak sobie te opcje oczywiście włączymy na WhatsAppie, bo tam jest jakaś właśnie tam beta, tam wielu urządzeń, nie wiem, jak, nie pamiętam już, jak ta opcja się dokładnie tam nazywała, to WhatsApp jest w stanie zrobić tak, żeby każde nasze urządzenie działało no poniekąd niezależnie i działało bez potrzeby no, łączenia się z drugim urządzeniem. Czyli możemy mieć właśnie taką sytuację, że mamy, nie wiem, wyłączony, rozładowany poza zasięgiem sieci telefon. No chociażby, nie wiem, jesteśmy gdzieś za granicą, komputer sobie podłączymy kabelkiem, no, telefonu już sobie kabelkiem nie podłączymy, a nie chcemy w roamingu naszych danych internetowych korzystać. No to będzie już my na przykład mieli problem, a na takim WhatsAppie przy tej opcji to nam będzie bez problemu ładnie, fajnie działało.
1: No to rzeczywiście warto mieć to na uwadze. Ja powiem szczerze, nie testowałem tego rozwiązania na zasadzie przełączenia na przykład iPhone'a w tryb samolotowy i próby wysyłania jakichś wiadomości po Signalu. Ciekawe, czy to od razu przestaje
0: nie
1: działać.
0: Nie będzie z wysyłaniem, ale z odbieraniem podejrzewam, że może być większy problem. To podejrzewam, że jakby najprędzej podejrzewam, że z wysyłaniem też problem może być. Z odbieraniem problem będzie niemal na pewno.
1: A to trzeba będzie potestować, bo to rzeczywiście jest ciekawa sprawa, jak to się będzie zachowywało. A tymczasem odbierzmy, proponuję telefon, bo wspomnieliśmy, że możecie do nas dzwonić i korzystacie z tego. Patryk jest z nami. Miejmy nadzieję, że za moment Patryk się podłączy, że za moment dźwięk będzie słyszalny. No i że sobie porozmawiamy. Jak Patryk dzwoni, to pewnie jakieś tematy związane z grami, prawda? Czy coś innego?
4: Halo? Słyszy mnie, słychać?
1: Tak, słychać cię.
4: O, to dobrze. No, jakbyś zgadł, aczkolwiek też inne rzeczy mam jakby.
1: To słuchamy.
4: Zacznę może od tych innych rzeczy, bo tutaj już było mówione o iOS-ie. W ogóle dobrze, że powiedzieliście o WhatsAppie, bo o WhatsAppa chciałem zapytać, jak, ponieważ ja już trochę przestałem śledzić temat i wypadłem z obiegu, jak to jest teraz z tym WhatsAppem, czy nadal ze sklepu Windows 10 należy pobrać WhatsApp beta, czy WhatsAppa normalnego? Jak to tam teraz wygląda? Czy ktoś z was się orientuje, bo kiedyś się pobierało WhatsAppa beta, a jak to wygląda teraz na Windowsie? Chodzi mi o tego WhatsAppa fajnego, nie tego niefajnego, czyli elektronowego, tylko tego WP.
2: Teraz już chyba zwykłego, ale nie jestem pewien, więc uznajmy, że tego nie mówiłem.
4: No dobrze, to w takim razie jakby sam to sprawdzę. Natomiast nie wiecie może, czy jest aplikacja Signala UWP, czy tylko jest ta elektronowa, powiedzmy.
0: Nie ma i biorąc pod uwagę, że to jest mała dość organizacja, która to robi, ona nie jest tak duża jak WhatsApp, to ja się nie spodziewam, że ona się kiedykolwiek pojawi, a przynajmniej w najbliższej przyszłości. No bo po prostu mniejszy nakład sił i środków jest wymagany, żeby zrobić jedną aplikację, która będzie działać jakoś, bo jakoś, ale działać na wszystkim, niż robić 5 osobnych i każda napisana kompletnie od zera.
1: Tak, powiem szczerze, pod Windowsem naprawdę ta aplikacja Signala nie działa najgorzej. No na Macu, no niestety. Tam widać, że po prostu VoiceOver ma problem z przetrawieniem tej strony, tego elektrona, gdzie tam jest to wszystko, co się jeszcze w dodatku odświeża, no bo przecież przychodzą do nas nowe wiadomości. No przynajmniej w macOSie 12 problem jest, być może w nowej wersji byłoby i będzie inaczej, może będzie działało to lepiej, może VoiceOver tu zacznie się żwawiej zachowywać na tym, ale ja rzeczywiście no, tam odczuwałem takie no, momentami nawet dość duże opóźnienia, ale pod Windowsem nie ma problemu.
4: Rozumiem, że powiadomienia na Windowsie działają, tak?
1: Działają.
4: No dobrze, w ogóle tak, nie wiem czy czytaliście, jakie czasami changelogi ładne potrafią się pojawiać w App Store, zwłaszcza w wersji polskiej, jak to tam ktoś pięknie się stara i tłumaczy to, odnosząc się do różnych, no te tłumaczenia tych changelogów naprawdę czasami są śmieszne, ale fajne są te tłumaczenia, nie wiem czy trafiliście na takie
1: tak,
4: ciekawsze.
1: Tak, dosyć fajnie tam ktoś nad tym pracuje, żeby tak jeszcze popracował nad możliwością przyspieszania tych wiadomości na iOSie. To by było
4: fajne. Ciekawe, gdzie można im zgłaszać właśnie jakieś problemy z dostępnością, czy to gdzieś tam przyjmują. To
1: oni ja podejrzewam, że oni nawet jakąś świadomość związaną z dostępnością mają, bo tam zdaje się w część logu coś było kiedyś, tak. że pracują nad tym i podejrzewam, że może tu rzeczywiście coś tam się zadziać w tej materii.
4: Jak Telegram, no, to może tam mają. Natomiast ja się chciałem o iOSie powiedzieć, o iOSie 16. Jest w iOSie 16 taki błąd, że nie można z ekranu blokady odpowiadać na wiadomości, tudzież ta akcja więcej się nie pokazuje. Na szczęście w iOSie 16.1 beta już jest poprawione, ale dla tych, którzy mają iOSa 16, a chcieliby mimo wszystko na przykład odpowiadać na wiadomości z ekranu blokady, tudzież z obszaru powiadomień, bo można tylko odpowiadać z baneru niestety, no to jest taki protip, żeby wykonać trójklik. Czyli trójklik to zdaje się jest gest przytrzymania na wiadomości na banerze. I wtedy jak przytrzymamy wiadomość na banerze, wtedy jeżeli będzie to jedna akcja typu odpowiedz, to pojawi się pole edycji. A jeżeli będzie więcej rzeczy typu na przykład, nie wiem, jak na Twitterze mamy odpowiedz, zareaguj, no to wtedy pojawi się nam menu z akcjami. Także to taki protip dla tych, którzy lubią, tak jak ja, odpowiadać z ekranu blokady, tudzież z obszaru powiadomień, bez wchodzenia w aplikację. Działa to, a w becie już iOS 16.1 już jest ten błąd naprawiony. No i teraz jeszcze takie pytania a propos iOS-a. Czy ktoś z was bawił się jakimiś widgetami ekranu blokady? Czy ktoś używał tego?
0: Trochę bawiłem, ale jak dla mnie, jak na ten moment, to jeszcze nie ma tego na tyle, zwłaszcza z aplikacji zewnętrznych, żeby to było jakieś super i żeby to miało nie wiadomo jaki sens.
1: Przede wszystkim w ogóle konfiguracja tego ekranu blokady to nie jest jeszcze coś, co działałoby fajnie.
4: No w 16.1 działa fajnie, bo okay. Tam już ma dostosuj ekran blokady po prostu i tam mamy już jakby wypisane co i jak. Ja się próbowałem bawić Facebookiem, bo tam jest coś takiego, kalendarz urodzin bodajże było. No i było to dla mnie niedostępne.

0: Nowszej wersji może coś tam poprawili, bo jakoś tak bardzo niedawno był Facebook aktualizowany.
1: Natomiast teraz już przechodzimy do gier. I w iOS 16 Quizvanie i inne gry podobne, które korzystają z tej biblioteki Unity. Jak chcecie w coś grać z tego, to nie aktualizujcie do iOS 16. Sonar Island również. To działa koszmarnie na iOS 16. To się po prostu tak muli, a Quizvanie chyba w ogóle jest niegrywalne, przynajmniej na 16, bo jak chcemy sobie wejść w to, jeżeli gramy z kimś i chcemy wejść, kliknąć sobie w tą grę, którą z kimś mamy, to w tym momencie nie jesteśmy w stanie zrobić kompletnie nic. Pytanie, czy to zawaliło Quizvanie akurat, czy to jest wina iOS 16, natomiast no, te produkcje działają koszmarnie. Niestety na 16 działa to, bardzo się to muli i w ogóle nie wiadomo, co z tym będzie. Podobno Apple zrobiło jakąś bibliotekę do Unity, więc nie wiem, co na to deweloperzy tych produkcji, które mamy obecnie. Natomiast no, jak chcecie pograć w te gry, to zostańcie przy 15. No i teraz już wieści z Chin. W zasadzie to nie jest gra audio, tylko to jest gra wideo. Ostatnio, jakiś tydzień temu, natrafiłem na bardzo ciekawą grę, która miała w sumie bardzo ciekawe udźwiękowienie, aczkolwiek ostatnio dowiedziałem się, że deweloperzy zrobili to świadomie i zrobili to z myślą o nas i będzie jeszcze tego więcej, chińscy deweloperzy. Jest to gra wideo o klimacie cyberpunkowym. Jak ktoś lubi takie rzeczy, ktoś oglądał Altered Carbon na przykład na Netflixie, czy jakieś cyberpunkowe rzeczy, to znajdzie tutaj coś dla siebie. Jest to
0: czyli dużo technologii futurystycznych,
1: dużo
0: wizji,
1: technologii futurystycznych wizji,
0: które nam mogą trochę namieszać.
2: Tak, ale nie znaczy, do końca optymistycznych, powiedziałbym.
1: Generalnie jest to side-scroller, czyli gra, w której poruszamy się lewo i prawo. No i skok, wiadomo, możemy się wspinać. Jest to gra, w której jesteśmy policjantem, który to dostaje od tam jednej z pracuje z jedną policjantką i który musi rozwikłać zagadkę porwania wielu dziennikarzy. Tam wiele dziennikarzy ważnych zostało porwanych przez jakieś dziwne stworzenia, dziwne roboty, w ogóle tam jakieś dziwne eksperymenty naukowe się dzieją przez to i chyba ci dziennikarze tam są porywani dlatego. No i my musimy się tym wszystkim zająć. To jest, jak ktoś z was, na pewno jest podcast o Hadesie, o grze Hades, czyli jest to gra, która jest roguelike'iem, tak jak Hades, i tam jak giniemy, to wracamy jakby z tego naszego, powiedzmy, domu, gdzie ulepszamy naszą tą postać, którą gramy, ulepszamy jej atak, inwestujemy w różne bronie, które jakby zdobywamy z pieniędzy, które wypadają z przeciwników. I co w tej grze jest takiego fajnego? Do większości rzeczy są dźwięki. Na przykład, jeżeli mamy jakieś notatki i staniemy na notatce, słychać jej dźwięk. Jeżeli na przykład aktywujemy terminal, dzięki któremu możemy leczyć naszą postać, no to też słyszymy, gdzie ten terminal się nam uaktywnił i jak wejdziemy na ten terminal, jest osobny do tego dźwięk. To samo jest na przykład z platformą. My jakby nie słyszymy, gdzie ta platforma jest, natomiast jak na nią wskoczymy, to słyszymy, że się postać zaczepiła tej platformy. Jak jest jakaś drabinka i na przykład wspinamy się coraz wyżej, to jest dźwięk od niższego do najwyższego, im wyżej się wspinamy. Jak na przykład spadniemy, to też to słychać. Jak zdobywamy pieniądze podczas walki z przeciwnikami, czy po walce, też to jest jak najbardziej słyszalne. Także jest mnóstwo rzeczy, które tam słychać. No i deweloperzy obiecują poprawki dostępnościowe. Nie będzie dodanego czytnika ekranu na razie, ale będzie za to dodany schowek. Czyli będzie można kopiować sobie do schowka najprawdopodobniej teksty, mają się pojawić dźwięki platform, żeby było słychać, co jest nad nami.

0: No i jest to gra wideo, która jest na Steamie. Ona chyba kosztuje jakieś 89 zł, zdaje się. Natomiast muszę ostrzec, jeżeli ktoś z Was ma komputer, powiedzmy 10-letni, no to będzie bardzo ciężko, gdyż to jest gra zrobiona w silniku Unreal Engine 4, który no zasobożerny jest. Ja mam komputer Asusa 6-letniego i musiałem dużo rzeczy w grafice powyłączać, bo to się wieszało, zacinało się i działało to niezbyt fajnie, także no, ludzie o słabych komputerach nie pograją sobie w to, niestety. Także to jest taka fajna rzecz, jak ktoś taki klimat lubi, to oczywiście będę informować, jeżeli się kopiowanie do schowka pojawi, żeby nie było tak, że ktoś musi OCR-a używać i takie tam rzeczy. Także dostępna produkcja z Chin nam się zrobi, znaczy już jest, a będzie jeszcze lepiej. Tutaj jeszcze mówiliście ciekawą rzecz na temat modowania w ogóle całego tego procesu. No, ja tutaj o panu Gajdewie powiem, że gościu powinien naprawdę zarabiać na to, co robi, znaczy na tym, co robi. I to nie chodzi mi po prostu o czas, jaki poświęca, chodzi mi o społeczność, która no, narzeka, niecierpliwi się, bo guide dev głupi, bo nie chce mu się robić. No, a musi tego już za samo to, że musi to czytać i po prostu wysłuchiwać tych wszystkich narzekań, to naprawdę powinien tym rzucić albo na tym zarabiać, bo ja byłem świadkiem, jak się robi moda do Gothica. Widziałem silnik Union, na którym mogę tak powiedzieć za kulisami, bo wiecie pewnie, że mod do Gothica powstaje, Jaga, a tak się nazywa. Nasz Arkadiusz, kolega Arkadiusz robi. No i miałem okazję zobaczyć pewne rzeczy, jak to wygląda i no niestety do pewnych funkcji się trzeba domyślać. Tak jak tutaj powiedziałeś, z tym zdrowiem, z tym wszystkim, że ta funkcja jakaś tam trzeba sprawdzać, za co odpowiada funkcja na przykład od walki, za co odpowiada funkcja, nie wiem, od, nie wiem, tam z życia, jaka funkcja to są na przykład ściany, że tu to trzeba zmienić tak, żeby nie popsuć czegoś innego. Też jest mnóstwo przy tym takiego grzebania, że czasami naprawdę. No nie mówiąc o tym, ile linii, jak to zajmuje. Ja to widziałem, jak to wygląda tworzenie takiego moda i naprawdę jak pan GuideDev rzuci tą robotę, to naprawdę ja nie będę absolutnie oponował, nie będę się dziwił, bo to jest bardzo żmudne. A
1: Ale wtedy dopiero Patryku się będzie narzekało, że jak to on mógł? No ale tak, wiem o czym mówisz. Znam takie postawy. No i
0: cieszmy się, że
1: cóż.
0: jeszcze mamy moda do World of Warcraft. Na szczęście tam akurat jest o tyle łatwiej, że no jest jakieś API dostępne, więc tu o tyle to jest łatwiejsze, że nie ma jakby takiego robienia na lewo, no bo umówmy się, mod do Hearthstone'a jest robiony na lewo.
2: Tylko że problemem moda World of Warcraft, na przykład dostępnościowego, jest to, że te API unikają możliwości tworzenia botów. I na przykład przynajmniej do tej pory, tak, do jakiegoś czasu tak było, nie wiem czy nadal tak jest, że jeżeli weszliśmy do podziemia,
0: Dungeon.
2: to tak, dungeon dokładnie, to wyłączało nam się tak naprawdę wszystko i nie mieliśmy dostępu do niczego. I nie mieliśmy na przykład dostępu do obiektów, nie mieliśmy dostępu do pozycji.
0: I tak
2: I ten
0: jest.
2: mod zgłupiał i on musiał zgłupieć, bo właśnie przez to, że on działał zgodnie z zamysłem twórców gry i działał tak, jak twórcy gry sobie to zamierzyli, no to pewnych rzeczy po prostu nie mógł zrobić, bo twórcy gry stwierdzili, że nie, bo będą ludzie robić boty.
0: I tu powiem szczerze, że tak jest nadal, chociaż ostatnio pojawiła się wersja, w której można robić zadania specjalne. I jest to zrobione na zasadzie takiej, że po prostu mod w jakiś sposób kieruje nas głosowo, jak mamy dojść do tego miejsca, gdzie są zadania specjalne. I podobno z tego, co rozmawiałem z deweloperem, gościu coś próbuje z tym zrobić. Z tym, żeby dungeony albo przynajmniej rajdy były dostępne. Także a nawet jak nie będą dostępne, to i tak, no to są takie rzeczy, że i tak musimy mieć drużynę pięcioosobową, więc raczej i tak widzący ktoś tam się przyda, więc nie jest to aż takie straszne i nie jest to na tyle obowiązkowe. Moim zdaniem questy są ważniejsze. Także tutaj to nie jest aż takie wymagające. Jeszcze chciałem powiedzieć o jednej grze. Lost and Hound, pewnie już tutaj o niej było wspominane. Ta produkcja już jest od no, miesiąca na pewno. No i sobie jest, i sobie działa. Jesteśmy sobie psem, który musi ratować ludzi, być kimś w rodzaju może psa policyjnego. Mamy tam jakiegoś tresera, który nam mówi, co mamy robić. Jest to taka przygodówka z elementami RPG. Są z tą grą problemy na zasadzie takiej, że dźwięki nie wszystkie są odpowiedniej głośności. Coś tam jest za cicho, coś tam jest za głośno. Natomiast gościu nad tym pracuje. Także jak ktoś by chciał, Lost and Hound się pisze, gra tylko na Steama. Dostępna, grywalna, zresztą zrobiona z myślą o nas. Można grać, jak ktoś lubi grać psem. O. No to myślę, że tyle
1: wieści, tak, Patryku?
0: Tyle wieści.
1: Okay.
0: Tyle wieści.
1: To dziękujemy ci bardzo w takim razie za to, że zadzwoniłeś, że się podzieliłeś tymi ciekawymi informacjami. Dzięki i do usłyszenia w takim razie. A skoro mamy jednego Patryka, skoro telefon od jednego Patryka odebraliśmy, to odbierzmy telefon od drugiego Patryka. Patrykowie do nas dzwonią dziś bardzo intensywnie. Jeszcze Patryku musisz zezwolić na nagrywanie. O, i chyba już się słyszymy.
3: Chyba się słyszymy, tak?
1: Słyszymy się, witaj.
3: Dobrze, witam bardzo serdecznie, tak. Tak jeszcze co do tego iOS-a 16, bo tutaj nam gry troszkę przyćmiły, to pewnie Mikołaj też będzie mógł coś więcej powiedzieć, bo nie ukrywam, że tego kawałeczka pierwszego telefonu Patryka nie usłyszałem, więc nie wiem, czy to zostało powiedziane. Warto nadmienić, że jest bardzo niestabilna i bardzo dziwnie na razie działająca, nawet tak interfejsowo, ona tam strasznie kulawo działa chwilowo. Nowa sekcja w ustawieniach, mianowicie Matter Accessory, czyli Apple w końcu otwiera się na nowe ekosystemy, takie powiedzmy operowalne pomiędzy różnymi urządzeniami. To chodzi o ten smart dom, że już nie tylko HomeKit, ale teoretycznie jest taki ten jeden ze standardów mostków pomiędzy HomeKitem, Alexą i tym wszystkim innym. I Apple tak nieśmiało chyba przymierza się do, znaczy to nawet jakiś MacRumors albo któryś mówił, że nieśmiało przymierza się do wprowadzenia tego, no i już to widzimy, nawet u mnie na 11 pojawiła się taka nowa sekcja, na razie nic w niej ciekawego nie można zrobić i ponoć w ogóle system jest bardzo błędogenny, natomiast ja nie o tym, znaczy o tym, ale przy okazji. Dostosowywanie ekranu blokady, tak ono w końcu jest, natomiast czy ono jest intuicyjne? Chyba nadal śmiem twierdzić, że nie. To znaczy w zasadzie wszystko zrobimy, natomiast nadal problemem pozostaje ekran wyjściowy, czyli takie nasze nigdzie, bo nadal nie dostajemy na przykład jasnej informacji.
1: Gdzie ten widget ma zostać umieszczony, tak?
3: Nawet nie tyle, gdzie ten widget ma zostać umieszczony, tylko na przykład jeżeli wybierzemy sobie jakąś astronomię albo, nie wiem, dumę albo coś, tak, jakiś tam Pride czy inne Unity, no to wtedy wrócić potem do nic, to jest problem, bo wygląd iOS 16 to zdaje się nie jest chyba do końca to.
1: No ja powiem szczerze, ja zacząłem się bawić na iOSie 16, ale nie 16.1, bo tego jeszcze nie mam. Zacząłem bawić się na stabilnej 16, tym ekranem blokady. Próbowałem sobie dodać tam jakiś widget. Fakt faktem, no, nie poświęciłem temu jakoś mega wiele czasu, ale powiem szczerze, tak się poddałem i zniechęciło mnie to.
3: Tak, mnie też, dokładnie, wrażenie. Dokładnie. Jak sobie zrobiłem wielki zegar z 50 strefami czasowymi i jeszcze podanymi skrótami, którego potem nie mogłem sobie jeszcze co prawda w becie chyba 7 tego iOS-a 16 łączyć i wyekspediować w ogóle z mojego ekranu głównego, no to tak jakoś mnie troszeczkę się zniechęciło. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, bo znowu będę trochę bronił tego systemu, a nawet trochę bardzo, bo znowu jest taka sytuacja, że pojawił się iOS 16 i nie wiem, dlaczego my, jako niewidomi, tak nie lubimy zmian. Nie, może jest mi łatwiej, bo jestem z tym systemem od w zasadzie samego czerwca. Od lat dziecięcych tego systemu i przechodziłem z nim wszystkie bolączki włącznie z niemożnością włączenia ekranu przyciskiem bocznym, pod warunkiem, że kurtyny nie było włączonej. Bo był taki ciekawy błąd. Natomiast moim zdaniem na przykład ten system już jest w pełni fajny i używalny na przykład. Nie wiem, co wy na to, tu w zasadzie wszyscy poza Tomkiem mamy iPhony, więc...
2: Mi w tym systemie przeszkadza jedna rzecz. Ona dla osoby widzącej jest, a przynajmniej może być fajna. Dla użytkownika voiceovera ja przynajmniej uważam, że ona nigdy fajna nie będzie i ona nigdy ergonomiczna nie będzie. To znaczy budzimy się rano, bierzemy ten telefon, zaczynamy sobie przeglądać powiadomienia i mamy informację, że więcej powiadomień od tego. Musimy w to kliknąć i dopiero wtedy rozwija tam się cała duża lista.
3: Poczekaj Mikołaju, przecież domyślnie teraz po prostu tym widokiem jest chyba stos, czyli właśnie jest to, o czym ty mówisz, natomiast to się da zmienić i jak najbardziej da się przywrócić stary widok.
1: To z miłą chęcią to zrobię, a pamiętasz gdzie?
3: Ustawienia i powiadomienia i tam przez pewien czas w ogóle w becie chyba czwartej to było w ogóle tekst lista siatka stos numer, czy tam lista siatka stos liczba i tego się nie dało zmienić istotnie. To nadal był tekst, ale już reagował na kliknięcie, a teraz chyba nawet jest to ładną listą, w którą możemy sobie wejść, o ile dobrze pamiętam. Ja mam 16.1 betę, więc...
2: No to w takim razie też dobrze, że mówisz, bo podejrzewam, że wielu użytkowników to będzie irytować. No i kolejna rzecz, i to jest ewidentnie błąd voiceovera, i tu nawet AppleVis mówi, że to jest błąd voiceovera. Jeżeli mamy grupowanie powiadomień włączone, to i przy pierwszym, jakby przed kliknięciem, po odblokowaniu telefonu, tam, gdzie kiedyś widzieliśmy, nie wiem, wiadomości zgrupowane Patryk i tutaj najnowsza wiadomość, tak teraz widzimy wiadomości zgrupowane Patryk wiadomość. Jeden klik, który kiedyś otwierał nam tę grupę, teraz pokazuje nam treść tej góry, tej najnowszej wiadomości i dopiero drugi klik w tę grupę rozwija nam grupę.
3: Ale chyba widzący ma tak samo, wiesz?
2: Chyba, że tak.
3: To jest chyba część tego całego notification privacy, które tak czy inaczej jest do jakiegoś stopnia zachowane w Apple'u, nawet jeżeli my je wyłączymy, bo jeżeli my je włączymy, no to w ogóle będzie tak, wiadomości Patryk, wiadomość tekstowa, tyle.
2: Tak. I jakby zawsze to było,
3: tak.
2: Tylko że do iOS-a 15 po odblokowaniu telefonu ta wiadomość tekstowa nagle magicznie stawała się faktyczną treścią faktycznej wiadomości i mogliśmy już w nią kliknąć i tak samo się teraz dzieje przy pojedynczych powiadomieniach.
3: W sumie teraz tak mi przyszło do głowy, bo ja nie zwróciłem na to nawet uwagi. Robię już to tak automatycznie i odruchowo, a może rzecz jest w tym, na co część z nas niewidomych nie będzie sobie mogła pozwolić, czyli wymagaj uwagi Face ID.
2: Ja mam w ogóle Touch ID i jakby to się dzieje na Touch ID, ale problem jest głębszy.
3: Czyli problem jest gdzieś głębiej, faktycznie.
2: Tak, AppleVis o nim pisze, a AppleVis, co by o AppleVis...
3: Z reguły wie, co mówi.
2: Tak, no, oczywiście. Oni źródła raczej mają i oni potrafią napisać, no chyba coś tu jest, ale my to nie potrafimy tego zreprodukować, więc uważajcie, ale jakby my oficjalnego potwierdzenia nie mamy. I też na przykład teraz piszą w tym raporcie właśnie dotyczącym iOS 16, który się tam ukazał, są na przykład błędy w obsłudze Braille'a, które co ciekawe dotyczą tylko na przykład iPhone'ów SE drugiej, trzeciej generacji i żadnych innych telefonów.
3: Tak, właśnie zauważyłem też, czytałem ten raport, żeby być na bieżąco. Zauważyłem, że ma takie coś, a propos iPhone'a.
1: Ja powiem szczerze, dla mnie nie ma jakichś większych problemów z tym systemem. To, co mnie irytuje, i to nie jest kwestia, powiedzmy, zmiany przyzwyczajenia, bo no, ja nie mam większych problemów z przyzwyczajeniem się do nowych rzeczy, ale irytuje mnie bardzo to, że w niektórych elementach tego systemu Focus zdecydowanie bardziej pływa niż kiedyś. No przecież...
3: Znowuż to jest strasznie subiektywna kwestia, bo nie zauważam tego uczciwie.
1: To już podam ci, Patryku, taki prosty przykład. Ja nie wiem, czy ty to w ten sposób robisz. Mówiłem o tym, zdaje się, tydzień temu, ale się powtórzę. Wywołujesz sobie menu kontekstowe na App Store, bo się tak przyzwyczaiłem, żeby wejść do aktualizacji.
3: Tak.
1: Ileż ja razy już zostałem zapytany o to, czy ja chcę usunąć App Store'a. Bo kiedy przejdę gestem w prawą stronę do elementu uaktualnienia i go aktywuję, a właściwie spróbuję aktywować, to Focus mi przeskakuje na usuń.
3: A to widzisz, to ja już mam po prostu odruch wyrobiony, czyli przytrzymania jednym palcem i wyeksplorowania niemal jak z Androida drugim palcem, gdzie są te uaktualnienia.
2: Każdy ma swoje sposoby pracy z tym
1: dokładnie.
2: I każdemu będą trochę inne rzeczy przeszkadzać. Bo jeden ma tak, a drugi ma tak. I jakby tam, gdzie jeden będzie używał eksploracji dotykiem i stwierdzi, a gdzie ty w ogóle masz problem, tam drugi będzie używał gestów i powie, no faktycznie ja tu widzę problem i to problem spory.
1: Tak, bo ja generalnie z eksploracją na przykład absolutnie nie mam żadnego problemu, żeby z niej korzystać, ale powiem szczerze, tam gdzie mogę, to dlaczegoż by nie korzystać z gestu? Jeżeli jest aplikacja nieco ciężej dostępna, albo na przykład rzeczywiście coś wygodniej jest zrobić z eksploracji, bo po prostu już wiesz, gdzie jest ten element, no to bez problemu można palcem w niego trafić. Natomiast no ten akurat do tego zawsze dochodziłem za pomocą gestów, no nie mogę teraz i jest to, no dla mnie to jest, ktoś by powiedział, błahe, dla mnie irytujące.
3: Dla mnie chyba dużo bardziej irytujące jest jednak to, na co nie mamy wpływu i na co wpływu mieć nie będziemy, bo albo będzie więcej języków, albo będzie tak, jak było, czyli nowe binarki, nowe pliki polskiej Zosi w Vocalizerze.
1: Oj tak, różne dziwne rzeczy. Powiem szczerze, mnie to akurat nie irytuje jakoś, mnie co najwyżej zaskakuje, co ja tu jeszcze usłyszę i jak zostanie zaakcentowane, że na przykład raz mówi Siri, raz mówi Syri.
3: Tak.
1: Przed momentem gdzieś to znalazłem. Siri.
3: Tak, jest Siri. Siri jest wtedy, kiedy jest wielkie litery, chyba z wykrzyknikiem, tak jak ją się tam pisze trademarkowo, a kiedy jest ten, to jest Siri.
1: No, albo akcentowanie też końcówek zdań niektórych, no po prostu...
3: Ale to jest błąd. To jest błąd, Michale, to tak nie powinno być. To wynika z tego indeksowania całego pod maską, co się tam dzieje.
1: Że to jest błąd, ale po prostu no, ten syntezator momentami to zaskakuje.
3: Żyje tym, swoim życiem robi. Po prostu.
1: Tak, dokładnie.
3: A dodajmy do tego jeszcze rzecz nienaprawioną w 16.1, że jeżeli korzystamy naprawdę power usersko z tego voiceovera, czyli tu Braille, tu coś normalnego, synteza na czynnościach, na przykład dla jakiejś aplikacji tylko niemiecka, która się automatycznie przełącza, a dla innych aplikacji na przykład mamy system po angielsku i mimo wszystko wymuszamy czynnością Polski. I możemy się obudzić o 14.10 korzystając z Ubera, wejść na ekran główny i usłyszeć Facebook, skorzystamy z aplikacji słownika niemieckiego, gdzie mamy wymuszony niemiecki, przejdziemy na okno Ubera, wrócimy na ekran główny i mamy facebook, bo słowniki się wyładują, bo niemiecki ich już nie potrzebuje, tak?
1: A o, swoją drogą jeszcze a propos tego pływania kursora, to nie wiem, czy też tak macie, czy zauważyliście coś takiego. Ja akurat jestem z tych, co to aplikacji nie ubijają, więc ja mam po prostu, jak ktoś dostałby mojego iPhone'a, to prześledziłby chyba z okresu rocznego, z jakich aplikacji korzystałem. Natomiast...
3: Wbrew pozorom, Apple twierdzi, że ponoć tak lepiej.
1: No właśnie tak.
2: Tak lepiej.
1: Ja z tego w ten sposób korzystam. No tylko ja już się z tą historią parę razy zdążyłem zapoznać, bo kiedy przechodzę na ekran przełączania aplikacji, to niekiedy kursor ląduje na końcu tej listy. Czyli spotykam się z aplikacją ostatnią, z której kursor, korzystałem dawno temu.
3: Ten kursor to jest w ogóle osobna historia. Jest na to ileś wytłumaczeń. Konsultowałem to jakby z osobą też widzącą, która mówi, że generalnie teraz jakby ten App Switcher wyświetla faktycznie jakby tę samą apkę dwa razy. Na przykład jeżeli apka jest wielookienkowa wewnątrz, bo nie wiem, bo mamy Pages, tak? Na przykład jakby jedną ikonką w App Switcherze jest Pages, bo Pages, a drugą ikonką jest podgląd, co aktualnie w tym Pages tak właściwie jest otwarte. I teraz w ten podgląd, co tak właściwie jest otwarte, nie możemy nic zrobić. On jest, ustawi nam szybkość syntezy, czy tam znaki, czy słowa, czy whatever. Natomiast kiedy zobaczymy Pages, bo Pages, usłyszymy przyrostek aktywne, no to tam sobie możemy wkliknąć i wejść w Pages dopiero. I ponoć to... Gdzieś czytałem, że to tak ma nie być, ludzie mówią, że to błąd. Mi się wydaje, że to jest celowe niestety. I z tym będziemy musieli żyć, bo w 16.1 to cały czas jest. Ja tu jeszcze, tam kursor trochę mniej pływa.
1: Ja tu w międzyczasie zauważyłem pytanie od Roberta, który napisał do nas tak. Pytanie dotyczy iOS 16. Po odblokowaniu twarzą widzę na ekranie blokady parę najnowszych powiadomień, ale żeby którekolwiek z nich otworzyć, muszę kliknąć w nie dwa razy. Czy to jest błąd, czy funkcja? Ewentualnie jaki ma to cel i czy da się to zmienić?
3: O tym właśnie przed chwilą dywagowaliśmy chyba z Mikołajem. No w sumie wszyscy wspólnie, ale...
2: Głównie mam wrażenie problem, jeżeli te powiadomienia są grupowane, że ze zwykłymi to jeszcze jakoś działa, ale z tymi właśnie grupowanymi to pojawia się problem.
1: Tak, ale to można sobie spróbować gdzieś tam,
2: powiedzmy, nie zawsze.
1: No to na co ty narzekałeś, Mikołaju, to można sobie spróbować to przełączyć na listę, być może to też jakoś tam rozwiąże ten problem. Ja sobie to przełączyłem, zobaczymy co się wydarzy. A i jeszcze tu od Mojsiora, czyli od Patryka mamy pytanie, czy takie zastanowienie się właściwie, taką myśl rzucił w eter. Ciekawe, czy poprawiono błąd w najnowszej wersji, a właściwie becie iOS 16, że jeżeli mieliśmy podłączone słuchawki na jacka, dźwięk systemu był w mono.
3: Nie, słuchajcie, nie poprawiono tego błędu. Co więcej, tam sprawa jest jakaś grubsza, wydaje mi się, bo z ustawień dostępności, tych takich w ogóle gdzieś tam ustawienia pod ustawień dźwięków i jeszcze raz dźwięków, zniknęła w ogóle selektywna możliwość wyboru. Tak jak było kanały mowy i kanały dźwięków, tak to zniknęło, więc ja mam wrażenie, że tam jest ewidentnie coś poszło nie tak.
1: No cóż, jeszcze tu Mojsior pyta, jak to jest z tymi aplikacjami, czy je powinniśmy zamykać, czy nie. Zdania są podzielone, Apple twierdzi, że nie.
2: Apple twierdzi, że nie. Apple, podejście Apple jest takie, że iPhone to nie jest Windows. Aplikacja po minimalizacji w tle jest po prostu blokowana przez system w dużej części i ona bardzo mało może temu systemowi, że tak powiem, zrobić. I to nie jest tak jak w Windowsie, że jeżeli aplikacja sobie, nie wiem, pobiera coś z internetu i robi nie wiadomo co, to ta aplikacja na iOSie po zminimalizowaniu się do tła będzie robiła dokładnie to samo. Ona może mieć dostęp, powiedzmy, do czegokolwiek przez tam, powiedzmy, 10 sekund, a po 10 sekundach, jeżeli ona sama, że tak powiem, nie odda władzy z powrotem systemowi, to system sobie ją po prostu zabierze. No wiadomo, wyjątkiem jest, jeżeli aplikacja zadeklaruje na przykład, że ona w tym momencie odtwarza muzykę i jest przystosowana na odtwarzanie muzyki, to ona tą muzykę będzie odtwarzać. Ale
3: niestety tu warto nadmienić, Mikołaju, że jeżeli ona deklaruje się, że odtwarza muzykę i będzie na przykład źle napisana i nawet zatrzymana muzyka będzie coś tam robiła z tym systemem audio, no to taką aplikację warto zabić.
2: Tak, to taką aplikację warto zabić, ale jakby generalnie no nie powinno coś takiego mieć miejsca.
3: Tak, to oznacza, że jest po prostu błąd.
2: Dokładnie. No i Apple też w przeciwieństwie do Windowsa, no Windows... Będziemy sobie tych aplikacji otwierać, w końcu nam się skończy RAM. W Apple, w iOSie właściwie, bo w macOSie nie. Jeżeli uruchomimy jakąś aplikację i no, będzie nam brakowało tej pamięci, to Apple przewidzi na podstawie wszelkiego rodzaju jakichś statystyk wcześniejszego użytkowania, którą z naszych obecnie otwartych aplikacji warto w tle cichaczem zamknąć. Czyli jeżeli mamy otwarte na przykład aplikację, nie wiem, bankową, Facebooka, Ubera i włączymy w tym momencie YouTube'a, przepraszam, aplikację bankową Spotify, Ubera i włączymy sobie w tym momencie na przykład Facebooka, to Apple stwierdzi tak, aplikacji bankowej to ten człowiek używa mniej więcej raz na 2,5 dnia, aplikację Ubera przeciętnie po tym jak ją raz otworzył, to zaraz otworzy ją znowu, czytaj, żeby sprawdzić, gdzie jest jego samochód. Aplikacja Spotify odtwarza obecnie muzykę. Wniosek? Najlepiej zamknąć, jeżeli musi, aplikację bankową, bo najprawdopodobniej będzie jej używał dopiero za dwa i kawałek dnia.
1: Ale zostawić tak ją naprawdę gdzieś tam na liście, zostawić do niej dokładnie jakby taki skrót, bo prawdopodobnie będzie sobie chciał do niej wrócić.
3: Tym bardziej, że ona tak naprawdę i tak nie będzie w pełni zamknięta, bo ona może być sobie tam właśnie tak jakiś tam zalążek swój mieć otwarty, co spowoduje, dokładnie, że dla odmiany się nam bardzo szybko odpali.
1: Tak, no bo co też te wszystkie rzeczy działające w tle, tak, różnego rodzaju przecież mamy, jakieś komunikatory i tego
2: dokładnie
1: typu
2: rzeczy. Co więcej, jest nawet też taka opcja, że aplikacja właśnie zamykając się metodą Apple wie, kiedy ją zamknąć, a nie my ją zamkniemy na siłę i na chama, zostanie poinformowana kulturalnie, że no zostanie za chwilę zamknięta, bo i ona jest w stanie sobie nawet wypisać na dysk taki trochę zrzut, gdzie w tym momencie był użytkownik i co w tym momencie użytkownik robił, także jak ten użytkownik tę aplikację otworzy ponownie.
3: To jest ta magiczna sekcja inne dokładnie dane systemowe w iPhone Store, czy tak, gdyby ktoś pytał.
2: To ona mu się nie otworzy tak od zera na ekran główny, tylko ona mu się otworzy dokładnie tam, gdzie ten użytkownik skończył, bo mimo, że ta aplikacja się uruchomi od zera, to ona sobie wczyta z pamięci informacje, gdzie ta aplikacja była wcześniej i coś takiego jest w stanie teoretycznie nawet przetrwać restart telefonu, nie wiem, wymianę baterii, bo to jest po prostu zapisywane na, w pamięci stałej, na dysku.
3: Do tego stopnia, Mikołaju, że to jest w stanie przetrwać, to już kiedyś o tym mówiłem w ogóle na luzie, jakby gdy rozmawialiśmy, to mi przetrwało zmianę telefonu kiedyś.
2: Tak, dokładnie. Więc jakby to jest
3: trochę się przeraziłem.
2: Tak,
3: więc zmianę jakby telefonu, odtworzenie szyfrowanego backupu, aplikacja jest mniej więcej tam, gdzie była, jak kończyłem robić backup.
2: Tak, więc to jest do tego stopnia fajne. No, gdy my zamykamy aplikację ręcznie, zamykanie aplikacji ręcznie w iOS-ie, to jest, tak powiem, dźwignia hamulca ręcznego, awaryjna, której powinniśmy użyć, gdy coś z tą aplikacją jest naprawdę nie tak, ona zostanie po prostu mało kulturalny sposób siłą wyładowana z tego systemu i nie dostanie możliwości zapisania czegokolwiek.
3: Tego takiego zrzutu, tej ścieżki.
1: Tak.
3: Jakby.
1: To tak jakbyśmy kończyli z menedżera zadań w Windowsie trochę, tak, aplikacja.
2: Tak, dokładnie. To jest takie wymuszone zamknięcie. I uruchamiając tę aplikację od zera, ona będzie musiała wszystko, ale to wszystko wczytać od
3: samego. A nawet być może jeszcze
2: początku
3: więcej, bo zapiszę sobie jeszcze dziennik po ostatnim niepoprawnym zamknięciu.
2: Dokładnie.
3: Tak po prawdzie.
2: Pamiętajmy też na przykład o tym, że aplikacje tak nie zamknięte same z siebie, ale zamknięte tak o, od iOS-a wersji bodajże 13 albo 14 jest taka usługa, że one, że system, jeżeli system stwierdzi, że w danym momencie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że my uruchomimy jakąś konkretną apkę, to on nam może tę apkę wczytać i ona jest taka już gotowiutka na to, żeby ją otworzyć. Ten system już po prostu ma wszystko, co on będzie potrzebował, żeby tę aplikację uruchomić. On nie będzie musiał tego wszystkiego ładować, tylko w momencie, jak ten użytkownik tę aplikację kliknie, to on już zrobi
3: i to jest też na bazie oczywiście danych użycia Siri i uczenia maszynowego,
2: tak,
3: wiadomo.
2: Czyli powiedzmy, nie wiem, przeciętnie od poniedziałku do piątku o godzinie 14.12, 14.15, jak kończymy pracę, zamawiamy Ubera, to o godzinie 14.10, 11, 12 telefon zablokowany, iPhone twierdzi, o, zbliża się
1: Uber,
2: czas,
1: przygotuj
2: gdzieś
1: się
2: mniej więcej, tak, w tym momencie, załaduje tego Ubera, on go jeszcze nie otworzy, aplikacja nie będzie wiedziała, że ona jest otwierana, ale już będzie jakby załadowana do pamięci z dysku wszystkie pliki, które mu są tam potrzebne i w momencie, jak użytkownik tylko otworzy tego Ubera, kliknie ikonkę, to już system nic nie ładuje, tylko apka, otwórz się.
3: Zresztą, nie wiem, czy zauważyliście, kto korzysta, ten pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Sync Assistant Move. Chilling Assistant Move to od pewnego czasu nie jest demon stabilności, na szczególnie jeżeli mamy dużo baz, dużo punktów i tak dalej. No, różne rzeczy można o nim mówić. I on się czasami potrafi zawiesić przy na przykład włączonym monitorowaniu. I teraz, ciekawostką jest to, że kiedy on się nam tak zawiesi, zrobimy sobie ekran główny. Czy to w ogóle jesteśmy w jakiejś muzyce, bo przecież część z nas niewidomych tak chodzi, że laska to jedno, nawigacja, no spoko, ale w sumie muzyka albo w ogóle rozmowa przez telefon czy komunikator, no zdarza się, tak? I wchodzimy sobie w tego Sync Assistanta i niejednokrotnie bywa tak, że taki Sync Assistant, zanim jeszcze VoiceOver zdąży wygrać wszystkie dźwięki, on już zaległy jakiś komunikat monitorowania, nawet z reguły aktualny, jest w stanie powiedzieć szybciej niż dźwięki sygnalizujące, że ta aplikacja się de facto otworzyła.
2: Dokładnie. Znaczy inna sprawa, że to, co dzieje się na ekranie, a to, o czym my wiemy, to jest w wielu systemach
3: tak, no, czarna magia.
2: Bliskie, dokładnie, dalekie też od pewnych rzeczy. I tutaj pięknym przykładem jest to, jak sobie włączymy ZDSR-a chińskiego i zaczniemy sobie przeglądać internet w Google Chrome, to my się dopiero wtedy przekonamy, kiedy tak naprawdę ładują się strony internetowe.
3: Strony, tak.
2: I ile tym stronom tak naprawdę zajmuje to ładowanie, bo czy to jest JAWS, czy to jest NVDA, czy to jest narrator, czy to jest VoiceOver, no to ładowanie zajmuje sporo więcej czasu niż zajmuje osobie widzącej. I ja śmiem twierdzić, że tak ze dwa razy wolniejsi jesteśmy, wolniej jakby ładują się dla nas osób niewidomych strony, tylko dlatego, że zanim przeglądarka załaduje stronę minie chwila, zanim czytnik ekranu dowie się, że aha, ona załadowała stronę, to może by warto poinformować tego użytkownika, to mnie sporo więcej niż ta chwila.
3: Tak.
1: A jeszcze najciekawiej to jest w ogóle jeszcze na Edge'u, tak? Tam mamy stary, dobry komunikat rodem z Windowsa. Wczytywanie strony wczytano, to znaczy w Windowsie to było ładowanie strony załadowano.
3: Tak. Linków jest 25 nagłówków 3, tak. Bo jeszcze całego podsumowania trzeba było wysłuchać.
1: Oczywiście, a tu jest...
4: Tak, to w angielskim Windowsie to w ogóle inaczej. Było tak, że downloading page i loading page potem. I te komunikaty były takie same w polskim języku, natomiast też a propos tego, jak to...
3: Tomaszu, jakoś działa, cicho jesteś chyba.
1: Tak.
3: Do nas.
4: Teraz przygłośnię, zaraz już powinno być dobrze.
1: Jest okej. Okay.
4: Na przykład czasami sobie przeglądam, nie wiem, SoundClouda na przykład i jak tam są skróty do przechodzenia poprzedni, następny utwór, to się dzieje, no może nie jak na lokalnym komputerze, ale niewiele temu brakuje na dobrą sprawę. I to no wtedy jakby widać, jak szybko ładuje się ten następny utwór, a zanim tam gadacz powie, że tam strona, coś załadowano, że tam coś zacznie czytać, no to tam już to zacznie na pewno grać.
1: To już parę sekund tego utworu zdąży wybrzmieć.
4: Albo te strony, które mają jakieś własne, jakieś gry takie internetowe, które mają jakieś własne silniki, własne coś, własne jakieś udźwiękowienie. Jak tam się wchodzi w jakieś menu, w jakieś...
3: Tak, to ono się przecież to... nieraz natychmiastowo w ogóle...
4: Tak, znaczy oczywiście tam pewnie się częściej rzeczy ładuje lokalnie, ale tak czy inaczej, no właśnie widać ile... To też można sobie trochę uprzytomnić, ile tracimy na tych technologiach asystujących.
3: Więc tak,
4: no,
3: natomiast trochę odbiegliśmy od tematu, a ten iOS, no mówię, tak trochę chcąc już gwoli podsumowania, naprawdę moim zdaniem nie taki on straszny, jak krążą gdzieś tam różne no, informacje
1: nie,
3: w sieci wśród iOS znajomych
1: nie jest,
3: i tak dalej.
1: Ten iOS nie jest straszny. Ja zaktualizowałem i jak czytam gdzieś tam wypowiedzi, chociażby na facebookowych grupach, niektóre komentarze, że nie, ja się cofam do iOS-a 15. No nie, tam parę rzeczy może być takich, które mnie irytują. Rzeczywiście tak jest, ten, no, chociażby ten fokus.
3: Niestety
1: ale...
3: pierwsza wersja systemu,
1: oczywiście,
3: to tak z reguły
1: że
3: bywa.
1: Tak.
3: Natomiast...
1: Ale to nie jest tak, żeby tu coś rzeczywiście nie działało, żeby działało naprawdę bardzo, bardzo źle. No nie, bez przesady.
3: Natomiast jeżeli ktoś polega na orientacji po ekranie koniecznie i tych dźwiękach stereo, to może być gdzieś tam hamulcowy na razie uaktualnienia. I co ciekawe, to się dzieje nawet w 16.1. A propos, zaraz zobaczę, czy nie ma przypadkiem najnowszej bety dziś, bo jeszcze nie spoglądałem. Więc zaraz to można będzie przy okazji sprawdzić. Natomiast w becie 1 iOS 16.1 nie zostało to poprawione i o tym też warto nadmienić. A, no i oczywiście jest faktycznie rzecz nielogiczna i też nie została na razie poprawiona. No chaos, jak chodzi o etykietki i nazewnictwo. Oglądamy sobie jakąś aplikację, która tam emituje nam dźwięk i obraz, nie wiem, jakąś do telewizji. To mamy jakieś ikonki AirPlay Video czy inne takie, które w kliknięcie w sumie niewiele zrobi. Ale on nas po prostu informuje, że to jest AirPlay Video, tak? Podpięcie sprzętowych słuchawek i słuchanie aplikacji muzyka oficjalnej od Apple cały czas twierdzi, że te sprzętowe słuchawki nazywają się książka audio. Kilka różnych takich ciekawostek.
1: No to ciekawie, tak, rzeczywiście.
2: Ale mamy też opcję, o której chyba tutaj aż tak jakoś nie wspomnieliśmy, ona nie wybrzmiała, a ona jest fajna, ona może być fajna. Jeżeli mamy kilka urządzeń Apple, czyli na przykład Watcha i iOS-a, to możemy kontrolować jedno urządzenie drugim, możemy kontrolować telefon Watchem na przykład.
3: Ale poczekaj, Mikołaj, telefon Watchem, czy właśnie tylko Watch telefonem? Bo to jest istotne.
2: Telefon Watchem. Tak, mając Watcha możemy kontrolować telefon.
3: To przyznam szczerze, że sam to muszę jeszcze potestować dokładniej, bo ja tylko sterowałem Watchem poprzez telefon, to tak?
2: Tak, możemy sterować, tak. Jeżeli się nie mylę, ja nie mam Watcha, ale wydaje mi się, że widziałem dosłownie dni temu parę kogoś, kto testował tę konkretną funkcję.
3: Na pewno dla posiadaczy Apple Watch i w ogóle dla posiadaczy różnych rzeczy jest zmieniony dźwięk ping. Ten dźwięk taki, ale o tym to już pewnie było kilka tyfloprzeglądów temu, jest zmieniony ten dźwięk odnajdowania Apple Watcha.
1: A to nie mówiliśmy o tym.
3: Tak, jest, znaczy iPhone'a w zasadzie z poziomu Apple Watch. Proszę poczekać, być może to zaprezentuję, bo być może mi się to uda zrobić w miarę. Nie uda mi się tego zrobić, bo jest chwilowo rozładowany. No, niestety.
2: Tak, a ja tymczasem mogę powiedzieć, tak, to była kontrola właśnie telefonu i pamiętam, jedyne, czego tam się nie dało zrobić, to jest eksploracja dotykiem. Mamy tylko gesty. Niestety.
3: Ale to i tak dużo,
2: dokładnie.
3: To i tak
2: zwłaszcza
3: dużo, faktycznie.
2: Jeżeli mamy, nie wiem, jakieś słuchawki Bluetooth, coś nam gra, chcemy, nie wiem, przewiń, odbierz, jakie to powiadomienie przyszło od powiedz, zrób cokolwiek z tym, no to możemy to zrobić właśnie w taki sposób.
3: No i jeszcze coś się zmieniło, to zauważyłem tak, być może to zostało jakoś ładnie oficjalnie opisane, ale jakoś zinteligentniał alarm na przykład i zdarzyło mi się tak czas temu jakiś, że poszedłem spać, alarm tam był ustawiony chyba na 00 do 8 jest ogólna rutyna snu, czy tam no jakieś takie godziny, powiedzmy, uznane powszechnie za kojarzone ze snem, tak? No ale wyszło tak, że udałem się ostatecznie koło tam, nie wiem, chyba 6 czy 6.30, tak? I w tym momencie Apple Watch, wiedząc, że cel w ogóle nie ma szans, żeby został spełniony, tak? Poczekał, aż sobie pośpię. Była godzina tam, nie wiem, 10. z minutami, 10.30, zauważył, że to tętno się tam troszkę podwyższyło i te czynności życiowe zostały tam odrobinę wtruchnięte. Dostałem w Apple Watcha alert, czy na pewno nie śpisz. Mimo, że jest to 10.30 coś, czyli w ogóle poza celem jakby. Alarm oczywiście został uprzednio utkany przy pierwszej możliwej okazji przyciskiem stop. Ten od rutyny o 8. On i tak rejestrował cały czas, że człowiek jednak śpi.
2: Człowiek śpi.
3: To taka ciekawostka.
1: No to rzeczywiście.
3: Się uczenia maszynowego.
1: Się uczy to tak, wszystko. Tak. Coraz więcej danych o nas zbiera gdzieś.
3: No niestety to taki...
2: Mnie bardzo ciekawi z perspektywy osoby niewidomej, co będzie w Watchu tej ósmej bodajże teraz generacji pod kątem właśnie mierzenia tej temperatury. Bo tam na WWDC, nawet nie na WWDC, na konferencji Apple'a było dużo mówione o śledzeniu okresu i było, nie było, kalendarzyku małżeńskim. bo mam wrażenie, że do tego trochę ta funkcja została stworzona, ale ja mam wrażenie, że jakby to oczywiście i to fajnie, i to super, ale dla osoby niewidomej ona będzie miała jeszcze jedno zastosowanie, i to zastosowanie sporo bardziej prozaiczne. Sprawdzanie, czy mamy gorączkę, czy nie. Bo
3: pytanie, czy to momencie... będzie właśnie tak łatwo dostępne.
2: No właśnie. I to mnie zastanawia. Po pierwsze, czy to będzie tak łatwo dostępne. Po drugie, czy tak jak obecnie Apple Watch jest nam w stanie powiedzieć, że uwaga, nie wykonujesz wysiłku, a twoje tętno przekracza bezpieczne wartości, skontaktuj się z lekarzem, lub że twoje serce ma coś, co bardzo przypomina arytmię i też skontaktuj się z lekarzem, czy w podobnym tonie nie będzie nam w stanie wyświetlić, uwaga, przez ostatnie kilka godzin twoja temperatura przekracza 37,5, no
1: może być coś
2: się,
1: nie tak.
2: Coś jest nie tak. Więc no właśnie zastanawiam się, czy coś w tym stopniu i czy coś w ten deseń będziemy w stanie zrobić. Czy to natywnie, czy to apko.
3: Nikt z nas nie ma tu ósemki, więc...
2: Dokładnie, nie ma jeszcze chyba jej nawet oficjalnie tak...
3: No to tym bardziej.
2: Ale jakby myślę, że może być to tyle fajna opcja, że o termometrach dla niewidomych to się słyszało różne historie, włącznie z tym, że bywały i takie, które na tej samej osobie w przeciągu 2 minut były w stanie powiedzieć, że coś koło 35,1 i też koło 37,3.
3: Oczywiście i trzeba umieć mierzyć, trzeba wiedzieć, jak mierzyć, bo w przeciwnym
2: dokładnie
3: wypadku wychodzą totalne farmazony, tak.
2: Dokładnie. Ja na przykład nie wiem. Na szczęście jakby w ostatnich latach no, nie miałem potrzeby i nie byłem tak chory, że musiałbym to robić, ale no może być to swego rodzaju problem też, zwłaszcza, że nie każdy no taki ma. A to może ułatwić, może no, poprawić trochę właśnie tę sytuację.
1: Okej, Patryku, czy coś jeszcze?
3: Chyba nie.
1: No
3: chyba nie,
1: razie...
3: a jeżeli tak, to...
1: A jeżeli tak, to dzwoń lub pisz, oczywiście. Tak. Zapraszamy, a tymczasem dzięki za kontakt, do usłyszenia. Tymczasem jeszcze zajrzę do naszego panelu kontaktowego i tu Boczek do nas napisał kilka wiadomości, między innymi, że Audio Games już działa, napisał, czy ja nie mam na myśli tej piosenki, a właściwie tego utworu takiego samplowanego Prodigy Out of Space. Nie, to na pewno nie był Out of Space. Być może też ktoś to rozebrał na czynniki pierwsze, ale na pewno to było coś innego. To albo z Make My Beach Up, albo Firestarter. Któryś z tych utworów Prodigy składał się jeno z sampli. I jeszcze tu a propos tych syntezatorów, to Boczek tam napisał, Mechatron chyba był najpopularniejszy. Tyle waszych wypowiedzi jak na razie.
4: Możliwe, że potem był najpopularniejszy, chyba zaczęło się od tego Gothica. Nie wiem zresztą, ja tam nie siedziałem aż tak w tych rzeczach. W każdym razie, no właśnie, co teraz? No bo mamy wpisane, że teraz ma być iOS, ale chyba ten iOS to w zasadzie był omówiony. No właśnie ze świata Apple, twój news, Mikołaju, czy tam coś jest jeszcze?
2: Nie, jeszcze troszkę będzie, malutkich, bo malutkich, ale będzie. No i co? iPhone 14 Pro i iPhone 14, kontynuujemy troszkę wątek, bo pojawiła się informacja, że dźwięk na uruchomienie urządzenia ma być tylko w iPhone'ach 14 Pro, a dochodzą takie słuchy, jakoby on miał się jednak pojawić w iPhone'ach 14 też, i są użytkownicy, którzy twierdzą, że oni mają, im to działa, inni twierdzą, że nie. Jakby ja nie mam 100% potwierdzenia, ale konsensus jest generalnie taki, że raczej w iPhone'ie 14 niby ma to działać, i pojawiła się kolejna informacja, że tam, gdzie ten dźwięk jest, jeżeli go oczywiście włączymy, to w gratisie z dźwiękiem dostajemy wibracje, co może też pomóc osobom głucho niewidomym, które dźwięku, no jakby nie było, nie usłyszą. Więc to też dobrze, że coś takiego się pojawia. W macOSie 12.6 Osoby narzekają na błąd z niedziałającym oprogramowaniem VOCR i niedziałającymi jeszcze paroma innymi rzeczami z VoiceOvera związanymi, takie jak na przykład skrót Option T do oznajmiania czasu. Okazuje się, że błąd został dzisiaj wyjaśniony, znaczy wyjaśniony, została znaleziona jego przyczyna. O wyjaśnieniu to tu jeszcze nie można mówić. Okazuje się, że jeżeli posiadamy którąś ze wtyczek audio muzycznych, bodajże firmy Hornet, to z jakiegoś powodu VoiceOver nie jest w stanie wchodzić w interakcję jakby z zewnętrznymi programami i to tak zwany AppleScript, mechanizm AppleScript nam nie działa. No czyli sobie na przykład nie sprawdzimy godziny, czyli sobie na przykład nie pokorzystamy z aplikacji typu VOCR. W momencie, gdy tę wtyczkę usuniemy z tego miejsca, gdzie ona się normalnie powinna tam znajdować, to nagle cudem i magią jakąś wszystko wraca do normy i zaczyna działać. Tak jak działać powinno. Nikt nie wie do końca, co zostało tam zepsute i w czym, że to się dzieje. Donoszą też użytkownicy, że w którejś z aktualizacji Telegrama w ogóle się nie da przewijać wiadomości. Inni twierdzą, że u nich się da, ale trzeba to robić ręcznie. Tak jak to było kiedyś w Telegramie, że no trzeba przewijać do tyłu po prostu gestem, bo samo się tam to nie zrobi. I też jeżeli dotkniemy górnej krawędzi ekranu, no to nam się jakoś bardzo szybko zaczyna to wszystko przewijać. Ile w tym w ogóle się nie da prawdy, to chyba jeszcze zobaczymy, bo na razie to raport mam od jednej osoby. Z kolei informacją jak najbardziej potwierdzoną jest to, że YouTube powraca do żywych i jeżeli sobie pobierzemy najnowszą wersję z App Store'a, jeżeli nam się ta aktualizacja oczywiście sama nie zrobi, ona nam się w końcu zrobi, ale jeżeli nam się jeszcze nie zrobiła, a my jesteśmy bardzo niecierpliwi, to my możemy wejść i to wejść konkretnie jakby w szczegóły tej aplikacji, bo na samej liście wyników wyszukiwania on może no, nie stwierdzić, że ta nowa wersja jeszcze jest, ale jak wejdziemy w szczegóły aplikacji, to nagle przycisk otwórz powinien nam się zmienić w przycisk aktualizuj i jeżeli go klikniemy, no to ta aktualizacja zostanie nam pobrana i my będziemy już mieli dostęp do tego. Z kolei na Macu producent dość popularnej aplikacji macowych, czyli Rokamiba, firma zajmująca się wszelkiego rodzaju aplikacjami do dźwięku, no robiących rzeczy różne, od chociażby Hijack, o którym tutaj kiedyś mówiliśmy, od chociażby SoundSource, aplikacja, która może być dla osób niewidomych też przydatna, bo pozwala ona na zmianę głośności poszczególnych aplikacji, przekierowywanie ich na inne karty dźwiękowe, no ale dla użytkowników czytników ekranu ta zmiana głośności aplikacji to jest bardzo często bardzo przydatna rzecz i trochę szkoda, że swoją drogą tak no, zorientowany na dźwięk i tak porządnie, system z tak porządnie zrobionym dźwiękiem nie oferuje tak podstawowej funkcji. No w każdym razie ta firma oferuje teraz z okazji swojego 20-lecia 20% zniżkę na swoje produkty, więc jeżeli ktoś się szykował i zamierzał na kupno, a no w Polsce, na nasze polskie warunki, te ceny nie są jakieś wybitnie niskie, to może być to dobry moment, bo do końca września no dostaniemy te ich oprogramowanie, to ich oprogramowanie 20% taniej. No i to tyle, jeżeli chodzi o Apple.
1: No i cóż, Tomku, czy jesteś z nami?
4: Tak, jesteś. Już jestem, przepraszam. I ostatni taki news, czy w zasadzie szereg newsów z Tyflowieści, czyli inne nowości i ciekawostki znowu z Mikołaja.
2: Tak, firma i tutaj teraz znowu producent gier, PlusPay Studios, który jest znany chociażby z takich produkcji jak Q9, Kringle Crash, albo z silnika BGT, w którym wiele słynnych gier audio powstało, wydał nowy produkt. Jest to produkt przeznaczony na asystenty głosowe Amazona. Nie będę tutaj wypowiadał nazwy z wiadomych względów, jeżeli ktoś ma, żeby mu nie aktywować urządzenia. Umiejętność nazywa się AI Storyteller i polega ono na tym, jak sama nazwa wskazuje, że możemy ją poprosić, aby opowiedziała nam historię na temat i za pomocą sztucznej inteligencji zostali nam ta historia opowiedziana. Słyszałem tego czegoś demo, którego nie za bardzo mogę w tym momencie pokazać, bo no, ujawniłbym ludzkie głosy i nie mam po prostu na to zgody, więc nie będę tego robił. Ale demo jak najbardziej słyszałem i no, jest to bardzo składne i to, co jest powiedziane, ma swój wewnętrzny sens i brzmi naprawdę sensownie, bo jest to bazowane na tak zwanym modelu GPT-3, więc jest to zrobione fajnie. No, działa to w języku angielskim. No i tutaj właśnie haczyk. Dlaczego mówię, że mam nagrania? Dlaczego tego sam nie sprawdziłem? Amazon czas jakiś temu, wchodząc do Polski, wprowadził w Polsce tak zwany region treści cyfrowych. I tam, gdzie kiedyś my byliśmy klasyfikowani jako nie wiadomo w sumie co, więc jak nie wiadomo co, to Stany Zjednoczone i mieliśmy dostęp do wszystkiego, tak teraz my to jesteśmy Polska, my wiemy co jesteśmy, my jesteśmy Polska i nie mamy dostępu do niczego, co nie ma zadeklarowanego oficjalnie, że tak, jest kompatybilne z regionem Polska. Więc u nas ta umiejętność nie jest dostępna, a teraz zmiana kraju nie jest już taka prosta, bo tam trzeba adres i numer telefonu umieć i znać i mieć. I mi się to jakby prędzej czy później na pewno, ja to prędzej czy później na pewno zrobię i będę miał do tego dostęp, ale no nie jest to tak, że wchodzimy sobie w ustawienia, klikamy i jest to po prostu zrobione.
1: Gdzieś tam na Twitterze to chyba André Luis wrzucił jakąś bajkę o szczoteczce do zębów i koszu na śmieci?
2: Tak, jest coś tak? takiego, dokładnie.
1: Jest takie, czy śmieciarce,
2: dokładnie. I jest coś takiego, ja już inne widziałem. Mnie bardzo ciekawi, bo są metody i są pewne sztuczki, są pewne triki, które jakby ja znam na no, poniekąd wysypanie takich systemów. I bardzo bym chciał mieć dostęp do tegoż rozwiązania, żeby spróbować właśnie dziwne rzeczy mu zrobić. Ale zobaczymy, co z tego będzie. Co dalej? Pozwano Playboya, bo niewidomi stwierdzili, że oni też by chcieli i oni też by chcieli mieć dostęp i strona nie oferuje im tego, co oferuje im, co oferuje osobom widzącym. No, w jaki sposób strona ma oferować osobom niewidomym dostęp do tych obrazków? Tego nie wiem. Czy opisy alternatywne by tutaj wystarczały? Tego również nie wiem.
1: To znaczy, to pytanie, jak, o co tam tak naprawdę chodzi? Czy to jest dostęp rzeczywiście do samych materiałów graficznych, czy tam po prostu jest problem z na przykład artykułami? Bo przecież Playboy to, no przynajmniej kiedyś, to był takim czasopismem, gdzie owszem, pojawiały się różnego rodzaju kolorowe rozkładówki z paniami ubranymi raczej skąpo, ale no nie tylko, przynajmniej w polskim Playboyu, no to przecież też były i pełne artykuły, można było sobie różne, na różne tematy tam poczytać, także no pytanie, z czym tam tak naprawdę jest problem?
2: No, w każdym razie została strona pozwana, została właściwie firma pozwana, że dostępność tej strony nie jest taka, jaka ona być powinna i no prośba jest o poprawę. Z kolei syntezator Dektok, stary, stary, stareńki, kiedyś działający jako syntezator sprzętowy, potem ukazał się on również jako syntezator programowy, był swojego czasu dołączany do czytników ekranów różnych, zyskał drugie życie. W ogóle to, w jaki sposób on zyskał drugie życie, to jest też ciekawa historia, bo jeden z twórców tego syntezatora przed swoją śmiercią, kilka miesięcy przed swoją śmiercią, absolutnie no, wiedząc o tym, że no, dużo już ma na tym świecie nie zostało, bo też no, swoje lata pan miał i syntezator swoje lata miał również, na listę mailingową, listę dyskusyjną fanów tegoż syntezatora wysłał archiwum zawierające, nie wiem do końca co, z tego co wiem, to jakiś większy zrzut dysku, na którym znajdował się kod źródłowy tegoż syntezatora. O porządku i ładzie w tym archiwum to tam nie ma podobno co mówić, bo tam wersji, wersyjek i podwersji

0: co w bardzo dużej części przypomina tego TikToka, którego ludzie znają i którego ludzie lubią, i który brzmiał tak, jak większość użytkowników uważa, że powinien
1: No
0: brzmieć,
1: właśnie,
0: i wydają to.
1: brzmieć to on już brzmi, jak tam
0: Brzmi.
1: słyszałem demo tego, to mam wrażenie, że
0: Dokładnie.
1: problem
0: Jak
1: jest,
0: dektor.
1: tak, to jest jak dektok, owszem, to brzmi jak dektok, ale problem tam był
0: Z
1: z
0: intonacją.
1: słuchaniem tego na wyższych prędkościach. To się
0: A to też.
1: bardzo łamało, gdzieś tam było to naprawdę mało wyraźne, a jak dobrze pamiętam, no to między innymi właśnie za to ludzie też lubili dektoka, że jego dało się słuchać na
0: Na wyższych
1: wysokich
0: prędkościach.
1: prędkościach.
0: Ale to chyba jest, z tego co wiem, też jakoś już teraz trochę coraz bardziej poprawiane. Tam jest paru niewidomych fanatyków, którzy no, znają się na temacie, wiedzą, jak te syntezatory, tak zwane formantowe, robi się od środka i są się w stanie w tym połapać. I no, te osoby właśnie niewidome pracują nad tym. No, w modelu, nazwijmy to open source, czyli kod jest na GitHubie, można sobie go pobrać. Jak jest z legalnością tego rozwiązania, to tak naprawdę nie wie nikt. I czy ten deweloper, który przedśmiertnie ten kod udostępnił, miał do niego prawa, czy on tych praw nie miał, ale stwierdził, że on i tak umrze, więc to, co mu po tym, a zrobi dobry uczynek, bo producent już chyba nawet zresztą nie istnieje, został tam wykupiony przez jednego, który potem został wykupiony przez drugiego i chyba gdzieś po drodze w ogóle zaginęła informacja, że coś takiego jak dektop kiedykolwiek w ogóle było. No, w każdym razie syntezator sobie jest. Dopisano do niego nawet kompatybilność z SAPI 5, dopisano nawet do niego dodatek do NVDA. No, dzieje się tam w ciągu ostatnich dosłownie kilku dni. No, dynamicznie się to dość rozwija sporo. Co jeszcze? Ukazała się kolejna wersja NVIDIA 2022 2.2.3, bo w wersji 2022.2.2 wprowadzono jakąś niechcianą, niezamierzoną zmianę, która psuła dodatek NVDA Remote. No i w wersji 2022.2.3 ten dodatek jest z powrotem naprawiony. A z kolei Amazon ogłosił, a właściwie to użytkownicy znaleźli, że na Amazonie w aplikacji Prime Video pojawiła się kategoria seriale i filmy z audiodeskrypcją. Problem jest jeden: na razie te kategorie widać tylko i wyłącznie w amerykańskiej wersji tegoż serwisu. Nie wiemy, czy i kiedy ta kategoria pojawi się również w innych wersjach. No, miejmy nadzieję, że szybko. Z kolei, znowu wracając do gier, gra Crusader Kings, strategia średniowieczna, w której to jesteśmy no, królem, mamy swoje królestwo Europy średniowiecznej i no, zarządzamy nim, podbijamy inne kraje. Zyskuje ostatnio sporo kwestii związanych z dostępnością. Ja sam, szczerze mówiąc, nie grałem. Nie wiem dokładnie, jak ta sprawa wygląda, ale wiem, że jest grą dość spore zainteresowanie w środowisku. Już z kilku różnych źródeł i od kilku różnych osób gdzieś słyszę takie informacje, że coś się już podobno zaczyna dać i to już powoli jest grywalne i nawet się, co niektórzy, na jakieś dema i na jakieś streamy pokusili tego ostatnio. Więc no, coś tam się dzieje w tej kwestii.
1: To ja teraz proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy kolejnego słuchacza w poczekalni naszego dzisiejszego Tyflo Przeglądu. Dzwoni do nas Bartek, no i za momencik, miejmy nadzieję, że z Bartkiem się połączymy i no, odpowiemy być może na jakieś pytanie, albo Bartek będzie chciał jakoś skomentować to, o czym my tu mówimy. No, jeszcze widzę, że na razie chwilowo mamy problem. W międzyczasie zajrzę może do waszych wypowiedzi, do waszych komentarzy. Czy tu jakieś komentarze są? Na panelu kontakt tyflopodcast.net nie ma, a na Facebooku zobaczmy, jak to wygląda. Na Facebooku.

0: Na Facebooku też na razie nic nie widzę.
1: Taka rzecz, która może się przydać, jeżeli ktoś dzwoni, to mi się czasami zdarzało, że nie miałem tego okna, że rozmowa jest nagrywana i że rozumiem tam coś. W związku z tym, jeżeli ktoś tego nie ma, ale Bartek chyba to miał, to warto, przynajmniej ja mam taką poradę, niestety jedyną, żeby wyłączyć, znaczy się rozłączyć i włączyć jeszcze raz, bo to z jakiegoś powodu nie zawsze dobrze działa.
0: Ale Bartkowi się udało i jest z nami.
2: No witajcie, po tygodniu można rzec, bo ja, jak już wcześniej nadmieniłem, jestem waszym stałym słuchaczem, jeżeli chodzi o Tyflo Przegląd.
0: No to się cieszymy bardzo.
2: I pierwsze co, to chciałbym podziękować Pawłowi za wskazówkę dotyczącą FaceTime'a, o której rozmawialiśmy tydzień temu. Mianowicie, tylko przypomnę pokrótce, czego to tyczyło. Chodziło o to, jak, czy w ogóle można wykonać połączenie FaceTime, nie mając dodanego kontaktu. I okazało się, że ta metoda, którą podał mi Paweł, jest jak najbardziej skuteczna, czyli po prostu
0: wyszukać
2: plus 48 kierunkowy wpisać i wpisać numer i rzeczywiście, ale trzeba zatwierdzić tym przyciskiem return, czyli jak mamy klasyczną klawiaturę kuwerty, jakbyśmy chcieli zrobić nową linię podczas wpisywania wiadomości. I wtedy nam się rzeczywiście, jeżeli taka osoba o tym numerze posiada iPhone'a i ma aktywny FaceTime, to rzeczywiście będzie można takie połączenie wykonać.
0: To od razu powiem, że w podobny sposób radzimy sobie, wysyłając do kogoś wiadomość SMS, no czy iMessage w ogóle, jeżeli nie mamy go w kontaktach, w ten sam sposób. Wpisujemy ten numer, naciskamy return i dopiero ten numer nam wskoczy.
2: No de facto o tym, Michale, co mówisz, to ja się z tym nie spotkałem, bo jak wklepywałem ten sam numer, czy też inny numer, który miał iPhone'a, to od razu mi się iMessage chyba pokazało w oknie z wiadomością.
0: Wiesz co, to być może teraz jakieś miałem z tym problem, żeby przejść, żeby w ogóle wysłać daną wiadomość, bo jakby był cały czas, jeżeli nie nacisnąłem tego przycisku return, czy enter, to powodowało to, że jakby była wiadomość na etapie tworzenia, ale z adresatem do nikogo. No, u mnie tak to wyglądało.
2: No najważniejsze, że ta operacja zakończyła się sukcesem i teraz mam takie pytanie do, no de facto do użytkowników iPhone'ów, bo ja jako też użytkownik iPhone'a, czy któryś z was zdecydował się na kartę eSIM? I ewentualnie, jeżeli się zdecydował, to te operacje udało mu się wykonać samodzielnie?
0: Na jaką kartę?
2: eSIM.
0: Powiem szczerze, ja nie korzystałem z eSIM-ki u operatora żadnego polskiego, ale instalowałem kartę eSIM w telefonie za pomocą tego narzędzia AirAlo, o którym już kiedyś swego czasu mówiłem. To jest narzędzie, które się nam za granicą przydać może. Więc u polskich operatorów nie testowałem, ale z tego co wiem, to no być może nie my, ale tak w ogóle to ludziom się udaje bez większych problemów.
2: Znaczy się, ja sam mogę powiedzieć, bo od dzisiaj jestem, no mogę nazwać to szczęśliwym posiadaczem eSIM-a, ale muszę się niestety, no bez bicia przyznać, że musiała mi w tym pomóc osoba widząca, a mianowicie siostra, bo operacja może byłaby dla mnie do zrealizowania, gdyby nie to, że ja korzystam z e-maila na komputerze, a instrukcja z kodem QR, który trzeba było zeskanować, została przesłana na e-mail. I kiedy próbowałem namierzyć ten kod QR aparatem, niestety ta operacja w ogóle się nie powiodła. I dopiero dzisiaj, jak siostrze przesłałem tą wiadomość z tym PDF-em na jej maila i ona to odtworzyła u siebie na telefonie, to dopiero ten kod udało się zeskanować. To prawdopodobnie siostra mówiła tutaj, że ekran mógł wydzielać jakieś niebieskie światło. Chociaż
3: pytanie, jak jest w Polsce z tym eSIM-em i jak to polscy operatorzy robią? Bo ja wiem, że ogólnie z eSIM-em jest tak, że operator może poza kodem QR wysłać nam kod aktywacyjny, który jest po
0: Dokładnie.
3: prostu iluś cyfrowym, długim ciągiem znaków, który my sobie możemy tam ręcznie wpisać.
2: No właśnie, tutaj Mikołaj, w tym przypadku było tak, że ja musiałem tą wiadomość e-mail dostać, bo sam się pytałem.
3: Jeżeli ten kod dostaniemy cyfrowo, na zasadzie no, cyfrowo, z cyfr złożony, a nie kod QR, no to jest też wtedy szansa, że w ten sposób będziemy to w stanie zrobić.
2: Pytanie, Tylko pytanie
3: czy
2: go wpisać.
3: I którzy... Tam powinna być jakaś opcja. Ja nie mam iPhone'a, który to
0: tak,
3: robi,
0: jest,
3: który to umie.
0: Jest. Podaje się odpowiednie dane do aktywacji tej karty. Tam jest, zdaje się, to są dwie rzeczy. Tam jest chyba kod i jakiś adres jakiegoś serwera, który też się wpisuje. Ja to robię.
2: Ale to wtedy
0: już...
2: wchodzimy w ustawienia i dane komórkowe i tam się
0: tak,
2: wybiera
0: dodaj,
2: te dane.
0: Tak, dodaj plan, czy jakoś tak jest tam...
2: Aha,
0: taki przycisk.
2: Tak, rzeczywiście, bo de facto jak już ta karta u mnie została aktywowana, to były dwa plany, a jak kliknąłem w ten drugi, czyli już ten fizyczny, nieaktywny, to pokazał mi się, może nie błąd, ale czy, nie wiem, czy on zapamiętał te dane, czy chce te chyba kontakty przesłać do eSIM, coś takiego mi się chyba wyświetliło.
0: No tak, bo pewnie miałeś jakieś kontakty na karcie.
2: No nawet, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, ale już to jest najmniej ważne w tej chwili. I też się tak zastanawiałem, jak usunąć tego eSIM-a, ale na szczęście te operacje już będę mógł w stanie sam wykonać, bo oczywiście, jak rozumiem, dajmy na to, że sprzęt będzie wymieniany i będziemy usuwać konto Apple ID. I na tego samego iPhone'a, na którym była karta eSIM, oczywiście jej nie usuwamy, zakładając hipotetycznie, instalujemy nowe konto Apple ID. Pytanie, czy on będzie pamiętał te karty. No według mnie nie powinien, ale to tylko tak hipotetycznie tutaj przeczuwam. Ale na szczęście jest możliwość usunięcia karty eSIM, to też trzeba wejść w ustawienia, dane komórkowe i tam jest usuń kartę eSIM, czyli tu zalecam na przyszłość, żeby te operacje wykonać przed zerowaniem iPhone'a, jeżeli byśmy na przykład, nie wiem, chcieli inne konto założyć albo inną kartę włożyć, to zalecam najpierw właśnie te operacje tutaj wykonać. No i powiem, że jestem zadowolony, tylko denerwuje mnie jedna rzecz, że operator, a bynajmniej konsultant u operatora wprowadził mnie w błąd, bo zapewnił mnie, bynajmniej tak mogę to odebrać, że karta fizyczna nadal będzie działać. A co się okazało, ta karta fizyczna przestała ni stąd, ni zowąd działać. Można powiedzieć, że przez 3/4 dnia byłem pozbawiony dostępu do telefonu i SMS-ów. No na szczęście, że ci, którzy mają FaceTime, właśnie tutaj FaceTime okazał się dobrą deską ratunku. Że można było te wiadomości i połączenia wykonywać przez FaceTime, a nie przez telefon. Więc tutaj jakby ta opcja się sprawdziła. No ale... No, powiedzmy, że operator coraz częściej mnie tutaj w błąd wprowadza i to zaczyna mnie już powoli naprawdę drażnić. To nie wiem, czy się też spotkaliście z taką obsługą u operatorów? Z ciekawości zapytam.
0: Szczerze powiedziawszy, nie spotkałem się z czymś takim, ale też i nie wymieniałem karty. A to wiesz, Bartku, to jest wszystko kwestia tego, jak ktoś dobrze przygotuje skrypty dla tych ludzi, którzy tam siedzą na słuchawce. Pamiętaj o tym.
2: Ale to, Michale, to nie było na słuchawce, to było w salonie nawet.
0: A no to tym bardziej. To tym bardziej. Ja podejrzewam, że to jest jeszcze większy problem. Więc tam też wcale niekoniecznie muszą siedzieć ludzie, którzy się jakoś wybitnie na tym znają. Nie wiem, czy na przykład często to nie są jakieś takie ajenckie placówki gdzieś tam, gdzie ktoś to rzeczywiście no sprzedaje, ale różnie to tam jest z jego wiedzą na temat tego, co on tak naprawdę sprzedaje. Dostaje oczywiście jakieś materiały szkoleniowe. Pytanie, jak tam się ludzie z tym zapoznają. No niestety, no nie, ja się obawiam, że to może być bardzo różnie.
2: No tutaj, jeżeli chodzi o tych operatorów, to rzeczywiście już niejednokrotnie zostałem, tak powiedzmy, no nie oszukany, ale wprowadzony w błąd, co no, poniekąd może irytować. Z tym na pewno się zgodzicie.
0: Tak, należy pamiętać i to im bardziej techniczne pytanie, tym należy się niestety z tym liczyć, że te osoby, które nam udzielają takich odpowiedzi, czy to w salonach, czy to na infolinii, to są osoby, które po prostu technicznej wiedzy zazwyczaj nie mają. I jeżeli tam się trafi ktoś, kto coś więcej wie, to no to nie jest to regułą.
2: Okej, i tutaj bodajże o iPhone'ach by było wszystko. Jeszcze takie dwa pytania. Pierwsze pytanie raczej do ciebie, Michale, bo wiem, że ty korzystasz z IPKO, a ja ostatnio musiałem zaktualizować swoje dane. No powiem wprost, to chodziło o dane dowodu osobistego. I próbowałem właśnie to zrobić przez IPKO i nawet nie wiem, czy Michale aktualizowałeś ostatnio aplikację IKO?
0: Aktualizowałem.
2: To na pewno wyczytałeś w opisie, że też właśnie ta usługa została tam dodana, czyli też można teraz od ostatniej aktualizacji aktualizować dane dowodu osobistego chociażby przez aplikację IKO.
0: Wiesz tylko, co, że... właśnie nie widziałem tego, szczerze powiem. To dziwne, bo akurat...
2: Wchodzisz w ustawienia i tam jest dane osobowe i tam jest dowód osobisty.
0: A, okej. Tylko wiesz co, powiem szczerze, jakiś czas temu aktualizowałem właśnie dane. Szkoda, że nie poczekałem z tym jeszcze trochę, bo akurat właśnie tę samą kwestię miałem, czyli dowód
2: osobisty.
0: Ale
2: powiem tobie, Mich, a w jaki sposób aktualizowałeś przez IPKO?
0: Nie przez IKO, ale pamiętaj, że ja korzystam z Inteligo. To jest no, trochę inny serwis.
2: No właśnie, ja nie wiem, jak wygląda w tym wypadku, bo powiem tobie wprost, że i przez aplikację, i przez serwis internetowy.
0: Jak dobrze pamiętam, w przypadku Inteligo, ja już nie pamiętałem tak dokładnie tego procesu, ale wydaje mi się, że dowód aktualizuje się przez telefon u konsultanta.
2: No ja właśnie powiem tobie wprost, musiałem tak zrobić. Bynajmniej w przypadku PKO BP.
0: Bo w przypadku Inteligo tam część danych da się zaktualizować przez stronę. To jest przede wszystkim nasz adres. Natomiast tam się nie da niektórych tych danych bardziej istotnych zaktualizować. Trzeba zadzwonić na infolinię, podać hasło telefoniczne i dopiero wtedy z nami chcą rozmawiać.
2: Tak, zgadza się, ale tutaj właśnie w przypadku PKO BP jest możliwość zrobienia tego właśnie zarówno przez aplikację od niedawno, od kilku dni, od poniedziałku bodajże. Bo ja w poniedziałek zaktualizowałem. No i wiadomo, że przez serwis IPKO, ale w jednym i w drugim przypadku, w przypadku aplikacji powiem tak, że wyrzucił mi błąd. No to akurat jeszcze mogło się zdarzyć, ale wybieranie tych miesięcy, roków powiedzmy w ten sposób, to jest bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o aplikację. A jeżeli chodzi o IPKO, to w ogóle moim zdaniem to były cyrki, bo jak dochodziłem do roku 2022, a musiałem od 2012 roku, czyli 10 razy przemanewrować, to on mi się cofał z powrotem do strony ustawień i znowu musiałem wchodzić od początku, czyli jakby ta sytuacja się zapętlała. No i przez to, że chciałem uniknąć wizyty w oddziale banku, musiałem właśnie wykonać to przez telefon.
0: Tak, przez telefon, to na pewno da się w ten sposób zaktualizować.
2: Ja nie wiem, czy to jest kwestia dostępności, czy...
0: Być może kwestia dostępności. Wcale bym się nie zdziwił, to by trzeba było znowu zgłaszać po prostu. W przypadku IKO mam wrażenie, że to jest tak, że oni tam w końcu te rzeczy z dostępnością poprawiają, ale żeby tam ktoś tak...
2: Z aktualizacji na aktualizację.
0: Tak, ale żeby ktoś tam tak z własnej woli usiadł i zrobił, to niekoniecznie. To nie ma
3: tak,
0: chyba jakichś testów dostępności.
3: Mówiąc o bankach, to ja na przykład miałem ostatnio problem dostępnościowy w mBanku, bo miałem reset telefonu, a procedura jest taka, że jeżeli robimy taki reset telefonu i usuwamy wszystkie z niego dane, no w moim przypadku po to, żeby go oddać na wymianę baterii, to powinniśmy wyłączyć mobilną autoryzację. Bo w przeciwnym wypadku, jeżeli będziemy próbowali podpiąć nowy telefon, to zostaniemy poproszeni o autoryzację tej operacji naszym poprzednim telefonem, no, który właśnie zresetowaliśmy. I będziemy to musieli albo na miejscu, albo przez infolinię zmieniać. No więc ja stwierdziłem, dobra, ja wiem o tym, że ja będę ten reset robił, to ja sobie przed resetem zmienię to spokojnie na hasło SMS-owe i będę to mógł spokojnie zrobić.
2: Tak, szczerze, Mikołaj, ja powiem szczerze, że chyba ta autoryzacja SMS-owa jest o wiele prostsza.
3: Jest prostsza, ale lepsza pod wieloma względami, zwłaszcza bezpieczeństwem, bezpieczeństwa i wygody również jest ta mobilna.
0: Ja się nie zgadzam, że jest prostsza. Zdecydowanie się nie zgadzam z wami.
3: Tak.
0: Ona nie jest prostsza, ona nie jest wygodniejsza, ona w ogóle nie jest przyjazna.
3: Ona jest... Ludzie wiedzą, jak się jej używa.
0: Dokładnie.
3: Z mobilnej
0: wcale ta autoryzacja SMS-owa nie jest fajna.
3: Prosta.
0: Ja muszę przepisywać jakiś kod do jakiegoś pola po cyferce, a tutaj, jeżeli mam potrzebę zautoryzowania czy jakiegoś przelewu, czy blika, czy innych rzeczy, ja po prostu, aplikacja mnie pyta, czy chcesz wykonać ten przelew?
3: Dokładnie.
0: Chcę. I teraz autoryzuję się albo biometrią, albo podaję po prostu kod PIN i całość
2: ale
0: jest rozwiązana.
2: Ale zakładając, że robisz przelew aplikacji czy przez serwis?
0: Jakkolwiek.
3: Przez serwis, jakkolwiek.
2: No bo przez aplikację to ja mam ustawioną biometrię, także tutaj albo kod PIN.
0: A przez serwis to dokładnie, masz powiadomienie, dostajesz pytanie, czy chcesz to zrobić. A ja mam ustawione nawet tak, że w trakcie logowania do serwisu, mimo podania prawidłowego hasła,
2: przychodzi mi jeszcze dodatkowa autoryzacja.
0: No, to i też za pomocą aplikacji to robię.
2: A powiedz mi tylko, Michał, jak wtedy to się robi, jakbym sobie ustawił tą mobilną?
0: No w zależności od tego, jaka będzie kwota, to nie zawsze dzieje się tak samo. Albo biometrią, albo PIN-em. No, jedno z dwojga. Czasem może być tak, że gdzieś to powiadomienie nie wyświetli się na pierwszym planie. Ale wtedy wystarczy wejść po prostu
2: Bo to wtedy muszę odpalić tą apkę.
0: Nie,
2: tak?
0: dostaniesz powiadomienie i wtedy się po prostu musisz zalogować. To czasem wygląda tak, że właśnie nawet czasem niewskazane jest odpalanie tej apki wcześniej. Bo
3: dokładnie.
0: Jak znajdziesz się w niej, to on już uznaje, że on za bardzo nawet nie musi się ciebie pytać, co tam się dzieje, nie wyświetli ci powiadomienia, tylko wyświetli ci jakąś informację gdzieś. Albo na przykład będziesz musiał wejść w powiadomienia, bo telefon ci na przykład tylko zawibruje i będzie jakieś tam ewentualnie pytanie, ale do niego nie będziesz w stanie dotrzeć. Także zazwyczaj to jest po prostu tak, że klikam sobie w to powiadomienie, on tam mnie prosi o odblokowanie telefonu w odpowiedni sposób, ewentualnie jeszcze muszę się uwierzytelnić albo biometrią, albo PIN-em, w zależności też
2: rozumiem,
0: od
2: że
0: kwoty
2: ten,
0: i już.
2: Ten dźwięk taki jak przy usuwaniu na przykład wiadomości, to takie piknięcie, to
0: no,
2: jest tak, dobrze mówię?
0: Tak, zazwyczaj tak. Zazwyczaj to jest podobny sposób. Też zresztą czasem chyba nawet jest ten dźwięk ICO, ale no, ja nie zwracam uwagi na takie rzeczy, szczerze mówiąc.
3: Powiadomienie w każdym razie
0: tak.
3: jest. W każdym razie wracając do tematu MMM banku. No ja właśnie próbowałem to zrobić i wchodzę sobie na stronę, bo to już no, robimy stroną internetową, a nie aplikacją. Wchodzę sobie w ustawienia, kanały dostępu, czy gdzie to tam jest i mam opcję i tu już się zaczynają schody, tam typ autoryzacji, mobilna autoryzacja zmień, bo się już komuś dwie rzeczy ze sobą połączyły. Z tym kliknięciem w to zmieni to już był jakiś problem, ale jakoś mi się to w końcu tam udało zrobić, bo jakby dla Maca przynajmniej to był jeden element. No pojawiło się okienko i w tym okienku tam był komunikat, no, że próbujesz zmienić na hasła i próbujesz zmienić, no i właśnie na co chcesz zmienić. I był przycisk mobilna autoryzacja, niezaznaczony. Jak się go zaznaczyło, to był przycisk potwierdź, który nadal był wyszarzony, wygaszony, niedostępny. Można sobie było tę mobilną autoryzację zaznaczać, odznaczać, przycisk potwierdź był nadal niedostępny, nic tam nie chciało działać. To mówię, ok, no to spróbujemy OCR-em. Robię OCR-em, VOCR, jakby no, sprawdzam, co jest na ekranie. Okazuje się, że tam jest jeszcze drugi przycisk, którego VoiceOver jakoś nie widział, który się nazywa powiadomienie SMS. jak się ten przycisk kliknęło, nie przepraszam, na tym etapie chyba się jeszcze dało bez OCR-a, na tym etapie ileś tam strzałek, jak się nacisnęło, w końcu się dało, ale no OCR-em też tutaj się dało dojść. No to wtedy był przycisk potwierdź, kliknęło się przycisk potwierdź. Drugie okienko było okienkiem całkowicie pustym, przynajmniej dla czytnika ekranu. Czytnik ekranu tam nic nie widział, no ale było powiadomienie na telefonie, że mobilna autoryzacja próbuje zmienić sposób płatności. Zmieniam tak, w sposób, przepraszam, tam autoryzacji. Zmieniam tak, potwierdzam, ja jestem na pewno pewien. Jestem pewien, że jestem na pewno pewien. Wiadomo, jak to jest w banku. Krok trzeci. Żeby zweryfikować, że na pewno masz dostęp do tego numeru, wyślemy ci teraz hasło SMS-em i no, potwierdź to hasło. Problem w tym, że komunikat wyślemy ci teraz hasło był, pola tekstowego, w którym to hasło można wpisać, to tak trochę niekoniecznie. I gdzieś trzeba było OCR-em wyszukiwać tego pola. To kliknięcie w OCR-em w to pole też nie pomogło, bo ono nas przesunęło na etykietkę. Się okazało, że tam trzeba było kliknąć w OCR-em w to pole i jakoś strzałką w ogóle gdzieś przejechać i wtedy dopiero trafiliśmy do tego pola, wtedy mogliśmy ten kod wpisać. Nawet nie byliśmy w ogóle w żaden sposób informowani, że my ten kod wpisujemy. Musieliśmy sobie to znowu OCR-em sprawdzić, czy ten kod tam był wpisany i dopiero tam się gdzieś pojawił przycisk dalej i dopiero ten przycisk dalej no, zrobił, co miał zrobić i to się faktycznie zmieniło. Ale no, dostępność tego etapu, tej części serwisu, tak jak cały eMAG jest naprawdę fajnie dostępny, tak jak ja naprawdę lubię, tak jak ja uważam, że tam jest ta dostępność naprawdę zrobiona fajnie, ludzie jakoś na nią narzekają, a nie, ja jestem zadowolony z dostępności tego serwisu, tak, no ta jedna rzecz tam jest po prostu zrobiona źle.
2: Dobrze, że tutaj możemy o tym rozmawiać, bo kto będzie, że tak powiem, sobie nowe konto chciał założyć, to będzie mógł sobie porównać, prawda, oferty dostępności, powiedzmy. Taki bank ma taką dostępność, inny jeszcze bank ma, no powiedzmy, troszeczkę lepszą dostępność. Dobrze, że możemy tutaj się dzielić.
0: Znaczy, wiesz, Bartku, tak, to się wszystko oczywiście zgadza, natomiast też trzeba pamiętać, że my rozmawiamy tu o pewnych konkretnych przypadkach i ktoś, kto chciałby na tej podstawie wysnuć jakieś wnioski dotyczące dostępności jako całości, no to też miałby no fakt, problem. Ale warto po prostu, warto o tym wiedzieć.
3: Że małe zupełnie rzeczy. Inna para kaloszy to się zaczyna, jak ktoś się zaczyna angażować w tematy typu bankowość firmowa, private banking, bankowość korporacyjna i dostęp do tego typu elementów, gdzie ja na przykład wiem skąd inąd, że któryś z banków ma na przykład taki system, że tam muszą dwie osoby każdą operację zatwierdzić, jakby no, dwie różne osoby, żeby zapobiec jakimś wyłudzeniom i że jak niektóre na przykład operacje są zatwierdzane, wprowadzając jakieś hasło na klawiaturze ekranowej i jest to podobno nawet jakoś dostępne, ale tam trzeba znać jakieś sztuczki, trzeba znać jakieś triki i trzeba wiedzieć, jak to się robi. Więc no jakby my też nie dotykamy nawet podejrzewam 10% tego, co te banki nam oferują.
0: Oczywiście.
3: Bo tam na przykład mBank ma cały wielki moduł do giełdy, operacje, do usługi giełdy.
0: I ja myślę, Bartku, że dla każdego jest ważne coś innego.
3: Dokładnie.
2: No tak, co człowiek to inne preferencje.
3: Każdy ma inne potrzeby z tego banku.
2: To się zgadza.
0: Od chociażby kwestia...
3: Bo jeden kredyt spłacać, tak. Drugi lokatę.
0: Albo na przykład dla niektórych są istotne jakieś, powiedzmy, zlecenia stałe. To jest mega wygodne, a też na przykład swego czasu w ICO zarządzanie tymi zleceniami stałymi nie było takie proste i nie było takie fajne, żeby to skonfigurować. Teraz już jest zdecydowanie lepiej, oni to poprawili.
2: Tego nie próbowałem, wolę przez serwis internetowy. To się przyznam.
0: To znaczy tak, ja robiłem ostatnio, ja konfigurowałem sobie ostatnio zlecenie stałe, dzięki temu nie muszę już o niczym pamiętać, jeżeli chodzi o opłaty w zasadzie, bo ostatnie rzeczy sobie podopinałem do zleceń stałych, żeby po prostu schodziło mi to z konta. No i powiem szczerze, dało się już bez większego problemu.
2: W aplikacji, jeżeli na przykład chcemy zmienić datę, to też mamy na zasadzie suwaka góra-dół.
0: Oj, wiesz co, nie powiem ci, jak to dokładnie wygląda. I wiem, że byłem w stanie to zrobić i skonfigurowałem to tak, jak chciałem.
2: No bo jak rozumiem, na przykład do kwoty, którą chcemy zlecić, to normalne jest pole.
0: Pole, tak.
2: No to tutaj się akurat to nic nie zmienia.
0: Te no daty, zdaje się, one tak wyglądały, że niby tam były polami, ale jak się w to weszło, to się nam później niżej coś rozwijało i dało się z tego jakoś wybrać. Jakoś tak to działało. Ale...
2: Chyba, że to też jest tak, że są dwie cyfry dnia, dwie cyfry miesiąca, później albo dwie, albo cztery cyfry roku, bo też czasami tak robili.
0: No z takich trzech wybieraczy to się składało wtedy, tak?
2: No tak, to się zgadza. To mówię, to były wtedy te tak zwane suwaki góra-dół. Zazwyczaj.
0: Tak, wiem, o czym
2: o tym temacie to byśmy mogli rozmawiać długo,
0: tak.
2: Nawet do końca roku, jakby to przysłowiowo można powiedzieć. A jeszcze krótko tak jeden temat a propos Messengera. Tak zauważyłem to już nie od dzisiaj, prawda, też może Ameryki nie odkryłem, ale utrwalcie mnie w tym, czy też żeście się z tym spotkali. Jak chcecie utworzyć nową konwersację, zupełnie świeżutką, a chcecie tylko wykonać połączenie głosowe, bo widzicie, że akurat ta osoba jest aktywna. Mówię tutaj o zakładce osoby. Otwieracie taką osobę i nie jest dostępne ani połączenie głosowe, ani połączenie wideo.
0: Dawno nie miałem takiego przypadku, żeby
3: dawno nie
0: coś
3: miałem
0: takiego
3: w ogóle
0: zrobić.
3: No bo ja zauważyłem właśnie,
2: jak nie mam jakiejś konwersacji z tą osobą w zakładce czaty. Wchodzę na zakładkę osoby, widzę, że ta osoba akurat jest aktywna i powiedzmy, że chcę do niej tylko wykonać połączenie głosowe, a nie chcę przesuwać się przez zakładkę połączenia, bo ostatnio ta zakładka też się pojawiła. I z zakładki osoby wchodzę, otwieram nową konwersację z tą osobą i tu nagle jest tylko możliwość napisania wiadomości, a nie ma możliwości wykonania połączenia zarówno jak już nadmieniłem głosowego, ani wideo. I dopiero po napisaniu wiadomości, wysłaniu wiadomości...
0: Potwierdzam, tak to właśnie wygląda.
2: I to jest już od kilku dobrych wersji. Nie wiem, czy miejmy nadzieję, że tutaj coś zadziałają w tej kwestii, bo... No to troszeczkę byłoby dziwne, że chcemy zadzwonić, a musimy najpierw wysłać wiadomość, jeżeli nie chcemy się przedostawać przez zakładkę połączenia, bo ta osoba gdzieś jest hen, daleko gdzieś.
0: No niestety, Bartku, ale to tak po prostu jest, że ta aplikacja Messenger, no raz coś poprawią, innym razem nie, no to jest, wiesz, kwestia dostępności, mam wrażenie, gdzieś tam się znajduje oczywiście na liście, ale chyba nie jest na najwyższym miejscu.
2: No to się zgadza. A jeszcze tutaj tak mi przyszło przed chwilą dosłownie, jak dzwoniłem do was, zauważyłem chyba, że się pojawiła jakaś aktualizacja Winampa. U was też może coś się takiego pojawiło?
0: W sensie w Windowsie?
2: No tak, bo...
0: Jest nowa, stabilna wersja Winampa, tam 9.0, 5.9.0 bodajże.
2: No właśnie coś takiego mi wyskoczyło, jeszcze nie zdążyłem tego... aktualizować, a nie wiem, Michale, byś polecał, czy lepiej zostawić na starej wersji?
0: Powiem szczerze, pewne rzeczy działają nieco gorzej, niektóre działają nieco lepiej. To powiem tak, nie ma tragedii z dostępnością, ale musiałbyś sobie sam to sprawdzić, czy te rzeczy, które zostały usprawnione, no to jest dla ciebie in plus. Generalnie
1: poza tym,
0: przesadnie...
1: z tego co wiem, ta wersja nowa to jest na razie taka wersja, można powiedzieć, wstępna. To znaczy on został podobno przepisany na jakiś tam nowszą...
0: To znaczy teraz, no... Tomku, to już jest wersja stabilna, bo wcześniej była jakaś wersja beta, a teraz to już oni wypuścili, zdaje się, wersję stabilną.
1: Tak, stabilną, tylko z tego co wiem, to jest nadal stabilna, która jakby nie wprowadza jakichś nowych rzeczy z tego, co wiem przynajmniej, bo tam parę tygodni temu miałem o tym też newsa, chyba to jest jeszcze coś
0: jakiś na przykład czytnik podcastów zaczął działać, bo kiedyś to już chyba nie działało.
1: Tak, ale to jest jakby coś takiego, to jest chyba wersja, która... No właśnie, przywraca rzeczy, które nie działały, teraz mają działać, bo tam jest jakby kompatybilność z Windowsem 11 i jest chyba robiona na nowym tam, w tym C, coś tam, już nie pamiętam, w czym to jest robione, w każdym razie to jest chyba taka wersja, w której jeszcze jakby nie ma takich nowych zmian, tylko jest... No, uporządkowanie
0: współcześniona pod tym względem, czyli kodowym.
1: Żeby nie było jakiegoś długu technologicznego w tym programie. I podejrzewam, że dopiero teraz będą wprowadzane jakieś takie że tak powiem, nowe nowości.
0: Z rzeczy, które przestały działać, to NVDA nie czyta tych komend typu play, next i tak dalej.
2: No, to akurat do tego się jeszcze przyzwyczaić można. Jeszcze na chwilę chciałbym tylko wrócić do iPhone'a, bo przypomniała mi się jedna rzecz a propos jeszcze tej wymiany SIM-a i dezaktywacji starej karty. Po tym zrestartowałem telefon i dziwne, on jakby w ogóle mi się zmienił syntezator z Krzyśka na Zosie i jeżeli chodzi...
3: Tam była zmiana syntez i wszystkie stare syntezy, jakie my mieliśmy pobrane, no chcąc nie chcąc musiały zostać usunięte, bo one nie są kompatybilne z nowym silnikiem wokalizerów. Więc jakby teraz to, co już pobieramy, to już są te nowe nasze syntezy.
2: Tak, tak, tylko Mikołaj, ja tu mówię właśnie o tym, że system był już postawiony, bo to wczoraj konkretnie mi się stało, że ta karta przestała działać, ja chciałem zrestartować telefon, zrobiłem to i po tym restarcie zrobiła mi się Zosia, gdzie miałem ustawionego Krzycha. I zaczął mi czytać zamiast Touch ID, Touch ID czy DOC, WhatsApp PP, zamiast WhatsApp jakby wrócił do wcześniejszej wersji, tak nie wiem, tak to można ująć. I dopiero po zainstalowaniu tego eSIM-a jakby wrócił do normy po ponownym restarcie. Ciekawe, co to mogło być powodem, bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałem.
0: Nie wiem, Bartku, czy ktokolwiek będzie z nas w stanie udzielić odpowiedzi. Ale taka ciekawostka, fajnie, że się podzieliłeś.
2: Dobrze, że wróciło to do ustawień domyślnych, tych, których chciałem, bo tak to by, nie wiem, czy by trzeba czasem było, nie trzeba stawiać iPhone'a od nowa, ale to akurat już by nie był problem.
0: No dobrze, Bartku, to jeżeli super, to wszystko, super, to dziękujemy ci bardzo.
2: Dziękuję, że też mogłem
0: telefon.
2: Się tutaj podzielić i odezwać ponownie. Także do usłyszenia, może za tydzień, może później. I pozdrawiam.
0: Trzymaj się, dobrej nocy.
1: No i zasnęła nam rubliczka Technikalia. I pierwszym newsem, jaki tutaj mamy, to jest news Mikołaja na temat Apple'a i to nie jest za bardzo wesoła wiadomość, Apple podnosi ceny.
3: Tak, i to ceny są podnoszone w konkretnych krajach, jednym z tych krajów jest Polska, ponieważ no, ceny w dolarach zostają takie, jakie były, no ale my niestety, nasza waluta straciła na wartości. Tak jak i straciło na wartości euro, więc w Polsce te ceny rosną. No i tutaj te ceny, one nie rosną równomiernie, bo tam są jakby takie poniekąd progi cenowe, tam się ustala, że coś ma kosztować, nie wiem, powiedzmy piąty próg cenowy i piąty próg cenowy to jest powiedzmy 9,99 dolarów, 39,99 złotych, 7,99 funtów i tam ileś naście set 99 rubli rosyjskich. I jakby tak się to ustala, żeby te ceny mniej więcej były równe na całym świecie. Po prostu ustala się, że my chcemy to sprzedawać na siódmym progu, co nas w naszej walucie zadowala i no, podobne kwoty będą to na całym świecie, a te ceny nie będą wyglądać tak, że to jest, nie wiem, 33 zł i 18 groszy, tylko Apple sobie normuje, że 15 próg w Polsce to będzie albo no, troszkę więcej niż te powiedzmy 33,18, które by tam wychodziły, czyli powiedzmy, nie wiem, 35,99, albo powiedzmy troszkę mniej, czyli 29,99, żeby te ceny jakoś tam ładnie w miarę wyglądały. No i jakie mamy na przykład zmiany? Na przykład próg, który do tej pory był 42,99, wzrósł do 49,99, czyli wzrósł o 16%, ale na przykład próg 79,99 wzrósł już do 99,99, no i to jest wzrost o 25%, więc te wzrosty są różne. Też wzrosły ceny iPhone'ów, w sensie iPhone'y 14 kosztują drożej niż kosztowały iPhone'y 13, mimo że ceny dolarowe są takie same. i te kwestie związane z aplikacjami wchodzą w życie 5 października i dotyczą zarówno aplikacji, jak i zakupów aplikacji. Mogą lub nie mogą, lub nie jakby mogą, ale nie muszą dotyczyć subskrypcji. To już w zależności od tego, czy twórca będzie chciał się do tych nowych zmian dostosować, czy nie. No a pozostałe aplikacje po prostu w tych krajach podrożeją. No i to tyle, jeżeli chodzi o wzrosty cen w Apple.
1: Drugi news technikaliów to wtyczka do przeglądarki, która ma nam usunąć komunikaty o cookies, że korzystamy z cookies i czy się zgadzasz. O szczegółach, Michał.
0: Tak jest. Jest taka wtyczka I don't care about cookies, która została ostatnio przejęta przez jednego z producentów antywirusowych, bodajże AVG. No i w związku z tym, że ten producent od pewnego czasu nie cieszy się jakimś mega wielkim zaufaniem różnych użytkowników, to wcześniejszy kod tej wtyczki został umieszczony na GitHubie. No i ten kod jest rozwijany przez społeczność. Ja sobie zainstalowałem tę wtyczkę. Link będzie podany w komentarzu. Jest ona zarówno dla Firefoxa, jak i dla Chroma. Akurat na Chromie ją sobie instalowałem. No i tu trzeba będzie włączyć sobie ten tak zwany tryb deweloperski i zainstalować ją z archiwum. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo no niestety akurat jest to po prostu wymagane. To jest po prostu, nie jest ta wtyczka dostępna w sklepie Google, tylko trzeba ją sobie zainstalować z zewnętrznego źródła. Też lojalnie jesteśmy uprzedzani o tym, że mogą się pojawić jakieś błędy dotyczące tak zwanych plików manifestów, bo nie zostało to jeszcze zmienione na nową wersję, ale że zostanie to za czas jakiś wszystko poprawione. No i cóż, czy to działa? Ja powchodziłem sobie na kilka stron, na których mi się wyświetlały informacje o ciasteczkach, na kilka stron z trybu prywatnego, żeby tam sprawdzić w ogóle, czy te informacje się pojawią. Były te informacje widoczne, natomiast no, z tą wtyczką te informacje już się nie pojawiały, więc rzeczywiście można przyjąć, że działa. Powiem szczerze, ja z miłą chęcią coś bym takiego powitał w urządzeniach mobilnych, zwłaszcza gdyby dało się to zintegrować na przykład z jakąś wewnętrzną przeglądarką facebookową, bo jest to strasznie irytujące, kiedy wchodzimy po raz enty na daną stronę. Ta przeglądarka przecież no, nie zapamiętuje nam tych ciasteczek, przeglądarka wewnątrz Facebooka, a ja po prostu któryś raz z kolei muszę klikać na guzik tak, zgadzam się na wszystko, wrzucajcie mi tam tych ciasteczek ile chcecie, bo najłatwiej taki guzik trafić, żeby przeczytać jeden artykuł. A po jakimś czasie, wchodząc znowu na tę samą stronę, niestety znowu mam to samo. I znowu trzeba klikać gdzieś tam tak, zgadzam się albo nie, nie zgadzam się. Także jest to rzeczywiście bardzo irytujące, no ale przynajmniej na komputerze mamy z tym spokój, więc jeżeli macie ochotę z tego skorzystać, jest i dla Firefoxa, i dla Chroma wtyczka I don't care about cookies.
1: I ostatni news, który mamy zapisany, dotyczy T-Mobile'a i sieci 3G. Ta sieć jest wygaszana, a jakie konsekwencje to powoduje, o tym Mikołaj.
3: Tak, T-Mobile Polska, czy jak najbardziej informacja dotyczy naszego polskiego oddziału tej sieci, poinformował, że od 26 września tego roku rozpocznie się proces wygaszania sieci 3G, no bo sieci komórkowe różne standardy mają, zaczęło się od standardów analogowych, ale takim popularnym standardem był standard 2G, standard GSM w Polsce. No, potem był to standard właśnie 3G, potem no, LTE i teraz 5G powoli, 4G LTE, no i teraz 5G powoli się tam na nasz rynek gdzieś tam zaczyna wkradać. No ale takim standardem powszechnym i stosowanym jest standard właśnie LTE i z niego teraz się korzysta, z niego teraz nowoczesne telefony korzystają. Od bodajże iPhone'a 5 albo 5 jest w górę, no i wiele, wiele, wiele telefonów z Androidem.
1: To znaczy moment, jeżeli chodzi o internet, bo jeżeli chodzi o połączenia, to jest zupełnie insza inszość.
3: No też nie do końca, bo coraz więcej już tego idzie standardem LTE.
1: Tak, ale nie korzysta tak, w iPhone'ach 5S albo 6.
3: Tak, to też prawda, to też prawda. Tutaj masz absolutną rację. To też prawda, nie wszystkie iPhone'y wspierają te technologie tak zwanego WLTE. I ma być właśnie coś takiego jak wygaszenie sieci 3G. No i ta sieć 3G no po prostu przestanie działać, te nadajniki przestaną działać i no najbardziej myślę to dotknie starych Nokii, najbardziej to dotknie użytkowników Symbiana, najbardziej to dotknie osób, które używają telefonu z klawiaturą. No bo te osoby nie będą już mogły korzystać z sieci. Po prostu nie będą te sieci widzieć.
1: To znaczy inaczej, chyba niekoniecznie, bo 2G zdaje się zostaje. Dlatego, że jest masa, z tego co wiem, różnego rodzaju systemów, w windach chociażby połączenia alarmowe, które były zakładane 20 lat temu, gdzie jeszcze nie było w ogóle 3G.
3: Okay.
1: I z tego
3: co
1: wiem,
3: że niektórzy operatorzy chcieli wygaszać wszystko.
0: Ja też właśnie słyszałem o tym, że miało być wygaszane wszystko.
3: Wszystko.
0: Wszystko ja właśnie w dół słyszałem, od 3G. 3G.
1: Nie, ja właśnie słyszałem, że głównie 3G, dlatego że 2G, na 2G jest masa infrastruktury przemysłowej, której nie da się tak łatwo przewalić na LTE, bo to są po prostu rzeczy, które są gdzieś tam wbudowane, te chipy właśnie w jakieś windy, w szpitalach, w różnych w tego rodzaju konstrukcjach, gdzie jakby 3G to niekoniecznie, bo tam nie potrzeba nawet szybkiego łączenia, tylko trzeba stabilnego łączenia i powiedzmy takiego połączenia, które jest, a to 2G to mimo wszystko z tego co wiem, no jednak po pierwsze no działa jakoś jeszcze w miarę. Działa dość nieźle. Poza tym LTE, 5G to bywa, że tego nie ma i jest właśnie 3G, zwłaszcza w podróży, albo 2G. 3G to tamtego, ale właśnie 2G to z tego co wiem to jest dość często, a LTE no to jednak wymaga to jakiegoś zasięgu, wymaga to jakichś rzeczy i z tego co wiem dlatego 2G zostaje, bo to jest podobno bardziej jednak niezawodne i to z tego co wiem to jednak ma zostać.
0: Niemniej jednak internet, jeżeli ktoś z niego korzysta na tego typu sprzęcie, no to będzie działał wolniej.
1: No, to będzie działał bardzo wolno. To...
3: Tak, ale też pytanie, jeżeli zostanie, w jakim stopniu zostanie, bo wiem, że na przykład w wielu krajach, chociażby Australii, chociażby wielu operatorów w Stanach Zjednoczonych, ale też w wielu krajach Europy Zachodniej, to się pozbyto kompletnie już infrastruktury 2G, całkowicie wyłączono. A no Stany Zjednoczone chociażby to słyną właśnie z długu technologicznego i z tego, że tam no ciężko z takimi, więc się zastanawiam, no jak to będzie i czy nie będzie tak, a tak też może być, że to 2G zostanie odcięte i ono będzie dostępne tylko dla tych użytkowników tak zwanych M2M, czyli no urządzeń przemysłowych, a nie użytkowników takich zwykłych z numerem telefonu i z kartą SIM.
1: No właśnie nie wiem dlatego, że często właśnie jak gdzieś jeżdżę, no to mimo wszystko z tym LTE, już nie mówiąc o 5G, różnie to bywa i są naprawdę takie miejsca w Polsce.
0: Powiem szczerze, Tomku, to moje obserwacje są troszeczkę inne. To znaczy rzadko kiedy u mnie na telefonie wyświetla się 3G. Jeżeli coś jest...
1: W górach.
0: To taki dość specyficzny region, ale to powiem ci...
1: Ale tam jednak trochę mieszka.
0: Nie, no oczywiście, że tak, ja absolutnie nie przeczę. Natomiast ja tylko jeszcze dokończę Mikołaju myśl, że zazwyczaj gdzieś tam powiedzmy w podróży po Polsce, kiedy ja to obserwuję, to albo jest to LTE, albo nie ma nic. Nawet nie ma 3G.
3: I plany w ogóle są takie, że to nie ma być tak, że to 3G będzie po prostu wyłączone i nic, i koniec, tylko te maszty mają być właśnie zamieniane na no, 5G LTE. I to nie będzie tak, że po prostu zostanie to wszystko wyłączone i to nie macie, to nie macie. To ma być właśnie robione, przynajmniej większość sieci tak robi, maszt po maszcie, komórka po komórce. I jest to po prostu sukcesywnie no, wymieniane stare komponenty, które obsługiwały 3G właśnie na nowe, które obsługują właśnie LTE. I to w ten sposób raczej działa. Więc to nie jest tak, że ktoś miał do tej pory tylko 3G i teraz już tego nie będzie miał, tylko właśnie założy mu się nowe i wtedy no, będzie już miał nowe.
1: No tak. No i ostatnim. A, to jest ostatni news. Natomiast w czasie już audycji trafiłem na bardzo ciekawą rzecz, ponieważ coś, co się nazywa OpenAI, zdaje się, stworzyło system rozpoznawania mowy. Nie pierwszy, nie ostatni, podejrzewam. Natomiast chwalą się, że ten system jest bliski temu, co jest w stanie wykryć człowiek. Wrzucili na stronę chyba trzy przykłady. Pierwszy przykład to jest taka bardzo szybka mowa. Wiecie, jak są na przykład te aukcje amerykańskie. To naprawdę ci, którzy prowadzą te aukcje, to ja się dziwię, że oni są w stanie tak mówić, bo to jest po prostu speed totalny.
3: Tego to nawet ja czasem nie rozumiem.
1: No i teoretycznie, znaczy, no w tym przykładzie to jest w stanie zrozumieć. Na ile to jest przykład wybrany gdzieś tam skądś. To znaczy jakoś tam specjalnie przygotowany, nie wiem. Drugi przykład to jest jakaś mowa po angielsku, ale z jakimś francuskim akcentem, to raz, przez głośnik, to dwa, z jakimiś ptaszkami jeszcze w tle, czy w zasadzie ta mowa to jest trochę w tle dla ptaszków. To jest trzy. Zresztą mogę spróbować odtworzyć te przykłady. Brzmi to, gdzie ja tutaj mam ten przycisk, tak.
4: One of the most famous landmarks on the borders, it's Three Hills. And the myth is that Merlin, the magician, split one hill into three and it left the two hills at the back of us, which you can see.
1: I tak dalej. I to też jest w stanie teoretycznie rozpoznać. Mam nadzieję, że to było słychać.
0: Było?
3: Było, było.
1: Jest jeszcze francuski. Ten francuski no, też nie jest jakoś najlepiej mówiony.
5: Pauza. Whisper est un système de reconnaissance automatique de la parole entraîné sur
0: I jeszcze pogłos.
5: 680 000 heures de données
1: Tak, jest
5: multilingues
1: jeszcze pogłos.
5: récoltées sur Internet.
3: I to brzmi jak jakiś taki zoom, czy coś takiego też, jakiś...
1: Coś tak jakby. No i ostatnim przykładem, w którym on no, chwalą się, że jest w stanie zrozumieć angielski, to jest to. Także z piosenek teoretycznie też.
0: Ale czy to w ogóle było po angielsku?
1: Właśnie nie wiem. No jest napisane, że K-pop, więc jakby koreański.
0: No właśnie.
1: Jakie tam są języki, nie mam pojęcia, bo jakoś nie dotarłem do informacji, ile tam jest języków i jakie. Natomiast dotarłem do informacji, że jest to trenowane na, uwaga, uwaga, 680 tysiącach godzin nagrań.
0: Wow.
1: Więc bardzo dużo. Mozilla, ten swój projekt, to tam są chyba 3000, więc skala problemu jest jakby troszkę inna. Są oczywiście ceny tego wszystkiego, bo to jakby nie ma być chyba coś, przynajmniej na razie, nie ma być coś takiego, że tu wklej plik i masz, tylko z API. Są jakieś tokeny. Token to jest w przypadku angielskiego mniej więcej 3/4 słowa z reguły. Jest jeszcze jakiś taki takie narzędzie, że się wkleja tekst i on oblicza jakby ilość tych tokenów. Tam jest kilka modeli rozpoznawania mowy, od takiego najprostszego do najbardziej skomplikowanego i tam jest ten najbardziej skomplikowany to jest 20, znaczy tam 20 centów za 1000 tokenów. Czyli tam pewnie coś koło 700 słów. Więc to jest co? Pewnie jakieś parę minut nagrania z reguły.
0: Pewnie tak.
1: Także Także w sumie nie jest najgorzej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No jeżeli taka by była jakość tego rozpoznawania faktycznie, no to byłoby całkiem nieźle i ciekaw jestem, jakie serwisy zaczną z tego korzystać. Jeżeli on jest w stanie rozpoznawać nawet teksty piosenek, no to podejrzewam, że jakaś transkrypcja na Zoomie jakichś takich spotkań typu nasze, jeżeli tam by był polski, to mogłaby zacząć być realną opcją do zrobienia.
0: To prawda, to prawda.
1: Także to by to obserwował. W ogóle ten OpenAI, tam jest jaka strona Examples, ja myślę, że to będą przykłady tego, ale to się okazuje, że oni mają dziesiątki różnego rodzaju algorytmów, w większości dla programistów typu przekształć kod Pythona na taki język zrozumiały dla człowieka, jakieś tego typu, albo przekształć taki tekst naturalny na wskazówki zakręt po zakręcie, jakiejś pewnie nawigacji, albo powiedz, jakie masz składniki, a my cię na podstawie sztucznej inteligencji stworzymy przepis kulinarny z tych składników. Jakieś takie dziwne oni tam mają rzeczy, widziałem.
3: Ja o jednym z tych rozwiązań, które oni oferują, myślę, że w którejś audycji będę mówił, bo ono jest też ciekawe i też może się tym pobawić zwykły człowiek. I przeciekawe rzeczy można za pomocą tego tworzyć, ale to za czas jakiś.
0: Ty masz na myśli to narzędzie do tworzenia tekstów, do generowania tekstów?
3: Tak, tak.
0: A to rzeczywiście dosyć ciekawa sprawa.
3: Tak, bo to było coś, jest...
1: W sensie
3: jest
1: co, że podajesz mu kawałek tekstu?
3: Tak. Kawałek tekstu i on dopisuje resztę.
1: Oczywiście po angielsku.
3: Wcale nie do końca, bo ja mu napisałem, napisz list do kolegi o tym, że byłeś w Londynie, po polsku oczywiście, kazałem mu wygenerować zawartość i zawartość została wygenerowana. Zawartość została wygenerowana po angielsku, nawet podpisał się naturalnie w stylu XXX. Czyli on ma na tyle dużą bazę motywów i tematów,
0: ciekawe,
3: że na polecenie napisz list do kolegi z Londynu, on od razu zajarzył, że to jest matura i to miało sens. I jemu można kazać pisać dziwne rzeczy, można mu oczywiście kazać napisać artykuł, który ja przytoczę kiedyś tutaj w audycji, bo on jest warty przytoczenia, o tym, że polscy nastolatkowie, jakoś tak mu chyba dałem, taki po prostu typowy nagłówek o osobach niewidomych z mainstreamowej strony newsowej, że polscy nastolatkowie wynajdują, czy wynaleźli laskę, to jakąś elektroniczną laskę dla niewidomych, czy smart laskę dla niewidomych, coś takiego. I zaczęło to pisać, że no polscy nastolatkowie, uczniowie liceum jakiegoś tam Staszica, numer ileś tam w Warszawie, sprawdziłem, taka szkoła,
1: takie liceum, tak?
3: Taka szkoła akurat konkretnie, jaka była tam podana, ta konkretna nie istniała, a sprawdzałem.
1: Ale Staszic to jest jedno z bardziej takich, to jest dobre liceum z tego, co wiem.
3: Okej, no to jakby imię i nazwisko wziął, pewnie powiedział skąd, ale numer chyba mu się tam nie zgadzał, coś mu się tam w każdym razie nie zgadzało. Podawał imiona i nazwiska tych uczniów, też szukałem, absolutnie nikt taki nie istniał w związku z jakimkolwiek liceum o tym imieniu i nazwisku. I no, wynaleźli taką laskę, opisywało, że ta laska to umie wibrować, jak wykryje przeszkody i tak dalej, i że używa tam tej technologii, i że wygrali taką i taką nagrodę, i no, był to po prostu cały piękny artykuł, który nadawałby się do jak najbardziej gazety i trochę ciężko było wykryć, czy ten artykuł jest prawdziwy, czy nie, bo on był po prostu tak sensownie napisany, że gdybym ja go zobaczył i gdyby ktoś mi go napisał, to ten artykuł miałby naprawdę sporo sensu.
0: Pozycjonerzy lubią to.
3: Tak, dokładnie.
1: I a próbowałeś mu pisać jakieś absurdalne rzeczy, typu stworzyli laskę z czekolady?
3: Ja nie próbowałem, ale ludzie próbowali i ktoś mu napisał początek jakiegoś opowiadania, które się ewidentnie działo w jakiejś XIX czy XVIII wiecznej Anglii i w pewnym momencie ktoś stanął, zszedł na bok i wyciągnął z kieszeni komórkę i zaczął przed nią rozmawiać i on wiedział o tym, że jakby coś tu jest nie tak i no zaczął jakoś to tak wymyślać, że no co mogło się stać, że w tamtych czasach ludzie mieli komórki i że to był jakiś w ogóle podróżnik w czasie i nie wiadomo co. Więc jakby ma jak najbardziej takie pojęcie. To samo no, kazałem mu na przykład pisać przemówienie dotyczące, nie, artykuł dotyczący zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji w stylu King James Bible, czyli to jest jakby konkretne wydanie Biblii angielskie, bardzo stare. I to zostało faktycznie tak napisane, jak to tam wygląda. Kazałem mu pisać Braille'a i tu już miał powoli problem. Proste słowa typu test był w stanie Unicodem, normalnie Braille'em przetworzyć, ale polskie słowo, ale jakieś skomplikowane, dłuższe zdania na przykład już miał problem. Ale z zadaniami typu Ania jutro pójdzie do sklepu i kupi bułkę,

0: co wiem, no, czyjś produkt bazujący po prostu na tym.
1: Bo oni w ogóle tam, przynajmniej w tym Whisper, to się tak nazywa, tym do rozpoznawania mowy, oni tam używają tam konkretnych darmowych rozwiązań. I jakby ich praca polegała na tym, że po prostu zebrali te ponad pół miliona godzin nagrań, znaczy tekstów, pewnie również jakoś tam zdeskrybowanych, i to po prostu przewalili przez pewnie jakąś farmę serwerów, no bo pół miliona godzin i to jeszcze wytrenować, to podejrzewam, to są roboty tyle, że to normalny komputer to przez dziesiątki lat tego nie zrobi.
0: No i dlatego to tyle kosztuje,
1: I dlatego
0: bo
1: to tyle
0: no,
1: kosztuje.
0: wytrenowanie tego GPT chociażby to chyba kosztowało, to się tam liczyło, nie wiem, w miliardach chyba dolarów. To były jakieś po prostu ogromne, absurdalne, astronomiczne kwoty.
1: I z tego, co wiem, to teraz są różne jakby algorytmy, które są w stanie robić najróżniejsze rzeczy. One są open source'owe, jak najbardziej tak. Typu właśnie chociażby te algorytmy do syntezatora mowy. I oczywiście można stworzyć jakieś takie śmieszkowe historie, gdzie pani frau z Władców Much i jakaś postać z Gothica wybierają się do Shreka na wakacje i jeszcze tam Ciri przychodzi, załóżmy. Natomiast, żeby stworzyć z tego syntezator mowy, który będzie na przykład dobry do jakiegoś asystenta głosowego, będzie się tego dobrze słuchało, będzie robił dokładnie to, co trzeba, jak trzeba i tak dalej, to już podejrzewam, wymaga profesjonalnego lektora, wymaga profesjonalnej obróbki i tak dalej, tak jak RH Voice. Do RH Voice'a można stworzyć syntezator, nawet z nagrań dostępnych w internecie już. Powstawały różne głosy. Zresztą sam kiedyś z ciekawości sprawdziłem, co się stanie, gdy dam przemówienie Gomułki. No, tylko że to przemówienie musiałem chociażby odszumić, odpogłosować, troszkę poprawić korekcję. I tego się nie da zrobić za bardzo tak zupełnie za darmo. Oczywiście to było, to jest bardziej, no mówię znowu tak trochę dla żartu, żeby w ogóle sprawdzić, czy się da, tak? Natomiast, żeby zrobić syntezator dobrej jakości, no to trzeba poświęcić co najmniej parę godzin na nagranie, parę godzin na montaż, jakiś czas na obróbkę audio albo kilka obróbek, bo to niekoniecznie jest tak, że to za pierwszym razem wyjdzie dobrze, potem ileś godzin na trenowanie, a potem sprawdzić, jeżeli jest coś źle, a na przykład tutaj, no też to nie było tak, że za pierwszym razem wyszło super, więc kolejny raz trzeba to było wszystko robić, więc nawet takie coś jak syntezator robiony do RH Voice'a trochę takim, no nie oszukujmy się, te głosy są robione takim trochę chałupniczym sposobem, tak, no nie jesteśmy firmą, która to robi, a i tak, żeby to miało jakieś ręce i jakieś nogi, to trzeba było ileś naście godzin, co najmniej jak nie kilkadziesiąt, na to poświęcić. Więc podejrzewam, że gdyby robiła to jakaś firma i chciałaby zrobić syntezator, który by rzeczywiście wykorzystywał w 100% możliwości nawet RH Voice'a, to byłoby to roboty kilka razy więcej niż my na to poświęciliśmy. Tam by trzeba było pewnie analizować jeszcze jakieś takie pośrednie modele tego wszystkiego, jakoś to wszystko podrasowywać, i podejrzewam, tej roboty byłoby dużo, dużo, dużo więcej. Więc no to tak się mówi, że to są już darmowe programy i w sumie to każdy będzie mógł robić syntezator, ale
2: Darmowe
1: żeby to
2: programy
1: było.
2: darmowymi programami, Tomku, natomiast żeby powiedzmy z tego wszystkiego skorzystać, to też trzeba mieć sprzęt, który to udźwignie, a w zrobieniu czegoś sensownego, no tak jak chociażby zakładając nawet, że ten algorytm powiedzmy do rozpoznawania mowy jest za darmo przy OpenAI, no to teraz trzeba go wytrenować. Trzeba skądś mieć tę bazę. Nawet
1: No właśnie o to chodzi,
2: nawet
1: tak?
2: przy założeniu, że dostalibyśmy tę bazę za darmo, że my ją sobie możemy pobrać gdzieś tam skądś, to przecież trzeba no, ten algorytm nauczyć tego wszystkiego. To po prostu trzeba zrobić na sprzęcie, który kosztuje.
1: I to kosztuje
0: I to
2: bardzo dużo.
0: kosztuje ogromne pieniądze. To się mówi karty graficzne, ale to już jest tak duża ewolucja, że to koło karty graficznej nawet nie leżało. To zawartość ma karty graficznej, ale portu na wyjście na przykład już nie ma i jest kilkadziesiąt razy większe, pobiera kilkadziesiąt razy więcej prądu i potrzebujemy tego cały pokój wraz z odpowiednim, niezbędnym do tego
2: chłodzeniem.
0: Chłodzenie.

0: i instalacją elektryczną, która to wszystko uciągnie, a to nie są mało biorące prądu
1: A prąd
0: urządzenia.
1: drożeje.
0: A
1: Prąd
0: prąd
1: drożeje,
0: drożeje.
1: ale no przecież normalna instalacja domowa to nam chyba jest 7 kW. No 7 kW to na pewno jest dużo więcej niż 7 kW taka instalacja pobiera, więc tu by trzeba negocjować pewnie z elektrownią i tak dalej, to podejrzewam. Ja się nie znam na tym, ale podejrzewam, że tam też są
0: Czy to
1: niezłe
0: najczęściej
1: zabawy.
0: po prostu robi się tak, że są po prostu chmury, w których możemy sobie na godzinę wykupić dostęp do takich urządzeń, gdzie taki chociażby Microsoft już i tak ma tego wszystkiego tyle, że dla niego jeden więcej, jeden mniej, to wielkiej różnicy nie robi. Oni i tak robią, i tak budują takie rzeczy. No a to też oczywiście wiąże się z dużymi kosztami.
1: No tak czy inaczej, no chciałem powiedzieć, że jakby algorytmy są i no właśnie każdy z tego może korzystać, no tylko właśnie kwestia ilości danych, które trzeba przez ten algorytm przepuścić, ilości pracy, którą trzeba w to wszystko włożyć, no to powoduje, że to jest niby darmowe, ale potem się okazuje, że w użytkowaniu to różnie to z tym bywa.
2: Koszty po prostu mogą być pod różnymi pozycjami na rachunku. Wcale nie musimy płacić za oprogramowanie.
1: Dokładnie tak. No właśnie, czy coś jeszcze znaleźliście w trakcie trwania audycji?
0: Ja mam a właściwie dwa newsy, które są ze sobą bardzo blisko powiązane i trochę jeden wynika z drugiego. Pierwsza informacja jest bankowa, bo instalowałem sobie ostatnio Revoluta na nowym, no, resetowanym właśnie świeżo urządzeniu. Co się okazuje, tam jest teraz dodatkowy etap weryfikacji i tym etapem weryfikacji jest selfie. I to jest etap, który jest nie do przejścia przez nas samych, ponieważ musimy mieć osobę widzącą, która nam tę twarz umiejscowi w ramce. Bo to nie wystarczy zrobić sobie zdjęcia samemu, tylko tam w pewnym miejscu ekranu pojawia się ramka i to zdjęcie musi być tak zrobione, żeby ta twarz była właśnie w tej ramce.
1: I to
0: Co
1: jest
0: ma też.
1: normalne. Znaczy, ja już
0: Tak.
1: widziałem kilka takich na selfie. Tam właśnie bardzo często jest taki wymóg, żeby twarz była w ramce.
0: Dokładnie. I to jest do tego stopnia duży wymóg, że robiąc to z osobą widzącą, ja musiałem mieć dwa podejścia do tego. Za pierwszym podejściem mi to nie wyszło do końca tak, jak powinno to wyjść. Dopiero to za drugim podejściem zadziałało. No a to jest też niestety system automatyczny. To nie jest system, w którym człowiek to ocenia. To ocenia sztuczna inteligencja na podstawie naszego tam zdjęcia, dokumentu tożsamości, które było wcześniej robione. I no, to musi być po prostu dobre, musi być dokładne. I tutaj wytłumaczenie, że jesteśmy niewidomi, nie przejdzie. Na szczęście w Rewolucie nie ma takiego mechanizmu jak liveness check. To jest mechanizm, który stosuje się w niektórych aplikacjach bankowych i aplikacjach no, finansowych ogólnie, bo to jakieś giełdy kryptowalut, jakieś kantory i inne podobne już takie stosowały. I te liveness checki właśnie są dla nas bardzo, bardzo źle dostępne. Jakby tłumacząc na polski, chodzi o sprawdzanie, czy osoba, która robi to zdjęcie, to jest faktyczna, żywa, prawdziwa osoba, czy to jest powiedzmy osoba, która no, została sfotografowana, miała zdjęcie profilowe na Facebooku i my to jakoś zeskanowaliśmy, zretuszowaliśmy i udając aplikację oficjalną, udając, że robimy to zdjęcie aparatem, to zdjęcie wysyłamy. I taki liveness check polega na przykład czasami na tym, że dostajemy wymóg podczas robienia zdjęcia trzymaj jakby obok twojej twarzy kartkę z napisaną na nim ręcznie, odręcznie, długopisem, konkretnym kodem. No
1: Z drugiej
0: i
1: strony, jeżeli robimy zdjęcie z kimś widzącym, no bo i tak to z reguły będziemy robili, ten
0: tak.
1: ktoś nam to może napisać.
0: Ale jakby to jest jeszcze. Problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład mamy taki check, a takie też jest taki test, że tak powiem, a takie też się zdarzają, że w momencie jakby jak my klikamy, no zrób, sprawdź, zaczyna nam się nagrywać filmik i w tym momencie pokazuje nam się na ekranie gest palcami, układ palców, który my musimy wykonać. I tu już jest problem, bo z jednej strony nie możemy mieć osoby widzącej w kadrze, więc osoba widząca nie za bardzo może nam patrzeć na ekran. Z drugiej strony wiele tych aplikacji blokuje się, jeżeli my udostępniamy ekran przez wszelkiego rodzaju Zooma, względnie inne podobne rozwiązania. Z trzeciej strony my sami tego nie zobaczymy. Są też na przykład aplikacje, które wymagają, że jeżeli my klikniemy, to wyświetli nam się na przykład sześciocyfrowy kod i my musimy ten sześciocyfrowy kod po prostu wymówić. I on nie dość, że jakby nas też słyszy, czy i co my mówimy, to też sprawdza, czy to, co słychać, zgadza mu się z ruchem warg, który widzi. I przez to, że ten kod za każdym razem jest inny, to już nie można sobie podstawić jakiegoś zdjęcia albo jakiegoś wideo kogoś, tylko ten ktoś musi faktycznie wypowiedzieć własnymi ustami i własną twarzą ten kod. Wszystko jest fajnie, jeżeli my do tego kodu jesteśmy się w stanie jakoś łatwo, fajnie dostać. Ale czasem jest na przykład tak, że albo tego kodu nam czytnik ekranu kompletnie nie czyta, albo ten kod pojawia się na przykład przez jakąś krótką chwilę i jest duży problem, żebyśmy my w ogóle z czytnikiem ekranu dostali się do tego, dobrali się do tego i byli go w stanie gdzieś tam przeczytać. Więc no, pojawiają się coraz większe problemy z tymi aplikacjami bankowymi, ale z drugiej strony właśnie taka ciekawa informacja, jak to można zrobić fajnie, bo znam akurat człowieka, który przechodził ostatnio przez brytyjski proces imigracyjny. I oni jednym z etapów tegoż procesu, starania się konkretnie o wizę u nich, jest stworzenie sobie za pomocą aplikacji na smartfona zdjęcia właśnie paszportu. I to nie może być zdjęcie wysłane wcześniej, to musi być zdjęcie zrobione konkretnie tą aplikacją. I co się okazało? No, Brytyjczycy i jakby wszystkie wokół rządowe, wokół brytyjskie słyną z dostępności i tamta dostępność jest zrobiona pod każdym względem i ona jest zrobiona dobrze. I jakby to jest fakt, że tam nawet BBC chociażby, czyli ta ich rządowa radiotelewizja, to jak sobie wejdziemy na tej stronę, to tam każdy obrazek przy każdym artykule ma opis alternatywny, który ma sens.
2: I tam, tak, bo tam są wewnętrzne dyrektywy i z tym wszystkim, co ciekawe, można się zapoznać. Tam w BBC jest akurat tak, że oni na wszystko mają bardzo fajnie zrobione procedury. Te procedury tak. Są opisane i jest opisane, co robić, jak udostępniać media, o co zadbać, jak w ogóle tworzyć informacje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest też publicznie dostępne i po prostu pracownicy tych instytucji są zobligowani do tego, dokładnie, żeby tych procedur przestrzegać. Tylko i aż tyle.
0: Tam nawet jak się tworzy te strony, to tam się specjalnie dba o to, żeby język, jakim to jest pisane, był zrozumiały dla każdego. Jak ja widzę, a czasami widzę taką właśnie brytyjską stronę robioną przez jedną z takich instytucji, to ja się aż dziwię. Mówię, ale to może być napisane tak prosto. To po prostu tak oczywiste, co tam należy zrobić, o co w tym wszystkim chodzi. No to do tego jakby możemy dążyć. No w każdym razie oni w tej aplikacji zrobili system rodem z aplikacji OCR. Przesuń w prawo, przesuń w górę, przesuń w lewo, w dół, 2 cm w prawo, 3 cm w lewo, 2 cm w dół. Nie ruszaj telefonem, wykonywane zdjęcie. I wykonuje się zdjęcie. I tak jest to tam robione i no to pokazuje, że da się, jeżeli tę dostępność chcemy zrobić, tę dostępność zrobić i że to może być dostępne. No pytanie, kto chce i czy chcemy? Bo ja się chyba jeszcze nie spotkałem, żeby jakakolwiek aplikacja bankowa miała tę dostępność zrobioną. Ja na przykład miałem kiedyś okazję dostać w prezencie trochę kryptowaluty i chciałem się tej kryptowaluty wyzbyć w ten czy inny sposób i zamienić ją sobie na walutę zwykłą, że tak powiem. I ja nie znalazłem ani jednej giełdy, na której można by się zarejestrować samodzielnie jako osoba niewidoma. Tam jest tyle sprawdzania wszelkiego rodzaju. Ja nawet napisałem zarówno do instytucji polskich, jak i do instytucji międzynarodowych, kilku większych i mniejszych, i zostało mi powiedziane, że no, na pewno pan z nich mieszka, to niech ci tam ktoś zrobi. To my tak to możemy, ale to więcej to my nie możemy. I to niestety tak wygląda, i też no, znam ludzi, którzy się tematem kryptowalut zajmowali nieco szerzej i jakby interesowali się tym tematem, i no, nawet z osobą widzącą to wcale nie było takie proste, bo bardzo często na przykład było tak, że nawet po wcześniejszym umówieniu się z odpowiednią osobą, na połączeniu wideo, nawet po wcześniejszym ustaleniu, na jakich warunkach to będzie przebiegać, na połączeniu wideo była prośba, że ta osoba ma wyjść. No jak? Więc z tymi aplikacjami bankowymi jest coraz większy problem.
2: No niestety, ja proponuję, żebyśmy jeszcze już tak zupełnie na koniec naszej audycji odebrali, no już wygląda na to, że ostatni telefon od naszego słuchacza, który się trochę naczekał, ale jesteśmy, po drugiej stronie jest Krzysztof. Ja w międzyczasie jeszcze, jak Krzysztof będzie się tu łączył z nami, to zerknę, czy do nas o czymś napisaliście, bo przypominam, że kontakt tyflopodcast.net i Facebook oczywiście są do waszej dyspozycji. I teraz tak, Patryk do nas napisał, Patryk Waliszewski. Wracając do algorytmu, o którym mówił Mikołaj, skutecznie udało mi się wygenerować prognozę propagacji fal radiowych na parę dni, zgodną zresztą z prawdą. Do tego poprosiłem o napisanie pliku konfiguracji dla jednego z wiodących procesorów radiowych. No i co, napisał ten konfig?
0: Byłem akurat przy tym, sam zresztą to testowałem jakby na moim trochę koncie na prośbę, przynajmniej na początku, i wygenerował. Ja się na programie kompletnie nie znam, ale podobno konfig był sensowny. Co ciekawe, dla dwóch, jakby dla tego samego zapytania, ale dwóch różnych generacji, bo tam można kliknąć, jakby wygeneruj ponownie mi coś innego na tą samą prośbę. Aha. Wygenerował dwa zupełnie różne pliki konfiguracyjne dla dwóch jakby różnych wersji, bo tam jeden był dla jakiejś strasznie starej wersji, a drugi był już właśnie taki, jaki się stosuje teraz w tych wersjach nowszych. I to był zupełnie inny format i zupełnie inna składnia.
2: No cóż, ja widzę, że Krzysztof niestety z nami się nie połączył, więc wygląda na to, Tomku, że kończymy na dziś.
1: Że kończymy na dzisiaj, a kończymy tak jak zaczęliśmy w składzie Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
2: Dobrej nocy.
0: Dobranoc Państwu.
1: No i do usłyszenia za tydzień. Miejmy nadzieję, że już nieco w większym gronie, ale no czas pokaże. A tymczasem dobranoc.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Po raz ostatni w tym tygodniu słyszymy się na żywo na antenie Tyflo Radia. Po raz ostatni też słyszymy się przed drobną przerwą w tych naszych spotkaniach na żywo, bo w przyszłym tygodniu na żywo słyszeć się nie będziemy, ale spokojnie, to nie znaczy, że Tyflo Radio kończy swoją działalność, wręcz przeciwnie, wracamy do Was w kolejnym tygodniu, to będzie już w marcu, więc można przyjąć, że ostatni raz słyszymy się w lutym, a konkretnie słyszymy się 20 lutego 2025 roku. A dziś moim gościem jest Wacław Rosa, chociaż tak formalnie to powinienem przedstawić, doktor Wacław Rosa, radca prawny, świeżo upieczony przedsiębiorca. Czy coś pominąłem?
4: Tak, dobry wieczór. Świeżo upieczony przedsiębiorca od 11 lutego, można powiedzieć. Niektórzy by powiedzieli pan mecenas, pan radca prawny, pan doktor, różnie to się mówi. No taki zwrot grzecznościowy to pan mecenas, jeśli chodzi o zarówno radców prawnych, jak i adwokatów.
2: A czym się jedni od drugich różnią? Bo o to cię zapytałem poza anteną, ale zadam to pytanie jeszcze teraz.
4: Tak naprawdę na dzień dzisiejszy tylko kolorem togi. Adwokaci mają kolor togi zielony, my jesteśmy niebiescy.
2: A tak poza tym to po prostu niczym w tym momencie. Kiedyś tam różnice były, teraz już teraz.
4: Kiedyś
2: już
4: różnice były, teraz są pewne różnice, to mogę rozwinąć. Tak naprawdę radcowie prawni mają teraz korzystniejsze warunki wykonywania zawodu od adwokatów, dlatego też wybrałem funkcjonowanie na rynku prawniczym jako radca prawny, ponieważ radca prawny oprócz prowadzenia kancelarii, prowadzenia własnej działalności może być zatrudniony na etacie nieradcowskim. No i można sobie pracować na etacie pod warunkiem, że jest to etat godny. No, czyli nie można na przykład sobie tańczyć w jakimś nocnym klubie, bo to uwłaczałoby godności zawodu. No ale można być na przykład inspektorem ochrony danych osobowych, chociaż różne są też stanowiska na ten temat. No można wykonywać, niektórzy nawet firmy budowlane mają, wiem, że tak jest. No a adwokaci, niestety, teraz wielu adwokatów na to narzeka, mogą tylko pracować na stanowisku naukowym na uczelni wyższej. Nie mogą pracować na stanowisku nieradcowskim, ale jeszcze jest taka ważna informacja, że jeśli radca prawny jest zatrudniony na etacie nieradcowskim, bo można też pracować jako radca prawny w firmie oczywiście, no ale to jest też inna kwestia. No to jeśli taki radca prawny pracuje na etacie nieradcowskim, nie może być obrońcą w sprawach karnych. Jeśli nie jest zatrudniony, prowadzi tylko swoją działalność, bądź jest w jakiejś spółce zatrudniony, na przykład partnerskiej, zatrudniony ma udziały w tej spółce partnerskiej, no to wtedy może być obrońcą w sprawach karnych na równi z adwokatem, pod warunkiem właśnie, że nie ma tego etatu nieradcowskiego.
2: Chcąc być radcą prawnym, to jeżeli chodzi o założenie własnej działalności gospodarczej, to jest wymóg, czy to jest po prostu korzystniejsze w tym przypadku?
4: Znaczy można pracować w firmie jako radca prawny na etacie. Są też tego pewne plusy, no ale wtedy możemy wykonywać tylko te kwestie radcowskie, być pełnomocnikiem tylko dla konkretnej firmy. Wtedy już nie moglibyśmy być na przykład pełnomocnikiem, jeśli do nas się zgłosi klient. Jeśli zgłosi się klient, no musimy mieć jednak tę własną działalność, ewentualnie wykonywać zawód na przykład w spółce.
2: No i właśnie dziś sobie o tym porozmawiamy, to znaczy ty trochę naszym słuchaczom na przykładzie własnej działalności, no która jest działalnością dosyć specyficzną i stawia trochę więcej formalnych wymogów niż inne działalności, no ale każda działalność, umówmy się, ma swoją własną specyfikę, trochę przybliżysz ten temat zakładania własnej działalności gospodarczej, jak to w ogóle wygląda wszystko od początku, jesteś świeżo po tym procesie, więc na pewno nam tu ze szczegółami o tym wszystkim opowiesz, a jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby również podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami związanymi z byciem przedsiębiorcą, no to zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu 663883600. To jest nasz numer telefonu. WhatsApp pod tym samym numerem jest również do waszej dyspozycji. Jest też Facebook, jest też YouTube, no i jest nasz panel kontaktowy. O, właśnie w tym momencie został uruchomiony. kontakt.tyflopodcast.net. I jeszcze taka informacja zupełnie na świeżo, że nasza strona tyflopodcast.net również jest już dostępna, już wszystko działa, więc po audycji możecie sięgnąć do naszego przepastnego archiwum, jeżeli wam będzie mało. A na przykład audycji z Wacławem też jest kilka. bo między innymi opowiadałeś o swoich studiach doktoranckich i właśnie wtedy już wspominałeś, jaką planujesz dla siebie przyszłość, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem.
4: Tak, tutaj w czasie naszej rozmowy poza anteną zażartowałem, że może to być tak naprawdę druga część tej audycji, ponieważ ja do tego momentu, w którym jestem obecnie, czyli do uzyskania tytułu zawodowego radcy prawnego, doszedłem troszeczkę w inny sposób, trochę niestandardowy, ponieważ po ukończeniu studiów prawniczych magisterskich nie wybrałem aplikacji radcowskiej, tylko udałem się na studia doktoranckie. Ta audycja była nagrywana w 2016 roku, czyli tak naprawdę kiedy moje studia doktoranckie były na początku, w początkowej fazie, ponieważ zaczęły się one w 2014 roku. No a w 2021 roku uzyskałem stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Obroniłem tenże doktorat z wyróżnieniem, czego efektem było to, że mój doktorat został wydany w formie monografii naukowej. Można go sobie pobrać w internecie, te monografie. Można sobie przeczytać. Jest także książka w wersji papierowej, także ja zawsze żartuję, że jak już mnie na tym świecie nie będzie, to chociaż ta książka po mnie zostanie.
2: A na jaki temat pisałeś?
4: Na temat historii przestępczości, konkretnie o przestępczości z użyciem przemocy w świetle akt sądów kryminalnych od połowy XVI do końca XVIII wieku w województwie krakowskim, w dawnym województwie krakowskim.
2: Czyli i trochę historii, i na pewno sporo prawa.
4: Tak. No i po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych. Tak naprawdę, bo kiedyś to się nazywało nauki prawne, potem po tych reformach to jest nauki społeczne, w dyscyplinie prawo, tak troszkę pozmieniali, chociaż ja uważam, że nauki prawne brzmi lepiej. Były dwie możliwości dojścia do zawodu. Mogłem mianowicie przystąpić do końcowego egzaminu po odbyciu aplikacji radcowskiej albo odbyć 3 lata praktyk, czyli mówiąc wprost, przepracować 3 lata na etacie. Można co prawda na umowie cywilnoprawnej, ale jest to niekorzystne. Można przepracować 3 lata w kancelarii bądź adwokackiej, bądź radcowskiej i wtedy jest się zwolnionym z tego egzaminu końcowego po odbyciu aplikacji i można uzyskać wpis na listę radców prawnych. W listopadzie 2021 roku rozpocząłem pracę w kancelarii adwokackiej jednego z adwokatów, pana mecenasa Piotra Karcza. No i po przepracowaniu 3 lat w grudniu 2024 roku złożyłem wszelkie wymagane prawem i ustawą o radcach prawnych dokumenty, by zostać wpisanym na listę tych radców prawnych. Tam między innymi był wymagany stopień, posiadanie stopnia doktora nauk prawnych, odbycie tej praktyki, tam trzeba było umowę o pracę dołączyć, oczywiście dyplom studiów magisterskich, ukończenia ich, no i szereg, tam było kilkanaście różnych dokumentów, między innymi wyciąg z rejestru karnego, że nie było się osobą karaną, i różne inne dodatkowe oświadczenia, na przykład o miejscu swojego zamieszkania, żeby być przypisanym do konkretnej izby, Okręgowej Izby Radców Prawnych. No i po grudniowym złożeniu wszystkich dokumentów zostałem wpisany na listę radców prawnych uchwałą z końca grudnia 2024 roku. Później wszelkie moje akta zostały przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości do Warszawy, gdzie zostałem zweryfikowany. Minister Sprawiedliwości miał 30 dni na złożenie sprzeciwu, jeśli by uznał, że nie mogę pełnić roli radcy prawnego, nie mogę wykonywać tego zawodu. Minister w wymaganym czasie nie zgłosił sprzeciwu, akta zostały odesłane. W związku z tym dzisiaj mamy rocznicę. 20 stycznia 2025 roku odbyło się ślubowanie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, gdzie zakończyła się ta droga dojścia do zawodu, no i uzyskałem oficjalnie możliwość wykonywania zawodu jako radca prawny.
2: Droga jedna się zakończyła, ale tak naprawdę to był początek wszystkiego, bo teraz dopiero możesz zacząć działać i no właśnie, jaka kolejna decyzja? Już od razu założenie działalności?
4: No tak, uznałem, że najlepiej będzie wykonywać zawód w kancelarii jednoosobowej. No, ale jeszcze oprócz tego w mojej dotychczasowej pracy też moja dotychczasowa szefowa, którą pozdrawiam przy tej okazji, chociaż zapewne nas nie słucha, uznała, że również będzie mogła mnie zatrudnić na stanowisku radcy prawnego w firmie, którą prowadzi. No a oprócz tego będę też wykonywał zawód na własny rachunek w kancelarii. No i 11 lutego 2025 roku otworzyłem własną działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego dr Wacław Rosa w Krakowie, która mieści się przy ulicy Kieleckiej 5/8.
2: No to teraz porozmawiajmy trochę na temat tego samego formalnego procesu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. W tym przypadku ten proces nie różni się chyba zasadniczo od innych zawodów. Ewentualnie trochę więcej formalności musisz spełnić, prawda?
4: Różni się tylko generalnie tym, że po otworzeniu działalności gospodarczej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych należy się zalogować online do tego systemu i zgłosić wykonywanie zawodu we własnej kancelarii. Musimy tam wypełnić formularz, że kancelaria będzie się nazywała tak i tak, że będzie miała swoją siedzibę tu i tu. I po wypełnieniu tego formularza zawiadamiamy izbę radcowską, że od tego i tego dnia wykonujemy działalność w kancelarii radcy prawnego.
2: Działalność można wykonywać na różne sposoby. No to może być właśnie taka jednoosobowa działalność gospodarcza. Mogą być jakieś spółki różnego rodzaju. Tak. Czy jesteś ograniczony w jakiś sposób odnośnie tego typu działalności?
4: No nie, ale jak wiadomo, mówiły jaskółki, że niedobre są spółki, dlatego uznałem, że będę wykonywał działalność jednoosobową.
2: Okej, okay, no to jak wygląda od samego początku ta procedura w dzisiejszych czasach otwarcia własnej działalności? To słynne jedno okienko działa? Bo ja pamiętam, że jeszcze kiedy ja otwierałem własną działalność, to był bodaj 2007 rok, no to tak prosto nie było się. Trochę trzeba było nachodzić, teraz to jest uproszczone, zdaje się, dość mocno.
4: Powiem tak, jest to bardzo proste. Ja poszedłem trochę na łatwiznę, ponieważ jeszcze w październiku, w listopadzie, wiedząc, że będę otwierał tę działalność, czyniłem pewne kroki, żeby to rozpoczęcie uczynić jak najbardziej komfortowe dla siebie. No i już w listopadzie ubiegłego roku wiedziałem, że będę miał zapewnioną dla mojej kancelarii obsługę księgową. Bo to jest najważniejsze. Najważniejsze w prowadzeniu działalności jest to, żeby mieć dobrą księgową. Nie tylko, żeby wykonywała dobrze swoje obowiązki, ale żeby jej ufać. Bo ja uważam, że księgowej czy księgowemu powinno się ufać i to na tyle, żeby o wszystkim tę osobę informować, jak w konfesjonale.
2: Okej, okay, ale jak to jest?
4: Bo jest to tylko z pożytkiem. Mm-hmm.
2: Ale jak to jest? Bo kiedyś słyszałem taką opinię na temat księgowych, że okej, okay, no oni robią jakieś tam różne rzeczy, my im powierzamy nasze pieniądze, nasze różne papiery, to jak tam ewentualnie bardzo do nas będzie się czepiał Urząd Skarbowy, natomiast księgowy jako taki w zasadzie za nic nie odpowiada, bo to my za wszystko odpowiadamy. Ile w tym jest prawdy, a ile nie?
4: No, generalnie przedsiębiorca odpowiada za to, jak prowadzona jest jego działalność gospodarczą. I właśnie cały ambaras polega na tym, żeby mieć tego księgowego czy tę księgową na tyle zaufaną, żeby można było jej ufać. No powiedzmy wprost, ufać.
2: Mhm, jasne. Czyli tak naprawdę koniec końców to i tak my za wszystko świecimy oczami, jeżeli coś tam było.
4: Oczywiście,
2: było nie
4: można dochodzić pewnych roszczeń, ale wiadomo, ile takie sprawy różne mogą trwać, prawda?
2: Mm-hmm. No oczywiście, wybór księgowego to jest jedno, ale cały czas mi chodzi o tę taką procedurę założenia naszej własnej działalności gospodarczej. Co musimy wypełnić? Gdzie się udać? Jak to jest?
4: No właśnie do tego zmierzałem, poruszając temat księgowej. Ja udałem się do księgowej, do jej mieszkania i załatwiliśmy temat w godzinę.
2: Okej, czyli księgowy tak naprawdę to jest standardowa procedura, czy jakaś taka dodatkowa?
4: Nie. W ramach obsługi księgowej moja pani księgowa zalogowała się do takiego systemu, gdzie zakłada się działalność gospodarczą, no i wypełniła tak naprawdę wniosek za mnie. Ja jej mówiłem, jak się będzie nazywała kancelaria. Zalogowaliśmy się profilem zaufanym. Ja potwierdziłem wszelkie jej czynności. Potem dokonała zgłoszenia do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego. Zarejestrowała mnie jako VAT-owca, bo prawnicy mają taki obowiązek. No i po godzinie było po sprawie.
2: I od tego momentu możesz już świadczyć usługi? Czy to trzeba chwilę gdzieś tam odczekać?
4: Nie, 20, bodajże pół godziny później dostałem maila zwrotnego, gdzie miałem już swój numer NIP nadany. Na numer REGON czekałem trochę dłużej, bo w przeciągu 3 czy 4 dni został on mi nadany, a później... Kilka dni później, 5 czy 6 dni później, połączyłem się ze swoją księgową online, upoważniłem ją do załatwiania spraw zarówno w ZUS-ie, jak i w Urzędzie Skarbowym. W międzyczasie musiałem założyć konto firmowe w banku. No i cała procedura jest już zakończona.
2: To z ciekawości, jak wygląda kwestia różnic między takim kontem firmowym a kontem prywatnym. Bardzo często jest tak, że konta bankowe, które mamy jako osoby prywatne, no to albo za nie nic nie płacimy, albo płacimy naprawdę jakieś bardzo niewielkie pieniądze bankom, tak naprawdę jeszcze zależy, żebyśmy my jak najwięcej na tych kontach mieli, chociaż kiedyś to jeszcze przynajmniej jakieś odsetki do tych naszych pieniędzy od czasu do czasu wpadały. Obecnie to już niestety z tym jest zdecydowanie gorzej. Natomiast konta firmowe to rządzą się chyba jednak trochę innymi prawami, prawda?
4: Znaczy, no ja trafiłem akurat na dobrą promocję, dobre warunki i założyłem konto w Alior Banku, ponieważ mam tam też konto prywatne. Bardzo fajnie to działa, ponieważ loguję się tymi samymi danymi. PIN do aplikacji jest dokładnie taki sam. Można też potwierdzać wszystko odciskiem palca. Po zalogowaniu na konto swoje indywidualne przełączam się tylko w profilach. Klikam profil Kancelaria Radcy Prawnego i widzę już na takiej samej zasadzie, jak mam to przy koncie indywidualnym, swoje konto firmowe i przelewy mogę wykonywać w taki sposób. Za prowadzenie konta nie mam pobieranych żadnych opłat. Jedyna opłata to jest za druga chyba bodajże, o ile pamiętam, druga i więcej wypłat z bankomatów jest tam opłata. No i jeśli nie zrobię chyba trzech albo czterech transakcji kartą, to jest pobierana opłata w kwocie 8 zł, jeśli chodzi o te transakcje w danym miesiącu na dowolną kwotę. No i trzeba uważać na to, jak się wpłaca środki na konto firmowe z własnego konta prywatnego. Trzeba zawsze uważać na tytuły przelewu. Nie można sobie robić tak prywatnie przelew, kasa albo tam różne takie dziwne tytuły, tylko należy wpisać na przykład dotacja ze środków własnych na własną działalność gospodarczą albo dotacja środkami własnymi prowadzonej działalności gospodarczej.
2: A dlaczego to jest
4: Urząd
2: tak ważne?
4: Skarbowy, ponieważ Urząd Skarbowy monitoruje, skąd firmy czerpią środki na prowadzenie działalności. Tak samo przy wypłacie. Najlepiej, jeśli wypłacamy własne zarobione pieniądze, no to napisać wypłata samemu sobie, wypłata na przykład wynagrodzenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
2: No tak, zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o tytuły przelewów, to zdecydowanie nie warto szaleć, nawet w przypadku naszych prywatnych oszczędności i wysyłania tych pieniędzy komuś, bo to się może skończyć źle. I te różne systemy bankowe monitorują tego typu transakcje i jeżeli ktoś na przykład tak dla żartu wpisałby sobie coś w rodzaju, no nie wiem, za narkotyki albo pranie brudnych pieniędzy, to można mieć naprawdę bardzo duże kłopoty z tego tytułu, więc tu rzeczywiście trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli nie macie pomysłu na tytuł przelewu, to nawet lepiej pozostawić ten tytuł taki, jak on tam jest. On się zawsze, przynajmniej u mnie w aplikacji, wypełnia jako tam przelew środków. No to zdecydowanie lepiej nie fantazjować, tylko po prostu tak to zostawić.
4: Tak.
2: Okej, konto mamy, papiery złożone, numerki statystyczne i podatkowe nadane, czyli NIP i REGON. No i co dalej?
4: No dalej to oczywiście posiadanie środków na założenie biznesu, bo są to środki niemałe, żeby móc ten biznes w ogóle zaczynać. No ja z moich obliczeń wynika, że rozpoczęcie działalności będzie mnie kosztowało około 18 tysięcy złotych tak naprawdę. No i co? Dzisiaj do mnie zadzwoniła na przykład pani z Urzędu Skarbowego, żebym jej wysłał tytuł prawny do lokalu, gdzie znajduje się siedziba działalności gospodarczej, czyli mojej kancelarii. No i właśnie dzisiaj podpisałem umowę też z właścicielką lokalu, gdzie kancelaria będzie funkcjonowała. No i ten skan umowy muszę pani do Urzędu Skarbowego przesłać, ponieważ żeby funkcjonować jako płatnik VAT, musi być jasno wskazane, gdzie prowadzę tę działalność i czy dysponuję tytułem prawnym do tego lokalu.
2: A czy w twoim przypadku miałoby w ogóle sens ubieganie się o jakieś różnego rodzaju dotacje na rozpoczęcie działalności? Bo bardzo często można gdzieś tam wyczytać, że w danym mieście można pozyskać środki na rozpoczęcie działalności. No tylko warunek jest jeden, żeby ta działalność przez ileś tam czasu trwała. Podejrzewam, że sporo potem jeszcze papierologii jest związane z tym, żeby to wszystko porozliczać. No ale raczej tak sobie myślę, że kancelaria no to nie jest biznes, który ma szansę na to, żeby się zawinąć w ciągu roku.
4: O, różnie to, Michale, bywa. No to tak naprawdę wbrew pozorom rynek prawniczy nie jest aż takim łatwym rynkiem, jest dosyć duża konkurencja, także to różnie to może być.
2: W sumie w Krakowie, no duże miasto, to z jednej strony duża konkurencja, ale i wielu klientów.
4: Tak, tak. No powiem tak, kompletnie w moim przypadku pozyskiwanie jakichś dofinansowań było nieopłacalne, no bo musiałbym mieć status osoby niezatrudnionej. A że ja pracuję na kilku etatach, bo jestem jeszcze koordynatorem do spraw osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, jestem jeszcze też inspektorem ochrony danych osobowych, no to musiałbym zrezygnować z tych etatów, No a na środki z dofinansowania czekałbym 8-9 miesięcy i tak naprawdę jeśli bym dostał nawet 50-60 tysięcy, to w 8 czy te 9 miesięcy pozostając bez pracy byłbym stratny, a nie otrzymując tych środków, pozostając w zatrudnieniu, tak naprawdę jestem w stanie podobne środki zarobić przez ten okres.
2: No to rzeczywiście, w tym przypadku nie byłoby to opłacalne. Niemniej jednak, jeżeli ktoś na przykład będzie celował w działalność gospodarczą o innym charakterze niż twoja, albo będzie miał inną sytuację, to myślę, że też warto się rozejrzeć, bo może się okazać, że na przykład w waszym przypadku, jeżeli będziecie uruchamiać jakąś działalność, to będzie to opłacalne. Tylko trzeba pamiętać i uważnie się wczytać w to, co tam gdzieś jest na tych umowach drobnym druczkiem, ile czasu trzeba będzie tę działalność prowadzić, bo zwykle taki jest właśnie wymóg. Że...
4: No powiem tak, no cały ten system wsparcia osób z niepełnosprawnościami jest kompletnie nieprzyjazny dla przedsiębiorców. O ile wspiera się pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, to kompletnie ten system nie jest przyjazny dla przedsiębiorców. Już powiem dlaczego. Ja prowadząc działalność w formie kancelarii, muszę jednak zatrudnić sobie kogoś do pomocy, będąc osobą z dysfunkcją wzroku. No i co? Nie ma kompletnie żadnych dofinansowań, żeby wesprzeć mnie jako nowego przedsiębiorcę w tym zakresie. Powinno to funkcjonować tak, uważam, że przez pół roku, rok wynagrodzenie, które wypłaca osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą, na przykład ze znacznym stopniem, wynagrodzenie, które wypłaca asystentowi czy asystentce, powinno być w jakiś sposób dofinansowane. Jeśli nawet nie w 100%, to przynajmniej w 70-80%. Bo nie jest się w stanie w przypadku osoby z dysfunkcją wzroku samodzielnie, bez niczyjej pomocy, bez pomocy osoby widzącej, prowadzić kancelarii.
2: No tak, bo jednak przecież chociażby kwestia jakiejś korespondencji, która przychodzi, no teoretycznie mógłbyś sobie wszystko skanować, ale co w przypadku, jeżeli przyjdą jakieś dokumenty podpisane chociażby ręcznie, czy w ogóle Michale, wypełnione ręcznie?
4: Michale, prozaiczna, zwykła rzecz. Otrzymuję pełnomocnictwo do reprezentowania klienta.
2: No.
4: Piszę pozew w konkretnej sprawie. Do tego pozwu mamy dwa odpisy pozwu, bądź trzy. W zależności od okoliczności sprawy. Oprócz tych załączników, oprócz tych tych odpisów, mamy załączniki. Do każdego egzemplarza, do każdego odpisu mamy załączniki. Ja jako radca prawny mogę w danej sprawie, gdzie jestem pełnomocnikiem, potwierdzać dokumenty za zgodność z oryginałem, tak jak notariusz. Zarówno ja jako radca, jak i adwokat też może. I teraz na tych wszystkich dokumentach muszę się podpisać zarówno pod treścią pozwu, jak i pod załącznikami. Na oryginale, na odpisach muszę popodbijać pieczątkami, że odpis to odpis. Muszę podbić pieczątką jako radca prawny. Na tej pieczątce znajduje się moje imię i nazwisko, siedziba, mój numer wpisu na listę radców prawnych. Muszę też taką pieczątkę podbić.
2: A odręcznie musisz też w pewnych miejscach się tam podpisać,
4: tak,
2: czy wystarczy pieczątka?
4: Oczywiście. Pieczątka nigdy nie wystarczy.
2: Jasne.
4: Trzeba zawsze umieścić swój podpis, no bo wtedy zostanę wezwany do uzupełnienia braków. A co ciekawe, jeszcze różne sądy różnie to interpretują, bo niektóre sądy uważają, że nie trzeba się podpisywać pod załącznikami, a pod treścią pozwu trzeba, a niektóre sądy uważają, że pod odpisami się nie trzeba podpisywać. I tak naprawdę mamy wolną amerykankę i najlepiej się podpisywać pod
2: wszędzie.
4: Wszystkim. Pod treścią, pod załącznikami i na odpisach.
2: Jasne. No i tu rzeczywiście przyda się osoba, która chociażby po prostu powie ci, gdzie ty masz tę pieczątkę przystawić i gdzie się masz podpisać, bo...
4: No dokładnie, dokładnie, bo inaczej no to nie da się tak naprawdę. Inna sprawa, że kolejna pomoc wymagana w tym zakresie, no to ja mogę merytorycznie napisać świetny pozew, świetną skargę, świetne zażalenie, ale co z tego, jak to nigdy nie będzie na tyle ładne, i na tyle estetyczne, że ja to mogę z całą świadomością i z całą odpowiedzialnością wysłać do sądu. W związku z tym wszystko to, co ja napiszę, muszę przesłać do mojej aktualnej asystentki, od której też musiałem odebrać, oczywiście muszę zachować tajemnicę przecież jako pełnomocnik, musiałem odebrać też odpowiednie oświadczenie o zachowaniu poufności. No i ona musi to sprawdzić, musi to sformatować, no bardziej sformatować niż sprawdzić, no bo wiadomo. No i wtedy trzeba to wydrukować, podpisać, poprzystawiać pieczątki, zaadresować kopertę. No i można albo zanieść na pocztę w kopercie, albo złożyć na dzienniku podawczym. No taki prosty przykład, na przykład w dniu dzisiejszym. Miałem bardzo dużo rzeczy załatwić, gdzie sam w życiu bym tego nie załatwił przez te 5 czy 6 godzin. Bo dzisiaj tak, musiałem udać się do sklepu, żeby zakupić kasę fiskalną, bo to jest tak naprawdę ostatni akord, przedostatni akord przy prowadzeniu działalności, bo prawnicy niestety muszą mieć kasę fiskalną, jeśli obsługują osoby fizyczne. No są tam fizyczne, są tam pewnego rodzaju zwolnienia, jeśli wykonujemy usługi na odległość, bądź obsługujemy tylko firmy, no to wtedy nie trzeba mieć. Ale jeśli obsługujemy osoby fizyczne, no to tę kasę fiskalną trzeba mieć. No i tak, trzeba było kupić tę kasę, trzeba było jechać odebrać pieczątki, gdzie pieczątek jako radca prawny mam 5, a mam jedną właśnie swoją radcowską, drugą kancelaryjną z danymi firmy, trzecią, gdzie wskazuje się odpis pozwu, czwartą do potwierdzenia za zgodność z oryginałem. No i jeszcze jest piąta pieczątka, tak zwana wpływówka, gdzie właśnie przedstawia się na dokumentach, kiedy coś wpłynęło nam pocztą albo kiedy odebraliśmy, żeby się nie pogubić tak naprawdę. No i po odebraniu tych pieczątek musiałem jechać do kancelarii, podpisać umowę z właścicielką kancelarii na wynajem lokalu, a później musiałem jeszcze jechać do punktu dorabiania kluczy drugiego z kolei, bo w pierwszym nie mieli takiego typu kluczy. Po dorobieniu tych kluczy musiałem je odwieźć z powrotem do kancelarii pani mecenas, która mi te klucze pożyczyła. No a później jeszcze w międzyczasie trzeba było odebrać awizo, bo okazało się, że ZUS raczył mnie poinformować w formie papierowej o numerze konta, na który mam wpłacać składki zdrowotne.
2: Okej, no to rzeczywiście dzień miałeś wypełniony. I to wcale tak. Nie koniecznie tylko takimi zawodowymi obowiązkami.
4: Tak. No i gdyby nie to, że właśnie wykonywałem to z asystentką, która ma samochód, akurat zatrudniając ją nie byłem świadom, że samochód aż tak się przyda w tych kwestiach. No ale nie wiem tak naprawdę, czy komunikacją miejską bylibyśmy to też w stanie zrobić sami. No a gdybym ja miał jechać gdzieś do galerii handlowej, szukać punktu dorabiania kluczy, no to zajęłoby mi to nie jeden dzień, te kilka godzin, tylko pewnie 3 dni. A jeszcze ile miałbym różnych przygód, że musiałem znaleźć to, znaleźć tamto. No także naprawdę pomoc asystenta jest niezbędna w tym zakresie. No pomijam kwestię już udawania się do sądu. No sąd w Krakowie ma kilka budynków, bardzo dużych budynków połączonych różnymi łącznikami. No i gdybym tam poszedł sobie sam, teoretycznie mógłbym zapytać ochrony, a która sala, no ale stałbym przed tą salą, czekałbym na posiedzenie czy rozprawę. Zmieniono by mi miejsce, gdzie ta rozprawa się odbywa. Ja bym o tym nie wiedział, potem bym się nie stawił, bo nie zauważyłem kartki. No i co? I klient by mi powiedział, dlaczego pana nie było?
2: No właśnie. A przecież to nie należy zapominać, że działasz na czyjąś rzecz.
4: Oczywiście.
2: No jesteś też odpowiedzialny za to, żeby tego klienta w odpowiedni sposób reprezentować. Przede wszystkim za to, bo za to bierzesz pieniądze.
4: No już pomijam takie prozaiczne rzeczy, że szedłbym gdzieś sam, otarłbym się o samochód, no i wyglądałbym w ubłoconej kurtce czy w ubłoconym garniturze jak 7 nieszczęście.
2: Natomiast wiesz co, zmartwiłeś mnie tą koniecznością jeszcze aż tak bardzo tej analogowej papierologii, bo przecież mamy ten cały portal informacyjny sądów, gdzie teoretycznie te wszystkie pisma powinny być wymieniane pomiędzy prawnikami a sądem, a to chyba jednak w takim razie nie do końca działa.
4: Portal informacyjny w dużej mierze ułatwia, bo po złożeniu pisma wiele rzeczy tam jest. No, są protokoły, są różne inne pisma od sądu. Także w dużej mierze to ułatwia funkcjonowanie. Nawet ten portal jest całkiem dostępny, bo właśnie jako zawodowy pełnomocnik musiałem sobie tam założyć konto kilka dni temu. Nawet bardzo, bardzo ładnie to działa. Nawet wiem, że jeden z naszych kolegów z dysfunkcją wzroku, pan też radca prawny z Oświęcimia pewien, bardzo mocno walczył z ministerstwem, za co mu chwała, że ten portal stał się dosyć przyjazny dla nas.
2: Okej, okay, czyli już wiemy, że bez asystenta no to będzie problem. O czym jeszcze w przypadku twojej działalności należy pamiętać? Jakie są jeszcze kroki? No, wspomniałeś też o biurze, o pomieszczeniu, gdzie będziesz wykonywał tę pracę. No to oczywiście też wszystko zależy od tego. Jeżeli ktoś będzie miał jakąś taką działalność, gdzie będzie pracował przede wszystkim, czy to na odległość, czy nie musi być ona taka aż bardzo reprezentacyjna, no to może tak naprawdę chociażby u siebie w domu ją wykonywać. No, w twoim przypadku byłby z tym problem jednak.
4: Znaczy powiem tak, ja miałem najpierw pomysł, żeby wykonywać działalność u siebie w domu, ale jednak stwierdziłem, że po pierwsze no mam gabinet, w którym wiele rzeczy mogę robić, ale jednak nie chcę, też z narzeczoną doszliśmy do wniosku, że jednak nie chcemy. Tu jemy obiad, tu załatwiamy jakieś kwestie prywatne, oglądamy sobie telewizor, no a tutaj nagle przychodzi klient, bo jemu się zapomniało, że miał być na 19, a przyszedł na 17. No i co? I pan mecenas w dresie się szybko ubiera, żeby go przyjąć. Tak, no, no to jednak troszeczkę by było takie. Poza tym trzeba oddzielić pewne kwestie prywatne od biznesowych.
2: No i też chyba trochę jednak kwestia bezpieczeństwa mi się wydaje, bo też tam w przyszłości no to nigdy nie wiadomo, kto będzie jakim twoim przeciwnikiem, tak? Więc nie wiem, czy to aż takim dobrym pomysłem byłoby ujawnianie swojego adresu zamieszkania. To przecież to musiałaby być publiczna dana.
4: Zwłaszcza w aktach, tak, dokładnie. No i co? No i najpierw szukałem lokalu, żeby ten lokal sobie znaleźć, otworzyć kancelarię sam i tam sobie funkcjonować. No ale w Krakowie są to koszty rzędu 3,5 tysiąca złotych, 3 tysięcy plus koszty mediów. No to na początek działalności, gdzie ja muszę jeszcze zapłacić właśnie asystentce, no to koszty funkcjonowania, nie zarabiając jeszcze tak naprawdę, miałbym około 7 tysięcy na start miesięcznie.
2: No, to jest dużo.
4: No to troszeczkę by było dużo. No bo te wszystkie składki, pensja dla tej osoby, która wspomaga lokal i tak dalej, i tak dalej. No i bez dużej liczby klientów byłby problem. No i udało mi się znaleźć u zaprzyjaźnionej pani mecenas w kancelarii miejsce, bo prawnicy mogą wykonywać zawód w tak zwanej wspólnocie biurowej, czyli kilku prawników może korzystać z jednego lokalu kancelarii. No i właśnie okazało się, że jedna z pań adwokat, które tam wykonywały zawód pod tym adresem, przeszła na urlop macierzyński, no i miejsce się zwolniło. W związku z tym dołączyłem do wspólnoty biurowej i wynająłem tam fragment pokoju, tak zwane przysłowiowe biurko. Mam tam biurko, szafę, dostęp do niszczarek, do wszystkich sprzętów, oczywiście toaleta, zaplecze socjalne i tak dalej, dostęp do sali konferencyjnej, gdzie można przyjmować klientów. No i też zyskałem to, że moja kancelaria mieści się bardzo niedaleko sądów, no i mogę pracować w towarzystwie bardzo doświadczonych prawników, którzy w razie jakichś problemów nawet chętnie pomogą. Nawet jeden z kolegów dzisiaj mi powiedział, że żebym na darmo nie musiał przychodzić, to jak będzie widział w skrzynce, że jest jakieś do mnie awizo, to mi da znać.
2: No chociażby to bardzo uczynni ludzie.
4: Chociażby taka prozaiczna sprawa, za co bardzo, bardzo dziękuję. No i koszty zredukowały się tak naprawdę o 90%. No może o 80%.
2: No to jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość i faktycznie może i warto sobie też w przypadku innych rodzajów działalności czegoś takiego poszukać, jeżeli w ogóle trzeba mieć jakieś miejsce wykonywania tej działalności, bo tak jak mówię, to wszystko bardzo jest zależne od tego, co my właściwie chcemy robić, co to będzie, więc tak. To teraz może, bo tak wydaje mi się, że kwestia rozpoczęcia tej działalności to już w zasadzie mamy ją omówioną. Jeszcze ta kwestia tej kasy fiskalnej, czy coś jeszcze?
4: No jeszcze kwestia kasy fiskalnej, kwestia szyldu. No, kancelaria musi być oznaczona, także no, pozostało mi tylko tak naprawdę zamówić jeszcze, bo tam gdzie będę funkcjonował w tej kancelarii, tak naprawdę mam szafy, mam biurko, jedynie czego brakuje to dwóch foteli, także z mebli muszę zamówić tylko dwa fotele, no i sprzęt właśnie dla asystentki, czyli telefon, chociażby po to, żeby

0: skaner, drukarkę laserową i jeszcze kopiarkę, no bo tak jak wspomniałem, no, piszemy pozew, do tego mnóstwo załączników kopiujemy, mnóstwo odpisów, także no, kopiarka też jest niezbędna. No, także ten sprzęt muszę jeszcze zamówić, zrobić ten szyld na kamienicy, który będzie informował o tym, że pod tym adresem taka i taka osoba wykonuje zawód radcy prawnego, prowadzi swoją kancelarię. No i tak naprawdę formalności się kończą. Powoli można zaczynać pracę. No a wracając do kasy fiskalnej, no to tak, byłem w sklepie z kasami fiskalnymi. Najpierw pan pokazywał kasę dotykową. Po kilkunastu minutach udało się jednak panu znaleźć kasę z guzikami. Teoretycznie mógłbym się nauczyć obsługiwać tę kasę. No, w praktyce jednak wolałbym tego uniknąć tylko w ostatecznej jakiejś ostateczności, ponieważ na pewnym etapie już nie ma możliwości cofnięcia pewnych kroków. No a wiadomo, z urzędem skarbowym iść na wojnę nikt nie chce.
1: A nawet jeśli nie iść na wojnę, to potem się gęsto tłumaczyć. No, nikt tego nie lubi.
0: Tak, ale właśnie udało mi się tę kasę znaleźć. No szkoda, że nie ma tam jakiegoś przewodnika głosowego, a szczerze powiedziawszy, tutaj Michale, mnie naprowadziłeś na kwestię taką, czy ona nie funkcjonuje, aby na Androidzie, to jeszcze jutro dopytam, bo można by coś, ale szczerze powiedziawszy, bardzo wątpię, żeby ta kasa w ten sposób działała.
1: No na Androidzie to bardzo często są chyba te terminale przenośne, tak, z których korzystają przede wszystkim na przykład różni dostawcy jedzenia, więc ciekawe, czy na przykład nie można by pójść tą drogą, żeby właśnie to wszystko działał w oparciu o jakiś tablet. No tylko, że tam jest też oprogramowanie, więc jeżeli nawet byłby talkback, no to pytanie, na ile to oprogramowanie dostępne. Też inna kwestia.
0: Zwłaszcza, że w tej kasie fiskalnej różne rzeczy wpisujemy za pomocą klawiatury numerycznej, tak jak no się kiedyś SMS-y klepało.
1: Tak. Tak, więc tutaj będzie problem. To co w ostateczności? Będziesz się tego uczył na pamięć, czy będzie się tą kasą twoja asystentka zajmowała?
0: No myślę, że asystentka, może też narzeczona kiedyś. Także no, raczej będę chciał zrzucić z siebie tę odpowiedzialność.
1: Mm-hmm. No tak, no w końcu
0: zwłaszcza,
1: też...
0: że no... Wiadomo, no paragon nie musimy wystawić klientowi podczas pierwszej wizyty, możemy wystawić go, no załóżmy, za 5 dni, 6 dni, a nawet na koniec postępowania, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, jaka będzie ostateczna cena, ile będzie rozpraw, no to różnie można do tego podchodzić. Także na zawsze na wygenerowanie tego paragonu jest czas.
1: Oczywiście, że tak. No a skoro już rozmawiamy o różnego rodzaju pieniądzach, to teraz może porozmawiajmy trochę, jak prowadzenie własnej działalności gospodarczej ma się do tego, co my możemy uzyskać od państwa, jeżeli jesteśmy osobami z niepełnosprawnością, no konkretnie w naszym przypadku, jeżeli jesteśmy niewidomi. Kiedyś to było tak i to chyba jest nadal, że PFRON jest nam w stanie refundować część składek, prawda?
0: Tak, jest w stanie nam refundować składki, wszystkie składki z wyjątkiem składek zdrowotnych. Składkę zdrowotną musimy zawsze płacić, czyli refunduje emerytalną, rentową składkę. Mhm. Jeśli chodzi o te składki, no to faktycznie na zasadzie comiesięcznej są one refundowane. W moim przypadku, przez to, że ja jestem zatrudniony na etacie, no to tych składek płacić nie muszę. Muszę płacić tylko składkę zdrowotną. No i dobrze, Michale, że zacząłeś ten temat, bo co ciekawe, bardzo istotne są kwestie pobierania renty przy prowadzeniu działalności gospodarczej, bo otóż okazuje się, że przychód z tytułu renty, jeśli jesteśmy zatrudnieni, no to liczy się nam jako kwota brutto, ta kwota, którą zarabiamy u konkretnego pracodawcy. A jeśli prowadzimy tę działalność, to naszym przychodem do renty nie jest suma wszystkich faktur, jakie wystawiliśmy w danym miesiącu, tylko podstawa wymiaru składek, tych właśnie emerytalno-rentowych. I co ciekawe,

0: ja teraz prowadząc działalność mam ulgę na start przez 6 pełnych miesięcy, to w ogóle, no, chociażbym zarobił na przykład 100 tysięcy miesięcznie, to te środki nie będą mi się liczyły do tego przychodu, ponieważ przy działalności gospodarczej, zgodnie z artykułem 104 ustawy o emeryturach i rentach, przy działalności jako przychód liczy się podstawa wymiaru składek, czyli w przypadku ulgi na start wynosi ona 0. Później po tych 6 miesiącach wchodzimy w tak zwany mały ZUS przez 2 lata, no i tam ta podstawa wymiaru wynosi chyba najniższa, którą deklarujemy, wynosi chyba 1400 zł, a później po 2 latach to jest chyba na dzień dzisiejszy ponad 3000 zł. Także spokojnie jesteśmy w stanie albo pobierać całą rentę, albo jeśli jesteśmy zatrudnieni, pobierać na przykład część renty i pomniejszyć ją sobie o kwotę maksymalnego zmniejszenia.
1: I czy to podobnie będzie wyglądało od maja, kiedy będzie wypłacany ten dodatek?
0: Tak. No tutaj dodatek nie ma nic do rzeczy.
1: Aha, no to rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, to dla nas bardzo dobra informacja. Problem jest tylko taki, no, jeżeli teraz nasi słuchacze tak sobie pomyśleli, no to dobrze, to może w takim razie fajnie by było przejść
0: Otwieram działalność.
1: Tak, otwieram działalność i przechodzę z moim pracodawcą, którego mam, na przykład na to samozatrudnienie albo B2B tak zwane, tak jak to się mówi. No, problem jest tylko w tym, że my zyskujemy, pracodawca traci, bo takiej umowy, którą mamy wtedy z naszym pracodawcą business to business, to absolutnie w żaden sposób nie jest w stanie zrefundować ze środków PFRON-u.
0: No to oczywiście, oczywiście.
1: A większość osób no to jednak ma pracę przede wszystkim dzięki temu, że jeszcze do tej pracy dopłaca PFRON.
0: Bądź ze środków PFRON-u, bądź praca na tak zwany odpis.
1: No tak.
0: Czyli wypełnianie wskaźnika.
1: Tak jest. Tak jest.
0: Zatrudnienia.
1: Więc to są takie rzeczy, no niestety, tu raczej podejrzewam, że w większości przypadków taka sztuka by się nie udała. A szkoda.
0: A szkoda, właśnie. Ale co ciekawe, nikt, drodzy słuchacze, nam o tym w ZUS-ie nie powie. Niestety, żeby uzyskać potwierdzenie tego, co powiedziałem, musiałem wykonać serię różnych telefonów na infolinie w ZUS-ie. Też powiedział mi o tej możliwości znajomy radca prawny, który o tym nie wiedział. Potem mu tę rentę zwracano, bo on sobie ją zawiesił. Ja też miałem ją zawiesić całkowicie i też bym miał taką samą sytuację. Także brakuje jakiegoś takiego punktu konsultacyjnego. Niechby to by był jeden punkt, nawet w Warszawie, no bo nie ma tych wielu osób z niepełnosprawnością, którzy rozpoczynają działalność, czy prowadzą działalność, niechby to był jeden punkt, gdzie by rzetelnie nas o tym poinformowano. Ale nikt nas o tym rzetelnie nie poinformuje i jeszcze zależy, na jakiego konsultanta w ZUS-ie trafimy. Bo jeśli trafimy na kogoś dosyć kompetentnego, no to pół biedy. Ale jeśli pójdziemy, najgorzej to jest pójść do placówki, bo jednak tam w Warszawie na infolinii to jeszcze coś wiedzą. Ale jak pójdziemy do placówki, jak zacząłem ostatnio z panią rozmawiać przy odwieszeniu tym częściowym renty, jak zacząłem jej mówić o dodatku dopełniającym, jak to będzie wyglądały kwestie zawieszenia tego, dodatek dopełniający, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, no to pani powiedziała, no to pan wie więcej ode mnie. No przepraszam bardzo, no to ja jestem zatrudniony w ZUS-ie, czy pani?
1: No i fajnie byłoby, żebyśmy rzeczywiście uzyskali taką rzetelną informację, ale ja mam po prostu takie wrażenie, że to absolutnie nie jest w interesie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żebyśmy taką wiedzę mieli, no bo oni muszą nam wypłacać wtedy te środki.
0: Oj, Michale, populizm. Ja bym aż tak w tę stronę nie szedł. No ja powiedziałbym tak, no wiele osób, to jest tak skomplikowany system, że tak naprawdę nie znam żadnego prawnika w swoim otoczeniu, który by w tych całych systemach się dobrze orientował. A nawet ostatnio jeden właśnie z adwokatów, którego tam będzie w tej wspólnocie biurowej, chce mi zlecić właśnie sprawę o świadczenie wspierające, bo powiedział, że on się zwyczajnie na tym nie zna. mhm. i nie wie, jak poprowadzić tę sprawę, bo kompletnie nie ma o tym pojęcia. I jakbyśmy poszli do pierwszej, lepszej kancelarii, no to prawnik oczywiście nie pokaże tego, że nie wie, ale albo napisze nam odwołanie źle, albo bardzo dużo od nas weźmie pieniędzy, bo będzie musiał się doszkolić, no albo nie będziemy zadowoleni. Jednak mamy ci tak zwani prawnicy bardziej powiązani z osobami z niepełnosprawnością. Uważam, że mamy na tyle doświadczenia, że dużo lepiej się orientujemy niż tak naprawdę przeciętni prawnicy, którzy się tym zajmują.
1: Wiesz, z drugiej strony populizm populizmem, ale tak sobie myślę i jak obserwuję to, że na przykład bardzo dużo osób z niepełnosprawnością, które absolutnie nie mają szansy zniwelować, przynajmniej na ten moment otrzymuje chociażby uprawnienie do renty na czas określony, no to no trochę jednak człowiek zaczyna jednak wierzyć w jakieś takie spiskowe teorie dziejów.
0: No tak, no niestety, no niekompetencja lekarzy, orzeczników to jest w ogóle temat rzeka. No ja kiedyś pisałem kiedyś zarzuty do opinii biegłego lekarza okulisty kilku, no, pan miał chyba 80 lat we Wrocławiu, no i pan potrafił zapytać pana, czy jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, czy robi pod siebie. No to przepraszam bardzo, no jakie tutaj mamy w ogóle podejście do osoby z niepełnosprawnością, no czy tak się zachowuje lekarz? Bo pan, ten pan w ogóle nie wiedział, jaka jest definicja niezdolności do samodzielnej egzystencji, bo niezdolność do samodzielnej egzystencji polega na tym, nie w powszechnym rozumieniu tego słowa, to też przez wiele różnych list się przebija, czy jak jesteśmy niezdolni do samodzielnej egzystencji, nawet widziałem na Tyflosie ostatnio było, czy odbiera nam to zdolność do czynności prawnych. No naprawdę, przepraszam bardzo, niezdolność do samodzielnej egzystencji to nie jest to, to nie znaczy to, że leżymy i kwiczymy, mówiąc kolokwialnie, tylko niezdolność do samodzielnej egzystencji, zgodnie nawet z linią orzeczniczą polskich sądów, polega na tym, że nie jesteśmy w stanie załatwić pewnych ważnych dla siebie spraw bez pomocy, czyli składanie wizyt u lekarza, robienie zakupów i tak dalej. A ktoś mi zaraz powie, a nieprawda, bo ja jestem zdolny do samodzielnej egzystencji, bo ja chodzę na zakupy. No to ja wtedy zapytam, no chodzi pan, czy chodzi pani, ale idzie pani do tej Żabki i kto panu, czy pani te zakupy podaje? No najczęściej sprzedawca, tak? No to czy jesteśmy w stanie zrobić sami te zakupy, czy nie?
1: Tak samo jak dziś opowiadasz tę historię swojej rozpoczętej działalności i mówisz o asystencie. No okej, teoretycznie byłbyś w stanie te wszystkie różne rzeczy załatwić sam, ale ile czasu by ci to zajęło w związku z tym, no, że nie widzisz?
0: Dokładnie, no nie miałbym czasu na pisanie tak naprawdę, no. Pisanie tego odwołania, czy tego pozwu, czy tego, co chce ode mnie klient.
1: To w takim razie, czy coś jeszcze w jakiś sposób jest dla nas korzystne pod względem finansowym z perspektywy osoby niewidomej, ta nasza działalność? Renta, składki, refundacja składek, coś jeszcze? Na coś jeszcze warto zwrócić uwagę?
0: Nie, no myślę, że wymieniliśmy wszystko. No i no jeszcze kwestie strony internetowej, no to też właśnie zleciłem informatykowi przygotowanie strony internetowej. No i już mam tutaj też maila kancelaria@radcarosa.pl i strona internetowa również będzie www.radcarosa.pl. A strona jeszcze jest nieuruchomiona, ale w perspektywie do 2 tygodni będzie również uruchomiona, gdzie będzie kontakt do mnie, będzie można też online jakieś usługi sobie zamówić. No i będzie tam też opisane, czym się zajmuję.
1: Jasne. No okej, to w takim razie, skoro jeszcze rozmawiamy a propos twojej działalności, to może porozmawiajmy tak trochę ogólnie o tej dostępności cyfrowej, dostępności oprogramowania. Jak w przypadku prawników w dzisiejszych czasach jest z tym, żeby mieć dostęp do tych różnych systemów, no bo przecież wiadomo, kiedyś to było tak, że te różne kodeksy były na półkach, dziś to jest w komputerze, ale czy to jest takie wszystko fajne w tym komputerze, dostępne, wygodne w pracy?
0: Znaczy tak, no, internetowy system aktów prawnych jest dostępny, można tam różnego rodzaju ustawy, rozporządzenia wyszukiwać. Lex czy Legalis też tak naprawdę są w miarę dostępne. No, jest tam trochę różnych tych klikalnych elementów, ale można to obsługiwać na pewno dużo lepiej niż w 2010-2011 roku, kiedy Lex był taką wielką kobyłą, gdzie się instalowało go z 8 czy 9 płyt. Do tego były jakieś różne skrypty do JOS-a, które teoretycznie miały działać, a nie działały. No także ja byłem załamany, kiedy zobaczyłem, jak ja miałbym pracować w przyszłości. Na szczęście teraz się to zmieniło. No, są to programy w wersji przeglądarkowej. No i jest to na pewno dużo bardziej wygodne niż kiedyś.
1: A na przykład jakieś aplikacje mobilne, żeby sobie coś na szybko sprawdzić, też są, czy tego nie ma?
0: A szczerze powiedziawszy, nawet nie sprawdzałem.
1: Mhm. A w jaki sposób, na przykład jeżeli uczestniczysz w jakichś rozprawach, to zapoznajesz się, no nie wiem, czy na szybko z jakimiś notatkami, jeżeli coś jest potrzebne, to masz ze sobą komputer, jakiś notatnik brajlowski, czy w jaki sposób?
0: Mam laptopa, mam takiego laptopa dosyć niewielkich rozmiarów i również ultrabooka, mam też notatnik, BrailleSense, słuchawka bezprzewodowa, także spokojnie da się to bez problemu zrobić.
1: Jasne. No okej, to w takim razie chyba przebrnęliśmy przez cały ten proces od początku, od założenia.
0: Jeszcze toga. Nie zapominajmy, że trzeba było przed ślubowaniem zakupić togę, no bo wiadomo, że radca prawny oficjalnie występujący w sądzie, czy na ślubowaniu, czy właśnie w sądzie, potem musi być ubrany w togę, tak?
1: To gdzieś trzeba sobie taki ubiór zamówić, to, czy jak to wygląda?
0: Tak. Są różnego rodzaju sklepy, podajemy tam tak naprawdę tylko swój wzrost. No i to jest takie dosyć uniwersalne, że nam to szyją, czeka się około 3-4 tygodni, no i później nam ta toga przychodzi. No i idąc do sądu, chcąc występować na rozprawie w roli przewidzianej dla siebie, występujemy właśnie w todze. No, radcowie prawni, ten żabot, ten taki kołnierz, mamy koloru właśnie niebieskiego, o czym wspominałem, adwokaci mają kolor zielony.
1: Okej, no to teraz już mamy rzeczywiście wszystko, mamy całą drogę. Tak jak wspomniałeś, jeżeli chodzi o te kwestie prawne, podatkowe, no to w twoim przypadku to jest księgowość i księgowość rzeczywiście załatwia sprawę od samego początku. No to jest ważne, to jest ważne, że rzeczywiście nawet jeżeli, powiedzmy, mamy jakiś pomysł na siebie, chcemy prowadzić działalność, to po prostu możemy to komuś zlecić, no. Jaki w dzisiejszych czasach mniej więcej to jest koszt? Pewnie kilkaset złotych i w zależności od tego, ile tam faktur ewentualnie potem.
0: No ja też, a właśnie, faktury. Jeszcze też musiałem sobie założyć konto w takim programie online fakturownia.pl. No i za pomocą tego programu będę mógł zupełnie spokojnie, w sposób dostępny wystawiać faktury.
1: I potem te faktury też do księgowej przekazujesz na koniec miesiąca.
0: No i co ciekawe, właśnie my z księgową mamy na bieżąco w chmurze folder, gdzie ja na bieżąco, jak mam jakąś fakturę, jeśli jest elektroniczna, no to w formie elektronicznej, jeśli papierowa, to skanuję, no i wrzucam jej do folderu te faktury. Ona tam ma jeszcze swój folder, którą fakturę rozliczy, no to sobie je przerzuca jeszcze do innego folderu i tak to też wygląda, że mamy właśnie swój folder, gdzie prowadzimy te dokumentacje.
1: No to jest rzeczywiście znak czasów, że wszystko można załatwić w formie elektronicznej, albo prawie wszystko, no bo pamiętajmy o tych pismach, które tam do ciebie przychodzą i które wypisujesz i które potem musisz podpisywać i wszędzie wbijać pieczątkę.
0: Tak, no. Tak.
1: Okej, to w takim razie to wydaje mi się, że tyle. Chyba, że jeszcze coś przychodzi ci do głowy, o czym chciałbyś wspomnieć?
0: Na koniec mogę słuchaczom naszym powiedzieć, bo niestety reklamować swoich usług nie mogę zgodnie z kodeksem etyki, ale mogę informować, że wykonuję zawód. Także informuję, że wykonuję w Krakowie zawód radcy prawnego, działając w kancelarii. Działa kancelaria radcy prawnego dr Wacław Rosa. Na stronie internetowej można mieć dostęp do informacji o kancelarii www.radcarosa.pl bądź napisać na adres mailowy kancelaria@radcarosa.pl. No i można uzyskać ode mnie różnego rodzaju pomoc prawną. Tutaj nie tylko jeśli chodzi o świadczenia różnego rodzaju, które przysługują, ale cała gama różnych innych osób. Jakby ktoś się rozwodził, byłoby mu źle w małżeństwie, czego nie życzę, no to również zapraszam i we wszelkich innych usługach prawnych.
1: Ale to nie koniec naszej dzisiejszej audycji. Jeżeli ktoś już miałby zamiar się wyłączyć, to proponuję, żeby jeszcze z nami został na jakieś 20 minut, bo oprócz wypowiedzi Wacława, to mamy jeszcze wypowiedź, którą nagrał dla nas wcześniej Wojciech Figiel, z którym zresztą wczoraj też mieliście się okazję usłyszeć, to a propos aplikacji Zotero, ale dziś Wojciech w innym charakterze trochę o własnej działalności gospodarczej nam opowie. Tak na koniec, do usłyszenia.
2: Cześć wszystkim. Cieszę się, że jest podcast i będzie podcast dostępny o zakładaniu działalności gospodarczej. Myślę, że to bardzo ciekawa opcja dla osoby niewidomej. Niestety nie mogę wziąć udziału na żywo w tym podcaście, dlatego też postanowiłem podzielić się kilkoma uwagami. To będzie wypowiedź dłuższa, ale mam nadzieję, że komuś się to przyda, ponieważ też nie wiem, jaki jest plan tego podcastu, to być może, że pewne rzeczy się powtórzą. Więc pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć, ale dobrze by było, żebyście zostali ze mną do końca, bo na końcu będę mówił o tych limitach dorabiania. Myślę, że to, żeby warto wszyscy wiedzieli. I pierwsza sprawa, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że uważam, że działalność gospodarcza w ogóle jest super formą dla osoby niewidomej, pobierającej właśnie różnego rodzaju świadczenia rentowe. Daje nam taką wolność w organizacji tej swojej pracy. Ale zanim wybierzemy działalność gospodarczą, być może możemy być zainteresowani taką inną formą, tak zwaną działalnością nierejestrowaną. To jest taka działalność okazjonalna, gdzie sprzedajemy jakieś towary albo usługi. Tutaj raz spotkałem się z takim twierdzeniem, że usług nie powinno się fakturować na tę działalność nierejestrowaną, ale znam osoby, które to robią i nikt się do tego nie przyczepił. No, okazjonalnie właśnie. O co by chodziło? Na przykład prowadzimy jakieś jedno szkolenie albo... Taki klasyczny przykład to jest sprzedaż zniczy na cmentarzu na 1 listopada. No i tutaj ważne, żeby wiedzieć, że w przypadku takiej działalności nierejestrowanej nie możemy osiągnąć przychodu z niej większego niż połowa minimalnego wynagrodzenia. To jest teraz obecnie 2200 chyba czy 300 zł. 2333 w tym momencie powinno być to, ale to trzeba zawsze sprawdzać, bo jeżeli to zrobimy, to wtedy należy w ciągu 7 dni zarejestrować rzeczywiście firmę. Ale może, żeby sprawdzić, jak to działa, to warto w coś takiego się zaangażować. Wtedy wystawiamy taką parafakturę, no wystawiamy jakiś rachunek naszemu zleceniodawcy. No i on to po prostu płaci, a my to ręcznie na piechotkę rozliczamy w PIT-ie na koniec, po roku tym kalendarzowym, czy podatkowym właściwie, w którym taka działalność miała miejsce. Myślę, że to jest fajne, ja to na przykład polecam moim studentom, jak zaczynają działalność, żeby coś takiego spróbowali robić. Jeśli chodzi o samą firmę, to moja sytuacja jest taka, i to będzie istotne, zwłaszcza na samym końcu, że ja mam pracę etatową i mam też założoną działalność gospodarczą. Od kilku lat taką działalność prowadzę. Rejestracja samej działalności gospodarczej to jest coś niezwykle prostego i przyjemnego. Można to zrobić kreatorem na stronie internetowej podatki.gov.pl. Można też pójść do lokalnego na przykład urzędu dzielnicy. Ja akurat w ten sposób właśnie rejestrowałem działalność gospodarczą, ale teraz gdybym to miał jeszcze raz zrobić, to na pewno byłby to kreator. Ja od razu mówię, że ja sam księgowości nie prowadzę, mam księgowego i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko kwestia, żeby się dogadać z tą osobą i żeby ta osoba była jakby po naszej stronie, a nie za wszelką cenę chroniła siebie na wypadek kontroli. Ja powiem, jak z moim księgowym w sposób dostępny się dogaduję, ale o tym za chwilę. Kwestia niezmiernie ważna w przypadku działalności gospodarczej, a mianowicie wystawianie faktur. No i tu pierwsza rzecz, właśnie mój księgowy znalazł gdzieś w internecie taki Excel, który jest jakby wzorem faktury VAT. W związku z tym można po prostu sobie zapisać czy zapamiętać te komórki, w których się zmienia poszczególne pozycje, a ich jest niewiele, no bo na przykład nasz adres pozostanie zawsze taki sam. Trzeba adres kontrahenta zmienić, trzeba zmienić datę wystawienia faktury, datę wykonania, zakończenia wykonania, dostarczenia jakiegoś towaru czy usługi, kwoty oczywiście, ale to może się policzyć samo w Excelu. Trzeba zmienić oczywiście tytuł faktury, on jest też ważny, no i ewentualnie tutaj słownie, jeżeli taką kwotę słownie piszemy, a powinno się chyba pisać, no to też, no bo na przykład wystawcy faktury, no to zawsze będzie ten sam, także nie ma tu większego problemu. Ja z takiego Excela korzystam, robię tak, że w tym Excelu sobie wszystko zmieniam, a następnie eksportuję do PDF-u i jeszcze raz cały ten PDF czytam i często bywa tak, że pojawiają się błędy. Co należy pamiętać w temacie faktur? Obowiązek VAT-owski. Możemy jakby nie płacić VAT-u i to ma swoje plusy i minusy do kwoty obrotów 200 tysięcy, czyli jeżeli wystawimy faktur na więcej niż 200 tysięcy złotych, no to VAT już musimy płacić. Kiedyś mi kolega powiedział, że on mi bardzo, bardzo serdecznie życzy, żebym musiał płacić VAT, bo to by oznaczało, że oczywiście mam wystawionych bardzo dużo faktur. Ale to zależy, kim będą nasi klienci. Jeśli, tak jak w moim przypadku, często to będą organizacje pozarządowe czy budżetowe jakieś jednostki, to to jest niefajne dla nich, jeżeli mają do zapłacenia ten VAT, bo oni tam, już nie chcę w te szczegóły wchodzić, ale oni jakby, dla nich to jest 23% większa po prostu usługa, jeżeli ten VAT jest 23% oczywiście. Ale jeżeli to są przedsiębiorstwa prywatne, to nie ma znaczenia, nawet może się to nam opłacić z takim VAT-em prowadzenie działalności. To trzeba znowuż się zorientować, tak samo jak przy formie opodatkowania. Każda sytuacja jest inna, nie ma sytuacji jednej takiej samej jak drugiej i to ciągle się o tym przekonuje. Także tych form jest mnóstwo, jest skala, czyli taki zwykły podatek, jest podatek liniowy, jest ryczałt, ja się akurat rozliczam na skali i jest to w miarę proste. Takie podatki się składa, pierwsze te zaliczki się płaci co miesiąc, ale można też co kwartał, chyba co pół roku nawet. No są różne też te formy, to trzeba się już skonsultować. I teraz co jest ważne przy tym wystawianiu faktur? Coś takiego, taki skrót PKD, a mianowicie za co będziemy wystawiać te faktury. I tu przy zakładaniu firmy musimy określić to tak zwane główne PKD, czyli główny obszar naszych działań. No w moim przypadku to jest tam 74.1Z, czy ja już nawet nie pamiętam tych numerków, w każdym razie działalność tłumaczeniowa. To jest mój główny PKD, ale mam różne inne PKD. Gdybym teraz zakładał firmę, miałbym ich znacznie mniej. Dodawanie czy usuwanie PKD nic nie kosztuje i tutaj ważne, że to PKD jest potrzebne nam przy wystawianiu faktur. Tam nawet można wypisać z racji jakiego PKD wystawiamy fakturę. Nie trzeba, ale można. No i to jest taka funkcja identyfikacyjna. Możemy zawsze sobie to dodać, także nie ma potrzeby. Do kosztów to PKD w ogóle nie jest istotne. O kosztach zaraz powiem. Co jest jeszcze ważne, tak jak ja rozumiem przynajmniej tę sytuację, jeżeli mamy założoną działalność gospodarczą, to tam, gdzie mamy to PKD jakby właśnie wpisane, to my już nie powinniśmy zawierać umów cywilnoprawnych poza działalnością gospodarczą. Czyli jeżeli na przykład ja mam tłumaczenia, to ja już nie powinienem brać tłumaczeń na coś innego niż fakturę na firmę. I to czasem może być kłopotem. Miałem taką sytuację właśnie, że całkiem niedawno robiłem tłumaczenie, które było finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i tam mają zakaz fakturowania, znaczy przyjmowania i rozliczania faktur. Także od razu mi powiedziano, że niestety tego nie mogę zrobić, to się inaczej jakoś rozwiązało, to jest nieważne. Ważne jest to, że trzeba na to zwracać uwagę, no co się nam opłaci. No ale z drugiej strony trzeba brać pod uwagę jakby wiele elementów, tak, no bo przy takiej umowie zlecenia, no to dopóki macie tam poniżej 26 roku życia, no to jest brutto równe netto, więc nie ma sprawy. I jeśli jesteście z studentami, tak jest. Ale potem, no to zaczynają się schody. Ja to kiedyś wyliczyłem, bo chciałem młodszej koleżance pomóc. I no właśnie, dopóki miała poniżej 26 roku życia i była studentką, to w zasadzie brutto równe netto, więc super. Ale potem wyliczyłem, że jak ja bym chciał mieć kwotę na umowie 2800 zł, to ja bym musiał zapłacić 3300, a ona, ponieważ nie miała innej podstawy składkowej, dostałaby 1900. Także no to jest kwestia do wyliczenia i zastanowienia się z jakimś specjalistą nad tym, co wam się konkretnie opłaca. Jeśli chodzi o te koszty, bo to często mogą być pytania, ale co ja mogę wrzucić w koszty? Moje doświadczenie jest takie, że po pierwsze właśnie zupełnie nie liczy się to, co macie w tym PKD. Liczy się to, jakie są koszty, które ponosicie w związku z realizacją firmy i które mogą być uzasadnione jako koszt funkcjonowania tej firmy. I to mogą być różne koszty i tu znowuż polecam jakąś szczegółową poradę, ale tu właśnie trzeba znaleźć kogoś takiego sprytnego, łebskiego, kto będzie patrzył, tak jak mój księgowy, na to, żeby pomóc. A nie tylko na to, żeby... Bo też tak, z taką osobą się spotkałem, która na przykład zapytałem się, no dobrze, no to jak ja wyjadę na jakieś tam, powiedzmy, konferencje dla tłumaczy, to czy ja mogę sobie to wrzucić w koszty? Bilety, nocleg. Ona powiedziała, że no, może pan, ale musi pan mi tu napisać sprawozdanie z tej konferencji, żebym ja miała w razie kontroli. No to jest no, dość duża uciążliwość, przynajmniej dla mnie, więc się na to wtedy nie zdecydowałem. Natomiast te koszty, co to może być? Różne rzeczy to mogą być. No, z mojego własnego podwórka to na przykład wszelkiego rodzaju sprzęty elektroniczne. To jest jak najbardziej koszt, bo to zawsze mogę udowodnić, że potrzebuję tego do pracy. Mogę udowodnić, że różne rzeczy typu tam kawa, ekspresy, napoje roślinne i tak dalej, że to też w ramach spotkań z kontrahentem, że to mi pomaga w pracy. Różne są te możliwości kosztowe. To znowuż trzeba być, mieć otwartą głowę na to i patrzeć, co tu można w te koszty wrzucić. Nie robić tego na siłę, ale starać się po prostu nie być pazernym, natomiast patrzeć, co można, a czego nie. I pytać się oczywiście. Wrócę teraz do właśnie mojej interakcji z księgowym, jak to działa. Tak a propos kosztów, to właśnie kupiłem subskrypcję Office'a i to jest jak najbardziej koszt, bo to pozwala mi realizować różne rzeczy w ramach firmy. No i my mamy właśnie taki wspólny folder OneDrive'owy i w tym folderze mam poszczególne podfoldery dla konkretnych miesięcy. Tam gromadzę wszelkie faktury kosztowe i gromadzę też te faktury, które ja wystawiłem. Następnie mamy taką formatkę w Excelu, I w tym Excelu ja jakby porządkuję te wszystkie rzeczy, czyli mam datę wystawienia, datę wykonania operacji, nazwę kontrahenta, numer NIP tego kontrahenta, kwotę i ewentualnie jakieś uwagi. No to różne rzeczy też mogą się zdarzyć, które warto, żeby księgowy wiedział. I to po stronie faktur, po stronie tych faktur kosztowych to jest to samo, z tym, że zawsze tam w dwóch zdaniach piszę, co na tej fakturze jest. Nie tyle uzasadniam, co raczej po prostu piszę, że aha, no to był na przykład, nie wiem, mikrofon, który kupiłem sobie, albo coś innego. Teraz mi tak do głowy nie przychodzi. W każdym razie jest to bardzo fajne, dostępne, myślę, dla nas spokojnie, żeby taką tabelkę sobie prowadzić. I zostały mi jeszcze te limity dorabiania i to będzie taka ważna, myślę, dla nas kwestia. Te osoby, które pobierają na przykład rentę socjalną, to myślę, że szczególnie zainteresuje. Otóż ja w ogóle polecam wszystkim konsultacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w każdej tego typu sprawie. Polecam aplikację MZUS i polecam dzwonienie na infolinię przez tę aplikację. Mnie to wiele razy bardzo pomogło i bardzo się cieszę, że poznałem tę metodę całkiem niedawno, bo tam pracują osoby kompetentne na tej infolinii, które chętnie pomogą i mają dostęp do różnego rodzaju wytycznych. A tak jak się też przekonałem ostatnio, każdy człowiek, osobna sytuacja, więc absolutnie to są jakieś ogólne wskazówki, natomiast najlepiej, żeby kontaktować się z tą infolinią, albo pójść do ZUS-u, ale chyba nawet infolinia lepsza. No i przede wszystkim szybko, bo łącząc się przez MZUS, po prostu w ciągu minuty jesteśmy w stanie połączyć się z konsultantem. I teraz czego ja się dowiedziałem? Jeżeli mamy rentę i mamy działalność gospodarczą, to właściwie wszystko jest super, bo my na początku zakładania tej działalności gospodarczej trzeba w ramach procesu jakby rejestracyjnego ustalenia sobie tych szczegółów z ZUS-em, my podajemy podstawę oskładkowania. I to jest, ta podstawa oskładkowania, uwaga, to jest co najmniej 60% średniego wynagrodzenia. No i już po pewnie wielu z Was to się skojarzyło, że ta renta jest zawieszana, czy zmniejszana w zasadzie od 70%. Więc my oczywiście możemy podać podstawę większą, 70, 80, 90%, ale myślę, że 99% osób mających jednoosobowe działalności gospodarcze tego nie robi. No bo po prostu składki są wyższe odpowiednio, a też przy nas, przy naszej sytuacji, no to w przypadku osób, którym przysługuje refundacja tych składek, to oczywiście PFRON refunduje tylko, nie wszystko, tylko to do wysokości tych minimalnych składek. Więc jeżeli mamy mały ZUS, I te składki są tam na poziomie, powiedzmy, ja się nie orientuję zupełnie, ale dajmy na to 500 zł, a my powiemy, nie, dziękujemy, wolimy płacić wyższy ZUS, bo na przykład chcemy mieć większą emeryturę, albo chcemy mieć po prostu w razie choroby czy innych wypadków większe ubezpieczenie, to PFRON prawdopodobnie powiedziałby nam, no tak, ale w ciągu 2 lat powinieneś płacić ten mały ZUS, w związku z tym do małego ZUS-u. Teraz tak. Te 60% to jest kluczowe. Otóż dowiedziałem się, dzwoniąc na tę infolinię, że nawet jeżeli wystawimy fakturę na 1 000 000 zł, to ZUS-u nie interesuje. Dosłownie powiedziano mi, no ale proszę pana, no fiskus jest od faktur, nie my. Dla nich interesująca jest ten odsetek. 60%. W związku z tym, nieważne, czy mamy straty minus 2 000, czy mamy zysku 4 000, czy mamy zysku 10 000 dochodu, bo tam też czasem są te pojęcia przychód i dochód pomylone, to jakby jesteśmy cały czas w tym samym miejscu dla ZUS-u. Tylko warto złożyć jeszcze taki dokument, to się nazywa ZUS EROP i można go złożyć przez PUE. Tam w ramach usług trzeba wyszukać tego EROP i trzeba złożyć taki dokument, że osiągamy przychody, które jednakowoż nie powodują zmniejszenia nawet renty. Tam są trzy pozycje, że albo nie powodują, albo powodują zmniejszenie, albo powodują zawieszenie. No i dobrze to zrobić, żeby jakby już mieć to z głowy. I to jest właściwie wszystko z tego, co wiemy, jeżeli chodzi o rozliczenie z ZUS-em. Inna zupełnie sytuacja jest w takim przypadku jak mój. Czyli w momencie, kiedy macie etat i z jakiegoś powodu decydujecie się na założenie działalności gospodarczej. Wtedy oczywiście etat liczy się ta kwota brutto do limitu, a przy działalności już nie ma tak, że jest brutto plus 60%, tylko jest brutto plus podstawa oskładkowania na składki zdrowotne. Innymi słowy, jeśli zarobiliśmy 10 tysięcy, w kosztach mieliśmy 4 tysiące, mamy 6 tysięcy, to jest podstawa do składki, z tego 9% będzie składki i to samo bierze ZUS i mówi, aha, dobrze, czyli zarobiłeś etat plus 6 tysięcy. Co jest ciekawe i ważne, myślę, ta podstawa do składki, przynajmniej tak było jeszcze do niedawna, nie może być mniejsza niż pensja minimalna. W związku z tym możliwość, tam te przepisy się zmieniły w związku z tymi zmianami w składce zdrowotnej. Jak teraz jest do końca, ja nie wiem, ale w każdym razie, jeżeli macie etat nawet za dość liche pieniądze w okolicach płacy minimalnej, liche w sensie oczywiście, no każde pieniądze są ważne, tak, ale no jednak to jest płaca minimalna w tym sensie liche, i jest to niby te 50 parę procent średniej, no to wychodzi na to, że jeżeli macie działalność, to tak jakbyście mieli dwie pensje minimalne. Także już będzie obowiązywała was kwota maksymalnego zmniejszenia. Tu jeszcze też z moich doświadczeń z ZUS-em wynika to, że tak jak ZUS może po okresie rozliczeniowym zażądać od was zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. I tu trzeba też pamiętać, że w razie gdyby coś takiego wystąpiło, to potem w PIT-ie po zwrocie tych nienależnie pobranych świadczeń trzeba tę kwotę wykazać, żeby jakby otrzymać zwrot zapłaconych podatków od tych nienależnie pobranych świadczeń. To tak samo i wy możecie powiedzieć w ZUS-ie, no tak, nie zarobiłam jednak powyżej tego limitu, który zgłosiłem. W związku z tym proszę o wypłacenie tych świadczeń, ponieważ mi się one należą. No i do tego też są oczywiście stosowne formy komunikowania się. I to tyle mojej przydługiej dość, przyznam, wypowiedzi. Mam nadzieję, że ona w jakiś sposób będzie pomocna. Ja uważam, że to prowadzenie działalności gospodarczej jest super, ono daje bardzo duże możliwości. Nie jest ono oczywiście dla wszystkich, ale ja, jak pamiętam moją przygodę z funkcjonowaniem w ogóle na rynku, to ja teraz bardzo żałuję, że tego nie wiedziałem, co wiem teraz, co wiedziałem, nie wiem, 2 lata temu, że tego nie wiedziałem na przykład 10 lat temu, bo gdyby tak było, to prawdopodobnie bym tę działalność gospodarczą o wiele wcześniej założył, bo jednak rozliczanie się za pomocą tych umów cywilnoprawnych, a rozliczanie się za pomocą działalności gospodarczej, jedno nie ma wspólnego niczego z tym drugim, po prostu umowy są o wiele bardziej czasochłonne i formalnościochłonne. Tutaj w zasadzie wystawiacie tylko fakturę i to jest wszystko. Czasem też kontrahenci oczywiście potrzebują do tej faktury podpisać umowę. To się zdarza raczej rzadko. Może się to zdarzyć, ale zdecydowanie jest to prostsze. To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę i no, mam nadzieję, że to było w jakiś sposób pomocne. Życzę miłej audycji.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: I tak to sympatycznie rozpoczęliśmy od piosenki telewizyjnej. Ona była po francusku, więc nawet nie wiem, o czym ta pani śpiewała, ale...
4: Ale nie wyglądała jakby o czymś złym.
1: Nie, nie wyglądała jakby o czymś złym, więc... Trzymajmy się tego, że tu rzeczywiście były jakieś pozytywne przekazy w piosence Ninny Battisti, La Télévision. Taki utwór rozpoczął nasze spotkanie w programie RTV na antenie Radia DHT i to już 228 spotkanie z wami w tym programie.
4: Wszystko się zgadza, jakoś tak się układa, że jesteśmy tydzień w tydzień. Ostatnio na początku września nawet ze zwielokrotnioną siłą. Czy ten trend utrzymamy w kolejnych tygodniach? Się okaże, to już od razu możemy zapowiedzieć, chyba że fakt obecności przyszłotygodniowego wydania magazynu RTV stoi pod znakiem zapytania, bowiem no, dziś mamy informacje zarówno takie bieżące, jak i takie, które wybiegają nieco w przyszłość, ponieważ tych bieżących może byłoby nieco zbyt mało, ale bieżące są jak najbardziej istotne, to też no, jak najbardziej przyszliśmy tutaj do Was, aby Wam je przekazać. W składzie niezmiennym przyszliśmy, jak się zdąży może zorientować, w składzie tworzonym przez Michała Dziwisza
1: i Milenę Wiśniewską.
4: No i cóż, Michale, no chyba pozostaje nam przejść do rzeczy. Nie mamy już tutaj więcej błyskotliwych rzeczy do powiedzenia na wstępie.
1: Będziemy poza tym, że jesteśmy na żywo i zapraszamy do kontaktu. Całkiem. Tak, to jest bardzo błyskotliwe. No ale nasi słuchacze są przyzwyczajeni do tego, że nie zawsze na żywo jesteśmy, ale dziś to jest ten moment, że jesteśmy z wami tutaj bezpośrednio i czekamy na kontakt od was. Dajcie znać, jeżeli macie taką potrzebę skomentowania czegoś, o czym będziemy tu sobie rozmawiać i opowiadać wam, to zapraszamy bardzo serdecznie Facebook i nasza strona internetowa radiodht.com.
4: I potem też można pisać komentarze, jak ktoś tego nie słucha na żywo, to jak najbardziej później też się może dzielić swoimi odczuciami w miejscach różnych, bo później ta audycja będzie udostępniona na YouTubie na przykład bez muzyki, więc jak Wam się spodoba, będziecie chcieli komuś polecić, to podrzucajcie linki do YouTube'a, do Mixclouda, gdzie to jest z warstwą muzyczną, do Tyflo Podcastu, no i później właśnie może osoby, które posłuchają to dzięki Waszym polecajkom, będą również chciały dołączyć się do naszej dyskusji, a pierwszym tematem, który może stać się jakimś zaczątkiem dyskusji w pewnym zakresie, jest temat istotny oczywiście dla naszego kraju, dla w szczególności jego regionów, akurat tych, z których my nie pochodzimy, więc nas to ominęło, ale dotknęło wiele osób, w tym również osoby nam znajome. I temat ten jest oczywiście szeroko poruszany w wielu mediach. Mamy na myśli temat powodzi. My nie będziemy tutaj się skupiać na takich kwestiach, co do których sporo informacji można znaleźć w różnych źródłach, a więc nie będziemy mówić o tym, w jakim stopniu zalało, jaką okolicę, czy można było się tego spodziewać i na ile, kto
1: potrzebuje
4: pomocy.
1: No bo to nie jest tematyka medialna. Tak
4: dlatego,
1: naprawdę.
4: Że to nie jest tematyka medialna, aczkolwiek w mediach, tak jak wspomniałam, znajdziecie szereg wiadomości na te tematy. My się natomiast bardziej skupimy na takich obszarach związanych no po części z informowaniem przez media o tej powodzi, chociaż no tutaj myślę, że było faktem oczywistym, że jeżeli coś takiego się wydarzy, to media, również te ogólnopolskie, będą poświęcać większą część swojego antenowego czasu sytuacji na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim i w innych okolicach dotkniętych działaniem żywiołu, aczkolwiek też właśnie o taki wątek informacyjny zahaczymy i o wątek drugi, związany z tym, że media nie poprzestają na informowaniu, bo postanowiły także wspierać osoby i miejsca dotknięte powodzią i o tym, w jaki sposób to się dzieje, no to opowiemy sobie, jak sądzę, później, ale rozpoczniemy od telewizji polskiej, która no, informować informuje, to jasne, TVP1 informuje, wszystkie serwisy informują i w związku z tym informowaniem przygotowują taki specjalny program.
1: Zgadza się i ten program pojawi się jutro o godzinie 16. Ten program będzie poświęcony powodzi, no jak nie trudno, trudno się domyśleć. Będzie on obecny na antenie TVP Info, na wszystkich antenach TVP 3, w TVP Wilno, a powtórkę wyemituje także Telewizja Polonia. Studio plenerowe będzie przygotowane w Głuchołazach, czyli w jednym z najbardziej poszkodowanych miast Opolszczyzny, a program zrealizują wspólnie Trójki, czyli ośrodki regionalne Telewizji Polskiej w Opolu, Wrocławiu, Katowicach i Gorzowie Wielkopolskim. Specjalny program będzie realizowany na żywo i potrwa godzinę. Jak zapowiada w rozmowie z wirtualnymi mediami Wojciech Kasprzyk, dyrektor TVP3 Opole, poinformujemy naszych widzów, jak skutecznie można pomagać wszystkim dotkniętym tym kataklizmem. Ta pomoc powinna się zmieniać. Inne potrzeby były po bezpośrednim przejściu wody, a inne pojawiają się po usunięciu błota i gruzu. Postaramy się naświetlić ten problem tak, aby pomoc płynęła w sposób przemyślany i efektywny. Na pewno motywem przewodnim naszego programu będzie tytuł naszej akcji charytatywnej Razem dla Was. Jesteśmy po tygodniu trudnej pracy na terenie naszego opolskiego regionu. Przez cały czas pracujemy w systemie telewizji informacyjnej, przekazując naszym widzom najbardziej aktualne informacje o sytuacji na Opolszczyźnie. Nasz zespół jest non-stop zaangażowany w pracę i obsługę tych wydarzeń. Wspierają nas też koleżanki i koledzy z TVP Info, głównych anten centralnych TVP oraz wszystkich ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej. To bardzo ważne i cenne wsparcie. Skala zniszczeń jest naprawdę bardzo duża i aby pokazywać to, co dzieje się na bieżąco, konieczne było zaangażowanie wszystkich ekip naszej stacji TVP Opole oraz innych naszych jednostek z kraju. I dodajmy jeszcze, co jest, myślę, że tak takim newsem na skraju mediów i polityki, że w związku z kataklizmem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po wielu miesiącach przekazywania środków abonamentowych Telewizji Polskiej do depozytu sądowego zaczęła wypłacać pieniądze nadawcy publicznemu. 70% z tych środków ma trafić do ośrodków regionalnych TVP.
4: I skoro już jesteśmy przy TVP, to połączmy sobie te wątki. Jeden wątek informacyjny, drugi wątek pomocowy, że tak pozwolę sobie to ująć, bo no jest taka metoda, którą stosują nadawcy, aby właśnie wesprzeć potrzebujących przy różnych okazjach. Często to się dzieje w okolicach świąt, nie oszukujmy się, że właśnie tak. W grudniu z takimi rzeczami mamy do czynienia, no bo jedno to jest to, że Telewizja Polska może odpalić jakąś zrzutkę, no czy nie tylko Telewizja Polska, oczywiście każdy nadawca telewizyjny, radiowy, no ale zrzutek takich inicjatyw mamy sporo i nie tylko, przecież media mogą je odpalać i jeżeli ktoś chce wesprzeć powodzian, to może zrobić to wpłacając swoje pieniądze do różnych organizacji, które tym wsparciem się zajmują. No ale to, co rzeczywiście może zrobić telewizja i co ponoć w jakiś sposób rzeczywiście działa, a działać będzie z taką mocą, z jaką chęcią zasiadać przed telewizorami będą widzowie, a więc tym czymś są specjalne bloki reklamowe, charytatywne bloki reklamowe, a zatem chociaż nie grudzień, kiedy to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że takie rzeczy są emitowane, chociaż wrzesień, no to zdecydowano się na emisję takich bloków, oczywiście z przeznaczeniem dla powodzian. I jeżeli chodzi o Telewizję Polską, to jutro, czyli to jest niedziela 22 września w telewizyjnej jedynce po serwisie 19.30 pokazany zostanie taki właśnie charytatywny blok reklamowy, z którego dochód w całości zostanie przeznaczony na pomoc dla ofiar powodzi. Telewizyjna jedynka nie jest jedynym nadawcą, który zdecydował się na taki krok, bo jest również jeszcze jeden nadawca, który jest znany z tego, że w grudniu odpala podobną inicjatywę, no tylko, że tam się zawsze prezentuje przy tej okazji Święty Mikołaj, no tutaj w odsłonie innej, w odsłonie, która się wydarzy dziś, całkiem niedługo, czyli dziś właśnie w sobotę, jeżeli ktoś tego słucha z jakiejś przyszłości, no to informujemy, że mam na myśli sobotę 21 września, godzinę 18.40, 40. Konkretnie to będzie zanim na antenie Polsatu pojawią się wydarzenia, stacja wyemituje specjalny blok reklamowy, który będzie nosił tytuł Reklama na ratunek wspólnie dla powodzian. No i nie trudno tutaj zgadnąć, że cały dochód zostanie przekazany na pomoc poszkodowanym. No i oni to sygnalizują takim hasłem, które też brzmi znajomo, że im więcej widzów przed telewizorami, tym więcej pieniędzy zostanie zebranych dla poszkodowanych. My już się zajmowaliśmy tym zagadnieniem w kontekście tych bloków mikołajkowych, grudniowych i tą magią połączenia oglądalności właśnie z tym, jaka ilość pieniędzy zostanie przeznaczona na ten cel. Nie mamy, wiecie, do końca pewności rzeczywiście, jak to działa, ale
1: trzeba
4: wiecie,
1: by było po prostu tych wszystkich, którzy mają te urządzenia pomiarowe Nielsena, tak, namówić, żeby włączyli wtedy właśnie na przykład Polsat.
4: Ale wiecie, tak czy inaczej, nie zaszkodzi, jeżeli tam gdzieś w tle, jeżeli akurat nie będziecie oglądać czegoś innego, nie macie innych planów, to może sobie ten blok pograć. Może pomoże, a na pewno nie zaszkodzi, więc w sumie, no, co to komu przeszkadza.
1: Dokładnie.
4: Ale telewizja Polsat nie poprzestaje na tym, bo na ich stronie została uruchomiona zbiórka, na której konto można przekazać każdą, nawet najmniejszą kwotę i każda złotówka trafi do najbardziej potrzebujących, którzy ucierpieli w starciu z niszczycielskim żywiołem. Mamy kolejną stację telewizyjną, przy której działa fundacja TVN, która tutaj działa tak bardzo konkretnie, dlatego że jeżeli chodzi o Polsat i o TVP, no to mamy po prostu informację dotyczącą tego, że te pieniądze pójdą na powodzian, na jakich konkretne, nie żeby to miało dla nas jakieś, wiecie, super znaczenie, nie żebym przez to kryterium wartościowała te zbiórki, no ale nie mamy takiej informacji, czy to będzie do jakiegoś miasta, czy jakichś osób, no tylko po prostu dla tych, którzy potrzebują, co jest oczywiście bardzo ważne. Ale TVN tutaj tak to profiluje bardzo konkretnie, bo postanowili przekazać 500 000 złotych szpitalowi powiatowemu w Nysie. Jeżeli śledzicie te medialne relacje z powodzi, to mogliście słyszeć właśnie w ubiegły weekend, jaka ciężka sytuacja dotknęła, no, zarówno samo miasto Nysa, jak i ten właśnie szpital, w którym woda doszczętnie zniszczyła drogi sprzęt, taki jak tomografy, jak rezonans oraz jedyną w województwie pracownię terapii hiperbarycznej. A więc no, sprzęt do ratowania ludzi, rzecz bardzo istotna. Tak więc to na pewno dobra decyzja też TVN, że postanowili ich wesprzeć, a dodatkowo zorganizowano zbiórkę, której znaczącą częścią będą wpływy z charytatywnego bloku reklamowego również, tylko że ten blok już został wyemitowany wczoraj, w piątek 20 września, tuż po faktach w TVN-ie, tak więc być może akurat ktoś z Was obejrzał i jeżeli to faktycznie tak działa, jak ma działać, no to wsparł jakimś grosikiem, nawet tego grosika nie wydając, ową zbiórkę, a tym samym szpital. I cóż jeszcze możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o media? Stacje radiowe także działają, na przykład Radio Z tutaj tak bardzo intensywnie, angażując w to jeszcze w dodatku media należące do grupy Agora. Radio Z prowadzi zbiórkę internetową oraz kampanię, w której słuchacze mogą wysyłać charytatywne SMS-y. Do udziału w tej akcji kierują też swoich czytelników i czytelniczki Gazeta Wyborcza i serwis Gazeta.pl. Specjalne spoty reklamowe zachęcające do wpłat na rzecz osób potrzebujących są emitowane przez wszystkie stacje radiowe grupy EuroZ. Do kampanii włączyła się także sieć kin Helios oraz Next Film, które udostępniają informacje o zbiórce we wszystkich dostępnych kanałach komunikacji. No i teraz w ogóle jak można tutaj w takim razie udzielić wsparcia, jeżeli uważacie, że właśnie przez Radio Z byście chcieli swoje pieniądze przekazać? A więc można włączyć się poprzez wysyłanie SMS-a o treści serce, to jest tutaj wielkimi literami, ale nie wiem, czy to ma znaczenie, serce pod numer 75265, powtarzam, 75265. Można także wziąć udział w zbiórce internetowej na stronie fundacji lub dokonać bezpośredniej wpłaty na jej konto. I nie mam takiej informacji, kiedy ta zbiórka się zakończy. Jak szukałam w Google, no to informacje na jej temat takie najświeższe pochodzą sprzed 2 dni nawet, więc nie sądzę, żeby to była jakaś taka kwestia, wiecie, do końca tego tygodnia czy coś takiego, więc mam nadzieję, że te SMS-y dalej można wpłacać. Sama nie próbowałam, ale chyba to jest aktualne. Dlaczego tak mówię o tym tygodniu i o potencjalnym zakończeniu działań? Dlatego, że są też inne stacje, które tutaj się zaangażowały, bo i grupa ZPR, jej stacje robiły coś właśnie na rzecz powodzian i grupa RMF, ale to były akcje, które miały już miejsce w tym tygodniu, więc już nie będziemy im poświęcać tyle miejsca. Jeżeli się okaże, że są te działania kontynuowane albo są jakieś nowe, które są właśnie prowadzone przez wspomniane media, to jak najbardziej damy Wam znać, dlatego że no tak jak ostatnio wspominaliście też w Tyflo Przeglądzie, im więcej się o tym mówi, jeżeli mamy, może nie za duże, ale jakieś, bo jakieś zasięgi jako Radio DHT czy Tyflo Podcast,
1: to czemu tych zasięgów nie wykorzystać?
4: I przekazujemy właśnie te informacje, to czemu by ich nie wykorzystać? Miliony nas nie słuchają, ale może będą, wszystko przed nami, ale nawet jeżeli tych kilka czy kilkanaście, kilkadziesiąt osób się o czymś dowie i zdecyduje się podzielić właśnie swoimi finansami na tych zbiórkach, no to myślę, że jak najbardziej to będzie korzystne. Także nie wykluczamy nawiązywania do tych wątków, ale my jeszcze musimy chyba do czegoś nawiązać, bo nie oceniajcie nas. No każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma. I w zeszłym tygodniu, w sobotę, no audycja RTV była

0: radiowego folkloru w znaczeniu stacji radiowych, którym wychodzi różnie kwadratowo i podłużnie tworzenie tego radiowego programu, no to chcieliśmy sprawdzić, jak stacja radiowa, która właśnie znajduje się w Głuchołazach, jak ona reaguje na sytuację powodziową, bo wyszliśmy z takiego założenia, że jest oczywiste, iż radio powinno być jednym z takich istotniejszych przekaźników informacji, zapewne nie aż tak istotnym, jak to było w roku 97, kiedy jeszcze no, nie było internetu w takiej skali, stacje telewizyjne rozkwitały, stacje radiowe, natomiast no, kiedy radioodbiorniki były dostępne i są dalej oczywiście dostępne wszędzie, no to rzeczywiście mogły te informacje przekazywać i one na pewno docierały do sporej części dotkniętej powodzią populacji. Więc no, zdajemy sobie z tego sprawę, że to może jest inna rola, ale mimo to sądzimy, że jest spora grupa osób, która właśnie informacji chciałaby szukać w radiu i że będzie to takie źródło, w którego stronę te osoby się skierują, a niekoniecznie będzie nim internet. No więc wyszliśmy z założenia, że inne radio w Głuchołazach będzie właśnie miejscem, z którego się dowiemy o takich bieżących rzeczach. Przede wszystkim mieszkańcy tej miejscowości okolic się dowiedzą, co się dzieje, jakie jest zagrożenie, czy czego się obawiać, czy się ewakuować i tak dalej, i tak dalej. No więc, jako że nie jesteśmy z okolic, no to nie mogliśmy sobie tego posłuchać taką metodą, osoby tam się znajdujące, tak, z powietrza, ale szczęśliwie w dzisiejszych czasach każda stacja niemalże posiada swój stream internetowy. Włączyliśmy radio, nazywające się Inne Radio, i co tam zastaliśmy?
1: No, zastaliśmy muzyczkę. Muzyczkę, zastaliśmy jakieś reklamy, zastaliśmy wiadomości o pełnej godzinie, ale nie produkowane przez Inne Radio, produkowane przez Agorę.
0: To wam ostatnio o tym wspominaliśmy.
1: Tak, więc, tak.
0: Już kojarzycie może ten wątek, że stacje lokalne emitują wiadomości ogólnopolskie, niekoniecznie produkowane przez siebie. I mówiliśmy, dlaczego się tak dzieje, więc już nie będziemy tego rozwijać. Muzyczka też taka, no cokolwiek ciekawa, bo tam ktoś ma jakieś ewidentne upodobanie do
1: pociągu.
0: Starszych polskich piosenek, więc było nieco kuriozalne, kiedy stacje telewizyjne, dużo ogólnopolskie, typu TVN24, pokazywały właśnie relacje, co się dzieje w tych Głuchołazach, a w Głuchołaskim, tak się chyba mówi, lokalnym radiu emitowane były piosenki typu Wesoły Pociąg i inne tam takie stare polskie przeboje, coś tam jeszcze o pociągach podobno
1: tak,
0: było.
1: Tak.
0: Pucy, pucy, but i inne tam.
1: Dokładnie, takie bardzo, bardzo wesołe pioseneczki. No, to znaczy, wiesz, z tą muzyką to akurat można do tego podchodzić bardzo różnie i też stacje radiowe, nawet zajmujące się zdecydowanie poważniej tematyką powodziową, nie zmieniały aż tak bardzo swojej playlisty, natomiast no tu...
0: Ale pół biedy, jak ta playlista, jaka błąd jest przetykana informacjami.
1: No właśnie, a tego właśnie tu zabrakło. To znaczy, tam z jednej strony nałożyło się przynajmniej, o czym można było się dowiedzieć z serwisu radiopolska.pl, kilka rzeczy, mianowicie... Otóż Inne Radio organizowało sobie przeprowadzkę z innego studia. W międzyczasie zmieniła się lokalizacja nadajnika, a teraz też przeprowadzali się, jeżeli chodzi o studio. Tego można było się dowiedzieć właśnie z serwisu Radio Polska, można było się dowiedzieć także z Facebooka Innego Radia. No, Inne Radio najbardziej aktywne, jeżeli chodzi o tematy powodziowe, było właśnie na Facebooku, chociaż też niezbyt przesadnie, z jakimiś takimi drobnymi akcentami politycznymi, nawet, że tam Donald Tusk gotowy do zdjęcia przy jakimś wozie, chyba strażackim, jakieś takie było, był jeden post, więc tutaj taka szpilka wbita, czy akurat było to miejsce i czas, nie wydaje mi się, natomiast no, na antenie, jeżeli ktoś na przykład nie miał dostępu do mediów społecznościowych, to się absolutnie niczego nie dowiedział, jeżeli chodzi o sytuację powodziową. No być może, chyba że Agora mówiła coś o Głuchołazach, a mówiła rzeczywiście w tych serwisach informacyjnych, więc oni chyba wyszli z założenia, że niekoniecznie trzeba. I cóż, i tak to wszystko trwało do mniej więcej godziny 19 w sobotę, kiedy transmisja internetowa padła, padł

0: było też wszystko w obiekcie nadawczym, z którego był drogą naziemną rozsiewany sygnał innego radia. No i podniosło się to wszystko dopiero następnego dnia, natomiast transmisja internetowa nie wróciła po dziś dzień i tam chyba po prostu no, jest odgrywana cały czas muzyka z tego nadajnika, jakaś tam kopia zapasowa, żeby tylko cokolwiek grało. No... I teraz można dyskutować. Oczywiście ktoś tam zaraz może zarzucić, a wy sobie siedzicie w ciepłym, suchym miejscu i będziecie teraz krytykować tych, którym się do studia wdzierała woda i którzy ratowali swoje życie, ratowali swój dobytek. I ja tu zaznaczę i myślę, że się ze mną też zgodzisz w tej kwestii, że ja absolutnie nie wymagam od nikogo i wręcz przeciwnie, sam bym tak nie robił, bo jest to lekko myślne i po prostu narażanie swojego życia, absolutnie niepotrzebne, żeby do ostatniego momentu, jak jakiś nie wiadomo jaki bohater, siedzieć w studio, pod które zaczyna podchodzić woda i które zaczyna zalewać i tylko po prostu siedzieć i nadawać, bo masz jakąś misję. W dzisiejszych czasach mamy tyle technicznych możliwości, żeby przygotować sobie plan awaryjny. Zdecydowanie więcej takich możliwości jest teraz niż było ich w roku 97, kiedy to też stacje radiowe sobie musiały radzić, radiowe i telewizyjne zresztą też, właśnie z sytuacją powodziową. I zdecydowanie, jeżeli ktoś chciał, to był w stanie, może nie od razu, ale na pewno był w stanie sobie poradzić i zorganizować jakąś emisję. Tylko no, o tym trzeba było pomyśleć, mam wrażenie, trochę wcześniej, ale to też przecież nie było tak, że mieszkańcy Głuchołazów dowiedzieli się na godzinę przed jakąś taką kryzysową sytuacją, słuchajcie, będzie powódź. No nie, no ta informacja była już obecna wcześniej i myślę, że gdyby włodarze innego radia chcieli, to byliby w stanie coś przygotować. Też prawdopodobnie mielibyśmy jakąś tam przerwę w emisji, bo oczywiście trzeba byłoby sobie poradzić z różnymi technicznymi problemami, natomiast no, można było to przygotować lepiej. Tylko i dlaczego ja tu mam takie radykalne podejście do tego tematu, akurat w ich przypadku? Dlatego, że moi drodzy, jak wejdziecie sobie na stronę innego radia, jest chyba inneradio.fm, oni nadają już od kilku lat. To nie jest stacja nowa. My mówiliśmy o ich powstaniu w RTV, ale to nie było tak, że mówiliśmy o nich miesiąc temu. I słuchajcie, wejdziecie sobie na stronę innego radia, inneradio.fm i chcecie zapoznać się z ramówką. Ta ramówka po dziś dzień jest w przygotowaniu. Kiedy wejdziemy sobie na dane kontaktowe innego radia, jest tam chyba ze 3 telefony albo nawet ze 4, dziennikarze, antena i tak dalej, ale jest taka adnotacja, że żeby się tam w ogóle pojawić w tej siedzibie, to się trzeba wcześniej umówić. To nie jest tak, że możesz sobie do radia przyjść i ktoś tam ci otworzy drzwi, bo tam po prostu lokalnego programu praktycznie rzecz biorąc nie ma. Ja podsłuchuję te stacje, odkąd oni się pojawili w eterze i być może za rzadko słucham, ale nie udało mi się jeszcze absolutnie nigdy trafić na żaden element lokalnego programu, poza muzyką.
1: A koncesję otrzymali, musieli tam zadeklarować, że będą robić jakieś rzeczy.
0: Na pewno, lokalność była odmieniana przez przypadki, że przecież zawsze tak, jest. No bo zawsze jest, bo za to są punkciki, jak to mówi Krzysztof Maj, tylko w zupełnie innym kontekście. Natomiast no tu po prostu ewidentnie no nie ma takiej chęci robienia tego radia. To być może jest jakiś biznes, który pozwala jakoś tam pani Elżbiecie Prudło, na którą jest wystawiona koncesja, zarobić sobie trochę dodatkowych pieniędzy. Natomiast no, zdecydowanie to nie jest radio robione z jakąś misją, a ja akurat uważam, że nawet nadawca komercyjny, który jest w jakimś miejscu i który nadaje i jest radiem lokalnym, to ma wobec tej lokalnej społeczności jakieś obowiązki. Jeżeli, i tak się zastanawiam, tak sobie myślę, że nawet jeżeli jakaś, powiedzmy, stacja, taka jak właśnie chociażby inne radio, zdawała sobie sprawę z tego, że po prostu nie udźwignie tego tematu. Okej, tak też może być. Ja mówię, nie oceniam, nie jestem w takiej sytuacji, nie zalewa mnie woda. Ale to w takiej sytuacji, to dlaczego nawet po prostu nie zorganizować jakiejś retransmisji na antenę, na tę częstotliwość, chociażby sygnału Radia Opole, które to radio naprawdę bardzo dobrze odrobiło zadanie domowe i informowało na bieżąco o tym, co się dzieje. Można było zrobić chociażby to, ale nie karmić słuchaczy piosenkami o wesołym pociągu i w zasadzie niczego innego im, jeżeli chodzi o informacje, nie dostarczać.
1: No to dokładnie, Radio Opole, jakby się oni z nimi dogadali, to byłoby okej. Okay.
0: Nawet wiesz co, myślę, że nie trzeba się było specjalnie dogadywać, tylko po prostu wystarczyło, wiesz, że coś ci się może wydarzyć, postawić przy tym nadajniku jakiś radioodbiornik, wpuścić i po prostu wpuścić ten sygnał. Wiesz, że jest problem, okej, okay, robisz coś takiego. W Stanach Zjednoczonych przecież jest taki cały system, to taka ciekawostka i każda stacja radiowa musi mieć takie urządzenie w swoim studiu. Jest przeprowadzany co jakiś czas test takiego urządzenia, które właśnie zakłada, bo rząd amerykański doskonale sobie zdaje sprawę, że czasem to takie niewielkie stacje radiowe to jest jeden człowiek. Jeden człowiek, który robi wszystko, od wejść antenowych po zbieranie reklam i że jeżeli w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam będzie jakiś kataklizm, to on po prostu tego nie udźwignie. Co się robi wtedy? Wtedy po prostu taki sygnał, jeżeli jest wysyłany do tego urządzenia, to z automatu on przełącza na jakąś najbliższą, dużą stację. Zazwyczaj to jest jakaś tam odnoga radia publicznego, tego NPR, zdaje się. I w ten sposób to działa i nie ma tak, że dzieje się coś, a ty nie jesteś o tym informowana, bo radio w tym momencie nie jest sobie w stanie z tym poradzić, bo po prostu z jakiegoś tam powodu. Nie, jeżeli nie jesteś sobie w stanie z tym poradzić, to się przełączasz na stację jakąś tam nadrzędną wobec ciebie i to po prostu działa i to się sprawdza.
1: Ale my nie skończyliśmy naszej wędrówki po regionie potraktowanym tak źle i niszczycielsko przez żywioł. Nie skończyliśmy jej na Głuchołazach, bo stwierdziliśmy, dobra, trzeba patrzeć, co się dzieje dalej. No mówię, takie mamy hobby, że tak. Interesuje nas lokalna radiofonia, więc byśmy ciekawi, jak owe lokalne stacje sobie radzą w tej sytuacji. A Opolszczyzna, o której się mówiło no bardzo dużo w ubiegły weekend, oczywiście mówi się dalej, no ale przede wszystkim właśnie, kiedy zaczęło się mówić o powodzi, no to właśnie o Opolszczyźnie w największym stopniu. No to nie jest przecież takie duże samo województwo opolskie, już tak właśnie zawężając to do województwa, a mimo to działa tam kilka stacji lokalnych, komercyjnych w różnych właśnie miastach tegoż regionu. No i postanowiliśmy je posprawdzać. Jakie były te twoje wrażenia z tego sprawdzania?
0: No, przede wszystkim Park FM z Kędzierzyna Koźla.
1: Z nadajnikiem też już w Opolu od jakiegoś czasu.
0: Tak, oni sobie rzeczywiście z tematem poradzili, tam się pojawiały informacje na bieżąco, nie zrezygnowano na przykład z jakiejś muzyki tanecznej, tam po prostu łączono jedno z drugim, tak? Była jakaś...
1: Nie było źle.
0: Tak, była jakaś prywatka, ale w międzyczasie na przykład pojawiały się informacje chociażby dotyczące objazdów, i innych utrudnień związanych z powodzią. I tak po prostu było też w niedzielę, bo to mówię tu o sobocie, ale w niedzielę też pojawiały się już takie dosyć rozbudowane serwisy regionalne.
1: Bardzo dobre serwisy regionalne, konkretnie właśnie informujące, a w Kędzierzynie to, a w Krapkowicach to i tak dalej, emitowane co 2 godziny, może mogłyby być częściej emitowane, może pojawiać się z większą częstotliwością, no ale przynajmniej były, więc jak dla mnie Park to jest w ogóle no, minimum to, co trzeba było zrobić, w ogóle żeby móc tutaj się określić, że jest się przyzwoicie działającą rozgłośnią w takiej sytuacji, ale też chyba nie zamierzam jakoś ich bardzo krytykować, no bo jak człowiek się miał tam czegoś dowiedzieć, no to się dowiedział, a że może mógłby częściej, no bo między 9.30 a 11.30 nie było tych informacji lokalnych, były tylko te ogólnopolskie, też robione przez Agorę, no to inna rzecz. Może można by lepiej, ale ogólnie było spoko. W trudnej sytuacji też znalazło się radio z miejscowości, o której wspominaliśmy, czyli z Nysy, tak. Radio Ony, bo tam kiedyś były dwie stacje radiowe, ale jedni się nie ogarnęli, nie złożyli dokumentów na czas, ostało nam się ino, Radio Ony, bo tam również mieliśmy do czynienia no, z sytuacją związaną z zalaniem miasta i był taki moment, że tego Ony
0: nie było
1: w eterze.
0: To znaczy była muzyka też właśnie z nadajnika, z jakiejś kopii zapasowej takiej, prawdopodobnie tam po prostu jakaś karta, no to z reguły tak jest robione, że nadajnik ma slot na kartę SD i tam po prostu można sobie powrzucać jakieś piosenki i to sobie gra. I rzeczywiście przez pewien czas w niedzielę w ten sposób to działało, zanim to nastąpiło, to pojawiały się na antenie radia Ony serwisy informacyjne. Ten ostatni chyba z godziny 14, kiedy nastąpiła już taka totalna awaria, został opublikowany na Facebooku, bo nie byli w stanie już go wyemitować na antenie. Natomiast następnego dnia zdaje się, no jednak udało się tam coś zrobić i z tego co wiem, to prowadzący tę audycję, no właśnie zrobił to, o czym ja mówiłem. On się dosyła zdalnie, jest we Wrocławiu, dosyła się zdalnie. Można. Wiadomo, że pojawiły się problemy techniczne i to oczywiście zawsze można powiedzieć, a można było coś tam przewidzieć, ale tu przynajmniej ktoś próbował.
1: No słychać go było jak słychać. Nie mamy pewności, jak tam jest teraz, bo wiecie, no nie dajemy też rady słuchać tego tak codziennie przez cały dzień. Pracujemy też, więc nie mamy takiej możliwości, dlatego najwięcej czasu temu poświęcaliśmy w ubiegły weekend, ale podsłuchiwałam trochę we wtorek tego pana i tam było, co być miało. Były właśnie bieżące informacje, ludzie dzwonili z jakimiś tam problemami na zasadzie, a kiedy w Nysie będzie uruchomiona pomoc medyczna, bo my mamy sytuację niezwiązaną z powodzią, bo dziecku spadła szyba na głowę i co teraz zrobić? No i teraz słuchacze, dzwońcie, piszcie, czy wiecie, co tutaj zrobić, więc rzeczywiście robił to, co należało zrobić, a poza tym kocham tego człowieka, to taka ciekawostka z cyklu By The Way, w ogóle nie związany temat z powodzią, bo no, piosenki oczywiście były też oprócz tego emitowane, no bo on nie byłby w stanie gadać cięgiem, no i zapowiadał piosenkę Zakręcona, wiecie wszyscy, kto śpiewa, no i ten pan przedstawił to w ten sposób, że piosenkę Zakręcona zaśpiewa teraz Reni Juices. Chyba nie słyszeliście czegoś takiego jeszcze nigdy, ale było to wspaniałe, nie żałuję, że słuchałam Radia Ony, choćby tylko dla tego fragmentu. Natomiast jest jeszcze na Opolszczyźnie radio w miejscowości Racibórz z nadajnikiem też w Krapkowicach i jeszcze chyba gdzieś, bo oni tam trzy częstotliwości podają. Nazywa się to Radio Vanessa FM. Radio, które darzyłam jakimiś uczuciami, nie chcę mówić, że bardzo ciepłymi, ale zdarzało mi się kiedyś ich podsłuchiwać trochę, mimo że w ogóle Racibórz, no to nawet prawdopodobnie nigdy w życiu się tam nie znajdę i tak to jest daleko. Ale czasami tam do nich zaglądałam, bo oni mieli w niedzielne popołudnie taką audycję ze starymi polskimi piosenkami i tam pan przychodzi, opowiadał tego.
0: I mają nadal.
1: Mają, tylko że chyba bez pana, albo a może nie dojechał, no nie wiem, w każdym razie playlista tam została z tej audycji. Mają też audycje z innymi rodzajami muzyki, które to audycje były emitowane jak najbardziej na antenie Vanessy, natomiast no właśnie, jak to z tymi informacjami dotyczącymi powodzi? No tak średnio byśmy powiedzieli, bo
0: na stronie była jakaś informacja, ale ja, uczciwie mówiąc, nie trafiłem na antenie Vanessy. Może teraz krzywdzę, ale oprócz jakichś wzmianek od słuchaczy, którzy się wdzwaniali w tym programie niedzielnym z muzyką śląską.
1: Właśnie, tak, program tak. Z niedzielą z muzyką śląską, tam wiecie, kaj wejrzysz, familoki i tak dalej. Tak. No akurat nie słyszałam, żeby się ktoś wdzwonił, ale ty słyszałeś.
0: Tak,
1: więc
0: ja słyszałem, ale to jakby było tyle, to w ogóle nie wiem, jaka była sytuacja w Raciborzu.
1: No chyba też nie najlepsze.
0: No właśnie.
1: No nawet jak nie w samym Raciborzu, no to właśnie mają nadajniki w innych miejscach tej Opolszczyzny. No to trzeba by było informować, a tam jakoś coś. Sam tak średnio. I no. Naprawdę to nas bardzo zastanawia. No, my jesteśmy brutalni, my już byśmy zabierali koncesję i tam koniec w ogóle sytuacji, bo ktoś wam tę koncesję daje po coś. My zawsze bardzo kibicujemy lokalnym inicjatywom i się cieszymy, jak one dostają częstotliwości w tych nowych konkursach, a nie sieciówki. Jest nam też smutno, jak jednak sieciówki przejmują tych lokalnych graczy, którzy sobie po prostu nie dali rady na rynku, ale jeżeli gracz lokalny nie jest w stanie sprostać takiej sytuacji, czy też nawet no, nie widać, że podejmował jakąś próbę, no to my się troszeczkę tak zastanawiamy, na ile rzeczywiście obecność tego gracza jest potrzebna w eterze i czy może nawet nie byłoby czasami lepiej, żeby w niektórych miejscach się pojawiły w takim kontekście sieciówki, bo owe sieciówki mogą mieć reporterów rozsianych po całej Polsce i jakieś tam informacje jeszcze mogą przekazać. No wiesz, nie chcemy być złośliwi.
0: Wiesz co, no właśnie powiem ci, z tymi sieciówkami to tak różnie bywa. Ja z ciekawości włączyłem sobie na przykład w niedzielę wieczorem, bo tam przecież Melo Radio, które teraz imprezuje i podkręca tempo, ma magazyny lokalne. No bo muszą, tak, tę lokalność odmieniać tam przez przypadki, chociaż przez chwilę dziennie. W niedzielę to chyba jakoś jest tak w ogóle, że te magazyny są jakieś dłuższe. I miałem włączone i w Bielsku, i w Opolu. I się tak przełączałem i naiwny ja myślałem, że coś powiedzą. No nie. Tam już było wcześniej nagrane, to...
1: No w niedzielę.
0: No w niedzielę, no.
1: W tygodniu coś tam pewnie było.
0: Pewnie tak,
1: może,
0: no. Tam już ktoś zdążył,
1: ale...
0: Ale niedzielka jest niedzielka.
1: Nawet w takiej sytuacji. Nawet w takiej, jak to. Także trochę ponarzekaliśmy, no oczywiście wiemy, że no jedni byli w trudniejszej sytuacji od innych, no bo jedni byli w stanie robić ten program ze studia mimo trudnej sytuacji w regionie, inni zostali pozbawieni takich możliwości, tak no, jak Radio Onny.
0: Ale... Tu trzeba pochwalić na pewno jedną stację, której
1: tak,
0: jeszcze nie wymieniliśmy.
1: Ale właśnie, bo stwierdziliśmy, że powędrujemy sobie trochę z tej Opolszczyzny.
0: Wszak nie tylko oni zmagali się z problemem.
1: Tak, i zajrzeliśmy do dwóch stacji właściwie. Jedną z nich było Radio Bielsko, ale przyznam, że ja tam zajrzałam na moment i nie trafiłam na jakieś rzeczy. Zresztą Bielsko było w trudnej sytuacji, ale tam, no jest zapewne, natomiast nie mówiło się o nich aż
0: wiesz
1: tak
0: co, ale informacje się pojawiały. Informacje
1: ale
0: się pojawiały.
1: Tak, były.
0: Natomiast muzyczne radio...
1: Tak, kochani, jeżeli potrzebujecie wzorca, lokalnego tak. radia, to ten wzorzec istnieje, po prostu wzorzec Sebr. Muzyczne radio, wiem, że jak słyszycie tę nazwę, nie jesteście z okolic, to sobie myślicie, ale to co muzyczne radio, to w ogóle nie brzmi jak jakaś stacja lokalna, tylko jak jakieś radio z muzyką. No taką sobie nazwę myśleli, sobie żyją z tą nazwą już prawie 30 lat, więc im się sprawdza i na Dolnym Śląsku, bo stamtąd ta stacja pochodzi, jest, jak sądzę, ta nazwa rozpoznawalna, radio z Jeleniej Góry, jeszcze z jakimiś tam nadajnikami w województwie, które to nadajniki sieją tak, że i we Wrocławiu, i w innych okolicach, i nawet jeszcze w Wielkopolsce ich posłuchacie. I moi drodzy, tak rzeczywiście się to powinno robić. Tam mieliście wszystko, tam mieliście informacje od burmistrza, od prezydenta, ludzi dzwoniących, którzy mówili, proszę przekazać przez radio, żeby ludzie nie chodzili po wałach, albo no jest... potrzebna jakaś pomoc gdzieś tam, albo niech mieszkańcy tych miejscowości się szykują do ewakuacji. Była muzyka dalej, ale jeżeli na przykład była jakaś nagła informacja do przekazania, to muzyka była przerywana, tak? No bo co będą czekać?
0: Oczywiście, ważna jest ta informacja. Tam było ewidentnie słychać, że no, reporterzy zwłaszcza, oni już byli potem zmęczeni, co absolutnie nie dziwi, ale po prostu tam było widać, że ktoś naprawdę tę misję czuje i tę lokalność ma rzeczywiście gdzieś tam w głowie, w sercu, gdziekolwiek, ale widać, że tu po prostu, no tak to powinno być zrobione. Tam nawet program, z tego co wiem, jeszcze w nocy był i on, bo zwykle no, muzyczne radio w nocy gra tylko muzykę, a tym razem była nocka z prezenterem, tak, z niedzieli na poniedziałek bodaj. Więc nie wiem, czy tam później też jeszcze, ale rzeczywiście to było.
1: Były
0: wejścia reporterskie, były różne informacje. No tak to się robi, słuchajcie. I też rzeczywiście tam, to akurat w presie czytałem, bo się wypowiadał właściciel muzycznego radia, pan Pragłowski, że oni na przykład byli przygotowani na to, że może być problem z dostawą prądu. No i co? No i jakoś udało się wytrzesnąć jakieś czy agregaty, czy inne UPS-y, czy akumulatory, zasilanie awaryjne, w każdym razie tak zwane. I no była informacja, że jeżeli coś tam się stanie, to po prostu kilka sekund przerwy, wracamy i robimy ten program dalej, bo jesteśmy po prostu na to przygotowani. No, tak to się robi. A wszyscy mieli tak naprawdę na jakby zaplanowanie sobie tego wszystkiego, mam wrażenie, tyle samo czasu, bo wszyscy o powodzi dowiadywali się no, w tym samym czasie.
1: No zresztą to są takie regiony, w których no, trzeba się liczyć z tym, że to się może dziać, więc
0: to prawda.
1: Tak czy inaczej można to sobie myśleć. No, może nie teraz, nie w tym roku, ale no, trzeba się z tym liczyć, że to może się dokonać. I, tak więc to jest stacja lokalna, której możecie zazdrościć, jak jesteście z innych regionów. My zazdrościmy rzeczywiście, bo nie mamy aż takich, które rzeczywiście by tak dobrze sobie radziły z informowaniem o regionie. Chociaż nawet gdyby to była stacja z mojego regionu, to bym jej nie słuchała ze względu na bardzo specyficzny profil muzyczny, bo tam, no zwłaszcza wieczorami, to pojawia się dużo takich brzmień bardziej tanecznych, no ale jeżeli one im się sprawdzają, a sprawdzają im się, bo z tego muzyczne radio słynie, to no to znaczy, że to jest okej i to ludziom odpowiada i do tego też przyzwyczaili swoich słuchaczy i oni nie zrezygnowali z tych brzmień, one tam były dalej te takie jakieś trensy i inne rzeczy, ale no niech one sobie będą, jeżeli, tak jak powiedziałam, były przeplatane rzeczywiście informacjami. I
0: wiesz, tak naprawdę w tym momencie to ta muzyka to była najmniej ważna.
1: No
0: i
1: tak.
0: Ja podejrzewam, że nawet jeżeli ktoś był zaangażowany w tworzenie tej playlisty, no ona już była pewnie wcześniej ułożona, to teraz były zdecydowanie ważniejsze rzeczy niż grzebanie i ustawianie jakiejś nowej playlisty. To krążą jedynie legendy o Radiu Z, że oni tam mają nawet albo przynajmniej mieli kiedyś w programie emisyjnym przycisk z napisem żałoba i się playlista ze spokojną muzyką wczytywała. A tu po prostu tu były zdecydowanie poważniejsze i ważniejsze rzeczy do roboty. Wszystkie ręce na pokład i robimy program i informujemy o tym, co się dzieje.
1: Tak więc słuchając muzycznego radia można było czuć się bezpiecznym pod tym kątem, że człowiek zamieszkały w tych okolicach, dowie się o tych rzeczywiście najważniejszych rzeczach tak prędko, jak to będzie możliwe, nie tam, że o, będzie serwis za 2 godziny, coś tam, albo jest niedziela, to zrobimy to w poniedziałek. Nie, oni po prostu informowali, tak to trzeba robić. Również to, jak to trzeba robić, no to myślę, że udowodniły regionalne rozgłośnie Polskiego
0: tak.
1: Radia, bo zaglądaliśmy i do Radia Opole, i do Radia Wrocław, nie wiem, czy zaglądałeś, ja w niedzielę wieczorem jeszcze.
0: Ja akurat nie, ale do Radia Opole jak najbardziej.
1: I w Radiu Wrocław mieli przecież nawet właśnie do późnych godzin wieczornych, jak nie nocnych, dodatkowe wydania wiadomości lokalnych, no przecież normalnie tam w niedzielę tego nie ma. I w Radiu Opole też w kolejne dni było tego dużo, więc rozgłośnie Polskiego Radia z tych województw stanęły na wysokości zadania. Dawajcie znać, jak wy to odbieracie, być może jesteście właśnie gdzieś tam z tych okolic, może pominęliśmy jeszcze jakąś stację radiową, która działa na terenach dotkniętych powodzią, no bo to przecież tak naprawdę o 4 województwach się mówi. My zajrzeliśmy do tych miejsc i do stacji z tych miejsc, o których się mówiło najwięcej.
0: No z takich ponadregionalnych stacji to na przykład jakiś program specjalny uruchomiło chociażby Radio Wnet, a z internetowych to Radio 357 zdaje się miało specjalną
1: tak.
0: popołudniówkę.
1: Miało. Zresztą a propos internetowych, no to Nowy Świat też się tutaj zaangażował i swoją zbiórkę rzeczy prowadził w tym tygodniu, no ale ona już jest, zdaje się, zakończona. Jeżeli coś by jeszcze robili, no to tak jak powiedziałam, damy wam znać, ale to właśnie w tym tygodniu miało miejsce, no bo przecież nie było absolutnie na co czekać. Więc tak trochę śmiesznie było patrzeć, prawda, jak tutaj właśnie stacje ogólnopolskie, niektóre się bardziej przejmują niż niektórzy gracze lokalni, ci, którzy
0: lokalni,
1: mieli możliwość,
0: tak.
1: żeby nadawać, no bo nie oceniamy aż tak bardzo tych, którzy tę możliwość stracili, ale serdecznie pozdrawiamy Vanessę i ten wasz program z tą śląską biesiadą, bo jednak no, spoko, wszystko fajnie, ale...
0: Ale można było przy tych śląskich szlagrach teraz. Trochę bardziej jednak ten temat wyeksponować. No już mogły sobie lecieć, tylko jakby...
1: Tym bardziej, że ty coś kojarzysz, że oni jakoś właśnie zasłynęli tym,
0: tak.
1: jak relacjonowali powódź w 97.
0: Jak dobrze pamiętam, to Vanessa nawet jakąś nagrodę otrzymała wtedy.
1: No to teraz im trzeba odebrać chyba. A muzycznemu przekazać puchar. Trzeba zrobić jakąś taką ceremonię.
0: Tak.
1: No, A zatem z naszej strony to tyle na ten moment, jeżeli chodzi o wątek Powodzi, ale oczywiście nie kończą się wszelkie inicjatywy pomocowe i Telewizja Polska, o której już mówiliśmy, zarówno w kontekście specjalnego programu, bloku reklamowego, jak i szeroko pojętych relacji, działa dalej i dzisiaj gruchnęła taka informacja, że właśnie z inicjatywy Telewizji Polskiej w ramach tej ich akcji, o której też wspomniałeś pod nazwą Razem dla Was, że publiczny nadawca organizuje nagranie pewnej piosenki, specjalnej wersji pewnej piosenki, w którym to wezmą udział popularni artyści różnych pokoleń, zarówno tacy obecni na scenie od wielu lat, jak na przykład Kaja czy Zbigniew Hołdys, jak i takie świeżynki muzyczne, jak na przykład Oskar Cyms będzie. Będą tam też Natalie Kukulska, Schroeder, Natalia Niemen i wielu, wielu innych, łącznie 35 osób. A jakaż to będzie piosenka? No ta sama piosenka, która kojarzyć się może z Powodzią z roku 97, czyli Moja i Twoja Nadzieja, a więc idąc tym tropem, oni również takie nagranie postanowili przygotować, przy czym tak jak dziś mówiła Natalia Kukulska, z którą był wywiad w TVP Info, w 97 to było na takiej zasadzie, że robimy to gdzieś tak na szybko, trochę po partyzancku, przekazujemy informacje, znajdujemy tych, którzy mogą przyjechać i nagrać. No a tutaj to już jest akcja zorganizowana przez Telewizję Polską przy wsparciu Polskiego Radia, które użycza studia imienia Agnieszki Osieckiej, żeby to mogło zostać nagrane. No i aczkolwiek też się wszystko dzieje na szybko, no bo dzisiaj nagrywali jeszcze teledysk i natknęłam się na dwie informacje, bo najpierw na taką wieść, że premiera tego się ma odbyć w przyszłym tygodniu i że oczywiście stacje Polskiego Radia będą to emitować. Natomiast właśnie w TVP powiedziano, że premiera ma się dokonać dziś jeszcze w serwisie 19.30. Tak więc można sprawdzić. Nie zmienia to jednak faktu, że nie mamy na ten moment dostępu do tej najnowszej wersji. Natomiast zgodzisz się, myślę, że ze mną, Michale, że jeżeli pojawią się jeszcze jakieś medialne wątki powodziowe, no to nie zaszkodzi sprawdzić, jak ta najnowsza wersja wypadła oczywiście w kolejnych wydaniach. Jak na razie jednak cofniemy się do tamtej wersji z roku 97, w której nagraniu oczywiście też wzięło udział wielu znanych wykonawców. Tam był chociażby Czesław Niemen, dlatego jak sądzę teraz skierowano zaproszenie do jego córki, co ma być takim łącznikiem pomiędzy tymi dwiema wersjami. Tak więc może będzie okazja porównać. Przypomnijmy sobie zatem najpierw tę pierwszą, znaczy no nie pierwszą, bo pierwsza wersja była nagrana jeszcze kilka lat wcześniej, ale tę wersję towarzyszącą Powodzi Tysiąclecia z roku 97, a więc Moja i Twoja Nadzieja w wykonaniu różnych artystów z repertuaru zespołu Hej.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Zmieniamy tematykę, przeskakujemy do kolejnej stacji radiowej, ale teraz chyba o tej stacji radiowej raczej dobrze się będziemy wypowiadać tylko, prawda?
1: No, chyba że będziemy mieć jakieś krytyczne opinie co do nowości, które tutaj wprowadzili i zmian, bo rzeczywiście zmiany są w pewnym zakresie istotne, a istotne oczywiście dla słuchaczy tej stacji, do których Michał zalicza się w sposób umiarkowany, rzekłabym, ale być może ktoś z Was się zalicza i jest zainteresowany nowościami w radiowej dwójce, o których mówiliśmy, że no, poświęcimy im z pewnością nieco czasu, bowiem ta ich ramówka jesienna wystartowała w miniony poniedziałek, 16 września, więc już kilka dni z ową nową ramówką za nami. Natomiast no akurat tak się złożyło, że właśnie do dzisiejszego wydania udało nam się zebrać informacje dzięki stronie internetowej radiowej dwójki, informacje z zakresu tych nowości, no a nowości obejmują wszystkie dni tygodnia, tak więc nie wszystkie jeszcze zdążyły wejść w życie, a więc na niektóre premierowe wydania nowych audycji możecie jeszcze zdążyć. A zatem co się tutaj zmienia, referować będziemy za stroną radiowej dwójki. I tak jak oni tutaj to poczynili, rozpoczniemy sobie od takich zmian, które dotyczą dni roboczych od poniedziałku do czwartku, bo w piątek tam są trochę inne rzeczy. Więc pierwsze, co się zmienia, to jeżeli chcecie być na bieżąco z porannym programem radiowej dwójki, z tym, co oni już szykują tak po nocnej ramówce, no to trzeba wstać o godzinę wcześniej, bo poranek dwójki rozpoczynać się będzie o godzinie 6, co jest powrotem do tego, co było, bo mnie się wydaje, że oni kilka lat temu porzucili poranki o 6, tam rzucając na godzinę jakąś fantazję polską czy coś tam i od 7 zaczynali te poranki. No nie wiem, no poranki zaczyna się od 6 w większości stacji, więc no, nie wiem, po co było to zmieniać, także niech już to sobie tak jest o tej 6, skoro jest tak w większości rozgłośni i tak nie będę tego słuchać, bo śpię. Co dalej? Magazyn Źródła wraca na swoje stare miejsce, spotkania z polską kulturą tradycyjną, muzyką ludową, muzyką świata i folkiem będą się odbywać w samo południe i rzeczywiście pamiętam, że przez wiele lat tak było, później to oni przesunęli na późniejszą godzinę. A co później, o 13:05 trzy kwadranse z tematami, którymi żyje świat kultury. Teatr, taniec, film, architektura, sprawy międzynarodowe i historia. W nowym paśmie dwójka będzie prezentować autorskie audycje dziennikarzy dwójki i zaproszonych ekspertów. A znajdą się w tym gronie takie osoby jak Adrianna Prodeus i Piotr Gociek, co już może być dla niektórych pewnym zaskoczeniem, bo no Piotr właśnie. Gociek nie kojarzy się z taką linią poglądową, charakterystyczną dla nowej władzy. Wręcz tego nazwiska zaczęło się robić trochę więcej w informacjach medialnych, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, a więc to pewnie też nie świadczy źle o właśnie ekipie zarządzającej obecnie radiową dwójką, że stwierdzili, że jeżeli on ma coś do powiedzenia na tematy kulturalne, no to czemu by się pozbywać tego jego głosu? No chyba publiczne radio powinno w ten sposób postępować, dopóki jakaś osoba o innych poglądach, wiecie, no nie będzie, nie wiem, obrażała innych ludzi czy coś takiego, tylko będzie mówić o kulturze, no to kogo boli? Będą tam jeszcze Tomasz Mościcki i Monika Pilch, Andrzej Mietkowski i profesor Rafał Habielski, profesor Antoni Dudek, myślę, że znany wielu z Was, Katarzyna Gardzina i Katarzyna Sanocka, Monika Zając, Aldona Łaniewska-Wołk oraz Wacław Cholewiński. W tym właśnie gronie osób przygotowujących tę audycję po 13:05. O 15:00 myślę, że spora zmiana, bo tutaj przez jakiś czas te źródła były, a tutaj będą autorskie audycje muzyczne. Wymieniony tutaj takie programy jak Nowa Polska, Płytomania, Chopin Osobisty i Muzyka w Kadrze. I to są cztery audycje i jeżeli już tutaj dobrze wywnioskowałam te rzeczy, które się na antenie działy, no to one rzeczywiście tutaj zostały uporządkowane według dni tygodnia, więc w poniedziałek mamy Nową Polskę, we wtorek Płytomanie, w środę Chopina Osobistego, a w czwartek Muzykę w Kadrze. I to nie są nowe programy. Myślę, że słuchacze dwójki doskonale je kojarzą. To tylko, że nie z tego dnia i nie z tej pory często. Bo Nowa Polska, no to chyba była audycja nadawana wieczorami, kiedy byłaby prawdopodobnie raczej lepsza pora na takie współczesne brzmienia na Loniu. Znają, że w środku dnia to będą. Płytomania była też o 15:00, tyle że w niedzielę. A teraz będzie we wtorek i to nie jest tak, że wiecie, ta audycja sobie zmienia pasmo co sezon, tylko pojawiła się taka informacja na Facebooku, no bo to jest audycja Jacka Hawryluka, więc on tam też pisze to i owo na Facebooku Płytowego Trybunału Dwójki, o którym później, że po 25 latach omawiania nowych płyt w niedzielę przenosimy się na wtorki. Wiem, Michale, że ciebie to obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg, ale jakbyś się mógł podzielić taką swoją opinią na temat tego, czy jeżeli przez 25 lat audycja miała swoje stałe miejsce w ramówce w jakiś konkretny dzień, do którego to byli przyzwyczajeni słuchacze, to powinno tak zostać i to jest nie do ruszenia, czy można z tym kombinować?
0: Kombinować można zawsze, ale trzeba się liczyć z konsekwencjami w postaci odpływu tych słuchaczy, którzy mogą na przykład włączać daną stację tylko, żeby posłuchać tej audycji. Mogą nie zapamiętać, że ta audycja zmieni, albo nie usłyszeć, że ta audycja zmieni porę nadawania, no i już więcej jej nie włączyć, więc zawsze jakieś ryzyko jest.
1: Plus zastanawiam się rzeczywiście nad umieszczeniem tych audycji autorskich w środku dnia, w dni robocze, zwłaszcza, że właśnie sporo z tych audycji było nadawanych w weekendy. No już powiedzieliśmy o Płytomanii, że w niedzielę o 15:00, Chopin Osobisty był zdaje się zaraz potem, o 16:00 też pamiętam te audycje właśnie przede wszystkim z weekendu, z niedzieli, a Muzyka w Kadrze tam miewała różne pory, ale ostatnio to było jakoś też właśnie w niedzielę w okolicach 11:00 czy 11:30, jakoś tak. Więc audycje jednak kojarzone z weekendem, kiedy to słuchacze mogą mieć więcej czasu, żeby poświęcić uwagę takim audycjom autorskim. Poświęcić uwagę właśnie chociażby takim rozważaniom o płytach, jakie miały miejsce w Płytomanii. I czy będą w stanie wsłuchać się w to we wtorek po godzinie 15. Być może grupie takiej jak słuchacze dwójki, grupie zaangażowanej i przyzwyczajonej do słuchania, do koncentrowania się, nie zrobi to jakiejś dużej różnicy.
0: No właśnie,
1: no, ale nie wiem, poddaję pod dyskusję.
0: Mam takie wrażenie, że słuchacz dwójki to musi być nieustannie skupiony, bo tam się na tej antenie dzieją takie rzeczy, no, których po prostu trzeba posłuchać, że to raczej nie bardzo jest medium towarzyszące.
1: No nie jest. Kolejne zmiany po godzinie 19, tutaj jak napisano, cytuję, porzucamy wir aktualności, pora na niespieszną, niemal godzinną rozmowę w ramach audycji o wszystkim z kulturą. Nie zapominamy oczywiście o literaturze. Prozę czytamy 3 razy dziennie o 9.30, 13.50 i 22.00. No i to są takie zmiany dotyczące tych dni od poniedziałku do czwartku, właśnie stałych rzeczy w ramówce na te właśnie dni, ale jeszcze jedna rzecz odnośnie ostatniego z tych dni, czyli czwartku właśnie, bo w czwartkowe wieczory od godziny 23 do 1 będzie audycja pod nazwą Piąta Struna, czyli 2 godziny, w czasie których Piotr Matwiejczuk penetrować będzie bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżować się będą rozmaite style i gatunki, folk i jazz, ambitny pop i piosenka z tekstem, muzyka dawna i współczesna. No wszystkie same wspaniałe rzeczy w jednym miejscu. I to może też brzmieć zachęcająco dla słuchaczy dwójki takich doświadczonych. Piotr Matwiejczuk, jakaś struna, coś takiego już faktycznie kiedyś było. Konkretnie były kiedyś 4 struny świata, taka audycja emitowana właśnie w dwójce od 2007 do 2015 roku, też prowadzona przez Matwiejczuka, i ta piąta struna ma być właśnie kontynuacją tamtego poprzedniego programu. Porzuciliśmy na razie ostatni z dni roboczych, chociaż może jak nam kiedyś zrobią 4-dniowy tydzień pracy, to on takim nie będzie, czyli piątek. A co w piątek nowego? Też nowość od 13.05 do 13.50, tylko że pod szyldem Słowa i Dźwięki. Nowa audycja, w której we współpracy ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia Słowami i Dźwiękami będziemy opowiadać ponadczasowe ludzkie historie. Najbardziej aktualne opowieści będą zgłębiać z mikrofonami autorzy związani z Polskim Radiem i rozgłośniami regionalnymi w audycjach premierowych. Nie zabraknie klasyki gatunku, rozmów z gośćmi i kontekstu międzynarodowego. Także no, dużo się tutaj będzie działo. Podobnie dużo się będzie działo od 14 do 16 w audycji A jak Archiwum. I tutaj znów pozwolę sobie zacytować opis, żeby nie było, że tutaj moje parafrazy jakieś niedokładne. Kilometry taśm zgromadzonych w archiwum Polskiego Radia to skarb, którym dzielimy się na antenie dwójki w każdy piątek. Ogrom radiowej fonoteki na pierwszy rzut oka i ucha potrafi przytłoczyć, jednak dziennikarze dwójki zapraszają do wspólnego odkrywania jej zasobów w sposób zorganizowany, a kierunek spaceru po archiwum wyznacza porządek alfabetyczny. No więc w archiwum tam też przecież jest na pewno sporo ciekawych rzeczy, wartych temu, żeby się im przyjrzeć. Następna rzecz, na którą nam tutaj zwracają uwagę, będzie od godziny 22 do 23 audycja Trybuna Kompozytorów, określona jako dobrze znana słuchaczom dwójki audycja. Natomiast mnie się ona jakoś nie kojarzy z ostatnimi latami, więc być może ona była wcześniej. Audycja prezentująca nagrania zgłoszone przez radiofonie publiczne na Międzynarodową Trybunę Kompozytorów. Taki właśnie konkurs. I na prezentację tych nagrań zaprasza Joanna Grodkowska. Nazwa tego konkursu myślę, że jest jak najbardziej kojarzona przez osoby interesujące się tą współczesną muzyką klasyczną, więc pewnie jak ktoś rzeczywiście jest tym zaciekawiony, to warto sprawdzać, co tam nowego się odbywa. A co się odbywać będzie w muzyce jazzowej, która na antenie wciąż będzie, chociaż nie wiem, czy to niektórych nie boli za nadto, bo jakieś takie były głosy, pamiętacie być może, od tego powinniśmy zacząć. Jak czytaliśmy ten list pracowników dwójki, którzy czuli, że ich antena została źle potraktowana w ostatnich latach, jak i oni sami, że trochę rezygnowano z tej muzyki współczesnej i tak dalej, no ale ten jazz to tam był. No to będzie dalej i bez zmian w jazzie od poniedziałku do czwartku godziny godzinne audycje o godzinie 18, w piątki od 6 do 9 taki specjalny poranek w jazzowej odsłonie, jak był, tak będzie, i od 18 koncerty w tym cyklu jazz.pl, a o 23 jam session. Przechodzimy do weekendu i do soboty, tutaj pierwsza nowość o godzinie 10. Duety w dwójce. Był kiedyś taki teleturniej jak duety do mety. No tutaj będziemy mieć duety w dwójce. I pierwsze zdanie w tej zapowiedzi może rzeczywiście takie się wydać frapujące i też nam dać do myślenia. A gdyby tak przenieść mikrofon ze studia na radiowy korytarz? No my w DHT nie mamy korytarzy, ale gdybyśmy mieli i gdyby tam przenieść mikrofony, gdyby było słychać to i owo, ba, zresztą nawet by nie trzeba było przenosić mikrofonu na korytarz, tylko nam odpalić mikrofon przed audycją z Michałem.
0: Tak, albo no to w trakcie, kiedy muzyczka sobie gra.
1: Oj tak, dokładnie. A spoiler alert, będziemy mieli trochę czasu na dyskusję za moment. O czym rozmawiają redaktorzy muzyczni? Tutaj już oczywiście o dwójce mowa, bo my się jeszcze nie odważyliśmy o taką audycję. Przekonajmy się, zapraszamy na sobotnie spotkania dwóch czy też dwojga dziennikarzy dwójki, no bo to będą różne składy, którzy rozmawiają o tym, na czym znają się najlepiej, czyli o muzyce. W centrum uwagi problemy muzycznego środowiska, aktualne wydarzenia oraz prawa rządzące rynkiem muzycznym w Polsce i poza jej granicami. I tak oto w dzisiejszym wydaniu mieliśmy Marcina Majchrowskiego i Andrzeja Sułka. Nie słuchałam tego jakoś super dokładnie, ale były tam na przykład jakieś takie odniesienia, refleksje do festiwali muzycznych, tych minionych z ostatniego letniego sezonu, jakieś takie podsumowanie. Także no wiadomo, że różne mogą być wątki, różne będą zestawy tych gospodarzy, ale jeżeli kogoś interesują te zagadnienia, które tutaj wymieniłam, to można na pewno będzie trafić na jakieś takie ciekawe dysputy. O 11 z kolei audycja Znalezione w dźwiękach, godzinny program Klaudii Baranowskiej. I tutaj jednym z założeń jest wykorzystywanie, no nie zgadnie się czego, archiwów Polskiego Radia. To już było dziś wcześniej, więc tak bardzo tak. Chcecie się dzielić tym archiwum. No ale z drugiej strony jest czym? Zarówno wypowiedzi artystów, jak i nagrań koncertowych i studyjnych. Posłużą one do tworzenia muzycznych portretów znanych postaci ze świata muzyki, słynnych zespołów, orkiestr, ale również artystów zapomnianych. Czy ty masz tutaj jakąś koncepcję, czym się różni to od tego w piątek, oprócz tego, że jest krótsze i w sobotę?
0: Nie bardzo.
1: No to może tylko tyle, że to będzie, że tam będzie jakiś porządek alfabetyczny, a tutaj będzie to pod kątem jakichś konkretnych postaci, a tam pod kątem może jakimś bardziej problemowym. No być może trzeba posłuchać tych audycji, żeby się przekonać, jaka tutaj różnica między nimi zachodzi. Obie już na antenie zaistniały. Nie miałam możliwości słuchać żadnej, ale może wydacie znać, jak one się kształtują. Nowe miejsce zyskuje czytelnia, która będzie emitowana o godzinie 12, zaraz po niej o 12.30, znana słuchaczom od tego lata Zielona Dwójka. A teraz mam do ciebie, Michale, takie pytanie, czy może wiesz, może uda ci się trafić, jeżeli nie wiesz, ile klawiszy ma fortepian?
0: Dużo.
1: No, strzelałbyś, że ile?
0: Z 80?
1: No prawie. 80 i jeszcze...
0: 4?
1: 8.
0: A, 8?
1: 88 klawiszy. Dlaczego akurat zadałam ci taką zagadkę? Po pierwsze dlatego, że ostatnio zapytały mnie dzieci na lekcji i musiałam odpowiedzieć, a po drugie dlatego, że taki tytuł będzie nosiła nowa audycja w dwójce i to już teraz przechodzimy do tych programów, których premiery jeszcze przed nami. Ponieważ ten program będzie emitowany o godzinie 18, także za minut 49 będzie można posłuchać tej godzinnej audycji Andrzeja Sułka. 88 klawiszy, no tak jak powiedziałam, tyle ma współczesny fortepian. Po kilku sezonach spotykania się przy klawiaturze fortepianu historycznego w jego najrozmaitszych wcieleniach, odmianach i brzmieniowych odsłonach, pora do wykonawczej panoramy dołączyć postacie tych pianistów, którzy z dawnym instrumentem nie chcieli albo nie mogli mieć do czynienia. Na swoją stałą porę, czyli godzinę 23, wracają Rachunek Myśli i Mediewanna, czyli taka audycja nawiązująca do średniowiecza, a o północy straszyć będzie widmo. Tylko, że ten tytuł jawi się jako taka gra słów, bo tutaj te litery I, D, M są jakoś tak wyróżnione, są zapisane wielkimi literami. To będzie godzinna audycja Marka Chorodniczego i tutaj też mi się wydaje, że sytuacja podobna jak z tym Goćkiem jest. Bo może Chorodniczy trochę mniej jest z tego znany, ale też wydaje mi się, że gdyby go zapytać o poglądy polityczne, to nie byłyby zbieżne z poglądami obecnie rządzącej ekipy. No ale skoro ma coś do powiedzenia i do zrobienia, to będzie robił, zwłaszcza, że nie będzie robił rzeczy o polityce, no a właśnie o czym? No może coś wywnioskujecie z tego, co wam tutaj powiem. Zacytuję to po prostu, bo to chyba odda w jakiś sposób klimat. Widmo ma wiele znaczeń. To pojęcie z zakresu fizyki, a także obiegowo, fantastyczna wizja, złudzenie optyczne, wytwór wyobraźni, czy wreszcie nazwa tajemniczej, ekstremalnie groźnej i trudnej do namierzenia organizacji dowodzonej przez Ernsta Stavro, czy Stavro, nie wiem, Blofferda i znanej z serii filmów o agencie 007, tak. Można powiedzieć, że IDM, czyli widzicie, że tutaj to nie był przypadek, bo mamy rozwinięcie skrótu Intelligence Dance Music. We współczesnej muzyce elektronicznej to również zjawisko trudne do opisania. Z jednej strony wielobarwne i amorficzne, a z drugiej w swoich wybitnych odsłonach niezwykle wpływowe. Żywi się elektroakustyczną awangardą, minimalizmem, hip-hopem, techno i ambientem, ale ostatecznie tworzy swój własny język. Nie wiem, to ja pójdę może spać po prostu przed północą, tak jak to zawsze robię, bo chyba nie jestem gotowa.
0: Nie wiem, czy przy widmie akurat można będzie zasnąć, sądząc po opisie tej audycji.
1: Dlatego to będzie moment, w którym wyłączę radio.
0: Będzie umcy w dwójce?
1: Nie wiem, no możesz posłuchać pana Chorodniczego, się przekonać. Natomiast co w niedzielę? Będzie poranek jak był, będzie wizyta w Cafe Muza jak była, a o 11:00 dwójka zaprasza na dłuższą, godzinną strefę literatury. O 12:00 natomiast audycja pod nazwą Beethoven 2027. Co może być nieco zaskakujące, przecież nie mamy teraz 2027, tylko 2024, ale chodzi tutaj o to, że w 2027 roku minie 200 lat od śmierci Ludwiga van Beethovena, więc ta audycja to nie jest, wiecie, pomysł na jeden sezon, tylko to jest projekt taki szeroko zakrojony, który jak rozumiem do tego 2027 roku w ramówce ma być obecny. A będzie to audycja, która trwać ma 1,5 godziny, prowadził ją będzie Marcin Majchrowski i ma być ona przeglądem całej twórczości kompozytora, uwzględniającym wszystko, co wyszło spod jego pióra. W warstwie wykonawczej, interpretacyjnej, przegląd najnowszych nagrań, konfrontacja różnych nurtów interpretacyjnych na instrumentach historycznych i współczesnych, przypomnienie kreacji wykonawczych najważniejszych artystów XX i XXI wieku. O 13:30 natomiast, jak to się skończy, no to będzie znana słuchaczom droga przez mąkę na zmianę z rozbitkami Pacyfiku. Nie wiem, czy to było, nie kojarzę. W każdym razie to będą opowieści o grze o władzę w tej części świata oraz spotkaniu Europejczyków z tubylczymi kulturami. Punktem wyjścia będą losy jednostek tytułowych rozbitków. Na cykl zapraszają profesor Damian Leszczyński i Michał Nowak. Natomiast o 14:00 pojawią się giganci. Tutaj mam takie pytanie do ciebie, bo oni też mają. Czy o największych kompozytorach powiedziano już wszystko? Jak myślisz?
0: Pewnie nie.
1: No, być może, jednak żeby się upewnić, mówmy dalej. Giganci to cykl audycji o postaciach pomnikowych. Z pomocą historyków, muzykologów, ale również dyrygentów i solistów przyjrzymy się życiorysom niekwestionowanych geniuszy, a tym samym poznamy rzeczywistość, która wpływała na ich wielkie dzieła. No jak rozumiem, już pominą tutaj wśród tych pomnikowych postaci Beethovena, bo 2 godziny wcześniej Majchrowski się nim zajmie. Natomiast o 15:00, no to jest taka godzina, że wy już wiecie, że przez 25 lat Jacek Hawryluk tam przeglądał najnowsze płyty z muzyką klasyczną i jakimiś innymi pokrewnymi. Natomiast tutaj znajdzie się coś, co słuchacze znają, natomiast kojarzyć mogą z innym dniem, z inną porą. Kto słucha, nie błądzi, czyli co? Czyli płytowy Trybunał Dwójki. Wracam, moi państwo. Powiem wam szczerze, że mnie to nawet satysfakcjonuje, ponieważ na Trybunał trafiłam w 2014 chyba roku, nie, w 2013. Na antenie był obecny od 2011, jeżeli dobrze kojarzę. No i słuchałam go tak sobie co 2 tygodnie, bo z taką częstotliwością był nadawany, jak rozumiem teraz będzie co tydzień, bo tutaj nie mamy takich wieści, żeby było inaczej. Słuchałam go do 2017 roku, do momentu, w którym we wrześniu wymyśliliśmy sobie, że się co wydarzy, RTV. Że będzie RTV. No i tak trochę zarzuciłam, czasami udało mi się coś nagrać, czasami jak nie było RTV, to słuchałam. No a teraz nie będzie mi jedno kolidowało z drugim, więc oni po 7 latach zmienili to dla mnie, chociaż znów no, krótszy to okres niż tą płytomanią, ale słuchacze mogli być przyzwyczajeni do tej soboty godziny 17, więc może zająć im trochę czasu, zanim się przedstawią, że to będzie niedziela godzina 15, chociaż no, tyle się nie zmienia, że to będzie weekend, a co by nie mówić, na takiej audycji się trzeba skupić, oj trzeba. A zaraz po niej, bo 2 godziny to trwać będzie, Muzyka Świata od 17 do 18.30 Słuchaj Świata na zmianę z audycją Za Słońcem. No a chyba wieczory będą takie jak były, bo nic nam o nich nie piszą, więc nie likwidują wieczoru płytowego. Ostatnio była celebracja 400. odcinka, zdaje się, więc to będzie i to jest i nie ma informacji o jakichś zmianach, żeby tam mieli rezygnować z tej muzyki rozrywkowej w wieczorze płytowym, więc te inne rodzaje...
0: I to była ta audycja, na którą czasem zdarzało mi się uchem rzucić, jak akurat nic nie robiłem w niedzielne wieczory, a że przeważnie jakaś audycja jeszcze wtedy, no to rzadko była taka możliwość, ale zdarzało się.
1: A dzisiaj rzucisz uchem na widmo, rozumiem, po północy, żeby sprawdzić, czy będzie Umcy Umcy w dwójce.
0: Tak jest.
1: Teraz u nas jednak nie będzie Umcy Umcy. Jak zwykle czekamy na wasze opinie, czy dobre zmiany, czy złe, czy trzeba było płytomanię przestawiać i płytowy trybunał, bo to jest takie najciekawsze dla mnie. Czy was zachęcają te nowe audycje? Może właśnie chcielibyście zgłębić twórczość Beethovena, bo całej jego twórczości no to pewnie nie sposób tak prędko ogarnąć, choć są na pewno tacy, którzy ją znają, ale są też takie utwory Beethovena, które znają wszyscy, choć o tym nie wiedzą. I kiedy podrzucałam Michałowi propozycję, co byśmy tutaj mogli zagrać, to powiedziałam mu, czegóż ma poszukać w naszej radiowej płytotece. Napisałam tam, który utwór, która część i tak dalej i dodałam jeszcze, na pewno znasz, chociaż o tym możesz nie wiedzieć. I co, miałam rację?
0: No było powiedzieć, że ta-da-da-da, a nie mi tam jakieś symfonie wypisujesz, jak ja nie wiem,
1: tak,
0: o co chodzi.
1: Wpisałbyś w wyszukiwarkę ta-da-da-dam i na pewno byś znalazł. Jednak trzeba było wpisać, że to Beethoven, 5. symfonia, 1. część, czyli ta część z charakterystycznym motywem losu, tak się ów motyw nazywa, który tutaj Michał próbował zaintonować z naciskiem na próbował. Utwór do tego stopnia kojarzony, że no co prawda najczęściej jednak moi uczniowie o Beethovenie dowiadują się ode mnie, ale mam na przykład takiego ucznia, który już od zeszłego roku pyta, proszę pani, a kiedy będziemy mówić o Beethovenie, bo 5. symfonia Beethovena to jest utwór, który tak lubię. No w 7. klasie, Piotruś, w 7, czyli już w tym roku on się tego doczeka. No i wy się teraz również tego doczekacie, moi państwo. 7 minut z hakiem pierwszej części symfonii, a to dopiero 1. część symfonii, ma 4 części, jak na prawdziwą, porządną symfonię przystało. No ale nie sposób, wiecie, tutaj tego przerwać, urwać i jakoś naruszyć tę integralną część stworzoną przez mistrza Ludwiga. A zatem ta-da-da-dam, motyw losu, powielokroć przetworzony przez Beethovena w 7 minutach w wykonaniu filharmoników berlińskich.

0: No taka muzyka na naszej antenie pojawia się rzadko.
1: Ale zdarzało się, to już to nie jest pierwsze spotkanie w RTV z muzyką klasyczną. Był już tu Chopin, był i to chyba nawet nie raz, był już tu Bach. I wiecie, my mogliśmy wybrać jakiś krótszy fragment z twórczości Beethovena, bo możecie stwierdzić, no dobra, można było zagrać, ale teraz za długo, może ktoś nie przepada i się zdążył zmęczyć. No tylko, że moi drodzy, my was chcieliśmy tak nastroić na to pierwsze wydanie, które Marcin Majchrowski jutro poprowadzi, dlatego że z zapowiedzi, która została umieszczona na Facebooku, wynika, iż tematem tej jutrzejszej pierwszej audycji mają być kompozycje Beethovena w tonacji c-moll, a no jeżeli nie wiecie, to musicie mi uwierzyć, że Symfonia Piąta jest w tonacji c-moll. Mam nadzieję, że Michale mi wierzysz, możesz sobie to tam sprawdzić takim programikiem, bo są takie do weryfikowania tonacji i na pewno to samo ci pokażę, jak nie pokażę, to znaczy, że działa niepoprawnie. No a skoro tonacja c-moll u Beethovena, no to takim osobom, które jakoś kojarzą jego twórczość, no to kojarzy się właśnie przede wszystkim ta kompozycja, czyli właśnie Piąta Symfonia. To też chcąc wprowadzić was w ten klimat, zagraliśmy właśnie pierwszą część. Może zerkniecie jutro, posłuchacie, a może włączycie na widmo. A może w ogóle wyczekujecie czegoś zupełnie innego. To jest jedyna audycja po prostu na świecie, która takie połączenia muzyczne i tematyczne może wam zaserwować.
0: Bo ja od razu powiem, że znalazłem. A co znalazłem, to już będziemy za chwilę odkrywać.
1: Bardzo się cieszę z tej informacji. Będzie jeszcze lepiej niż być miało z tego wynika, jak rozumiem, jeżeli chodzi o naszą muzyczną oprawę, tak, Michale?
0: Owszem.
1: Cieszymy się bardzo. A cóż się wydarzy, to może najpierw. Przenosimy się do kolejnego tygodnia, bo informacji takich bieżących, najbardziej aktualnych, no to mieliśmy dla was tyle. No to postanowiliśmy wyjść właśnie nieco w przyszłość i opowiedzieć wam o kolejnych medialnych rzeczach. Może w związku z tym nie usłyszymy się w następnym tygodniu, a może mimo to się usłyszymy i opowiemy o kolejnych nowościach, kto wie. A taką nowością na kolejną sobotę jest koncert pod szyldem, już nieraz się pojawiającym również w naszym programie. Mówiliśmy o koncertach pod

0: się im tutaj przyjeżdżać. Byli w kieleckiej kadzielni, będą też i w Warszawie, no a ich przeboje obecne są w stacjach radiowych już od jakiegoś czasu. Ci od Italo Disco, czyli The Colors znów w Polsacie i znów w Polsce. Będą także z gwiazd polskich Doda z Kolim. Także świetnie, piosenka wygląda się idealnie, kocham, uwielbiam go naśladować. Będzie ktoś, o kim jeszcze do niedawna nie słyszałam, bo chyba spędziłam jakiś czas pod lodem, czyli Vixen. I tobie, Michale, też się to wydało nie do końca znajome.
1: Absolutnie,
0: ale...
1: nie kojarzyłem człowieka, ale jak usłyszałem, to niestety stwierdziłem, że kiedyś miałem tę wątpliwą przyjemność trafić na jego dokonania.
0: Tak, bo jedno z jego dokonań, czyli piosenka pod takim dziwnym tytułem Ne rozumiu, czy jakoś tak, chociaż jest ona po polsku, na co tytuł nie wskazuje. Owa piosenka jest podobno, a przynajmniej była w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie i często emitowana w polskich komercyjnych rozgłośniach, ale że takich nie słuchamy za często, no to właśnie no, ja usłyszałam tę piosenkę ostatnio dopiero podczas wspomnianego już koncertu w kadzielni tego, gdzie byli The Colors, bo Vixen starał się z tą piosenką o zdobycie tytułu przeboju lata i ów tytuł uzyskał, mimo tego, że piosenka jeszcze przed nadejściem lata właśnie święciła w triumfy polskich, w polskich rozgłośniach, no ale ja spędziłam ten czas chyba pod kamieniem albo pod taflą lodu i nie dotarła ona do mnie. Nie no, wiesz co, w pewnym sensie może nawet i coś jest w tej piosence. Znam takie osoby, którym ona się podoba, bo twierdzą, że ona ma duszę i rzeczywiście w pewnych momentach ma, ale w pewne momenty tej piosenki też przynajmniej mnie cokolwiek irytują.
1: No właśnie...
0: Ta gitara, która tam się tak losowo w tym refrenie pojawia. Poza tym będzie też zespół, o którym też ostatnio mówiliśmy, że bardzo intensywnie jest jakaś taka promocja w Polsacie, no bo przecież Bartek Wrona poszedł do Twojej twarzy, która brzmi znajomo. Oni jakoś tak próbują się zrekonstruować po latach, no czyli będą Just Five, kolorowe sny i takie tam sytuacje, boys, akcent i piękni młodzi, to chyba nie jest zaskakujące, ale poza tym podczas wydarzenia świętowane będzie również 30-lecie kariery Jacka Stachurskiego. No i to myślę, że jest sytuacja, dla której warto tu włączyć. Na widzów zgromadzonych zarówno przed telewizorami, jak i tych obecnych na stadionie czekać będą występy taneczne i efekty specjalne. Transmisja z roztańczonego PGN Rodowego ruszy 28 września, tak jak powiedziałam, o 20 w Polsacie, a od 23 koncert będzie można oglądać w Polo TV. Czyli z tego wniosek dla fanów kabaretu na żywo, że za tydzień nie będzie kabaretu na żywo, bo będzie Stachurski, myślę, że to wystarczy.
1: I też będzie wesoło.
0: Tak, jeszcze odnosząc się do samej imprezy, opowiedziałam, tak podkreśliłam to, że Polsat to w tym roku transmituje, ponieważ była to sprawa zmienna. Już w Polsacie był ten koncert w 2016 i 2017 roku. Od 2018 roku impreza pokazywana była w TVP2, z wyjątkiem roku 2020, kiedy się nie odbyła z powodów oczywistych, i kolejnego roku, gdy transmitowana była w formacie PPV, czyli trzeba było sobie, jak rozumiem, wykupić dostęp do tego, nie pokazywała tego żadna telewizja. No a teraz już Telewizja Polska się wyrzekła klimatów tanecznych, no to będą one w Polsacie, a co za tym idzie, takie klimaty będą teraz też u nas, więc tak jak powiedziałam, to jest jedyna audycja, która łączy w sobie Beethovena i to, co się teraz wydarzy, to co Michał znalazł, bo miało być, no oczywiście też zaskakująco w kontekście połączenia z Beethovenem, miał być ten, co śpiewa, że gitara i ty mnie miła ratuj, oni nie rozumieją, czy jak to tam, nie wiem, czemu on tego słowa tam nie śpiewa po polsku, ale o coś mu chodzi. No zresztą też taka ciekawa historia, bo jak odbierał tę nagrodę w Kielcach, to powiedział, że jeszcze rok temu rozwoził jedzenie po biurach, a teraz otrzymuje taką statuetkę, no więc...
1: Można.
0: Udało się chłopakowi w życiu. No ale jest jeszcze taki chłopak, któremu się udało jeszcze bardziej i jest na scenie przez lat 30. I my tutaj debatowaliśmy z Michałem poza anteną w tej sprawie, bo rzeczywiście Vixen był naszym planem, ale nie doczytaliśmy, gdzieś tam umknęła informacja o tym jubileuszu, no to skoro jest jubileusz Stachurskiego, to trzeba wraz z nim się pożywić energią słoneczną i pocelebrować. Michale, cóż ci się udało wyszukać ze wspaniałej twórczości Stachurskiego, z jej sfery tanecznej, no bo tam są różne elementy, są takie ballady do poprzytulania się, zostańmy razem.
1: Trochę nawet na rockowo momentami.
0: Oddechem, tak, typ niepokorny. No ale na tym koncercie tanecznym to się domyślamy, że będzie tanecznie, czyli na

0: przykład, jakich klimatów można się spodziewać? Cóż my pokażemy teraz słuchaczom, bo ja sama nie wiem.
1: No to będzie coś, co ty mi poza anteną podpowiedziałaś, żebym tego poszukał, mianowicie utwór Szampan i truskawki.
0: Tak, kochani, to jest dobre. Próbowaliśmy tutaj jeszcze na szybko z piosenką Dosko, bo tam wiecie, że jest taka piosenka, że Dosko się czuje i wszystko kapuje. Wspaniały też jest utwór o kieliszkach, ale wydaje mi się, że on jest tak dobry, że aż chyba Stachurski nie pokazuje go w czasie koncertów na żywo, bo nigdy nie widziałam, a jest to wspaniała rzecz, poszukajcie sobie kieliszków. Natomiast ten, który tutaj teraz zabrzmi, absolutnie nie ustępuje w niczym tym wymienionym, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, bo tam mamy ty jesteś gwiazda, z tobą jest jazda i chciałbym lecieć do twojego gniazda, czy jakoś tak, tak więc no myślę, że absolutnie u nas jazda dzisiaj jest na antenie, bo był Beethoven, będzie Stachurski.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ależ nam się tanecznie zrobiło.
0: Żyjecie? Jak się bawicie? Raczej powinna powiedzieć. No my świetnie. Chociaż trochę się gorzej bawiliśmy w tym tygodniu, bo się trochę zirytowaliśmy na media publiczne i nie tylko. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale ja się troszeczkę zirytowałam, bo byłam tutaj już przygotowana, żeby wam zaprezentować pewne informacje dotyczące nowości, które miały pojawić się w ramówce w najbliższy weekend, bo telewizyjna jedynka miała wprowadzić talk show prowadzony przez Macieja Orłosia, miał mieć on premierę jutro. Ale tak stwierdziłam, wiecie co, upewnię się, bo ta informacja, że on będzie 22 września, to była jakiś czas temu. Czy coś nie zmieniło? Patrzę, w ramówce nie ma. I potem się okazało, że ten talk show będzie dopiero od pierwszej niedzieli października, czyli tam chyba od 6 października, czy jakoś tak. Tak więc wszyscy, którzy wyczekiwali, będzie o Macieju Orłosiu, jak będzie. No to potem sobie myślimy, dobra, mieliśmy kolejną nowość, o której mieliśmy słuchaczom opowiedzieć. Nowość w dwójce pod nazwą Górna Półka Smaku, też mającą startować 22 września. Patrzymy na 22 września, w ramówce nie ma. Ale tutaj na szczęście tego aż tak nie odwlekli, bo poszukaliśmy jeszcze trochę i się okazało, to znaczy Michał konkretnie poszukał i się okazało, że przesunięcie tutaj będzie mniejsze nieco, bo tygodniowe i że Górna Półka Smaku zadebiutuje 29 września. A więc skoro już jesteśmy przy tych rzeczach z kolejnego weekendu, no to powiemy sobie o tym właśnie programie, bo dwójka mam wrażenie, że tworzy takie pasmo premierami popołudniowe, niedzielne, rozpoczynając od Szansy na sukces, potem są Cudowne lata, no a potem właśnie będzie Górna Półka Smaku, potem jak to się mówi, Kasia Ubralczyka, to już jest, a później coś jeszcze, o czym będzie w następnym wejściu, ale wracając do Górnej Półki Smaku, no to ów tytuł może wam się kojarzyć z tym, że kolejny 64. program kulinarny w telewizji, czy my tego potrzebujemy. No, ale to
1: trochę
0: będzie coś innego.
1: Trochę będzie o jedzeniu.
0: Trochę tak, ale sprawa też istotna regionalnie, łącząca nam się z wątkiem obecnym na początku tej audycji, bo rzecz będzie dotyczyła też tego regionu, który dotknięty jest powodzią. O co tutaj chodzi? To będzie program określony jako kulturalno-detektywistyczny. Nie wiem, czy się zetknęliście z takim zestawieniem kiedykolwiek. Będą w nim występować szef kuchni Orson Hejnowicz, nie wiem, czy to imię sugeruje jakieś pochodzenie z innego kraju, a może tak po prostu ma na imię, nie wiem, oraz pisarz Marek Krajewski, no to myślę, że nazwisko też kojarzone, twórca powieści kryminalnych. Ma to być program o produktach i kulinarnych tradycjach Dolnego Śląska. Kucharz odwiedza ciekawych producentów, poznaje ich tradycje, przepisy, sprawdza warunki uprawy. Pisarz z kolei podąża za nim krok w krok, opisując lokalne historie z dreszczykiem. Finałem jest wielkie rodzinne gotowanie. No a to wszystko, tak jak powiedziałam, w niedzielę o 17.15, nie od jutra, jak było w pierwszej zapowiedzi, tylko od 29 września. Nie wiem, czemu to aż tak przesunęli, bo tam teraz nic ciekawszego nie mają do roboty. Oni pokazują pomiędzy Cudownymi latami, a programem Katarzyny Kasi i Jerzego Bralczyka, jakiś taki cykl tamte lata, tamte dni, o gwiazdach takich już utytułowanych i tam opowiadają te gwiazdy o swoim życiu, więc można chyba było wcześniej dać tę Górną Półkę, ale z jakiegoś powodu to przesunęli. Może ktoś uznał, że teraz głupio pokazywać program o Dolnym Śląsku w kontekście innym niż Powódź, ale moim zdaniem właśnie nie, bo mówi się o tym też bardzo często teraz, że no okej, pomoc ta obecna jest bardzo ważna, ale istotne też jest to, żeby nie zapomnieć o tych regionach i jak tam już się sytuacja uspokoi, to żeby może na przykład tam się wybierać na urlopy, żeby wspomóc ich działalność, ich turystykę, żeby wspomóc ich właśnie gospodarczo. Więc jeżeli ta wędrówka po Dolnym Śląsku, wędrówka też kulinarna, was zachęci do tego, żeby tam pojechać i poznać te rejony jeszcze lepiej i pokosztować tych ich specjałów, które tutaj w programie się pojawią, no to myślę, że czemu nie? Tak więc poniekąd, jak dla mnie, ten program się wpasował całkiem dobrze w tę obecną sytuację, a my mamy piosenkę, która świetnie się wpasuje w ten nasz muzyczny krajobraz dzisiaj, bo mieliśmy piosenkę rockową, mieliśmy Beethovena, mieliśmy Stachurskiego, więc czego jeszcze potrzebujemy? Do pełni szczęścia potrzebujemy Marii Koterskiej. Tak, nie widzieliście, że tego potrzebowaliście, ale się to wydarzy? Będzie piosenka odnosząca się do Dolnego Śląska, no tylko, że wybaczcie, do tego jego centralnego punktu, który kojarzymy najlepiej, bo chyba inne miasta się nie doczekały swoich piosenek albo jako taki Dolny Śląsk, więc będzie po prostu wrocławska piosenka.
1: A że pan pisarz krajewski Marek o Breslau książki pisał, właśnie nie o Wrocławiu, tylko jeszcze o Breslau i to nie jedną książkę właśnie w tych klimatach, no to myślę, że to w sam raz, więc teraz posłuchajmy.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
1: I słuchajcie, to jest ostatnie wejście w dzisiejszym programie RTV.
0: Tak, to się rzeczywiście dokonało, że to jest ostatnie wejście, które opatrzyliśmy szyldem pozostałe, bo będą tak. To różne tematy, które się nie zmieściły nigdzie indziej, ale z tym poprzednim wejściem będzie wątek wspólny taki, że kontynuujemy sprawę popołudniowych atrakcji w TVP szykowanych na niedzielę, bo kolejna również zostanie wdrożona w kolejną niedzielę w przyszłym tygodniu, 29 września. Może właśnie dlatego też oni opóźnili tę górną półkę smaku, bo stwierdzili, że jednak będzie miało sens wprowadzenie obu tych rzeczy
1: naraz.
0: W jednym tygodniu i tak będą je promować, no kto wie. No w każdym razie mamy te dwie nowości przedzielone programem Kasi i Bralczyka. Najpierw będziemy we Wrocławiu, no potem właśnie będziemy mówić o szeroko pojętej polszczyźnie, a co się później wydarzy.
1: A potem będziemy w różnych miejscach, a wszystko spinać będzie klamra programu, który nazywa się Poczet Świrów Polskich. To bardzo nietypowa nazwa, ale już teraz wszystko się wyjaśni. Jest to oryginalny cykl dokumentalny, w którym artysta Jan Wołek odwiedza ludzi nietuzinkowych, mających niezwykłe pasje i umiejętności. W pierwszym odcinku, którego premiera będzie miała miejsce w niedzielę 29 września o godzinie 18:35 na antenie telewizyjnej Dwójki, gospodarz programu gościć będzie u malarza, scenografa i twórcy plakatów Dariusza Milińskiego. Ma on na swoim koncie między innymi postery, no czyli właśnie plakaty do filmów Edi czy Mój Nikifor. Mieszka we wsi Pławna Dolna, gdzie posiada i tu, uważajcie, pracownię, no to normalne, tak? Galerię, ale jeszcze do tego Zamek Śląskich Legend i Muzeum Przesiedleńców. Zbudował również własną kopię Arki Noego. No to rzeczywiście nietuzinkowe pasje i z pewnością o tym wszystkim będzie panu Janowi Wołkowi opowiadał. No i pozostali goście, bo to nie jeden program, tylko cały cykl, jak wspomniałem, w niedzielę, ale nie w tę niedzielę, tylko jeszcze za tydzień na antenie telewizyjnej Dwójki.
0: Ja się tylko zastanawiam, czy ta nazwa Poczet Świrów Polskich nie jest jakimś nawiązaniem do tej debaty, która się kilka lat temu przetoczyła wokół słowa świr, wokół tej kampanii Nie Świruj, Idź na Wybory, a dlatego o tym mówię, że pamiętam taką wypowiedź Jana Wołka, którą umieścił w mediach społecznościowych, że to nie jest obraźliwe w ogóle, bo on sam ma chyba dziecko z porażeniem mózgowym i jego to nie obraża, więc to nie jest obraźliwe.
1: Aha, no to
0: więc fajnie, pozdrawiam. Tak, więc może tak. Właśnie stwierdził, że on teraz przewrotnie do tego nawiąże, do tych świrów. No to tam nie tylko chodziło o to słowo, ale też w ogóle o całą inscenizację tej kampanii. Nie będziemy do tego wracać, ale właśnie jestem ciekawa, czy ta idea mu przyświecała, kiedy wybierał ten temat, czy tak stwierdził, że o, fajne słowo będzie. Tak więc takie są nowe rzeczy, nowe osoby w TVP, ale są też nowe rzeczy, nowe osoby, nowe programy w rozwijającej się stacji w Polsce 24 i mamy tam, słuchaj, nowy program, powiem ci tytuł i to już wszystko będziesz wiedział, potem tylko powiem o której godzinie, ale tytuł ci powie, słuchaj, Salon Polityczny Magdaleny Ogórek. Czy ja muszę coś... Dziękuję, skończyłam temat, przechodzimy dalej. Nie no, coś wam powiem jeszcze, ale właśnie to jest to bycie człowiekiem marką, tak jak tam jest w Republice ta Ewa Bugała, wszystko jasne, to tutaj jest właśnie salon polityczny Magdalena Ogórek, bo jakby ona nie miała swojej marki, to taki tytuł nie miałby racji bytu.
1: No, ale to koniecznie ten program musi być nadawany z jakiegoś salonu.
0: To powinien być, a coś tam podobno było ostatnio, że pani Magdalena żyła na Instagramie takimś urządzeniem mieszkania. Czy
1: a, no to właśnie, ona może swoje studio tam robiła jeszcze przy okazji.
0: No, o, takich informacji nie mam, ale może ktoś z was obejrzał pierwszy odcinek w niedzielę o 11:00, w ubiegłą niedzielę, no bo właśnie w ten dzień o tej godzinie to ma być emitowane. Pierwsze wydanie trwało prawie godzinę i gościły w nim 3 osoby, więc tam no powiedzmy trochę mniej niż w jakichś programach typu Kawa na ławę, inne takie. No i rzecz jasna nie dziwi nas to, czego dotyczyło pierwsze wydanie, że było skoncentrowane wokół powodzi. No i cóż tu więcej mówić, no co wy nie widzieliście takich programów, że jest prowadząca i ona gada. Może czasami do kogoś powie teraz ja mówię człowieku, ale no może nie, no różnie to jest. Dla tych, którzy nie wiedzą, to pani Magdalena się kiedyś tak odezwała do jednego z gości wspaniałego, nieodżałowanego Studia Polska. Piękne to były czasy, piękny program. I zdecydowanie tam było więcej gości niż 3 osoby zawsze. Sobotnie wieczory ze Studiem Polska na zawsze w naszych sercach. No ale teraz pani Magda jest związana z telewizją w Polsce 24. Konkretnie od startu kanału 2 września. Tam razem z Rafałem Porzezińskim tworzy jeden z duetów prowadzących poranek, emitowany codziennie od 7 do 10. A druga para no to Małgorzata Obczowska i Jacek Łęski, a ta druga para, ja w ogóle nie wiedziałam o tym, wam nie powiedziałam, jak opowiadałam w Polsce 24, Łęski i Obczowska, duet znany z TVP, to jest duet nie tylko na ekranie, to jest duet w życiu i to już w taki sformalizowany sposób, bo oni są małżeństwem.
1: Czyli co, takie drugie kurzopki?
0: No, każda telewizja ma takie kurzopki, na jakie sobie zasłuży. No,
1: właśnie.
0: Natomiast pani Magda nie poprzestała na tym poranku i na swoim salonie politycznym, bo prowadzi też nadawany w tym paśmie cykl Rozmowa Polityczna. Natomiast kilka dni po starcie stacji, tak samo jak Jacek Łęski, dołączyła do gospodarzy wieczornego programu Polityka na deser, czyli to jest ten program taki hechyszkowy. Ale nowe osoby też są. Na antenie w Polsce 24 jako gospodarz pasm informacyjnych zadebiutował pewien pan, który określił się w pewien sposób jako prezenter. Jakbyś ty miał siebie określić jako prezentera, jakimś przymiotnikiem, to co byś powiedział o sobie?
1: No nie wiem.
0: Że jesteś jakim prezenterem?
1: Staram się być fajnym prezenterem, tak?
0: O, widzisz, to jakoś ci blisko do tego. Czyli powiedziałbyś o sobie, że jesteś sympatycznym prezenterem?
1: No.
0: Tak byś siebie zareklamował.
1: Wydaje mi się, że jestem. No nie mnie to oceniać, to słuchacze się mogą wypowiadać, ale no, myślę, że tak.
0: Czy to jest twoja wspólna cecha z jakim Adamem Gizą, który do wiosny tego roku był związany z Telewizją Polską, natomiast jeszcze krótko przed zmianami władz przekonywał, mógłbyś słyszeć taki wątek, kojarzyć go, że on w ogóle nie zajmował się tematyką polityczną, tylko sprawami zdrowia. No bo istotnie zajmował się nimi przez dużą część swojej pracy. Czy polityką w jakimkolwiek zakresie? No nie oglądałam tego aż tak dokładnie, ale no zobaczymy, czym się będzie zajmował teraz. Bo we wtorek poprowadził po raz pierwszy program w telewizji w Polsce 24. Było to pasmo informacyjne, które rozpoczęło się po godzinie 12:00. Jeżeli chodzi o to, co robił po odejściu od publicznego nadawcy, to od kwietnia tego roku Adam Giza prowadził swój kanał YouTube'owy Na zdrowie, i tu wykrzyknik jest, dotyczący oczywiście tematyki medycznej. I znowu pytanie, jak myślisz, ile tam subów mógł zbierać?
1: No, znane nazwisko, to podejrzewam, że setki tysięcy.
0: 2600 subskrybentów.
1: O, także to nie za wiele.
0: Tak średnio bym powiedziała, no, trafiłeś.
1: U nas Tyflo Podcast na przykład ma mniej, ale my nawet jakoś specjalnie tego YouTube'a nie reklamujemy, to pocztą pantoflową się rozchodzi, to jako takie dodatkowe źródło subskrypcji. Więc no, jak widać, może on też nie reklamował po prostu. Może myślał, że sami ludzie przyjdą, że to nie trzeba. Że,
0: Bogu znajdą.
1: Tak, że wszyscy będą w YouTube'a wpisywać Adam Giza, sympatyczny prezenter, no i już.
0: Ja nie wpisałam i dlatego nie znalazłam. No i właśnie w połowie marca poinformował, że formalnie zakończył współpracę z Telewizją Polską, no a nieformalnie to wiadomo, że wcześniej, bo w praktyce zniknął pod koniec grudnia, nie on jeden zresztą. Jeśli chodzi o to, co tam robił, no to współprowadził programy Wstaje Dzień i o tym się mówi. W czasie epidemii był gospodarzem cyklu Koronawirus Poradnik, a potem zaczął prowadzić program Infomed i w połowie zeszłego roku dołączył do grona prowadzących Panoramę oraz Reporterów Wiadomości. Już myślicie, aha, no właśnie, on tak udaje, że nie był umoczony w tę politykę, no ale przecież wiadomo, co było w Wiadomościach czy w Panoramie, ale spokojnie, on przygotowywał głównie materiały o tematyce zdrowotnej, więc no uważa, że jest czysty.
1: No i właśnie
0: kwestia tego, jak on sam siebie później reklamował, bo bardzo liczył, że ktoś go gdzieś zatrudni. No w końcu znaleźli się bracia Karnowscy i jest, ale kiedy jeszcze nie udało mu się tam zagrzać miejsca u nich na pokładzie, to pisał właśnie o sobie: sympatyczny prezenter, znany dotychczas z porannego morning show Wstaje Dzień, z dnia na dzień stał się rozpoznawalną gwiazdą TVP. No i właśnie chyba to przekonanie o statusie gwiazdy i że z nim jest jazda, to chyba to sprawiło, że myślał, że te suby urosną same. Nie urosły, no ale w Polsce 24 może mu przysporzy więcej widzów. Pytacie nas, no dobrze, czy będzie w tym programie jeszcze może coś o radiu, bo było jedno wejście, jednak była przewaga telewizji. Będzie o radiu i to o radiu lokalnym.
1: Tak jest. Teraz wybieramy się do Zawiercia i tu cytując za serwisem radiopolska.pl, a oni też cytują, więc to będzie taki cytat z cytatu. Nowa częstotliwość 96,4 MHz. Zapraszamy. To komunikat, który w piątek 20 września mogli przeczytać użytkownicy odwiedzający profil Radia Zawiercie na Facebooku. Istniejąca od 2018 roku stacja już blisko 2,5 roku pojawia się w eterze w oparciu o wydawane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenia okolicznościowe. Zgody nie uwzględniają emisji przez 7 dni w tygodniu, a dotyczą jedynie weekendów. Do tej pory, z wyjątkiem jednego z weekendów, we wrześniu 2023 roku Radio Zawiercie nadawało na 105,4 MHz. Przez wspomniane 3 dni stacja testowała emisję na przeznaczonej później dla Częstochowy częstotliwości 92,4 MHz. Częstotliwość 96,4 MHz dla Zawiercia znalazła się w opublikowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na początku sierpnia liście wolnych częstotliwości. Oznacza to, że w bliższej lub dalszej przyszłości powinien zostać rozpisany konkurs, po rozstrzygnięciu którego będzie ona przyznana nowemu lub istniejącemu już nadawcy. Więc podejrzewam, że Zawiercianie no za jakiś czas doczekają się oby radia lokalnego i oby w razie jakichś nieprzewidzianych sytuacji to radio rzeczywiście dostarczało lokalnych informacji.
0: I ciekawe, czy jak prowadzenie jakiejś audycji w tym radiu chciałby się zaangażować najsłynniejszy Zawiercianin w polskim internecie, czyli Remigiusz Okraska. Czyli ten samozwańczy lewicowiec, co do którego poglądów niektórzy mają wątpliwości, bo jak słyszę Zawiercie, to myślę on. Natomiast rzeczywiście nie myślałam w kontekście Zawiercia o lokalnej stacji, bo zapomniałam o tym, że ona istnieje, chociaż ty wspominasz, że mówiliśmy o tym.
1: Ja mam wrażenie, że kiedyś coś wspominaliśmy o jakichś okolicznościowych emisjach.
0: Że owa stacja jest, natomiast to, co nam na pewno umknęło, no to kwestia regularności tej emisji.
1: No właśnie.
0: Tego, że tam co weekend ona się pojawia, nie że raz na jakiś czas, no bo takie rzeczy też się dzieją, chociażby w Przemyślu to Hot FM, tam pojawia się rzeczywiście z jakąś częstotliwością, ale nie co tydzień, dlatego nam się nie udaje tak najczęściej powiedzieć o ich emisji, bo jak już się o niej dowiemy, to albo nie ma akurat RTV, albo oni właśnie skończyli i tak jakoś to leci, że nam to umyka, a ci tutaj są tak regularnie, więc w tym kontekście było warto odnotować, że no pewnie Zawiercianie wiedzą lepiej od nas, że oni są regularnie, więc jeżeli będą już ich co weekend szukać, to żeby robili to na innej częstotliwości, na tej właśnie 96,4, aczkolwiek no właśnie pytanie, co tam się będzie działo za czas jakiś, jak będzie ogłoszony konkurs, czy Radio Zawiercie się zgłosi, może jednak ktoś ich pokona i jak to się wszystko ułoży. No po to tutaj dla was jesteśmy, żeby śledzić te wszystkie wątki i śledzić je będziemy w kolejnych wydaniach magazynu RTV, które z założenia pojawiają się co tydzień, ale słowo z założenia jest kluczowe. kluczowe, bo czasami pojawiają się one dzień po dniu w weekend, jeżeli obrodzi informacjami, a czasami musicie czekać nieco dłużej. Jak będzie w przypadku kolejnego tygodnia, czy będziecie musieli czekać nieco dłużej i za dwa tygodnie na przykład tutaj będziemy? Nie jest to wykluczone. Czy jednak zbierzemy informacje i będziemy za tydzień?
1: Też
0: się
1: możliwe.
0: Też okaże. Stawiamy na to pierwsze rozwiązanie, nie ukrywamy, że takiegoś nam się wydaje, że przyjdziemy za dwa tygodnie, żeby wam opowiedzieć chociażby o nowości TVN-u, o czwartym sezonie serialu Szać w Playerze, o tym programie Orłosia, chyba że go znowu przesunął, albo o tym, że Krzysztof Ibisz będzie brał po 200 zł z konta każdej drużyny i słuchał państwa i będzie można wygrać złotą skrzynkę albo kiszone ogórki, jak to się tam ułoży w awanturze o kasę. Więc zakładamy, że przyjdziemy za dwa tygodnie, żeby o tym opowiedzieć, ale różnie bywa, różnie się ułożyć może, tak więc śledźcie naszego radiowego Facebooka. Jeżeli tam post zobaczycie, że RTV będzie, to będzie, no a jak post nie przyjdzie, to znaczy, że nas nie ma.
1: Ale fajnej muzyczki będziecie mogli posłuchać.
0: Tak, tak. A teraz, no my już co prawda nie będziemy do was mówić przez kilka minut, ale będzie dla was ktoś śpiewać. Będzie śpiewać Grażyna Łabaszewska. Zapytacie, jaki to ma związek z czymkolwiek, o czym mówimy? Czy ona jest zawiercia? Nic o tym nie wiem. Nie wiem, skąd pochodzi. Albo czy ma to jakiś związek z telewizją w Polsce 24? Też nie. Ale będzie to miało związek z tym, który przedstawiać będzie Poczet Świrów Polskich, bowiem w kontekście tego właśnie tytułu programu jakoś tak skojarzył mi się i adekwatny mi się wydaje tytuł utworu, do którego tekst napisał właśnie Jan Wołek, no bo znany jest z działalności różnej, w tym właśnie działalności tekściarskiej, a jeden z utworów, który opatrzył swoim tekstem, to Zakład dla normalnych w wykonaniu właśnie Grażyny Łabaszewskiej, więc no te świry polskie to nie wiem, czy by się znalazły w Zakładzie dla normalnych, może właśnie tak, może tak. Pozostawiamy to do refleksji. Z tą refleksją zostawiamy was, kończąc wydaniem magazynu RTV numer 228. Trzymajcie się dobrze, zwłaszcza jeżeli jesteście z tych regionów zagrożonych trudną sytuacją meteorologiczną. Mamy nadzieję, że wszystko u was dobrze, a jak nie, no to życzymy wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że to się dobrze ułoży. Jak ktoś tam nie jest, no to jak najbardziej może w zbiórki wspierać. Już niedługo w Polsacie o 18.40 charytatywny blok reklamowy można sobie włączyć, no bo to nic nie kosztuje. No to chyba z tym przesłaniem się pożegnamy, a Grażyna Łabaszewska to wydanie dopełni. Byli z wami Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie, sprzed mikrofonu i zza konsolety wita Robert Łabęcki. Dziś zapraszam szczególnie do podcastu niewidomych diabetyków, jak również ich przyjaciół. Niestety COVID zbiera coraz większe żniwo i niewidomych diabetyków staje się też coraz więcej. Najczęściej niestety przez COVID-a. Niektórym przechodzi, niektórym nie, ale o czym dzisiaj? Dzisiaj o glukometrze, czyli urządzeniu, dzięki któremu możemy zmierzyć zawartość glukozy we krwi. I będzie to urządzenie dla każdego, natomiast dlaczego przykuło moją uwagę, o tym dosłownie za chwilę. Bo opowiem o urządzeniu GenSucker albo GenSucker. GenSucare się pisze. Jest to glukometr, który podłączamy do telefonu. Występuje w dwóch wersjach. GenSucker A pod system Android i GenSucker I pod system iOS albo GenSucker I. Producentem jest firma Philosys z Korei Południowej, natomiast dystrybutorem jest polski Bioton, firma, która generalnie zajmuje się produkcją między innymi różnego rodzaju insulin, ale też i innych rzeczy. Dlaczego mnie zainteresował ten glukometr? Oto fragment filmiku z kanału Niesłodzę od Macieja.
5: Jak to działa? Bierzemy telefon i instalujemy aplikację, która nazywa się GenSucare. Pobieramy ją, otwieramy, klikamy start Prosimy uważnie przeczytać instrukcję. To nie dla mnie. Klikamy dalej. Podajemy swoje imię. I teraz musimy chyba podłączyć glukometr. Więc robimy to. Pyk.
6: Podłączono włącze USB.
5: Mówi do nas ta aplikacja. Dalej pojawia się animacja z wkładaniem paska do glukometru. W ogóle zobaczcie, nie wiem czy widać, ale port na paski świeci. Także to jest fajna rzecz. Jeśli kiedykolwiek mierzyliście cukier po ciemku, to docenicie taką funkcję. Ja lubię glukometry, w których właśnie ten port świeci. Nie jest ich za dużo, a to jest naprawdę fajna, drobna funkcja, ale bardzo fajna. O, paski są dość duże, takie w sensie masywne. Jak to się wkłada? Aha, trzeba tym takim czarnym. Wkładamy pasek tutaj do portu. Oczywiście pamiętamy, żeby palec był czysty, niezatłuszczony. Oj. No co ten? Za lekko. O Jezu, za lekko. W ogóle nie kuje nic. O Jezus. Spokojnie. Piąteczka damy. No odważnie. Nadal nic. Boże. No kujże pan. Boże, nic, no. Przycisnę mocniej palec może. Dobra, jakaś tam kropla jest. W końcu. No teraz bierzemy sobie ten glukometr. Przykładamy. Słyszeliście?
6: Badania to 84 mg na decylitr.
5: Mówi do nas.
4: Mówi do nas. O. Czyli mówiąca aplikacja. Coś ciekawego. Zainteresowało to mnie dość mocno, dlatego że na rynku w tej chwili mamy tylko jeden udźwiękowiony glukometr XL Audio. Natomiast to może być jakąś alternatywą. Zaciekawiłem się. No i po długich bojach, nie tak łatwo, ale udało mi się zdobyć wersję tegoż glukometru na system iOS, do iPhone'a. Na kanale Niesłodze Maciej zaprezentował na Androida. No to ja, szczęśliwy, chciałem pokazać na iPhone'a. No i mam tutaj opakowanie, ładne, opisane. Nawet po polsku też jest. Co mamy w opakowaniu? Instrukcję w takiej ładnej, właśnie szeleszczącej torebce. Taka książeczka dosyć... taka dosyć pokaźna jak na glukometr. No i mamy też całe urządzenie w worku. Oni to nazywają pokrowiec, ja to nazwę worek. Na zamek błyskawiczny, no bo to worek. I co mamy w worku? Rozpinamy. O. I mamy fiolkę pasków. 25 sztuk. Tak one grzechoczą. Nakuwacz. Taki naciągany. O, tak on działa. Nakuwacz jest po to, żeby nakuć palec, tudzież inne miejsce, aby pobrać próbkę krwi i przyłożyć tę próbkę do paska z fiolki. Mamy też igły. No igły są do nakuwacza. Je się wkłada w nakuwacz. To się nazywa lancety, tak bardzo medycznie. Mamy glukometr. Glukometr malutki, no jak duży znaczek pocztowy. On jest podświetlany. I z jednej strony glukometru mamy port na paski, a z drugiej strony mamy jack 3,5 mm. Monofoniczny jack 3,5 mm. Dosłownie. Już mnie przeraża, bo... No bo co? No bo mamy jack. Jak to ma mówić? Na filmiku mówiło, a tu... No cóż. Ale słówko o nakuwaczu. Nakuwacz jest z plastiku. Jest on po to, składa się z dwóch części i rozkręcamy go po to, żeby włożyć tutaj lancety, dokładnie lancet jeden. Ukręcamy taki łebek na końcu, żeby było dojście do igły i zakrywamy tą część, zakrywamy i dokręcamy drugą częścią. Mamy oczywiście pokręcadełko na samym szczycie glukometru, składające się z pięciu części. Pięć ma jakby możliwości, pięć głębokości nakłucia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i jak to działa? Nakuwamy i mamy nakłucie i mamy krew i przykładamy i cisza. Ale no, trzeba najpierw co zrobić? Pobrać aplikację. Pobrać aplikację Gensu Care Eye. Gensu Care wpisujemy w App Store'a, pobieramy. Już pobrałem, żeby nie było. Jeszcze składam. No i za chwilę ją dla Państwa odpalę właśnie na iPhone. Odpalamy Gensu Care. Ozong! Nie ma prawie dźwięku. To jest na cały regulator. No a czasami są takie aplikacje. Co wtedy robimy, żeby taki dźwięk był? No, tapiemy dwa razy w ekran. Ale no, nie, no nie potrzeba. To jest, to był akurat Apple Music Hits. Natomiast mamy dźwięk. Mamy dźwięk. No i wszystko jest fajnie. Mamy tutaj tę aplikację, można po niej się rozejrzeć.
7: Więcej informacji, przycisk, więcej informacji.
4: I tutaj lista, mamy.
7: Przycisk wróć, ustawienia, nagłówek,
4: ustawienia,
7: informacja o użytkowniku, przycisk.
4: Informacje, statystyka,
7: jednostka, MGUDL, przycisk.
4: Jednostka, tutaj mamy MGUDL, czyli możemy mierzyć albo w miligramach na decylitr, albo w milimolach na decylitr.
7: Adres lekarza, przycisk.
4: Adres lekarza, jednostka, e-mail.
7: Adres lekarza, przycisk. Ustawienia wyświetlania pomiaru, przycisk.
4: Ustawienia wyświetlania pomiaru.
7: Informacja o produkcie.
4: Przycisk.
7: Informacja o produkcie.
4: Zarządzanie zapasami.
7: Przycisk.
4: Rozwiązywanie problemów. Czyli pomoc.
7: Przycisk wróć.
4: Dobrze. No i teraz chcemy użyć, no bo chcemy zmierzyć sobie ten krew. No, jak to zrobić przy pomocy iPhone'a 8? No, trzeba użyć przejściówki. I teraz słuchajcie, mam tu dwie przejściówki, jedną oryginalną Apple'a, drugą Bezusa. Za każdym razem, jak wkładamy przejściówkę, znika nam cały dźwięk. Mało tego, w momencie, gdy chcemy użyć paska i no może zrobić pomiar bez dźwięku, to też nie działa. Próbowałem w ogóle wyłączyć voiceover i zobaczyć, czy działa, i raz na jakiś czas zadziała, ale też bez dźwięku. Po prostu pojawi się pomiar, ot i wszystko. Można go potem z voiceoverem, jak już po pomiarze, zobaczyć, no ale nam jest potrzebny pomiar natychmiast, a nie gdzieś tam, kiedyś tam, jakoś tam. I powiem szczerze, no, byłem troszkę zniesmaczony, bo o tym to niestety już nigdzie nie przeczytacie, że z iOS-em ten glukometr po prostu, może inaczej, z iOS-em i z voiceoverem nie działa. I o ile rzeczywiście na Androidzie prawdopodobnie to działa poprawnie, czego ja nie miałem możliwości przetestować, bo po pierwsze, nie udało mi się dostać tego glukometru na system, wersji na system Android. Nie udało mi się dostać tego glukometru na system Android, a po drugie, nie mam telefonu z Androidem. I mogę powiedzieć, bo skonsultowałem też z innymi ludźmi, na przykład z grupy Oswoić cukrzycę. Właśnie, że Jen Zucker nie działa pod iOS-em. Prawdopodobnie po części dlatego, że blokuje dźwięk przejściówka tudzież wtyczka słuchawkowa, a po drugie dlatego, że blokuje te aplikacje prawdopodobnie sam VoiceOver w ten czy inny sposób. W każdym razie dla nas totalnie produkt chybiony, czyli dla osób niewidomych, a takie nadzieje miałem. Takie piękne opakowanie, takie piękne, tak pięknie to wszystko wygląda, tak pięknie grzechocze. Glukometr i to wszystko, szczególnie, że to jest małe. No i co jest najważniejsze, paski, które kosztują tylko 3 zł po refundacji, proszę Państwa. Za 50 pasków tylko 3 zł, no to powiem tak, że dla XL Audio refundowane paski to jest koszt około 15 zł za 50 pasków do XL Audio. No tak mniej więcej to się mniej więcej przedstawia. No wiadomo, tu są jeszcze kwestie refundacji dla insulinozależnych, insulinoniezależnych, no to ja się w to nie będę tak wchodził, ale biorę pod uwagę tą cukrzycę insulinoniezależną, gdzie właśnie 30% ceny to jest tylko 3 zł. Dlatego Jen Zucker. No i przede wszystkim malutkie, tak, bo można sobie gdzieś tam włożyć gdzie bądź ten glukometr i sobie tylko do telefonu i pomierzyć i łatwiej. No niestety dla nas jest to kompletnie niedostępne, bo ktoś wymyślił, żeby glukometr zasilać przez wyjście słuchawkowe. No cóż. Tak to wymyślono. To jest podcast taki ostrzegający, że to po prostu nie działa. I to nie mówi. Działać to może jakoś by działało bez voiceovera, bo czasami się da jakiś pomiar zrobić raz na 3, 4, 5 włożeń paska i to nagle jakoś zadziała, ale o dźwięku możemy zapomnieć. A tak się zainspirowałem tym filmikiem Macieja z kanału Niesłodze. Swoją drogą polecam kanał Niesłodze, bardzo wiele tam ciekawostek jest, bardzo wiele przydatnych informacji dla diabetyków i nie tylko, więc kanał Niesłodze i tak bardzo polecam, natomiast niestety Jen Zucker na iOS nam nic nie powie i z voiceoverem nam nie zadziała. Dziękuję, Robert Chłobęcki. Do usłyszenia.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Loading the blind swordsman. Press enter to skip.
2: The road has been long and dark. Roaming the land looking for the magic to get my sight back. My life hanging by a thread in every battle. And every battle a black void. A whirlwind of sound and danger. Ahead of me, at the end of the serpentine road, lied the Kaijin Tower. Home of a powerful warlock, rumored to have the powers to cure my plight.
1: Main menu. In all the menus, use the up and down arrows to navigate. Enter to accept your selection and backspace to go back.
3: Witam wszystkich. Tomasz Tworek z tej strony. Albo Lirin, jak kto woli. Dzisiaj prezentuję kolejną grę audio i kolejny raz będziemy zajmować się tym, czym zwykle, chociaż ostatnio, jak już chyba wiecie, troszkę inne rzeczy również należą do moich, powiedzmy sobie to szczerze, prac codziennych, które tutaj prezentuję, ale o tym inne podcasty. Teraz może coś więcej o dzisiejszej grze, o której będziemy rozmawiać, czyli o The Blind Swordsman. To będzie krótszy podcast, sądzę, w którym tak naprawdę przedstawię te, można powiedzieć, mini grę, która została wydana za Frico przez niezależnego dewelopera Evil Dog. No, muszę powiedzieć szczerze, że ja nie spodziewałem się, że będzie to tak dostępne, jak jest, i tak grywalne, jak jest, mimo że od samego początku było to bardzo dostępne, bo od samego początku, kiedy powstawała cała gra, była to tylko gra audio, tak jak jest zresztą do teraz, aczkolwiek nie było aż tak dostępna. Całe menu i interfejs tej gry był poniekąd zrobiony dla osób widomych, aczkolwiek cała rozgrywka opierała się tylko na audio. I dla ciekawostki mogę powiedzieć, że projekt tak naprawdę rozpoczął się jako żart Prima Aprilis, a stworzyła się z tego cała gra, w której jest tryb opowieści, może nie długi, ale jest, survival, czyli przetrwanie. No i osiągnięcia do odblokowania, czyli całkiem nieźle jak na grę audio od niezależnego dewelopera, który w ogóle z grami audio do tej pory nie miał nic wspólnego. Jest to deweloper, który robi gry dla widomych i robi typowe gry graficzne. Mogę powiedzieć jeszcze, że deweloper bardzo miło przyjął reakcję osób niewidomych i dlatego powstała wersja dla nas kompletnie dostępna. I da się w to grać, warto w to pograć, zwłaszcza że jest przede wszystkim za darmo, więc dlaczego by nie? Od razu może powiem na wstępie, że ci, którzy chcą w to pograć, link do gry można znaleźć na audiogames.net. Audiogames.net jest największą bazą, jeśli chodzi o wszelkie gry audio, i tam się pojawiają wszelkie newsy. Żeby grę tą ściągnąć, należy z głównej strony audiogames.net. .net wybrać, jak kto woli, .net, .net, jako że ta angielska strona, to czasami już się przyzwyczajam i mówię .net. Tak to jest, jak się na co dzień mówi po angielsku i po polsku, niemal na zmianę. Na głównej stronie znajduje się lista gier, na której trzeba wybrać The Blind Swordsman i kliknąć go. I na kolejnej podstronie, która się otworzy, kliknąć link download. Tam będzie download link i tam trzeba będzie kliknąć na łącze. I wtedy rozpocznie się pobieranie pliku. Jeśli ktoś chce odwiedzić stronę twórcy, to może zajrzeć na www.evildog.com, czyli evildog.com, a jeśli na stronę The Blind Swordsman, to wystarczy dopisać po com/theblindswordsman.html, o ile mnie pamięć nie myli, to chyba właśnie tak jest. Ale ze strony głównej pewnie też się można dostać. Co do samej rozgrywki, tak naprawdę jest to gra waleczna, mogę powiedzieć. Jesteśmy wojownikiem, który został zaklęty i stracił wzrok. No i teraz próbuję odnaleźć lorda takiego, który jest bardzo silny i ma no bardzo silną moc, która jest w stanie odczarować. Prawdopodobnie jest w stanie odczarować jego wzrok, znaczy brak wzroku. No ale jak wiadomo, do tego warlocka w wieży na końcu czeka nas droga usłana przeciwnikami, nie różami, więc będzie kolorowo albo i wręcz czerwono, bo jest to typowa gra na miecze i tym, że orężem się posługujemy w samej rozgrywce. Gra jest mało skomplikowana, aczkolwiek nie jest najłatwiejsza. Bardzo fajnie został wykorzystany potencjał, jeśli chodzi o samą walkę i o sam interfejs, czyli jak to wszystko wygląda, bo naprawdę samo sterowanie grą jest bardzo łatwe, ale nie zawsze gra jest łatwa. Czyli ja lubię takie gry bardzo, plus no jest to trochę nowe podejście do starego trybu rozgrywki, czyli w lewo, w prawo obracamy się w stronę przeciwników, w dół się osłaniamy, to znaczy dokładniej to nawet nie osłaniamy, a jest coś takiego jak parry, czyli parujemy ataki przeciwnika, jeśli wciśniemy w odpowiednim momencie, a w górę atakujemy. I trzeba wiedzieć, że jeden ruch miecza może zmienić wszystko. Albo umrzemy, albo umrze przeciwnik. Jednym pociągnięciem miecza. Czasami albo zazwyczaj, więc trzeba się z tym liczyć. Cała rozgrywka, jak mówiłem, jest w audio, więc nie ma się co obawiać jakąkolwiek dostępność. Story mode, czyli tryb opowieści, dzielimy na dwa tryby. Jest 180 stopni i tryb 360 stopni. Różni się to tak naprawdę chyba tylko rozlokowaniem przeciwników i trudnością ich lokalizacji. Nie grałem jeszcze w 360, ale może uda mi się go tu pokazać. Spróbuję przejść 180, ale nie daję sobie uciąć głowy, bo jak sama tematyka gry wskazuje, jeden zły ruch miecza i głowy mogę nie mieć, więc wolę tego nie robić. Natomiast spróbuję tutaj przejść jeden chociaż tryb, albo przynajmniej spróbować go przejść. Ostatni boss jest naprawdę trudny, jeszcze go nie przeszedłem, powiem wam szczerze, ale też nie próbowałem bardzo dużo przechodzić, więc nie wiem, gra automatycznie się zapisuje z tego, co mi wiadomo, po każdej wygranej. Więc nie ma się o co martwić. I myślę, że powinniśmy teraz troszkę zwiedzić samą grę i, że tak powiem, o właśnie, tutaj mi troszkę Syntok mówi, bo używam screen readera. On mi powiedział Adobe Flash Player, tak, żeby grać w tą grę musicie zainstalować, ale to chyba każdy ma Adobe Flash Playera, dlatego że sama gra w wersji nie dla nas korzysta właśnie z tego na stronie internetowej, bo to jest gra flashowa, co jest lepsze, a teraz została nam udostępniona dla ułatwienia tak naprawdę i dlatego, żebyśmy nie mieli z tym problemu, bo z flashem, jak wiemy, nie jest za łatwo. Została nam udostępniona w formie zwykłego pliku uruchamialnego, czyli exe, który odpalamy i gra się uruchamia, ale prawdopodobnie trzeba mieć w systemie zainstalowany Adobe, nie wiem, czy jest wbudowany w samą grę. Natomiast dla bezpieczeństwa można zainstalować. Natomiast chyba każdy ma. Okej, okay, czyli co mamy w main menu? Czyli poruszamy się góra-dół, enterem akceptujemy, backspace'em powrót do poprzedniego menu. Story mode, czyli tryb opowieści tej historii. Survival mode, czyli tryb przetrwania. Ile nam się uda przetrwać, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. High score, wyniki nasze, czyli ile potrafiliśmy przeżyć i wytrzymać. Achievements. Tu są osiągnięcia. Możemy sprawdzać, jakie osiągnięcia odblokowaliśmy, jakie nie. Credits, czyli twórcy gry. Controls, czyli czyli sterowanie. Jak klikniemy controls, use the left and right arrows to turn to face the enemies. The down arrow to do a timed parry. The up arrow to attack. The backspace key to abort the battle and enter to skip the enemy's intro. In all the menus, use the up and down arrows to navigate. Enter to accept your selection and backspace to go back. Czyli nam powiedziała to, co ja wam już mówiłem. Poza tym, że podczas gry backspace'em można przerwać walkę i pewnie wrócić do menu. Albo, no pewnie tak, a enterem można omijać wszelkie intro do walki, tudzież jakieś tam cutscenki, czyli filmiki i tak dalej. Okej, okay, czyli co? Czyli spróbujmy story mode. Myślę, że można. Story mode. Okej. Okay. Degrees mode menu. Degrees mode, czyli wybieramy właśnie te dwa tryby. 180 stopni. 360 degrees mode. 360 stopni. I wróć do głównego menu. To wezmę 180 w takim razie i zacznijmy. Faceless enemies awaited me on the road. Level selection. Wybór plansz. O, jest 10 leveli, jak widzicie. Level pierwszy. I felt his presence before he opened his foul mouth. Sword wielding, predictable and slow. I would not die by his blade.
1: Use the left and right arrows to turn to face the enemies. The down arrow to do a timed parry.
3: Na każdego, tutaj już mówiła wcześniej, na każdego tutaj trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby go pokonać. I każdy wymaga troszkę czego innego. O, widzicie? Lewo-prawo się poruszam. W dół to jest właśnie parowanie. A w górę jest atak. I jak tego nie zdążę zrobić, to wam pokażę, co się stanie. On na razie próbuje do mnie i w końcu biegnie na mnie i... zabił mnie jednym ruchem, jak widzicie. Czyli trzeba... No, souls were lost, but mine remains on this earth. Retry. You back to main select level. Retry. You can also press space to retry as soon as you die. O, czyli mogę wcisnąć backspace. Od razu jak umrę, żeby spróbować jeszcze raz. Zaznaczyć na inną planszę i wrócić do menu. No to co, spróbujemy jeszcze raz. Mogę przerwać to intro. I teraz spróbuję go zabić. Spróbuję jeszcze wam pokazać, że mogę parować jego ataki. O, właśnie go zablokowałem, ale nic mu nie zrobiłem. Na niego jest sposób inny. Uderzę go wcześniej niż on mnie. Właśnie tak zrobiłem. I po nim. Level selection. New level unlocked. Odblokowałem planszę nową. Czyli pierwszy. Pierwsza plansza, ale chyba odblokowałem achievement. Sprawdźmy. Tak, tego achievementa zrobiłem. Zaliczyłem pierwszą potyczkę. Druga plansza. When I heard the chain rattle, I knew death hung at the end of it. A flail. O, łańcuchy jakieś takie, czy coś tego typu. A nie, flail, to teraz będzie bardzo wesoło. Oj tak. Jaki był na niego sposób? Oj, nie, zablokowałem się. O, backspace wcisnąłem i nie umarłem. Znaczy i nie... I od nowa nie było, więc... You can't see my flail, but you can hear it. The sound of death. This part of the land was not for you. You shouldn't have come. Here comes the pain! Well done blocking my... A, muszę go chyba zablokować dwa razy i potem go uderzyć. You should have lived a quiet life away from death. Tak, muszę go ochronić dwa razy. Jego cięcia i wtedy sparować atakiem. I trzeci level. In front of me was a woman, evil and deranged, but also swift, nimble, and by the sound of it skilled with the dagger. Somewhere in her motions lied an opening for me to find. Kobieta z sztyletem. Też chcą zabić go jakieś kobiety? O, za wcześnie. Oj, nie działa jednak. Może ona miała na myśli Enter, nie Backspace. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Oj, ona się szybko przy... A tak, one są dość szybkie. A, spacja! Ja się pomyliłem, spacje. Dobra, czyli już wiem, czyli to nie będzie takie łatwe, bo muszę się szybko obkręcić.
4: I'm here. Why? Why are you keeping your distance? Don't you like me?
5: Here I come.
4: Bad man. You're bad. I think we belong together.
3: Jak się ją zabijało?
4: I really don't think so.
3: Jak ją mam zabić? Jak się je zabijało? A tak. Okej, okay, czyli muszę wymierzyć ten atak. Tu wszystko trzeba w czasie zrobić, odpowiednio. Czyli czwarta plansza, proszę państwa. O, pieski!
6: In return, they sensed a weakness in me. My blindness had lured to hunt me down.
3: O, ich kilka. Umarł jeden.

0: Podejdźcie bliżej, tak? No podejdźcie właśnie. Muszę się ustawić. O, sztylety. No i właśnie to był mój błąd.
1: Move in and get ready. Shoot!

0: We need you.
1: I had survived this demented torrent of attacks, left wondering what drove this band of sisters down the road of insanity. I left their mangled bodies behind, their savage beauty, all repulsiveness, never to be revealed to me.
2: Level selection. New level unlocked.
3: Jak widzicie, gra jest dość brutalna i krwawa. Natomiast jest bardzo fajnie zrobiona. Ale mi jakoś łatwo idzie. Za łatwo. When I heard a small army marching toward me, the ground tremoring increasingly under their approaching footsteps, the ominous feeling that this would be my last battle sank my heart and clogged my throat.
1: I raised my shield and sword with shaky arms and awaited the onslaught while they surrounded me.
3: To będzie ciężka walka, coś czuję.
4: The man standing before you is the blind swordsman. You've heard of him? He has slain countless enemies. Do not underestimate him. But this is his final battle, and here he will take his final breath. Today, the blind swordsman dies, and he's yours to kill! Charge!
3: Aha, i teraz będą chyba różni. Nie zadziałała mi strzałka do góry. Nie wiem czemu, ale nie zaatakowałem.
5: Here I come, blind swordsman.
4: Die now.
5: Take that.
4: Here comes the pain.
5: Die by my sword.
6: Prepare to die. You're a dead man.
4: I'll crush you! Take that!
5: You're not leaving here alive! Taste your own blood! Die, blind swordsman!
3: Ale ich tu jest.
1: My whole body was burning. Every muscle screaming for me to kneel over and die. For my soul to give up. But I kept standing. I kept breathing. And I kept walking.
2: Level selection. New level. Level 9. Level 8.
3: No proszę państwa, przedostatni level.
1: I was now standing in front of the Kajian Tower.
3: Przed wieżą stoimy już.
1: Stark energy pulsing through me, sending a cold shiver down my spine. In front of me, I felt the presence of a silent enemy, and its cold, yet unthreatening stare. I waited.
7: The blind swordsman, a legendary man on a fool's quest. What you seek will not be granted. My master has no interest in your desires. Your exploits will bear no weight on his conscience. All you wager to accomplish is your own demise. Turn back. Go back whence you came. Wash the blood off your hands and live. That would be my advice to you if I didn't sense an unrelenting fire burning within you. So, prepare yourself, swordsman. Do what you must.
3: On jest na koniu. No to było akurat dość trudne. Jest bardzo szybki. A ja się osłoniłem, tylko mi nie wyszło. Ach, uciekł. No i co? No to ładnie. Niełatwo go zabić. Oj. Tu się trzeba ciągle przesuwać. I to jest problem. O, trzeba być bardzo szybkim. Oj, taka była walka. Ja jednak przegrałem. Ojeju. No to akurat przegrałem i to bardzo prosto. W złą stronę się obróciłem i... Tu pewnie trzeba na niego znaleźć jakiś sposób, żeby go zabić. Tak, i to jest problem. A spróbujmy 360, czy jest odblokowany? Właśnie, czyli muszę odblokować Story Mode, tamten, żeby odblokować następny tryb. I Survival Mode. Achievementy mam odblokowane chyba prawie wszystkie. Tu jest credit, czyli lista osób. Evil Dog, Artist, Sick Death Fiend, Voice Actors, General Ivan, Apotheria, Seymour, Sapphire and Antfish. Dokładnie, czyli grupka ludzi, którzy się spotkali i zaprogramowali, to małe cudo. To jest The Blind Swordsman, a ja okazałem się słaby, jeśli chodzi o tą grę, bo doszedłem do przedostatniej planszy i tam już jest ciężko. Aczkolwiek pewnie dasz to przejść, tylko trzeba trochę poćwiczyć. Kiedyś jeszcze, jak była wersja Flash, udało mi się dojść do ostatniej, tam jest w ogóle jeszcze ciężej, tyle wam powiem. Ale gra jest świetna i warto w nią zagrać, to znaczy mam nadzieję, że wam się również podoba. Mi bardzo i fajnie, że takie małe gierki nawet powstają, fajnie, że są deweloperzy, którzy zajmują się jednak czymś takim i mam nadzieję, że będzie tego więcej. Także to jest coś, co warto mieć, w co warto czasem pograć, zwłaszcza, że jak mówiłem, jest za darmo, więc dlaczego nie? Także myślę, że jeśli chodzi o audiogry, to wszystko na dzisiaj. I mam nadzieję, że do niedługo w czymś ciekawym następnym razem. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: A skoro godzina 20 minęła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. To już jest wydanie w historii numer 76. Witamy was bardzo serdecznie, przynajmniej jak na razie nasza załoga w składzie: Paulina Gajoch, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i ja, Michał Dziwisz.
9: Dzień dobry.
10: Witajcie.
11: Witajcie.
8: Witamy. Jak zawsze oczywiście zapraszamy was do kontaktu. kontakt.tyflopodcast.net, Facebook i tyflopodcast.net /Zoom. Te dwie pierwsze metody to oczywiście tekst, a metoda numer 3 to wasz głos, taki na żywo, jeżeli macie ochotę z nami tu porozmawiać. Jeżeli nie będziecie mieli ochoty rozmawiać, no cóż, jakkolwiek to nie zabrzmi, jakoś sobie poradzimy, bo rozmawiać jest o czym. A o czym konkretnie, o tym opowie już teraz Robert.
12: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie można już rejestrować się na wirtualną konwencję NFB. Zapowiedziane zmiany w Microsoft Teams. Powstały alfabety Braille'a dla Kaszubskiego i Śląskiego. Bardziej rozbudowana funkcja powiększania w Androidzie 12. Powstaje Voice Dream na Macu. Rozszerzone opisy zdjęć na Facebooku dla systemu iOS. Firefox naprawia kilka irytujących błędów oraz przedstawia plany dostępności na ten rok. Robot pomaga w poruszaniu się osobom niewidomym. Cache Reader 2.0. Kilka nowości i integracja z Envision Glasses. NVDA wprowadza lepsze wsparcie dla aplikacji konsolowych. Blinded Chief, kolejna gra audio dla systemu iOS. Dziwne testy w Netflixie, znikają ścieżki z audiodeskrypcją. Przydatne narzędzia do udostępniania multimediów. Udostępnianie plików APK urządzeniom znajdującym się w pobliżu nadeszło w sklepie Play. Zmiany w aplikacjach. Lyra, przyzwoita jakość mowy przy 3 kilobitach na sekundę. Zapowiedziano Spotify Hi-Fi. Amazon.pl już działa. Opowiemy o mapach Apple'a i ich zatwierdzeniu. Garść nieoficjalnych informacji na temat iPhone'a 13.
8: Sami przyznacie, sporo różnego rodzaju informacji, jest o czym mówić, jest o czym opowiadać i mam nadzieję, że wy będziecie mieli o czym słuchać. Na dobry początek o wirtualnej konwencji NFB, która już otworzyła możliwość rejestracji. Więcej na ten temat wie Mikołaj.
9: Tak, o konwencji już gdzieś tam żeśmy mówili. Jest to wydarzenie w Stanach Zjednoczonych organizowane. Zawsze bardzo trudno się było na nie nam Polakom dostać, o tyle, że po prostu to swoje kosztowało, no i trzeba tam było jechać. Kwestie wiz, nie wiz. A w zeszłym roku i w tym roku, w zeszłym roku konwencja była organizowana online, w tym roku konwencja również była organizowana online, będzie, przepraszam, organizowana w tym roku online. I to organizowana za darmo, można się tam za darmo zarejestrować. Można, przynajmniej w zeszłym roku było można i nie spodziewam się żadnych zmian w tej materii, bez problemu wejść jako osoba spoza Stanów Zjednoczonych. Nie ma tam żadnych przeszkód, żeby, nie wiem, wymagano bycia Amerykaninem. W zeszłym roku nawet to było do tego stopnia zrobione, że na przykład jeżeli pytano nas o numer telefonu, który był jedną z informacji, jakie mogliśmy podać, mieliśmy bez problemu do wyboru kraj, z listy 200 iluś była Polska i jak się wybrało kraj, to nam się nawet ładnie zmieniał format pola. Więc ja mam wrażenie, że tam ktoś podchodzi do tego z założeniem, że skoro robimy wirtualnie, to już wpuśćmy te zagranice też. A wydarzenie jest ciekawe, bo najczęściej są sesje i to są sesje wielu firm technologicznych i nie tylko, o tym, co się dzieje w świecie technologii dla osób niewidomych. Bardzo często są też sesje firm mainstreamowych. To jest chyba jedyna albo jedna z naprawdę, no dobra, obok CISANA, druga taka konferencja dla osób niewidomych, na której pojawiają się duzi gracze. Google na przykład, Microsoft na przykład. I mówią o tym, jakie zmiany będą w ich technologii w kwestiach dostępności, w kwestiach osób niewidomych. Amazon na przykład był w zeszłym roku też. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś zna angielski, to fajnie się wybrać. Jest też najczęściej wystawa, gdzie można z tymi firmami, z dużymi firmami porozmawiać, co się dzieje w tej kwestii, zadać jakieś pytania, nawet podpytać może, czy dane funkcje będą dostępne poza Stanami Zjednoczonymi, czy oni coś wiedzą na ten temat. Byłem na przykład w zeszłym roku i faktycznie no, dało się, bez problemu. Ja mam nadzieję, że będę. To jest w lipcu, jakoś na początku lipca, od wtorku do piątku. Link do formularza rejestracyjnego będzie podany. Rejestracja nie jest konieczna, ale jeżeli się zarejestrujemy, to będziemy dostawać odpowiednie informacje od razu na maila, gdzie mamy iść, jakie mamy linki, co mamy kliknąć, kiedy to się będzie dokładnie odbywać, w jaki sposób. I też będziemy mogli wygrywać nagrody, które są losowane na wielu sesjach. Nas kwestie głosowań na przykład nie dotyczą, bo nie jesteśmy członkami organizacji, ale te kilka kwestii nas dotyczy. Możemy się zarejestrować, jeżeli chcemy. No, jeżeli ktoś zna angielski, to zachęcam, bo wydarzenie jest moim zdaniem całkiem ciekawe.
8: A jeżeli, Mikołaju, będziesz na konwencji, no to ja myślę, że będziemy mieli też o czym porozmawiać na antenie Tyfloradia.
9: W audycji, oczywiście.
8: Oczywiście, oczywiście, że tak, bo rzeczywiście tam się dzieje i to całkiem sporo. Zresztą sporo się dzieje i teraz. Za moment znowu pojawisz się na naszej antenie, ale zanim ponownie oddam ci głos, to zajrzę jeszcze do naszych komentarzy, bo tu mamy taki jeden z komentarzy naszego słuchacza Stefana, który to napisał do nas tak. Dzięki, Pawle, za info o dodatku Web Access for NVDA. Przez chwilę się z nim zapoznałem i udało mi się ustawić skrót do odczytu czasu na player.pl. Skoro to się udało, to i może różnego rodzaju innych zastosowań będzie można spróbować wdrożyć. Moje dwie uwagi jeszcze są takie. Po pierwsze, skróty klawiszowe gryzą się z dodatkiem Weather Plus. Nie byłoby to może aż tak przeszkadzające, gdyby nie to, że są dwa skróty bez reprezentacji w zdarzeniach wejścia i co za tym idzie, nie można ich zmienić. Punkt drugi to jeśli ktoś używa dodatku Enhanced Find Dialog for NVDA, to wyszukiwanie staje się niemożliwe. Generuje to błędy i dodatek trzeba wyłączyć. To jest taka informacja od naszego słuchacza, no to myślę, że może być też rzecz przydatna. Ty, Pawle, z czym miałeś tam problem? Bo tu też pisałeś, widzę komentarz, ale może chciałbyś sam coś dodać.
10: Tak, to znaczy ja miałem problem taki, że ten skrót insert w, który służy do wywołania menu tej wtyczki, nie chciał mi działać. Cały czas wyskakiwał mi jakiś błąd słownika. No i tu znowu mi się przydała wtyczka check gesture, która pozwala znaleźć duplikaty skrótów klawiszowych. Okazało się, że zainstalowałem sobie kiedyś z rosyjskiej chyba strony NVDA wtyczkę iOS Emoji czy Emoji iOS, że ona z jednej strony chyba miała w czasach, jak jeszcze NVDA nie obsługiwało emoji natywnie, czytać emoji używając słowników iPhone'owych, a z drugiej strony pozwalała na wstawianie tych emoji za pomocą swojego jakby okienka, które było fajne, bo było takie dość proste, można było przeszukiwać według tam tekstu i znajdować te buźki. No okazało się, że ta wtyczka ma też jakieś swoje skróty, które coś poinstalowały i one się gryzły, więc ja tą wtyczkę tymczasowo wyłączyłem i potem rzeczywiście wszystko zaczęło mi działać. Nawet mi się udało stworzyć skrót klawiszowy, podobnie jak tu u Stefana, który przechodził co prawda do konkretnego elementu. Pomyślałem sobie, że tam jest też opcja transformuj czy zamień, gdzie można przeklasować poniekąd elementy na stronie i myślałem, że na pewnej stronie, w miejscu, gdzie co ciekawe jest punkt orientacyjny, ale nie ma nagłówka, dodam sobie nagłówek poziomu pierwszego. No ale niestety jedyne co osiągnąłem to to, że ten nagłówek poziomu pierwszego objął cały jakby obszar tego punktu orientacyjnego. Nie mogłem go wstawić, mogłem tylko cały obszar zamienić na nagłówek. Ale to jest chyba właśnie ograniczenie tej opcji i to jest ściana, do której dotarłem, jeśli chodzi o ten dodatek.
8: A teraz kolejna informacja, z której szczególnie prawdopodobnie ucieszą się niewidomi Ślązacy i Kaszubi. Więcej Mikołaj.
9: Tak, bo powstały alfabety Braille'a. W ogóle powstaje teraz sporo nowych alfabetów Braille'a, bo jakiś programista z Kalifornii zainteresował się tematem lingwistyki i tematem Braille'a jednocześnie i zaczął wyszukiwać mnóstwo języków, które tego Braille'a nie mają. I stara się zarówno gdzieś tam swoją inwencją, jak i przy użyciu jakiegoś własnego narzędzia, które stworzył i które ma mu pomóc, przygotować po prostu alfabety brajlowskie dla tych języków. Co ciekawe, człowiek studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim przez chwilę, więc zainteresował się szczególnie gdzieś tam tematem Polski. No i wpadł na to, że są w Polsce dwa języki, język kaszubski i śląski, które mają jakieś swoje znaki, swoje litery i nie ma do nich za bardzo alfabetu Braille'a. No więc postanowił, że taki alfabet stworzy. To oczywiście nie są jedyne języki, do których alfabety stworzył. Tych alfabetów jest chyba ponad 20 na razie. Przy czym 4 już zostały zaakceptowane przez odpowiednie instytucje standaryzacyjne jako, no jako oficjalne alfabety. pozostałe jeszcze na to czekają. Mnóstwo różnych takich języków, zwłaszcza języków jakiejś mniejszości, jakiś romski, łemkowski, coś takiego. Albo te alfabety ma, albo te alfabety będzie mieć, bo osoba stwierdziła, że osoby niewidome też mają prawo teksty czytać. No i jeżeli ktoś jakiś taki język zna, to można sobie będzie teraz czytać w Braille'u.
8: A teraz nie o Braille'u, tylko o powiększeniu. No i niekoniecznie tylko o powiększeniu tekstu, ale ogólnie powiększeniu w Androidzie 12, które to zostało ulepszone. Więcej w tym temacie wie Paulina. Paulino, tylko prosimy włączyć mikrofon. No chyba jednak mamy jakiś problem z łącznością z Pauliną, więc skoro z Pauliną na razie się nie połączyliśmy, no to może kilka słów na temat Voice Dreama na Maca. Mikołaju, znowu ty przy głosie.
9: Znowu ja.
8: Znowu ty.
9: Tak. Voice Dream na Macu, tak. Powstaje oficjalna aplikacja Voice Dreama na system macOS. To ogłosił autor Voice Dreama na swoim Twitterze. Aplikacja iPhone'owa była na komputery z systemem M1, przepraszam, z procesorem M1 do zainstalowania tym nieoficjalnym obejściem pozwalającym na instalację APEK, nawet tych, które nie były w App Store. To obejście, z tego co wiem, już wygasło, ale będzie aplikacja oficjalna. Tak naprawdę niewiele wiemy o tym, co ta aplikacja będzie umieć i czym ona się będzie różnić od aplikacji iOS-owej. Podejrzewam, że po prostu też graficznie, wizualnie będzie przystosowana lepiej do ekranów Maca, bo nie zapominajmy o tym, że Voice Dream to nie jest aplikacja tylko dla osób niewidomych, ale też na przykład dla dyslektyków, dla osób, które potrafią czytać, ale na przykład chciałyby, żeby komputer gdzieś tam przeczytał pewne rzeczy za nich i na przykład wskazywał im czytane słowo. To jest aplikacja dla wielu osób z różnymi niepełnosprawnościami, więc no ona jakoś wyglądać musi. No i ta aplikacja będzie teraz na Macu. Co ciekawe i co chyba dla nas najważniejsze, autor od razu powiedział, że będzie ta aplikacja kompatybilna z mechanizmem synchronizacji danych przez iCloud. Czyli jeżeli słuchamy sobie jakichś książek na telefonie i będziemy mieli tę aplikację również na Macu, to będziemy sobie mogli tę aplikację włączyć i kontynuować dokładnie od tego samego momentu, gdzie skończyliśmy na telefonie. Co jest, uważam, genialną funkcją.
8: Chciałoby się powiedzieć, no w końcu.
9: No w końcu.
8: Było jakieś takie narzędzie na iOS-a, już nie pamiętam nawet jak ta aplikacja się nazywała, która to pozwalała teoretycznie na coś takiego, ale mi to nigdy nie chciało działać.
9: Capti, tak.
8: Capti.
9: Ja swoją drogą z Capti korzystałem czas jakiś, bo Capti było przez pewien czas aplikacją darmową, już chyba nie jest, ale było, w przeciwieństwie do Voice Dreama. Jeszcze za czasów, jak ja młodym dziecięciem byłem i karty podpiętej nie miałem, to tak naprawdę średnio była inna opcja, więc no Capti potrafiło, nie wiem czy jeszcze potrafi, ale na pewno potrafiło być darmową alternatywą dla Voice Dreama.
8: Capti pamiętam jako strasznie ciężką aplikację na Windowsa.
9: Tak, aplikacja Capti na Windowsa, którą też się bawiłem, to nie była przyjemna aplikacja. Nie, to się dało, bo to się dało, ale nie, zwłaszcza, że Capti wychodziło z założenia, że to Capti ma nam czytać, a nie screen reader ma nam czytać.
8: Tak, bo to znaczy nawet nie własnym głosem, można tam było teoretycznie kupić jakieś głosy, ale potrafiło to teoretycznie działać na zainstalowanym w systemie silniku SAPI. I dało się niby, ale to właśnie wszystko tak bardzo teoretycznie.
11: Ale to chyba w ogóle, jeśli mogę, często tak jest, że osoby, jacyś programiści widzący, którzy trochę średnio mają pojęcie o tym, jak niewidomi funkcjonują, a chcą coś zrobić, często mają taki zapęd, żeby robić dużo rzeczy na samplach. Z góry, znaczy, no nie z góry, ale w ogóle jak już jestem przy głosie, to przepraszam za poprzednią taką nieobecność, ale po prostu miałam problem techniczny, awarię, ale teraz już wróciłam.
9: Wiesz co, to kapty i tak, oczywiście, ja się zgadzam. Druga kwestia to jest niestety taka, że te tak naprawdę mam wrażenie, że nie ma apki celowanej i to jest problem, bo taka apka by się przydała. Apki do czytania książek na urządzenia mobilne i petety celowanej sensu stricte w osoby niewidome. Bo właśnie i Voice Dream, i Capti to jest aplikacja stworzona z myślą o osobach ogólnie z problemami w czytaniu, trochę bardziej szeroko pojętymi, czyli właśnie dyslektycy, czyli właśnie też osoby niewidome, osoby słabowidzące, osoby z różnymi tego typu problemami. I to są takie, one są bardzo amerykańskie, one są kierowane bardzo pod edukację, pod te licencje edukacyjne, pod to wszystko. A nie ma takiej apki, chociażby, która by pozwoliła na fajną nawigację po tekście. Chociażby czytanie rzeczy, jakichś książek, gdzie mamy kawałki kodu. To jeszcze mi się tego fajnie zrobić na urządzeniu mobilnym nie udało. Czy chociażby czytanie książek, gdzie mamy jakieś wstawki w językach obcych i chcielibyśmy sobie na przykład szybko, i to naprawdę szybko, syntezę przełączyć, względnie analizować znak po znaku, jak się słowo pisze. No można, no niby można, ale żeby to wygodne było, i właśnie tego nam moim zdaniem brakuje, jeżeli chodzi o apki.
8: No cóż, znaczy, może myślę, kiedyś że gdyby się doczekamy.
11: To mogło być wygodne, to za taką wygodę to byśmy sobie sporo zapłacili, więc ja nie wiem, czy za wygodę
9: wiesz
11: bym była w stanie.
9: Co?
11: Bo
9: ale
11: jednak
9: kurc,
11: robienie apek specjalnie pod niewidomych często
9: zobacz Kurida, zobacz Bookworma. Ja cenę Kurida, czyli te $30 powiedzmy, za taką apkę, to myślę, że byłbym gotów dać.
11: No tak, ale jeżeli coś ma być multiplatformowe, to raczej $30 by nie starczyło.
9: A to też prawda.
8: Różnie być może, no wiecie, zobaczymy, może jakiś programista jednak coś w przyszłości stworzy i będziemy mieli o czym mówić. A tymczasem, Paulino, skoro już ci mikrofon działa i jesteś przy głosie, no to co z tym powiększeniem na Androidzie 12?
11: Tak, jeśli chodzi o powiększenie, to zyskuje ono troszkę bardziej na funkcjonalności, ponieważ dzięki zmianom, które zaszły w Androidzie 12 i są już potwierdzone, ponieważ w podglądzie deweloperskim, w deweloperskiej becie one już są, powiększenie również można zastosować do pewnego konkretnego fragmentu ekranu poprzez sterowanie takim pływającym kwadratem, który jest umieszczony w rogu ekranu i którego sobie można rozszerzyć, przeciągając go. I jest tam też przycisk, za pomocą którego możemy przełączać tryb pełnoekranowy, czyli jeżeli go wciśniemy, on jest taki mały, jak go klikniemy, to mamy pełnoekranowe powiększenie, a jak go wciśniemy jeszcze raz, no to schodzi nam powiększenie do tego pływającego kwadratu.
8: I to jest ta nowość, tak? Jeżeli chodzi o to, o powiększenie.
11: Tak.
8: Na Androidzie.
10: To okay. Ja może jeszcze się dorzucę z dwiema szybkimi wrzutkami, jak chodzi o Androida, a raczej o nowego TalkBacka i Androida 11, bo mówiliśmy o tym tydzień temu, że jest nowy TalkBack. To też był chyba twój news, Paulina. A tutaj mamy jakieś już raporty od ludzi, którzy to testowali i wygląda na to, że po pierwsze to poruszył użytkownik, znaczy nasz słuchacz Marek w komentarzach, a słuchacz Stefan, którego już tu przytoczyliśmy, potwierdził. Jak sobie zainstalujemy, znaczy ta beta, która aktualnie jest, ona jest ewidentnie tylko przeznaczona dla Samsungi i Pixele i to okazuje się nie jest bez powodu, bo jeżeli sobie zainstalujemy ręcznie taką betę na dowolnym innym telefonie, nawet z Androidem 11, to znikną nam gesty wielopalczaste. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo kiedy wrócą, nie wiadomo o co w tym chodzi, czy to są jakieś testy kompatybilności, czy Google się z czegoś wycofał, czy coś nie działało na za dużej liczbie telefonów, czy może po prostu ta wersja po prostu musi wyjść. na wszystkie inne urządzenia. Natomiast jest taki problem i jak będziecie sobie sideloadować, wgrywać z pliku APK Talkbacka nowego, to wam poznikają gesty wielopalczaste prawdopodobnie, no chyba, że macie któregoś z nowszych Pixeli albo Samsunga. Natomiast jeśli chodzi o Androida 11 i aktualizację, to się okazuje, że są też jakieś problemy, to znaczy Google w zasadzie to zapowiadał od jakiegoś czasu, że oni już wycofują wsparcie dla 32-bitowych aplikacji. Natomiast okazuje się, że też od użytkowników Samsunga dostałem takie informacje, że poznikała większość głosów. Jeden z użytkowników, który o tym będzie mi opowiadał, mówi, że jedyne jakie głosy, jakie mu zostały, a miał ich trochę różnych, fakt, że anglojęzycznych, to był Samsung TTS, Google TTS i Vocalizer. A miał jeszcze płatnego eSpeaka, a miał Eloquence'a, a miał RH Voice'a.
9: Eloquence to na pewno zniknie, bo Eloquence właśnie zapowiadał, że zniknie.
10: Tak. Pytanie, kiedy i czy tak szybko? Też o Iwonie ludzie mówili, że kto jeszcze używał Iwony, tam starych głosów, to też zniknęły. Natomiast okazuje się, że póki co, i to jeszcze jest jakaś taka sytuacja, że zależne to jest od wersji z jednej strony Talkbacka, czy to jest ten Talkback Samsungowy, czy Google'owy chyba, a z drugiej strony, że te głosy da się jakoś jeszcze przywrócić, że chyba trzeba je albo zainstalować ze sklepu Play, albo po prostu je stamtąd otworzyć, w każdym razie, żeby je jakoś załadować do pamięci. I one wtedy się na powrót pokażą, przynajmniej jeszcze na jakiś czas. Więc tu też warto zwrócić uwagę, zwłaszcza jak ktoś używa czegoś innego niż właśnie Google, niż jakiś tam Vocalizer, że te głosy mogą gdzieś na chwilę nam wsiąknąć, ale że da się je jakimś takim trikiem przywrócić, warto spróbować właśnie przeinstalować albo odpalić po prostu applet, ikonkę danej aplikacji głosu, czy coś w sklepie Play sprawdzić, czy nie da się czegoś tam na nowo zainstalować. No i jest szansa, że te głosy znowu wrócą do zamiany tekstu na mowę.
9: Tak, a propos głosów i syntezy, skoro już mówimy, to smutny news, bo mówi się o tym, że są jakieś plany Apple'a o wprowadzeniu głosów zewnętrznych do VoiceOvera, ale niestety mamy w tym momencie podejrzenie graniczące z pewnością, że jeżeli taka zmiana kiedykolwiek by nastąpiła, to nie mamy co liczyć na SPK na iPhone'ie. Z jednego prostego powodu. Jest kontrowersja i spór prawny, czy na iPhone'ie, w App Store są dopuszczane i czy powinny być dopuszczane aplikacje GPL, czyli na tej licencji otwartej. Bo są jakieś reguły w warunkach użytkowania App Store'a, które według niektórych prawników mogą potencjalnie naruszać licencję GPL. Według niektórych prawników tej licencji nie naruszają.
8: Ale to znaczy, Mikołaju, że w ogóle w App Store nie mamy aplikacji na GPL-u?
9: Jest z tym bardzo duży problem. Jeżeli Apple się o takiej aplikacji dowie, to żeby uniknąć odpowiedzialności, Apple tę aplikację usunie, bo Apple wychodzi z założenia, że jakakolwiek jest prawnicza prawda, to lepiej być przezornym i zabezpieczonym, więc jeżeli mamy wybór między usunąć i mieć spokój, a nie usuwać, potencjalnie się sądzić, to Apple usuwa i ma spokój.
8: Rozumiem.
9: Więc nawet jeżeli by taka funkcja w VoiceOverze się pojawiła, to po prostu SPIC jako produkt na tejże licencji no nie ma szans na to, żeby się pojawić, bo Apple po prostu, no chyba, że Apple zmieni warunki, ale jeżeli Apple warunków nie zmieni, to będzie problem.
8: Ja tam jednak cały czas puszczam oko do firmy Altix i po cichu liczę na Spika na iOS-ie. Używałbym, chociaż podejrzewam, że cena... zwali z nóg. Tymczasem Mikołaj do nas napisał a propos tego powiększania na Androidzie. Widać Androidowe powiększenie kopiuje pomysły z iOS sprzed paru lat. No cóż, Mikołaju, no tak to jest. Jedni kopiują od drugich, drudzy od pierwszych i no tu myślę, że sporo różnych pomysłów jedni zapożyczają od drugich nawzajem i to tak po prostu jest, ale całe szczęście, że możemy jako użytkownicy z tego wszystkiego korzystać. A teraz, Paulino, jeszcze ciebie poproszę o zabranie głosu w kwestii problemów. Jakie to problemy właśnie niewidomi mają przy dołączaniu do różnych kanałów na Telegramie? Tu się coś porobiło niedobrego.
11: W zasadzie nawet nie tyle kanałów, co grup.
8: Grup,
11: ponieważ
8: okay,
11: kanały
8: grup
11: subskrybujemy i nic tutaj więcej nie robimy, natomiast do grup, jak wchodzimy, to możemy też z nimi interagować i właśnie tego się obawiają ich administratorzy, moderatorzy, że wejdą losowe osoby, w tym boty, i zaczną w tych grupach spamować. W związku z czym w tych grupach różnych, a przynajmniej w jednej, w której jestem, pojawił się bot, który nazywa się Join Captcha Bot. I jaka jest jego zasada działania? Chodzi w nim, znaczy no, on jest po to, że jak użytkownik wchodzi do grupy, to od razu jest wysyłana wiadomość. Aby udowodnić, że jesteś człowiekiem i pozostać w grupie, wypełnij kapcze w ciągu 3 minut. W innym wypadku zostaniesz wyrzucony z grupy. Znaczy, to nie jest cytat z wiadomości, wiadomo, ona brzmi jakoś tam trochę inaczej. W każdym razie chodzi o to, żeby wysłać w grupie wiadomość taką, jak była w tej kapczy, czyli żeby rozpoznać to, co jest na obrazku, wysłać to do grupy. Jeżeli rozpoznaliśmy prawidłowo, no to jesteśmy. Jeżeli wyślemy coś nie tak albo też nie wyślemy nic, no to bot automatycznie po tych 3 minutach nas faktycznie wyrzuci. Testowałam i tak się dzieje.
8: A czy jest jakaś, bo ja tak z grup z telegramowych nie korzystam, szczerze powiedziawszy, i wolę dopytać. Czy jest jakaś możliwość na przykład skontaktowania się z administratorem takiej grupy, żeby nas tam jednak mimo wszystko jakoś wpuścił?
11: Powiem tak. Na ten moment jedyną opcją, no bo w tym momencie jakby to jest tak, że jesteśmy w tej grupie przez te 3 minuty, normalnie, jako członkowie, więc możemy tam pisać cokolwiek. No i jeżeli w te 3 minuty uda nam się z adminem załatwić, żeby bot nas nie wyrzucił, no to tak. Bo tam możemy napisać zarówno tą kawczę, jakąś wiadomość.
8: Jak i cokolwiek innego.
11: Hej, tam jestem niewidomy.
8: Nie wyrzucajcie mnie, nie wyrzucajcie mnie, bo nie będę tak spamować, obiecuję.
11: Tak. No w każdym razie to jest jeden sposób, który może być zawodny, bo jeżeli wy, tak jak ja, macie manię przeglądania grup na Telegramie o 3 w nocy, kiedy wszyscy uczciwi obywatele śpią i nikt nie będzie odpisywał na wiadomość w ciągu 3 minut, to jest jeszcze wtyczka do NVDA, która nazywa się Captcha Solver i którą znajdziecie w komentarzu przy moim artykule w linku do GitHuba. I ta wtyczka pozwala na integrację z API serwisu rukawcza.com i rozwiązanie tej kapczy w sposób taki, że wysyłamy ją do osób, które tam jakby są po drugiej stronie, one nam rozwiązują tą kapczę, kopiują do schowka, wklejamy do gdzieś tam pola edycji i wysyłamy. Inna sprawa, że opcja jest w pewnym sensie płatna, bo wtyczka jest co prawda darmowa, ale żeby otrzymać klucz do API, no to trzeba to API sobie jakby doładować, co też nie jest sprawą prostą, ale jeżeli ktoś tej kapczy rozwiązywać potrzebuje dużo, tak jak ja na przykład, no to jest to dla niego jakaś sensowna opcja, można kupić, załóżmy, samemu, można też się jakoś tam złożyć, więc myślę, że jest to jakiś tam, jest to jakieś wyjście z sytuacji.
12: Jeśli chodzi o doładowanie, to jest akurat proste, żeby nie było.
8: Do obrazków za moment przejdziemy.
11: Jest to proste, rozumiem, ale samo to, że strona jest po rosyjsku, może sprawiać pewne trudności.
8: No tak, wtedy ewentualnie jakimś translatorem, tak, trzeba by sobie radzić. Do obrazków za moment przejdziemy jeszcze na chwilę, ale zanim to odbierzemy telefony, bo się rozdzwoniły do nas. Jest z nami Roman, witaj.
13: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Słychać cię głośno i wyraźnie. Z czym do nas przybywasz?
13: Ja przybywam z tematem, który mignął wam w ubiegłym tygodniu, jak słyszałem, a głównie mignął dlatego, że sam poniekąd go wywołałem, a mianowicie mobilna aplikacja Zaraz Jadę, czyli aplikacja zawierająca i rozkłady jazdy i informacje o najbliższych przystankach, ale też no taka pierwsza od lat po nieodżałowanym Go to Stop pierwszą aplikacją dobrze wspierająca komunikację warszawską. W całym kraju jest fajnie, bo jest MyBus i on przefajnie działa. No, w Warszawie jakoś nie chce. I długie poszukiwania. I udało mi się zupełnie przypadkiem w grudniu, przeglądając różne aplikacje, szukając czegoś dostępnego, znalazłem coś niedostępnego, o czym napisałem do właściciela i producenta. Ten odpisał mi w ciągu 15 minut, że on bardzo chętnie, że on nie wiedział, że w ogóle, bo on tam o tych niewidomych coś słyszał, ale tak
8: nie. Ale nie wiedział, że jest problem.
13: Nie wiedział, że jest problem, że jest potrzeba. I tak przez 3 miesiące wspólnie dopracowaliśmy tę aplikację do stanu dobrego. W zasadzie to, co ona miała dotąd, jest dostępne w 100%. To nie jest wszystko, co taka aplikacja powinna dawać, ale uznaliśmy, że no, praca na kodzie sprzed 2 lat to właściwie konieczność przebudowania wszystkiego od początku. Ale żeby pokazać coś, co już działa i pokazać, że ten facet rozumie dostępność i jako programista wie, o czym mówi, no to do jakby udostępniliśmy to, co jest. I to jest ciekawe, dobre. Ja używam tego na co dzień. No, dla mnie rzecz pod tytułem wchodzę na przystanek, otwieram aplikację. Na pierwszym ekranie znajduję informację, że przystanek o określonej nazwie jest ode mnie 5 metrów. Aha, to jest ten przystanek, na którym stoję. Uderzam 2 razy jednym palcem w ten, że przystanek i słyszę 194 za 3 minuty. No to jest to, czego mi trzeba. Bo owszem, Google Maps, bo owszem, jak dojadę, bo owszem, no, Moovit, tak, jest. Ale to są aplikacje, w których dotarcie do miejsca, odnalezienie jest czadem. Tu jest minimum słów, maksimum użyteczności. No i cieszę się z niej ogromnie. A już rozpoczęliśmy pracę nad po pierwsze udostępnieniem całości dla Androida, po drugie udostępnieniem całości dla całego kraju, bo to w zasadzie tylko uporządkowanie formatu danych, które aplikacja zaczytuje. No i rozszerzenie funkcjonalności, czyli wprowadzenie tego, co powinno być. Układania tras, przystanki z alarmami, no, odległości między, czy czas przejazdu między przystankami.
8: Czyli Romku, to myślę, że jest warte podkreślenia. To już to oznacza, że ta aplikacja za jakiś czas będzie dostępna nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale w innych miastach będzie działała. Czy wiadomo już, jakie miasta są na celowniku? Czy to tak globalnie od razu wszystko ruszy?
13: To jest powiązane z użyciem standardu danych, którego to standardu ja, humanista, nie pamiętam w tej chwili. Grzegorz tu błyskawicznie strzelił.
10: GTFX, coś takiego roku GTFX, może?
13: Bardzo dobrze, Paweł. Świetnie.
10: Śląsk ma, tylko Śląsk chyba wydaje na dość śmiesznych zasadach, bo trzeba zgłosić się do nich i podpisać jakąś, czy zaakceptować zgodę na ich dane, jakieś tam warunki.
13: Może
10: i się
13: być.
10: Dostaje FTP-a, dostęp tak do FTP-a, o ile pamiętam.
13: Tak mają, tak ma wiele miast i te, które będą na dzień dobry zgodne z GDFX-em, jak ładnie przyjąłem, będą miały taką możliwość. również dla Androida. Ja zakładam, że to nie będą lata. Ja zakładam, że to będą 3 miesiące. To szybciutko pójdzie.
8: Czyli rzeczywiście jest na co czekać.
13: Jest na co, bo mówię, ja choruję od czasu niechlubnej śmierci go to stop, no bo nie ma takiej aplikacji, która by porządnie nasze interesy zabezpieczała. A tutaj rzeczywiście to nie jest przy okazji. To są przedziwna historia. Spotkałem człowieka, który był szkolony przez Apple, jak się nazywa ta WDC?
10: Tak, konferencja. WWDC.
8: Tak, WWDC.
13: I on był 3 razy na tej konferencji WWDC. I on nawet zrobił tą aplikację, bo tam jest tak, że uczestnicy są podzieleni. Tam jest ich kupa, nie? Tam parę tysięcy ludzi zjeżdża. I oni się na dzień dobry dzielą na tych, którzy mają plakietkę Apple'a i nie. I żeby dostać plakietkę Apple'a, trzeba pokazać dowolną aplikację działającą z voiceoverem. Ja to wiem od niego. I on, żeby dostać tą plakietkę, bo to takie, wiecie, to kilka tysięcy uczestników, a tych z plakietkami jest dużo mniej. To jednak to są czary współzawodnictwa. I to pamiętajcie, to są młodzi ludzie. No tak. I on zrobił tą aplikację tak, żeby coś pokazać. No trudno, żeby pokazywał w Stanach aktywnie działającą aplikację. I tak z tym został przez 2 lata. Przypadkiem zupełnie spotkaliśmy się w sieci. No i poszło.
8: To ja tu jeszcze taki spoiler rzucę, że tobie się, Romku, tak bardzo spodobała ta aplikacja, że nagrałeś o niej podcast. Ja już ten podcast mam, on się za kilka dni ukaże w serwisie Tyflo Podcast, więc jeżeli ktoś chciałby sobie posłuchać, jak też aplikacja Zaraz Jadę działa, to będzie taka okazja.
10: Ja może jeszcze też... proszę.
13: Ja, to nie jest podcast reklamowy, ktoś, kto słuchał jakiegokolwiek z moich podcastów, to jest bardzo zwięzły, on ma 15 minut i on, ja może ponegocjuję z Michałem, żeby to nie było kilka dni. króciutka, zwięzła rzecz pokazująca dokładnie na urządzeniu, jak to pracuje, a nie opowieści, jak miałoby, albo mogłoby, albo i tak dalej, i tak dalej.
10: To ja może, Romku, ci jeszcze podpowiem, że gdyby programista aplikacji szukał jakiejś podobnej historii sukcesu, która już się odbyła gdzie indziej i poszukiwałby jakiejś sieci kontaktów do wymiany doświadczeń, to podobny projekt działa w Rosji, nazywa się to BuzzTime. Nie tylko w Rosji, w paru miastach Ukrainy też jest z jakichś przyczyn w Helsinkach. I to jest też aplikacja, która chyba wystartowała jako aplikacja dla osób widzących tak ogólnie, ale autor się bardzo przyłożył do dostępności dla Androida i to do tego stopnia wszedł gdzieś głęboko w tą dostępność, że ja nie jestem w stanie obsłużyć tej aplikacji z komentarzy, jedynie działa ona z talkbackiem, więc tam bardzo głęboko chyba musiał użyć jakichś takich, a takich parę aplikacji jest, które tak działają, musiał bardzo głęboko jakoś się wszyć w te gesty, żeby to wszystko tam chyba działało tak, jak sobie to zaplanował. I też jest to właśnie tablica, tam można ustawić na przykład przypomnienie o każdym odjeździe jakiejś konkretnej linii. Nie wiem, domyślam się, że tam są czasem tak małe obszary, że tam przyjeżdża linia raz na jakiś czas i ktoś by po prostu chciał wiedzieć, jak ona się zjawi. Właśnie też tablica przystankowa, taka zasymulowana, że można podejrzeć przystanek i tam co odjeżdża, jakie środki transportu, a gdzie, kiedy, wszystko podpisane. I nawet chyba jest jakaś opcja czatu z innymi współpasażerami. Nie wiem, na ile to jest często używane, na ile to jest
8: pomocne. Żeby ponarzekać na spóźniający się autobus.
10: Tak, ewentualnie, żeby coś zgłaszać, nie wiem, czy kierowcy, czy żeby ktoś z pasażerów coś przekazał, że może poczekać, żeby otwarli drzwi, żeby wysunęli wózek. No, może jak tam są te marszrutki, to też na żądanie one się zatrzymują, nie wiem.
13: Tu wiem, że przewidujemy taką rzecz, tak, po pierwsze Piotr jest iOS-owcem i szukamy rozwiązania takiego, żeby jego pomysły, no to jest jak zawsze, Pytanie. No, są platformy dwujęzyczne, że tak powiem, tak, projektowania i na iOS-a, i na Androida jednocześnie, ale one mają błędy i braki. No i teraz doświadczenia są tutaj też, jedni mają takie, drugi siakie. Zobaczymy, co z tego będzie, to jeszcze za wcześnie. I nie mnie o tym decydować. Ja jestem tylko szarym użyszkodnikiem, jak to mówią programisty niedobre. Ja tylko jestem ucieszony, że po wielu spotkaniach z producentami, którzy tłumaczą, proszę pana, ta dostępność, druga sprawa, bo tu się nie uda, o, tu się projekt skończył. Nie, nie, wie pan, no bardzo chętnie, ale może w następnej wersji i to gaśnie, niknie. To udało się znaleźć żywy kontakt, dobry produkt i już. I jeszcze jedno, bo to dzisiaj rano mnie spotkało, fajna rzecz. Przepraszam, że tak długo zajmuję, ale ten, słuchajcie, Skycash się uludzczył, zhumanizował się Skycash. Czyli dziś rano coś mnie tknęło, patrzę do Skycasha, zawsze tam miałem ten ekran pierwszy, gdzie się wybiera. Tam zwykle się po naszemu korzysta z PKP albo bus, znaczy autobusów. To są dwie sensowne te. I one były opisane przedziwnie. Mile, icon, coś tam, tutaj na końcu PKP. A teraz, dzisiaj rano patrzę, a on do mnie ludzkim głosem mówi PKP Intercity. No, otwórzcie sobie. To było możliwe do korzystania. Ja napisałem dzisiaj, że...
11: Z okazji Wigilii 3 marca.
13: Tak, że oni się zrobili dostępni. Nie, nie, oni byli dostępni. Sam korzystałem z Skycasha, tylko było trudne, upierdliwe i męczące. A teraz zaczęło mówić to ładnie, przynajmniej tak jest na iOS-ie. To taka też nowinka.
8: To też dobra informacja, bardzo pozytywna. Okej, to dziękujemy ci bardzo, Robku, za telefon. No i zachęcamy do przetestowania aplikacji Zaraz Jadę. Tu jeszcze Mikołaj napisał, że warto wspomnieć o tym, że pełne możliwości aplikacja gdzieś tam dopiero w płatnej swojej edycji.
13: Nie, nie, nie, nie.
8: Odkrywa.
13: To jest ciekawa rzecz. Autor zastosował taką miłą rzecz. Przy włączonym voiceoverze znika opcja płatna
8: i
13: jest dostępna pełna wersja aplikacji.
8: Czyli jeżeli jest włączony voiceover, to nie ma opcji do płacenia, ale to znaczy,
11: tak będzie z Androidem, że jeżeli będzie włączony talkback, to nie będzie opcji do płacenia, to trochę będzie smutno, bo używam komentarzy.
13: Nie wiem, jak będzie. Na razie jest tak. Na razie przyjął autor taką wersję, że jeżeli aplikacja rozpozna voiceover, to
8: jest za darmo.
13: Udostępnia pełną wersję. Zresztą to nie miałoby specjalnie sensu, bo rzeczywiście istotą pełnej wersji jest polubienie, a z tego polubienia z kolei wynikają pewne rzeczy bardzo wygodne. Czyli na przykład to, że na dworcu centralnym staję sobie i jak mam polubioną linię, to ona zawsze wyświetli mi się jako pierwsza, mimo że na przystanku jest linii 15. Prawda? Na przykład. I uznał Piotr, że nie będziemy się wygłupiać. On ma z czego żyć na razie, a taki miły gest w kierunku użytkowników VoiceOvera.
8: A to rzeczywiście bardzo miły gest. Okej, dziękujemy ci bardzo, Robku, za telefon, bo mamy kolejne telefony.
13: Dobrego wszystkiego.
8: Więc będziemy odbierać. Zobaczymy, kto do nas dodzwonił się tym razem. Kogo witamy? Halo?
14: Halo, Bartek po tej stronie.
8: Cześć, Bartku, słuchamy.
14: No, ja do was pisałem już kilka razy na Facebooku. I pierwsza informacja, którą chcę przekazać, to dzięki jeszcze raz za ten pomysł z uaktywnieniem tego dźwięku podczas dyktowania na iOS-ie. I rzeczywiście ta metoda, którą Paweł tutaj mi zapodał w zeszłym tygodniu, zadziałała.
10: To podziękowania dla Wojtka, który nas słucha, bo Wojtek się taką radą podzielił ze mną, a ja przekazałem dalej. Wojtek czasem teraz dzwoni.
14: U siebie i jeszcze na innym iPhone'ie 8 i zadziałało. I druga sprawa, z którą dzwonię praktycznie, to jest taka prośba, pytanie. W zasadzie nie ode mnie, tylko od mojej znajomej. Bo dzisiaj do mnie dzwoniła i powiedziała, że ma problem z otrzymywaniem oraz wysyłaniem SMS-ów, a korzysta z Blind Shell Classic. I teraz pytanie, czy to właśnie jest problem ze sprzętem, czy problem z operatorem, bo nadmienię,
8: Bartku,
14: że problem
8: z nas nikt nie ma z tego, co kojarzę, Blind Shella, więc ja bym proponował zgłaszać się do firmy Lumen, oni dystrybuują ten sprzęt i tam szukać rozwiązania, bo no to jest na tyle rzadkie jeszcze urządzenie, że myślę, że tu no, nic sensownego nie będziemy w stanie niestety powiedzieć na jego temat.
14: Rozumiem, bo tutaj nawet...

0: wiadomości mogą okazać się cenne. Także daj znać.
1: Okej, dzięki tutaj jeszcze raz serdeczne. Pozdrawiam Was, do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. A teraz przechodzimy do Facebooka, który to, przynajmniej u mnie, jakoś tak weekendem doczekał się nowej opcji. Doczekał się, już wspominaliśmy jakiś czas temu, że będzie opcja takich rozszerzonych opisów zdjęć na Facebooku. On nawet już kiedyś miał taką opcję, jak dobrze pamiętam, coś wygeneruj szczegółowy opis i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no nie za bardzo to chciało działać, przynajmniej na iOS-ie. A teraz, kiedy mamy taką opcję, jak wygeneruj szczegółowy opis obrazu, to sobie wybieramy z czynności. Jeżeli w poście mamy jedno zdjęcie, jeżeli mamy więcej zdjęć, no to sobie wchodzimy tam, gdzie nam te zdjęcia się będą wyświetlać jedno pod drugim i na każdym możemy taką czynność wywołać. I teraz jest tam kilka ciekawych rzeczy, bo przede wszystkim dostajemy kilka dodatkowych informacji. Są to informacje na przykład typu, jeżeli mamy zdjęcie z kilkoma osobami, dostaniemy informacje, jak te osoby są umiejscowione. Czyli na przykład, że są dwie osoby po lewej stronie, jedna osoba po środku, tam dwie osoby po prawej. Dostaniemy informacje na temat tego, co ta sztuczna inteligencja Facebooka wykrywa jako plan główny, co wykrywa jako tło, to jest kolejna rzecz. Dostaniemy także informacje na temat obiektów, jakie są na tym zdjęciu, do jakich zostało ono przypisane kategorii, no więc takie informacje może trochę bardziej statystyczne i techniczne, jeżeli ktoś miałby ochotę, ale co ważne, i to ja już zauważyłem kilka razy, jeżeli Facebook wyświetla informację, że brak dostępnego opisu zdjęcia, to warto mimo wszystko wykorzystać tę opcję, czyli wygeneruj szczegółowy opis obrazu, bo wtedy istnieje szansa, że to zdjęcie zostanie jakby może powtórnie przeskanowane, albo po prostu gdzieś tam jakieś dodatkowe pole w tej bazie danych Facebooka zostanie nam przesłane, bo wtedy mamy szansę na to, że po prostu dostaniemy jakiekolwiek informacje na temat zdjęcia. I teraz tak, możemy dostać informacje na temat tego, co się znajduje na zdjęciu, ale też zdarza się, że jeżeli jest informacja taka, jaką mieliśmy, obraz może zawierać tekst i tu wiadomo, czasem ten tekst był przedstawiony, czasem go nie było, to w momencie, kiedy dostajemy informację, że obraz może zawierać tekst i kiedy rozpoznamy sobie ten, wygenerujemy ten szczegółowy opis obrazu, to nagle się może okazać, że ten tekst został rozpoznany. Także warto dać temu szansę, warto to testować, to nie zawsze zadziała i nie zawsze możemy mieć jakieś super efekty, ale ja już się ileś razy przekonałem, że warto to sprawdzać, warto to testować, ja mam to w czynnościach w miejscu, gdzie są po prostu zdjęcia. To teraz moje pytanie do użytkowników Androida, czy u Was się już to pojawiło na Facebooku, czy jest coś takiego gdzieś? Czy na razie nie? Może to nie tylko.
2: Ja o niczym nie wiem, ale jak się dowiem, to dam znać.
3: To też kwestia na stronie, czy to jest. Bo o mBasic to nie mówię, bo tego tam raczej nie będzie. No
0: ja właśnie używam głównie mBasica.
3: Ale o głównej, o nowej głównej. No. Bo to może być tam.
0: Też całkiem
3: jeżeli
0: możliwe.
3: Gdzieś to, jeżeli gdzieś to będzie, to to będzie jej główna strona. Bo Facebook wychodzi z założenia, że strona główna to ma być strona dostępna. I mBasic to jest strona, która gnije i tak póki działa, to działa, nie ma sensu jej ubijać, ale tak jak przestaje działać, to no, płakać nie będziemy.
0: Dokładnie. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli wy macie jakieś doświadczenia z tym, a być może to ja jestem w grupie szczęśliwców, którzy dostali tę funkcję, bo może jeszcze nawet na iOSie nie wszyscy ją mają, ale jeżeli wam to działa i jak wam to działa, bądź też nie działa, no to po prostu dawajcie znać i bardzo chętnie o tym poczytamy. Mamy słuchacza na linii, ale na razie

0: to ten słuchacz do naszej sesji audio się jakoś niechętnie podłącza. Więc...
1: Ja chciałem jeszcze tylko wtrącić odnośnie Blind Shell Classica, ponieważ słuchacz Bartek pewnie zadzwonił, myśląc, że ukazał się o nim podcast, który zresztą nagrałem. No to gwoli wyjaśnienia powiem tylko, że firma Lumen, dystrybutor tego sprzętu, po prostu nam go użyczyła i musiałem po teście to odesłać, to urządzenie. Więc go fizycznie i w ogóle nie mamy. Po prostu mieliśmy użyczone i dlatego ten podcast powstał. To tak, propos wyjaśnienia.
0: Ale być może dystrybutor wie coś więcej na temat tego, co tam się dzieje i jaki może być powód awarii, powód niedostarczania tych SMS-ów i być może wspomoże. To jest w ogóle taka moja rada, jeżeli macie jakiś problem z nietypowym urządzeniem, a znajomi nie bardzo wiedzą, jak wam pomóc z rozwiązaniem tego problemu, no zwłaszcza w tej działce Tyflo, zwłaszcza w działce sprzętu specjalistycznego, warto się tych dystrybutorów pytać, warto ich o to trochę pomęczyć, popytać. Oni czasem mogą udzielić jakiejś odpowiedzi, czasem oczywiście mogą również nie, bo też mogą zwyczajnie nie wiedzieć, ale zawsze warto, a później no to wiadomo, jeżeli sprzęt jest dość wyspecjalizowany, no to zawsze można pytać po prostu producentów, tak? No tylko to się może wiązać z pisaniem w obcych językach. No dobrze, to teraz przechodzimy dalej do Firefoxa, który to naprawia błędy i będzie się stawał coraz bardziej dostępną przeglądarką w tym roku. Więcej na ten temat wie Paweł.
2: Ukazał się Firefox 86. Chyba jego największą nowością jest Total Cookie Protection, czyli jakby zamykanie ciasteczek z różnych stron w ich osobnych, jak oni to mówią, słoiczkach na ciasteczka. A chodzi po prostu o to, żeby te ciasteczka nie śledziły nas między stronami i się trzymały jednej strony, dla której my udzieliliśmy zgody, żeby na niej się pojawiały. Ale ja nie o tym, ja o czymś troszkę innym. Poprawiono parę błędów ze screenreaderami. Dla użytkowników Orki lepiej powinien działać tryb przeglądu myszy. Też powinny screenreadery w ogóle lepiej sobie radzić z tabelami, w których kolumny rozciągają się na wiele linii. I nagłówki powinny być w takich kolumnach wtedy, w takich tabelach lepiej czytane. A poprawka, która jest na liście zmian, ja ją potwierdzam, że ona jest. Już nie powinno się dziać tak, w niektórych tabelach się tak działo, na przykład na messengerze.com, że jeżeli są sobie elementy tabeli, tak jak wiadomości, to z jakichś przyczyn one się pokazują jako elementy edytowalne, chociaż to nie są pola edycji. I my chcemy sobie literą E przeskoczyć szybko do pola napisania wiadomości, a tu psikus i musimy przebić się przez całą tabelę E po każdej jednej wiadomości, bo każda wiadomość jest polem edycji. Już to zostało naprawione, już tego błędu nie ma. No i ja się bardzo cieszę, bo z Messengera się łatwiej korzysta. A co Firefox na ten rok przewidział? No w zasadzie jedną podstawową wielką rzecz, czyli przebudowę silnika współpracy przeglądarki ze screenreaderami. No bo te przeglądarki się cały czas rozrastają. Już parę lat temu mieliśmy problem, że nagle Firefox coś przebudował, screenreadery nie nadgoniły i nagle Firefox stał się niedostępny przez jakiś czas. No i Firefox drąży dalej, no bo przeglądarki się stają skomplikowane, strony też skomplikowane. Przeglądarki się stały aplikacjami wieloprocesowymi. Każda karta inny proces, a jeszcze inne procesy otwierają jakieś tam inne zadania. Do tego jeszcze dominacja Chroma na rynku, nie chcieli tego powiedzieć wprost, ale tak mi się wydaje, że o to tam chodziło, który trochę wyznacza różne trendy w tym, jak strony mają być budowane i treści konsumowane. No i uznała Mozilla, że to jest najwyższy czas, żeby troszkę przebudować silnik współpracy ze screenreaderem. Chodzi o to, że do tej pory było tak, że w momencie, kiedy screenreader miał się dostać na stronę, to zostało wysłane zapytanie przez tą część Firefoxa, która jest odpowiedzialna za dostępność, do tej części, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie strony, żeby udostępnić jakiś tam mały ciąg tego drzewa dostępności, czyli jakby całej tej struktury HTML-owej, tego kodu, który jest dla nas ważny i dla naszych czytników, żeby nam powiedziały, co na tej stronie się znajduje, jakie to linki, nagłówki i różne inne elementy. No i to sprawiało, że no okej, może to i było w dawnych czasach jakoś tam bardziej, że tak powiem, no, lżejsze dla naszych zasobów. Może i tam w pewnych sytuacjach szybsze, natomiast teraz, jako że to wszystko się robi coraz bardziej skomplikowane i rozbudowane, Mozilla chce przejść na model, w którym całe to drzewo dostępności jest indeksowane na raz i jest na bieżąco uaktualniane w miarę jak coś się w nim zmienia. Przez cały rok będą wprowadzane zmiany, żeby tą opcję wprowadzić. No więc możemy się spodziewać tego, że, no nie wiem, może ta przeglądarka przyspieszy, może będzie w jakiś sposób bardziej wydajna dla nas niewidomych użytkowniczek i użytkowników. No miejmy nadzieję, że nie skończy się to tak jak ostatnio, że screenreadery nie nadążą i się to na jakiś czas rozleci. Też Mozilla obiecuje, że będzie usprawniać dalej te funkcje, które dostępne jeszcze nie są. Natomiast i że zajmie się pewnymi już problemami zgłaszanymi w zeszłym roku, może nawet trochę wcześniej, ale też zwracają uwagę na to, że no nie ma szansy na to, żeby z tak ambitnym projektem naprawić wszystko, więc zachęcają zarówno użytkowników do dzielenia się swoimi opiniami, na ile dostępny jest Firefox, jak i osoby, które się na tym znają, do naprawiania błędów. Wszak Firefox otwartą przeglądarką jest, więc współpraca jest jak zawsze mile widziana.
0: Ostatnio gdzieś widziałem w sieci błąd w Firefoxie naprawiony chyba po kilkunastu latach od zgłoszenia został. Także rzeczywiście no, mają problemy z tym, żeby te błędy naprawiać. No, prawdopodobnie ze względu na braki kadrowe, tak? Bo tam Fundacja Mozilla też jakoś koszty redukowała jakiś czas temu, więc prawdopodobnie to i też miało jakiś wpływ na zespół zajmujący się dostępnością. Tymczasem mamy pytania dwa od Mateusza odnośnie Voice Dream Readera na Maca. Czy autor podaje przybliżoną datę premiery i czy będziemy musieli go kupić osobno? Mikołaju, czy ty
2: Nie
0: coś
2: wiadomo
0: więcej?
2: i nie wiadomo. Tak naprawdę dwie rzeczy, które wiadomo, to jest tweet Voice Dream na Maca, że będzie Voice Dream na Maca, obrazek, niestety nawet bez alta. Po zrobieniu OCR-a na obrazku wygląda to jak jakiś screenshot. Po prostu podejrzewam, że właśnie Voice Dream na Maca. Drugi tweet będzie synchronizacja z aplikacją na iOS-a. Dziękuję, tyle wiemy.
0: No więc cóż, po prostu pozostaje czekać. Obawiam się, to są takie tylko moje obawy, że trzeba będzie osobno za tę aplikację zapłacić. Tak bym na to stawiał, ale nie mam żadnych na to dowodów, więc to taka moja tylko teoria. A teraz, Mikołaju, skoro już sobie gdzieś tam mikrofon włączyłeś, to zostań z nami, bo będziesz o psie przewodniku, który nie jest psem, tylko robotem, nam opowiadał.
2: Tak, bo przewidywałem tak, że wchodzi technologia LiDAR i że kto wie, czy może psy przewodniki z technologią LiDAR, a raczej atrapy psów przewodników. No i powiedzmy, bardzo małe zalążki jakiegoś projektu tego typu to się gdzieś na rynku pojawiają i to jest kolejna polski pomysł uczniów i to ze szkoły bodajże zawodowej lub technikum, czegoś tego typu, informatycznego oczywiście, powstał robot. Na razie prototyp, na razie do nawigacji po zamkniętych pomieszczeniach dla osób niewidomych, który umie omijać przeszkody, mapować sobie właśnie sensorem LiDAR, co w danym pomieszczeniu jest, gdzie są ściany, gdzie są jakie przeszkody i potrafi nas prowadzić tak, żeby te przeszkody ominąć. Ma też taką funkcję, że wykrywa, czy w danej chwili trzymamy uchwyt. Jeżeli nam się ten uchwyt puści, bo nie wiem, wysunie nam się na przykład z ręki, to urządzenie zaczyna nam wydawać sygnał, żebyśmy mogli je zlokalizować, żeby nam nie uciekło. No i jeżeli już je znajdziemy, to urządzenie można sprowadzić dalej. No, jak na projekt, jeżeli osoby z technikum są w stanie coś takiego zbudować, to co z tego będzie, jeżeli zabierze się do tego porządna, poważna firma z zdecydowanie większym budżetem, z jakimś lepszym personelem i ludźmi, którzy się faktycznie no, zajmują takimi rzeczami na co dzień. Myślę, że może być coś ciekawego w tej kwestii w ciągu najbliższych kilku lat.
0: Może być. A cóż ciekawego, Pawle, w najnowszym Cache Readerze, który to się już w wersji 2.0 doczekał?
2: Ja myślę, że wielu z nas kojarzy takie skalkowane z angielskiego powiedzenie, że ktoś wygląda jak milion dolarów, no to teraz możemy usłyszeć, jak nasz telefon brzmi jak 10 zł. Wyszedł Cache Reader 2.0 i jest w nim kilka nowości. Przede wszystkim tutaj słowo klucz to wibracje. Po pierwsze możemy sobie dla każdego nominału dowolnej waluty sprawdzić, jak nasz Cache Reader zawibruje. To jest dość łatwy algorytm do przewidzenia, no bo wiadomo, że pierwszy nominał to jest jedna wibracja, drugi nominał dwie wibracje. No ale jak na przykład gdzieś jedziemy za granicę, potrzebujemy posługiwać się inną walutą, nie do końca się jeszcze orientujemy, no to można sobie przejrzeć, jakie jeszcze nominały mamy, żeby się nauczyć, że na przykład w euro, no to pierwsza jest piątka, a nie dziesiątka, jak u nas w złotych.
3: W dolarach pewnie jedynka będzie, bo to ciekawe, jeden dolar to u nich jest bardzo często banknot.
2: O, widzisz, to tego ja z kolei nie wiedziałem. No i pewnie każda waluta ma jakieś swoje takie niespodzianki, no plus to, że po prostu możemy nie znać aplikacji, możemy zapomnieć, jak to działa, no i różne inne rzeczy. Więc można sobie dla każdej waluty to sprawdzić. Można regulować też prędkość tych wibracji. Czy ona ma być wolna, normalna czy szybka? Normalna to jest no taka, bym powiedział, mi się wydaje, że to jest taka sekwencja, krótkie, długie, na zasadzie, nie wiem, dycha w polskich złotych to jest jedno krótkie, ale 20 zł to już jest krótkie, długie, po czym 50 zł to jest krótkie, długie, krótkie. Natomiast przy tym szybkim trybie mam wrażenie, że te długości wibracji są wyrównane i tam już nie chodzi o ten system z długościami, tylko bardziej chodzi o ilość tych wibracji. Po prostu się liczy, że jedna wibracja, pierwszy nominał, dwie wibracje, drugi nominał i tak dalej. Nie wiem, jak jest na najwolniejszym. Do tego są jakieś wskazówki haptyczne, które na moim telefonie są niedostępne, nie mogę ich zaznaczyć. Nie wiem, na jakich telefonach to działa, względnie czy to nie jest jakaś opcja skalkowana z iOS-a, którą ktoś, nie wiedzieć po co, przeportował na Androida. Natomiast jest taka opcja. Jest też opcja, żeby wraz z rozpoznanym nominałem było nam czytane, jaka to waluta. I to chyba o tyle ma sens, że w Cache Readerze jest jakiś tryb taki uniwersalny, gdzie te waluty powinny być też rozpoznawane, a nie tylko nominały. I on chyba trochę wolniej działa, natomiast jak mamy więcej różnych walut w portfelu, to może się nam przydać. Ponadto jest możliwość usuwania konkretnych walut i w ten sposób możemy pobrać tylko te moduły, które są nam potrzebne, żeby nie trzymać wszystkiego w pamięci. Ponoć jest jakiś ulepszony algorytm rozpoznawania tych pieniędzy. Ja testowałem dość krótko na euro i nie odnotowałem, żeby było jakoś szybciej. Działa jak działało, ja jestem zadowolony, jest super. Tego chyba też wcześniej nie było. Możemy sobie zmienić aparat, którym ma rozpoznawać aplikacja. Czy ma to być aparat tylny, czy ma to być aparat przedni. Nową walutą w tym wydaniu są ruble białoruskie. Jeżeli ktoś z Białorusi nas słucha, no to gratulujemy i życzymy im jego korzystania. No, a na sam deser ogłosiła firma Envision AI, że Cache Reader jest pierwszą aplikacją, która zewnętrzną, która pojawi się na Envision Glasses. I można dzięki temu rozpoznawać pieniądze tym właśnie mechanizmem z Cache Readera.
0: A to już będzie coś.
2: Okularów smart. Ja się zgadzam. Ja jestem bardzo nakręcony na to, co będzie dalej, bo to jest pierwsza taka inicjatywa chyba, gdzie te okulary zaczynają mieć sens. Gdzie oni oprócz tego, że oferują jakieś swoje usługi, to oni się też rozeznają w tym, czego osoby niewidome rzeczywiście używają i z kim warto podjąć współpracę partnerskie, żeby na tych okularach były rzeczywiście aplikacje, które są użyteczne. No Envision jest dobrym oprogramowaniem do rozpoznawania tekstów i różnych tam rzeczy. Cache Reader jest dobrym czytnikiem pieniędzy. Ja jestem ciekaw, co będzie dalej. No mogę tylko powiedzieć, że oni...
3: Życzylibyśmy sobie Be My Eyes'a, tak szczerze.
0: No właśnie miałem o tym mówić.
2: Ja nie jestem taki pewien, czy to przed kimś się nie stanie na jakimś etapie, bo oni tak dziwnie, ale z tym Be My Eyes'em romansują. Oni Be My Eyes to jest częsty gość na różnego rodzaju webinariach organizowanych przez Envision. I ja myślę, że to się może prędzej czy później stać i też na to liczę. Ciekaw jestem, gdzie pójdą w stronę nawigacji. Tak dotychczasowe trendy wskazywałyby na Lazario, które no jest spoko, nie jest idealne, ale jest spoko. No i zobaczymy, co dalej jeszcze. Oni coś tam z Microsoft lubią sobie czasem zaprosić. No to pożyjemy, zobaczymy, co się będzie działo. Na pewno będą na Sisanie Envision ze swoimi okularami i mają coś nam tam zapowiedzieć jeszcze więcej. Ogólnie Sisan się zaczyna w przyszłym tygodniu, więc ja myślę, że ten przyszły Tyflo Przegląd to będzie specyficzny chyba też odcinek poniekąd i pewnie kolejny jeszcze, może nawet dwa do przodu. Zobaczymy.
3: A będzie ktoś? Bo wirtualny chyba.
2: Wirtualne. Można się zarejestrować za darmo i śledzić wydarzenia. No, to zachęcamy.
0: Zachęcamy i też będziecie mogli się z nami jakimiś swoimi wrażeniami podzielić. Bo czemu nie? A teraz o czymś, co teoretycznie wydawałoby się, że jest proste. No bo to konsola, czysty tekst, no nic prostszego, jak to przekazać niewidomemu użytkownikowi. A z Windowsem to tak jakoś się złożyło, że programy odczytu ekranu zawsze z tą konsolą miały bądź mają większe lub mniejsze problemy. Mniej tych problemów będzie w najnowszych wersjach NVDA. Więcej o tym Mikołaj.
3: Tak, pojawiają się gdzieś w snapshotach, wersjach Next, w bodajże opcjach zaawansowanych. Pojawił się taki przełącznik do przełączenia algorytmu odczytu konsoli na jakiś inny nowy. I to ma ulepszyć współpracę właśnie programu NVDA z konsolą i ma sprawić, że kilka znanych, popularnych, a uciążliwych błędów ma zniknąć. Czyli jakieś na przykład wypowiadanie znaków, jeżeli mamy włączone echo klawiatury i coś zostanie do tej konsoli wpisane, nie jest to coś, co my wpiszemy, tylko coś, co zostanie na niej wypisane, a czasami NVDA będzie to czytał ZNAK po znaku. Bo tak, bo to jest jakiś taki błąd i to ma teraz na przykład zniknąć. Kwestia druga, jeżeli edytujemy daną linię w konsoli, jeżeli mamy na przykład jakiś edytor tekstu, mamy tekst wieloliniowy wyświetlony i wpisujemy coś, to do tej pory zachowanie NVDA było takie, że czytane było to od miejsca, gdzie my coś wpisaliśmy, do prawej strony, do samego końca linii. Czyli jeżeli mieliśmy słowo to jest test, zdanie to jest test i chcieliśmy dopisać słowo jakiś przed słowem test, żeby mieć to jest jakiś test, to za każdą literką wpisywania słowa jakiś słyszeliśmy test, test, test, test, test, test, test, bo to było po prawej stronie naszego kursora. Teraz już tego ma nie być. Ma być lepsze wsparcie dla wszelkiego rodzaju trochę bardziej zaawansowanych programów niż tylko wpisz komendę, wciśnij Enter, zobacz co się stanie. Na przykład edytor tekstu Vim ma być lepiej dostępny, podobno jest lepiej dostępny, ponieważ ten edytor tekstu miał na przykład coś takiego, że przy każdym ruchu strzałką lub poruszaniu się czy tam w górę, czy w górę i w dół, czy w prawo i w lewo, zmieniała się na dole, na pasku statusu, kolumna. Tam był podany, który wiersz i która kolumna, gdzie znajduje się kursor. Problem w tym, że jeżeli z kolumny 23 zmieniliśmy na kolumnę 24, to NVDA powiedział nam 4, bo gdzieś na ekranie wyskoczyła cyfra 4, której tam wcześniej nie było, więc NVDA stwierdził, że należy przeczytać 4, co w naszym momencie, w naszym przypadku, to 4 to bardzo mało znaczyło, i tak naprawdę to na wiele nam się nie przydawało, tylko nam przeszkadzało. To ma zostać teraz poprawione. Już nie ma być czegoś takiego, że tu się zmieni jedna cyferka na przykład i ona przeczyta tylko jedną cyferkę. No ma to działać lepiej. Ja tego jeszcze nie testowałem, bo nie mam wersji Next. Czy jak one się tam teraz nazywają, Master, już nie pamiętam jak się te snapshoty w tym momencie nazywają, bo to się kilka razy zmieniło. Ale no w snapshotach, jeżeli ktoś ma, to trzeba sobie tam wejść, pobrać, wejść w opcje zaawansowane, zaznaczyć pole wyboru, że tak, wiemy co robimy, wiemy, że to nie jest dobry pomysł i opcję tam użyj nowego algorytmu do należy sobie zaznaczyć.
2: A ja teraz... jestem ciekaw, aha, czy no wczoraj z Mikołajem nawet rozmawiałem o tym i okazało się, że wyskoczyła mi bardzo spontanicznie potrzeba korzystania z aplikacji konsolowej, ale interaktywnej, tak zwanego nCurses. gdzie po prostu nawigujemy strzałkami po opcjach, enterem wybieramy, ewentualnie jakimiś tam literami konkretnymi przechodzimy do jakichś tam konkretnie opcji. No i się okazało, że ta aplikacja byłaby... Słucham?
4: Coś jak Reddit for Blind, prawda?
2: Dokładnie.
3: Tylko, że Reddit for Blind nie jest konsolą, tylko polem edycji do odczytu, z tego co wiem.
2: Tak, ale
3: teraz.
2: Że podobny mechanizm, nie? W nawigacji. No i problem pojawił się taki, że aplikacja jest super dostępna, bo tam naciskam strzałkami, kursor się przemieszcza, wszystko reaguje, w konsoli widzę cały jakby wynik, widzę, nie wiem, strukturę folderów albo tam jakąś playlistę czy coś. Tylko, że jak naciskam strzałkę w dół, to on cały czas mi czyta ten jeden i sam element. Mimo, że kursor się jakby, mimo, że fokus się przemieszcza, znaczy właśnie, właśnie, fokus się nie przemieszcza. Prawdopodobnie sytuacja jest taka, i to mi tu tłumaczył nasz kolega redakcyjny, ekspert linuxowy Michał Zegan, że tam się stało tak, że po prostu jest trochę tak jak menu w starych różnych telefonach, czyli zmiana tego, co jest aktualnie podświetlone, wyrażana jest tylko i wyłącznie przez podświetlenie konkretnej opcji. I to jest scenariusz, z którym, no może poradziłby sobie jakiś linuxowy screen reader do terminala, jakiś TTSR, czy Fenrir, czy jakiś inny.
3: Nawet SpeakUp podejrzewam, bo SpeakUp też sobie z tego co wiem dość radził z tymi terminalami.
2: Tak, ale Windows to już niekoniecznie, no bo to nie jest jego główne zadanie i nikt się nie spodziewał, że komuś przyjdzie do głowy korzystać na Windowsie z tak specyficznych linuxowych rzeczy na jakimś zdalnym serwerze. No i mam problem, bo jestem prawie bliski rozwiązania dość dużego dla mnie problemu, który że tak powiem już... No wleczę się za mną od miesięcy, a gdyby to działało, to by się zakończył. I to nawet w sposób bardzo intuicyjny. Natomiast się nie zakończy, no bo właśnie taki jest problem, że aktualne podświetlenie nie jest odczytywane. No kurczę, ciekawe, czy te zmiany coś zaadresują w tej kwestii. No czy trzeba będzie dłubać dalej i szukać
3: wiesz
2: innego
3: co?
2: Rozwiązania.
3: Ale jedną rzecz, którą ja bym ewentualnie jeszcze sprawdził, tak mi teraz przyszło do głowy. Bo jak działa NVDA i to też warto wiedzieć, jeżeli ktoś korzysta z konsoli, zwłaszcza jeżeli ktoś się na przykład łączy do czegoś i korzysta gdzieś zdalnie. NVDA działa tak, że jeżeli naciśniemy strzałkę, to on, no naciskamy tę strzałkę, on to wykrywa, czeka sobie, zanim aplikacja zrobi to, co ma zrobić i odczytuje tam, gdzie jest obecnie pierwsza linia. Przy czym czasami jest tak, że tej aplikacji zrobienie tego, co ma zostać zrobione, zajmuje trochę dłużej niż NVDA sprawdzi, gdzie jest kursor i nam odczyta i po prostu NVDA zdąży już nam odczytać, gdzie jest kursor, zanim ten kursor się tak naprawdę przesunie. I wtedy w opcjach zaawansowanych NVDA jest taka opcja jak tam current timeout, to jest czas coś tam kursora. To sobie należy zwiększyć. W tym momencie stracimy na responsywności, bo my stracimy na responsywności po prostu przez to, że NVDA będzie czekał dłużej od naciśnięcia klawisza do zerknięcia i sprawdzenia, gdzie jest kursor.
0: Tak się kiedyś to... rozwiązywało problemy z Windowsem też. Te opóźnienia wyzwalania akcji to pomagało.
3: No, to dokładnie. To właśnie coś takiego też jest i czasami jest też przydatne.
2: A to sobie zobaczę, nawet może za chwileczkę. Dzięki wielkie za radę.
0: A ja tymczasem zaglądam na naszego Facebooka i tu napisał do nas Bartek. Przed chwilą znajoma dała mi znać, że z Blind Shellem sytuacja się naprawiła. Niestety nie wiem, co było powodem tych problemów. No może po prostu jakieś kłopoty na sieci, bo to też różnie bywa, albo jakieś inne kłopoty, no ale Bartku w każdym razie no, cieszymy się, a twoja znajoma z pewnością najbardziej się cieszy, że już wszystko działa. A teraz, no cóż, będzie o grze, ale nie na Blind Shella, tylko na iPhone'a. Blinded Chief. Tak nazywa się ta gra, o której dziś sobie przeczytałem. Jest to gra audio, jest to gra płatna. 4,99 zł za nią trzeba zapłacić, jeżeli chcecie wejść w jej posiadanie. A polega ona na przygotowywaniu różnych potraw, bo wcielamy się w niewidomego kucharza, który to zaczyna od tworzenia hot dogów. Później będzie robił kolejne rzeczy, będzie robił sałatki, będzie robił hamburgery, czy burgery właściwie, będzie robił sushi i inne podobne potrawy, ale no, najpierw trzeba od czegoś zacząć. I najpierw zaczynamy od hot dogów. O co właściwie chodzi w tej grze? Otóż cała sprawa polega na tym, że przychodzą do nas klienci i klienci sobie życzą. Ja poproszę hot doga z tym i z tym. I początkowo mamy trzy składniki i mamy trzy listy. Na każdej liście mamy trzy składniki do wyboru. Przesuwamy się gestem w lewo, w prawo i w dół. W górę zatwierdzamy wybór. I teraz na przykład, jeżeli ktoś nam powie, że chce hot doga tam powiedzmy z serem, z jajkiem i z chili, no to na pierwszej liście możemy mieć na przykład ser, kiełbasę i ogórek, no i musimy wybrać właściwy element z tej listy. I tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu jest to klasyczna pamięciówka, bo później pojawia się coraz więcej tych rzeczy. Na przykład ja jestem aktualnie na poziomie człowieka od robienia burgerów i tam już mamy na przykład cztery składniki. I ktoś nas może poprosić o burgera, powiedzmy, z jakimś jednym składnikiem, tylko z której z tych kategorii, więc w pozostałych nie ma znaczenia, co wybierzemy. Natomiast może być tak, że musimy zapamiętać cztery składniki i tego burgera tam przygotować. Także taka dosyć prosta gra. Trzeba wyłączać voiceovera, jeżeli chcecie w nią pograć. Nie ma tego trybu, Mikołaju, jak on tam się nazywał, interakcji.
3: Direct touch.
0: Tak, nie ma tego. Nie da się wybrać tego z pokrętła, niestety. Więc tu taki trochę minus. Trzeba wyłączyć voiceovera sobie po prostu. Ale tak poza tym można sobie fajnie pograć. Gra nie jest jakaś skomplikowana. Nie jest też bardzo droga, więc Blinded Chief, jeżeli macie ochotę, no to zapraszam. A, i gra jest w języku angielskim i ten angielski to też można sobie trochę poćwiczyć, jeżeli chodzi o rozróżnianie różnych akcentów. Bo synteza nazwy tych różnych produktów mówi nam, czy właściwie tam sample, bo to na samplach jest chyba zrobione, mówi nam to raczej dość ładnym, poprawnym angielskim, a zamówienia klientów, no cóż, są tak już trochę z różnymi akcentami, z różnymi naleciałościami, żeby nie było tak łatwo. Paulino, słucham.
4: Takie mam pytanie przy okazji, czy podczas tej gry możemy nabyć jakichś faktycznych umiejętności, które pomogą nam gotować?
0: Nie.
4: Czyli na przykład...
0: Nie, bo to po prostu jest no, klasyczna taka pamięciówka. Wybierasz sobie te składniki, tam się nie robi nic więcej. Nie robi się na przykład, że teraz okej, wkładam tam coś i trzymam to przez dwie minuty i żeby się aby nie spaliło. Nie, to nie jest gra, która ma nas za zadanie nauczyć gotowania. To jest gra, dzięki której możemy trochę poćwiczyć naszą pamięć. Nic poza tym.
1: Ile kosztuje?
0: 4,99.
1: A na to można żyć.
0: No.
1: 4 złote, nie 4 dolary.
0: 4 złote. 4 złote 99 groszy. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie Netflix coś robi dziwnego. Mikołaj, tak. Co oni tam robią?
3: No właśnie, co oni tam robią? To jest bardzo dobre pytanie. Bo to są te tak zwane testy AB, czyli coś jest sprawdzane, jakaś część użytkowników to ma, sprawdza się chyba reakcje, sprawdza się, czy nic się nie sypie, i albo będzie to miało więcej użytkowników, albo nie będzie to miało więcej użytkowników i to jeszcze zobaczymy. Więc ja tu mogę o czymś mówić, ale wy możecie tego nie zauważyć, albo wy możecie to zauważyć w trochę inny sposób niż ja, albo w taki sam sposób co ja, a inni mogą tego nie zauważyć. O co chodzi? Znam jeden przypadek osoby widzącej, która, i teraz nie wiem przez co, czy przez to, że nie ma screenreadera ustawionego, nie ma screenreadera włączonego, bo jest osobą widzącą, czy przez to, że ma język Netflixa ustawiony na swój język narodowy, a nie na język angielski, przestaje widzieć język deskrypcji jako, przestaje widzieć angielskie ścieżki audiodeskrypcji. Ma w ścieżkach audiodeskrypcji język swój, i język angielski, oryginalny, ale nie ma angielskiej deskrypcji, mimo że ta angielska deskrypcja jest i ta angielska deskrypcja powinna być dostępna, bo ona istnieje i funkcjonuje. I to do seriali na przykład, gdzie ja jestem w stanie wejść i sobie tę angielską deskrypcję bez problemu widzieć, i to w tym seriale Netflix Original, które te deskrypcje angielsko mają wszędzie, i to nie jest tak, że w jednym kraju coś będzie, a w drugim nie, ona tej deskrypcji angielskiej po prostu nie widzi. Z kolei, jeżeli włączymy serial oryginalny, tworzony w języku, w którym jest tworzony, w którym ta osoba ma ustawionego Netflixa, o, to ta deskrypcja się wtedy pokazuje, oczywiście tylko ta w tym języku. Jeżeli deskrypcja i angielska, i ta, to widać tylko tą. Więc coś jest powodem, dla którego chowa się w niektórych przypadkach angielska deskrypcja. Jeżeli komuś się ta angielska deskrypcja schowa, to warto właśnie poeksperymentować albo z przełączeniem Netflixa na angielski, albo z włączeniem screenreadera, jeżeli ktoś na urządzeniu, na którym to jest testowane, takiego screenreadera na przykład by włączonego nie miał. Jeżeli ktoś coś takiego ma i problem rozwiąże, to byś się mógł nawet skontaktować, bo myślę, że warto, jakby jakieś większe rozwiązanie tego problemu udało się znaleźć, bo coś jest ewidentnie na rzeczy, bo tak się dzieć nie powinno, bo znam inny przypadek, ale no nie udało nam się dojść do problemu. Tak bardziej sygnalizuje problem, że może się komuś tak zdarzyć, że ścieżka deskrypcji zniknie, mimo że ścieżka deskrypcji tam powinna być. Sygnalizuje, co może być przyczyną i co może być rozwiązaniem, ale też gdzieś tak sugeruje, że jeżeli by ktoś coś wiedział więcej, to też się może kontaktować i podzielić i ze mną, i z innymi słuchaczami jakąś większą ilością informacji, bo to się może też niektórym przydać.
0: Szczególnie, że z Netflixa to jednak trochę osób także i niewidomych korzysta, więc może ktoś jakiś pomysł będzie miał.
3: Coś na rzeczy ewidentnie jest, bo zawsze na przykład może się zdarzyć taka opcja, że nie wiem, jest czyjeś konto gdzieś zalogowane na jakimś telewizorze na przykład i próbujemy odtworzyć sobie z kimś film i chcemy tę deskrypcję mieć, a ten ktoś tej deskrypcji nie widzi, bo nie, więc
0: problem.
3: Myślę, że dokładnie, że jest problem i że warto, jeżeli ktoś by coś więcej wiedział, albo chociaż sam miał taki problem, żeby też poinformował, że no, jest problem i faktycznie tak, potwierdzam, mam.
0: Tymczasem zaglądam na Facebooka, tu napisał do nas Krzysztof. Witajcie, ja mam pytanie odnośnie playlist aplikacji Apple Music. Czy ktoś z was takie playlisty tworzył? Ja próbowałem i tam jest taka opcja wszystkie utwory, czy coś takiego. Ja myślałem, że tam można zaznaczyć opcję wszystkie utwory i wszystkie utwory się nam wgrają danego wykonawcy, a to jednak tak nie działa, bo trzeba klikać po jednym utworze, żeby nam się do playlisty dodał. Czy ktoś z was też miał takie doświadczenia z tymi listami w Apple Music? Mikołaju, ty nie korzystałeś kiedyś z Apple Music?
3: Korzystałem przez chwilę i wróciłem do Spotify'a, tak jak Spotify nie jest cudem dostępności, tak Apple Music jest jeszcze mniejszym cudem dostępności, więc nie wypowiem się.
0: Okej, okay, no ale może ktoś z naszych słuchaczy poratuje Krzysztofa, może wspomoże. Ja też akurat nie korzystam z Apple Music, także niestety nie pomogę. No dobrze, a teraz o narzędziach, które mogą nam się przydać, jeżeli chodzi o udostępnianie multimediów. O tym więcej Paweł.
2: Tak, po pierwsze mamy do czynienia z nowym narzędziem holenderskim, które zostało stworzone przy współpracy z Bartimeusem, czyli z tą szkołą taką holenderską znaną dla osób niewidomych. Scribit. Jest to narzędzie, jest to program w zasadzie, w którym osoby, które publikują różnego rodzaju filmy, mogą sobie stworzyć napisy do takiego filmu bądź audiodeskrypcję. Co do audiodeskrypcji, jest to ciekawa sprawa, bo audiodeskrypcję się pisze i jest ona nagrywana mową syntetyczną. Na ten moment dostępne są głosy holenderskie i angielskie, natomiast organizacja jest otwarta na różne współprace i integrację innych głosów innojęzycznych, korzysta z bazy Reed Speakera, więc tam jest jeden polski głos. Ja go zresztą pokazywałem chyba dawno temu w tym przeglądzie. Rok temu, półtora roku temu. No w każdym razie nie wiem, czy to nie kolejna Ania. Nie ta Ania, co z Akapeli, tylko inna Ania. Chyba tak miała na imię ten głos. No i jest sobie taki głos, można z niego korzystać. I jeżeli byłoby zainteresowanie, to pewnie autorzy programu dodaliby wsparcie dla niego w Scribd. Można stworzyć sobie taką audiodeskrypcję do filmu, ściągnąć sobie pliki i te pliki zamieścić na przykład na swojej stronie. I teraz tak, jeżeli jest to film, który chcemy umieścić na jakimś właśnie naszym zasobie, to nie ma problemu, umieszczamy go na stronie, umieszczamy też pliki z audiodeskrypcją na stronie wygenerowaną i możemy posłużyć się odtwarzaczem także, który przygotowali dla nas twórcy rozwiązania, który po prostu osadzamy w odpowiednim miejscu na stronie i on pozwala nam na odtworzenie materiału i na włączanie tych wszystkich ulepszaczy dostępności, czyli audiodeskrypcja, napisy, które oferujemy. Jeżeli jest to YouTube, to możemy również oczywiście osadzić standardowy odtwarzacz z YouTube'a, a do tego jeszcze dodatkowy element, który włączy nam audiodeskrypcję bądź napisy z naszych zasobów. Można też współpracować grupowo nad jednym projektem, a można też wynająć sobie specjalistów ze Scribd, którzy dla nas te audiodeskrypcje zrobią, czy tam napisy. No i tu się zaczynają schodki, bo rozwiązanie nie jest darmowe i nie jest też specjalnie tanie. W zasadzie darmowe jest to, że możemy założyć tam konto, rozejrzeć się po nim i sobie stworzyć jakiś projekt. Problem zaczyna się w tym, że nie możemy pobrać plików wynikowych ani już obrobionego filmu z audiodeskrypcją za darmo. Za taką przyjemność będziemy musieli zapłacić 40 euro pro filmik. A jeżeli planujemy korzystać z tego więcej, no to już możemy zainwestować w plan subskrypcyjny.
0: Czyli Pawle, żeby była jasność, nie możemy pobrać filmu, nawet jeżeli sami byśmy te audiodeskrypcje zrobili.
2: Tak, dokładnie. Okay. Czyli możemy sobie stworzyć, zobaczyć jak się tworzy, jak wygląda proces tworzenia, ale nie możemy za darmo pobrać.
0: A odtworzyć chociaż?
2: Nie wiem, bardzo możliwe, że się da. Natomiast nie jestem pewien.
0: Okej. Okay.
2: No i tutaj mamy plany różne. Jest plan Basic. To jest, Basic, który kosztuje 600 euro na rok. Pozwala nam na stworzenie 20 projektów wideo. I teraz nie wiem, czy 20 projektów oznacza, że projekt to jest coś, co jest w toku, czy że mogę 20 filmów w zasadzie obrobić i ściągnąć w ciągu roku. Bo to byłoby trochę brutalne, zdaje się.
0: Stawiam na to, że film.
2: Prawdopodobnie. Web email support, czyli prawdopodobnie tak, wsparcie przez e-mail i przez pewnie czat internetowy. No i można płacić też po 55 euro miesięcznie, bo to jest 600 euro rocznie, a tu 55 euro miesięcznie, można sobie to rozbić. I taki jest Basic. Jest też opcja Basic Hosted, gdzie mamy dokładnie to samo co w Basicu, ale do tego 25 giga przestrzeni na nasze filmy, audiodeskrypcje i inne materiały, gdybyśmy nie mieli ich gdzie zahostować. Potem jest Pro, 1100 euro rocznie, 50 projektów wideo, priorytetowe wsparcie techniczne, no i 100 euro miesięcznie możemy sobie rozbić. Jest też za 1700 euro Pro Hosted, gdzie 50 wideo projektów, tak samo jak w poprzednim. 75 giga przestrzeni, no i wszystko to, co w tym poprzednim. I można 150 euro miesięcznie również płacić. Domyślam się, że jest to adresowane do jakichś organizacji, firm i tak dalej, a nie do na przykład YouTuberów, chociaż tutaj jako przykłady są podani vlogerzy. No nie wiem, czy któryś vloger na tyle zarabia, żeby jeszcze w dostępność tyle włożyć pieniędzy, chociaż oni potrafią czasem. Ale w sensie zarobić. Ale no nie sądzę. Myślę, że to będą bardziej jakieś właśnie firmy, organizacje.
3: Ktoś musi w ADE iść, dostępność zrobić, to kupi, bo co mu pozostanie. Dla takiej organizacji to 1700 euro, to przy dużej firmie to myślę, że może to mało kto nawet zauważyć.
2: No prawdopodobnie, no to w takich sytuacjach okej, jasne. No ale jest, posłuchają nas różne grupy odbiorców, no to może się taka informacja przyda. Dużo bardziej optymistyczna jest ta druga informacja. W specjalnym odcinku Tyflo Przeglądu wspominaliśmy o takiej usłudze jak Scribe for Meetings i w ogóle czym jest Scribe i czym aktualnie zajmuje się dawny Serotek, obecne Pneuma Solutions. Scribe for Meetings, czyli taki dodatek do Zooma, który sprawia, że, czy taki portal powiedzmy towarzyszący, że możemy udostępniać nasze prezentacje osobom niewidomym. Działa to tak, że ładujemy jakiegoś tam Worda, PDF-a, PowerPointa ze slajdami i on jest przetwarzany na formę takiego dokumentu w formie strony HTML, do której jest generowany link i my ten link możemy udostępnić uczestniczącym w naszym spotkaniu osobom niewidomym. Ta usługa jest na razie w wersji beta. Ona potem ma kosztować. Natomiast ona się stała darmowa dla organizacji chcących organizować webinaria, i to na razie dotyczy tylko webinariów, o charakterze publicznym, czyli nie jakieś wewnętrzne, firmowe, tylko właśnie publiczne, otwarte wydarzenia, których główną grupą odbiorców są osoby niewidome. Jeżeli te trzy warunki są spełnione, można aplikować o licencję darmową na Scribe for Meetings. No, myślę, że warto, różne organizacje nas prawdopodobnie też słuchają, może warto sobie zainwestować w takie rozwiązanie, zwłaszcza, że no darmowe ono jest, może się warto nim zainteresować i uczynić nasze prezentacje na Zoomie następny raz bardziej dostępnymi.
0: Tylko warto jeszcze wspomnieć, bo ja to przeglądałem, że dotyczy to tylko webinarów, więc jeżeli ktoś na przykład ma meeting, a niektóre organizacje, jeżeli coś nawet jest tworzone z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, to jeżeli nawet mają, to tworzą meetingi, no bo po prostu licencja jest tańsza na Zooma, tak? I to nie jest absolutnie żadną tajemnicą. To tam jest takie zastrzeżenie, że dotyczy to tylko webinarów, nie meetingów, więc no niestety.
3: A tak jak już o Zoomie mówimy, to nie do końca nowość związana z osobami niewidomymi, ale związana z dostępnością Zooma. Napisy dla osób głuchych automatyczne będą w Zoomie za darmo dla wszystkich. Od jesieni chyba dla wszystkich, od niedługo, jeżeli ktoś wyśle formularz i poprosi, że on potrzebuje już teraz. Nie wiem jak to jest z językami, podejrzewam, że angielski.
4: Tak, mówimy o platformach konferencyjnych, to WebEx wprowadza tłumaczenie ponad 100 języków, znaczy angielskiego na ponad 100 języków jako napisy, transkrypcje meetingów i webinarów.
0: No to pożyjemy, zobaczymy, być może za jakiś czas doczekamy się też języka polskiego. W końcu Zoom się poniekąd z WebExa wywodzi. Człowiek, który tam jest CEO w Zoomie, to zdaje się przy WebExie pracował, więc no, kto wie, może za jakiś czas tego się doczekamy. Fajnie by było, bo rzeczywiście no, te napisy to jest coś, co no, jest fajną opcją dla osób, które mają problemy ze słuchem i dla nich i kiedy one by chciały skorzystać z takiego spotkania, to po prostu ja myślę, jest to dla nich bardziej dostępne.
4: Ja myślę, że te napisy, załóżmy, jakbyśmy nie znali angielskiego, a bardzo nam zależało na tym, żeby gdzieś tam sobie monitorować, to myślę, że i z OCR-em dalibyśmy radę
0: to się
4: te
0: zgadza.
4: Napisy sobie śledzić. I dzięki temu mieć tłumaczenie na polski. Kulawe, bo kulawe było automatyczne, ale zawsze.
5: To jest Tyflo Podcast.
0: No i cóż, przebrnęliśmy przez część Tyflo, a teraz możemy zabierać się za technikalia. Było o Zoomie.
1: To może...
0: Tak?
1: Bo jeszcze mam Tyflo rzecz, aczkolwiek zapomniałem o niej i...
0: A to słuchamy,
1: ktoś
0: Robert.
1: Mi przypomniał w SMS-ie. A może mówiliśmy, ale chyba nie. W ostatnim tygodniu ukazała się nowa wersja Sync Assistant Home. Przynajmniej dla iOS-a. Nie wiem, jak jest z Androidem. Ale jakie są nowości? Nowość, ta, które ja zauważyłem, to jest przystosowanie do czytania z wyświetlaczy LCD. co dla was może mieć, no i dla mnie, nie ukrywam, może mieć znaczenie. To są tak zwane regulacje FPS-ów na sekundę i tam możemy regulować sobie od 10 bodajże do 30 tych klatek na sekundę. Ja teraz powiem, że żeby to według producenta działało w miarę poprawnie, to należy tryb ustawić tego rozpoznawania na tryb wąski i ustawić sobie te FPS-y tak, aby, ponieważ każdy z wyświetlaczy ma inny tryb działania.
0: No i też trochę inną szerokość.
1: Tak. Znaczy, nie. Chodzi o tak zwane migania na sekundę. Migania tych klatek, wyświetlanie tych klatek na sekundę, czy czegoś takiego. I dla każdego z tych wyświetlaczy trzeba ustawić te FPS-y jakby indywidualnie. To znaczy, może kiedyś się doczekamy takiego czegoś, że na przykład wyświetlacze w pralkach firmy takiej a takiej to tak wyświetlają, a wyświetlacze w urządzeniach firmy takiej a takiej albo w wieżach firmy takiej to tak. Ale na razie jest tak, że każdy tak tego i trzeba sobie do takiego wyświetlacza dostosować te FPS-y, no ale generalnie używamy trybu wąskiego, nie trybu mikro, bo mikro to jest do tego, jak chcemy rozpoznać przyciski na pilocie, na przykład, jakie mamy. Ja też nie wiedziałem, ale się dowiedziałem, nawet to działa. Natomiast tutaj jest bardziej tryb wąski. Dlaczego nie używamy zwykłego? Ponieważ zwykły nam ściągnie, oprócz tego coś na wyświetlaczu, to jeszcze mnóstwo rzeczy koło tego wyświetlacza, jakąś nazwę sprzętu i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to, co zauważyłem, to właśnie już jest ta regulacja, co może mieć znaczenie. Radzę potestować, popróbować. To jest ostatnia aktualizacja do Sync Assistant Home. No mówię, ona się w ostatnim tygodniu pokazała. No i właśnie mamy tę funkcjonalność.
4: Jeśli chodzi o Android, przyznam szczerze, że aplikacji nie używam, ale jako, że nikt się nie odezwał, no to stwierdziłam, że szybko sprawdzę. I dowiedziałam się, że ostatnia aktualizacja jest 24 lutego, więc zgaduję, że w podobnym terminie. Natomiast nie wiem, na ile aktualny jest changelog, bo tak jak mówię, nie używam, ale wyczytałam w nim, że są ulepszenia w skanowaniu kodów QR. Tam jest lista chyba 100 ostatnich kodów, jest możliwość zapisywania, znaczy oznaczania, też w oznaczeniu są nowości, że można zapisywać więcej znaków w kodzie QR. I też ta funkcja wykrywania tekstu ma taką poprawkę, że jak sortuje się tekst, to jest opcja sortowania po dacie i godzinie wykrycia.
1: Jeszcze mamy coś takiego jak skanuj NFC, ale nie wiem, do czego to służy.
4: To są głównie te tagi NFC, natomiast no tam są jeszcze jakieś pomniejsze poprawki i inne poprawki błędów.
1: Natomiast aplikacja jest darmowa, więc polecam. Nie kosztuje nic. Dlaczego by nie przetestować?
0: Dlaczego nie spróbować i rzeczywiście może się okazać, że całkiem fajnie będzie to działało i że wasze urządzenia nabiorą drugiego życia, tak, że będziecie w stanie z nich lepiej korzystać, bo to wiadomo. No.
1: A czytanie z wyświetlaczy LCD naprawdę czasami może być bardzo pomocne.
0: Owszem, oczywiście, że tak, z różnych radioodbiorników, zestawów kina domowego,
1: dokładnie,
0: innych
1: dokładnie.
0: Tego typu sprzętów. Tak, to się oczywiście bardzo przydaje, także zachęcamy do sprawdzenia. A teraz było o Zoomie, to teraz będzie o Teamsach. Nowości w Teamsach. Jakie, Paulino?
4: Zgadza się. Wracamy troszkę do tematu platform konferencyjnych. Było o Zoomie, było o Webexie, to teraz o Teamsach. Mianowicie znalazłam informację, faktycznie z tego co pamiętam, w tytule newsa napisałam, że to są nieoficjalne informacje, ale część z nich jest już potwierdzona przez Microsoft. Mianowicie, pierwszą taką nowością, według mnie najbardziej taką potrzebną, Jest dodanie kanałów czy zespołów współdzielonych. Nie wiem, jak to będzie przetłumaczone na polski. I też nie wiem, jak. Dlatego, że nie używałam nigdy Teamsa po angielsku, to nie wiem, czy channels dla w angielskiej wersji językowej to jest kanał czy zespół. Zgaduję, że zespół, ale no tak jak mówię, tutaj mogę mieć pewne niezgodności. I będzie chodziło w tym o to, że osoby spoza organizacji będą mogły stworzyć zespół z osobami od nas, z naszej organizacji, czyli na przykład, nie wiem, będziemy mogli stworzyć jakiś tam zespół, jakiś projekt. Jeżeli używamy Teamsów na przykład w środowisku szkolnym, no to międzyszkolnie, bo jeżeli szkoła jest organizacją, no to będziemy mogli zaprosić do zespołu kogoś spoza. Według mnie to ma dla nas jeszcze jeden scenariusz. Mianowicie taki, że jeżeli jesteśmy na Teamsach gdzieś na studiach, gdzieś w pracy, gdzieś jeszcze w jakimś innym środowisku i potrzebujemy coś przetestować, jakąś nową funkcję, jakąś funkcję, której nie znaliśmy, a będzie nam potrzebna, no to możemy zrobić taki zespół, wziąć kogoś, kto będzie chętny do przetestowania, wytłumaczenia nam, wziąć kogoś do tego zespołu i przetestować w naszym środowisku pracy, bez potrzeby tworzenia kolejnego konta do zastosowań prywatnych, bez potrzeby przełączania się, bez potrzeby robienia kolejnej organizacji tylko z powodu jednego małego testu, więc mi się to wydaje sprawą bardzo wygodną. Natomiast wada tego jest taka, że jest to zapowiedziane na ten rok kalendarzowy, więc nie wiemy, kiedy to do nas trafi.
0: I też myślę, że warto tu pamiętać o tym, że oczywiście takie funkcje w Teamsach mogą się pojawić, natomiast też pytanie, czy wszyscy użytkownicy będą mieli do nich dostęp, bo to oczywiście zależy od administratorów, od tego, na co kto pozwala, bo z tego co wiem, to no, Microsoft Teams tak. też ma dość duże możliwości konfiguracyjne. Tego tak nie widzicie, ale to tak samo jak Zoom, takim się wydaje prostym programikiem z wierzchu, a on pod maską to ma sporo różnych ustawień i podobnie rzecz się ma i chyba tam jest to nawet jeszcze bardziej zaawansowane w Microsoft Teams.
4: Tak, podejrzewam, że dużo bardziej, jeżeli jeszcze sobie weźmiemy na warsztat podpięte aplikacje pod Teamsa, to w ogóle to jest taka machina. Jezu, jakie tam można robić cuda. Ja naprawdę nie rozumiem. Ludzie tak przeczą na te Teamsy, a ja po prostu jestem momentami zafascynowana tym, jakie tam można robić cuda, jak można integrować Zoom, znaczy Teamsa z Todoistem, z jakimiś różnymi innymi rzeczami. To jest naprawdę coś, o czym mogłabym się uczyć, zgłębiać i nie wiadomo, co jeszcze robić. Ale to tak już przy okazji mówiąc. Kolejną taką nowością, która się może nam przydać, jeżeli mamy taki trochę taką obawę o naszą prywatność, jest możliwość szyfrowania rozmów end-to-end. I jest to opcja, która może się, która jest zaplanowana na pierwszą połowę tego roku kalendarzowego, więc powinniśmy ją już wkrótce ujrzeć. No, nie jest to dla mnie aż tak rewolucyjne jak zespoły współdzielone, ale też może się przydać. I taka ostatnia nowość, która dla nas może tu coś zmienić, to jest jakby taki tryb webinarium w zespole, w organizacji i pozwala to na stworzenie spotkania, które będzie mogło odwiedzić szersze audytorium spoza organizacji. Dzięki temu nie trzeba już, aby stworzyć takie webinarium w naszym środowisku, dawać komuś dostępu w trybie gościa, ponieważ wtedy mogłyby jakieś dane wyciec, których nie chcemy, żeby wyciekły. O które nie chcemy, żeby wyciekły. I taka ostatnia rzecz na marginesie, która nam się raczej nie przyda, to są nowe tryby prezentowania różnych, różnej zawartości na Teamsach. I to w głównej mierze dotyczy wizualnej prezentacji tego, ponieważ dochodzą tryby, w których możemy unosić się nad prezentowanym materiałem, nasza sylwetka. Może też nam

0: bez większego problemu dostępne. A teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnej informacji, którą ma dla nas Paweł, a rzecz będzie dotyczyła udostępniania plików APK urządzeniom w pobliżu. O co tu chodzi?
1: No, od jakiegoś czasu już Google nosi się z zamiarem wprowadzenia czegoś, co się ma nazywać roboczo udostępnianie w pobliżu, Nearby Sharing, czyli taki odpowiednik AirDropa Apple'owego. Udostępnianie różnych treści urządzeniom w tej samej sieci Wi-Fi, albo z którymi możemy nawiązać połączenie po Wi-Fi. No i pierwszym krokiem, który ja odnotowałem w tą stronę, jest właśnie wspomniane udostępnianie aplikacji, czyli otwieramy sklep Play, wchodzimy sobie w moje gry i aplikacje, czyli w tę naszą bibliotekę. Tam powinna nam już się pojawić taka zakładka udostępnij. No i w tym momencie mamy dwie opcje, odbierz albo wyślij. I wiadomo, jedna strona daje odbierz, druga strona daje wyślij. Warunek jest taki, przynajmniej tak ja to odnotowałem do tej pory, że obydwa urządzenia muszą być w zasięgu tej samej sieci Wi-Fi, inaczej się nie znajdą. I teraz tak, wyświetla nam się cała lista aplikacji ze sklepu Play, które mamy. My zaznaczamy, które to aplikacje chcemy i posyłamy plik APK temu drugiemu urządzeniu, które ten plik sobie odbiera i tą aplikację instaluje. Przydatne w sytuacji, kiedy mamy jakiś słaby internet, a ktoś bardzo, bardzo by chciał jakąś tam, nie wiem, aplikację czy gierkę, którą my mamy i chcemy sobie razem pograć. No więc myślę, że warto o tym wspomnieć. Testowałem. Działa. Nie wiem jeszcze co prawda co się dzieje, jak to dojdzie do końca, jak wygląda potem instalacja, natomiast połączenie udało się z drugim telefonem nawiązać i aplikacja zaczęła iść. Ciekaw jestem co będzie dalej. Mam nadzieję, że do tego dojdą też inne typy danych, a także jakieś linki, teksty. No to by było naprawdę super. Zwłaszcza, że a tu właśnie takie pytania a propos udostępniania linków różnych. Czy ktoś z Was ostatnio patrzył w Uber Eats? Czy Wam się pojawiła opcja tworzenia menu współdzielonych? Czy to tylko w Anglii, gdzieś w Nowej Zelandii i pewnie w Stanach, czy gdzieś tam taka opcja? W Polsce też już to jest i w waszych Uber Eatsach? Nie wiem, ktoś sprawdzał? Jak nie, to nie ma się co wstydzić, zawsze można sprawdzić potem. Ja akurat nie mam Uber Eatsa w mieście, w którym jestem, więc nie mogę sprawdzić. No ale jest taka opcja ponoć w Uber Eats, więc może dojdzie, że można po prostu wygenerować link do zamówienia, które robimy, podać innym osobom. I te osoby zaznaczają, co też chcą z tej samej restauracji, co my i możemy razem coś zamówić.
0: Też fajna sprawa.
1: No.
0: No dobrze, to teraz o nowościach w aplikacjach, w Telegramie i w Todoiście. Paulino, ty coś więcej na ten temat wiesz.
2: Zgadza się. Jeśli chodzi o Telegram, to mamy tutaj parę interesujących nowości. Pierwszą z nich jest automatyczne usuwanie wiadomości. Jest to opcja przydatna, jeżeli chcemy wysłać wiadomość, która jest jakaś taka, o której nie chcemy, żeby cały czas była dostępna w danym czacie. I ta opcja pozwala na to, żeby wiadomości wysłane od, jakby nasze wiadomości wysłane od danego momentu usunęły się po dniu lub tygodniu od wysłania. I można to też włączyć w grupach i tam administratorzy, moderatorzy będą mogli ten licznik włączyć. I dotyczy to tylko wysłanych już po włączeniu tej opcji wiadomości, a nie tych poprzednich. Kolejna rzecz to jest opcja widżetów ekranu głównego. I tych widżetów mamy dwa rodzaje. Pierwszy widżet to jest widżet czatu, dzięki któremu możemy mieć podgląd ostatnich wysłanych nam na Telegramie wiadomości. Przy czym na Androidzie możemy go rozszerzać i zawsze będzie on aktualny, a na iOSie nie będzie się zawsze odświeżał, znaczy nie będzie cały czas aktualny i nie można go rozszerzać, wynika to z systemowych ograniczeń. Podobnie jest w przypadku drugiego rodzaju.

0: widżetu, czyli widżetu skrótów, w którym możemy sobie ustawić osoby, z którymi na przykład często piszemy, żeby móc szybko przejść do wiadomości z nimi wprost z ekranu głównego. Jest też ciekawa sprawa związana z wygasającymi linkami zaproszeń. I to jest opcja, która pozwala nam na kontrolowanie tego, ile osób dołączy do naszej grupy albo do naszego kanału. I to można ograniczyć ze względu na czas, ze względu na ilość użyć i też ze względu na typ dołączenia, ponieważ można dołączyć albo poprzez właśnie link, albo poprzez link przekształcony w kod QR, który zeskanujemy na przykład z jakiegoś billboardu, z jakiejś broszury czy z czegoś innego. I ostatnia taka ważniejsza nowość dla Telegrama to grupy z nieograniczoną liczbą członków. I działa to tak, że jakby grupy, które przekroczyły limit ilości członków na Telegramie, znaczy grupy już mogą przekroczyć ilość członków, którą przewidział Telegram, lecz wtedy mogą zostać przekonwertowane w grupy rozgłoszeniowe, tak zwane, czyli w grupy, w których mogą się udzielać wyłącznie moderatorzy i administratorzy grup. Nie wiem w sumie, po co taka opcja jest, ponieważ do tego według mnie służą kanały, ale no nie wiem, może faktycznie komuś to jest potrzebne. Jeśli chodzi o zmiany w aplikacji Todoist, to mamy tu na przykład nowy dźwięk ukończenia zadania, który według mnie jest fajniejszy niż ten stary. Wiele możliwości sortowania zadań, które mamy do zrobienia, oraz nowe motywy, ale to raczej nie dla nas.
1: I tyle, jak rozumiem.
0: Tak, dokładnie.
1: No dobrze, to teraz przechodzimy do kolejnego tematu, któremu na imię Lyra. I cóż to takiego jest? Jest to nowy kodek. Jest to nowy kodek, który pozwala na przesyłanie dźwięku. No nie powiem, że jest to jakość hi-fi, że jest to super jakość, ale jest to jakość naprawdę akceptowalna. Jest to jakość przyzwoita i służy ona do przesyłania przede wszystkim mowy. Nie muzyki, tylko mowy. No i ktoś mógłby pomyśleć, no dobrze, ale po co tam kolejny kodek, który będzie służył do przesyłania mowy? Tyle tego już jest i co właściwie Google, bo to oni są odpowiedzialni za opracowanie tego kodeka, ma na celu. Ano, wyobraźcie sobie, że ten kodek na przesłanie naprawdę dźwięku w dobrej jakości. W komentarzu pod audycją będzie link do próbek. Tam będą zderzone kodek Opus, kodek Speex i właśnie Lyra. I wyobraźcie sobie, że ten kodek Lyra na przesłanie dźwięku, no takiego powiedzmy jakości HD Voice, nawet lepszy, nawet troszkę lepszej, mi się wydaje, potrzebuje zaledwie 3 kilobitów na sekundę. To jest naprawdę nieźle. Tam są oczywiście jakieś algorytmy użyte, jest opisany cały proces, jak to w ogóle wszystko działa, jak to jest robione. Jest tam w urządzeniu dość dużo matematyki, w urządzeniu końcowym, które odbiera ten dźwięk zakodowany przez Lyrę i ono sobie dość sporo rekonstruuje także tych wysokich częstotliwości, więc one są tam jakby sztucznie dodawane. No nic dziwnego, no, 3 kilobity, to co tam można przez te 3 kilobitowe pasmo przesłać. Ale brzmi to naprawdę bardzo fajnie, bardzo, bardzo ciekawie. Także zachęcam do zapoznania się z próbkami, które będą udostępnione w komentarzu. Jak na razie nie wiem, gdzie ten kodek ma być wykorzystany tak produkcyjnie i podejrzewam...
2: Ma być wykorzystywany w Google Duo w przypadku łącz o bardzo niskiej przepustowości. Google mówi o tym, że niedługo przy użyciu też jakiegoś kodeka wideo, który też działa w podobny sposób, będzie możliwość wykonywania połączeń, pełnych połączeń audio-wideo w akceptowalnej jakości na łączu dial-upowym 56 kbps.
1: No proszę, gdybyśmy mieli takie kodeki w latach 90., być może internet jeszcze dalej działałby przez modem.
2: Ale ja, słuchajcie, sobie zrobiłem teraz takie obliczenia.
1: Aha.
2: Nie wiem, czy ja to dobrze wyliczyłem, ale jeżeli to dobrze wyliczyłem, to wyszło mi, że przy takim bitrate'cie i przy takim kodeku na 64-bitowym pendrive'ie, 64-gigabajtowym pendrive'ie, bylibyśmy w stanie, tak, 64-bitowy pendrive, na pewno, 64-gigabajtowy pendrive, który się zdarza i nie jest jakiś wcale taki drogi, bylibyśmy w stanie umieścić 49 tysięcy godzin audio. Na dysku 128-gigowym, który też, no, da się w miarę tanio, podejrzewam, że dostać, tego audio bylibyśmy w stanie umieścić godzin 100 tysięcy. I teraz, wiadomo, że no, brzmi to nie najcudowniej, ale no, da się tego słuchać. A mamy takie kraje i takie osoby, w Polsce też podejrzewam, które mieszkają w miejscu, gdzie dostęp do internetu to jest problem. I na przykład jakaś biblioteka dla osób niewidomych to też jest raczej problem, żeby, nie wiem, połączyć się i pobrać. I tak myślę właśnie, że gdyby wyposażyć na przykład odtwarzacz do książek mówionych w taki kodek i wyposażyć go w 64 giga dysku pamięci, no to nie jest jakąś zawrotną ilością. Cena nie byłaby nie wiadomo jaka. No to 49 tysięcy godzin książek to już jest niejedna biblioteka na jednym odtwarzaczu. I tak naprawdę coś takiego to by można było osobie niewidomej raz dostarczyć i to już by zostało tej osobie niewidomej, że tak powiem, dostarczone. Nie trzeba byłoby się przejmować dosyłaniem kartridży i tym, że do wioski to listonosz przyjeżdża raz na 2 tygodnie na przykład. Więc myślę, że też w kwestiach gdzieś tam dostarczania osobom niewidomym z jakichś losowych miejsc, gdzie nic nie ma, to jeżeli to się faktycznie jakkolwiek spopularyzuje i jeżeli to będzie open source, to myślę, że to też mogłoby coś zmienić, gdyby ktoś zechciał to zastosować.
1: Mikołaju, ja teraz już nie pomnę nazwy tego projektu, ale kiedyś skanując satelity u siebie, znalazłem taki kanał dystrybucyjny pewnego projektu, który właśnie polegał na tym, że dla krajów, no, biednych, takich, które nie mają jakiejś infrastruktury, to udostępniało się różne dane właśnie za pomocą satelity. To znaczy, wychodził ktoś, powiedzmy, z takiej przysłowiowej afrykańskiej wioski na górkę, ustawiał te czasze jakiegoś tam swojego przenośnego modułu satelitarnego i o określonej godzinie spływały do niego dane. Tam te paczki były po chyba 50 megabajtów, one nie mogły mieć jakoś za dużo, ale te 50 megabajtów to już by było coś zakodowanego dźwięku, no, na przykład z użyciem, no, takiego, tak, kodeka. Także dokładnie też sobie pomyślałem o takim sposobie dystrybucji, gdzie gdzieś tam właśnie w takie miejsca, gdzie nic nie dociera, to można by było z użyciem tego kodeka przesyłać naprawdę mnóstwo tego dobra cyfrowego audio.
2: Chociażby nawet jakaś edukacja osób niewidomych. Zauważ, że audio dla osoby, przez audio dla osoby niewidomej, to my tak naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo nauczyć. I przygotowanie, powiedzmy, urządzenia dla jakiejś Afryki, które by było, nie wiem, zasilane powiedzmy baterią słoneczną, żeby to nawet w miejscach bez prądu jakkolwiek działało, które by miało tego audio tam po prostu napchane, ile wejdzie w czymś takim, no to by mogło, to by też mogło jakąś rewolucję przynieść, myślę na tym polu. Chociaż wiadomo, co tekst, to tekst, zwłaszcza skompresowany, co synteza, to synteza, jednomegowy e-speak i jeżeli tylko możemy coś zmieścić tekstem, to myślę, że jeszcze większą ilością byśmy też zmieścili w tekście.
1: A co racja, to racja. Tymczasem zaglądamy do naszych mediów społecznościowych. Napisał do nas Krzysztof. Chciałem poinformować, że pojawiła się nowa wersja aplikacji Impost na iOS. I główną nowością jest możliwość płacenia kartami i szybkimi przelewami bankowymi za wysłanie paczki przez aplikację. Dotychczas była możliwość płacenia tylko blikiem. Pozdrawiam. My Ciebie również, Krzysztofie, pozdrawiamy i bardzo za te informacje dziękujemy. Na pewno się przyda. A teraz z takiego dźwięku, no niezbyt może dobrej jakości, ale na pewno no, jednak wzbudzającego jakąś tam sensację. Przechodzimy do takiego dźwięku rodem z najlepszych odsłuchów, najlepszych bitrate'ów, czyli po prostu hi-fi. Ma zagościć w Spotify. I o tym Paweł.
3: No tu za wiele nie wiemy. Wiemy jedynie, że będzie opcja hi-fi, że będzie to jakość płyt CD lepsza niż oferowana do tej pory, najwyższa jakość 320 kilobitów. Wiemy, że będziemy musieli zapłacić za nią więcej. Wiemy, że ma się ukazać prawdopodobnie też w tym roku i ma być kompatybilna z wieloma głośnikami, z tymi, które wspierają Spotify Connect. To jest wszystko, co do tej pory wiemy. Zostało to ogłoszone na wydarzeniu, na konferencji prasowej Spotify. Nawet nie wiem, czy Billie Eilish tego nie reklamowała. Jakaś znana postać, chyba Billie Eilish. I ma być to konkurencja dla Tidala, który jako pierwszy chyba zaoferował właśnie coś takiego jak ta muzyka w jakości
1: No tak, oni się zawsze bardzo
3: bezstratnej.
1: chwalili tą bezstratnością.
3: No tak, potem dołączył gdzieś do tego chyba Amazon. Amazon też coś
1: Deezer
3: oferuje
1: też
3: takiego,
1: zresztą.
3: Deezer. No i teraz chce też to robić Spotify. No i pewnie jak im się to uda, to zwiną ten rynek, bo oni z różnych innych rzeczy są znani i są popularni, więc jeżeli to była jedyna karta przetargowa Tidala, to no to będzie musiał Tidal albo ciężko popracować, albo się poddać, bo no Spotify swoją renomę już ma.
1: Albo
3: Teraz
1: jakieś
3: też.
1: gwiazdy na wyłączność sobie po prostu zatrudniać.
2: Teraz też coś ciekawego, to może dla nas potencjalnie być interesujące. To nie jest coś, co w Polsce już działa, ale w sensie działa to w Polsce, ale w języku polskim. O, jeszcze tego, z tego co wiem, za wiele nie ma. Ale Spotify coś zaczął ostatnio eksperymentować z audiobookami. Więc to też byłoby interesujące,
3: O tym
2: gdybyśmy
3: już
2: sobie na
3: mówiliśmy
2: przykład
3: zresztą.
2: na Spotify mogli książek posłuchać.
1: To prawda i może kiedyś ta oferta się rozrośnie. Jak na razie na Spotify możemy posłuchać podcastów, między innymi zresztą również Tyflo Podcastu. Swoją drogą ciekawe, czy ktoś z was słucha nas via Spotify. Jeżeli tak,
2: Mi się
1: to
2: zdarzało
1: dajcie znać.
2: nawet.
1: A,
2: Mi
1: no
2: się
1: widzisz.
2: zdarzało.
1: No widzisz. Można i tak nas odbierać. A teraz właśnie. W końcu jest Amazon w Polsce. Amazon.pl działa. Możemy wejść, możemy szukać, możemy chyba też kupować. Ja nie kupowałem. Paulino, kupowałaś?
0: Nie kupowałam, ale planuję kupić coś, choćby dla testu.
1: Aha.
0: I zrobię to, bo i tak jestem na kupnie routera, co zresztą potwierdziły moje problemy sieciowe z dwóch audycji wstecz, czy audycji wstecz, już nie pamiętam. Niemniej, jeśli chodzi o generalny opis tego, co już mamy, no to mamy właśnie amazon.pl. Kiedyś to było tak, że się wchodziło na niemiecką stronę, wybierało się język polski z menu i jakoś to się tam kupowało. A teraz już wszystko jest oficjalnie, pięknie, ładnie, przez przelewy 24 można, przez blik można, kartą kredytową, znaczy płatniczą można. kupować. Można kupić kartę podarunkową, mamy ceny w naszej polskiej walucie, mamy polskie opisy produktów. Inna sprawa, że często tłumaczone Googlem albo jakimś innym automatycznym tłumaczem, bo dla hecy sobie chciałam sprawdzić, czy są laski dla niewidomych i pierwszy wynik był białym kijem, ślepym kijem. Jeżeli ktoś chce, to może sprawdzić. Za tam 40 chyba 8
3: Można,
0: złotych.
3: Żeby takim kijem nie dostał.
2: Biały ślepy kij, patyki, jak to kiedyś ktoś znalazł. Na jakiś chyba AliExpress.
0: A to na AliExpressie to ja widziałam niewidome trzciny.
1: O, super. Jeszcze lepiej. A ja na Amazonie kiedyś widziałem opis routera Mit odczepiany antenna. Także... Takie ładne tłumaczenie.
0: Czasem bywa bardzo śmiesznie.
1: Ale te tłumaczenia, jak ja przeglądałem, bo ja też dziś tak zerknąłem na Amazona, to muszę powiedzieć, że to tłumaczenie się znacznie poprawiło. Aczkolwiek widać, że to jest baza zaciągnięta gdzieś tam skądś już z działającej instancji. To nie jest tak, że oni specjalnie dla nas to wszystko zrobili, bo komentarze są... po
0: bardzo
1: angielsku.
0: Mało jest komentarzy po polsku.
1: Są po angielsku.
0: Ja się nie spotkałam.
1: Można sobie tłumaczyć te komentarze na język polski.
0: Tak. Natomiast jeśli chodzi o sam interfejs, to też to tłumaczenie nie jest pozbawione błędów. Już się na parę natknęłam, a czytałam z samą syntezją bez linijki, co dopiero by było, jakbym czytała z linijką. Niemniej... Cóż, możemy sobie tam faktycznie coś poprzeglądać. Produktów w bazie jest dużo. Zauważyłam, że zazwyczaj tendencja jest taka, że te produkty są taniej niż tam, gdzie patrzyłam. A patrzyłam po cenę, a patrzyłam po różnych innych serwisach. Natomiast zdarzają się też produkty nieco drożej. Także myślę, że to jest wszystko kwestia każdego konkretnego produktu. No i cóż, może coś kupię faktycznie i opowiem o wrażeniach, jeżeli to będzie interesujące dla kogokolwiek. Ale myślę, że wszystko powinno przebiec w sposób dostępny.
1: No też raczej nie spodziewam się problemów. Tu mieliśmy jeszcze przed audycją taką dyskusję na grupie. To Kasia, której dziś z nami nie ma, ale prosiła, żeby zaznaczyć i podkreślić wężykiem, że to, że jest Amazon w Polsce, to nie oznacza, że Alexa jest po polsku. Żeby na razie się na to nie nastawiać, no bo jej nie ma. Kiedyś może warunki głosowe, że tak powiem, są, no bo wszak Iwona i tam...
2: Biuro Rozwoju Alexa tak, w Gdańsku jest.
1: Tak jest, więc jest
0: Kasia,
1: jakaś opcja.
0: Beta testy trwają.
1: No, no może kiedyś. Zobaczymy, co będzie prędzej, Siri czy Alexa. Pożyjemy, zobaczymy. Ale w każdym razie dajcie znać.
0: Może akurat Cortana.
1: A może. Ale w każdym razie dajcie znać, jeżeli na przykład już coś kupowaliście na polskim Amazonie, jak tam wrażenia, ile paczka szła i tak dalej, jeżeli ktoś już temat przerabiał.
0: Jak patrzyłam, to te terminy dostaw paczek są krótkie. I jeszcze o czym warto wspomnieć, to, że od 100 zł dostawa jest darmowa, jak kupujemy produkty.
1: A to też dosyć fajna cena.
0: Całkiem sensownie.
2: Czyli Allegro Smart już na Amazonie nie trzeba mieć, bo...
0: Aha, i jeszcze co warto by zaznaczyć, to, że nie możemy na razie kupić usługi Amazon Prime w Polsce, ale może kiedyś to się zmieni.
1: Ale towarów możemy sobie sporo kupić i podejrzewam, że część z nich to będzie do nas szła w ogóle z Polski, bo przecież mamy magazyny.
0: Możliwe.
1: Także,
0: możliwe.
1: Także to nie trzeba będzie długo na to czekać. No dobrze, tyle o Amazonie. Jak coś będziemy więcej wiedzieć, to na pewno się z wami informacjami podzielimy. Jestem naprawdę ciekaw, jak teraz Allegro na to wszystko zareaguje. Im czy tam też będzie taniej. A teraz będzie o formacie map przestrzeni zamkniętych autorstwa Apple, który to stanie się takim standardem. O tym Paweł.
3: Tak, format IMFD, Indoor Map Format Data, który Apple stworzyło na potrzeby swojej aplikacji mapowej, no bo jak wiemy, na iPhone'ach można sobie obejrzeć plany wybranych budynków od środka. No i tenże format z inicjatywy właśnie Apple, Google, Zarządu Metropolitalnego Miasta Nowy Jork, a raczej ich Departamentu do Spraw Informatyki i Telekomunikacji, jeszcze parę innych firm zawnioskowało o to, aby Open Geospatial Consortium, czyli otwarte konsorcjum jakby danych przestrzeni geograficznej, coś takiego, uznało ten format jako standard. No i ma to być właśnie taka alternatywa dla tych różnych rozwiązań polegających na jakichś beaconach, na jakichś nadajnikach, odbiornikach, żeby ten sposób, w jaki Apple sobie to wymyśliło, był de facto standardem, jeśli chodzi o mapowanie przestrzeni publicznych. Co prawda w komunikacie oficjalnym no nie ma mowy specjalnie o osobach niewidomych, bardziej o takiej wygodzie użycia dla osób pełnosprawnych, względnie jakiegoś tam lokalizowania w przypadku zagrożenia itd. Natomiast ja myślę, że tutaj benefity dla nas mogą być rozliczne, no tylko trzeba będzie po prostu poczekać, aż ten standard rzeczywiście się gdzieś tam zadomowi i więcej budynków będzie nim objętych. Myślę, że to jest taka fajna
1: I
3: wiadomość.
1: ktoś go zaimplementuje po prostu w jakiejś aplikacji albo w jakichś systemach. To
3: Tak.
1: głównie od tego podejrzewam zależy. Napisała do nas Monika. A propos Androida 12, to przeczytałam, że wraz ze zmianą tapety da się zmieniać interfejs i motyw. No to rzeczywiście, to być może dla osób słabowidzących to
3: Ciekawe,
1: jakaś
3: kiedy wejdą jakieś tematy
1: interesująca
3: dźwiękowe, czy w ogóle. Fajnie by
1: zmiana.
3: było w sumie.
1: No pewnie, że tak. A teraz z Androida przechodzimy do iPhone'a. I to cóż, iPhone 13. Jeszcze o nim na razie wiele nie wiadomo, ale już jakieś przecieki są, takie informacje nieoficjalne, które Paulina zebrała. No to Paulino, co tam w tym nowym iPhone'ie ma się pojawić?
0: W pewnym sensie to dla mnie nietypowe, że mówię o iPhone'ie, bo raczej jestem z obozu Androidowców. Niemniej natknąłem się na parę informacji, o których uważam, że mogą być dla niektórych interesujące, więc oto kilka z nich. Pierwsza plotka, która już jest pewnie znana większemu gronu użytkowników, jest taka, że podobno w iPhone 13 zabraknie jakichkolwiek portów, włącznie z portem Lightning. Jest to za sprawą ładowania bezprzewodowego, słuchawek bezprzewodowych, chmury i wszystkiego bezprzewodowego, dzięki czemu telefon może pozostać w pełni wodo i pyło i jakkolwiek jeszcze szczelnym. Nie ma żadnych otworów, w które może wsypać się jakiś brud, wlać się jakiś płyn. Tylko zastanawiam się, jak będzie z jakością głośników i mikrofonów.
2: Ja się zastanawiam, jak będzie z jakością dźwięku, bo przecież zauważmy, że iPhony to są często sprzęty wykorzystywane przy jakichś edycjach dźwięku, tworzeniu, może nie profesjonalnie, ale powiedzmy przez osoby gdzieś tam, no, ujmijmy to w polu, robiące jakieś na przykład wywiady, nagrania i inne podobne. No a Bluetooth z przesyłaniem tego dźwięku to ma jeszcze problem. I to jeszcze nie działa dobrze, bo to 16, co 16 kHz, to 16 kHz i to jakości dobrej nie ma. I najczęściej osoby, które coś rejestrują jakkolwiek profesjonalniej, robią to z urządzeniem na kablu, bo po prostu przez kabel ten dźwięk jest lepszy. I się zastanawiam, jak ta kwestia na przykład zostanie
1: I
2: rozwiązana.
1: poza tym jest mnóstwo różnych urządzeń, które łączymy do tego złącza Lightning, które tam przypinamy. To nie tylko mikrofony, ale też i wszelkiego rodzaju jakieś zewnętrzne, czy interfejsy audio, czy kontrolery, czy przejściówki i
2: Powerbanki
1: tak dalej.
2: nawet, przejściówki
1: Powerbanki
2: na słuchawki do
1: chociażby.
2: jacka, bo przecież nie
1: Tak.
2: wszyscy jeszcze mają słuchawki Bluetooth.
1: Inna sytuacja była, kiedy się żegnaliśmy.
0: Powerbanki.
1: Inna sytuacja była, kiedy się żegnaliśmy ze złączem dock, no bo wtedy to wiadomo, po prostu zmienialiśmy je na mniejsze, na mniej awaryjne zdaniem producenta złącze Lightning, no ale teraz to wyglądałoby na to, że w ogóle mamy z tego zrezygnować. No, odważny krok.
0: Znaczy, powiem tak, może powerbanki zgodnie z tą koncepcją będą wyglądały tak, że będą jakby takim, nie wiem, kolejnym case'em nakładanym na smartfon.
1: Indukcyjny powerbank po prostu.
0: Tak,
2: co
0: no nie
2: by
0: wiem.
2: Nie było głupie. No.
1: Owszem.
0: Jakoś tak, trudno mi to sobie wyobrazić, ale na ten moment tylko...
4: Są
0: tak...
4: już takie, są tak, już takie do kupienia.
0: Aha, a to są już takie.
4: Jak najbardziej. To nawet nie takie drogie. W granicach 200 zł kupisz.
0: No to jestem niedoinformowana, to okej. Okay. Tak, kolejną rzeczą, o której już był jakiś tam przeciek, to jest przeskok pamięci oferowanej na urządzeniu do przechowywania danych do 1 terabajta. I jest to spowodowane tym, że te pamięci tanieją, a ten iPhone to w sumie jest trochę drogi, więc może faktycznie by warto było zwiększyć tą pojemność. Cóż, no w sumie to się zastanawiam, bo z jednej strony idziemy w chmury i idziemy w jakiś taki dziwny kierunek, który nie do końca mi się podoba, a z drugiej strony będziemy trzymali 1 tera danych na telefonie, no okej.
2: Okay. To też myślę o tyle jakiś sens, że dużo osób próbowało jakieś kwestie związane z wideo na przykład robić i zrzucało to potem szybko kablem na coś.
0: A
2: teraz szybko kablem
0: to
2: nie zrzucisz, tak? Więc no coś musisz mieć w zamian.
0: To też jest faktycznie możliwe. I taką kolejną opcją, a w zasadzie już ostatnią z tej mojej listy, jest takie przewidywanie, że iPhone otrzyma czytnik linii papilarnych pod ekranem, który może być alternatywą dla Face ID.
1: Szczerze powiem, to akurat nie obraziłbym się na to, żeby ten czytnik linii papilarnych wrócił, bo o ile jestem z Face ID w miarę zadowolony, to jednak fajnie byłoby, żeby było i to, żeby można było odblokowywać zarówno palcem, jak i twarzą telefon.
0: Tak, jeśli chodzi w sumie tak na marginesie trochę o moją opinię na temat czytników linii papilarnych pod ekranem. Cóż, myślałam, że to będzie niedostępne, kiedy kupowałam swojego OnePlusa. Myślałam, że będę miała z tym problem i faktycznie na początku miałam, ale jak już ktoś pozna ten system konfigurowania tego odcisku i parę razy spróbuje odblokować w ten sposób telefon, to myślę, że minimalnie wolniej mi, w sensie minimalnie dłużej mi zajmuje odblokowanie telefonu za pomocą czytnika pod ekranem niż tego z tyłu telefonu. Chociaż biorąc pod uwagę nie działającą mnie co prawda na starym telefonie, ale nadal gesty komentarzego wykonywane na czytniku linii papilarnych, które można było skonfigurować, no to jest to pewnego rodzaju strata, ale że u mnie to nie działało, no to jakoś jej nie odczuwam zbytnio.
1: I tak oto dobrnęliśmy do końca dzisiejszych notatek w naszym 76. odcinku Tyflo Przeglądu. Moje standardowe pytanie, czy ktoś z Was coś jeszcze znalazł w międzyczasie?
3: Ja dorzuciłem jeden artykuł do notatek, więc będzie link w komentarzu. Anchor, czyli należąca do Spotify marka podcastów, chyba jedyny w tym momencie hosting podcastów, który pozwala zacząć za darmo i nawet za to darmo się jakoś w miarę sensownie rozkręcić. Zresztą popularna aplikacja zdaje się nawet wśród osób niewidomych, zwłaszcza na iOSie, do tworzenia podcastów, z tego co się tak rozglądałem, bo nawet jakoś w miarę dostępna jest, na Androidzie jest słabo. Połączyła siły z WordPressem i możemy teraz z dowolnego bloga, którego mamy w domenie wordpress.com, zrobić sobie podcast, czyli nasz blog czytany mową syntetyczną. Ja już słyszałem, jak to działa. Trzeba założyć nowe konto na Anchorze. nie działa to z dotychczasowymi kontami, czyli łączenie jakby podcasta, którego sobie tak oprowadzimy z takim podcastem blogowym, no nie bardzo. No i łączymy ze sobą te dwa konta. Oczywiście możemy sobie sami nagrać jakiegoś podcasta i łączyć naszego bloga z podcastem i to mieć osadzane. Nie ma problemu. Ale jakbyśmy nie chcieli tak robić, chcielibyśmy po prostu, żeby synteza czytała nasze wpisy na blogu i żeby to był nasz podcast, to możemy jak najbardziej to zrobić. Są głosy do wyboru i są języki do wyboru. Nie jestem pewien, czy jest polski. Ja słyszałem na razie taki wpis po angielsku i no te głosy brzmiały dość sensownie. Nie wiem, czy to są, nie są te z Microsoftu przypadkiem, te, o których tu tak się, nad którymi tak się rozpływaliśmy tu parę tygodni temu, ale nawet jeśli nie, to są to jakieś bardzo dobre głosy. Nie wiem właśnie, czy jest polski, to należałoby sprawdzić. No ale właśnie, słuchalibyście takich podcastów, jak synteza czytała artykuły?
1: Ja podejrzewam, że to wszystko zależy od miejsca, bo jeżeli gdzieś tam na przykład w jakiejś podróży, bez wyjmowania tego telefonu z kieszeni, bez scrollowania czytnika RSS, no to czemu nie? To mogłoby być nawet całkiem interesujące, żeby sobie tego posłuchać. Wszystko zależy od tego, ile będzie takich blogów, ile tego się zacznie pojawiać i jakiej to będzie jakości też ta synteza. No bo to myślę, że to przede wszystkim dla osób widzących nie jest bez znaczenia. Czy ktoś jeszcze jakąś informację?
0: Ja tak teraz szybko doczytałam, że jest już lista funkcji, które będą dostępne w Windows Server 2022. I jest to na przykład możliwość zastosowania wielopoziomowej ochrony. Jakoś tam łatwo jakby no, stosowalnej przeciwko tym atakom wątkowym. I można też przenieść lokalne dane na Azure szybko. I są też opcje dotyczące zarządzania maszynami wirtualnymi postawionymi na serwerze.
1: No to rzeczywiście będzie dosyć interesujące. A teraz jeszcze taka rzecz, na którą ja trafiłem scrollując Facebooka. Zdaje się, że czeka nas wysyp teorii spiskowych niebawem i to wytoczonym przeciw dość znanym i renomowanym w Polsce serwisom traktującym o bezpieczeństwie. Mowa tu o niebezpieczniku, o zaufanej trzeciej stronie i o serwisie informatykzakładowy.pl. No cóż.
0: Sekurak się uchował.
1: Tak, zdaje się, że Sekurak jakoś nie był tam wymieniony. Więcej będzie na ten temat w Pulsie Biznesu, ale w każdym razie no, jest oficjalne oświadczenie autorów tych stron, tych serwisów, bo zarzucano im między innymi to, że u nich można sobie dobrą opinię kupić, i inne rzeczy tego typu. Ja szczerze powiedziawszy w to nie wierzę, bo to są ludzie, którzy żyją z bezpieczeństwa i w ich przypadku utrata reputacji to jest też utrata różnego rodzaju zaufanych źródeł informacji, czy po prostu no, poważny taki uszczerbek wizerunkowy. Także ja osobiście no, w to nie wierzę i zalecam daleko posuniętą ostrożność wobec różnego rodzaju plotek, które się w najbliższym czasie mogą zacząć pojawiać na temat tych serwisów.
0: Tak a propos jeszcze teorii tego, czego się ludzie boją, to znowuż jest wzmożona dyskusja na temat podatku od smartfonów i laptopów i komputerów. Ponieważ ruszyły po raz kolejny prace nad wdrożeniem tego podatku i zostało przeprowadzone jakieś tam badanie, w którym 3/4 osób wyraziło negatywne zdanie na ten temat, no ale w sumie nie dziwię się, nawet nie dziwiłabym się, gdyby więcej osób wyraziło negatywne zdanie, ponieważ chyba mało kto lubi, kiedy nowe opłaty się szykują, więc myślę, że jeżeli ktoś faktycznie się obawia tego, to pewnie już się okupuje w we wszelki sprzęt, który się może kiedykolwiek przydać.
1: Chociaż ostatnimi czasy to i tak elektronika znowu dość intensywnie w górę poszła, jeżeli chodzi o ceny. No, trochę pesymistycznie nam się zrobiło, ale optymistyczna wiadomość jest taka, że kolejny Tyflo Przegląd będzie i usłyszymy się za tydzień, jeżeli nic się złego nie wydarzy, a miejmy nadzieję, że się nie wydarzy i że spotkamy się tu z Wami w takim samym albo jeszcze szerszym gronie. A na dziś dziękujemy bardzo za uwagę. Paulina Gajoch, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki i mówiący te słowa. Michał Dziwisz. Kłaniamy się.
0: Do miłej nocy.
1: Dobrej nocy. Do usłyszenia za tydzień.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: 4 minuty po godzinie 19. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To jest Tyflo Podcast na żywo, to jest Tyflo Radio. Patryk Waliszewski za konsoletą. Moim gościem jest Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No a ja się nazywam Robert Łabęcki, no i będziemy z Państwem tyle, ile trzeba, aby dzisiejszy temat zgłębić. A mianowicie dzisiaj ciekawe urządzenie będzie, ma je mój, a w sumie nasz gość, tyflopodcast.net, to jest adres naszego Skype'a, który już lada minutka zostanie uruchomiony, już lada i będzie można się dopytywać i w ogóle. Bo dzisiaj będzie o telefonii i właśnie nie o telefonii tej nowej komórkowej, tylko troszeczkę tej już, która odchodzi do lamusa, acz jeszcze nie do końca do tego lamusa doszła. Ona jeszcze się trzyma.
1: No i zastępczo.
0: Tak, jeszcze się trzyma, natomiast jak to przedtem bywało z tymi telefonami, bo kiedyś były tylko takie telefony, prawda, Krzysztofie?
1: Tak, kiedyś były telefony na tarczę, wcześniej były na korbkę nawet, takie
0: właśnie,
1: bardzo
0: stare. Wspaniałe urządzenie.
1: Były, tak, potwierdzam, sam nawet miałem okazję takim telefonem się bawić, więc miałem zaszczyt, że tak powiem, rozmawiać nawet przez taki telefon. Ludzie różne dziwne rzeczy potem wymyślali, żeby po prostu mieć ze sobą łączność. To się łączyło nawet takie głośniki, nie wiem, pamiętasz, dynamiczne, telefoniczne, kablem, bez baterii, bez niczego, i tak się przeciągało między ścianami, pokojami i się tak gadało do jednego głośnika, w drugim się słuchało, jakiś tam się wymyślało dzwonki, ja pamiętam te czasy.
0: Tak, były te czasy i były właśnie takie ładne telefony i mówi się.
1: Była taka pani na centralce, która przełączała takie kabelki, no i ona sprawdzała tam, czy się mówi, i czasami trzeba było czekać bardzo długo na połączenia zagraniczne, parę godzin. I takie
0: a kosztowały fajne. Krocie, tak. Proszę Państwa. Ale dlaczego my o tym mówimy? Dlatego mówimy o tym, bo dzisiaj będzie o telefonie stacjonarnym.
1: Tak.
0: Właśnie, będzie o telefonie.
1: Pamiętam czasy, że ci przerwę jeszcze, jak zakładaliśmy pierwszy telefon stacjonarny, on kosztował 500 zł. Nie, tak, 5 milionów, przepraszam.
0: Tak, 5 milionów, oczywiście.
1: 5 milionów, tak.
0: To wtedy to były ceny.
1: 5 milionów kosztowało. Były ceny.
0: Powiedzmy, że wtedy pensja przeciętna wynosiła mniej więcej 1000 zł.
1: No więcej. Znaczy na dzisiejsze.
0: Taka przeciętna. Nie, 1000 zł na tamte. Że wtedy tego telefonu tak łatwo nie można było dostać jak teraz za złotówkę.
1: Nie, poczekaj, ja zarabiałem 60 tysięcy, przepraszam cię, no.
0: W tamtym czasie?
1: No.
0: To dobrze zarabiałeś, muszę ci powiedzieć.
1: Dobrze zarabiałeś, oczywiście.
0: Dobrze zarabiałeś, naprawdę. Ale i tak 5 milionów to musiałeś jeszcze trochę sobie dozbierać, a przecież miałeś jeszcze inne wydatki.
1: No, pewnie.
0: Takie różne. No ale, proszę Państwa, słowem żartem, a dzisiaj będzie o telefonie, co prawda nie takim na korbkę, nie takim starym, ale jeszcze w tej telefonii on się trzyma. W telefonii stacjonarnym, jak wiecie Państwo, firmy jeszcze telefony stacjonarne mają, i co niektóre osoby prywatne też. No bo powiedzmy sobie szczerze, takie telefony stacjonarne są w utrzymaniu po prostu i tanie, i więcej można z nich, na przykład można dzwonić.
1: Nawet powiedzmy, że są bezpłatne nawet. No.
0: A nawet i są już bezpłatne, jeśli ktoś dobrze pokombinuje.
1: Dzisiaj już są bezpłatne. Tak, dzisiaj są bezpłatne.
0: Właśnie. Jak ktoś dobrze pokombinuje, to i ma bezpłatne telefony stacjonarne. No i dzisiaj będzie o takim telefonie.
1: Ja.
0: Tak. Na właśnie będziesz demonstrował. Krisie.
1: Będę demonstrował.
0: Znaczy Krzysztofie, panie.
1: Może być Krisie.
0: Ja się za.
1: Bo to już
0: zagalopowałem
1: tak
0: się, troszkę
1: więc
0: się znamy, prawda?
1: Tak.
0: Prawda. To natomiast, no właśnie, więc o jakim dzisiaj urządzeniu opowiesz słuchaczom Tyflo Podcastu?
1: Dzisiaj opowiem o Maxcomie KX-T, tak? Dobrze pamiętam. 481. To jest takie fajne urządzonko.
0: I coś dalej? Co dalej tym 400?
1: Przecież to jest, kurczę, najważniejsze. SOS, no. przecież.
0: Tak, właśnie, bo inaczej to żeby on tyle nie nam było. Nie zagada, bo ponoć on dużo umie mówić.
1: Ileś, ale nie wszystko. Ile,
0: no tak, ale i tak chyba będzie to najwięcej mówiący telefon stacjonarny w Polsce dostępny. Oczywiście wszystko pokażesz, myślę.
1: Oczywiście.
0: Więc może do rzeczy.
1: Z czym, będę opowiadał.
0: Jak dostajemy ten pakunek, co dostajemy, co z tym zrobić. Tak. Czy to zjeść, czy to ugryźć, jak to ugryźć, co w ogóle dostajemy?
1: W pudełku dostajemy zasilacz, dostajemy oczywiście telefon, tą całą...
0: Zasilacz? Po cóż tam zasilacz?
1: Zasilacz oczywiście zaraz powiem, ale aha. W pudełku mamy zasilacz, mamy właśnie telefon, mamy odłączoną od telefonu słuchawkę. Mamy oczywiście przewód doprowadzający, bo to nie jest telefon przenośny. To jest wbrew pozorom telefon. To jest telefon typowo stacjonarny, taki biurkowy, właśnie taki do biura, że się siedzi i na kablu jest słuchawka. Więc do tej
0: czyli telefon sznurowy.
1: Sznurowy, tak. Mamy do tego właśnie. Mamy przewód liniowy, który podłączamy do gniazda telefonicznego, bądź właśnie, o czym tutaj wspomnieliśmy, na marginesie do bramki VoIP, czy no, tam do różnych takich rzeczy. No i mamy, co jeszcze mamy? W zasadzie to tyle, co w tym pudełku się mieści.
0: Aha,
1: mamy jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, o której też powiem. Mamy pilota.
0: O!
1: Żeby nie było. Mamy pilota.
0: Pilot zdalnego sterowania?
1: No, to nie jest tak do końca pilot zdalnego sterowania. Aha.
0: Jest no to ciekawe, pilot... słuchać. Z telefon mówi przyciskiem. I jeszcze ma pilota. Aha.
1: Tak. Jest to... Z jednym przyciskiem, to też szerzej powiem, mnie ten pilot trochę zdziwił, prawdę mówiąc, no bo no, telefon stacjonarny, który ma pilota i ten pilot ma tylko jeden przycisk, no to tak trochę nie halo, nie? No zawsze piloty mają po ileś tam przycisku, no przynajmniej dwa, a ten ma jeden, no, żeby nie było.
0: Taka surpriza.
1: No, takie coś. No to jest ciekawe, to, co pudełko, że tak powiem, zawiera.
0: Jeszcze papiery, papierki.
1: No papiery są, tak, jest instruction do tego. Nie sprawdzałem, bo nie jakby miałem pod ręką oka, czy to jest w kilku językach, czy tylko w angielskim. Natomiast jest w PDF-ie instrukcja w języku polskim, bardzo dobrze i przystępnie opisana. Więc tutaj jakby nie ma...
0: Trzeba używać OCR-a, czy zwyczajnie
1: nie,
0: wystarczy
1: nie, otworzyć to jest, i wszystko? Otworzy się i już wszystko jest.
0: Aha,
1: i...
0: czyli tutaj się postarali.
1: Czarno,
0: producent się postarał, Maxcom.
1: Bardzo przystępnie jest to opisane, tak.
0: Maxcom
1: chociaż
0: się
1: muszę
0: pisze, przez X.
1: Maxcom. Muszę przyznać, że niestety z wielkim bólem stwierdzam, że niezgodnie z instrukcją umrze pilot ten, według instrukcji powinien posiadać mikrofon, ale albo jest uszkodzony, albo go tam nie ma. Po prostu.
0: O,
1: może to jest jakiś inny pilot. W każdym razie instrukcja mówi o tym, że w pilocie powinien być mikrofon, co jakby w jakimś stopniu zastępuje nam to, że ten telefon jest nieprzenośny. No ale no niestety, testowałem go na różne sposoby, próbowałem do tego pilota coś mówić i niestety nic z tego nie wyszło. Także chyba ten mikrofon tam albo po prostu nie ma go, albo jest uszkodzony.
0: To znaczy, ja się zapytam, do jakiego segmentu rynkowego ten telefon jest adresowany?
1: To jest głównie, powiem...
0: Bo ten pilot? Taki... Co to?
1: No, pilot, tak jak mówię, jest jakby taką namiastką przenośnego telefonu, żeby po prostu nie siedzieć przy tym kablu i go nie trzymać. To można po prostu, przynajmniej według instrukcji, chodzić z tym pilotem i do niego gadać, a odsłuch mamy na głośno mówiącym tutaj tym systemie w telefonie. Więc,
0: to nie jest tak, że ten telefon przypadkiem jest adresowany właśnie do wszystkich ludzi inwalidów takich, dlatego że no tak
1: powiem
0: dla
1: tak.
0: Dla starszych, jak z problemem dzisiaj, z chodzeniem, żeby łatwiej odebrać. No, tak.
1: Do dzisiaj bym pewnie tak powiedział, ale po długich testach tego telefonu powiem, że nie do końca. Niestety tu nie jestem tak do końca się w stanie z tobą zgodzić, ponieważ właśnie gdyby on był adresowany dla wszystkich inwalidów, to spełniałby, że tak powiem, faktycznie życzenia wszystkich inwalidów. A tutaj jest to niestety trochę zaniedbane pod względem osób z dysfunkcją wzroku. Ponieważ ten telefon, jak już wspomnieliśmy, mówi, ale niestety nie mówi najważniejszych rzeczy. I to jest, z ubolewaniem stwierdzam, duży minus tego telefonu. Ja próbowałem z niego dużo rzeczy wydusić, więc no, jak się człowiek nauczy klawiszologii w tym telefonie, osoba z dysfunkcją wzroku, no to sobie poradzi, ale musi naprawdę dobrze zapamiętać, co robi i kiedy, bo wtedy ja na przykład, jak już wcześniej ten telefon dostałem przed audycją jakiś czas temu, próbowaliśmy, pamiętasz, ustawić sobie numer kierunkowy, co nam średnio wyszło. Tutaj nie będę tego robił, ponieważ no, już wtedy nam dużo czasu zajęło w ogóle ustalenie czegokolwiek i doszedłem tylko do tego, że udało mi się zamiast 00 przed numerem kierunkowym ustawić 0. A jakby no, nie ma tutaj udźwiękowionej tej funkcji, zresztą nie tylko tej funkcji, co się dzieje, bo numeru kierunkowego nie da się wpisać z klawiatury niestety. Trzeba to wybrać tutaj strzałkami, które są w telefonie i one już niestety nie mówią. Więc tutaj już jest pierwszy minus. Których tych minusów będzie więcej?
0: A no właśnie. No właśnie. Ale właśnie. Wróćmy może do sedna. Dostajemy telefon. Musimy go poskładać.
1: Dokładnie. Teraz powiem w ten sposób. Telefon jest o tyle ciekawy, jeśli chodzi o jego budowę, ponieważ na przykład normalnie w telefonach stacjonarnych, które dostajemy, w częściach, niektóre gniazda są osadzone standardowo. Tutaj jest ciekawostka, bo gniazdo, do którego się podłącza słuchawkę, jest pod takim jakby kątem. Myślę, że to jest też z myślą o osobach jakiegoś pewnego rodzaju niepełnosprawnych manualnie. No i przede wszystkim taki kabel jest trudniej wyszarpnąć z takiego aparatu, aha, nawet niechcący, i jest trudniej uszkodzić ten zacisk, który jest na końcu tego kabla. No bo te zaciski są jednak plastikowe i łatwo jest je wyłamać, nawet niechcący. I tutaj, jeśli podłączymy słuchawkę właśnie pod takim kątem, no to ten zacisk nam się chowa zupełnie prawie. No i uszkodzenie jest wręcz niemożliwe. To samo się dzieje w słuchawce, tyle że w słuchawce już jest standardowo, ale też nie do końca, ponieważ kabel do słuchawki podłącza się jakby pod kątem 90 stopni? Jakoś tak. Po prostu tu ten, jakby to powiedzieć, to podłączenie nie jest prostopadłe do powierzchni słuchawki, tak normalnie się trzyma w ręce, tylko po prostu jest obrócone o 90 stopni, tak jakby bokiem podłączony jest ten kabel, chociaż od spodu. Także to jest też taka ciekawostka, pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, no ale skoro jest, no to znaczy, że można.
0: Co jeszcze musimy zrobić w telefonie? Jakiś ma zasilacz, coś powiedziałeś, zasilacz?
1: Tak, właśnie tak jak powiedziałem, że wrócę do tematu. W instrukcji napisane jest, że niestety do telefonu nie dodane są baterie, które są tutaj niezbędne dla podtrzymania pamięci i po to, żeby nam ten wyświetlacz jednak działał, bo niestety bez zasilania możemy z tego telefonu korzystać, tak czy inaczej, będzie sygnał, wszystko, będzie można dzwonić, ale już wyświetlacz nam się nie zaświeci i nie będziemy mieli syntezy. Więc po to nam potrzebne są baterie do tego. Paluszki AAA 4.
0: Czyli te mniejsze, I te cztery paluszki też należy mieć dla świętego spokoju.
1: Dokładnie.
0: I je tam włożyć w taką klapkę prawdopodobnie
1: ja powiem
0: od dołu.
1: Tak jest. Ja tutaj może zanim odłączę ten zasilacz i linię. Ja baterii nie, powiem, przyznam się bez bicia, że nie włożyłem, ale zauważyłem, że ten telefon nie zapomina mimo braku prądu, nie zapomina tego, co się mu tam już do pamięci wgrało, czyli tam tej książki całej telefonicznej.
0: Więc a, mamy... czyli to ma jeszcze książkę telefoniczną.
1: Tak ma. No, to... ja już otworzyłem tą klapkę.
0: Czy to jest, ta klapka to jest jakieś na śrubki? Trzeba odkręcać
1: nie,
0: jakieś
1: Nie, właśnie
0: śrubki?
1: To jest na taki zatrzask, jak aha. standardowo w jakichś odbiornikach radiowych, czy coś w tym stylu.
0: I to jest na spodzie mamy... telefonu, jak rozumiem.
1: Już, tak, to jest na spodzie telefonu. Ja sobie ten telefon odwróciłem, że tak powiem, nieładnie do góry nogami. I mam przed sobą gniazdo na baterie. Wchodzą tutaj cztery właśnie baterie AAA. Klapkę się zamyka. O, właśnie, w ten sposób, na zatrzask.
0: Czyli standardowo. Jeszcze się zapytam, ten baternik tam w tym, że tak się nazywa, to miejsce baternik, wkładania baterii, ono jest łatwo dostępne dla osób, czyli tam sprężynki i takie puste miejsca, czy jakieś takie blaszki, że te baterie że nie wiadomo jak te baterie włożyć tak naprawdę.
1: Nie, właśnie akurat tutaj jest bardzo fajnie to pomyślane, bo to baterie się w dwóch rzędach wkłada w odpowiedni sposób. One są bardzo dobrze oznaczone, to jest uwaga dla osób widzących cokolwiek, że no, są oznaczone bardzo dobrze, więc tu z tym problemu nie będzie, w którą stronę włożyć, a zawsze baterie najczęściej, chociaż nie zawsze, bo już się spotkałem, że nie zawsze, wkładamy tą płaską częścią do sprężynki, więc tutaj jakby nie powinno być problemu. Ja już podłączyłem z powrotem zasilacz i linię do telefonu. Sam telefon...
0: Jak on wygląda w ogóle? Jaki jest koloru?
1: Chciałem powiedzieć.
0: Są jakieś telefon światełka?
1: Jest szarawy, powiedzmy, taki... Odcień szarości ma taki, powiedzmy, tak? Wyświetlacz świeci nam się na żółto, ale tutaj też uwaga dla osób, które cokolwiek widzą, żeby zauważyć jakby zmianę na wyświetlaczu, bo tutaj jest, można w pięciu pozycjach zmienić kontrast wyświetlacza. Ja coś widzę, ale szczerze mówiąc, zmieniając kontrast na wyświetlaczu, niewiele zauważyłem, żeby się coś zmieniło, bo zawsze myślałem, kontrast to jest czarne na białym, białe na czarnym i tak dalej. A tutaj wyświetlacz niestety nam kolorów nie zmienia. Zmieniają nam się chyba kolory liter, z tego co zauważyłem. One są czarne albo mogą być takie bardziej wyblakłe. W każdym razie no, można sobie to jakoś tak ustawić, żeby było lepiej, gorzej widać. Mnie się to nie podoba osobiście, więc no, tutaj ten wyświetlacz im się nie udał za bardzo. Może osoba widząca ma inne zdanie. Widziałem lepsze.
0: Rozwiązanie, tak.
1: Oczywiście. Aha. W Panasonicach widziałem właśnie typowe kontrasty, właśnie białe na czarnym, czarne na białym, a tutaj jest jakoś tak... Taki dziwny.
0: Wyświetlacz jest duży, mały?
1: Wyświetlacz jest, powiedzmy, że sama szybka to jest

0: Pod szybką widać części obudowy, która okala ten wyświetlacz, więc on wcale nie jest taki spory, wbrew pozorom. Także
1: i to jest jednolinijkowy, tak? I to jest LCD, czy LED, czy jakiś OLED?
0: To jest dwulinijkowy. To jest LCD, wyświetlacz dwulinijkowy. Dwulinijkowy, tak. Na górze pokazują nam się funkcje, które wybieramy, a na dole podrzędne tych funkcji, czyli na przykład jeśli wybiorę sobie w menu telefonu zapisywanie numeru.
1: Aż to on ma nawet jeszcze menu, to jeszcze dojdziemy, bo to widzicie, że tak, bardziej dojdziemy. Skomplikowane. Ja myślałem, że tylko tarcze i wszystko.
0: Nie, no to nawet przyciski ma, to nie. To
1: przyciski ma nawet. Nawet nie ma, ma przyciski, a nie ma tarczy.
0: Mamy?
1: Proszę bardzo. Mhm. I skorpki też nie ma. Ja powiem nie tylko, że jest Skype czynny. Już tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Można zadawać pytania. Audycja jest interaktywna. Jakby co?
0: Na żywo.
1: Na żywo.
0: Tak. I teraz tak. Wyświetlacz. Tak jak powiedziałem, jest dwulinijkowy. W górnej linijce wyświetlają się funkcje. Jeśli wybierzemy funkcję, która coś robi, w tym przypadku powiedzmy zapisywanie numeru, no to na górze mamy wyświetlone zapisywanie numeru, czy tam zapisz numer, a na dole mamy kursor migający, który czeka na wpisanie tego numeru. Także to tak wygląda. No i w dwóch linijkach wyświetlają nam się komunikaty, które są dłuższe niż jeden wyraz, powiedzmy, tak? Jeśli na przykład mamy, no nie wiem, nazwę, powiedzmy, abonenta jakiegoś, którego mamy w książce, on ma długie nazwisko, no to wtedy nam się w dwóch linijkach to zapisze. W pierwszej imię, w drugiej nazwisko, o, i w ten sposób. To wygląda. Tak. Telefon niestety nie posiada opcji zapamiętania na liście ostatnio wybieranych numerów. Za to pamięta numery, które do nas dzwoniły, czyli to jest lista numerów przychodzących. Ale numery, które żeśmy wybrali i chcemy po prostu je powtórzyć tak z ręki, wybierając strzałkami, tego nie mamy.
1: A nie dostaniemy tego jakoś inaczej?
0: Nie, niestety takiej listy tu nie ma.
1: Nie ma klawisza redial? Tam
0: ale to nie, jakiś... to jest ostatni numer. Mi chodzi o numer, który, tak jak masz w komórce na przykład, prawda, że masz listę wybieranych numerów przez ciebie, kilka tam, powiedzmy najbliższych 10, nie? Taką listę. Że powiedzmy dzwonię do Kazia, ale Kazia nie ma, no to ja chcę zadzwonić do Wojtka i zamiast wybierać ręcznie z klawiszy po prostu ten numer, to ja sobie schodzę strzałką w dół i mam Wojtka, nie? To nie ma.
1: Nie ma.
0: Chyba, że Wojtek wcześniej do mnie zadzwonił, to on tam wtedy będzie na liście tych numerów przychodzących i wtedy tak, wtedy to się uda.
1: No proszę. Czyli ma te numery, może powiedzmy, jakie ma przyciski ten telefon, bo my tak trochę skaczemy z tematu na temat, a to jakiś menu, numer. Tak,
0: ja chciałbym, bo ja chciałbym ten telefon jakby opisać po kolei jakby tutaj, bo do menu zaraz dojdziemy. Na razie jesteśmy przy liście numerów. I teraz tak, i przy wyświetlaczu. Klawiatura tego telefonu jest dość duża i ma dość spore litery, więc tutaj już osoba niedowidząca myślę, że nie powinna mieć problemów. A nawet gdyby miała, no to dzięki syntezie mowy te klawisze są właśnie udźwiękowione. Tu jest plus dla tego telefonu.
1: O proszę, czyli mówi. Jednak mówi. Tak. Zobaczymy.
0: Ja tu może pokażę.
2: Jeden, o. Dwa.
0: Taka pani.
2: Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
1: Czyli jak mówi, jak wybieramy numer, to pani nam mówi.
2: Dziewięć.
0: Tak.
2: Gwiazdka. Zero. Hasz.
1: O, hasz. A ta pani mówi, umie na przykład powiedzieć 500. 1000,
0: nie.
1: Czy mówi 1000?
0: Tak, ta pani numeruje. Ta pani nie umie powiedzieć w sensie.
1: Aha, czyli to są raczej takie sample, można by powiedzieć.
0: To są takie sample. Ja to zaraz też pokażę.

0: Czy ja mam pod ręką jakąś komórkę? Ale to może ty do mnie zadzwonisz, to wtedy w ten sposób, bo ja w tej chwili nie widzę komórki w pobliżu.
1: A ja nie mam twojego telefonu. Się...
0: To ja ci podam, to nie jest tajemnica, mogę na antenie podać.
1: Nie, to nie, może nie, bo to, ja wiem, że to może nie jest tajemnica, ale... To,
0: ale chodzi o
1: to, antena to antena.
0: No dobrze.
1: To,
0: no.
1: Może nasz realizator, jakby tak, że tak powiem, zadzwoni w miarę możliwości.
0: No, albo realizator niech zadzwoni.
1: Pan realizator chyba ma.
0: Powinien
1: jeśli nas słyszy.
0: Na pewno nas
1: za
0: słyszy.
1: Za konsoletę może zadzwonić.
0: Więc wtedy... może zadzwonić z jakiegoś tajnego numeru, żeby też nie zdradzać w momencie, kiedy będę pokazywał, jak to wypowiada numer.
1: Chyba, że po prostu numery przychodzące może wypowiedzieć.
0: No tak, o przychodzące mi chodzi właśnie. Żeby a po nie, prostu nie, ktoś tu zadzwonił.
1: Nie masz na liście jakiś... żadnych przychodzących numerów, to rozumiem?
0: No niestety nie mam, ponieważ byłem zmuszony jakby skasować na poczet tej audycji numery.
1: Aha.
0: I po prostu gdzieś mi zapodziała się komórka, niestety. Więc chyba, że chwilkę przerwy zrobimy i ja znajdę komórkę, bo ja mniej więcej wiem, gdzie ona jest. Na jakieś 2-3 minutki możemy zrobić przerwę.
1: Dobrze, to może ja zaraz... techniczna przerwa drobna. Komórkę trzeba odnaleźć.
0: Tak jest. I zaraz będziemy.
1: Wznowimy program. Słuchajcie tak. Państwo, Tyflo Radio. Tyflo Podcast Net to jest nasz telefon. 25 minut do godziny 20. Pierwszy raz usłyszałem ten numer, prawdę mówiąc, Engevidu.
0: Ja też.
1: Maggie Reilly. Całkiem piękny sympatyczny. Kawałek. Naprawdę. Nie słyszałem tego nigdy. No ale tutaj nam nasz realizator niespodzianki muzyczne czasami sprawia. Tyflo Podcast to oczywiście nie o muzyce, tylko o dzisiaj telefonie stacjonarnym. Krzysztof Bruzda jest moim gościem. Tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Cały czas można tam dzwonić albo pisać, jak ktoś chce i ma pytania. No i mam nadzieję, że już telefon komórkowy został odnaleziony.
0: Tak jest.
1: Będziemy mogli sprawdzić, jak tenże telefon reaguje na numery przychodzące.
0: Ja tutaj zadzwonię do studia, na numer studyjny.
1: Tak. Numer studyjny, który nie jest dla...
0: To jest nie... Klawiatura. To nie jest numer dla słuchaczy.
1: To nie jest numer dla słuchaczy, tylko to jest numer taki drugi.
0: Tak.
1: I tutaj...
0: Dobrze.
1: Telefon dog. Tutaj Krzysztof dzwoni. Ja tylko jeszcze powiem, że rozmawiamy dzisiaj na temat telefonu Maxcom KXT481 SOS. To jest bardzo ważne, to SOS, ponieważ to SOS sugeruje, że ten telefon będzie nam więcej mówił. Jak już wiemy, mówi tyle, ile mówi, że tak powiem.
0: Dobrze.
1: Mówi tyle, ile mamy mówi, numer. Więc jesteśmy gotowi?
0: Tak, jesteśmy gotowi, dzwonimy.
1: No to.
2: Zero, przycisk, połącz, przycisk, bra...
0: I dzwonimy. Telefon ma jeden...
1: O, tak to telefon dzwoni.
2: Się...
1: To... Ale...
0: Posłuchajmy. To dzwoni drugi telefon, który jest przenośny. Ten nam się odezwał wcześniej takim dzwonkiem standardowym. O.
1: O, właśnie. To jest dzwonek Maxcoma.
0: To jest Maxcoma.
1: A to, co gra, to jest...
0: To jest to, co gra, to jest telefon przenośny, on się nie liczy.
1: O, to...
0: To jest właśnie Maxcom, który tutaj... Ja jeszcze spróbuję coś z tym dzwonkiem, czy się da go głośniej dać. O, skończyło nam się. Powinno się... dać. Jeszcze raz zadzwonię. O, nawet nie muszę, bo... O, to jest Maxcom teraz.
1: Zawsze mówi 0048, jak zauważyłem na
0: początku. Tak, właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, że próbowaliśmy tam kierunek wstawić, bo jeśli będzie kierunek wstawiony, to on nie będzie mówił tego 00, tylko będzie mówił albo ten numer, ten
1: tego kierunek. 0048 mógłby nie mówić też, ale no cóż.
0: No cóż, o, i to jest teraz o, głośniej jest słychać Maxcom. To jest Maxcom, dokładnie.
1: Taki ma dźwięk.
0: Taki ma dźwięk. Ja już tutaj wyłączę.
1: No, może my go zastopujemy. Ta melodyjka to nie... Ta melodyjka to nie jest z Maxcoma.
0: Ta melodyjka to nie jest od tego.
1: To jest z takiego telefonu, który jest w drugim pokoju, ale jest na tyle głośny, że go słychać.
0: Że go słychać. To jest przenośny telefon, więc... Ale już nie... To już nie o nim
1: mowa. Nie sznurowy, tylko taki...
0: Ale teraz... Zadzwoniliśmy, tak? I mamy już w pamięci numer przychodzący, który możemy sobie wybrać. Szkoda, że nie mam drugiego numeru, żeby pokazać jakby tą listę, bo mam teraz dwa takie same numery.
2: 0, 0, 4, 8, 7.
0: I drugi numer jest ten sam.
1: Jak rozumiem, chodzimy po nich, po tych...
0: Tu są takie strzałki.
1: Ale Krisie, bo my nie opisaliśmy tego telefonu do końca. Co mamy na przodzie, jakie przyciski?
0: Ja już mówię, ja tyle. Tylko... Jasne, ja
1: dlaczego
0: to wszystko powiem.
1: Dlaczego ty mówię, bo nam to wszystko się miesza, skaczemy. Jakieś numery przychodzące, ludzie nie wiedzą, o co chodzi. A jakby trzeba opisać, żeby to miało ręce i nogi.
0: Ja już mówię. Celowo zrobiłem to, co zrobiłem, ale już wracam z powrotem do tematu, bo opisywaliśmy klawisze.
1: Wróćmy na ziemię właśnie, bo ludzie no po prostu głupieją.
0: Z tyłu telefonu mamy dwa gniazda liniowe i właśnie zasilające. W razie gdyby no, mamy zasilanie, po to jest zasilacz, żeby nie korzystać z baterii. Więc mamy gniazdo zasilające, do którego podłączamy linię i zasilacz. I mamy z tyłu raz, dwa, trzy trójskokowy przełącznik do zgłaśniania dzwonka.
1: Czyli to jest slider.
0: Telefon. Tak. I to jest tył
1: telefonu. Dzwonek wyłączony, średni i pewnie najgłośniejszy.
0: I maksymalny. Znaczy, wyłączyć się go nie da tak naprawdę. Można go ściszyć. To, co słyszeliśmy na początku, to było maksymalnie w prawo, a maksymalnie w lewo to było to, co było na końcu.
1: A myślałem, że się da wyłączyć i nie, tylko światełko się świeci. Czy światełko się nawet nie świeci?
0: Światełko się świeci tak czy inaczej. Także tutaj o światełku za chwilę powiem, bo to też jest ciekawe. Teraz tak, z boku telefonu po lewej stronie mamy tylko gniazdo do podłączenia słuchawki, a z prawej strony mamy podgłaszanie funkcji telefonu plus głośnika, który nam tutaj, przez który rozmawiamy, z tego systemu głośnomówiącego.
1: I to podgłaszanie to jest, jak to jest
0: zrobione? To jest też na suwaku, ale płynne.
1: A, czyli to jest suwak.
0: To jest suwak. I teraz tak, o klawiaturze już zacząłem mówić. Klawiatura jest też dość ciekawa, ponieważ tak
1: czyli
0: jak
1: mamy przód telefonu.
0: Przód telefonu. W sumie górę, no. Z przodu, górę. Zależy jak na to patrzeć.
1: No tak.
0: I powiem tak, klawiatura do wybierania numeru telefonu jest, tak jak wspomniałem, duża i ma duże cyfry, więc tutaj osoby, które coś widzą, nie będą miały problemu, ale ten telefon oprócz tej głównej klawiatury do wyboru numeru ma jeszcze dwa przyciski pamięci i one są o tyle ciekawe, że zapisując do nich numer możemy sobie podważyć taki plastik, który jest zakładany najczęściej na albo wyświetlacze, albo na telefony, które mają takie szybkie pamięci, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie można to jakimś szpikulcem podhaczyć i pod spód, to jest przeźroczyste, włożyć sobie zdjęcie na przykład kogoś, kogo tam mamy, czyli imię, zdjęcie, nie wiem, jakąś karteczkę i
1: czyli
0: założyć powrotem.
1: Są dosyć duże. tak
0: powiem. One są spore, bo one są wielkości znaczka pocztowego, nawet nie wiem, czy nie trochę większe.
1: Aha, no proszę, no to takie...
0: Także tu takie zdjęcie, może jakbym powiedział, że z dowodu osobistego to przesadzę, ale zdjęcie paszportowe, takiego starego paszportu, bo teraz już takich nie robią, to wejdzie spokojnie. I można sobie tutaj wtedy, jak ktoś podejdzie do telefonu, to wie, a to jest jakiś tam Józek. Widzę, że zdjęcie tu Józka jest, to jest na pewno Józek, ja do niego zadzwonię, naciskam, dzwonię. I można sobie takie dwa numery szybkie podpisać tutaj do tych klawiszy. Pod spodem jest jeszcze jeden klawisz tej samej wielkości, ale ten klawisz już nie jest klawiszem pamięci. Jest to klawisz właśnie SOS, służący do, jak sama nazwa wskazuje, wzywania pomocy.
1: Co on nam
0: robi? I to jest dość ciekawy klawisz, bo ten klawisz ma kilka funkcji w sumie, można by powiedzieć. Ma funkcję taką w sumie mało znaczącą, ponieważ no, jeśli nic pod tym klawiszem nie ma, to mamy tylko taki dźwięk.
1: Zademonstrujmy.
0: Właśnie to robię.
1: Aha.
0: O. Takie coś mamy.
1: Tak.
0: Ale możemy nagrać wiadomość pod tym klawiszem i wtedy zamiast tego dźwięku będzie tam nasza wiadomość jakaś, typu nie wiem co tam, ratunku. Nie wiem, coś tam możemy nagrać. I teraz tak, ten klawisz jest programowalny i można go zaprogramować, można zaprogramować pod tym klawiszem 5 numerów, pod które po wywołaniu tej funkcji, bo tutaj zbliżamy się powoli do pilota, po wywołaniu tej funkcji za pomocą właśnie klawisza fizycznie znajdującego się w telefonie bądź za pomocą pilota, on będzie dzwonił pod te 5 numerów i będzie odtwarzał bądź ten dźwięk, który przed chwilą zademonstrowałem, bądź tą wiadomość, którą nagraliśmy, jak ktoś odbierze. No i wtedy ten ktoś...
1: Co trzeba zrobić, żeby to zadzwonić pod to? No bo ty coś zrobiłeś, żeby ten dźwięk był. To wystarczy
0: tylko nacisnąć. Nacisnąć, on będzie dzwonił.
1: Czy już nacisnąć i coś jeszcze?
0: Z tego, co widziałem w instrukcji, to po zaprogramowaniu wystarczy to tylko nacisnąć. I później...
1: Czy nacisnąć i przytrzymać?
0: Masz rację, bo tu nie zwróciłem, prawdę mówiąc, na to uwagi, że musiałem to przytrzymać, tak.
1: Bo to jest chyba jednak dosyć istotne, bo nie naciśniemy tego tak bez powodu.
0: Ja w tej chwili nacisnąłem i widzę, że po pierwszym naciśnięciu krótkim zaświecił mi się wyświetlacz, na którym z tego, co tak się domyślam, jest napisane SOS, bo tutaj jest ciekawa rzecz. Jeśli zapiszemy numer w tym telefonie, to zawsze koniec numeru będzie nam wyświetlał SOS wyłączony, czyli to oznacza, że dany numer, który zapisaliśmy w książce telefonicznej bądź mamy w pamięci telefonu w tej chwili przychodzących, możemy go użyć do SOS. Możemy go przypisać do tego, żeby ten po wciśnięciu tego klawisza on dzwonił tam. I takich numerów możemy zapisać 5. I on dzwoni. I teraz tak, jak ten telefon dzwoni, to nie ma tak, że on sobie dzwoni, ktoś odbierze, usłyszy ratunku i no i dobra, i on wie, że coś się dzieje i reaguje. Bo jeśli ze strony abonenta, do którego zadzwonił telefon, nie będzie żadnej reakcji, to on będzie tak dzwonił w nieskończoność. I abonent musi to jakoś wyłączyć. Wyłącza się to w ten sposób, że wciska się 1 i 5 w tym momencie. I wtedy już ten telefon drugi raz nie zadzwoni. I jeśli numer jest zajęty, no to on dzwoni pod następny, aż do skutku, aż ktoś tam odbierze. No i to mniej więcej, powiedzmy, tak wygląda funkcja tego klawisza SOS. To jest bardzo przydatne dla osób starszych, którzy mają problemy z poruszaniem się, z jakimiś problemami sercowymi, mieszkają same i po prostu nie mają w pobliżu nikogo, kto mógłby im w danej chwili pomóc, no to sobie właśnie mogą wcisnąć taki przycisk. I tutaj, będąc już przy tym klawiszu SOS, dochodzę do pilota, którego właśnie wziąłem do ręki. Pilot jest bardzo mały. Ja wiem, w jakiej może on być wielkości. Nie mam pomysłu w tej chwili, do czego mógłbym go porównać. No, ale w każdym razie jest niewielki. Mieści się w dłoni swobodnie. Nawet takiej kobiecej. I ma tylko jeden przycisk, jak wspomniałem. I tym przyciskiem, jak go nacisnę, można także wywołać ten sygnał. O.
1: Ten przycisk, ale... tak samo trzeba nacisnąć i przytrzymać.
0: Tak. I drugi raz przyciskając, przytrzymując, wyłączamy SOS. Aha. Ale ten pilot, żeby nie było, tak jak wspomniałem, nie ma tylko przycisku, ma jeszcze diodę, która nam sygnalizuje, że ten pilot przede wszystkim działa. Jest to dioda dwukolorowa. Jeśli nam baterie mamy sprawne, ona się świeci na zielono po wciśnięciu. Jak się baterie kończą, ona się zmienia na czerwono, ale jak już się włączy ten cały SOS, zmienia nam się na pomarańczowy. To jest w sumie trzykolorowa dioda, tam, prawdę mówiąc.
1: Tam te baterie są jakoś wymienne, coś można z nimi zrobić? Coś
0: tak, no jakoś... tak jak już wspomniałem, to są paluszki AAA.
1: Do pilota?
0: O pilocie mówisz. O pilocie tak. Pilot ma wymienną baterię, ale trzeba tutaj rozkręcić śrubki, żeby się dostać. Śrubek jest 3.
1: Rozkręcałeś?
0: I nie rozkręcałem, ponieważ obawiałem się, że mógłbym jakby w tej baterii nie włożyć, bo to jest dość małe. Nie wiem, jak wygląda pilot w środku, nie chciałem ryzykować. I do pilota doczepiony jest, nie powiem smycz, bo przesadzę, ale taki sznurek. I on jest dość długi. Jest dość długi. Ma on długości, no, trochę ponad metr. Aha. Bo jak ja sobie założyłem to na szyję, to pilot wylądował mi prawie na brzuchu, więc...
1: No ale pewnie to jest do tego, żeby tego pilota,
0: no właśnie,
1: mieć
0: tutaj
1: zawieszonego na szyi.
0: I dokładnie, ale tutaj właśnie jest to, dokładnie, o czym wspomniałem wcześniej z tym mikrofonem, żeby po prostu w razie...
1: Sznurek zawsze można wykorzystać w innych celach.
0: Można, tak, ale jeśli pilota mamy ze sobą i no, na przykład zadzwoni telefon, to jest następna funkcja tego pilota. Można tym pilotem ten telefon odebrać, co ja mniejszym zaraz pokażę.
1: O właśnie. Interesujące. A ja przypomnę, że my słuchamy Tyfloradia. Słuchacie Państwo Tyfloradia i to jest program Tyflo Podcast na żywo. To jest program Tyflo Podcast na żywo i można do nas dzwonić przez...
0: Telefon nam dzwoni. Ja teraz naciskam pilota i przytrzymam przycisk dłużej. O. Już odebrałem telefon. Sprzęgu nie będzie, dlatego że komórka, no, nie jest na głośno mówiącym. No, gdyby była, to mielibyśmy tutaj wielki pisk. Natomiast...
1: Ale słychać troszeczkę właśnie z głośnika.
0: Słychać tak, ale to słychać z głośnika maxcomowego. O, ja tu podgłosiłem teraz. I generalnie powinienem mówić do pilota. O, mówię do pilota, ale... Słychać, że to niestety tak, nie jest ten mikrofon. To nie jest ten mikrofon. Aha. Bo to jest niestety, ale to jest ten mikrofon, o. Czyli wbudowany w telefon.
1: Aha, czyli on dosyć czuły musi być, ten wbudowany
0: jest
1: w telefon.
0: Jest dość czuły, bo sprawdzałem to. Słychać mnie, ja mam mieszkanie tutaj, w którym mieści się studio, jest 28. Ja poszedłem do kuchni i jeszcze było mnie dość dobrze słychać.
1: No
0: więc to tak wygląda. Ja nie pamiętam, ale sobie zaraz przypomnę, czy pilotem da się połączenie zakończyć. Czy nam się to uda?
1: Zobaczymy?
0: Oczywiście, udało nam się. Przytrzymując dłużej, komórka też już mi zasygnalizowała, że się zakończyło połączenie.
1: Czyli pilotem odbieramy, kończymy i wzywamy pomocy.
0: I wzywamy pomoc. Tak, to jest takie właśnie potrójne jakby zastosowanie tego pilota.
1: Pilot jest na podczerwień. Jak ten pilot działa?
0: Pilot jest na podczerwień i działa, muszę ci powiedzieć, że działa dość daleko. Mogę się po całym studiu poruszać.
1: A na przykład, czy możesz włożyć pilot do kieszeni i jak z kieszeni go naciśniesz, to zareaguje?
0: Działa. Też zadziała.
1: To czy to nie może być na podczerwień? To musi być
0: może
1: na
0: to jest na radiowe, bo w instrukcji też nic nie piszą na ten temat. Czy to jest... Może to jest na radiowe jakieś fale. Ale z kieszeni też zadziała, bez problemu. Sprawdzałem, więc mogę to potwierdzić. To jest pilot. Natomiast pilot. Sam telefon jest takich standardowych rozmiarów, jak każdy aparat, powiedzmy, no mógłbym go porównać
1: biurkowy,
0: do...
1: większy biurkowy.
0: Biurkowy, tak. Może ktoś widział telefony firmy tutaj, no dobrze, zareklamuję, firmy Cyfral. To mniej więcej tej wielkości.
1: Już chyba nie ma tej telefon. Firmy, obawiam się.
0: Już nie ma, ale więc mniej więcej jak
1: nie
0: ktoś
1: się
0: kojarzy...
1: czym martwić.
0: Jak ktoś kojarzy tą firmę, no to mniej więcej...
1: Przezacna firma kiedyś. Miałem sam telefon, miło wspominam, niestety się chyba rozpadli, byli za dobrzy.
0: Tak, to chyba, tak, dokładnie. Jak zresztą wszystko, co polskie i było dobre, to się rozpadło. No. Więc telefon jest wielkości właśnie aparatów firmy Cyfral, więc myślę, że jakieś wyobrażenie na ten temat tu słuchacze będą mieli.
1: Ja tutaj sobie otworzyłem stronę internetową, gdzie można o tym telefonie, który dzisiaj umawiamy, poczytać.
0: I jeszcze tak na
1: czytam,
0: marginesie,
1: pilot,
0: przepraszam.
1: Pilot pracuje na częstotliwości 433 MHz.
0: A jednak.
1: To, tak, o, to taka.
0: A jednak. Że ci tak wejdę w słowo.
3: Czyli w takim paśmie, gdzie wszystkie zdalnie sterowane odkurzacze i tak dalej, to tego typu zabawka.
0: Dokładnie. Powiem w ten sposób. Maxcom jeszcze jako producent tego typu telefonów, to tylko tak wspomnę na marginesie, produkuje telefony również na kartę SIM stacjonarne. Jakby ktoś na przykład sobie u operatora wykupił taką usługę, to sobie wkłada SIM-kę do takiego stacjonarnego i ma.
1: A tak.
0: I to mniej więcej jest tej samej... powiem tak, widziałem taki telefon i to są telefony też wyglądające w ten sposób, bo to są tak zwane Maxcomy dla seniorów i one generalnie oprócz tego, że nie mówią, wyglądają tak samo. I chyba funkcje mają, podejrzewam, też te same. No dobrze, ale wracamy do naszego 481.
1: Dokładnie, SOS.
0: SOS.
1: Trzeba dodać, bo jak kupicie państwo 481, a możecie, bo jest też, bo no jest, to się państwo możecie zawieźć, bo wam nie przemówi. Albo przemówi wam dokładnie. Dużo, dużo mniej, bo on jeszcze więcej potrafi mówić, z tego co ja wiem, tutaj wyczytuję.
0: Tak, ja to za chwilę pokażę.
1: Tak, ale wróćmy właśnie do tego telefonu, bo wiemy, że są przyciski pamięci, przycisk SOS, tutaj zrobiliśmy tak. Pilota, ale co dalej mamy?
0: Są standardowe przyciski, które są w każdym telefonie, czyli mamy Radial, który tutaj nam powtarza ostatni numer. Mamy przycisk służący do dzwonienia w ten sposób, że wybieramy numer właśnie z tej klawiatury mówiącej i wciskamy go po wybraniu. To jest przycisk, który zatwierdza funkcję
1: przyciskiem
0: OK, łamany przez, jak się to nazywa, bo ja zawsze mi z głowy wylatuje.
1: Dial, przez dial.
0: Przez dial, dokładnie. Mhm.
1: Dial.
0: I tutaj tym przyciskiem zatwierdzamy funkcję, jak i dzwonimy pod numer, który sami wybraliśmy, bądź pod numer, który wybraliśmy z książki. Ja tutaj zademonstruję mniej więcej, co jest mówione, co nie jest mówione, bo to jest istotna rzecz. Ja nawet nagrałem kilka numerów takich dla siebie, więc tutaj będziemy mieli okazję usłyszeć jakiegoś, nie wiem, Tomka, administracja, coś tam. Już tego nie kasowałem, no bo tak. Więc tutaj...
1: Znaczy, ja bym jeszcze się uparł, bo dokończmy opis tego telefonu. Jak mamy te przyciski rozmieszczone? Który
0: ja to właśnie zaraz góry, miałem zamiar
1: dołu,
0: powiedzieć.
1: Od lewej, ja od prawej. Zaraz,
0: ja to miałem właśnie powiedzieć. Powoli, do wszystkiego dojdziemy. I teraz tak. Cała klawiatura, z której dzwonimy, znajduje się po lewej stronie telefonu, tuż przy słuchawce. Natomiast te wszystkie funkcyjne klawisze, o których przed chwilą mówiłem, znajdują się po prawej stronie telefonu i są w rzędzie ułożone. Więc
1: pionowo, poziomo.
0: Pionowo. I może zacznijmy w ten sposób, że od dołu.
1: Jeszcze bym się zapytał tak, klawisze standardowe, to dzwonienie, one wyglądają jak? Są okrągłe, półksiężycowe, trójkątne?
0: To są w sumie takie zaokrąglone prostokąty, bym powiedział.
1: Aha, czyli to jest taki bardziej prostokąty. Tak, czyli chcemy dzwonić, szukamy prostokątów, jest kropka na piątce na przykład?
0: Jest kropka na piątce.
1: Czyli się zorientuję.
0: Natomiast klawisz, który służy do włączania systemu głośnomówiącego, niestety już nie jest prostokątny. Jest charakterystyczny, bo on jest taki, no nie wiem, to nie jest pełne koło, to jest bardziej taki, nie wiem jak to nazwać, jajo bym powiedział.
1: To jest takie jajo, elipsa. Coś w tym stylu. Minęła 20, słuchajcie Państwo, Tyflo Radia. Właśnie minęła ci, którzy chcą regulować zegarki.
0: Zegarki sobie ustawić.
1: Zawsze mogą. 20,
0: nam tu wszystkie zegarki nam tu już dookoła w studiu
1: tak sygnalizują.
0: Oznajmiają, że jest 20.
1: Znaczy mamy takie, które mówią przed 20 i które mówią, że o 20. No dobrze, nieważne.
0: O nich też już były Tyflo podcasty.
1: Tak, były Tyflo podcasty.
0: No dobrze, więc mamy ten elipsowy klawisz do włączania systemu głośnomówiącego. I teraz tak, idąc od dołu, mamy właśnie ten przycisk do włączania, potem mamy radial, później mamy, co my tu mamy? O, to jest pytanie, bo ja tutaj nie mogę się, zawsze się gubię. Ja sobie muszę sprawdzić. Dobrze. Później mamy... Okej, dobrze, już wiem co mamy. Mamy flash.
1: Aha.
0: Mamy
1: flash. Flash, czyli używany czasami do przełączania ludzi, do
0: konferencji,
1: centralka.
0: Do łączenia konferencji, zestawiania połączeń wspólnych i tak dalej. Później mamy ten przycisk OK łamany przez dial, a potem mamy przycisk menu i potem przycisk delete, do kasowania różnych poleceń, bądź cofania się w menu. No i mamy przycisk, który służy nam do przemieszczania się między książką telefoniczną a listą połączeń przychodzących. Nad tym
1: przycisk
0: przyciskiem...
1: ESC, ja dodam, ESC, mam tutaj tak. Otwarty rysunek z tym telefonem, ESC, jest tak mądrze trochę.
0: Standardowy Escape.
1: Ale sobie otworzyłem po prostu zdjęcie na stronie internetowej.
0: Escape.
1: Tak, max.com.pl można sobie
0: przepraszam.
1: Oglądać.
0: I nad tym przyciskiem mamy dwie strzałki góra-dół, które są pod kątem umieszczone obok wyświetlacza. Są mniej więcej na tej samej wysokości, na której jest wyświetlacz.
1: Czy ten wyświetlacz można regulować, znaczy może go pochylać jakoś, czy on jest na stałe?
0: Nie, on jest na stałe.
1: Aha,
0: to jest,
1: czyli tu nie ma...
0: To jest niestety część nieruchoma. Jak powiedziałem, nie podoba mi się, no ale to już jest moje zdanie.
1: Tak.
0: I to jest chyba tyle, jeśli chodzi o klawiszologię tego telefonu. Wcześniej wspomniałem, z boku po lewej stronie jest ten płynny przesuwnik do zgłaszania i ściszania różnych rzeczy, między innymi właśnie systemu głośnomówiącego i komunikatów, które są wypowiadane. No i z tyłu mamy, tak jak mówiłem, trójskokowy przełącznik do dzwonka. I to w sumie, jeśli chodzi o obsługę telefonu...
1: A światełka? Teraz... Światełka?
0: Światełko. Dobrze, żeś światełka. Mi przypomniał. Światełka.
1: Tam to widzę więcej niż jedno.
0: Mamy światełko, które nam mówi o tym, że system głośno mówiący działa, i mamy światełko, które nam mówi, obok tych strzałek, które nam mówi, że telefon dzwoni. To jest to, o
1: mocne
0: czym wspominałem
1: światełko,
0: wcześniej.
1: Słabe światełko? Mocne?
0: To są takie średnio, powiedzmy, no da się zauważyć. To, które mówi nam o systemie głośno mówiącym, jest ciemniejsze, to drugie jest trochę jaśniejsze, ale niewiele. I ono służy, jak tu wcześniej wspomniałeś, bo telefon jest dla różnych osób przeznaczony, więc on, powiedzmy, służy do tego, żeby osoba głuchoniema wiedziała, że telefon dzwoni. No bo wiadomo, że nie usłyszy, tak? Więc jest do tego światełko mówiące. Tudzież głucha.
1: Bo jeszcze mamy coś tutaj, widzę, jak podniesiemy słuchawkę. Taki, nie wiem, co to takie
0: właśnie.
1: Na zdjęciu mamy tutaj.
0: Dobrze, że mi mówisz, bo ja to w zasadzie ominął. Tutaj... Mamy taki przełącznik dwuskokowy, który służy do regulacji głośności słuchawki.
1: To jest ciekawe. Czy to jest mocna regulacja, słaba?
0: No, powiem tak, to zależy od tego, jakie kto ma ucho. Bo generalnie podejrzewam, że od nowości to ten telefon jest ustawiony na tą mniejszą głośność. Ja nie wiem, czy będzie słychać. Ja to może zademonstruję. Mamy?
1: Tak? Tak, mamy.
0: I teraz przesunę ciszej.
1: Tak, ciszej.
0: Głośniej.
1: No, tak? Mniej więcej ten, się zapytał pana realizatora, ile to może być decybeli, tak mniej więcej różnica między ciszej a głośniej?
3: Nie, co ciężko powiedzieć tak naprawdę, natomiast no jest to dość sporo i celowo ściszyłem jeszcze podkład, żeby to ładnie było uwypuklone, prawda, co i jak.
1: To jest 5 decybeli czy więcej?
3: Myślę, że więcej, spokojnie więcej.
1: Więcej.
3: Trochę więcej.
1: Jasne.
0: Także,
3: a dla ucha, trzymając to przy uchu, to już w ogóle podejrzewam, że...
0: Tak, to jest głośne.
3: Ta różnica jest spora.
1: To jest
3: spora.
1: Głośne. To jest tak głośne.
3: Słyszymy to, co jest tutaj, to, co przedostaje się na zewnątrz, to więc...
0: To jest jeszcze wzmocnione przez nasze tutaj urządzenia w studiu, więc tutaj może bym się nie sugerował.
1: Ale takie to twoje odczucia, to głośno słychać?
0: Głośno słychać? Bardzo głośno.
1: Jak tak. To
0: słychać głośno. Powiem
1: czyli
0: więcej.
1: Czyli osoby, które mają kłopoty ze słuchem, mogą próbować ten telefon używać.
0: Tak, tym bardziej, próbować. Że... Tym bardziej,
1: dlaczego
0: że
1: ja to akurat... mówię? Bo kłopoty są różne u różnych osób.
0: Chciałem powiedzieć, że w instrukcji napisali na ten temat coś. Ja nie testowałem, bo nie mam. Natomiast napisane jest w instrukcji, że ten telefon jest przystosowany do osób, które noszą aparaty słuchowe. I ten telefon ma wbudowaną pętlę magnetyczną w słuchawce. To się czuje, bo jak się podniesie słuchawkę, to ona z jednej strony tutaj, gdzie jest głośnik, bardziej jest, no więcej waży, powiedzmy. To się czuje. To się czuje, że ona jednak coś tam w środku ma. I tak napisali. Ja nie mam aparatu słuchowego, bo nie potrzebuję, więc nie miałem okazji jakby sprawdzić, czy to działa i jak to działa. To
1: tutaj, no, już tutaj nie mamy takich możliwości.
0: Zostawiam tak jakby do tego, żeby sobie słuchacze, którzy mają z tym problem, sprawdzili sami, jak to działa.
1: No niestety.
0: Teraz tak. Teraz tak.
1: No
0: teraz
1: i mamy chyba już całą klawiszologię. Mamy wszystkie światełka.
0: Mamy tak, wszystkie światełka. Mówię. Dobrze.
1: Mamy całą klawiszologię. No i teraz...
0: Nie widzę.
1: No i teraz przejdźmy do tego, co mówi, jak mówi, gdzie mówi, bo to, że mówi klawiaturę i mówi numery przychodzące, to jest jeszcze nic. On mówi więcej.
0: To jest nic. Telefon mówi dwoma głosami. Klawiatura, słyszeliśmy, była wypowiadana damskim, żeńskim głosem, natomiast funkcje wypowiadane są głosem męskim. Ja tutaj zademonstruję menu w tej chwili. Jakie mamy. Standardowo zawsze zaczynamy w tym telefonie gdzie byśmy nie skończyli, jeśli wyjdziemy z menu, zawsze startujemy od tego samego miejsca.
4: Kontrast wyświetlacza.
0: Kontrast wyświetlacza. I to jest to, o czym mówiłem. Jeśli tutaj nacisnę OK, no to będę mógł 5 pozycji wykorzystać, których ja osobiście nie zauważam. No ale dobrze, no skoro tak jest, no to wierzę na słowo. Idziemy w dół.
4: Numer kierunkowy.
0: Numer kierunkowy. To jest to coś, o czym wspominaliśmy, że tutaj jeśli... Ja to nawet jestem w stanie pokazać.
4: Numer kierunkowy.
0: O, dałem OK. I teraz mogę sobie strzałki naciskać. Coś tam się zmienia, ale nie wiemy co. Tak naprawdę.
1: No właśnie. Czyli też nie ma dostępnego. Dostępnej pozycji.
0: I tu jest kolejny minus tego telefonu. Niestety.
1: Tak, tak.
0: Wyjdę stąd.
4: Lista numerów przychodzących.
1: Dobrze, też mówi lista numerów przychodzących.
0: Tak, to jest to, tutaj wspominałem o tym, że jest tylko ta jedna lista, nie ma właśnie wykonanych.
4: Numer kierunkowy, parowanie pilota.
0: Parowanie pilota. Możemy sparować maksymalnie 5 pilotów z tym telefonem, więc no parowanie wygląda w ten sposób, że przytrzymujemy przycisk na pilocie. Najpierw tutaj zatwierdzamy OK, potem naciskamy przycisk na pilocie i tutaj dioda, która jest, powiedzmy, oznajmia nam tak, że pilot został sparowany, bo tego nam też nie powie.
1: Znaczy domyślnie mamy sparowany pilot, jak dostaniemy.
0: Domyślnie mamy sparowany jeden telefon. Pilot, tak, ale możemy sparować 5.
4: 0, 0.
0: Jasne. Mam tu realizator.
4: Książka telefoniczna.
1: O, dobrze. O, książka telefoniczna też mówi. O, proszę.
0: Ale to jeszcze do tego, do książki dojdziemy później. Telefon, jeśli nic się nie robi przez 30 sekund, wychodzi z menu, więc właśnie mi to się stało.
4: Data i czas. Aha.
0: Data i czas. I tutaj to samo. Wciskamy OK i nic. Nie wiemy. Mogę sobie naciskać klawisze, nic się nie dzieje.
1: Natomiast nie wiem, czy powiem dobrą godzinę, dla czy... ułatwienia, że jeżeli mamy usługę prezentacji numeru, data i czas ustawi nam się automatycznie.
0: Automatycznie, dokładnie, bo teraz
1: tak,
0: już,
1: żeby nie było.
0: Już teraz centrale pozwalają na to, żeby wysyłać jedno i drugie. Powiem o jeszcze innym minusie tego telefonu, ale to za chwilę.
4: Numer kierunkowy, parowanie pilota, ustaw tryb wybierania.
0: Ustaw tryb wybierania. Tutaj mamy...
4: Ustaw flash, ustaw tryb wybierania.
0: Tutaj mamy możliwość wybrania, czy to będzie centralka nowa czy stara, czyli możemy wybrać, czy to ma być wybieranie pulsowe, czy to nowe.
1: Dokładnie.
0: Stare centralki nie miały tych właśnie dźwięków takich tutaj, o, takich.
1: Tak,
0: tylko miały właśnie, były takie terkotanie. To ludzie, którzy pamiętają stare czasy...
1: To może dasz radę terkotanie zademonstrować też.
0: Wiesz co, nie wiem, czy potem uda mi się wrócić. Chyba, bo to chyba też nie uda. Mówi.
1: A no, właśnie, też... Spróbujmy.
0: Poczekaj, może spróbujemy, poczekaj.
4: Numer kierunku, parowanie pilota, ustaw tryb wybierania.
0: Wejdziemy. Okej, okay. Okay. Wybiorę. Okay.
4: Ustaw tryb wybierania.
0: Dobra. O!
1: O!
0: Chyba słychać.
1: Tak, słychać.
0: To jest to. Dobrze. Tak
1: no
0: to
1: i teraz spróbuj z powrotem wrócić, zobacz, czy się uda wrócić.
3: Aż się łza wokół kręci.
1: Tak,
0: prawda?
1: Aż się łza.
0: Prawda?
4: Wsta się wokół kręci. Numer parowanie pilota, ustaw tryb wybierania.
0: Dobrze, zobaczymy. Tak i tak.
4: Ustaw tryb wybierania.
0: Udało się.
1: Udało się
0: brawo
1: wrócić.
0: Ja. Brawo ja.
1: To znaczy, że jeżeli mamy dwie...
3: Jako taka osoba postronna zadam pytanie, rozumiem wszystko to, całe to menu obsługuje się po prostu tymi strzałkami, które tam sobie są.
0: Masz dwie opcje do wyboru. Możesz wybierać te funkcje menu strzałkami albo wciskając ten sam klawisz po prostu do menu.
1: Tak.
0: Także to są dwie możliwości.
4: Kontrast wyświetla.
0: Byliśmy ustaw, przy wybieraniu.
4: Podpowiedź, język, ustaw tryb wybierania, ustaw flash.
0: Ustaw flash. Tutaj może tak w skrócie powiem, to jest to, o czym mówiliśmy, czyli zestawianie konferencji. Niektóre centralki mają dłuższy czas, niektóre mają krótszy czas i tutaj można sobie to regulować. ponieważ jeśli
1: mamy
0: za
1: krótki
0: czas... Tak, jeśli mamy za krótki czas, to albo nam nie załapie, albo po prostu no, nie uda nam się zestawić połączenia, albo zawiesić, albo no, cokolwiek.
1: W każdym razie też chyba to nie mówi.
0: To nie mówi też.
2: Zero.
0: O, właśnie zero. Wyszedł mnie już z menu, bo minęło 30 sekund.
4: Kontrast wyświetlacza. Ustaw podpowiedź, język menu, ustaw flash, podpowiedzi głosowe.
0: Podpowiedzi głosowe. Teraz jeśli kogoś irytuje to, co tu słyszymy, to może sobie to wyłączyć. Ja tego nie wyłączę, bo potem mogę nie włączyć, bo niestety też nie mówi.
1: Ale domyślnie są włączone.
0: Domyślnie są włączone.
4: Język menu.
0: Mamy to samo. I tutaj mogę sobie wejść, bo jak nie zatwierdzę, to nie zmienię języka. O, i też nic. Nie wiemy, jaki język w tym momencie się...
1: Ale jest ich kilka, niektóre mówią, a niektóre nie.
0: Jest ich kilkanaście, bym nawet powiedział.
1: Kilkanaście nawet.
0: Kilkanaście.
1: Niektóre mówią, niektóre nie.
3: No właśnie o to się miałem niektóre pytać. Czy zmieniając telefon na angielski dostanę zwrotną mowy po angielsku, czy nadal po polsku?
0: Po angielsku dostaniesz.
1: No, po angielsku, tak,
0: po angielsku dostaniesz, po hiszpańsku dostaniesz, po włosku nawet dostaniesz. Ale są języki, w których nie ma, chyba turecki.
1: Nie dostaniesz i jak się to włączy, to potem jest problem, żeby...
0: Potem, żeby wrócić na odpowiedni język, jest problem, bo no niestety nie mówi.
4: Język menu, sprawdź komunikat SOS.
0: I tutaj właśnie jest...
4: Język menu, wyświetlacz, odpowiedź głosowe. Język menu, sprawdź komunikat SOS, połączenie alarmowe. Naciśnij klawisz 0, aby odebrać.
0: Właśnie. Bo jak dzwoni do kogoś telefon, to jest taka instrukcja właśnie, że jeśli on chce coś tutaj usłyszeć, to musi to 0 nacisnąć. W tej chwili nie mamy żadnej wypowiedzi nagranej, dlatego jest ten komunikat. Gdybyśmy mieli tutaj wypowiedź, to by ta wypowiedź była. Dlatego...
1: Możesz zawsze nagrać.
0: Mogę nagrać.
2: 0.
0: O, już, moment, już mi znowu telefon wyszedł z menu.
4: Kontrast wyświetl numer, podpowiedź głosowe, język menu, sprawdź komunikat SOS, nagraj komunikat SOS.
0: O, tutaj możemy nagrać.
1: To jest
0: wiadoma funkcja, no może najpierw menu przejdźmy.
4: Nagraj nazwę.
1: Dobrze.
0: Nagraj nazwę, no to jest, tyczy się książki telefonicznej. Jak już mamy zapisany numer, to możemy całą przejść procedurę wpisywania tego numeru do książki i to automatycznie nam się włączy po wpisaniu numeru i zapisaniu. Albo możemy nazwać ten numer, który już mamy w książce telefonicznej bądź w liście tutaj tych numerów nieodebranych.
1: Przychodzący.
0: Już mi wyszedł telefon.
4: Kontrast wyświetla numer. Podpowiedź, język, zapisz numer.
0: Zapisz numer. No to jest ta cała procedura, o której mówiłem, ja ją pokażę.
4: Data i czas.
0: Data i czas. Dobrze, już wróciliśmy do tego miejsca, gdzie byliśmy. I teraz...
1: I to jest całe menu. To menu jest mówione, natomiast podfunkcje nie są mówione.
0: Już nie są mówione. Też szkoda. I teraz tak. Ja ręcznie jakby wpiszę mój numer komórkowy do książki telefonicznej i go nazwę jakoś. Z tym, że dlaczego tak? Dlatego, że chciałbym pokazać, jak działa identyfikacja numeru, bo ten telefon potrafi odezwać się nazwą, którą nagraliśmy. W momencie, kiedy dzwoni do nas zaetykietowany numer. I teraz tak, jeśli ktoś umie, albo widzi, może lepiej, jeśli ktoś widzi na wyświetlaczu i potrafi na tyle się, że tak powiem, tutaj dopatrzeć tych literek, wybierając numer, tutaj ustawiając ten numer kierunkowy, nie trzeba wpisywać żadnych przednumerów typu 00 albo 48 albo... coś w tym stylu, tylko wystarczy wpisać sam numer, o który nam chodzi, z kierunkowym do konkretnego miasta i nagrać etykietę i w momencie, kiedy zadzwoni do nas ten numer, to będzie on wypowiedziany. W naszym przypadku, no niestety, nie mamy aż tak dobrze, żeby ustawić ten numer kierunkowy, więc ja będę musiał wpisać to z wszystkimi możliwościami, czyli 0048 i tak dalej, żeby nam to zadziałało. No i nagram, a potem zadzwonię i zobaczymy.
1: Przygotujemy jak tę to... procedurkę. Co najpierw robisz? Wybierasz numer na klawiaturze?
0: Wybieram... Nie, najpierw wchodzę do menu i wyszukam sobie
4: numer kierunkowy, parowanie, ustaw flash, podpowiedź, język menu, sprawdź, nagraj komunikat, nagraj, zapisz numer.
0: Tu wchodzimy. Wciskamy OK i teraz już niestety komunikat żaden nie będzie słyszany. Ja sobie wpiszę numer 0048 i teraz tu mój numer.
1: Krzysztof właśnie wpisuje numery w telefon stacjonarny.
0: Tak, niestety i teraz wciskam OK i teraz powinienem wpisać nazwę, która też nie jest wypowiadana. Nie wiem, jakie literki wpisuję. Ale powiedzmy, że napiszę sobie ja, standardowo pamiętając układ klawiatury w komórce, więc podejrzewam, że jest ten sam. Zatwierdzam OK i teraz muszę wybrać, pod którą cyfrą chcę to mieć. Powiedzmy pod jedynką. I OK.
4: Zapisano. Nagraj nazwę.
0: O, i teraz mamy to. Tak, zapisano. I nagraj nazwę. Teraz, żeby nagrać nazwę tego, co zrobiłem, wciskam OK i muszę przytrzymać ten OK i usłyszymy sygnał. Mamy na nagranie 5 sekund.
1: Dawaj.
0: I naciskamy. Mój numer.
4: Mój numer. Zapisz numer.
0: I wróciliśmy do punktu wyjścia. Zapisz numer, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do tutaj, gdzie byliśmy. I teraz możemy to sprawdzić, czy aby na pewno jest tak, jak chcemy.
4: Książka telefoniczna. Szkoła Tomek, Paweł Bogdan.
0: To jest...
4: Miejski ośrodek. Mój numer.
0: O, mamy.
4: Mój numer.
1: Czyli jak chodzimy po książce, to słyszymy nazwy zapisanych
0: tutaj... Zaetykietowanych przez nas tutaj numerów.
1: I to nam może ułatwiać trochę życie, powiem szczerze.
0: Teraz ja zadzwonię.
1: Bo jeżeli chcemy zadzwonić pod klawiatura. Mój numer, to jesteśmy na mój numer strzałką, naciskamy ten przycisk OK dial i wtedy on nam zadzwoni.
0: Zadzwoni, dokładnie. Teraz ja
1: natomiast
0: może mi się uda. O, nie, tak.
2: Strona główna, telefon, dok, klawiatura, połącz przycisk.
0: Teraz będzie dobrze.
2: Połącz przycisk.
1: Telefon, dok.
0: I teraz...
1: Słuchajcie Państwo, tyfla radia.
0: O, usłyszeliśmy mój numer.
1: Tak, czas.
0: Ja może jeszcze inaczej zrobię, bo może to nie było tak słyszalne, bo dzwonek nam tu zagłuszył. Ja ściszę dzwonek, żeby było lepiej słychać.
1: A tym slajderem.
0: Tym slajderem, tak, z tyłu.
1: Trzypozycyjnym przełącznikiem.
0: Dokładnie.
2: Klawiatura, połącz przycisk.
1: I łączymy się teraz... specjalnie.
0: I dzwonimy.
4: Mój numer.
0: O, mój numer. Trochę cicho mi to wyszło, to nagranie, no ale powiedzmy, że...
1: A powtórzy drugi raz mój numer, czy nie?
0: Nie. Już tylko niestety raz. Nie. Tylko raz powie i potem już będziemy słyszeć tylko dzwonek.
1: A, myślałem, że co jakiś czas... powtarza.
2: Ekran wyłączony.
0: Myślałem, że to tak działa, ale niestety to tak nie działa. I teraz możemy to, co nagraliśmy, co dodaliśmy do książki, możemy skasować.
1: O właśnie.
4: Mój numer.
0: Ustawiamy się na tym mój numer.
1: Strzałką.
0: I naciskamy przycisk delete.
4: Usuń.
0: I przytrzymujemy po raz drugi, naciskamy przytrzymując go po raz drugi.
4: Lista pusta.
0: O. przy okazji skasowałem się wszystko. No dobra, ja sobie to później...
1: Lista pusta.
0: Ja sobie później to...
1: Jak nie ma numerów, mówi lista pusta. Czyli też tak, wiemy,
0: że
1: nic
0: przytrzymałem, za długo przytrzymałem, skasowałem sobie całą książkę. Na szczęście nie było tam dużo. Nie było tam dużo numerów, także niewiele straciłem. No ale dobrze, no powinien powiedzieć numer usunięty. No. Ale...
1: Masz jeszcze numer przychodzący, jeden.
0: Dokładnie.
1: I spróbuj go też w książkę telefoniczną wpisać.
0: O, przepraszam, nie skasowało się.
1: Nie skasowałeś. Nie, nie skasował.
0: Nie skasował. O!
1: Nie, jest twój numer nawet.
0: Jest mój numer, może jeszcze raz. Ale dlaczego on powiedział lista pusta, to nie rozumiem. Gdzie to jest?
4: Tomek.
0: Szukam mojego numeru.
4: Mój numer.
0: Jest. O. Dobrze, jeszcze raz.
4: Usuń.
0: I przytrzymaj. Nie. Dłużej trzeba. No, to trzeba wyczuć.
1: Nie, trzeba usuń i jeszcze raz trzymasz.
0: Ja to zrobiłem.
1: Dłużej trzymasz.
4: Mój numer.
1: O, i teraz.
0: Usuń.
1: Jeszcze raz.
0: Usunięto.
1: O, usunięto. I potem od razu powie następny numer.
0: Następny numer, który jest na liście.
1: Tak.
0: I teraz
1: natomiast
0: mamy...
1: lista pusta prawdopodobnie powiedział, wykasowałeś chyba z siebie z numerów przychodzących.
0: Teraz to się okaże.
4: Lista pusta.
0: Tak. Skasowałem akurat listę przychodzącą. No,
1: no tak. Bo też można sobie tutaj to modyfikować. I jest to dostępne, akurat.
0: Akurat.
1: Modyfikacja numeru przychodząca.
0: Teraz tak. No niestety, będę musiał do siebie zadzwonić. Jeszcze raz. Już numer poskasowałem, więc...
1: Aby pokazać Państwu, jak jest drugi sposób, prostszy troszkę na te dodanie książki do...
0: Dobrze. Już mamy. Tamten telefon niech nam się wyciszy. Jeszcze chwilkę. O, już. I teraz...
4: Zero.
1: No nie...
4: Zero.
1: O.
4: Kopiuj do pamięci.
0: Przytrzymujemy przycisk menu dłużej i...
1: I powiedział kopiuj nam... do pamięci.
0: To jest równoznaczne z tym, że w tej chwili ten numer jest w książce telefonicznej, ale jest nienazwany.
1: No właśnie, ja go teraz nazwiesz.
0: I teraz można zrobić to w ten sposób.
4: Książka telefoniczna.
0: I teraz będziemy mieli problem, drogi Robercie. Aha. Ponieważ nasz problem polega na tym...
4: Szkoła Paweł Miejski, dom. Admin. Szkoła Żak.
0: Gdzie tu mam, gdzieś ten
4: Tomek,
0: numer był?
4: Paweł Miejski, dom. Admin.
0: Aha, dobrze. Wiem, co zrobiłem nie tak.
4: Lista numerów przy kontakcie. Zapisz numer.
0: I teraz mamy problem. Ponieważ ten numer jest na wyświetlaczu.
1: A nie mówi? Nie mówi numerem.
0: Dokładnie. I możemy teraz sobie wybrać, bo w momencie, kiedy dajemy zapisz numer, mamy ten numer, który mamy w pamięci, możemy go zapisać, no ale no niestety nie wiemy, co się dzieje. I możemy również poruszać się po numerach, które już są w książce, ale są nienazwane. Powiedzmy, no w naszym przypadku one są nazwane, ale powiedzmy, że no jesteśmy w nazwie, możemy tą nazwę zmienić danemu numerowi. I ja chodząc strzałkami góra-dół, nie wiem, jakiemu numerowi co mam przypisać, bo nie mówi.
1: A,
0: nawet
1: to
0: tych
1: już...
0: nazw.
1: No
0: nawet
1: to,
0: tych
1: to już...
0: Nazw, bo...
1: To już rzeczywiście nie do patrzenia.
0: Bo tutaj już mamy problem. I to jest właśnie minus kolejny tego telefonu.
1: Tak, to jest minus. Ja myślałem, że kopiuj do pamięci załatwia sprawę i potem nam mówi numer
0: nie.
1: na strzałce w książce telefonicznej i potem możemy
0: niestety,
1: jakoś nazwę nagrać.
0: Niestety, bo dajemy nagraj nazwę i już. Dobrze, ale teraz jeszcze ja bym wrócił do tego przycisku SOS, bo już tu w menu...
4: Podcast wyświetlacza, numer parowanie, ustaw, tryb ustaw, podpowiedź, język, spraw, nagraj, komunikat SOS.
0: O, o tym mówiłem. Wciskam OK. No i na wyświetlaczu mam polecenie, że mam nagrać. I teraz, czy ja dobrze tutaj to zrobię? Nagrywam SOS.
5: Nagrywam SOS.
0: No. O. I mamy komunikat nagrany w tym momencie.

0: Jeszcze raz.
1: Wejdę. Ustaw podpowiedni język. Sprawdź komunikat.
2: Nagrywam SOS.
0: No jest. Tylko nie wiem dlaczego nie mogę wywołać tego komunikatu, tylko wywołuję ten sygnał.
3: A dało się tutaj, już inaczej? No tutaj
0: tu mam nie... problem.
3: A to nie jest tak, tam... że jak zadzwonisz teraz na stacjonarny i odbierzesz, to usłyszysz w swojej komórce ten... Czy tam on sam odbierze?
0: Poczekaj. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Ja w ogóle będę chciał zrobić jeszcze jedną rzecz.
4: 20 klawiatura.
3: No, słyszeliśmy, że jest 20.
0: Ponieważ w instrukcji zobaczę, napisane jest...
3: Słuchajcie Państwo, tyfloradio.
4: Ekran wyłączony.
3: I w tym tyfloradio mówimy o... No, 20:30 nawet na...
0: 30 nawet. Tutaj,
5: tak, już 30.
3: Na słuchajcie Państwo, tyfloradia?
0: Dzwonię.
2: Zero.
0: I teraz tak. Chciałbym nacisnąć przycisk... Aha, muszę odebrać. Dobrze, odebrałem. Aż tu nam się echo robi. Dobrze, nacisnąłem hold. Nie hold, tylko flash.
3: Aha.
0: I w komórce powinienem słyszeć muzyczkę, ale nie słyszę. Instrukcja mówi, że powinna być muzyczka. Muzyczki nie ma, więc nie wiem, o co chodzi.
5: No. Zabrali muzyczkę.
0: Zabrali muzyczkę, dokładnie.
3: No tak samo jak mikrofon, tak?
0: Tak samo jak mikrofon w pilocie zabrali. Piszą, że jest, a nie ma.
3: No cóż.
0: Więc tu jest jakieś oszustwo. Ja próbowałem tą muzyczkę jakoś wywołać. Mówię, kurczę, ciekawe, co tam gra. Bo czasami w tych telefonach przy zestawieniu jest jakaś pozytywka albo coś. Ale niestety, no jest cisza. No, niestety, jest cisza.
3: Przykre,
0: i...
3: przykre.
0: No i nie chcę grać. No.
3: Nie chcę
0: co grać. Zrobić? Co zrobić? No jest jak jest.
3: Nie chcę grać. Troszkę zasmuciło mnie to kopiowanie do tej książki telefonicznej.
0: Mnie
3: myślałem,
0: też,
3: że jest to prostsze i bardziej przyjazne. No, ty sobie jakoś z tym radzisz, ale...
0: Ja sobie jakoś radzę, ale ja się nauczyłem tych, Robercie, funkcji na pamięć, więc ja sobie radzę, dlatego że...
3: Chyba, że to może być tak, że po prostu ten aparat ktoś nam zaprogramuje, a my już będziemy tylko tego używać.
0: A my już będziemy korzystać.
3: Bo tak łatwo... Tak łatwo się go nie wykasuje, tak z przypadku. Przynajmniej tej książki telefonicznej.
0: No nie, no
3: tak
0: nie
3: łatwo
0: jest.
3: To, nawet jak prądu zabraknie, to...
0: Nawet
3: to
0: jak prąd, tak. Bo on ma pamięć tak zwaną stałą, tak jak niektóre urządzenia, typu kalkulatory czy coś, ma tą pamięć stałą.
3: Tak jak pendrive'y też.
0: Dokładnie. I baterie generalnie tak w sumie potrzebne nam są tylko do zasilania wyświetlacza.
3: Do dzwonka też.
0: Dzwonka nie.
3: Oj,
0: dzwonka nie,
3: tak.
0: bo zaraz ci pokażę.
3: Wyłącz zasilacz.
0: Zaraz wyłączę zasilacz, może dzwonek też. No dobrze, zobaczymy.
3: Zobacz, nie działa ci zestaw głośno mówiący na przykład w tej chwili.
4: 23.
0: Oczywiście, że nie działa. To chciałem powiedzieć, że, bo chciałem wymienić, do czego baterie są potrzebne, więc między innymi do wyświetlacza. No, mamy do mnie się ekran
4: telefon,
0: blokuje.
4: Połącz przycisk 5.
0: Dobra, dzwonimy.
3: Co nam? Cały czas.
0: O. Coś nam dzwoni, ale nie wiem co, bo teraz dziwnie to się zachowuje.
3: A to jest ciekawe.
0: Dzwoni nam. To jest inny dzwonek zupełnie. I
3: tak.
0: Pali nam się dioda dla osób głuchoniemych.
3: Aha.
0: O. Teraz mamy bez zasilacza dzwonek.
3: Dobrze, już wiem. To jest dzwonek bez... Całkiem inny dzwonek. Całkiem
5: ja powiem inny. Szczerze, że on jest bardziej skuteczny niż ten z zasilaczem.
3: Tak, tak, tak. Zwracam ci honor, ponieważ ja... Tak samo dzwoni dzwonek telefonu,
0: cyfrale,
3: który jest na dole.
0: Cyfrale
3: tak,
0: tak dzwonią.
3: Podobnie, tak. I po prostu pomieszało mi się. Ale rzeczywiście to dobrze, że dzwonek dzwoni nam. I powiem, on jest chyba bardziej skuteczny.
0: Ale nie wiemy, kto dzwoni.
3: Bardziej skuteczny. Tak, nie wiemy,

0: nie wiemy, co, kto dzwoni, bo wyświetlacz nie działa. Zapala nam się tylko dioda przy wyświetlaczu, że ten telefon jednak dzwoni. I tyle.
1: Nie powie nam nic. Nie skorzystamy z zestawu głośnomówiącego, także tam.
0: Niestety.
1: Ten zasilacz jest do czegoś tam potrzebny.
0: Ja jeszcze jedną rzecz sprawdzę, którą nie sprawdziłem przy okazji. Zestaw głośnomówiący, powiem tak. Może go, z niego nie skorzystamy, ale on się świeci. Znaczy dioda przy nim. Więc to jest tak jakoś dziwnie zrobione.
1: I można chyba też rozmawiać, mając słuchawkę przy
0: przesłuchawkę
1: jednocześnie, jednocześnie mieć zestaw głośnomówiący włączony.
0: Jeszcze sprawdzę jedną rzecz.
1: To jest też ciekawe.
0: Tak, podgłaszanie słuchawki działa. Więc tutaj jakby jest w porządku. Tak więc pamięci nam to nie skasuje. Nie mamy wyświetlacza, nie mamy zestawu głośnomówiącego w tym momencie i nie mamy mówionych funkcji, które tutaj jakby się powinny zadziać. Nie możemy, jedna ważna rzecz, nie możemy używać funkcji telefonu mówiących, kiedy mamy słuchawkę przy uchu.
1: A tak.
0: Bo można byłoby się zasugerować, a szkoda, bo ja bym chciał, żeby te funkcje mówiące zostały przekierowane do słuchawki w tym momencie, a niestety nie ma tak.
1: Natomiast, no powiedzmy sobie, też chyba z menu nie da się korzystać przy...
0: Da się, ale po widzącemu. Da się po widzącemu.
1: O, a myślałem, że się nie da, że to jest...
0: Wszystko działa, tylko niestety te sample nie działają, które tu są, więc tu już osoba widząca to... musi wkroczyć. Niestety.
1: No cóż, to mnie nie...
0: No to teraz może jeszcze zademonstrujmy, jak to działa w drugą stronę, bo pokazaliśmy tylko w jedną stronę. Ja teraz zadzwonię do siebie. Bez kierunku.
2: 7, 2, 8, 3, 5.
0: Dobra. Wybieram przycisk, o którym mówiliśmy, OK, łamane przez dial. Włącza nam się układ głośnomówiący. I będzie dzwonić komórka. Wybrał telefon, wybrał numer, który ja wybrałem, a nie... O, i dzwoni nam komórka moja.
2: +4, 8, 1, 2, 3, 1.
0: W tym momencie.
1: Tak.
0: I teraz tak. Możemy to samo zrobić, wybierając numer z książki telefonicznej. Nie mam w tej chwili, bo już skasowałem tamten mój numer, więc tutaj do administracji ani do żadnego ze znajomych nie będę dzwonił, ale mniej więcej działa to w ten sposób, że
1: ten sam.
0: Wybieramy sobie tutaj...
2: Szkoła Żak.
0: O, powiedzmy do szkoły Żak mogę zadzwonić i wciskam oczywiście, o mogę zadzwonić, bo szkoła Żak w tej chwili nie pracuje. I dzwonię do szkoły.
3: A tu się zdziwisz.
1: Momencie, tak?
0: Nie, do 17. I czekam. O, nawet mają telefon w tej chwili już nieaktywny. W każdym razie tak to działa. No i mamy Rydial, który nam powtarza ostatni numer, który wybraliśmy. To tak mniej więcej, można powiedzieć, działa. Myślę, że podsumowując...
1: Działa standardowo Rydial tak. Pause. Jeszcze ile ten telefon kosztuje? Ja już tak tutaj zerknąłem na aukcje internetowe. Telefon kosztuje w zależności od aukcji mniej więcej 140 zł, 148 zł. Firma dla niewidomych sprzedaje go za 180 zł.
0: Jak zawsze, zresztą dla niewidomych drożej.
1: Drożej, tak. No natomiast jak ktoś...
3: No Robercie,
1: tak się postara,
3: po prostu...
1: To
3: po
1: można
3: prostu.
1: Za 80 zł.
3: Robercie, ja po prostu nasuwa mi się, wiesz, taka uwaga, taki suchar w twoim stylu, Krzysztofie. My po prostu jesteśmy VIP.
0: Dzięki.
3: VIP, Visually Impaired Person.
0: VIP.
3: Nas trzeba traktować...
1: A tak, no tak. To jest dobry. Nie znałem tego.
0: Ja też nie. Telefon nadaje się do
1: takie
0: tego,
1: podsumowanie żeby... właśnie.
0: Tak.
1: Może teraz przejdźmy do tego resume.
0: Osobiście ten telefon bym polecił, bo no nie mam do niego jakby większych zastrzeżeń. Jeśli się człowiek nauczy klawiszologii i wszystkich funkcji, jest ten telefon do ogarnięcia, więc można sobie z nim jakoś poradzić w większy lub mniejszy sposób. Telefon da się podłączyć do każdej sieci, czy to będzie bramka VoIP, czy to będzie zwykła sieć telefoniczna, taka jak kiedyś była. Jak słyszeliśmy, ma dwa rodzaje wybierania, więc nadaje się do każdej centralki, starej czy nowej. Nie ma z tym problemu, można sobie nawet flash ustawić, żeby to działało jakoś poprawnie. No i cóż, można więcej powiedzieć. No tak jak powiedziałem, polecam telefon, mimo wszystko polecam. Jest to jakaś pomoc dla osób niepełnosprawnych.
1: Dlaczego? Ponieważ jest to jedyny telefon mówiący tyle na rynku. Aż tyle. Tak. Nie znalazłem telefonu stacjonarnego mówiącego tyle. Generalnie wszystkie telefony, które coś mówią, to mówią tylko numer przychodzący i wszystko.
0: Ten telefon
1: jednak
0: skojarzył...
1: coś więcej mówi. I mówi, czy skasowane, tak. Czy zapisane, czy usunięte. Mówi to menu jednak tak by inaczej, tak?
0: Coś się tam dzieje. Mnie się ten telefon skojarzył trochę z tymi zegarkami pierwszymi mówiącymi, które też mówiły dużo, ale nie wszystko.
1: Tak, dokładnie.
0: Tam na przykład...
1: Mówiły godziny, nie mówiły daty.
0: Na przykład, dokładnie. Nie szło tego, nie można było daty ustawić po niewidomemu, że tak to powiem.
1: Dokładnie.
0: I tu w tym telefonie też, no ten telefon jest o tyle lepszy od zegarka ówczesnego mówiącego, że no, w zegarku niestety nie dało się tych przycisków od daty nauczyć na pamięć, bo tam każde przyciśnięcie wymagało różnych kombinacji tych przycisków, a były ich aż 4. W tym telefonie na plus jest to, że da się te klawisze ogarnąć, da się tych funkcji nauczyć. Po którymś tam razie człowiek już to robi mechanicznie i naprawdę jest mało funkcji, których się nie da jakby tutaj zastosować jako osoba niewidoma. Chociażby właśnie wybór tych numerów ustawienia tego numeru kierunkowego, czy właśnie przypisania z książki telefonicznej nieopisanego numeru żeby to jednak opisać. No bo tutaj mamy właśnie, jak mamy dużo numerów, najważniejsza rzecz. Książka telefoniczna zapisuje 30 numerów maksymalnie. I tyle. A na liście tych numerów nieodebranych możemy mieć 10. Nie, przepraszam, pomyłka. 100 numerów w książce, 20 w liście nieodebranych. Teraz
1: to znaczy,
0: tutaj
1: co w końcu
0: dopatrzyłem. Książka telefoniczna zapisuje 100 numerów, lista numerów nieodebranych 20 numerów. Kasuje się najstarszy numer na liście.
1: Jak nie skasujemy.
0: Tak, jak zadzwoni 21 numer, to najstarszy się skasuje.
1: Tak,
0: I to tak mniej więcej można sobie strzałkami góra-dół przeglądać te numery, kto tam do nas dzwonił. Nie ma, tak jak już mówiłem w podsumowaniu, w tej chwili powiem jeszcze raz, nie ma listy numerów, które wybieraliśmy, więc nie możemy sobie tak od ręki zadzwonić do Wojtka strzałkami góra-dół po ludziach. No i cóż, nie ma też... jeszcze jedna ważna rzecz. Jak zauważyliście, podoczytałem w instrukcji, że na wyświetlaczu i faktycznie pokazuje się czas tego numeru, który do nas dzwonił, ale niestety synteza tudzieżby sample już tego nie mówią, więc mamy tylko numer, który do nas zadzwonił, ale już nie wiemy kiedy. To mamy na wyświetlaczu.
1: Nie wiemy kiedy i ile czasu chyba
0: tak,
1: mu to zajęło.
0: Bo tutaj są na wyświetlaczu znaczki, które nam mówią o tym, że ktoś do nas dzwonił, bądź mówią nam o tym, że już ten numer widzieliśmy. Bo jak idziemy strzałkami góra-dół, to te znaczki się zmieniają. Jak już najedziemy na numer, to on jest tak jakby potraktowany, że przeczytano, że już jest nieważny. I to tak wygląda mniej więcej, więc dowiemy się tylko, kto do nas dzwonił, ale już nie dowiemy się kiedy. I tu jest następny minus tego telefonu, niestety. Strasznie dużo tego niestety jest przy tym telefonie, no ale co zrobić? No taki mamy wyrób, jaki mamy. Ja to zawsze powtarzam, że chcieli dobrze, a wyszło jak zawsze.
1: No cóż.
0: Gdzieś tutaj osoby z dysfunkcją wzroku są zawsze pokrzywdzone, bo zawsze niestety jest tak, koniecznie znowu niestety, że ktoś, kto robi urządzenia dla osób z dysfunkcją wzroku, niestety się
1: nie
0: konsultuje. I oni nie wiedzą, bo oni robią po prostu tak, że uważają...
1: Nie, bo ten telefon ma być dla inwalidów dobrze. Wszystkich. Patrzę, mamy zgłośnianie słuchawki, sygnał w słuchawce, czyli mamy tutaj opcję osób...
0: No mamy, ale niewidomy się syntezą może tylko pocieszyć. O, coś tam mi gada, ale no już sam tego nie zaprogramuję do końca, więc tu już jest, widzisz,
1: No właśnie, jest problem i mogliby państwo w aktualizacji nawet czy oprogramowania troszeczkę inaczej rozwiązać i żeby każdy był zadowolony, i ten głuchy, i ten niewidomy, i ten...
0: Dokładnie.
1: Znaczy reszta chyba jest zadowolona poza nami chyba tak trochę.
0: Ja bym powiedział to w ten sposób, że osoby widzące będą bardzo zadowolone z tego telefonu i osoby niedowidzące też będą z niego bardzo zadowolone, bo tego, czego nie zobaczą, to im ten telefon dopowie. Gorzej z osobami, które w ogóle nic nie widzą, no bo to jest takie, jak ja to powiem, lizanie cukierka przez szybkę, tak? Trochę wiem, ale nie do końca i to nie jest tak do końca satysfakcjonujące. To mi się nie podoba. W przeciwieństwie do telefonów komórkowych, które mówią wszystko. Ale firma Maxcom chciała dobrze.
1: I tu tak myślę, się jest to jak dotąd na rynku polskim najbardziej telefon, który najwięcej mówi.
0: Najwięcej
1: z telefonów
0: mówi.
1: Stacjonarnych.
0: Dokładnie.
1: Wszystkie inne mówią tylko numer przychodzący. Koniec.
0: Albo nic.
1: Ewentualnie albo nic, albo tylko mają takie powitanie. I mówią numer przychodzący.
0: Mnie tutaj w tym telefonie, powiedzmy szczerze, oprócz tego, że wymieniłem większość minusów, to mnie martwi, że tak mało tej książki telefonicznej jest, tak mało tych numerów, no to jest 100 numerów, to jest niewiele w sumie, komórka ma 200, 300.
1: Jak no, komórka ma tyle się w pamięci zmieści, tak?
0: W pamięci, jeszcze na karcie
1: można. Na karcie przecież można, no. To można mieć mnóstwo tego, ale...
0: A tutaj tak jakoś biednie z tą książką jest, biednie, no. Ale dobrze, no.
1: Ja wiem, mi się wydaje, że wystarczy dla osób starszych. Tych 100 znajomych je odwiedzi, to ona nie będzie wiedziała, z czym się...
0: Poniekąd masz rację, no.
1: Może
0: czy tak myślę, czy jeszcze coś można byłoby dodać a propos tego telefonu, ale myślę, że chyba...
1: Strona internetowa www.maxcom.com.pl, o ile się nie mylę, może się pomyliłem tutaj, akurat już
0: zamknąłem. A jeszcze jedną wadę zauważyłem w tym telefonie.
1: Przez X, tak?
0: Tak na koniec. Ten telefon jest bardzo, powiedzmy... Jakby to powiedzieć, delikatny, czy nawet bym powiedział w niektórych sytuacjach niebezpieczny, nawet bym tak ujął.
1: Ponieważ
0: zagrożeniem jest tu słuchawka, która niestety się nie trzyma kupy tego telefonu. Łatwo ją zrzucić z widełek, bo niektóre telefony mają takie większe to wgłębienie na głośnik i na mikrofon, gdzie jest po prostu umieszczony w słuchawce. A ten telefon po prostu jest w ten sposób skonstruowany, że byle potrącenie delikatne zrzuca słuchawkę z widełek. To nie jest... Ja myślałem najpierw, że on nawet wiszący mógłby być albo coś, ale nie. Jak go lekko podniesie się do góry, słuchawka spada od razu. Ześlizguje się po prostu z obudowy.
1: I tutaj akurat rozmawiałem z producentem na ten temat i producent powiedział tak, to jest z jednej strony, tak jak ty mówisz. Z drugiej zaś strony, osoby, które mają problem ruchowy, to zostało pod ich kątem zrobione, po prostu, żeby było łatwiej podnosić słuchawkę z widełek.
0: To spokojnie palce wejdą pod między głośnik a słuchawkę, bo głośnik jest pod słuchawką. Więc tutaj,
3: tak, ale osoba z niepełnosprawnością ruchową sobie to nawet podrzuci tak delikatnie w górę i już mu to samo spadnie, a tak
1: dokładnie.
3: To trzeba...
1: A tak to
0: no, ale
1: by
0: w przypadku...
1: Jakoś... Natomiast w przypadku z jednej strony, tak, tego telefonu nie można zamontować na ścianie, to jest telefon wyłącznie
0: stojący. Nie można, ale biorąc pod uwagę w słuchawce wbudowaną tą pętlę magnetyczną, to ja nie wiem, czy to ma jakiś sens, żeby w ten sposób. Bo ona jest z jednej strony, ona jest po prostu niewyważona w tym momencie, ta słuchawka, dlatego jest ten, właśnie tutaj właśnie w ten sposób się to zachowuje, bo ona jest niewyważona. Na górze trzyma dobrze, ale tu od strony, gdzie jest podłączony kabel, jest ona lekka, więc byle potrącenie ją zrzuca po prostu z tych widełek. No,
1: to znaczy, z jednej strony masz rację, natomiast z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, osoba, która ma kłopoty z ruchowe, ona weźmie to w palce i z jednej strony ma łatwo, żeby ją podnieść, ale też ma łatwo, żeby ją zrzucić. Także to trudno tutaj wyważyć.
0: Ja
1: no
0: jeszcze
1: tak
0: zauważyłem.
1: Producent tutaj, tak?
0: Tutaj jeszcze mam jeden plus do tego telefonu. Ja myślałem, że to bramka, ale się okazuje, że nie, że to telefon. Odłączyłem ten telefon z linii i się okazuje, że to telefon. Może ja to spróbuję zdemonstrować, zobaczymy. To trochę czasu potrwa, zanim wybrzmi. Mamy sygnał wolny. I teraz musimy poczekać, aż ten sygnał się skończy. Bo to jest bardzo fajna rzecz. Dobrze, skończył, to
1: a
0: jest
1: daj
0: jeszcze
1: bramka. Daj może głośniej tę słuchawkę.
0: To jest jeszcze bramka.
1: Tym suwakiem. O.
0: Już. Czekam, aż i to wybrzmi. To jest bardzo fajna rzecz, która mi się spodobała. Bo jeśli komuś spadnie słuchawka z widełek, a ktoś nie dosłyszy, to za chwilę usłyszymy, co się stanie.
1: Za chwilę, no, zobaczymy. No, musimy troszkę poczekać.
0: No tak, bo tutaj bramka emituje dosyć długo ten sygnał. O!
1: O! A tego nie wiedziałem.
0: Mamy takie
1: coś. I
0: to
1: jest słyszane przez słuchawkę.
0: To jest słyszane przez słuchawkę, ale to jest tak drażniący dźwięk, jak zauważyliście.
1: Tak.
0: Że, no, nie sposób tego nie usłyszeć, bo człowiek mówi, o, coś mi piszczy, tylko gdzie?
1: No tak. A to jest rzeczywiście interesujące.
0: Jak ktoś zrzuci słuchawkę po prostu z widełek, nie zauważy, to włączy mu się takie coś. I ja myślałem, bo niektóre bramki też takie coś mają. Myślałem, że to po prostu z bramki VoIP-owej wynika. Ale odłączyłem telefon, zostawiłem, zaczęło to piszczeć. Więc jest to sygnał wbudowany w telefon.
1: Czyli on się po jakimś czasie po prostu sam uruchamia,
0: Sam się uruchamia, dokładnie. Jeśli zrzuci ktoś słuchawkę, nie zauważy albo
1: nie widzi
0: ktoś,
1: aktywności.
0: Dokładnie, to ten telefon mu powie, że stary, chodź tu, bo coś mi tu nie pasuje, słuchawka jest...
1: Bo nie można się do ciebie dodzwonić, ktoś nie może się do ciebie dodzwonić, masz słuchawkę od... No to jest dobra, to jest plus, Także rozwiązania są dosyć ciekawe. I powiem tak, no jednym ten telefon się spodoba, drugim nie. Wszystko zależy od państwa, rzecz gustu. Firma
0: ja
1: dla niewidomych, telefon. No mimo wszystko można polecić, tak? Mimo wszystko,
0: ja jako,
1: tak?
0: Jako osoba niedowidząca polecam ten telefon. Mogę z czystym sumieniem polecić ten telefon. Jest, powiedzmy, w jakiś sposób on dostępny na jednej i drugiej strony. Niewidomi muszą się nauczyć. Widzący sobie z tym spokojnie poradzą i jeszcze mają pomoc w postaci właśnie tych komunikatów. Telefon jest wszechstronny, jak słyszeliśmy nawet tutaj z tym dźwiękiem. Więc myślę, że z czystym sumieniem, tak jak powiedziałem, mogę go polecić. Jest bardzo fajny. Ja go dostałem, nie ukrywam, od ciebie, Robercie. I byłem od samego początku jakby zainteresowany tym telefonem właśnie ze względu na jego funkcję. Chciałem go bardzo mieć. Marzenia się spełniają, co widać.
1: Czasami, to jest pojemnicze, tylko że telefon nie jest gładki, jest raczej szorstki w dotyku. Taki.
0: Dokładnie.
1: Nie jest to taki, gładki.
0: To jest szczotkowy plastik. O,
1: aha, szczotkowy, o widzisz.
0: Szczotkowy plastik też.
1: Szczotkowy plastik, jakby ktoś wiedział. To nie jest takie gładziutkie, ładniutkie, piękniutkie. To jest szczotkowe.
0: Szczotkowy, tak. To się tak nazywa właśnie.
1: Szczotkowy telefon. Szczotkowy telefon z szczotkowym plastikiem Maxcom KXT481 SOS. Ja jeszcze tylko przypomnę, na rynku też jest Maxcom 481 bez SOS i bez tego pilota, ale on tyle nie mówi. On mówi nam połączenia przychodzące, ale on już nie mówi nam menu, nie mówi nam zapisano, usunięto i mnóstwa tego typu rzeczy. Nie ma regulacji głośności słuchawki, także już, no i kosztuje odpowiednio taniej. Natomiast ten jest Maxcom KXT481 SOS. Koniecznie SOS. To SOS jest ważne.
0: To jest
1: niestety dostajemy
0: ważne.
1: Tego pilota, ale dostajemy też te funkcje
0: ale
1: dodane.
0: Wiesz co, Robercie, podejrzewam, skoro, tak jak powiedziałem wcześniej, można do tego telefonu sparować z tym telefonem 5 pilotów, skoro w instrukcji napisano, że pilot ma mikrofon, to niewykluczone, że producent mógłby przysłać taki pilot z mikrofonem i można byłoby spróbować to sparować i zobaczyć, czy faktycznie to działa.
1: No, producent tak jakoś właśnie tak różnie z tym producentem. Czasami jest fajnie i wspaniale, a czasami jesteśmy zbywani.
0: Ja sobie pozwolę zadzwonić do producenta w najbliższym czasie i zapytać się, dlaczego ten pilot przy tym telefonie nie ma mikrofonu.
1: Możesz zadzwonić, Krysie, znaczy tego, możesz zadzwonić.
0: Możesz niech ten Krys zostanie.
1: Popytać pana menadżera handlowego z firmy Maxcom. Ja z nim rozmawiałem i w sumie jest w porządku, natomiast potem się naciąłem na obsługę serwisu i to już nie było tak w porządku, że tak powiem. Także, że tak powiem, no to tak wygląda. Fajnie, że takie coś jest, mogłoby być lepsze, wyszło jak wyszło, że tak powiem, także telefon KXT481 firmy Maxcom.
0: Ja tak oglądam ten pilot jeszcze i widzę, że nad przyciskiem powinno coś być, bo jest takie jakby zagłębienie, ale czy tu powinien być mikrofon? To jest pytanie za 100 punktów. Tego nie wie nikt.
1: No, nie rozstrzygniemy tego już dzisiaj. Po prostu jest tak, jak jest. Powiem tak.
3: Krzysztof telefon... zawsze może sprawdzić mikrofon.
0: Mogę sprawdzić.
3: Najmniejszy problem.
1: Tak. Natomiast dzisiaj chyba już tego nie zobaczymy, skoro
0: nie zobaczymy,
1: sprawdził
0: tak. Ja z producentem jeszcze spróbuję się dogadać, zapytam się, co z tymi pilotami, z mikrofonami jest, bo to jest trochę interesująca sprawa.
1: I można jeszcze się zapytać o aktualizację softu do tego telefonu, bo przecież to jest kwestia tylko softu, żeby tych sampli było troszkę więcej, albo były troszeczkę w inny sposób rozmieszczone, tak? Żeby po na przykład naciśnięciu...
3: Pytanie, czy jest jakikolwiek komponent dla użytkownika do aktualizacji? Bo wtedy może być tak, że trzeba będzie wszystkie jednostki do serwisu wysłać.
1: Nie, no może te, które ktoś będzie chciał.
0: No dobrze, Robercie, ale tak, powiedz mi, bo ja tu na przykład nie widzę, nie wiem, jak oni to aktualizują, bo tu żadnego gniazda nie ma USB.
1: Nie ma, ale ja myślę na zasadzie, mamy nowy coś tam, proszę przysłać do nas, my to za darmo dla pana zaktualizujemy. Rozkręcimy, wymienimy jedną kostkę, wsadzimy drugą kostkę. Na płytkę i może tak to działać, tak?
0: No.
1: Oczywiście dla wybranych klientów, tych, którzy będą chcieli, tak? Bo, no bo wiadomo, będą takie i takie, z takim softem na rynku, no i może się trafić taki, może się trafić taki, a jeżeli chcecie, żeby więcej mówiło, przyślijcie do nas,
0: no
1: do serwisu, bo się wam taki trafi, za darmo wam to zrobimy, zupgrade'ujemy te kostki.
0: Dokładnie.
1: Może być tak też, bo to Może tak to się odbywa, nie wiem. W każdym razie...
0: Zadzwonię, to się dowiem. Kto pyta,
1: telefon wyprodukowany oczywiście w Chinach, żeby nie było, bo to też... Tak.
0: Chińskie łańcuchy to robiły.
1: Tak, projekt polski, Maxcom to zrobił. Maxcom wiele rzeczy innych też produkuje, krótkofalówki i tak dalej.
0: Nawet dla fajne was rzeczy mają.
1: Przez ostatnie dwie godziny prezentowali dla państwa telefon KXT481SOS firmy Maxcom. Ten SOS jest bardzo ważny ze względu właśnie na te mówienie i tego pilota prezentowali dla państwa Krzysztof Bruzda.
0: Tak, i Robert Łapiec.
1: Krzysztofie. No i ja, program realizował Patryk Faliszewski. Ja dziękuję państwu za uwagę, Robert Łapiecki. Do usłyszenia już jutro. O,
0: do usłyszenia.
1: Tak będzie niedobrze. Kłaniam się.
0: Tak jest.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Gdyby ktoś się zastanawiał, czy my przypadkiem nie zmieniliśmy formatu muzycznego i czy teraz nie będziemy grać jakichś hitów na czasie, no to nie, nie będziemy. Ale piosenka jak najbardziej na początek, która się nadawała, bo była o telewizji tym razem. Ostatnio często były piosenki o radiu, no to tym razem TV show na naszej antenie się pojawiło i to było TMW, tak nazywał się ten zespół, który śpiewał i grał przed momentem. A my witamy was bardzo serdecznie w 131 odcinku programu RTV. To już taka liczba.
6: Tyle odcinków.
5: To już tyle odcinków.
6: Była piosenka o TV show, a teraz będzie nasze radio show.
5: Radio show, w którym witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz.
5: Tak jest. I mamy dla was dziś co? Bardziej radio, czy bardziej telewizję? Bardziej chyba jednak telewizję.
6: Chyba telewizję, ale nie jest to taka duża dysproporcja. Na pewno nie będzie to program tak obfity w informacje jak tydzień temu. Jest tego trochę mniej, ale jednak kilka ważnych faktów się zebrało i zaczniemy od właśnie takiego ważnego faktu, jak sądzę, takiego czegoś, czego się nikt nie spodziewał, a się wydarzyło.
5: Tego się nikt nie spodziewał, ja teraz może wyjdę na ignoranta, ale ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że jeżeli chodzi o skoki, to że na skoki ma licencję Discovery. Ty wiedziałaś o tym?
6: Ja też nie wiedziałam, też doczytałam dopiero teraz przy okazji tej sprawy.
5: Dokładnie, bo od tego zaczniemy, to jest afera ostatnich kilku dni i ty... Ja się w ogóle zastanawiam, czemu ty jesteś taka wesolutka. Ty powinnaś być bardzo smutna, bo prezes Jacek jest smutny.
6: No właśnie, prezes Jacek jest smutny. To będziesz cytował z tego, co wiem, oświadczenie prezesa Jacka. No bo rzeczywiście nie poszło po jego myśli, bo ten zły TVN dostał coś, a prezesowi Jackowi coś zabrano.
5: Tak, tak, ale idąc od początku, to Discovery przedłużyło do końca sezonu 2025-26 umowę dotyczącą między innymi Pucharu Świata w skokach i innych dyscyplin narciarskich. I to jest ważne, że w ogóle właśnie Discovery taką licencję miało. I to miało chyba na większość krajów europejskich, bo to nie tylko na Polskę, ale w ogóle oni mają te licencje na państw wiele. No i teraz o co chodzi? Nadawca nie udzielił sublicencji telewizji polskiej. No i efekt tego jest taki, że prawie wszystkie turnieje skoków narciarskich będzie pokazywać główna antena Discovery na naziemna, czyli TVN. A dzieje się tak dlatego, że zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji turnieje Pucharu Świata i Mistrzostw Świata w skokach i biegach narciarskich z udziałem polskich zawodników jako ważne społecznie wydarzenia sportowe muszą być pokazywane w darmowym kanale. No i w ostatnim sezonie można było je oglądać w otwartych kanałach Telewizji Polskiej na mocy sublicencji od Discovery, a od nadchodzącego sezonu to się zmieni. I w komunikacie Discovery zapowiedziało, że zagraniczne turnieje Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie można oglądać na antenie telewizji TVN, ale jeżeli myślicie, że Telewizja Polska nic nie pokaże, no to nie, to tak do końca nie będzie, bo Telewizja Polska nadal będzie pokazywać turnieje w skokach narciarskich w Wiśle i Zakopanem, ponieważ prawa do tych transmisji w otwartych kanałach pozyskała od Polskiego Związku Narciarskiego, natomiast Discovery będzie transmitować te zawody w Eurosporcie. Ja się tak trochę zastanawiam, czy to ma sens, bo moim zdaniem to fajnie byłoby. Co prawda, no nie jestem Edwardem Miszczakiem, ale tak sobie myślę, że fajnie byłoby generalnie przyzwyczajać widzów, że słuchajcie, jak skoki, to tak jak sobota to tylko do Lidla, to jak skoki to tylko do TVN-u, TVN-u. A nie, że tutaj jedne skoki będą w TVN-ie, inne skoki będą w Eurosporcie i tam jeszcze gdzieś tam na antenie TVP. No trochę to taka niekonsekwencja, a powiedzmy sobie szczerze, no co TVN ma do pokazywania w sobotnie popołudnia?
6: No powtórki na wspólnej, czy tam jakiejś innej brzyduli, więc no można się chyba bez tego obejść.
5: Dokładnie, ale warto w ogóle powiedzieć, że TVN tak naprawdę, jeżeli chodzi o transmisje sportowe, to jest w zasadzie nowicjuszem, bo turnieje Pucharu Świata w skokach narciarskich to pierwsze regularne transmisje sportowe, które zagoszczą na antenie TVN. Dotychczas kanał pokazywał jedynie mecze charytatywne, między innymi coroczne spotkania piłkarskie drużyny tej stacji z zespołem TVP, a w ostatnich latach z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a wiele lat temu pokazywał także zawody strongmanów. Natomiast 15 lat temu, jeszcze taka ciekawostka, przez kilka sezonów TVN nadawał magazyn ze skrótami meczów piłkarskiej ekstraklasy. No ale to niezbyt dużo i takie gdzieś czytałem też opinie, że w sumie to nie wiadomo w ogóle, że to jest taki trochę ryzykowny ruch, bo TVN ze sportem się nie kojarzy,
6: no tak.
5: I widzowie TVN-u mogą nie być przyzwyczajeni do tych transmisji sportowych i to tak naprawdę może oglądalność nawet zmniejszyć. Ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że skoki narciarskie za sprawą tego, że, no, że nam idzie całkiem nieźle w tych zawodach, to mają na tyle dużą oglądalność, że jak ludzie nie zobaczą tego w TVP, to będą wiedzieli, gdzie tego szukać. Będą wiedzieli, żeby się przełączać na TVN, bo na pewno TVN zrobi jeszcze przy okazji niemałą kampanię promocyjną tych transmisji.
6: No właśnie, to po prostu trzeba dobrze rozpropagować, bo jak ktoś nie będzie wiedział, gdzie się tego spodziewać, no to gdzie najpierw sprawdzi? No nie wiem, może w Polsacie, no bo Polsat się bardziej kojarzy
5: ze sportem niż oczywiście, TVN, prawda? Oczywiście.
6: Bo już mają tego więcej, jakąś piłkę czy coś, no ale TVN na pewno tutaj zadba o tę dobrą, dużą kampanię, więc to dotrze do tych, do których to ma dotrzeć, ale zmiana jest niewątpliwie duża, no bo są takie rzeczy, które się wydaje, że są na zawsze i w ogóle nawet nie przyjdzie nikomu do głowy, że to się zmieni. I się wydawało, że skoki w TVP w jedynce, w sobotę czy w niedzielę, porą zimową.
5: No ewentualnie w piątki. Zawsze. Ewentualnie
6: w piątki.
5: Ale
6: tak.
5: Słuchaj, to jest dobra informacja, bo czasami w piątki to Klan był...
6: Tak,
5: nie był emitowany
6: już,
5: przez
6: skoki. Już to ludzie pisali na grupie,
5: no.
6: Że przynajmniej no, czasami w piątki, czasem w środku tygodnia, kiedy był turniej czterech skoczni,
5: owszem. Bo on
6: się zdarza, jest tam jakoś inaczej w kalendarzu rozpisany i to bywa w środku tygodnia i niektóre inne zawody też tam jakoś pod koniec sezonu się coś zdarza w tygodniu, tam w środę, we wtorek, no a piątki to już w ogóle. Więc tak, drodzy fani Klanu, nie będą nam zabierać naszych odcinków.
5: Oczywiście, że tak. Także słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście Telewizja Polska chciała uzyskać tę sublicencję. Jak poinformował publiczny nadawca, negocjacje nowej umowy trwały od wielu miesięcy. Telewizja Polska uważa, że rezygnacja ze sprzedaży praw do wydarzenia jednoczącego miliony Polaków jest związana ze sporem politycznym wokół stacji TVN. I TVP w oświadczeniu twierdzi, że grupa Discovery używa skoków narciarskich jako swoistego zakładnika w sporze. Wyobraź sobie, tak oni to przedstawiają. Tak. Discovery posiada prawa do skoków od 2015 roku i dotychczas udzielała zgodnie z honorowym zapewnieniem sublicencji Telewizji Polskiej. Teraz w akcie politycznej rozgrywki łamie dane słowo i próbuje zdestruować. To bardzo ciekawe słowo. Zdestruować.
6: Prezesie, nie znam takich wyrazów, no ale Telewizja Polska, no to wiadomo jest, że jest polszczyzną wyżej niż my.
5: Tak, oczywiście. Zdestruować. To zapamiętajcie to słowo. Zdestruować. Społeczny fenomen, jakim jest wspólnotowe przeżywanie emocji związanych ze skokami narciarskimi u nadawcy publicznego. Tak możemy wyczytać w komunikacie Telewizji Polskiej. Liczymy na opamiętanie, powrót zdrowego rozsądku, odrzucenie intencji politycznych i współpracę, tak jak w przypadku najbliższych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Ja myślę, że z jednej strony oczywiście być może jakaś tam kwestia tego sporu politycznego też może być, ale przede wszystkim to jest też myślenie biznesowe. No jednak i skoki w Polsce i to trzeba oddać też sprawiedliwość, przede wszystkim dzięki Telewizji Polskiej są rozpoznawalne. Gromadzą przy odbiornikach niemałą widownię. No i teraz, skoro tak jest, to nic dziwnego, że TVN, skoro właściciel stacji TVN posiada prawa do tej transmisji, to chce to wykorzystać. No bo dlaczego nie? No, gdybyś miała oczywiście możliwość zarobku, no to w imię jakiejś, nie wiem, współpracy z medium, które w dodatku na każdym kroku w swoich serwisach informacyjnych szkaluje cię, to czy byś nie skorzystała z tej możliwości? No ja bym skorzystał.
6: No nie, no to jest jasna sprawa, ale wiecie, biznes biznesami, oddajcie prezesowi Jackowi skoki, bo po prostu...
5: Nie oddawajcie, bo w piątku klanu nie będzie.
6: No to się może jakoś podzielcie, że te piątkowe, czy w środku tygodnia będzie emitował TVN, żeby nam nie zabierali klanu, a w sobotę i w niedzielę, kiedy jednak chyba oglądalność jest największa, Polacy siadają przy kotlecie, przy rosole, jak tam już obejrzą familiadę, no to wtedy obejrzą skoki, albo wcześniej, zależy o której są godzinie, no i wtedy to myślę, że będzie wilk syty i owca cała i się wszystkich uda pogodzić i prezesowi Jackowi będzie chociaż trochę mniej smutno.
5: Z pewnością, tak. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jak przede wszystkim będzie wyglądała oglądalność TVN-u w trakcie transmisji ze skoków, bo o to tak naprawdę chodzi. Ja nie wierzę, żeby te zapewnienia, a właściwie te apele, nie te zapewnienia, co apele Telewizji Polskiej odniosły jakikolwiek skutek, bo no bądźmy realistami, więc tu nie wierzę, żeby coś w tej kwestii się zmieniło, natomiast no ciekawe na ile i ile TVN tak naprawdę zyska.
6: To się na pewno w przyszłości okaże, a tymczasem kolejny temat, chociaż to w zasadzie powrót do tematu, który omawiałam w zeszłym tygodniu. To mnie zaskakuje, że w ogóle tydzień po tygodniu mamy mówić o TVP3. Dlaczego?
5: Bo TVP3 chce być trzecią, jeżeli chodzi o oglądalność. No to wiesz, no to nic dziwnego.
6: No wiem, no. Dlatego ma tak bogatą ofertę, którą wciąż ubogaca i dostosowuje ją do widzów, o czym będę wspominała, ale ja się boję, że to się teraz nie skończy, że oni co tydzień będą coś wrzucać i my co tydzień będziemy mieć nową okazję do tego, żeby mówić o TVP3. To oczywiście nie jest tak, że to jest źle, no bo będziemy mieć kolejny wątek do poruszania i będziemy z wami dłużej w każdym wydaniu. Niemniej jest to mimo wszystko zaskakujące. To będzie takie rzeczywiście uzupełnienie kilku spraw, o których mówiłam w zeszłym tygodniu. No jest kilka takich programów nowych, którymi oni się chwalą, więc jeżeli nie słuchaliście wydania w zeszłym tygodniu, to polecam sobie do niego zajrzeć za pomocą znacznika czasu jeżeli będziecie słuchać na przykład przez Tyflo Podcast albo przez YouTube, możecie się przenieść łatwo do tego wejścia, w którym o tym programie mówiłam, czyli o TVP3, i wtedy będziecie mieć taką bazę odnośnie tej ich nowej jesiennej ramówki, a ja tutaj teraz uzupełnię i dodam to, o czym w zeszłym tygodniu jeszcze nie wiedzieliśmy. No i wiemy już teraz na przykład, że serwisy informacyjne TVP3 nadawane są teraz o godzinie 6:05, 7:45, 14:45 oraz 16:45. Uzupełnieniem ogólnopolskich informacji są natomiast lokalne serwisy informacyjne, które pozostają na antenie o tej samej porze, o której były, czyli to jest godzina 18:30 i 21:30. Ale ponadto wybrane ośrodki regionalne zaprezentują widzom poprzedzające serwis ogólnopolski dodatkowe wydania programów informacyjnych o godzinie 14:30 i 16:30. Od poniedziałku do piątku od godziny 6:00, tak jak mówiłam, w zeszłym tygodniu jest nowy poranek TVP3 i mamy już o nim trochę też więcej informacji. W ramach tego właśnie poranka realizowane będą m.in. łączenia z reporterami w całej Polsce. No to chyba ma rzeczywiście sens, skoro to jest taka telewizja łącząca regiony, no to żeby informacje z różnych stron Polski w tym poranku się pojawiały. Będą też przeglądy prasy i portali internetowych, rozmowy z gośćmi, w tym publicystyczne, poświęcone polityce samorządowej. No oni tutaj na te samorządy mocno stawiają. Poranek poprowadzą Urszula Rogala, Jagoda Rogatty i Mateusz Gadomski. Z politykami porozmawia z kolei m.in. Maciej Hutkiewicz. Co będzie dalej? Ano dalej w południe na antenie pojawią się premierowe odcinki programów poradnikowych poświęconych tematyce zdrowotnej, prawnej, ekologicznej i konsumenckiej. Rozmowy poprowadzą m.in. Anna Grabowska oraz pani Danusia, czyli Danuta Cholecka.
5: Czyli co, ona już teraz nie będzie prowadzić wiadomości?
6: Będzie, wszystko będzie prowadzić. Pani Danusia sobie poradzi ze wszystkim, bo to jest ten taki program, o którym teraz powiem, oni tutaj chyba dosyć mocno na niego stawiają i go tutaj wyróżniają jako jedno ze swoich ważniejszych pozycji i chwalą się tym, że szefowa wiadomości pani Danuta Cholecka będzie gospodynią krótkiego programu w nowej ramówce TVP3. Ten program ma tytuł Na zdrowie, poradnik medyczny TVP3. Audycja zadebiutowała w miniony poniedziałek, czyli 4 października o godzinie 12:20 i będzie nadawana raz w tygodniu, czyli w każdy poniedziałek o tej właśnie porze. Jak anonsuje nadawca, każdy odcinek ma być pojedynkiem pomiędzy dietetyczką Anną Jelonek a kucharzem Dawidem Budzichem o ciało i duszę gościa programu, a więc i o sympatię widza. Myślę, że też to będzie pojedynek o duszę pani Danusi. To walka o jej serce tutaj jest najważniejsza.
5: Czyli pytanie, czy pani Danusia lubi dobrze zjeść, czy dobrze wyglądać, tak?
6: No ale dla pani Danusi wiemy, że jest najważniejsza dusza, prawda? No bo jest taką osobą, do której właśnie te duchowe sprawy są ważne, więc nie wiem, co w ostatecznym rozrachunku tam będzie wybierać. Tak, tak. No i program trwa 7 minut zaledwie. Myślę, że w kolejnych
5: momentach to jeszcze spokojnie, zdąży wiadomości poprowadzić.
6: Tak, aczkolwiek myślę, że w kolejnych ramówkach to powinno być rozbudowane, aby pani Danusia miała jak najwięcej miejsca na antenie, ale będzie go miała jeszcze więcej, to spokojnie. To nie tak, że jej tutaj tylko te 7 minut dali, bo teraz przeniesiemy się do tego, co wieczorem. Wrócimy za chwilę mniej więcej do tego chronologicznego układu pasma, ale skoro już jesteśmy przy pani Danusi, to warto dodać, że będzie także prowadziła na zmianę z innymi dziennikarzami, co prawda, nie rozumiem dlaczego akurat tak, powinna prowadzić tylko ona, codzienne Echa Dnia. To jest program publicystyczny, w którym prowadzący wraz z zaproszonymi do studia gośćmi omawia bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. Audycja nadawana jest od poniedziałku do piątku. Szczerze, ona chyba... Inaczej, pora jej emisji jakoś się jeszcze stabilizuje, to nie tylko tego jednego programu, o czym powiem. Teraz wydaje mi się, że to jest godzina 23, ale wcześniej to było jakoś inaczej. Na początku, kiedy ta nowa ramówka się pojawiła, to chyba było jakoś inaczej. Wydaje mi się, że to stanęło na godzinie 23, ale nie jest wykluczone, że coś tam jeszcze po drodze kombinowali, a mi się już nie udało za tym nadążyć. I w zamyśle ma być podsumowaniem kończącego się dnia. Cholecka, prowadząca przygotowywany przez telewizję telewizyjną agencję informacyjną program Gości Wiadomości i niektóre wydania minęła 20. Zdaniem szefostwa TVP3 znakomicie odnajdzie się w roli gospodyni takiego właśnie programu. No przecież to jest chyba oczywiste, że pani Danusia odnajdzie się znakomicie we wszystkim.
5: Z pewnością tak.
6: Wśród jesiennych propozycji TVP3 znajdą się także m.in. programy takie już niepolityczne, takie lifestyle'owe, bardziej bym powiedziała, o różnej tematyce, na przykład Telezwierz, Moto Lady, Szlak przydrożnych kapliczek, Historie motocyklowe, Ona oraz Gwiazdy od szafy. Każdy z nich o innym charakterze, z nieco inną formą realizacyjno-narracyjną i o różnej tematyce. No i do tych właśnie, do tej grupy programów można zaliczyć jeszcze jeden, który dyrekcja TVP3 mocno promuje i na niego stawia. To jest program Karola Gnata, Wyprodukowano w Polsce. Cykl ma w założeniach przybliżać najciekawsze historyczne wydarzenia, historyczne wynalazki, przepraszam, Polaków, które wpłynęły na bieg historii świata. Prowadzący i zaproszeni goście będą zestawiać je ze współczesnymi pomysłami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Program nadawany będzie co wtorek o godzinie 16:55, a Karol Gnat poprowadzi go z Piotrem Łatasiem. No i tutaj już przy okazji pana Karola, w przypadku artykułów, które były publikowane na temat tego jego nowego programu, to były takie nagłówki, że Karol Gnat odchodzi z TVP Info, no bo on rzeczywiście wcześniej był tam. No to już by się wydawało po takim nagłówku, no nie napisali tego wprost, ale mnie to się skojarzyło, że on się w ogóle z Telewizją Polską żegna. Ale,
5: no właśnie.
6: Ale nie, to nie jest tak. No pan Karol...
5: Wiadomość jego odejściu jest znacznie przesadzona, tak?
6: Tak, tak. On no, właśnie był znany dotychczas z anteny TVP Info, też no, jest w Polskim Radiu, przypomnijmy, w Trójce.
5: Tak.
6: Ale z końcem września pożegnał się z Telewizyjną Agencją Informacyjną i dołączył do zespołu TVP3. Jak ustaliły wirtualne media, niebawem będzie prowadził też inne programy na tej antenie, nie dotyczące polityki i spraw bieżących. Będzie jednak nadal prowadził Panoramę w TVP2. No okej, okay, Panoramę będzie prowadził, ale pożegnał się z TAI, Telewizyjną Agencją Informacyjną, i w TVP Info już nie będzie niczego prowadził, więc wychodzi na to, że trochę odchodzi od tej tematyki takiej właśnie publicystyczno-politycznej, a bardziej idzie w stronę programów o innej tematyce, bo tutaj mamy jakieś wynalazki, coś ma jeszcze takiego luźniejszego prowadzić, więc trochę jakby zmieniał po prostu ten swój profil dziennikarski, ale jeżeli widzieliście jakieś takie nagłówki, odchodzi z TVP Info, no to z TVP Info rzeczywiście tak, no ale to nie znaczy, że się kompletnie...
5: Że w ogóle z imperium.
6: ...nadawcą. Nie, gdzieżby. No, są tacy niewdzięczni ludzie, ale pan Karol na szczęście do nich nie należy. Wśród propozycji TVP3 no, znajdą się też pasma tematyczne, o czym wspominałam w zeszłym tygodniu. Mamy też więcej informacji na temat programów, które się w nich znajdą. Jest pasmo kulinarne ze znanymi wcześniej programami Rączka gotuje, nie wiedziałam, że taki w ogóle jest, oraz Słodka kuchnia pszczółek. To w ogóle mnie zafascynowało, że taki program jest emitowany. Jak oglądacie Słodką kuchnię pszczółek, to dawajcie znać. Ale tam będą też nowości na tropie przypraw pikantnie i słodko, czy kuchenne recepty, gdzie w nowej roli będzie można zobaczyć znanego kardiologa, profesora Michała Mularczyka. No ja go nie znam, ale kardiolog, który się odnajdzie w innej kulinarnej profesji, no to coś powiedzmy ciekawego. W paśmie ogrodniczym także pojawią się nowości w Starym Ogrodzie, Raj Adama czy Nas Troje w Ogrodzie. To jest Nas Troje, tutaj tak ujęte w cudzysłowie.
5: Czyli więc... albo Nas Troje, albo Nas Troje, że trójka.
6: No tak, tak jak był ten koncert w Opolu,
5: tak,
6: prawda?
5: Tak,
6: nastroje,
5: tak.
6: Nastroje, gdzie no właśnie z jednej strony nastrój był jak najbardziej budowany ze sprawą tekstów, a z drugiej strony no chodziło o tę właśnie trójkę wybitnych tekściarzy, czyli Osiecką, Młynarskiego i Koftę. Na godzinę 20:30 widzowie mogą się szykować ci, którzy chcą oglądać Agrobiznes Extra, także chcesz, to zapraszamy serdecznie. Nową propozycją będą też programy emitowane w paśmie seriali dokumentalnych. dokumentalnych. Reporterzy TVP towarzyszyli z kamerą w pracy i prywatnym życiu strażakom ochotnikom. No to teraz jest modny temat, no bo remiza jest w TVP1, no ale tam to wersja fabularyzowana, tutaj no rzeczywiście to dokumentalne ujęcie, tak? Ale towarzyszyli też policjantom, ratownikom górniczym i detektywom. Zajrzeli za mury więzienia także i byli też w charakterystycznych dla każdego miasta dzielnicach. Spędzili długie godziny z działkowiczami również. No i efekty ich pracy zobaczyć będzie można na antenie TVP3 codziennie wieczorem po godzinie 22.
5: To takie pasmo trochę a la Polsat Play, tylko jeszcze Walusia tu brakuje.
6: No ale tam to chyba jednak oni bardziej, no właśnie, Waluś to był bardziej paradokument, tak? No a tutaj oni rzeczywiście.
5: No ale tam też masz te seriale o więzieniu, drwale, górale, budowlańcy, tak.
6: Tak. No rzeczywiście. Jak mówi Paweł Gajewski, to jest, przypomnijmy, szef TVP3, to nowa formuła realizacji, która pierwszy raz w takim wymiarze zagości na antenie TVP3. Będziemy opowiadali dziejące się historie przez pryzmat konkretnych bohaterów. To oni będą zapraszali naszych widzów do swojego świata i będą przewodnikami przez ten świat. Jeżeli chodzi o to, co TVP3 szykuje na weekendy, to tutaj również są interesujące propozycje. Na przykład w sobotę widzowie obejrzą Tygodnik Polityczny, a w niedzielny poranek nowy program o tematyce samorządowej z udziałem lokalnych polityków i on będzie, jak napisano, w formule live, no, czyli na żywo po prostu. No tak jak wspomniałam, ta tematyka samorządowa będzie tutaj na antenie obecna w dużym wymiarze, no bo mamy w porankach jakieś fragmenty właśnie na ten temat. Mamy w niedzielę rano program właśnie w Formule Live. No i jeszcze od jutra, przypomnijmy, startuje program Miłosza Kłeczka poświęcony tej ciemniejszej stronie samorządu.
5: Samorządów, tak.
6: No i właśnie, mówiłam o tym, że oni no troszeczkę tutaj jeszcze kombinują, eksperymentują. No to jest jednak Imperium. Imperium ma to do siebie, że słucha swoich widzów. Prezes Jacek wie, reaguje, on jest tutaj dla nas. No i dowodem na to jest to, co się wydarzyło już tak naprawdę między poniedziałkiem a wtorkiem, jeżeli chodzi o ramówkę TVP3, bo wśród zmian wprowadzonych 4 października było między innymi przeniesienie dziennika regionów z godziny 22 na 21, wprowadzenie ekspresu regionów i przesunięcie serialu Wieczna Miłość z pasma dziennego na nocne. Dzień później jednak nadawca skorygował ramówkę i od 5 października o godzinie 20.30 emitowany jest turecki serial Wieczna Miłość, natomiast główny serwis informacyjny TVP3 Dziennik Regionów ponownie będzie emitowany o godzinie 22.00. Program publicystyczny Echa Dnia będzie można oglądać o 23.00, to jest to, o czym mówiłam. A Telekurier o godzinie 23.15, strasznie to jest późno.
5: Pani Danusia, to z tej pracy nie wyjdzie.
6: No właśnie. No, to trzeba być wyspaną i rzeźką na następne wiadomości. No, ale wiadomości są 19.30, także da radę. No i jak powiedział w Ekspresie Regionów Mirosław Rogalski, tak, dawno niewidziany on tu jest, wsłuchujemy się w Państwa głosy, dlatego powracamy do starej pory emisji głównego dziennika regionów, czyli godziny 22.00. Także oni słuchają, oni reagują, więc jeżeli macie jeszcze jakieś uwagi, no to dawajcie znać. Myślę, że prezes Jacek razem z panem Gajewskim zmienią, poprzesuwają i będzie dobrze. A właśnie tak się martwisz o panią Danusię, to może napisz gdzieś, to oni wtedy dadzą ten program.
5: Żeby wcześniej,
6: porze,
5: tak?
6: Żeby
5: tak,
6: wcześniej.
5: Tak.
6: No ale wtedy jest konflikt, no bo są widzowie, którzy by tam chcieli o tej porze. Także już nie wiadomo, ale...
5: Nie wiadomo, kogo słuchać.
6: Jakieś głosowanie. Tak. No tak. A potem no, ewentualnie zobaczymy komunikat, że na specjalne życzenie widzów Echa Dnia są o jakiejś innej porze. Z tego specjalnego życzenia widzów trochę się w ostatnim czasie niektórzy naśmiewają, bo program The Voice of Poland się doczekał takich podwójnych emisji. Nie wiem, czy już od pierwszego tygodnia, kiedy był emitowany ten nowy sezon, czy od drugiego, bo od wtedy akurat widziałam, ale to jest teraz tak, sobie wyobraź, że mamy, no ten program jest emitowany w dwóch częściach zawsze, powiedzmy około 20 jest pierwszy odcinek, o 21 jest drugi i pojawia się pasek w czasie tego drugiego odcinka, że na specjalne życzenie widzów, bo na przykład na jedynce był jakiś mecz, albo i niczego nie było szczególnego, no po prostu na specjalne życzenie widzów od 22 ponownie The Voice of Poland i znowu mamy te dwa odcinki po sobie.
5: Fantastycznie.
6: I znowu tak prostu będzie dzisiaj, to jest przewidziane w ramówce.
5: Nawet czy już wiadomo, że widzowie będą się domagać?
6: Będą, tak. Nawet były jakieś wyniki oglądalności, że 870 tysięcy osób śledzi te powtórkowe emisje tuż po emisjach premierowych, więc rzeczywiście chyba zapotrzebowanie jest, chociaż niektórzy są nieco zaskoczeni, ale to widocznie no, ci, co są zaskoczeni, to nie mieli tych życzeń specjalnych, a tych było widocznie więcej tam wysyłali.
5: No, ale wiesz, to jest też oszczędność, bo nie trzeba na przykład emitować wtedy jakiegoś filmu na przykład wieczorową porą, na który by trzeba było wykupić licencję.
6: Nie no, oni po prostu przesuwają, bo tam pierwotnie o jakiejś 22 miał być, wiesz, program Marka Sierockiego, on będzie o 23.50, więc to ewentualnie fani pana Marka mogą być trochę smutni, nie wiadomo jak to wszystko tutaj ze sobą pogodzić, ale jakoś
5: no, ale życzenie widzów to życzenie widzów. To.
6: Tak, i prezes Jacek na pewno to wszystko mierzy, sprawdza kogo jest najwięcej, których fanów, jakich produkcji, no i takiego dokonał wyboru, także gdybyście dzisiaj na przykład się zapatrzyli, nie wiem, w konkurs chopinowski albo w jakiś sport, bo tam chyba też coś jeszcze takiego gdzieś będzie,

0: Okej, to czekamy wciąż na Twoją recenzję, ale to też nie jest tak, że to było takie nagłe przejście, bo z platformą sportową Pan Król współpracował już od sierpnia, jakoś tak mniej regularnie, no a teraz przeszedł tam na stałe. No i my w październiku, czy też w ogóle jesienią, oczekiwaliśmy jeszcze jednej zmiany, jeszcze jednej nowości. Otóż zapowiadano ten słynny kanał TVP World, prawda? Ten międzynarodowy, który miał zastąpić
1: Tak.
0: Poland In, że to będzie jesienią, że to będzie w październiku, a
1: Otóż
0: nie,
1: nie.
0: to będzie jednak od stycznia, bo trwają jeszcze jakieś pertraktacje z nadawcami ze Stanów Zjednoczonych, więc
1: No tak,
0: musimy jeszcze
1: bo to
0: poczekać.
1: też ma być emitowane w Stanach, tam Dish Network i te inne opcje mają być również do dyspozycji, no bo teraz Polonia amerykańska to jest tak biedna, bo nie może oglądać Polonii. Jak dobrze pamiętam, tam.
0: A właśnie, tam rzeczywiście się coś takiego wydarzyło, o tym chyba wspominaliśmy, ale prezes Jacek im to wszystko zapewni, tylko rzeczywiście muszą jeszcze poczekać. No jest ten kanał Poland In w internecie, ale tego nikt nie ogląda, powiedzmy to sobie szczerze, że to
1: Wtedy,
0: się nie cieszy dużą popularnością.
1: kiedy to dojdzie do jakichś tam operatorów satelitarnych,
0: Tak.
1: kiedy to dojdzie do kablówek, jakiś Comcast i inne tego typu miejsca, no to powiedzmy sobie szczerze, Polonia amerykańska, zwłaszcza ta starsza, ale też i myślę, że młodsza dzięki temu, że to będzie w języku angielskim, no to może chcieć oglądać to taki kanał
0: Jak
1: z
0: najbardziej,
1: Nadwisły.
0: to już jest inna
1: Tak.
0: pozycja tego kanału, więc czekamy, będziemy Wam dawać znać, czy rzeczywiście wtedy wystartuje, czy tam nie będzie kolejnych opóźnień. Mam nadzieję, że ci Amerykanie, bo to z nimi różnie jest, wiecie, tam się czasami nie można dogadać, ale że tutaj nie będą robić problemów prezesowi Jackowi, w przeciwieństwie do tego złego TVN. No a właśnie,
1: Tego Discovery.
0: Amerykanie ciągle są jakieś problemy, no właśnie i te skoki przez to nie będą emitowane w TVP w większości, no to my teraz tak na pocieszenie. Prezesie Jacku, jesteśmy z tobą w tym cierpieniu i my na pocieszenie teraz zagramy piosenkę odnoszącą się do skoków.
1: Tak, i to odnoszącą się do tego początku skoków, kiedy to TVP rozpoczynała transmisję tych zawodów sportowych, no i oczywiście naszego legendarnego skoczka, który przed skokami zawsze wcinał bułkę z bananem i kiedy to jego popularność była określana mianem Małyszomani, no to już wiadomo, o
0: Czekaj,
1: kim
0: ale oni
1: mowa.
0: rzeczywiście wtedy zaczęli? To nie było tak, że oni emitowali jakoś no tam wcześniej,
1: Wiesz
0: ale
1: co być, wiesz co, ja mam
0: no nie
1: wrażenie,
0: wiem, bo
1: że
0: byłam za mała do tego.
1: to, jeżeli nawet emitowali, to nie było o tym tak głośno.
0: No to na pewno.
1: Ja pamiętam skoki z TVP i rzeczywiście, że one tak były bardzo, gdzieś o nich zrobiło się tak bardzo, bardzo głośno za czasów Adama Małysza i za czasów jego sukcesu. Także to wtedy na pewno, a czy wcześniej były one emitowane, szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast wiem, że była taka w latach 90. grupa, czy to duet, on się nazywał Criss Cross, i oni mieli taki wielki swój przebój Jump, a później ludzie z Katowic postanowili spolszczyć tę piosenkę. Oni się nazywają Resort KC i teraz posłuchamy utworu zatytułowanego Skacz jak Adam Małysz.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ty miałaś okazję, żeby sobie pograć w Deluxe Ski Jump? Czy to już nie twoje czasy?
0: Nie.
1: Ja to jeszcze pamiętam, że na tak zwanych lekcjach informatyki to głównie w okresie Małyszomanii się w to grało. Oczywiście no my niespecjalnie mogliśmy w to pograć świadomie, ale pamiętam, że coś też kombinowałem i pamiętam, że prawym klawiszem myszy się jakoś lądowało z telemarkiem. To tyle pamiętam o grze, o której tu wspominali chłopaki z resortu KC, czyli właśnie Deluxe Ski Jump. To była gra niezwykle popularna też za czasów tych coraz większych sukcesów Adama Małysza. A teraz przechodzimy do Super Polsatu, który to ma dla nas no, dwie nowe produkcje. Pierwszą z nich jest Akademik. I ten to serial opowie, jakie historie naprawdę dzieją się w domach studenckich. Czy opowieści o niesamowitych imprezach, wielkich miłościach i waletowaniu mają faktycznie miejsce? Historia w tym serialu rozpoczyna się, gdy trzej chłopcy, zdzich w tej roli Jan Kardasiński.
0: Czy wy znacie jakiegoś studenta obecnego?

0: w dzisiejszych czasach, który ma na imię Zdzich, tak nikt nie ma na imię.
1: No, ale widzisz, on
0: może
1: ma.
0: Może to jest pseudonim. Może. Ma na imię, może. Teraz to wiecie, się ma na imię jakiś Kamil, nie wiem, coś takiego, a nie Zdzich, ludzie.
1: To znaczy, to już chyba jest ten czas, kiedy Alany i Jessiki idą na studia, nie?
0: No, może rzeczywiście. No. A no tak, w sumie następne imię trochę o tym świadczy, z tego, co tutaj widzę.
1: Roger. W tej właśnie. W tej roli Szymon.
0: Zdzich i Roger, ludzie dobrali.
1: W tej roli Szymon Majchrzak i Michał.
0: O, nie jeden normalny. Możesz jeszcze być studentem.
1: Mogę jeszcze być studentem, tak. Mogę jeszcze być, tylko nie wiem, jaki kierunek powinienem studiować.
0: W tej żaden roli... muzyczny.
1: Okej. Okay. W tej roli Konrad Stein. Nigdy nawet nie aspirowałem do studiowania kierunków muzycznych i całe szczęście. Ale do rzeczy. Zostają oni ulokowani, ci trzej studenci, w segmencie, w którym są już zameldowane trzy atrakcyjne dziewczyny. Weronika w tej roli Aleksandra Izydorczyk. Lena w tej roli Aleksandra Kądziołka i Angelika w tej roli Karina Rezner. I będzie się działo, tak? Zapewne panowie będą chcieli się zapoznać z paniami albo odwrotnie i wszystko będzie się zasadzało na tej fabule, takiej męsko-damskiej, podejrzewam.
0: No pewnie tak, ale jednak jeszcze w ramach uzupełnienia tego, co na początku mówiłeś, no że zobaczymy, czy rzeczywiście w akademikach jest tak, jak mówią legendy. No ciekawa jestem, jak serial to pokaże, ale z moich obserwacji wynika, że chyba już nie. To znaczy, no wiem, że być może ja akurat mieszkałam w dość grzecznym akademiku, w którym rzeczywiście imprez nie było, ale z kim bym nie rozmawiała na temat akademików, to zawsze są takie wnioski, że właśnie to nie są już te czasy, że jest generalnie spokojnie i ludziom się nie chce tak imprezować. Także zobaczymy, czy serial to tak przedstawi, czy jednak będzie fałszował rzeczywistość i tam będzie, że balanga za balangą, chociaż nie wykluczone, że w niektórych akademikach nadal tak jest.
1: To znaczy, wiesz, tylko teraz jeszcze jedna ważna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć, bo to nie jest nasza rodzima produkcja.
0: No przecież Super Polsat, pokrewne anteny, no to nie wiem, cud by się musiał zdarzyć, żeby coś swojego napisali.
1: I ten serial...
0: Nie no, czasem piszą.
1: I ten serial jest adaptacją produkcji rosyjskiej, która jest emitowana od chyba 2008 roku na antenie telewizji TNT. I ten serial, wyobraź sobie, tam to już ma kilkaset odcinków, tam chyba 300 czy 400, więc no pytanie, czy to będą realia z polskich, czy rosyjskich akademików?
0: No właśnie, a można oczywiście dostosować mądrze serial do realiów, nawet jeżeli to jest wykupiona licencja, ale właśnie trzeba to zrobić mądrze, tak jak polecam wam w tym kontekście książkę Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, serial do następnego odcinka. Ona tam pisze właśnie o tym, czy was zastanawiało, czemu w rodzince.pl ciągle oni grają w hokeja. No przecież w Polsce kto gra w hokeja? No to jest właśnie na jakiejś licencji kanadyjskiej, czy jakiejś takiej, gdzie się rzeczywiście gra, a wystarczyłoby tego hokeja zmienić na piłkę nożną już, o ile byłoby bliżej naszych realiów.
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: Że tak, tylko to jest, wiesz, w takich serialach, kiedy jest jakaś adaptacja, to zawsze przyjeżdża sobie pan konsultant od licencjobiorcy i on to musi wszystko zaakceptować i być może na przykład w Polsce ktoś zasugerował, żeby tego hokeja zmienić na piłkę nożną, ale może na przykład konsultantowi się nie spodobało, no, że nie, absolutnie tak, ten hokej to jest klub po prostu każdego odcinka, on musi zostać. Nie ma zgody na zmianę. Więc zobaczymy, co będzie w przypadku Akademika. Ten serial już od najbliższego poniedziałku o godzinie 20 będzie się pojawiać na antenie Super Polsatu. Całkiem możliwe, wziąwszy pod uwagę to, że Super Polsat, no to jednak ma tych produkcji z audiodeskrypcją troszkę, to że on również z tą audiodeskrypcją będzie. Warto, myślę, że tam zwracać na to uwagę.
0: Tak, owszem. Nie wiem, jak to jest z tymi autorskimi produkcjami, no bo to, że oni emitują jakieś powtórki rzeczy znanych z innych anten Polsatu i uzupełniają je o audiodeskrypcję, względnie emitują filmy nawet zagraniczne też z audiodeskrypcją, no to wiem, ale nie wiem i proszę o uzupełnienie słuchaczy, bo być może znajdzie się wśród was ktoś, kto to wie. Oni mają przecież te swoje własne produkcje, tam był jakiś serial Pierwsza Klasa, coś takiego i nie wiem, czy te własne produkcje były wyposażone w audiodeskrypcję. Jeśli tak, no to można się spodziewać, że Akademik i serial, o którym powiem za chwilę, też będą ją mieć. Jeżeli nie, no to nie jest to dalej wykluczone, ale no nie jest też pewne i należy to wtedy sprawdzić, a sprawdzić tak czy inaczej warto.
1: Warto.
0: Kanał, tak, który się reklamuje i od początku był tworzony i mówiono o nim w takim kontekście, że on właśnie jest przeznaczony i kierowany do odbiorców z różnymi niepełnosprawnościami, którzy potrzebują dostosowań w tym prezentowaniu treści, a więc audiodeskrypcji czy napisów. No i właśnie to będzie takie pasmo serialowe, bo o 20 będziemy mieć Akademik, on od poniedziałku do czwartku, tak? Dobrze pamiętam. A o tej samej, a w tym samym paśmie, ale pół godziny później, bo o 20.30 będą pojawiać się Tatuśkowie. Tutaj przyznam, że nie dotarłam do informacji, nie sprawdziłam, czy to jest na jakiejś licencji zagranicznej, być może wiecie, być może gdzieś się natknęliście na informacji, czy to jest ich pomysł, czy też od kogoś kupili, no ale możemy zatem pozostać przy tym, co to w ogóle będzie, kto zagra w serialu i czego tutaj się możemy spodziewać. Tutaj mi się udało trafić na taki bardziej rozbudowany opis. Nie wiem, o czym to świadczy, że w Akademiku będzie bardziej uboga fabuła, po prostu będą się podrywać wzajemnie i tyle, no a tutaj będzie aż czterech głównych bohaterów, czterech Tatuśków, jak już się możecie domyślić. Tatuśkowie to opowieść o czterech współczesnych 30-latkach, którzy ze zmiennym powodzeniem i nie bez komicznych potknięć mierzą się z wyzwaniami ojcostwa. W rolę tytułowych bohaterów wcielają się Bartłomiej Kasprzykowski, Kacper Kuszewski, Marcin Rogacewicz i Filip Tłokiński. Może ktoś nie wie, pan Filip to nie jest taki polski Filip, tylko taki francuski bardziej. Filip się go pisze, ale przyznam, że nie kojarzę akurat tego aktora, więc nie wiem, czy po prostu ma tak na imię, czy ma jakieś korzenie francuskie, czy coś w tym rodzaju. Tatuśkowie na pierwszy rzut oka różnią się od siebie, pracują w różnych zawodach, każdy z nich żyje według swoich zasad i mają całkowicie odmienne temperamenty. Jednak łączy ich wspólne doświadczenie dojrzałych 30-latków, którzy muszą zmierzyć się z ojcostwem. Dzięki temu, że bohaterowie charakterologicznie są tak bardzo do siebie niepodobni, to ich zachowania i wybory ukazują pełne spektrum spraw, a czasem wręcz zabawnych szaleństw związanych z byciem tatusiem. Aleks w tej roli Marcin Rogacewicz to przebojowy prawnik, przystojniak i podrywacz, który musi pożegnać się z rozrywkowym życiem, gdy dowiaduje się, że ma kilkuletniego synka. Z kolei Władek w tej roli Bartłomiej Kasprzykowski, zabawny choleryk, mąż i ojciec trzech synów, prowadzi osiedlową pizzerię. Marek, jego zagra Kacper Kuszewski, no to ten Marek, to mu takie imię przeznaczone, prawda? Był Markiem Mostowiakiem, wiem jak miłość, tutaj też będzie tak, Markiem, tak. Już taki jest chyba kojarzony z tym
1: kojarzony
0: imieniem.
1: Jest,
0: inaczej nie mogli nazwać jego bohatera. Ale tutaj nie będzie chyba sołtysem w grabinie, tylko będzie zapracowanym pantoflarzem. Będzie balansował pomiędzy byłą żoną i dwiema córkami, a nową, młodszą partnerką i nowonarodzonym synkiem. No i będzie jeszcze Tomasz, jego zagrał wspominany Filip Tłokiński. To romantyczny i nieśmiały weterynarz z prowincji, który po śmierci żony przeprowadził się z córką do miasta i ciągle wpada w nowe tarapaty. Czwórce głównych bohaterów towarzyszą oczywiście ich dzieci mające własne zdanie na temat swoich tatuśków i to ze sprawą dzieciaków życie Aleksa, Władka, Marka i Tomka zacznie się zmieniać. Równie ważne są żony, partnerki i byłe małżonki. Kobiety w świecie tatuśków to silne i barwne osobowości i w żadnym wypadku nie ustępują pola panom. Losy czwórki bohaterów i ich bliskich są ze sobą połączone. No można się było spodziewać, że to nie będzie tak, że każda historia będzie osobna, tylko w jakiś sposób się one będą zazębiać. A wydarzenia i intrygi sprawiają, że nieustannie tworzą się między nimi nowe relacje. Tatuśkowie to także opowieść o budowaniu męskiej przyjaźni, co jak się okazuje wymaga równie solidnego zaangażowania jak wychowywanie dzieci. Tatuśkowie łączą w sobie brawurowy humor, autentyzm, charyzm postaci i historie, które mogą przydarzyć się każdemu z nas. Siłą tej opowieści jest trafnie ujęte życie współczesnych 30-latków z ich wyborami, pokusami, radzeniem sobie w poważnych, ale też tych śmieszniejszych sytuacjach. Oczywiście najważniejszym elementem jest miłość, bo to ona definiuje naszych bohaterów w relacjach z ich bliskimi, a jak wiadomo, miłość potrafi sprawić niejedną niespodziankę. Pierwszy sezon serialu składa się z 40 odcinków i będzie można ten serial oglądać, przypomnijmy, od poniedziałku do czwartku o 20:30 w telewizji Super Polsat i oczywiście w tym przypadku również warto na pewno zweryfikować, czy aby nie przygotowano tego serialu z audiodeskrypcją. Na pewno w kolejnym wydaniu damy Wam znać, jeżeli to sprawdzimy. No a teraz muzyczny komentarz. Nie wiemy, czy serial Akademik będzie miał jakąś piosenkową czołówkę, że się tak wyrażę, bo takiej nam się nie udało znaleźć. Jeżeli była w Rosji, to będzie i u nas.
1: To i będzie u nas, to znaczy ja oglądałem jedynie jakiś zwiastun gdzieś, udało mi się wypatrzeć zwiastun tej rosyjskiej wersji Akademika, natomiast no tam jakaś taka rapowa piosenka była, ale zupełnie była takim tłem do tego wszystkiego. Nawet nie znalazłem nigdzie całej piosenki tej rosyjskiej wersji, ale zobaczymy, co będzie w polskiej.
0: Tak, bo tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, jak będzie w przypadku Tatuśków. Tutaj mamy piosenkę, która zabrzmi w tym serialu. Chyba nie jest jeszcze pewne, czy w czołówce. Ja znalazłam, że po prostu piosenka promująca serial. No więc tak, prawdopodobnie już, to będzie czołówka.
1: Tak, ona już wyszła oficjalnie na płycie, jest dostępna w wytwórniach, do naszej redakcji też dotarła.
0: Tak, a wykona ją Paweł Tur, dobrze pamiętam?
1: Tak, Paweł Tur, piosenka zatytułowana jest Dla Ciebie. No i teraz tej piosenki posłuchamy.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: I taka to lekka, łatwa i przyjemna piosenka zwiastująca serial Tatuśkowie za nami. A teraz zmieniamy stację i przechodzimy do TVN-u i okolic, bo najpierw będzie o Playerze.
0: Tak, do TVN i przyległości już trochę zahaczyliśmy o te regiony, tak, prawda?
1: Tak,
0: bo te złe TVN-y zabrały skoki prezesowi Jackowi. No i w ogóle w tych TVN-ach to będzie Sodoma i Gomora teraz, prawda? Bo w Playerze, no co prawda w Playerze, tylko w internecie, ale jednak będzie program randkowy z udziałem gejów. Toż to skandal, ideologia LGBT się szerzy ze sprawą tego TVN-u.
1: No w TVP by tego na pewno nie było.
0: Absolutnie, by tego nie było, a oni tutaj to robią, wiadomości uważam powinny to pokazać. Jest wykluczone,
1: na pewno,
0: że oni to kiedyś
1: zrobią. Myślę, że oni to kiedyś zrobią.
0: Jak temat Lex TVN wróci i będzie to, czemu oni powinni mieć koncesji, to będzie, że teraz jest tam emitowany program dla gejów Prince Charming, bo to o nim mowa. I będzie miał premierę ten program w przyszłym tygodniu, także to jest informacja przede wszystkim dla tych, którzy albo mają już wykupiony pakiet Playera, no albo być może właśnie to ich zachęci do tego, żeby zapłacić kilka złotych za to, żeby móc mieć dostęp do produkcji Playera. Czy to jest wreszcie ten moment, kiedy ty się mobilizujesz, żeby tę swoją subskrypcję odnowić, bo ty tam po jakiejś zmianie danych
1: zmianie,
0: chyba nie odnowisz,
1: tak, zmianie karty. Wiesz co, chyba nie. Chyba jednak to nie jest... Nie jestem grupą docelową.
0: Ja też nie. Jakby nie patrzeć, nie jestem gejem, ale jestem ciekawa, jak to po prostu wyjdzie, więc na pewno zobaczę i myślałam, że będziemy recenzować się razem.
1: Już rzucić okiem można, natomiast czy to by mnie miało, wiesz, ja bardziej w tym kontekście, czy to by mnie miało skłonić, tak? Ale podejrzewam, że skłoni mnie trochę innych różnych produkcji, więc przy okazji dlaczegoż by nie zerknąć, tym bardziej, że ja mam takie wrażenie, że ten program jest troszeczkę podobny do czegoś, co już jest emitowane. Nie wiem, czy masz podobne skojarzenia, ale to może zaraz do tego przejdziemy, jak przedstawisz naszym słuchaczkom i słuchaczom informacje o tym, jak ten program ma wyglądać.
0: Jasne. Prince Charming, jeszcze raz przypominam tytuł. I wiemy, że uczestnikami programu jest 13 mężczyzn o orientacji homoseksualnej. To już jest moja uwaga, czy to muszą być koniecznie mężczyźni orientacji homoseksualnej? Wy wiecie o tym, że nie muszą, to mogą być też mężczyźni biseksualni. Zaskoczę was, ale w programach randkowych, takich normalnych, w każdym jednym też mogą być mężczyźni biseksualni, no bo w zasadzie dlaczego nie?
1: Właśnie, no.
0: Więc po prostu tacy, którzy chcą wchodzić w relacje jednopłciowe z mężczyznami, tak. O tak bym powiedziała. No i oni będą zabiegać o względy jednego kawalera, tak zwanego księcia, bogatego i przystojnego mężczyzny poszukującego miłości. Wszyscy mieszkają razem w odciętej od świata zewnętrznego willi, a zadaniem księcia jest przeprowadzanie licznych spotkań z uczestnikami, zarówno spotkań grupowych, jak i indywidualnych randek z każdym uczestnikiem. Książę w każdym odcinku show eliminuje z programu kolejnych uczestników, którzy nie przypadną mu do gustu. W finale randkowego show będzie musiał zdecydować, z którym mężczyzną chce stworzyć dłuższą relację partnerską. No właśnie, ten opis czym ci się kojarzy, bo no, tak mnie się wydaje, że mamy willę,
1: no właśnie,
0: w której mieszka ileś osób, które walczą o względy tej jednej, w tym innym programie walczyły panie, co prawda o względy dwóch
1: panów, tak.
0: Czterdziestolatka i
1: dwudziestolatka. Tutaj jest co prawda jeden, no może dlatego, że ta produkcja, podejrzewam, że ma nieco mniejszy budżet, bo ona nie jest przewidziana w ogóle na antenę ani satelitarną, ani naziemną. Ona zostanie przynajmniej na razie chyba, tak? W playerze. Ona nie zostanie nigdzie wyemitowana.
0: Nie, no jak jeszcze później miałam wspomnieć, ale już skoro przy tym jesteśmy, no mówi się o tym, że najprawdopodobniej nie trafi do TVN-u, ani w ogóle do telewizji, ale decyzja ostateczna jeszcze nie zapadła. Czyli jest jakiś 1%, że to się może zmienić, ale od początku
1: ale
0: było mówione,
1: nie.
0: Że to jest z myślą o playerze, tak, a nie o telewizji. Tak. No nie, to już byłoby zbyt kontrowersyjne.
1: Społeczeństwo nie jest gotowe, tak, i nie. Tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie to mi jednak mimo wszystko przypomina właśnie te dwudziestki i czterdziestki, gdzie to no tylko po prostu w takim mniejszym wydaniu, o, tak bym to określił. Ale w każdym razie program rzeczywiście, no ciekawe jakie będą w ogóle recenzje i jaki będzie oddźwięk osób gdzieś tam no zainteresowanych tym programem. To jest w ogóle ciekawa sprawa.
0: Tak, to zobaczymy. Wiemy już, że w pierwszej polskiej edycji show księciem będzie pan, który się nazywa Jacek Jelonek, także możecie już go sobie wygooglować, jeżeli was na przykład interesuje, jak wygląda albo jak się wypowiada. Wiem, że był w Dzień Dobry TVN, chyba fragment tego wywiadu jest na YouTubie, nie oglądałam akurat, ale widziałam, że coś takiego jest. Program kręcony był w czerwcu w Hiszpanii, natomiast gospodynią show została podróżnicza blogerka Agnieszka Lal. Tutaj też się mówiło o iluś kandydatach. Miała prowadzić jakaś Martyna, znana z hotelu Paradise. Miał prowadzić Michał Kwiatkowski, chyba to jest ten wokalista, który się dał poznać widzom szans na sukces ileś lat temu. Później wyjechał do Francji, a prywatnie jest chyba bratem Dawida Kwiatkowskiego w ogóle. No i on właśnie też jest gejem. No ale się okazało, że to właśnie będzie pani Agi Lal. I premiera programu w serwisie player.pl odbędzie się we wtorek 12 października. Seria składać się będzie z 21 odcinków, które udostępniane będą w każdy wtorek i czwartek. No właśnie, bo gdyby to miało być raz w tygodniu, to w ogóle by się nie skończyło nigdy, prawda? Więc
1: no tak,
0: dlatego
1: tak,
0: muszą
1: tak.
0: To raz w tygodniu emitować. No i właśnie jest to produkcja Player Original, która no, ma być dystrybuowana na razie w playerze. No może kiedyś gdzieś jeszcze, ale jest to raczej wątpliwe. Tak jak wspomniałeś, jest ciekawe, jaki będzie odbiór tych, którzy są głównymi adresatami, no bo my to będziemy na to patrzeć z ciekawości, no ale jak ocenią go no właśnie, geje, czy mężczyźni zainteresowani jednopłciowymi związkami. Widziałam już jakieś takie komentarze w mediach społecznościowych, bo można znaleźć chyba nie tylko wizerunek Jacka Jelonka, czyli księcia, ale też pozostałych uczestników. No, że no to będzie podobnie, tak jak w tych programach randkowych zwykłych, że tak powiem, dla par dwupłciowych, bo No wiecie, w takich programach to się raczej rzadko zdarza, w mało którym, żebyśmy mieli takich, że tak powiem, zwykłych uczestników z ulicy.
1: Czyli też celebryci.
0: Przeciętnie. Może nie tyle celebryci, ale ile po prostu, że tak powiem, ładni chłopcy, tak? Nie spodziewajmy się tutaj takich zwykłych, a wśród gejów jest tak samo jak wśród par hetero. Też gdzieś tam to ciało, ten wygląd jest ważny, z tego co czytam, też na przykład ci geje, którzy ważą trochę więcej, też mają problem ze znalezieniem sobie partnera, to są oczywiście problemy, które tyczą się każdego typu relacji, więc takie osoby o takim wyglądzie też się mogą czuć rozczarowane, że nie są tutaj reprezentowane, tylko właśnie trzeba być tym ładnym, wystylizowanym gejem z Warszawy, żeby trafić do takiego programu, no ale to bazuje tylko na opiniach, które przeczytałam, no bo sama też tego nie ocenię po prostu nie widząc, ale na pewno gdzieś będę mogła ocenić formułę, jak to wygląda, więc być może do tego wrócimy, jeżeli ty również jednak zdecydujesz się playera odnowić i być może przedstawimy wam jakąś szybką recenzję. A teraz z internetu przenosimy się do jednego z kanałów tematycznych.
1: Takiego trochę mam wrażenie zapomnianego.
0: Trochę na uboczu, prawda? Tak, TVN Fabuła, tak. No co oni mogą nadawać? Filmy nadają przede wszystkim, ale nie tylko, bo też mają jakieś takie około filmowe programy i kilka takich nowości przygotowali na jesienną ramówkę.
1: Owszem, i ta ramówka ruszyła już w tym tygodniu i tak oto we wtorki po wieczornym filmie TVN Fabuła zaprasza widzów na program zatytułowany Kino Bas. Jak czytamy w opisie, to będzie prawdziwa pigułka kinowej wiedzy w nieoczywistej odsłonie. Opowiemy o najbardziej nietypowych scenach miłosnych, najciekawszych tanecznych popisach oraz spektakularnych filmowych awanturach. Poznamy największych filmowych psychopatów i luzerów, największe romantyczki, a także zobaczymy wymagające wielu poświęceń metamorfozy. Wybierzemy najpiękniejsze makijaże i stroje filmowe. Pokażemy przekrój najbardziej nielogicznych scenariuszy oraz ukochanych kinowych antybohaterów. Zajrzymy do najbrzydszych filmowych wnętrz i wybierzemy najgłupsze kultowe dialogi. Opowiemy, jak filmowcy próbują nas uwieść, wzbudzając określone emocje za pomocą koloru i montażu. To będzie prawdziwy kinowy miszmasz i szalona wycieczka po krawędziach kina. Od minionego czwartku natomiast po wieczornym filmie pojawia się program Po drugiej stronie kamery, który to otwiera przed widzami kulisy produkcji filmowej. I jak czytamy w opisie programu, przyjrzymy się zawodom, o których większość z nas wie mało, a które są niezwykle istotne dla realizacji filmu. Jak wygląda ich codzienna praca na planie? W programie będziemy gościć m.in. wybitnych polskich scenografów, kostiumologów, dźwiękowców i kierowników produkcji. Mam wrażenie, że o podobnych rzeczach można usłyszeć na antenie Radiospacji chyba po 14 w soboty.
0: A tak, rzeczywiście tam by było coś takiego. Przynajmniej tak sugerował.
1: Tak
0: opis,
1: sugerował. Opis,
0: też nie
1: opis,
0: był taki
1: tak
0: jednoznaczny jak
1: tak
0: w Radiospacji.
1: W każdym razie na widzów TVN Fabuła czeka również kolejny sezon programu Seria Ale. W poniedziałki po filmie wieczornym i również ten program już jest emitowany. I w programie tym Kaja Klimek z zaproszonymi gośćmi, filmowcami, ludźmi mediów po raz kolejny porozmawia o fenomenie seriali i roli, jaką pełnią we współczesnym świecie. Widz pozna nowinki serialowe, przypomni sobie kultowe produkcje oraz dowie się, czego nie można przegapić. Natomiast dla widzów, którzy śledzą każdą informację z polskiej oraz międzynarodowej sceny kinowej, obowiązkową pozycją jesiennej ramówki TVN Fabuła będzie program Fabuła News w piątki o godzinie 19:50. Ten program emitowany jest od wczoraj. No i w tym programie Ewelina Wittenberg w autorskim serwisie z filmowymi wiadomościami pokaże, co istotnego wydarzyło się na małym i wielkim ekranie w kraju i za granicą. Odsłoni kulisy premier filmowych i planów zdjęciowych. Zapowie też najciekawsze filmowe wydarzenia nadchodzących dni. Mam wrażenie, że ten program już był na
0: tak,
1: antenie, tylko on jakoś chyba koło 19 był, więc
0: tak,
1: może jest troszkę później.
0: Ale... ale kojarzę program, kojarzę nazwisko pani Wittenberg, więc rzeczywiście o tym już chyba wspominaliśmy kiedyś.
1: Tak jest. Przygotowano także cykl filmów krótkometrażowych Studia Munka. Od 8 października około godziny 22-23, no i to właśnie zaraz po wieczornym filmie, bo TVN Fabuła najpierw emituje film, a te różne programy dzieją się często po nim, więc ciężko tu określić konkretną godzinę, ale widzowie po tym wieczornym filmie będą mieli okazję obejrzeć filmy zrealizowane przez młodych polskich twórców. W ramach cyklu TVN Fabuła pokaże produkcje takie jak Chodźmy w noc, Kamień, Marcel i Maria nie żyje. Tyle właśnie TVN Fabuła ma nam do zaoferowania. No trzeba przyznać, że jak na taką stację gdzieś tam trochę wypchniętą poza te główne anteny TVN-u, która tak sobie gdzieś tam działa, to jest całkiem sporo.
0: No coś próbują robić i to się oczywiście chwali. Wciąż również swoją ramówkę rozwija TVN Style. O niektórych ich propozycjach na tę jesień mówiliśmy we wrześniu, w tym o tym głównym powrocie, czyli programie Miasto Kobiet. W październiku startuje jeszcze jedna nowość, czyli program Jak Siostry. W nowym programie TVN Style podróżniczka Kaja Kraska spotka się z niezwykłymi kobietami z całego świata, które odnalazły swoje miejsce w naszej ojczyźnie. Bohaterki programu Jak Siostry podzielą się z widzkami swoimi inspirującymi historiami. Zdradzą, jak to się stało, że trafiły do państwa leżącego nad Wisłą. Opowiedzą o tym, co najbardziej je zaskoczyło oraz jak wygląda ich codzienne życie. Zdradzą też, w jaki sposób dbają o swoje zdrowie i urodę. Premiera tego programu będzie miała miejsce jutro, czyli w niedzielę 10 października o godzinie 16:45. No i co tydzień o tej porze będzie go można oglądać przez 8 tygodni, bowiem ta seria liczy 8 odcinków. Nawiążę też do tematu, który poruszaliśmy w zeszłym tygodniu. Pan Skórzyński, który sprawdzał pocztę i miał tam jakieś nieprzeczytane maila.
1: Dużo miał, ja też mam dużo nieprzeczytanych.
0: A potem się okazało, że jednak na niektóre odpisywał, prawda? No i telewizja TVN24 zawiesiła go wówczas w obowiązkach, nie prowadził swojego programu Sprawdzam. Wczoraj go znowu nie poprowadził, była wyemitowana debata poświęcona sytuacji na granicy z Białorusią. Natomiast w przyszłym tygodniu decyzja ma już zostać podjęta. No czyli dowiemy się prawdopodobnie już, czy powróci do pracy, czy zostanie zwolniony. Także czekamy na te informacje. I jeszcze jedna personalna wiadomość dotycząca TVN-u. Z reguły nie mówimy wam o tych właśnie typowo personalnych kwestiach dotyczących na przykład reporterów w programach informacyjnych, bo tych reporterów jest dużo, ich wszystkich nie kojarzymy, więc skupiamy się głównie na prowadzących. Natomiast są takie nazwiska i takie postaci, które są w tych stacjach od tylu lat, że znamy je bardzo dobrze i no, moment, w którym opuszczają te swoje macierzyste stacje, jest jednak pewnym zaskoczeniem. I tak też jest w tym przypadku, szczególnie, że pan, o którym mowa, Dariusz Prosiecki, poszedł w zupełnie inną stronę. On po 17 latach pożegnał się z faktami TVN, był reporterem właśnie tego programu, a teraz zaczął pracę, wyobraź sobie, w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie ma zająć się promowaniem tej instytucji na arenie europejskiej.
1: Czyli będzie też działał w mediach, ale bardziej jako taki rzecznik prasowy, jako specjalista od public relations, mam wrażenie.
0: No to się przydaje, nabycie takich kompetencji od tamtej strony, czyli praca w mediach, potem się przydaje do tego, żeby
1: oczywiście,
0: być rzecznikiem, bo wie się, czego te media oczekują.
1: Przede wszystkim ma się kontakty.
0: Tak, to tak właśnie też mówił o tym pan Marek Kacprzak, który pożegnał się z dziennikarstwem, został rzecznikiem klubu Lewicy, no że zna media od tamtej strony, więc jest mu to łatwiej robić, niż miałby tym rzecznikowaniem zajmować się ktoś, no powiedzmy jakiś polityk, tak, który nie ma takiego medialnego backgroundu. No, rzecznikami partii są często politycy, a nie rzecznikiem klubu, przypomnijmy. Więc no tutaj na pewno sobie dobrze poradzi. Pan Prosiecki sam mówił, że po prostu potrzebował jakiejś zmiany, pójścia właśnie w innym kierunku. I my jeszcze czegoś ważnego nie powiedzieliśmy o kanałach TVN-u, w kontekście tego, co mówiliśmy o Super Polsacie, że zobaczymy, czy te premierowe programy będą za audiodeskrypcją. TVN 7 ma jeden serial z audiodeskrypcją, czego bym się trochę nie spodziewała, szczególnie, że to serial emitowany od poniedziałku do czwartku. Produkcja, która wystartowała tej jesieni, wspominaliśmy wam o niej, Papiery na szczęście. Można je oglądać od poniedziałku do czwartku o 19:30 i pojawia się tam audiodeskrypcja, także super. To nie jest serial gdzieś tam leżący w kręgu moich zainteresowań, także jeżeli oglądacie, to dajcie znać, jak wam się podoba ta audiodeskrypcja, czy jest dobra, bo mówię, przyznam tylko, że widziałam, że jest, zobaczyłam fragmencik i to tyle, bo akurat ten opis po prostu mnie nie zainteresował, ale no też po pierwsze super, że w ogóle cokolwiek. A po drugie super, że produkcja no niemal codzienna, prawda? No już emitowana prawie we wszystkie dni poprzednie, to jednak trzeba zrobić dużo tego materiału z audiodeskrypcją. Także fajnie. Oby więcej TVN.
1: Oby więcej, drogi, oby
0: bo
1: więcej.
0: Wciąż jesteście w tyle.
1: Tak. No i może kiedyś deskrypcja na playerze by się przydała.
0: A no to jest w ogóle moim absolutnym marzeniem. Gdyby na przykład była audiodeskrypcja do programu Prince Charming.
1: Ale takie rzeczy to jak na razie to w Netflixie i na Canal Plusie. Bo na Canal Plusie też można gdzieś tam sobie deskrypcję, przynajmniej w tych stacjach telewizyjnych gdzieś włączyć.
0: Tak, o Canal Plusie będziemy, zdaje się, mówić w przyszłym tygodniu, to w ogóle będzie takie wydanie serialowe, a teraz będziemy właśnie muzycznie odnosić się do premiery w playerze, czyli do Prince Charming. Myślałam przez moment, jaka to jest piosenka, która komentuje to, że panowie, że geje będą tworzyć relacje, no ale mamy takiego pana, który w tym roku to już było, tak? W 2021, tak. Który przyznał światu, że jest gejem, czego wiele osób się domyślało przez lata, ale on tego nie mówił wprost. No a przypomnijmy, że każdy outuje się na własnych zasadach i mówi o swojej orientacji, kiedy chce powiedzieć, jeżeli w ogóle chce o niej powiedzieć, a jak nie mówi, to my zostawiamy swoje przypuszczenia dla siebie, bo nam nic do tego. No i pan Andrzej w tym roku się, jak to właśnie mówi, wyoutował, a zrobił to tak naprawdę ze sprawą piosenki na swojej nowej płycie, w której pada zdanie, a życie chciałby dzielić tylko z nim. No i właśnie później w wywiadach już komentował, że to z nim rzeczywiście odnosi się do jego orientacji seksualnej. No i mam nadzieję, że panu Jackowi Jelonkowi się udało w programie znaleźć tego, z którym życie będzie dzielił. Pan Andrzej chyba też, z tego co kojarzę, tworzy szczęśliwą relację, więc wszystkiego dobrego dla nich. A teraz u nas Andrzej Piaseczny w utworze Miłość.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Z telewizji przenosimy się teraz do radia i to radia internetowego.
0: Tak, to jest wątek, który jest u nas tradycyjnie od kilku audycji. Ostatnio je zaczynał dwukrotnie, teraz jest w środku. Będzie tym razem o dwóch stacjach internetowych, więc też się troszeczkę zmieniło, bo zawsze było o trzech. Teraz rozpoczniemy od tej, której nam ostatnio brakowało, prawda? Bo się tak trochę zastanawialiśmy.
1: Co tam u nich?
0: Przecież są informacje o nowej ramówce jesiennej Radio Nowy Świat, Radia 357, Radio Spacji, a co z Niuansem? No bo też było zapowiadane, że coś tam się pojawi w październiku i gdzie ta nowa ramówka już jest, więc możemy wam powiedzieć, co się w niej znajdzie. Starałam się porządkować informacje o tych nowych audycjach w kolejności takiej odpowiadającej dniom tygodnia, przy czym w przypadku dwóch audycji nie udało mi się ustalić, kiedy są nadawane, więc być może fani czy też osoby zainteresowane tymi nowościami będą musiały jeszcze pogrzebać, ewentualnie to może być też tak, że te programy nie startują od razu, ale po kolei, co już wiemy. Wiemy w ogóle, że w nowej ramówce internetowego Nuance Radio pojawia się 13 premierowych audycji i razem z dotychczasowymi emitowanych będzie ponad 60 programów. No to też jest sporo. Oczywiście. No i pojawia się na przykład influencer Jakub Huptyś. Brzmi nieznajomo, no ale jak ci powiem, że to Gargamel, no to już brzmi bardziej znajomo.
1: No to brzmi zdecydowanie bardziej znajomo. Kiedyś po prostu materiał w Gargamela ja absolutnie nie byłem w stanie oglądać. Mnie strasznie strasznie irytowały, ale później, kiedy zaczął, mam wrażenie, te swoje materiały na YouTubie tak nieco z większym sensem przygotowywać, chociażby te materiały takie typu reżyser życia i podobne, to już się to zdecydowanie ciekawiej dało oglądać, bo nie wiem, czy ciebie też to, czy ty w ogóle sięgałaś po starsze materiały Gargamela?
0: Nie, po starsze nie.
1: To zerknij sobie, tam on miał taką straszną manierę, która mnie doprowadzała po prostu do szału, grania przesterem i zwolnieniem. Dźwięku. No tego
0: są
1: po prostu
0: różne mody tak, wśród tak, tych tak. YouTuberów.
1: Tego się po prostu ja nie byłem w stanie na dłuższą metę tego oglądać, ale już później chyba ktoś był też powiedział: Gargamel, daj sobie z tym spokój. I on sobie rzeczywiście dał z tym spokój i teraz już można.
0: No słuchajcie, Gargamel to jest taka persona, która publikuje materiały na YouTubie raz na pół roku. Jak przychodzi film Gargamela, to wszyscy są po prostu podekscytowani, że on wreszcie przemówił, bo on w tych właśnie filmach najczęściej, przynajmniej właśnie w ostatnim czasie swojej działalności, komentuje, krytykuje inne osoby działające na YouTubie.
1: Czy coś podobnego jak Mateusz Spysiński.
0: Przyznam, że tego nie kojarzę pana, ale to muszę w takim razie nadrobić. No i właśnie takie postacie jak reżyser życia, czy inni youtuberzy zachowujący się niekoniecznie etycznie, gdzieś tam jakąś hipokryzją się wykazujący, to Gargamel im to wszystko wypunktuje, ale tutaj będzie robił coś innego. On po prawie rocznej przerwie wraca do Nuance i w audycji Ciemnia, emitowanej w poniedziałki o godzinie 22, będzie rozmawiał z osobami ze środowiska rapowego. Pojawi się też w radiu Nuance dziennikarz Onetu Janusz Szwertner, który wraz z Lechem Podhaliczem, redaktorem naczelnym Nuance.net, będzie prowadził cykl Status. Prowadzący będą w nim komentować aktualne wydarzenia i podejmować dyskusje, których brakuje w innych mediach. Audycji będzie można słuchać na żywo we wtorki i czwartki o godzinie 16. Joanna Podgórska to kolejna prowadząca. Ona jest naukowczynią, doktorem biochemii ze specjalnością neurochemiczną i ona poprowadzi program Podgórska ogólnie. Będzie w nim opisywała różne kwestie dotyczące ludzkiego organizmu, na przykład odpowie na takie pytanie jak: co dzieje się w mózgu podczas słuchania muzyki? Albo jak diagnozować u siebie zaburzenia psychosomatyczne, albo czy depresja ma płeć, więc sporo takich rzeczywiście ważnych tematów. Jeżeli was te kwestie interesują, no to włączcie audycję nadawaną co drugi wtorek o godzinie 21. Teraz czas na audycję pana, o którym mówiliśmy, że będzie miał audycję w Radiu Nuance, bo już jakąś taką jednorazową przygodę antenową miał w sierpniu, czy we wrześniu to było. No i mówiono, że z nowym sezonem ramówkowym w październiku wystartuje ze swoim regularnym programem Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich. W każdą środę o 20 poprowadzi audycję Prawy Adam. Będzie ona dotyczyć obywatelskich postaw i zaangażowania w sprawy społeczne zarówno osób z pierwszych stron gazet, jak i tych, którzy działają w cieniu, wykonując pracę u podstaw. Teraz coś, na co ja czekałam bardzo, bo pracownice seksualne i aktywistki Ola Kluczyk i Julia Trump będą w Nuance Radio kontynuowały swój podcast Dwie Dupy o Dupie. Czy ty słuchałeś Dwóch Dup o Dupie wcześniej? Za chwilę wytłumaczymy, jak to jest, że dlaczego mówimy o kontynuacji, skoro to nowość, ale słuchałeś w ogóle?
1: Słuchać nie słuchałem, ale kiedyś miałem okazję usłyszeć te panie w Radiu 357.
0: 357, tak, rzeczywiście. Mówiłeś, że tam były jako że ich podcast, no właśnie o co tutaj chodzi, one pierwszy sezon realizowały samodzielnie, więc on jest po prostu dostępny w różnych serwisach podcastowych, no a teraz robią to właśnie za pośrednictwem Nuance'a, no i też oczywiście to będzie dostępne w podcastach. W nowej odsłonie pojawią się rozmowy z osobami świadczącymi usługi seksualne. Z tego, co czytałam na Facebooku Oli, to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, co drugi odcinek będzie właśnie z gośćmi, no a w co drugim one będą same, Ola i Julia, będą rozmawiać o jakichś tematach związanych z pracą seksualną. Emisja co drugą środę o godzinie 22. Myślę, że warto posłuchać, powiem w ten sposób, że no, praca seksualna to jest coś takiego, ten temat, na który warto wyrobić sobie zdanie, korzystając z różnych źródeł i słuchając różnych głosów, i to są jedne z tych głosów, co nie znaczy, że jedyne, których należy słuchać, opowiem w ten sposób. No i teraz przechodzimy do tych programów, co do których nie wiemy, kiedy będą, bo tych informacji nie podano w portalach medialnych, a na stronie Nuance'a też mi się nie udało dokopać. Tomasz Smokowski, komentator sportowy i współtwórca kanału sportowego na antenie Nuance Radio, będzie prowadził wspólnie z Markiem Fallem audycję. No wydawałoby się, że co, że nie wiem, o piłce jakiejś, coś takiego, a tu nie, bo audycję muzyczną Dragon Fall. Smokowski dotychczas o muzyce pisał, owszem, ale głównie w mediach społecznościowych. No i będzie też raper Szczyl, on z Trójmiasta poprowadzi autorską audycję Polska Floryda. Jej nazwa to nawiązanie do tytułu debiutanckiego albumu Szczyla. Ponadto w październiku na antenie pojawi się audycja realizowana we współpracy z Piano, to jest strategiczny partner Nuance w zakresie subskrypcji. Program będzie dotyczył zmian zachodzących w mediach, ich odbiorze oraz modelach biznesowych. No i w ramach nowej ramówki od 4 października sukcesywnie wracać będą najpopularniejsze audycje Nuance, a więc m.in. rozmowy wojewódzki Kędzierski, Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego oczywiście, godzina czasu Agnieszki Szydłowskiej i Doroty Masłowskiej, futbol i cała reszta Przemka Rudzkiego i Arka Sitarza, coś osobistego Aleksandry Przegalińskiej, dawno temu w telewizji Kamila Bałuka, który to program już wrócił. Możecie w podcastach, we wszystkich podcastowych serwisach znaleźć pierwszy odcinek nowego sezonu, w którym to znalazł się wywiad z Rafałem Rykowskim, prowadzącym słynny
1: niegdyś
0: teleturniej Piraci.
1: Kogo tak witam, jest. Kogo goszczę.
0: Dokładnie, dokładnie to on. No i wraca też
1: to
0: program...
1: muszę nadrobić.
0: No i wraca też program Tu Czarkowski, tam Okuniewska, no to już chyba nie muszę mówić, kto to będzie prowadził. W stacji nieprzerwanie emitowane jest codzienne pasmo Bolesne Poranki, prowadzone głównie przez Piotra Kędzierskiego i Arka Sitarza. No właśnie w poniedziałkowym chyba wydaniu Bolesnego Poranka gośćmi byli autorzy audycji, które zagoszczą w nowej ramówce. Tam się pojawił Adam Bodnar i jego chyba zapytano o ulubione podcasty i on tam właśnie wymienił Dwie Dupy o Dupie, nie wiedząc, że za chwilę na antenie pojawi się Ola Kluczyk, czyli prowadząca tego programu i nie wiedząc, że ona będzie też w tej ramówce, więc w ogóle dla niej ona też się poczuła z tym super wyróżniona. Nowa ramówka jest promowana przez hasło Nie słuchamy się. No to jest ciekawe, bo zawsze oni mieli te traktujmy się i tak dalej. Tutaj mamy Nie słuchamy się. O co tu chodzi? To jest hasło stanowiące przewrotny komentarz do zajmowania przez Nuance stanowiska wobec bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, czego według niektórych nie powinna robić. No oni się nie słuchają, czyli jednak chyba stanowisko zamierzają swoje przedstawiać.
1: Zgadza się. A teraz przechodzimy do radia, które z kolei jakoś tak stanowiska za bardzo zajmować nie chce. Oni przede wszystkim chcą grać muzykę i ewentualnie tworzyć jakąś publicystykę. Oni od sporów politycznych się odcinają, czyli to jest Radio 357. Bo oni również mają nam do zaoferowania różne nowe rzeczy, o których to mówiono między innymi we wtorkowy wieczór, kiedy to pojawiła się specjalna audycja poprowadzona z okazji uruchomienia zbiórki na stworzenie Radia 357. To rok już minął od tego czasu, no i okazuje się, że oni w tym momencie na Patronite to mają w ogóle najwięcej pieniędzy z wszystkich, więc okazało się, że to był słuszny ruch. Ten wtorkowy program poprowadził Piotr Stelmach. No i tam pojawił się między innymi zespół prowadzący i tworzący listę piosenek 357. Zapowiedzieli oni nowe otwarcie. I tym efektem tego nowego otwarcia ma być system do głosowania online. Został on wtedy zaprezentowany w trakcie tej wtorkowej audycji, bo przypomnijmy, że dotychczasowe notowania listy przebojów Radia 357 były tworzone w oparciu o głosy przesyłane tylko na kartkach pocztowych. W specjalnych ankietach patroni radia zdecydowali, że notowanie podstawowe będzie liczyło 35 utworów, uzupełni je 7 utworów, którym prawie udało się do niego wskoczyć. No i tak oto mamy 357 i w nazwie, i w notowaniu. I teraz taka jeszcze jedna, a właściwie dwie kwestie. Bo tak, patroni zdecydowali, że każdy będzie... No jednak jeszcze
0: jeszcze możemy liczyć, że się dzisiaj wydarzy ta atrakcja, że wypłyniesz w płuce.
1: Jeszcze to się może wydarzyć.
0: Jeszcze mamy to wejście, jeszcze jedno, także tak jest wciąż nadzieja.
1: Jest nadzieja.
0: Zostańcie z nami.
1: Zostańcie z nami. Tak jest, tylko u nas takie atrakcje. Patroni zdecydowali, że każdy głosujący będzie mógł oddać 10 głosów, a utwory, które wypadną z notowania, będą mogły dostać drugą szansę. I to jest w ogóle ciekawe, bo rzadko tak się zdarza, żeby piosenka, która wypada z notowania, to już w ogóle...
0: No mi się to nie podoba, ale no... nie jestem patronką, więc nie głosowałam.
1: I teraz jeszcze a propos tego systemu. To zostanie on udostępniony 22 października, a tydzień później słuchacze usłyszą pierwsze notowanie wyłonione za jego pośrednictwem. Już działa strona lista.radio357.pl, na której można będzie głosować. I teraz, uwaga, uwaga, uwaga, na listę głosować będą mogli tylko patroni. Tu były ponoć jakieś w ogóle burzliwe głosy i dyskusje i wiele osób miało różne zdanie na ten temat, no ale ponoć tak zadecydowała większość patronów, tak powiedzieli twórcy listy. No cóż, ja nie wiem, czy to jest akurat dobry pomysł, żeby tylko patroni mogli głosować, ale z drugiej strony, no, kto płaci, ten może, tak?
0: No, dokładnie, to bo to, że oni zadecydowali o tym, jak ta lista ma wyglądać, nie mam do tego zastrzeżeń, ale chyba rzeczywiście też bym się skłaniała ku temu, że głosowanie powinno być otwarte, no ale nie jestem patronką, nie głosowałam, skoro tutaj no, patroni mają taką ważną rolę, no to...
1: To niech mają.
0: Tak jest po
1: to
0: prostu.
1: Niech mają. Tak. Dokładnie.
0: Może to się w przyszłości przecież zawsze zmienić.
1: Oczywiście, że tak.
0: Inne głosy, inne decyzje.
1: I przypomnijmy, że lista emitowana jest na antenie Radia 357 w piątki między 19 a 22. No i cóż, w ramach nowego otwarcia w liście piosenek 357 zespół tworzący tę listę zapowiedział również organizację koncertu LP357. To był w ogóle pierwszy cel zbiórki na Patronite i rzeczywiście tak miało być. To miał być taki koncert w hołdzie, no, liście trójki.
0: Tym, którzy ją
1: tak,
0: tworzyli.
1: Tym, którzy ją
0: chyba
1: tworzyli.
0: Był próg 50 tysięcy, tak?
1: Zdaje się, że tak. Zdaje się, że tak, ale to też pamiętam, że właśnie najpierw zbierano na to, a później to miały być jakieś kolejne cele. No, z tym koncertem to na razie tak nie bardzo wyszło. No ale teraz ma się to zmienić, nie ma na razie żadnych konkretów, na razie trwa dopinanie wszystkiego, rozmowy z artystami, którzy mają wystąpić na tym koncercie. Wiadomo na razie tyle, że koncert będzie kameralny, więc podejrzewam, że tam niewiele osób się będzie mogło na nim pojawić na żywo, ale spokojnie, spokojnie, będzie transmitowany online dla wszystkich, więc no, i więc chyba nie tylko dla patronów, więc chyba nie tylko dla patronów, tylko po prostu na antenie Radia 357 będzie ten koncert wyemitowany. I słusznie. No i jeszcze jedna taka nowość na antenie Radia 357. Otóż cykl reklamy nie mamy. I cóż to takiego jest? To będą parodie...
0: Bo reklam oni nie mają.
1: Tak, bo
0: wiecie,
1: reklam nie mają. Tak, reklam nie mają, ale mają parodie spotów reklamowych. I cykl ten przygotują Łukasz Błąd, Filip Jaślar i Krzysztof Szubzda, a wydawać będzie ten cykl Agnieszka Szwajger. A właściwie już go wydaje, bo ten cykl emitowany jest o godzinie 9.50 w paśmie Kieruj się na południe oraz w popołudniówce o godzinie 18.30 i już od czwartku ten cykl jest emitowany, także jeżeli macie ochotę posłuchać parodii reklam, które no może i będą zabawne, ja szczerze mówiąc nie miałem okazji rzucić jeszcze na to uchem, natomiast na pewno to zrobię, bo sam jestem ciekaw, co oni tam będą reklamować.
0: Dokładnie. No to cóż, za chwilę wrócimy do radia takiego tradycyjnego, a teraz muzyczny komentarz, ten, który będzie miał audycję w Nuance, ale w zasadzie nie wiadomo kiedy, wiadomo, że będzie ją nadawał z Trójmiasta, czyli raper Szczyl. Nie znałam rapera Szczyla do tego tygodnia, bo w ogóle na rapie to wiecie, że ja się znam, jak nie powiem kto na czym. No i tak poszukałam, wpisałam jego nazwisko w Google, nazwisko w Google i znalazłam piosenkę, która wyskoczyła mi jako pierwsza, no to wnioskuję, że skoro jako pierwsza, to może być najbardziej
1: to
0: znany utwór Szczyla.
1: Jakiś. Tak.
0: Przed państwem przebój Szczyla pod tytułem...
1: Hip-hop kryta. No posłuchajmy.
0: Widzicie, jaki słowotwórca.
1: Tak jest. No bo na tym to też między innymi no hip-hop polega. No to posłuchajcie, jak sobie Szczyl radzi w hip-hopie.
2: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.
1: Powiem szczerze, jak tak posłuchałem sobie przynajmniej końcówki tego nagrania, to wydaje się, że całkiem niezły jest to hip-hop, bo ja tu nie słyszę autotuna i to już
0: no,
1: jest dobrze. To już jest dobrze.
0: Tego nie ma. Tak. To jest ostatnio modny środek i też mnie to męczy, ale doceniam taki hip-hop, w którym jest jakiś przekaz, a taki przekaz pan Szczyl zapewne ma dla świata i będzie go miał też w swojej audycji. No i teraz czas wspomnieć o kolejnej osobie, o artystce, która no przekaz miała z pewnością mądry i wybitny, której 85, jeśli dobrze liczę, urodziny obchodzimy dzisiaj. Mowa o Agnieszce Osieckiej, bo wspominałam wam chyba miesiąc temu, wspominałam tydzień temu, że Trójka chce świętować jej urodziny i będzie to dzisiaj robiła. Mówiło się o jednym koncercie, a się tak naprawdę okazuje, że będą dwa muzyczne wydarzenia z Piwoobraź. I to pierwsze już za chwilę, za 22 minuty, moi drodzy. My skończymy szybciutko do tego czasu i będziecie mogli włączać, jeżeli jesteście zainteresowani, koncertem Życia Rysy Agnieszka Osiecka, który już dziś, czyli w sobotę 9 października, będzie emitowany właśnie w 85. rocznicę urodziny poetki. O godzinie 18:05 się zacznie, to nawet macie kilka minut więcej, bo przecież jeszcze serwis. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście, przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Będzie to specjalna audycja koncertowa, tak to określono, transmitowana na antenie Trójki, a wystąpią Stanisława Cylińska, Skaldowie i Marcin Januszkiewicz. No więc ten skład nie jest jakiś taki, wiecie, duży, ale no na pewno to są artyści o wysokim poziomie, no i tak jak powiedział pan prowadzący, o którym powiem jeszcze zaraz, artyści nas nie zaskoczą. No to może brzmi jak antyreklama, ale no nie zaskoczą w tym sensie, że twórczość Osieckiej jest im bliska, to też wiemy, czegoś tutaj możemy spodziewać. Jako gość specjalny wystąpi przyjaciółka Agnieszki Osieckiej, malarka i pisarka Hanna Bakuła. No, że się pani przyjaźniły, to wiemy chociażby z serialu Osiecka, więc też na pewno jakieś wspomnienia swoje związane z Agnieszką Osiecką pani Bakuła przybliży. A w rolę prowadzącego wydarzenia wcieli się Roman Dziewoński. No on tak rzeczywiście tymi obchodami się zajmuje już od kilku miesięcy. W swojej audycji Do Trzech Razy Nuta przywołuje najbardziej właśnie te mniej chyba znane utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej, a te, które warto docenić. To też nie jest jego ostatnie słowo, bo szykuje też coś ponoć jeszcze na listopad, także będziemy to śledzić. Także o 18:05 mamy koncert Życia Rysy, ale coś jeszcze będziemy mieć po godzinie 20:00. Jak głosi zapowiedź, zielono mi, nim stanie dzień, okularnicy, uciekaj moje serce, niech żyje bal, te i inne utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej zabrzmią w sobotni wieczór w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a więc w miejscu innym, ale również znanym studiu Polskiego Radia. Na scenie pojawią się Ania Rusowicz, Dorota Miśkiewicz, Monika Bożym, Iza Połońska, Igor Herbut, Janusz Radek i Marcin Januszkiewicz również, a więc widać, że jest rozchwytywanym artystą i będzie się musiał szybko przemieścić z jednego miejsca Warszawy do drugiego. Wokalistom będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Tomasza Szymusia, który odpowiada również za nowe, często zaskakujące aranżacje dobrze znanych piosenek. Na finał wieczoru zaplanowany został występ niespodzianka. To ja nie wiem, to chyba prezeska Agnieszka wyjdzie i zaśpiewa jakąś piosenkę, to myślę, że była najlepsza niespodzianka dla nas wszystkich. Transmisję sobotniego koncertu, to jest koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, no to jest taki już znany cykl Polskiego Radia, pod tym szyldem na przykład był ten koncert wspominający Krzysztofa Krawczyka, jeszcze kilka innych. Tutaj pełen tytuł to jest To, co najpiękniejsze piosenki Agnieszki Osieckiej w nowych aranżacjach i transmisję będzie można śledzić na antenie programu trzeciego również, a więc zapowiada się koncertowy wieczór w Trójce i dodatkowo w mediach społecznościowych stacji oraz na kanale YouTube Polskiego Radia w start już dziś w sobotę 9 października o godzinie 25. Pozwolę sobie przypomnieć, że Trójka przez lata transmitowała jeden z koncertów konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, tego, w którym wyłania się młodych, zdolnych wokalistów, którzy próbują zmierzyć się z twórczością poetki. No, tej transmisji tam już nie ma, jak widać. Konkurs się odbywa teraz już nie w Warszawie, tylko w Poznaniu, w Teatrze Nowym. Ja wykupiłam sobie dostęp do niego i będę oglądała sobie dzisiaj wieczorem transmisję właśnie z Teatru Nowego w Poznaniu, więc jednak wybieram to, a nie koncerty w Trójce, bo jestem po prostu ciekawa, jak ci artyści młodzi się zmierzą, jak się zaprezentują, no bo to zawsze okazja, żeby poznać kogoś nowego po prostu, no ale skoro tutaj mamy relacje w mediach społecznościowych z tego drugiego koncertu, no to też jak ktoś chce, to będzie to mógł nadrobić.
1: Zresztą zawsze będziesz mogła sobie później odtworzyć na YouTube. YouTube transmisja będzie, więc...
0: Tak. Właśnie o tym mówię, a co do tej płatnej transmisji, to nie mam pewności, czy ona będzie tylko w rzeczywistym czasie, czy też później będzie można, więc nie będę ryzykować.
1: Oczywiście,
0: i po prostu włączę tę transmisję z Poznania.
1: Tak.
0: No i warto też powiedzieć, odnośnie tej ramówki jesiennej Trójki, bo cały czas przecież my nie wiemy, co będzie i jak będzie. Wiemy, że wczoraj miało być posiedzenie Rady Programowej Polskiego Radia poświęcone jesiennej ramówce Trójki, to, które się nie odbyło, no bo jedno było odwołane przez pogrzeb pana Targa, no i kolejne zaplanowano właśnie na wczoraj, mieli to tam analizować, ale jakie z tego wnioski, to przynajmniej do mnie jeszcze nie dotarło. Wiecie, nie należę do Rady Programowej Polskiego Radia. Michał też jeszcze się nie zaprzyjaźnił z prezeską Agnieszką, więc też jeszcze nie ma wtyków, także możliwe, że wrócimy w przyszłym tygodniu do tego, do jakich oni tam doszli wniosków i czy Marek Suski uznał wreszcie zaprezentowaną propozycję za interesującą. A teraz przenosimy się do świata trochę innego.
1: Znowu do internetu.
0: Internetowego, podcastowego. Mówimy o tym teraz, bo to będzie mowa o osobach też związanych z Polskim Radiem, prawda?
1: Tak, kiedyś związanych z Polskim Radiem, konkretnie z taką audycją Raport o stanie świata, która teraz jest podcastem. I tam coraz więcej różnych ciekawych rzeczy się dzieje. Od wtorku minionego na stronie raport o stanie świata.pl w okolicach godziny 13 co tydzień ukazywać będzie się nowy cykl, autorką którego jest Agata Kasprolewicz. Ona jest wydawczynią, zdaje się, w raporcie o stanie świata i ona też zajmowała się wydawaniem tego programu, kiedy on emitowany był na antenie Trójki. Jak czytamy w wypowiedzi tej pani dla portalu wirtualnemedia.pl, raport z przyszłości, bo tak nazywa się ten cykl, będzie opowieścią o tym, jak zmienia się świat i człowiek. Weźmiemy pod lupę różne obszary życia, które budują naszą codzienność. Autorka zapowiada odcinki poświęcone m.in. jedzeniu, pracy, macierzyństwu,

0: Port z przyszłości będzie przypominał serial dokumentalny. Pojawią się w nim elementy literackie, fragmenty wywiadu i reporterskich rozmów, a także muzyka. Jeśli format się przyjmie, to będzie kontynuowany w przyszłym roku. Więc na razie można się zacząć zapoznawać z tym raportem z przyszłości na stronie, przypomnijmy, raportostanieświata.pl, no i wszelkiego rodzaju w różnych aplikacjach podcastowych też zapewne jest on już dostępny, także możecie sobie posłuchać, no i ocenić, czy taka formuła wam się podoba. Brzmi ciekawie.
1: Tak, widziałam już jakieś pozytywne opinie na temat tego właśnie podcastu. Warto też dodać, że twórcy takich właśnie mediów, którzy gdzieś tam się znają też jeszcze z tego trójkowego świata, współpracują ze sobą. Tutaj odniesienie do Radia 357, o którym już było, bowiem pan Michał Żakowski, czyli ten pan, który ma audycję o tematyce międzynarodowej w Radiu 357, będzie wspólnym korespondentem raportu o stanie świata i Radia 357 właśnie w Afganistanie, do którego się wybiera w drugiej połowie października i będzie przygotowywał materiały i dla raportu i wydania audycji na dachu świata właśnie stamtąd, a wiemy, jaka tam jest sytuacja, więc zdecydowanie jest o czym mówić i oczy świata powinny być zwrócone w tym kierunku.
0: No tak,
1: więc tym też lepiej, że te dwie redakcje łączą siły i że relacje pana Michała będą mogły dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców. I to jest akcent, którym kończymy naszą dzisiejszą audycję, żebyście zdążyli na koncert w Trójce, jeżeli chcecie. Jeżeli macie inne zainteresowania, no to przypominam, że konkurs szopenowski jest wciąż, już dzisiaj rozpoczęliśmy drugi etap. Ja nie wiem, jakie to wszystko pogodzę. Osiecka, konkurs szopenowski, no dobrze, mogę to nadrobić później na YouTubie.
0: Swoją drogą dziś widziałem na Aż Dzienniku takich jakiś tam chyba 7 zwrotów, które pomogą nam zrozumieć to, co dzieje się na czacie na YouTubie przy konkursie szopenowskim. To najlepsze to była ostatnia, ta żaba chyba jakaś, emotikona żaby.
1: No to ma jakiś związek z TikTokiem,
0: tak, z TikTokiem.
1: Nie bardzo wiem, co oni tam robią, ale jeżeli chcecie przeczytać, dlaczego na czacie się na przykład pisze imię Marta, co to znaczy rubato albo koda, tak, to czemu ludzie o tym piszą,
0: zajrzyjcie
1: nasz dziennik, no i do transmisji z konkursu też zajrzyjcie. Moja taka uwaga, skoro już przy tym jesteśmy, ostatnia już, że trochę jestem zmartwiona jakością studia konkursowego w Dwójce, bo zawsze w tym studiu byli jednak, oprócz dziennikarzy, jacyś eksperci, przede wszystkim czynni pianiści, którzy no, mają doświadczenie, grali te utwory, o których jest mowa i mogą nam dużo takich praktycznych rzeczy powiedzieć. Teraz ich w Dwójce w ogóle nie ma. O. Komentują tylko dwójkowi dziennikarze, nie umniejszając ich wiedzy, bo mają dużą. To mnie też interesuje perspektywa samych pianistów.
0: Tych praktyków.
1: Tak, tych z kolei możemy zobaczyć w TVP Kultura, no nie tylko, bo tam są też eksperci inni, ale niekoniecznie właśnie związani na stałe z TVP Kultura, więc to studio jest zawsze wypełnione i tam są zawsze rano czy wieczorem jest ktoś inny, ale są właśnie w tym gronie pianiści, na przykład pani profesor Tarnawska czy pan profesor Ratusiński, którzy komentowali konkurs 6 lat temu w Dwójce. Teraz z jakiegoś powodu jednak są w TVP Kultura, nie ma ich w Dwójce, więc przyznam, że staram się śledzić jedno i drugie studio, ale jak mam wybór, to wybieram TVP Kultura, no bo właśnie ten skład jest bardziej różnorodny i jest ta perspektywa pianistyczna, więc tutaj musiałam podkreślić, że mnie trochę Dwójka rozczarowała, bo jest trochę bardziej jednostajnie, ale cóż, na szczęście mamy wybór, no i dzisiaj też macie wybór, możecie słuchać Osieckiej w Trójce, możecie wybrać konkurs szopenowski, możecie wybrać też The Voice of Poland, a jeżeli wam się to wszystko za bardzo zazębia, to przypominam, że specjalnie dla was prezes Jacek powtórzy Wojca już o godzinie 22 po tym, jak go wyemituje premierowo.
0: Albo możecie zostać po prostu z nami i słuchać fajnej muzyki.
1: Też jak ktoś lubi fajną muzyczkę, jak
0: to,
1: najbardziej.
0: To czemu nie?
1: Natomiast my będziemy u was za tydzień premierowo, ale prawdopodobnie nie na żywo, premierowo i serialowo, tak się zapowiada, bo będziemy wam mówić o nowym serialu w Playerze, czyli Pajęczyna. On się będzie nazywał o polskiej wersji serialu The Office, która również w polskiej telewizji zadebiutuje. I przypomnimy też te seriale, które już zadebiutowały w Playerze, ale niebawem trafią do dystrybucji telewizyjnej, czyli o drugim sezonie serialu Szać powiemy oraz o serialu Nieobecni, który w Playerze miałam okazję obejrzeć, więc na pewno się jakimiś swoimi spostrzeżeniami podzielę. Tyle wiemy na ten moment i będziemy dalej śledzić szczególnie wątek tej słynnej ramówki Trójki i jej akceptacji przez Radę Programową z Markiem Suskim na czele.
0: Także zapraszamy, bądźcie z nami w przyszłym tygodniu. Kolejny odcinek RTV na na antenie Radia DHT i w Tyflopodcaście również się

0: pojawi. A na dziś z naszej strony to by było na tyle. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz, a już na samiutki koniec taka zapowiedź tego, co się dzisiaj muzycznie wydarzy w Trójce, skoro w tym drugim koncercie, no oprócz już kilku innych wymienionych utworów, zabrzmi piosenka Zielono Mi, no to myślę, że to całkiem dobry pomysł, żeby to, tym utworem naszą audycję skończyć, bo to piękny utwór z pięknym tekstem, a może nie tak bardzo dobrze pamiętany, jak na przykład Niech Żyje Bal, prawda, czy Uciekaj tak Moje jest. Serce, mniej grany, więc my chętnie sięgamy zawsze po to, co gdzieś tam mniej pamiętane, żeby to przypomnieć, oczywiście w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Piąty dzień sierpnia w kalendarzu, to jest poniedziałek. My zaczynamy nasze pierwsze w tym tygodniu spotkanie w Tyflo Radiu. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Przy drugim mikrofonie, po drugiej stronie naszego łącza, Arkadiusz Świętnicki. Cześć, Arku.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dziś będzie temat, który już jakiś czas temu na antenie Tyflo Radia trochę zapoczątkował Wojtek Dulski, bo Wojtek też właśnie rozmawiał ze mną o iPadzie w kontekście użytkowania tego sprzętu przez osoby niewidome. Natomiast my dziś będziemy ten temat kontynuować, aczkolwiek z tej strony przede wszystkim wielozadaniowej, bo dziś sobie porozmawiamy o multitaskingu. iPad ze względu na to, że ma duży ekran, to pozwala na wykonywanie różnych rzeczy, że tak powiem, naraz, więc będziemy o tym dziś sobie rozmawiać, ale ogólnie też myślę, że sobie porozmawiamy o iPadzie jako takim, cóż to właściwie nam może się i do czego to urządzenie może się przydać. Ja dodam tylko tyle jeszcze, że my jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę dzwonić, to dzwońcie 663-883-600, jeżeli macie ochotę pisać, to piszcie. Facebook, YouTube i kontakt.tyflopodcast.net to są metody łączności i kontaktu z nami. Zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz już zaczynamy. Arku, to na dobry początek może odpowiedzmy sobie, albo ciebie poproszę na pytanie, bo ja jestem z tych sceptycznych. Ja miałem kiedyś iPada i jakoś u mnie się nie sprawdził, ale może ty nam więcej powiesz, tak z twojej perspektywy, po co niewidomemu właściwie iPad?
5: Tak, ja sam to pytanie zadałem sobie samemu w notatce, którą tutaj przygotowałem jakby dla siebie, dla Michała. Zacznijmy może od tego, że ja też do w sumie całkiem niedawna byłem z tych użytkowników sceptycznych, to znaczy dla mnie iPad to było nic innego jak tylko duży iPhone z dużo większym ekranem i bez silniczka haptycznego, ale iPad, szczególnie teraz, kiedy mamy, niedawno zadebiutował nam iPad nowy Pro z procesorem M4, to iPad to coś troszkę więcej niż duży iPhone. Nadal to nie jest to samo co MacBook, ale jest to na pewno dużo więcej niż iPhone. Po co sobie niewidomy iPad? No po to, że mamy coraz więcej na te iPady profesjonalnego oprogramowania. Jest na przykład Logic Pro X, jest na przykład Final Cut, który też jest dla niewidomych dostępny, co ciekawe, i można sobie wideo przycinać. VoiceOver ma też kilka fajnych funkcji do tego Final Cut'a. I przez to, że iPad jest urządzeniem dotykowym i jednocześnie pozwala nam na wykonywanie wielu operacji naraz poprzez właśnie ten tytułowy multitasking, tą wielozadaniowość, to niektóre rzeczy, moim przynajmniej zdaniem i w moim doświadczeniu, jesteśmy w stanie wykonywać szybciej niż na komputerze. Bo kiedy pracujemy na komputerze, to osoba niewidoma tak naprawdę cały czas, niewiele się tak naprawdę zmieniło od czasów systemu MS-DOS, kiedy to wszyscy pracowali, było nie było, z jedną aplikacją naraz. Teraz mamy nowoczesne systemy operacyjne oparte o graficzny interfejs użytkownika, Windows, macOS i tak dalej. Ale dla nas, osób niewidomych, niewiele się zmieniło. My nadal pracujemy tak naprawdę z jedną aplikacją naraz. Mamy ten niewielki, acz jakby w kontekście dni, tygodni, lat spędzonych pracując przed komputerem, gest w postaci, czy to na Windowsie Alt-Taba, czy na Macu Command-Taba, do przełączenia aktywnej aplikacji. Na iPadzie, przez to, że to jest urządzenie, jak już mówiłem, dotykowe, nie mamy tego dodatkowego kroku. Nie musimy przełączać się pomiędzy otwartymi aplikacjami przy pomocy Alt-Taba czy Command-Taba. Co za tym idzie, faktycznie jesteśmy w stanie pracować z wieloma aplikacjami naraz. Jednocześnie, przez to, że komputery są stworzone do tego, żeby mieć uruchomione 10-20 aplikacji naraz, a iPad jest stworzony do tego, żeby mieć uruchomione max do 8 aplikacji, i przez to, że w iPadzie mamy zainstalowany, jednak w tym najnowszym iPadzie mamy zainstalowany bardzo mocny procesor, bardzo mocny układ graficzny, to urządzenie jest niesamowicie szybkie w codziennej pracy, niekiedy nawet przewyższające surową szybkością niektóre komputery.
0: No dobrze, ale to w takim razie zapytam tak trochę przewrotnie, a trochę nie. Czy to, że jednak ten iPad, no to jest tak jak powiedziałeś, no taki trochę z wyglądu przerośnięty iPhone, bo to jest po prostu płaski ekran, to jest spore urządzenie i w żaden sposób nie mamy wyróżnionych tych okien aplikacji, z którymi możemy pracować. Ja przyznam szczerze, że na samym początku, kiedy próbowałem właśnie w ten sposób ogarniać jakąś tam wielozadaniowość w iPadzie, że na przykład te okna zachowywały się trochę inaczej niż w przypadku iPhone'a, to mnie to dekoncentrowało i ja się na przykład trochę gubiłem w tym wszystkim, co tam jest pootwierane.
5: Ja rozumiem, z czego to wynikało, bo ja też na początku miałem coś takiego, ja to miałem krócej, bo ja jakby na co dzień korzystam z Maca i w Macu mamy wiele tych paradygmatów interfejsu użytkownika zachowanych, na przykład ten widok wielokolumnowy, czyli po lewej stronie mamy jakieś źródła danych, po prawej stronie same dane, na przykład nie wiem, po lewej stronie mamy maile, klikamy w maila i na iPhone'ie otwiera nam się nowy ekran, a na iPadzie teoretycznie nie dzieje się nic, po prawej stronie ekranu otwiera nam się widok konkretnej wiadomości e-mail. I no podejrzewam, że to jest tak jak ze wszystkim, po prostu trzeba się tego nauczyć. Jeżeli się tego nauczymy, no to będziemy, jeżeli będziemy z tym pracować na co dzień, to będziemy w tym jakby coraz lepsi. Tak samo jest z tą pozycją okien. Oczywiście czasami sobie w coś nie trafimy, na przykład palcem, no bo siłą rzeczy nie widzimy, ale no jest to jak najbardziej do nauczenia się, tak uważam.
0: Oczywiście, że tak. I pewnie gdybym więcej czasu temu poświęcił, no to byłyby jakieś efekty. Natomiast no rzeczywiście ja mam wrażenie, że dla tych wszystkich, którzy na przykład lubią korzystać z wszelkiego rodzaju gestów, ale bardziej na zasadzie eksploracji, a nie tych takich typowych flików, no to będzie to sytuacja zdecydowanie łatwiejsza.
5: Ale tak, jeżeli ktoś korzysta na przykład z flików i nie chce się przesiadać na inny styl korzystania z ekranu dotykowego, to iPad nie ma po prostu sensu, moim zdaniem przynajmniej, bo tak samo jak nie do końca ma sens podpinanie klawiatury do iPada do czegoś więcej niż wprowadzenie tekstu, bo wtedy tak naprawdę faktycznie mamy przerośniętego iPhone'a z kilkoma dodatkowymi aplikacjami.
0: No właśnie, i to też być może wynika właśnie z tego, że ja dosyć często, chociaż nie zawsze, bo to też nie jest tak, że na przykład eksploracja jest dla mnie jakoś problematyczna, ale czasem po prostu pewniej się czuję, kiedy mogę w jakimś interfejsie wykorzystać te gesty, a nie gdzieś tam szukać odpowiednich elementów interfejsu. No chyba, że jest jakaś taka już rzeczywiście aplikacja, której wygląd znam i wiem, czego się mogę spodziewać, albo też, no nie jest dokładnie, jeżeli chodzi o jej dostępność, wzorcowo zaprojektowana i po prostu wygodniej jest skorzystać z tej eksploracji.
5: Tak, bo czasami kurs rozkacze, do przodu zachowuje się inaczej, do tyłu inaczej. Jeszcze taka rzecz jakby co do iPada. Ja na przykład bardzo lubię korzystać na iPadzie z aplikacji mapy. Mam naprawdę wtedy duży widok mapy, jestem w stanie naprawdę się zorientować. Tu jest taka ulica, tam jest inna. Przez to, że te mapy Apple mają ten tryb śledzenia, gdzie mogę sobie jednak dotykać te ulice poszczególne, to naprawdę to się sprawdza tak samo zresztą jak sprawdzenie wykresów w jakimś Desmosie czy w innych tego typu aplikacjach. Na przykład bardzo często robię sobie wykresy w Numbersie i te wykresy eksploruję na iPadzie, bo korzystam jakby fizycznie z tego większego ekranu.
0: Jasne. To porozmawiajmy może chwilkę na temat samych systemów operacyjnych, no bo już wiemy, że to się rzeczywiście może użytkownikom niewidomym przydać. Oczywiście w pewnych zastosowaniach, w pewnych konkretnych zastosowaniach i tobie też jest to przydatne, natomiast same systemy. Kiedyś to było tak, że iOS i iPadOS to były systemy w zasadzie bliźniacze. No po prostu coś tam się wyświetlało troszeczkę w większym ekranie, na większym ekranie, no bo siłą rzeczy ten iPad to jednak dysponował większym wyświetlaczem niż iPhone. Ale te różnice były naprawdę minimalne. Teraz to tak naprawdę to już są systemy, które się dosyć mocno od siebie różnią, prawda?
5: I tak, i nie. To znaczy tak naprawdę nadal największą różnicą jakby pomiędzy tymi dwoma systemami jest ich nazwa, ale owszem, jest coraz więcej różnic, coraz bardziej te systemy się od siebie oddalają, albo też coraz bardziej Mac się przybliża do iPadOS-a, zależy z której strony na to patrzymy. W każdym razie teraz, owszem, różnic jest więcej, teraz coraz więcej aplikacji jest projektowanych głównie z myślą o iPadach. Jakby osobno są projektowane aplikacje na iPhone'a, osobno na iPada, bo iPad ma coraz więcej funkcji, takich jak na przykład ten rysik Apple Pencil, o którym też dzisiaj będziemy troszkę mówić, czy tak jak wsparcie jakichś tam pasków menu, właśnie tych wielu okien. Ta metoda przeciągnij i upuść też do iPhone'a już trafiła teraz, ale jest to nadal dość ograniczone w porównaniu do Maca czy iPada, więc tak naprawdę mamy na iPadzie zainstalowany system iPadOS, a nie iOS, pomimo że wszystkie aplikacje z iOS-a działają na iPadzie, na odwrót już nie, no to jest osobny system z jednak różnicą taką, że mamy wsparcie tej wielozadaniowości, na przykład w samym VoiceOverze też jest kilka zmian, bo mamy na przykład gesty pięciopalczaste, których na iPhone'ie nie mamy, no bo mamy większy ekran, więc tak naprawdę większość różnic pomiędzy iPadOS-em a iOS-em wynika z tego, że iPad po prostu ma dużo większy ekran niż iPhone, bo to jest co najmniej 11,6 cala przekątnej ekranu, czy tam 13, chyba są 15 też, więc to jest dużo większy ekran, ale teraz przez to, że nowe iPady mają procesory właśnie takie jak w Macach, czyli procesory z serii M, to te różnice zaczynają być bardziej wydatne, jeśli chodzi na przykład o wspierane oprogramowanie.
0: No właśnie, czym to się tak technologicznie różni, jeżeli chodzi o te procesory? Bo tak, bo kiedyś iPady no miały procesory z serii A teraz mają procesory z serii M, czyli tak jak wspomniałeś, to już są tego typu jednostki, które są także zainstalowane w komputerach.
5: Tak, to są fizycznie dokładnie te same układy, jakby ktoś rozebrał iPada i się przyjrzał chipsetowi, to jest dokładnie ten sam układ. Z tym, że kiedyś iPady były oparte na procesorach z serii A Bionic, czyli tak naprawdę kolejna cecha wspólna z iPhone'em, a teraz przez to, że są to procesory z serii M, to mamy zintegrowany bardzo mocny układ graficzny, czyli mamy pełnoprawne tak zwane AAA gry dostępne na iPada między innymi dzięki temu, czy też aplikacje profesjonalne. Takie jak Final Cut, Logic, DaVinci Resolve, to też Affinity chyba też jest na iPada, taki program konkurencyjny dla Adobe Photoshopa, więc tego profesjonalnego oprogramowania jest coraz więcej. Kolejną taką różnicą jest jednak żywotność baterii. Jak wiemy, iPhony są to bardzo dobre telefony z bardzo złymi bateriami, bym powiedział. iPady są gdzieś pomiędzy iPhone'ami a Macami, czyli są to baterie dobre, ale nadal nie najlepsze. Natomiast dzięki temu, że mamy te w przypadku mojego iPada M4 Pro technologię 3-nanometrową procesora, jest to bardzo energooszczędna jednostka, bateria jest w stanie wytrzymać naprawdę kilkanaście godzin użytkowania, co w przypadku iPhone'a jest nie do pomyślenia. I te iPady z serii M mają też, pewnie słyszeliście o Apple Intelligence, o tych funkcjach sztucznej inteligencji, też te procesory M są na te technologie gotowe, te procesory z serii A nie. Z takich bardziej przyziemnych spraw, no to w tych nowszych iPadach, które mają procesor M1, M2 czy M4, mamy też Stage Manager, czyli coś, o czym dzisiaj będziemy mówić. To jest taki nowy sposób wielozadaniowości, który też jest na Macu wprowadzony. No na Macu my jako osoby niewidome niezbyt możemy z tego korzystać. Na iPadzie już tak. Tylko, że ten Stage Manager wymaga więcej mocy obliczeniowej, więc na tych iPhone'owych procesorach to nie będzie działało. To by było na tyle, jeżeli chodzi o różnice takie surowe. Tam oczywiście wiadomo, że są też kwestie tego typu, jakie oprogramowanie, jakie biblioteki są dostępne, bo na przykład na iPadach z serii M możemy uruchamiać efekty audio AU3, czyli taki Apple'owa odpowiedź na Steinbergowe VST-ki.
0: Czyli te takie, które działają na poziomie systemu, tak?
5: Tak. Tak, to właśnie o to chodzi. Coś jak wtyczki VST na Windowsie, powiedzmy. Tak samo tutaj mamy ten standard AU3 i dzięki temu, że mamy te jednostki z serii M, to też jesteśmy w stanie z tego korzystać, z tych efektów.
0: Jasne. Czyli tak naprawdę no, te iPady nam się zbliżają powoli coraz bardziej do tego, żeby być komputerami niż tabletami, no ale to jest jednak nadal coś pomiędzy.
5: Ja pamiętam przynajmniej w moich środowiskach, w moich kręgach, na przykład w roku 2007-2008 laptopy uchodziły za takie trochę komputery zabawki, czyli no niby to jest komputer, niby to tam ma Windowsa, niby na tym dużo można, ale co komputer to komputer. I
0: co stacjonarka teraz, to stacjonarka, tak.
5: I chyba teraz iPady są w podobnym stanie, że niby mogę robić wszystko to, co na Macu, ale co Mac, to Mac. Więc to chyba, tak powiedziałbym, że koło jakoś tam się zatacza.
0: No, prawdopodobnie tak. Za kilka kolejnych iteracji to już będziemy mieli rzeczywiście jakieś zrównanie i tak naprawdę wystarczy do tego iPada będzie podłączyć jakąś tam klawiaturę, wrzucić go do jakiejś ewentualnie stacji dokującej i będziemy mieć pełnoprawny komputer, tylko po prostu...
5: A są takie stacje dokujące, no. Kilkunastoportowe dla iPadów za kilka tysięcy, tam chyba za 2700. Taka stacja dokująca, gdzie można jakieś zewnętrzne monitory podpinać i tak dalej. No właśnie ekran to jest rzecz, która w iPadach to jest podobno, to są bardzo dobre ekrany. Niektórzy kupują iPada, jakby robią im za zewnętrzne monitory, za tak zwane monitory referencyjne, na przykład jak ktoś edytuje filmy czy zdjęcia, to monitor referencyjny to jest monitor, który bardzo dobrze oddaje kolory jakby. Tak jak są słuchawki referencyjne i podobno te mikro OLEDowe ekrany w iPadach tych najnowszych są tak dobre, że można używać ich jako tych monitorów referencyjnych. Głośniki w iPadzie też są bardzo dobre, co jest ciekawe. Zastanawiam się, jak to inżynierowie Apple zrobili, bo iPad jest cieńszy. Ten nie mam teraz wymiarów, ale jest na pewno cieńszy od iPhone'a, a głośniki ma jak MacBook Pro, bym powiedział, nawet lepsze, bo to brzmienie jest takie cieplejsze, tak bym to określił. Więc to jest ciekawe naprawdę urządzenie z takiego inżynierskiego punktu widzenia.
0: No tak, trzeba było sporo różnych ciekawych trików zapewne zastosować, żeby to wszystko się udało. Ja pamiętam takie czasy, kiedy Apple bardzo się wzbraniało, żeby do iPada w ogóle dało się dołożyć jakiś rysik. Bo przecież to nie jest tak, że iPad to był jakiś pierwszy tablet. Graficy już mieli swoje urządzenia, za pomocą których chociażby mogli rysować. No i tam nieodłącznym elementem był właśnie taki rysik, taki trochę przerośnięty długopis, który można było sobie wodzić po tym ekranie tableta, no i coś tam powstawało, jakieś rysunki. No iPad tego nie miał, od pewnego czasu ma, albo mieć może, ale czy to się w ogóle nam w jakikolwiek sposób może przydać?
5: Właśnie co ciekawe, tak. Szczególnie jak teraz wyszedł ten iPad OS 18 i mamy coś takiego jak Math Notes, czyli te notatki matematyczne, to możemy na przykład sobie rysować jakieś tam wykresy. ale rysik jest dużo dokładniejszy niż palec, czyli znowu eksploracja wykresów, eksploracja map, oznaczanie czegoś na mapie, na przykład chcemy komuś pokazać jakąś trasę, możemy oznaczać tym rysikiem miejsca na mapie, czy na przykład taka prozaiczna rzecz, która jednak uważam, że jest potrzebna, no możemy się na przykład nauczyć pisma ręcznego bardzo dobrze, szczególnie w tych nowych wersjach iPadOS-a, gdzie faktycznie VoiceOver nam mówi, co piszemy i do jakiej litery to, co my rysujemy, jest podobne. Wiadomo, że kiedyś tego pisma ręcznego się nauczymy, ale na przykład możemy podpisywać dokumenty PDF za pomocą rysika, dzięki czemu nie potrzebujemy już drukować, prosić kogoś widzącego, żeby nam znalazł miejsce do podpisu i podpisujemy, skanujemy, tylko możemy faktycznie podpisywać takim rysikiem dokument. Więc uważam, że tak, to się przydaje, tylko znowu w bardzo konkretnych zastosowaniach i nie jest to na pewno rozwiązanie, na które każdy niewidomy się z automatu rzuci, bo to nie jest coś, co każdemu się przyda.
0: A ty używasz rzeczywiście tego rysika w jakiś taki praktyczny sposób?
5: Tak, używam go w praktyczny sposób. Właśnie czasami mi się zdarza, czy sobie na szybko zrobić jakiś wykres z czegoś, czy sobie poeksplorować mapę, pooznaczać ją tak dla siebie. Na przykład eksploruję sobie mapę, oznaczam sobie jakby miejsce, w które chciałbym iść i sobie na tej podstawie potem jakoś planuję tę swoją trasę. No i zdarzyło mi się też podpisać kilka dokumentów rysikiem. Dzięki temu, że system jednak nam trochę pomaga i to nasze pismo jest troszkę ładniejsze niż w rzeczywistości, to mimo że nie jestem jakimś mistrzem pisania w czarnym druku, to byłem w stanie kilka dokumentów owszem podpisać.
0: No to rzeczywiście jest parę fajnych zastosowań i takich praktycznych.
5: Przyczepia się nam do iPada magnetycznie, więc on się nam nie zgubi. Jak potrzebujemy, to go po prostu wyciągamy. I możemy go lekko ścisnąć, wtedy iPad przechodzi w tryb rysowania i możemy sobie coś tam pisać, względnie rysować. Więc tak, to jest na pewno przydatne urządzenie, no tylko znowu w konkretnych zastosowaniach pamiętajcie o tym, że Apple ma taką politykę dość liberalną, jeśli chodzi o testowanie produktów, więc jeżeli was ciekawi, jak to działa, to po prostu wybierzcie się do jakiegoś autoryzowanego dystrybutora, nie wiem, do iSpotu, do Cortlandu czy czegokolwiek innego i powinni wam pozwolić potestować, jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy to faktycznie dla was.
0: Zaraz przejdziemy do praktycznych aspektów naszej dzisiejszej audycji, ale zanim to odbierzmy pierwszy telefon. Maciek jest z nami po drugiej stronie. Witaj.
6: Cześć i generalnie na samym wstępie chciałbym zgłosić utrzymujący się problem z FaceTime'em, mianowicie ze zwrotkami, ze sprzężeniami i Bóg wie czym jeszcze, właśnie nie wiem o co chodzi.
0: To ja też nie wiem niestety, Maćku, nie wiem o co tu chodzi, może za silny sygnał mu podaję, może jak zrobię tak, to będzie lepiej, ale to już może nie testy na teraz,
6: natomiast tak jak mówię, dzisiaj nawet też gadałem na iPhonie po FaceTime i było okej, a tutaj no zobaczymy najwyżej we środę, jak będzie tyflo przegląd, a jak będę coś miał, to wtedy zadzwonię też i się przekonamy. Natomiast właśnie, bo tak sobie rozmawiacie o tym iPadzie i ja cały czas tak się właśnie zastanawiam w sumie, czy ten iPad byłby dla mnie w sumie tak naprawdę, czy nie. Raz mam zakusy, żeby go mieć, innym razem zaś tak jednak stwierdzam, że w sumie to nie do końca. I tak się tak miotam w sumie w tym wszystkim. No i tak właśnie. Jakbyś tak mógł, Arku, powiedzieć, co było takim... Jeszcze pozwolę w sumie troszkę wrócić sobie do początku, jeżeli mogę. Tak, wiesz, coś tak ostatecznie w sumie tak skłoniło, nie? Dobra, kupuję tego iPada.
5: iPad OS 18 i Math Notes, te notatki matematyczne. Aha. Jak się dowiedziałem, że będę mógł sobie napisać jakąś funkcję i będę miał jej wykres, to ja sobie... Oho, to ja w takim razie... Ja w to inwestuję jakiś tam czas nauki i tak dalej. I to był dla mnie taki zapalnik, że ja to chciałem jakby sprawdzić i potem po prostu odkryłem, że to w sumie nie tylko do tego będzie, tylko też do innych rzeczy. Bo na przykład ta wielozadaniowość mi się bardzo sprawdza i na przykład ja mam taki zwyczaj, że sobie zapisuję różne rzeczy, które operacje bankowe zapisuję sobie w Numbersie i mam na przykład aplikację bankową po jednej stronie i arkusz kalkulacyjny po drugiej stronie i to mi naprawdę przyspiesza pracę. Ze stoperem robiłem to po staremu, czyli na komputerze i na iPadzie i robiłem kilka takich operacji, bo ja to robię tygodniowo. I tak średnio mi wyszło, że na iPadzie jestem o 37% szybszy niż na komputerze, przez to, że mam dwa okna obok siebie. I dla mnie to było... Ja sam nie byłem... Sam nie myślałem, że to będzie aż taki przeskok.
6: Okej, ale to nawet mimo to, że jak się powiedzmy robi ten speed view, powiedzmy to, że ten voice-over przy okazji na tych czynnościach to też się sporo nagada, nie? Ja tak mam okazjonalną niekiedy przyjemność pobawić się iPadem, jak coś tam gdzieś mamie robię i przy okazji gdzieś tam testuję.
5: Bo tak, bo on mówi, utwórz split view aplikacja ICO z aplikacją Numbers na przykład i to jest...
6: No właśnie, i jak tego się...
5: Pokażę, jak to obejść.
6: Aha. To też będę wdzięczny, bo wiesz, to mnie mega irytuje, no bo gdyby on powiedział powiedzmy raz w momencie utwórz split view z i wtedy gdyby się na tej czynności to kliknęło powiedzmy i wtedy by była cała lista tych aplikacji, ale nie gadałby tego co chwila.
5: Tak, tak, to jest też, próbuję to przeforsować w Apple'u, czy się uda, nie wiem.
6: A z nimi to jest nieraz ciężko, żeby coś przeforsować. No.
5: Jest to niesamowicie irytujące, to prawda, tak.
6: I wiesz, i to mnie strasznie zniechęca, bo to, że w sumie ten speed view jest fajny, to się miałem okazję nieraz właśnie przekonać, jak tam się bawiłem u mamy. To prawda, tylko że to mnie tak straszliwie wpienia, że autentycznie się nóżkę się nie otwiera. Gdyby to oni rzeczywiście zmienili i gdyby to po prostu... Jakby, wiesz, na początku ta czynność by powiedziała, a potem masz to listę aplikacji. Tyle.
5: Tak, no to dokładnie tak, bo tak to bardzo... Też jest jeden taki prostszy sposób na to, jeżeli ktoś się nie chce bawić w robienie tego po widzącemu, powiedzmy, to do doka aplikację. Tam na iPadzie ten dok jest długi i wąski, nie szeroki, ale można dużo tych aplikacji w doku zmieścić, więc też tak można, ja będę...
6: No tak, mówił. I wtedy jest na doka tak naprawdę i gdzieś tam to potem sobie się między nimi tak przełączać albo coś, nie? No, tak. Być może. Mhm. No właśnie. Jak to będzie? No widzisz, czyli ty znalazłeś, czyli ten Math Notes i to cię gdzieś tak bardzo popchnęło. Ciekaw jestem bardzo, bo ja też nie mówię, że nie, że go kategorycznie skreślam czy coś, ale to tak mówię, jeszcze w sumie to już Apple TV mnie gdzieś bardziej przekonało, żeby bardziej w sumie kupić niż iPad, ale jestem ciekaw, czy i jego kiedyś, prawda, się doczekam.
0: No na pewno tak są, na pewno są też, Maćku, takie inne aspekty in plus, jak chociażby no po prostu nawet lepszy dźwięk, tak, w porównaniu do iPhone'a. Jeżeli tak. Chcemy sobie, jak to się ładnie teraz mawia, konsumować multimedia, tak, no to mamy coś, co nam rzeczywiście gra ładniej. No pytanie, czy po to jest aż tak sens wydawać tyle pieniędzy i kupować iPada.
6: Natomiast... No, szczerze mówiąc...
5: To jest efekt kuli śnieżnej. Masz jedno zastosowanie, które cię popycha, potem znajdujesz kolejne.
0: Kolejne.
5: Ja na przykład odkryłem dzisiaj, przygotowując się do audycji, że w sumie iPad to fajne głośniki dla Maca Mini, czy monitor taki dla mnie. Jak potrzebuję okazjonalnie pomocy kogoś widzącego, to podpinam iPada po kablu i mam monitor.
6: A no tak, bo tak to masz takiego dongielka tylko do monitora, co udaje, tak?
5: Tak, tak, tak, tak, tak.
6: A, no tak, to tak, ale, no to w takim wypadku rzeczywiście to by też, jak gdybym tak ten, to by też był argument. No nie, ja szczerze mówiąc bardziej na AirPodsach chyba mimo wszystko, a jeśli nie, to sobie na głośnik po AirPlayu puszczam z czegoś innego i wtedy jest, nie? Ale no ciekawe, ja tak jak mówię, zobaczy się życie jeszcze pewnie długie przede mną, jeżeli znajdę zastosowanie, cię pewnie pochwalę wtedy i ten... Na razie nie, ale fajnie generalnie, że i jeszcze o tym Apple Pencilu, jak będziesz mówić w ogóle to jakby zastosowanie, jeżeli ono ma... W naszym przypadku ma zastosowanie?
5: Właśnie mówiłem o tym, że ma. Jeszcze nie jestem ekspertem. Testuję to od trochę ponad... od w sumie chyba 2 tygodni, tak intensywnie, więc jeszcze nie jestem w tym ekspertem, więc powiem po prostu co nieco o tym jeszcze, pewnie więcej, może coś spróbuję nawet... narysować, jeżeli nie będę miał zbyt dużych, bo ostatnio mam niestety problemy motoryczne i teraz się to nie aktywuje, to spróbuję też coś może pokazać tak praktycznie, ale wydaje mi się, Maćku, że ma, że jednak jeżeli masz jakąś tam wyobraźnię przestrzenną, nie wiem, tak jak ja mam na przykład brata młodszego w szkole, i tłumaczyłem mu, jak działają parabole, jak działa wykres funkcji kwadratowej, i byłem mu w stanie ten wykres narysować na iPadzie i byłem w stanie jednak jakoś to kontrolować, co rysuję. No to dla mnie to w ogóle był kosmos, że jestem w stanie coś takiego zrobić.
6: A no to tak, to faktycznie, no ja bardziej humanistyczny niż ścisły, więc też gdzieś tam może to jakieś tam ma przełożenie i znaczenie. I mam jeszcze ostatnie pytanko odnośnie Braille'a, wejścia ekranu Braille'a w ogóle i bo nie wiem właśnie, czy to prawda jest, że rzeczywiście na iPadzie tego Braille'a ośmiopunktowego można używać z racji, że te 5 palców jest odczuwany.
5: Można używać ośmiopunktowego Braille'a? Ja bardzo długo się męczyłem z tym, jak w ogóle skalibrować Braille'a na iPadzie, bo to się robi inaczej niż na iPhone'ie, bo na iPhone'ie robimy tak, że wciskamy najpierw 4, 5, 6, potem 1, 2, 3, a na iPadzie robimy dwukrotny sześciopunkt. I ja długo nie mogłem do tego dojść. I to nie jest opisane, bo nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy w angielskim iPadOSie też tak jest, ale on jakby zachowuje się tak, jakby był iOS-em i mówi, że dotknij po obu stronach ekranu i to niestety nie jest prawda, więc też takie rzeczy się zdarzają niestety.
6: No tak, to tak samo jak początkowo w iOS 18 ten sposób na wytłumaczenie sposobu aktywowania w ten nowy sposób wejścia ekranu Braille'a w sumie też nie był zbyt intuicyjnie.
5: Tak.
6: Wytłumaczony. Teraz chyba jakoś trochę lepiej, niemniej no, na początkowych betach to tak było średnio. A widzisz, czyli no to też bym nie wpadł na to w sumie, że sześciopunkt. I szczerze mówiąc, chyba mi się nigdy nie udało skalibrować, jak tam mamy coś robię. Jakoś to ogarnąłem finalnie, że tego Braille'a używałem z powodzeniem. Niemniej, no właśnie, czyli ośmiopunktowy
5: można. Można. Spróbuj tak skalibrować.
6: Okej. Okay. No dobra, to się też tym pobawię. I co, i tego Braille'a, bo rozumiem, jak ten beta testy pełną parą, czyli iPadOS 18 też, tak?
5: Tak, 18.1 nawet mam, nie wiem, bo nie działa u nas, ale tak.
6: Aha, no i co, i tak samo się, powiedzmy intuicyjnie, że po tych dwóch stronach ekranu, powiedzmy tego Braille'a nowego.
5: Tak samo, czwarty, piąty i pierwszy punkt, ja tak zawsze uruchamiałem.
6: Ja mam też, no?
5: 45 stopni, więc się fajnie pisze, tak, fajnie się tak pisze. Na początku ciężko mi było się przyzwyczaić, ale teraz już tak lepiej.
0: Jak rozumiem, Arku, no raczej piszesz w trybie pulpitu niż ekranu z przodu.
5: To znaczy ja to w ogóle trochę oszukałem, bo ja zrobiłem tak, że odblokowałem orientację, ustawiłem go w trybie pulpitu, ale tak, żeby mieć home po prawej stronie. Aha. Zablokowałem ekran, zablokowałem orientację i mam iPada pod kątem 45 stopni, więc on myśli, że jest w trybie pulpitu, a jest w trybie moim.
0: Jasne.
6: Czyli ja też jakoś to zrobiłem, że tryb ekranu z przodu de facto mam i chyba z tego co wiem i mi to działa, bo ja po chamsku w ogóle tą krawędź, gdzie są, znaczy żeby tak home był po prawej, to ta krawędź też ją tak do góry podniosłem, żeby był z trybu ekranu z przodu, zablokowałem ekran, w sumie mam je, tak już to ustawiłem i działa i da się na tym fajnie pisać, ale z tą kalibracją to faktycznie dzięki. A w sumie czemu na iPhone'ie tego trybu ośmiopunktowego nie ma? Czy to jest związane, że tych gestów nie może więcej przechwycić, czy co?
5: Mogę tylko się domyśleć, że chodzi po prostu o to, że na przykład jest taki iPhone mini czy iPhone SE, na którym by się po prostu teoretycznie nie zmieściło.
6: No niby czy tak, ciężko. Na taki iPhone 14 Pro powiedzmy, czy Pro Max, czy 15
5: więc
6: teraz
5: podejrzewam,
6: Pro Max.
5: Że nie chce im się robić kilku wariantów tego, więc po prostu na iPhone'ie, nie na iPadzie.
6: Cholera, szkoda, bo ja żałuję, bo tak to by to też skróciło powiedzmy jakiś tam czas pracy, pisania w sensie. Pisałem to do nich w sumie, ale no, jak mi dać na razie bez odzewu.
5: Różnie bywa.
6: Jasne. Dobra, no to dzięki wielkie i cóż, słucham zapartym tchem w sumie dalej.
0: Dzięki Maćku za telefon i do usłyszenia. Pozdrawiamy.
6: Dzięki.
0: No dobrze, Arku, to możemy chyba już przechodzić powoli do tej części praktycznej naszej dzisiejszej audycji, czyli na dobry początek trochę ustawień, tak?
5: I teraz pierwsza rzecz, która jest jakoś tam związana z tą wielozadaniowością. Ekran ustawień też względem iOS-a przeszedł pewne zmiany, bo mamy sobie po lewej stronie.
0: Myślę, że możesz odrobineczkę przynajmniej zwolnić.
5: Tak, przepraszam, zapomniałem.
7: 75.
5: O, może tak.
0: Myślę, że tak.
7: Centrum sterowania, przycisk, aparat, przycisk.
5: I na przykład powiedzmy, że chcę sobie...
7: Szukaj, pole wyszukiwania. Ogólne, zaznacz, aparat, zaznaczone, ogólne, przycisk.
5: Klikam dwa razy.
7: Zaznaczone, ogólne. Zaznaczone, ogólne.
5: Nic się nie dzieje.
7: Zaznaczone, ogólne, przycisk, dostępny, aparat,
5: i
7: przycisk.
5: I to jest właśnie w praktyce ten wielokolumnowy widok. Jak chcemy się dostać do ustawień ogólnych i szlibyśmy flikami, no to musimy...
7: Centrum, ekran, ogólne.
5: I dopiero tutaj mamy ustawienia ogólne, więc mamy tutaj praktyczny przykład tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że jeżeli chodzimy flikami, no to to nie ma zbytnio sensu.
0: I to jest to, co mi się nie podobało na iPadzie, bo tak jest chyba od zawsze te ustawienia tak wyglądają.
5: To akurat chyba tak. A dla porównania...
7: Wielozadaniowości gesty. Wielozadaniowości gesty. Przycisk.
5: Pyk.
7: Zaznaczam. Wielozadaniowości gesty. Nagłówek.
5: Przeszedłem sobie od razu palcem.
7: Wielozadaniowość. Nagłówek. Wyłączone.
5: Jestem
7: przycisk.
5: Już tutaj, gdzie chcę być. Bo warto powiedzieć o tym, że jeżeli będę robił jakieś koślawe ruchy na iPadzie, to wynika to z tego, że mam opóźnienia w transmisji dźwięku. Więc za to przepraszam. Weszliśmy sobie do ustawień, których w iOSie nie ma. Właśnie wielozadaniowość i gesty. I pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to różne tryby wielozadaniowości na iPadzie, bo tutaj na samym wstępie mamy
7: wielozadaniowość wyłączone, przycisk.
5: Wielozadaniowość wyłączone. Jeżeli wyłączymy wielozadaniowość, to wówczas iPad będzie się zachowywał było nie było jak iPhone, czyli będziemy mieli większy ekran i tak dalej, ale nie będziemy mogli, nie będzie się po prostu dało mieć uruchomionej więcej niż jednej aplikacji na raz, czyli więcej niż jednej aplikacji na ekranie.
7: Zaznaczone. Split view i slide over. Przycisk.
5: Split view is slide over. I to jest to, o czym już troszkę z Maćkiem porozmawialiśmy. Split view to jest taki widok, że mamy ekran podzielony na dwie części, gdzie mamy jedną aplikację po jednej stronie ekranu, drugą aplikację po drugiej stronie ekranu. Pomiędzy tymi aplikacjami mamy taki wichajster, którym możemy regulować rozmiar lewego okna i prawego okna. Możemy jedną aplikację ścisnąć do lewego rogu, dzięki temu ta prawa aplikacja będzie jakby zajmowała więcej miejsca i na odwrót. A slide over to jest taki widok, gdzie mamy na przykład dwie aplikacje obok siebie i trzecia aplikacja jest w takim małym okienku, które jest powiedzmy w szerokości iPhone'a i troszkę krótsze niż iPhone. I wtedy trzecia aplikacja może nam pływać w takim okienku. Wtedy ta aplikacja, która pływa, zachowuje się tak jak aplikacja iPhone'owa, czyli jak na przykład mamy wiadomości w takim okienku, no to po kliknięciu w konwersację po prostu zmienia się nam ekran. I ten widok slide over ma swój własny ekran przełączenia aplikacji, czyli możemy mieć na przykład pracować z dwoma aplikacjami cały czas tymi samymi i przełączać sobie tą aplikację, która pływa. Więc to jest pierwszy tryb wielozadaniowości.
7: Stary manager, przycisk.
5: I drugi tryb, dostępny tylko na iPadach z procesorem z serii M. Stage Manager to jest taki jakby innego rodzaju tryb wielozadaniowości, który bardziej przypomina to, co mamy na komputerze, że możemy dowolnie manipulować liczbą otwartych okien. Dowolnie możemy te okna rozszerzać, te okna mogą się na siebie nakładać, możemy zmieniać ich rozmiar i ułożenie i cały czas widzimy dock i cały czas widzimy ekran ostatnio otwartych aplikacji, czyli mamy do tego bardzo łatwy dostęp.
7: W widoku split view dwie aplikacje są wyświetlane obok siebie, a ich rozmiar możesz zmieniać, przeciągając suwak wyświetlany między nimi. W widoku split over jedna z aplikacji jest wyświetlana w mniejszym oknie swobodnym, który możesz przeciągać na lewo lub prawo stronę ekranu. Więcej informacji. Obraz w obrazie. Nagłówek. Automatyczny obraz w obrazie. Przełącznik. Włączony.
5: Tutaj rzeczy, które też mamy już znane z iPhone'a. Akurat obraz w obrazie na iPhone'ie też jest. To też jest, gdy na przykład oglądamy filmik na YouTubie, dajmy na to, no to ten filmik cały czas widzimy na ekranie.
7: Przesunięcie palcem w górę w celu wyświetlenia ekranu głównego lub przełączenia aplikacji nie będzie zatrzymywało odtwarzania wideo ani połączeń facetime. Będą one kontynuowane w trybie obraz w obrazie. Gesty, nagłówek. Gesty produktywności. Przełącznik. Włączone.
5: Gesty produktywności to są takie gesty, że osoba widząca, zresztą my też cztery palce w lewo i w prawo, to poprzednia, następna aplikacja. Tam też są gesty edycji. Trzy palce w lewo to jest wytnij, trzy palce w prawo to jest wklej. U nas to jest przytrzymanie i przesunięcie w lewo trzema palcami, przytrzymanie i przesunięcie w prawo trzema palcami. To jest właśnie ta alternatywa dla nas.
7: Przesunij dwukrotnie trzema palcami, aby cofnąć. Zsuń lub rozsuń trzy palce, aby skopiować lub wkleić. Przesuń w lewo lub prawo trzema palcami, aby cofnąć lub przywrócić. Gesty wykonywane 4 lub 5 palcami. Przełącznik. Włączony. Zmiana aplikacji. Przesuń w lewo lub prawo 4 lub 5 palcami. Powrót do ekranu głównego. Zsuń 4 lub 5 palców. Otwarcie ekranu zmiany aplikacji. Zsuń 4 lub 5 palców i zatrzymaj je.
0: Ale jak rozumiem, to tu od razu zatrzymam się na moment i zapytam. To przechodzenie między aplikacjami, to tak naprawdę, jeżeli na przykład mamy ten widok, gdzie mamy ten split view chociażby, czyli dwie aplikacje są otwarte obok siebie, równolegle, gdzieś tam powiedzmy, to w tym momencie, kiedy się używamy tego gestu, to przełączamy się między nimi, czy przełączamy się jeszcze do jakichś kolejnych aplikacji?
5: Do kolejnych aplikacji możemy mieć kilka tych split view otwartych, czyli na przykład mamy, nie wiem, kalendarz, notatki, to jest jedno split view, poczta i Devon Think na przykład to jest drugie split view, Safari i notatki to jest trzecie i my się pomiędzy tym, na przykład teraz mam tylko ustawienia,
7: gesty wykonywane 4 lub 5 palcami, przełącznik, włączone,
5: przesunę 4 palcami w prawo,
7: przypomnienia, ukryj pasek boczny,
5: to
7: przycisk,
5: mam przypomnienia, 4 palce w lewo,
7: ustawienia,
5: znowu jestem w ustawieniach, na iPhone'ie też ten gest jest, co ciekawe, tylko że on nie robi tego dźwięku, tego
0: Tak i przełącza nas zawsze po prostu pomiędzy kolejnymi aplikacjami. To nie jest tak, że przełącza nas między zestawami tych aplikacji, a bardziej po prostu aplikacjami, no bo na iPhone'ie możemy mieć jedną otwartą aplikację naraz.
5: Tak.
7: Widoku split view dwie aplikacje, obraz w obrazie, nagłówek, automat, przesunięcie palcem w górę, gest, gesty produkt, stuknij dwukrotnie trzema palcami, gesty wykonywane 4 lub 5 palcami, zmiana, potrząsanie cofa, przełącznik, aby cofnąć czynność, potrząsnij iPadem.
5: Nie wyobrażam sobie praktycznego zastosowania tej funkcji, trząść iPadem, żeby cofać, no nie wiem, ciężko by to było zrobić.
7: Przesunięcie palcem wzroku, przełącznik, wyłączone.
5: Niestety ubolewam nad tym, że ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników VoiceOver, chodzi o to, że możemy ukośnie przesunąć z lewego lub prawego rogu iPada, ekranu iPada, żeby coś zrobić. Ja muszę to zademonstruję, włączymy tą funkcję.
7: Włączone. Lewy dolny róg, zrzut ekranu, przycisk.
5: Czyli teoretycznie powinniśmy móc przesunąć z lewego dolnego rogu w stronę prawego górnego rogu, aby wykonać zrzut ekranu. No i zobaczymy, przesuniemy z voiceoverem.
7: Gesty, nagłówek.
5: Absolutnie nic się nie stało, teraz wyłączymy voiceovera.
7: Funkcja voiceover jest wyłączona.
5: I uwaga, może jak się wsłuchacie, to usłyszycie, co się stanie. O, nawet się nie trzeba było wsłuchiwać, bo to głośno.
0: Zrobiło zdjęcie.
5: Tak, zrobiło zrzut ekranu.
7: Funkcja voiceover włączona. Gotowe. Przycisk. Orientacja poziome. Kurtyna włączona. Słówek krycia. Wykryj tekst. Przycisk. Zaznaczone. Oznaczenia. Usuń. Udostępnij. Usuń. Przycisk. Usuń. Uwaga. Czy na pewno chcesz? Usuń zrzut ekranu. Przycisk. Usuń zrzut ekranu.
5: Żeby nie zapychać rolki aparatu,
7: ustawienia.
5: Się tego pozbędę. Niestety dla użytkowników voiceovera to jest niedostępne. Bardzo nad tym ubolewam. Rozumiem, dlaczego tak jest z technicznego punktu widzenia. Niemniej jednak szkoda.
7: Gesty. Nagłówek. Gesty produkt, stuknij dwukrotnie, gesty, zmiana, potrząsaj, aby co, lewy dolny róg, prawy dolny, przesunięcie palcem z rogu, przełącznik, włączone, wybierz czynność, przesunięcie palcem z rogu, wyłączone, wybierz czynność wykonywaną po przesunięciu ukośnie z dolnego rogu, wybierz czynność wykonywaną po przesunięciu.
5: Możemy osobno też swoją drogą te opcje włączać i wyłączać dla rysika, czyli możemy mieć osobne gesty dla palca, osobne gesty dla rysika i niestety na rysiku też te gesty z rogu nie działają dla użytkowników VoiceOvera. No, możemy co prawda sobie przypisywać gesty voiceovera po prostu, więc to nie jest jakaś nie wiadomo jaka strata, ale fajnie, gdyby to było też dostępne. Dobrze, więc teraz przejdziemy sobie już do
0: tego, do konkretnych sposobów, tak?
5: Konkretnych sposobów. Pierwszy sposób, pierwsza rzecz, jaką sobie omówię, to w jaki sposób otworzyć aplikację w widoku Split View. Warto powiedzieć o tym, że dwie aplikacje muszą wspierać ten widok. Większość aplikacji, w sumie, które jest pisane na iPada, tych nowszych, to wspiera po prostu automatycznie, nie ma się nad czym zastanawiać. Ja to pokażę na przykładzie jednej aplikacji Drafts, czyli takiego notatnika, a drugiej aplikacji Devon Think, czyli systemu zarządzania danymi. Otwieramy normalnie sobie jedną aplikację.
7: Doc, Devon Think. Wiadomości. Devon, Drafts.
5: Tutaj mamy Drafts.
7: Drafts, wejście ekranu Braille'a. Zatrzymuj wejście, pole tekst, select, przycisk, pole tekstowe, edycja, tryb wyrazów, punkt wstawiania na początku.
5: Mamy tutaj już pole edycji w tym Drafts. Teraz mamy kilka sposobów, jak możemy otwierać aplikację w tym widoku właśnie Split View. Ja sobie tutaj otworzę żeby wszystko po kolei omówić. O, dobrze. Więc pierwszym sposobem uruchomienia aplikacji jakiejś innej w widoku Split View jest zrobienie gestu takiego, że jedziemy od dołu ekranu, tak jakbyśmy chcieli zrobić home, ale potem jak już mamy ten drugi dźwięk, to cofamy się w dół do tego pierwszego dźwięku. To teraz nie zadziałało, bo to trzeba zrobić szybko. Mam te opóźnienia i o, mamy teraz taki dźwięk. I teraz mamy otwarty dock, czyli listę tych najczęściej otwieranych przez nas aplikacji.
7: Safari, poczta, Blackniecz, kalendarz, poczta, Safari, draft, Devonting.
5: Co ciekawe, mamy tutaj drafts.
7: Utwórz split view, draft z lewej. Utwórz split view, draft z prawej.
5: Czyli możemy teoretycznie zrobić tak, że mamy dwa okna jednej aplikacji otwarte. Jeżeli aplikacja wspiera to, no to wówczas możemy sobie w taki sposób otworzyć.
0: I na przykład dane przerzucać, tak? Między dwiema notatkami chociażby.
5: To właśnie takie jest zastosowanie tego, ale my sobie otworzymy dwie inne aplikacje.
7: Devonthink.
5: Więc ustawię się tutaj na oknie aplikacji Devonthink, na ikonce i teraz przesuwając palcem w dół ekranu.
7: Utwórz split view, Devonthink po lewej. Utwórz split view, Devonthink po prawej.
5: Mamy tutaj Devonthink po lewej, Devonthink po prawej.
7: Otwórz slide over.
5: I otwórz slide over, czyli otworzymy w tym takim, powiedzmy, iPhone'owym okienku. Teraz nie musimy po tych czynnościach się przerzucać, jeżeli jesteśmy już, że tak powiem, wprawieni w tym, to możemy zrobić dwuklik z przytrzymaniem i przesunąć palcem niejako do góry.
7: Drafts, debunking.
5: Tu niestety mi nie wyszło trochę.
7: Zawieź aplikację po lewej.
5: O, mamy zawieź aplikację po lewej.
7: Drafts, uwaga, puszczamy.
5: I mamy już aplikację Devonthink otwartą. Akurat teraz tak to zrobiłem, że mam aplikację Drafts pod spodem, czyli pod oknem aplikacji Devonthink. Czyli jak teraz wygląda ekran? Jak sobie nacisnę, powiedzmy, tutaj palcem na środku ekranu.
7: Ads, pole tekstowe. Insulent, previous draft, przycisk, next
5: draft,
7: przycisk.
5: To mamy aplikację
0: Drafts. No to jest Drafts, tak.
5: A jak sobie nacisnę...
7: Okno slide over, Devonthink, read sheet WF.
5: Tutaj...
7: Devonthink, narzędzia wielozadaniowości, przycisk.
5: No to mamy...
7: Okno slide over, Devonthink.
5: Devona.
7: Devonthink, lesson 05. Setting 100 to play, nicely voiceover txt.
0: Czyli ty tak naprawdę w tym momencie, no, dotykając odpowiedniego obszaru okna, możesz się przełączać między jedną aplikacją a drugą. I wtedy... I wtedy, jak już jesteś w tej aplikacji, w obrębie tej aplikacji, to działa to, działają już te gesty takie standardowe, fliki. Tak, ale fliki działają w obrębie aplikacji.
5: Chciałbym, żeby tak było. Prawda jest taka, że jest to, przepraszam za wrażenie, cholernie zabagowane i działa to jak chce.
0: Okej.
7: Gwiazdka, gwiazdka, lęca, ale gwiazdka, gwiazdka.
5: I tutaj mamy na przykład coś z Devona, powiedzmy sobie, chcę sobie to zaznaczyć, no to sobie zaznaczam.
7: Nawigacja w pionie. Nagłówki, wiersze.
5: Zaznaczam sobie na przykład parę tutaj słów. Cokolwiek zaznaczę, bo mam takie opóźnienia, że nie jestem w stanie kontrolować tym normalnie.
7: Głosy, szybkość mówienia. 75 rzędy, pole tekstowe.
5: I chcemy sobie to wkleić.
7: Wyjście ekranu Braille'a. Tryb poleceń, pole tekstowe, edycja, punkt wstawienia, znaki. Edycja. Wklej, skanuj tekst, wklej.
5: Klik, mamy. Mimo że mam te opóźnienia duże, no to jestem w stanie
7: tekstowe,
5: coś,
7: edycja, punkt wstawiania na początku.
5: Robić. No nie zaznaczyłem tam za wiele, jakaś kropka się zaznaczyła, czy coś tego rodzaju. I teraz mogliście usłyszeć coś takiego jak drafts, narzędzia wielozadaniowości. To jest kolejny sposób, jak można otworzyć jakąś inną aplikację. Ten przycisk jest dość ciężko znaleźć.
7: Pole tekstowe, edycja, punkt wstawiania na początku.
5: W tym pokrowcu, który ja mam, bo on jest tak bardzo u góry ekranu, ten przycisk, narzędzie wielozadaniowości. Powiedzmy nawet nad paskiem stanu.
7: Pole tekstowe, edycja, punkt.
5: Szukał jakoś wygodnie, jakoś, żeby go tu odnaleźć.
7: Narzędzia
5: wielozadaniowości, mówię, przepraszam, te opóźnienia, nie wiem, jak je wyeliminować.
7: Pokaż pasek aplikacji.
5: Mamy tutaj czynności, pokaż pasek aplikacji i aktywuj. Jeżeli sobie aktywujemy,
7: Devonthink, pełny ekran, przycisk.
5: To mamy tutaj opcję tego Devonthinka. Możemy ustawić, żeby Devon był na pełnym
7: przycisk.
5: Ekranie.
7: Zaznaczone, slide over, przycisk, zamknij,
5: może
7: przycisk.
5: Być właśnie
7: zaznaczone,
5: slide over, przycisk. Tak jak teraz, czyli w tym małym okienku.
7: Zamknij półkę aplikacji. Split view, przycisk, split zwinięty.
5: I tutaj jak mówi nam split view zwinięty.
7: Zamknij półkę aplikacji, aktywuj, zamknij półkę aplikacji.
5: Półka aplikacji to jest jeszcze inny koncept, o którym za chwilę porozmawiamy. Ale aktywuj, powiedzmy, że chcemy, żeby był pełnoprawny split view. Otwieramy sobie to.
7: Lewa strona, przycisk.
5: Tutaj wybieramy,
7: lewa strona, przycisk, split view, przycisk, lewa strona,
5: stronie,
7: przycisk.
5: Czy lewej stronie. Klikamy, że chcemy po prawej stronie.
7: Lewa strona.
5: Mamy znowu pole
7: tekstowe, edycja, punkt wstawiania na początku, wyrazy. Pole tekstowe, edycja, tryb wyrazów, punkt wstawiania na select,
5: drafts. Przycisk,
7: pole tekstowe, edycja, tryb wyrazów. Devon,
5: a tu jest Devon.
7: Item, przycisk. Toolbar, default, item, edit, organizer, przycisk.
0: Ale tak naprawdę, co w tym momencie zrobiłeś? Po prostu dzięki temu przyciskowi możesz na przykład przerzucać te okna względem siebie albo rozmieścić je w innym widoku?
5: Albo rozmieścić, tak, dokładnie, tam były właśnie te trzy opcje, slide over, split view i tak dalej. Jest też i trzeci sposób, jak można tymi oknami zarządzać. Znowu z opóźnieniami będzie niesamowicie ciężko znaleźć.
7: Drafts, pole tekstowe, separator,
5: ale mamy coś separator takiego, o, nawet
0: jest ten separator.
5: Separator, on jest tak, to jest taka malutka, wąziutka kreska, która biegnie wzdłuż całego ekranu, tak jakbyśmy mieli porysowany ekran. I ta kreska to jest taki kontroler.
7: Zmierz Devonting. Rozwin drafts. Zmierz drafts. Rozwin Devonting.
0: Aha.
7: Utwórz slideover, drafts.
5: I tutaj możemy przenieść od razu na przykład aplikację drafts do slideover.
7: Utwórz slideover, Devonting.
5: Devona do slideover.
7: Usuń aplikację drafts ze split view.
5: Możemy też usunąć jakąś aplikację ze split view, wtedy po prostu druga aplikacja będzie na pełnym ekranie.
7: Usuń aplikację Devon, aktywuj, domyślna.
5: Ale możemy też robić jak osoba widząca, dwuklik z przytrzymaniem na tym ekranie, na tym przycisku. I ciągniemy na przykład w lewo. Tutaj niestety musicie mi uwierzyć na słowo. Teraz ta kreska
7: draft, szare.
5: Się przeniosła.
7: Devon Pink. Projekty. Przycisk wróć.
5: Separator lewo ekranu. Teraz to już nie jest takie równe jak było.
0: No tak, bo nie ma też Robin żadnego draft. Dźwięku, który by to potwierdzał, tak? Że coś robimy, że coś się dzieje.
5: Nie, jeżeli byśmy na przykład chcieli otworzyć inną aplikację, no to wtedy byłby ten dźwięk. Ale jeżeli zwiększamy okno, no to jeżeli nie jesteśmy wprawieni, no to wówczas lepiej może to faktycznie robić z tych czynności. I teraz mamy otwarte dwie aplikacje, ale powiedzmy, że chcę sobie jeszcze na dodatek sprawdzić pocztę. I teraz pokażę inny sposób, w jaki mogę otworzyć aplikację. Ten sposób wymaga od nas tego, żebyśmy mieli klawiaturę bezprzewodową podłączoną. Nie wiem dlaczego. Mam pewną teorię, jak można to obejść, ale nie przetestowałem jej, więc może na końcu. Ale jak naciśniemy sobie command spacja, żeby otworzyć spotlighta.
7: Ustawię wyjście ekranu Braille'a.
5: I wpiszemy sobie na przykład poczta.
7: Najlepszy wynik wyszukiwania, poczta, znaleziono 24 rzeczy.
5: To mamy to najlepsze wyszukiwania, poczta, znaleziono 24 rzeczy.
7: Szukaj, przycisk, najcenniejsze, poczta, przycisk.
5: I jest poczta, teoretycznie voiceover nam nie mówi, że mamy jakieś dostępne czynności, ale jak sobie zrobimy dwuklik z przytrzymaniem i pociągniemy to do góry.
7: Poczta, poczta systemu macOS, 1,40, poczta, wymasz tekst, sugestia, poczta, kliki, szukaj w aplikacji, poczta w systemie, szukaj w poczta w systemie macOS, 1,48 GB,
5: no, bardzo bym prosił jednak, żeby mi to pozwoliło zrobić.
7: Drafts, message.
5: O, i tu już jest message, jest otwarta aplikacja poczty, czyli możemy jakby aplikację ze Spotlighta wyciągnąć.
0: Bo jeżeli nie mamy klawiatury bezprzewodowej, to czy ja dobrze rozumiem, że my tak naprawdę możemy tylko do tych widoków wielozadaniowości wrzucać aplikacje z doka?
5: Właśnie nie. Tu jest jeszcze jedna rzecz, właśnie rzecz, o której mówił Maciek. Zaraz pokażę właśnie, w jaki sposób my możemy sobie wrzucić tutaj inną aplikację. Możemy otworzyć sobie dok. I na końcu tego doka.
7: Plain text, nagłówek, plain text, list, dok, dok, poczta, black, kalendarz, notatki, biblioteka aplikacji.
5: Mamy bibliotekę aplikacji. Aha. Kiedy tutaj klikniemy, to będzie to, o czym mówił Maciek.
7: Drafts po lewej, prawej, action groups, przycisk, niełatwiej, czytanie informacje, pogoda, redugi, folder, czytanie informacje, zdjęcia i wideo, zdjęcia.
5: Chyba ten błąd, o którym aparat. Rozmawialiśmy z Maćkiem, naprawili, że już nie mówi utwórz split view, aplikacja Devon Things, aplikacją aparat. Otwórz split view, aplikacja jakaś tam, z aplikacją jakąś tam.
7: Opinia, zdrowie, folder inne, sześć aplikacji, folder inne, sześć aplikacji, zdrowie,
5: opinia. Mamy tutaj nasze aplikacje, nie wiem, powiedzmy opinia.
7: Wymagaj fazy ID, przycisk, zawieź aplikację po prawej.
5: Zawieź aplikację po prawej, pyk. I co się teraz stało? Mamy tutaj. O.
7: Save to Dropbox.
5: Aplikacja
7: Save to iCloud Drive.
5: Mogę nawet plus
7: 8.25 do 32 na środku ekranu. Świeższy szerokości ekranu Drafts.
5: Tak, tutaj mamy Drafts.
7: Robocze, przycisk. Tutaj.

0: teraz możemy jeszcze otworzyć w inny sposób aplikację. Możemy też otworzyć z tego menu narzędzia wielozadaniowości. Jeszcze sprawdzę, czy tu... O, czy to wszystko omówione jest? Dobrze, teraz można też z tego narzędzia wielozadaniowości...
1: Pole wyszukiwania.
0: Ja tu włączę tylko cokolwiek, to jest jakieś pole wyszukiwania.
1: Plain text. Znaki. Search. Pole wyszukiwania. Projekt.
0: Tu jest Devon. Szukamy...
1: Drafts. Pole wyszukiwania. Search. Przycisk.
0: Szukamy narzędzia wielozadaniowości. Ciężko kontrolować ekranem z opóźnieniami.
1: Attempt. Savetone. Note. Opinia. Okno slidover. Opinia. Left CDVF. Opinia. Separator split view. Opinia. Narzędzia wielozadaniowości. Przycisk.
0: Dobrze, tutaj...
1: Pokaż pasek aplikacji.
0: Pokaż pasek aplikacji.
1: Action groups. Przycisk. New ads. Opinia. Ostatnia aktywność. Prośby. Zero nieprzeczytanych rzeczy. Wszystkie. Devon ping. Devon ping. Okno slidover. Opinia. Left CDVF. Przesuń opinię w lewo. Przenieś opinię do split view. Zamknij opinię.
0: Tu jest właśnie ten pasek aplikacji, o którym mówiłem, tego okienka małego, tego slide over. Jeżeli byśmy mieli na przykład kilka takich aplikacji otwartych, możemy sobie na przykład opinię zastąpić wiadomościami i wówczas możemy przenosić się pomiędzy opinią a wiadomościami niezależnie niejako od tych aplikacji split view, od tych dużych powiedzmy aplikacji.
1: Otwórz następna aplikacja. Otwórz ekran zmiany aplikacji slide over. Następna aplikacja.
0: No właśnie tutaj mamy następna aplikacja. Klikamy.
1: Action groups. Przycisk.
0: Nie wiem, co mi się teraz otworzy.
1: Devon ping. Poradnik w stodę.
0: Na szczęście poradnik otworzy się
1: Devon ping. Opinia. Opinia. Nagłówek.
0: W slide overze teraz mamy dwa slide overy. Mamy jedną opinię i drugi Devon ping. I możemy niezależnie od siebie tymi aplikacjami manipulować. Jak widać, jest to jakby... Jest to coś takiego, co wymaga jakby praktyki i no ja na przykład nie umiałbym tego robić na słuchawkach Bluetooth. Po prostu nie jestem w stanie w taki sposób tym kontrolować, jak widzę, że mam teraz opóźnienia.
2: No bo to wymaga jednak pewnej precyzji, tak? Żeby...
0: Tak, to wymaga po prostu precyzji jakiejś tam. Więc tak, teraz możemy sobie omówić coś innego, czyli przeciąganie jakichś danych między aplikacjami, co już częściowo się stało, bo pokazywałem to wklejanie, ale pokażę to bardziej szczegółowo. Ja tutaj sobie w notatkach zapisałem, żeby to zrobić z notatkami i z pocztą.
2: Kalendarz i poczta chyba
0: nawet.
2: Kalendarz
0: i poczta było, ale zrobimy to jednak troszkę inaczej, bo dostałem kilka bardzo ważnych maili, których nie chcę ryzykować, że pokażę, a mam opóźnienia i mogę nie zdążyć zobaczyć mowy.
1: Poczta, kalendarz, poniedziałek, notatki, biblioteka aplikacji, dok, notatki.
0: Otworzymy sobie na przykład.
1: Poczta, Safari, Drafts, Devon ping, Drafts po lewej, Devon ping po prawej, Action Groups, przycisk.
0: No, może już tak zostać, Drafts po lewej, Devon ping po prawej. I...
1: Action Groups, przycisk.
0: Tutaj mamy.
1: Action Groups, New Action, Ser, List, O, Kulisz, Co, Szar, Mail,
0: Mest, Pust, Google, R, Ser, List, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser,
1: Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser,
0: Ser,
1: Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser, Ser,
0: Ser, Tutaj mamy notatkę z dzisiejszej audycji i teraz możemy przeciągać dane pomiędzy tymi dwoma aplikacjami. Pierwszym sposobem jest sposób, który jest oferowany nam przez VoiceOvera. Możemy, jeżeli aplikacja oferuje jakieś przeciąganie, to mamy opcję, czy to przeciągnij element, przeciągnij rzecz, czy to drag item, jeżeli aplikacja jest w języku angielskim, tak jak właśnie aplikacja Drafts. Możemy sobie kliknąć. I wtedy w oknie na przykład
1: zaznaczone plain text lesson 05. Setting stole to plain text voice over text. Last modifier.
0: Synd. Anuluj przeciąg.
1: Drop after item. Drop on to item. Drop after item. Drop on to item. Drop after item.
0: Na przykład drop after item.
1: Drop after item. Gotowy do upuszczenia ukończone.
0: Upuszczenie ukończone.
1: Plain text lesson 06. Plain text. Synd. Info. Przycisk. Synd. Gilt. Przycisk. New item. Przycisk. Plain text lesson 06. Plain. Zaznaczone. Plain. Document. Documents. Nagło. Document. Paste document. Last modifier. Monday. 5 August 2024.
0: I mamy document. Pasted document. Devon sobie nie wykrył. To jest akurat błąd. Devon think. Niestety nic na to nie poradzę.
1: Trash. Flag.
0: Usuniemy to do kosza, przeciągniemy.
2: Czyli to, co w tym momencie zrobiłeś, to po prostu przerzucenie jednego dokumentu, czyli tego tam dotyczącego Xcode'a i VoiceOvera do Devon Thinka, tak?
0: Znaczy notatki z Draftsa, czyli tą o iPadzie przerzuciłem do Devon Thinka, do...

0: do tego folderu, gdzie mam te notatki o Xcode. Możemy też zrobić w drugą stronę, prawdopodobnie drafts to łyknie.
1: Plain text lesson 03. Starting Xcode folder jest schematy.txt, no do drag item.
0: Przeciągamy.
1: Przycisk. Inbox, show list options, przycisk, show filters, przycisk, show filters, przycisk. What new, set, clear filters, list, show inbox, flag, archive, alt, trash, przycisk, alt, archive, flag, inbox, przycisk.
0: Możemy upuścić.
1: Upuszczenie, upuść, aktywuj, upuść.
0: Upuszczamy.
1: Flag, inbox, przycisk.
0: I wejdziemy sobie na inbox, inbox. Zobaczymy.
1: Flag, wielozadaniowość w systemie iPadOS, standard
0: odbywa,
1: skidę, trash, przycisk, alt, przycisk, archive, flag, przycisk, inbox, przycisk. Inbox, wielozadaniowość w systemie iPadOS, skidę, przycisk.
0: Czyli w taki sposób możemy przeciągać, możemy też normalnie przeciągać, powiedzmy,
1: wielozadaniowość w systemie iPadOS.
0: Robimy dwuklik z przytrzymaniem, ciągniemy na przykład w prawo. To zależy już od aplikacji niestety, czy nam aplikacja powie o tym, czy nie powie. I uwaga, sprawdzamy, czy jest. Naciskam po prawej, tam gdzie upuściłem.
1: Wielozadaniowość w systemie iPadOS, standard 2024. Przycisk.
0: Jest. Czyli w taki sposób możemy przerzucać sobie dane pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Warto pamiętać o tym, że to działa różnie dla różnych aplikacji. Niektóre aplikacje na przykład upuszczą, jakby utworzą łącze do danego elementu, inne aplikacje przeniosą bezpośrednio plik, inne aplikacje zrobią jeszcze coś innego. Więc
2: i tak naprawdę my nie mamy do końca już wtedy wpływu na to, jak się co zachowa, tak? Jak jest zakodowane to przeciąganie.
0: Poniekąd dla osób widzących to jest normalne, no bo osoba widząca, jak ktoś przeciąga na komputerze, no to jakby ma to zakodowane jakby w głowie, że to zależy od aplikacji. No my raczej nie przeciągamy, więc dla nas to może być jakieś tam dziwne, że jedna aplikacja się zachowa inaczej niż inna w tej kwestii akurat. Także bardzo fajny sposób, naprawdę sprawdza się przynajmniej dla mnie. Tak samo zresztą z kopiowaniem tekstu możemy po prostu kopiować i wklejać. Teoretycznie można zaznaczyć jakiś tekst i go przeciągnąć. Mi się nie udało tego nigdy zrobić, więc ja zawsze kopiuję i wklejam tekst. Też się sprawdza. Jeżeli mamy voiceovera, to możemy na przykład mieć otwarte SMS-y w tym okienku slajdowe. Możemy mieć otwartą klawiaturę, no i wtedy jakby cokolwiek piszemy, dopiszemy w wiadomościach, a pracujemy nad czymś zupełnie innym. To jest błąd voiceovera, który, że tak powiem, jest pożyteczny, bo wtedy jak chodzimy sobie flikami, to chodzimy po aplikacji, a piszemy coś na klawiaturze, czy to brajlowskiej, czy programowej i piszemy w wiadomości SMS. Więc to w taki sposób działa. Teraz pokażę drugi sposób wielozadaniowości,
2: czyli Stage Manager, tak?
0: Stage Manager, tak.
1: Ekran zmiany, strukturę, przypomnienia, aktywne, ustawienia, aktywne. Drafts, widok podzielony, lewy, aktywny.
0: O, tutaj tak swoją drogą.
1: Debunking, lesson 05. Setting stopy do plenicy, voice over TXT. Widok podzielony, prawy, aktywny.
0: Mamy tutaj w ekranie przełączania aplikacji, jeżeli zapamiętane te jak powiedzieć, te okna.
2: Czyli to jest taki widok, jest jakby jako jedna aplikacja widoczna.
0: Tak.
2: I możemy go na przykład zamknąć i wtedy zamykamy dwie aplikacje.
0: Obydwie aplikacje,
2: naraz.
0: Tak. I co ciekawe, na przykład iPhone by nam powiedział Devonthink. Ja nawet to pokażę, żeby nie było. Otworzymy sobie dokładnie ten sam plik w iPhone'owym Devonie. Ja tylko zwolnię mowę w iPhone'ie. Bo chodzi o to, że iPad ma koncept okien, tak jak macOS. Jak sobie otworzymy jakiś plik w iPhone'owym Devonie.
1: Wyjście ekran Braille'a, V. Otwieram Devonthink, ATM Milano, tryb poleceń, W, Devonthink. Zwróć uwagę. Uwierzę, że kwaca 1 wierzytelny. Ułap zmień, nagłówek poziom 2.
0: Zrozum, to już teraz nowa wersja.
1: Trash, 36 items, database global inbox, global, nagłówek, database global, special, special, notex for database global inbox, prog, toolbar, nie mieć progres, osobiste, text, spec, help, przyć, search,
0: może jakiś
1: smak, smak, smak, smak, smak, smak, global, smak, smak, smak, smak, progres, toolbar,
0: nie musi być ten sam, co nie? O, mamy sobie klik. Jakiś tam. I teraz przejdę sobie do ekranu zmiany aplikacji. iPhone nam nie mówi, co mamy obecnie otwarte, no bo iPhone nie ma konceptu jako takiego okna, tak? Czyli dla iPhone'a to jest jedno okno. A tutaj mogę mieć kilka okien jednej aplikacji otwartej.
1: Znaki, opinia, bierze Devonthink.
0: Więc ubijemy sobie te różne rzeczy. Tutaj opinia.
1: Ekran zmiany.
0: i wrócimy sobie do ustawień. Bo w ustawieniach możemy włączyć widok Stage Manager.
1: Ustawienia. Obraz w obrazie. Nagłówek. Widok Stage Manager. Zaznaczony. Stage Manager. Przycisk. Zaznaczone.
0: I teraz nam się przeładowuje ekran.
1: Szukaj. Pole wyszukiwania.
0: I teraz jak wygląda Stage Manager?
2: Razu jeszcze zapytam. Te widoki nie mogą być aktywne jednocześnie, tak? Split View i Stage Manager. Albo
0: nie,
2: to, albo
0: bo
2: to.
0: One poniekąd się wykluczają, ale Stage Managera możemy przełączać z centrum sterowania, o czym też za chwilkę będę mówił, więc po prostu korzystamy z czego nam w danej chwili wygodnie.
2: Jasne.
0: I teraz tak. Stage Manager działa w taki sposób, że na środku ekranu
1: Stage Manager pozwala
0: mamy
1: gesty produkty, gesty, nagłówek, przesun, auto, obraz w obrazie, nagłówek, dźwięk, powiadomienia, przycisk, dźwięk, tryb skupienia, split view widokowy, przycisk, ostatnie aplikacje, dok, Stage Manager pozwala z łatwością wykonywać wiele zadań. Możesz grupować, zmieniać rozmiar i porządkować okna, a następnie przełączać się między aplikacjami, stukając w ekran. Jeśli do iPada jest podłączony wyświetlacz zewnętrzny, Stage Manager pozwala przenosić okna między oboma urządzeniami. Więcej informacji.
0: O, właśnie, tutaj mamy coś takiego. Więc na środku jest nasza aplikacja, która jakby po prostu sobie jest. Ale jak sobie nacisnę palcem na dole ekranu na przykład.
1: Gesty wykonywane. Zmiana aplikacji. Potrzesanie cofa. Przełącznik. Zmiana aplikacji. Przesun w lewo. Zaznaczone. Wielozadaniowości gesty. Przycisk.
0: Inaczej to zrobimy. Wyjdę z tych ustawień.
1: Dok. Devon Think.
0: Wejdziemy sobie na przykład w Devon Think znowu.
1: Move to the inside sector. Work efficiently with voice. Gwiazdka.
0: I umiem wam to zagrać. I przejdę sobie na dole ekranu palcem. No. A, bo.
1: Przypomnienia. Aktywne.
0: O, właśnie. Udało się. Wreszcie.
1: Opinia. Aktywne. Drafts. Aktywne. Zmień wielkości okna Devon Think. Na dole. Po prawej. Drafts. Aktywne.
0: No tutaj mam od razu jakby ekran zmiany aplikacji. Teraz kliknę sobie w aplikację Drafts. Od razu się nam przełącza.
1: Wyjście ekranu Braille'a. Zatrzymuje wejście ekranu Braille'a.
0: Drafts to jest taka aplikacja, że ona jest po prostu jednym wielkim polem edycji, więc od razu się włącza Braille.
1: Opinia, aktywne.
0: I tutaj od razu.
1: Zmień wielkości okna Drafts. Na dole, po prawej.
0: Cały czas mam na stałe przypięte ten ekran zmiany aplikacji. Co więcej, u góry po lewej stronie.
1: Drafts, narzędzia wielozadaniowości. Przycisk. Zmień wielkości okna Drafts. Na dole, po prawej.
0: Zmień wielkość okna Drafts.
1: Dodaj do centrum uwagi. Aktywuj, dodaj do centrum uwagi.
0: I mam też coś takiego jak centrum uwagi. Centrum uwagi to jest coś takiego, że możemy mieć faktycznie kilka okien, które się na siebie nakładają. Czyli jeżeli na przykład dodam sobie aplikację Drafts.
1: Dodaj do centrum uwagi.
0: Centrum uwagi.
1: Drafts, pole tekstowe, edycja, cudzysłów proste, punkt, wyrazy.
0: I dodam sobie
1: przypomnienia,
0: na przykład,
1: aktywne. Dodaj do centrum uwagi.
0: Przypomnienia do centrum uwagi.
1: Przypomnienia po lewej, drafts po prawej, pole tekstowe, edycja,
0: tak,
1: cudzysłów proste, wyrazy.
0: Ale mogę sobie jeszcze dodać.
1: Skórek, aktywne. Dodaj do centrum uwagi.
0: Structured do centrum uwagi.
1: Przypomnienia po prawej, skórek po lewej, pole tekstowe, edycja, cudzysłów proste, przypomnienia, przypomnienia.
0: Ląduje skórek, gdzieś skórek, na...
1: Przypomnienia, przypomnienia, skrót, skórek, wielozadaniowo...
2: No właśnie, bo to mówi, że jedna jest po lewej, po prawej, a gdzieś tam drafts zniknęło.
0: A drafts ląduje wtedy u góry.
1: Skórek. Pobudka 6, nieukończone. Wielozadaniowość w systemie iPadOS 19,
0: jest.
1: 21, pora snu, 22, nieukończone. Przerwa, 1 godzina, 21, 22. Przycisk, Mona,
0: akurat.
1: Nieukończone.
0: Tu jest, opłacić słoneczku. Tu jest jeszcze Mona, która się otworzyła, bo widok Stage Manager ma to siebie, że on pamięta jakby... pamięta jakby te rzeczy, które ostatnio mieliśmy otwarte, więc tutaj jeszcze jakiś klient Mastodona mi się zaplątał. Więc na przykład powiedzmy, że teraz chcemy się pozbyć tej
1: YouTube,
0: aplikacji
1: opinia,
0: Structured.
1: Aktywne, przypomnienie, drafts, aktywne, zmień, skrót, które, zmień, draft, przypomnienie, devon, opinie, YouTube, ustawienia, aktywne, aktywne, aktywne, aktywne, ustawienie, YouTube, opinie, devon, przypomnienie, drafts, aktywne, zmień wielkości okna, skrót, które, na dole, dodaj do centrum uwagi, aktywuj, dodaj do centrum, skrót, które, narzędzia wielozadaniowości, zmień wielkości, skrót, które.
0: Klikamy sobie wówczas w Structured, narzędzie wielozadaniowości.
1: Wypełnij ekranowy, przycisk. Dodaj kolejny, minimalizuj, przycisk. Dodaj kolejne okno, minim, zamknij, przycisk. Zmień wielkości okna, zamknij, przycisk. Zamknij. Przypomnienia po lewej, drafts po prawej, pole tekstowe, edycja, cudzysłów proste, punkt wstawiania na końcu.
0: Po prawej stronie mamy też na przykład tutaj to draft, zmień wielkość
1: wyrazy.
0: Okna.
1: Przypomnienia, przypomnienia, moje listy, przypomnienia, trzy przypomnienia, lista plakietka, niebieski.
0: Ja sobie to znajdę. Dalej nie udało mi się, tyle lat prowadzę audycję na żywo i nie udało mi się rozwiązać jednego wielkiego problemu, jakim jest niepokazywanie rzeczy, które nie powinny ujrzeć światła dziennego.
1: Opinia, aktywne.
0: Dlatego tak troszkę się hamuję z tym. Możemy też zrobić oczywiście
1: klik
0: przeciągnij
1: opinię do centrum uwagi.
0: I możemy przeciągać. Mamy przeciągnij opinię, do centrum uwagi i wtedy
1: opinia dodana do centrum uwagi.
0: Mówi nam opinia dodana do centrum uwagi, no bo wówczas ta opinia ląduje, znowu musicie mi uwierzyć na słowo.
1: Składa karty, niewykonane.
0: tam, gdzie my dokładnie ją opuścimy. Więc on już nam nie powie, że opinia po prawej, drafts po lewej i tak dalej, no bo jakby tutaj możemy to naprawdę precyzyjnie sobie ustawiać co do milimetra. Ja na przykład korzystam z tego w taki sposób, jak robię research do audycji, że mam drafts, w którym zapisuję sobie notatki faktycznie, z których korzystam potem do audycji. Mam Devon Think, w którym ląduje cały mój research, który robię, i mam Safari, w której to Safari robię ten research. I ja do tego na przykład
2: i to wszystko na jednym ekranie.
0: Na jednym ekranie bez Command Taba. No bo jak mam do iPada podpiętą klawiaturę, no to mogę na przykład robić sobie Command Tab.
1: Opinia.
0: Znowu Command Tab.
1: Drafts.
0: Puszczam. Proszę
1: bardzo. Wejście ekranu
0: Braille'a. Zatrzymuję wejście ekranu Braille'a.
1: Piszemy sobie.
0: Proszę bardzo, teraz znowu Command Tab.
1: Przypomnienia.
0: O, puszczam.
1: Szukaj, dyktuj, przycisk.
0: Gubi zasięg.
1: Dziś, zaplanowane, dyktuj, przycisk, dziś, jeden przypomnienie, piątego, dyktuj.
0: O, i jakby mam... No wtedy nic jakby mi to nie daje, że mam iPada względem Maca na przykład, czy iPhone'a, tak? A tutaj mam jednak to centrum uwagi.
1: Ustaw miejsce. Opłacić słoneczku telefon. Szukaj. Pole wyszukiwania. Devon Think. Aktywne.
0: Mam te Devon Thinki i tak dalej. Różne tego typu dziwne rzeczy. No i przez to, że nie mam tego dodatkowego kroku w postaci Command Taba, to czy tam Alt Taba, zależy jakiego systemu operacyjnego używamy, to naprawdę jest to bardzo wygodny, szybki sposób pracy. Teraz tak, jeżeli chcesz szybko na przykład wyłączyć widok Stage Manager, bo chcesz pracować nad czymś innym, na przykład korzystam ze Stage Manager do jakiegoś konkretnego projektu, nie chcę wchodzić do ustawień i wyłączać, to mogę otworzyć sobie Centrum Sterowania.
1: Centrum Sterowania. Tryb samolot. Bluetooth, VIP, zaznacz, przechwytywanie systemowe, odtwarzaj, następny zablok, jasność, stop, głoś, zaznaczone, tryb, wycisz, zaznaczone, wycisz, zaznaczone, Stage Manager, przycisk. Stage Manager.
0: Klikamy.
1: Tryb samolot. Przełącznik. Wyłączone.
0: Ekran się nam przeładowuje. I jak wrócimy.
1: Przypomnienie po lewej. Drafts po prawej. Ukryj pasek boczny.
0: To lądujemy już w normalnym widoku split view, tak jak mieliśmy przypomnienia drafts. No to wówczas lądujemy w tym widoku. Teraz omówimy sobie kolejny koncept wielozadaniowości w iPadzie, jakim jest półka aplikacji. Omówimy sobie to może na przykładzie Safari. Tak będzie najbezpieczniej chyba.
1: Zegar. 8.17 PM. Najlepszy Safari, wejście ekranu Braille'a. Znaleziono 25 rzeczy. Safari, adres. Zatrzymuj wejście ekranu Braille'a.
0: Wygaszony, przycisk. Powinniśmy posiąść, żeby jak najszybciej korzystać z iPada, to jest to, żeby wiedzieć, kiedy opłaca się nam skorzystać z klawiatury, a kiedy opłaca się nam skorzystać z ekranu dodatkowego, bo Spotlight jest szybszy niż szukanie aplikacji gdzieś tam na ekranie, więc naciskam sobie komand spacja.
1: Wróć, wygaszony, przycisk.
0: Wpisuję sobie i mam. Powiedzmy, że chcę.
1: Adres, wyszukiwanie głosowe, adres, pole tekstowe, edycja, szukaj punkt wstawiania na końcu.
0: Wejście ekranu Braille'a. Na przykład tyflopodcast.net. I powiedzmy, nie wiem, tyfloświat.pl. Zaraz tu sobie.
1: Prosimy o poświęcenie. Kliknij, by wypełnić ankietę. Wróć, wygaszony. Dalej, menu, znak, matwer, przycisk. Zawrót, odśwież stronę, przycisk, ugos, nowa karta, przycisk, nowa karta, ukryj pasek boczny, grupy, Safari, nabór, grupy, ukryj pasek boczny, grupy, zaznacz, prywatne, zwinięte, zaznaczone, Safari, grupy, ukryj pasek boczny, kartę, przycisk, nowa karta, przycisk, wyjście ekranu Braille'a,
0: tyfloświat,
1: inku, S.O.
0: tyfloświat.pl, powiedzmy, czekamy aż się nam...
1: Zatrzymuj wejście ekranu Braille'a, 48, 12, 400, tyflo radio, tyflo, w tym tygodniu zapraszamy na tę edycję, wspominanek, po 19, o wielozadaniowości w systemie...
0: Tyfloświat.
2: Właśnie, informacje o dzisiejszej audycji nawet.
0: I na samym dole ekranu mamy półkę aplikacji. Półka aplikacji to jest miejsce, gdzie mamy okna, które mamy otwarte.
1: Zaznaczone, dwa karty, zwinięte.
0: Karty.
1: Rozwin zawartość. Rozwinięte. Tyflo podcast audycji dla niewidomych i niewidzących. Zaznaczone. Tyfloświat portal Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.
0: Cały czas to mamy aktywne. Klikam sobie w
1: Tyflo podcast audycji dla niewidomych i niewidzących. Zaznaczone. Tyflo podcast audycji dla niewidomych i niewidzących.
0: Mamy Tyflo podcast.
1: Tyfloświat portal Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.
0: Proszę bardzo.
1: Zaznaczone. Tyfloświat portal Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.
0: Jest to ustawiane jako taki pasek wąski wzdłuż dolnej krawędzi ekranu.
2: Ile tu możemy mieć tych różnych elementów?
0: Ile się zmieści na ekranie, to jest lista przewijana poziomo, więc jak będziemy ich mieli 64, no to po prostu będziemy musieli scrollować, co nam spowolni pracę, ale teoretycznie próbowałem taki test przeprowadzić, nie udało mi się RAMu zapchać. To jest... akurat ja mam tego 256-gigabajtowego iPada, więc to jest 8 gigabajtów RAMu, co jak na to, że to jest w sumie było, nie było iOS, to nawet na MacBooku 8 gigabajtów RAMu to spokojnie można korzystać z tego, co dopiero tutaj nie udało mi się tego zapchać.
2: Okej, okay, ale teraz masz otwarte dwie karty w Safari. To są jakby elementy tej półki. Czy do tej półki w tym momencie możesz dodać na przykład jakąś jeszcze inną aplikację, na przykład tego Draftsa, czy to nie w ten sposób działa?
0: Półka aplikacji to jest jakby... Półka aplikacji to jest... To są okna jednej konkretnej aplikacji, tak jak mamy... w OF2 na Macu, tylko że tutaj to mamy zawsze widoczne. Lepiej to bym zobrazuję, może jak otworzę pocztę, spróbuję nic Draft. Tutaj nie...
1: Safari, poczta, kalendarz, notat, kalendarz, poczta.
0: Jak coś, to nieprzeczytane wiadomości. Wykopuj.
1: Wiadomości, nieprzeczytane.
2: W międzyczasie, wiesz co, myślałem, że będziemy mogli odebrać telefon, ale nie.
0: Tak, oczywiście.
2: No właśnie nie, bo się ktoś rozłączył.
0: Telefon się rozłączył, dobrze. Tak
1: jest. Nieprzeczytane, Allegro.
0: No na przykład mamy tu Allegro i... Powiedzmy, że chcę tą wiadomość
1: odpowiedź,
0: od Allegro.
1: Pod 19.31. Odpowiedź wszystkim. Podgląd. Obraz. Otwórz. Oznacz. Powiadom mnie. Oznacz. Otwórz nowym oknie. Przycisk.
0: W nowym oknie. Żeby mieć jak na iPhonie.
1: Otwórz nowym oknie. Pokaż pasek boczny. Pokaż pasek boczny.
0: I wówczas?
1: Weź wiadomość. Allegro. Obraz.
0: Ta wiadomość mi zajmuje cały ekran. Poza tym malutkim więcej czynności. Dolnym paseczkiem.
1: Weź wiadomości. Zupełnie więcej czynności. Weź wiadomości. 3, 6, 5, 3, 3, 1.
0: Zaraz go tu znajdę.
1: Więcej czy prezydent na głowę wiadomo 19 Arkadiuszu 9 do od więcej przenieść archiwum prześlij dalej odpowiedz następna poprzednia wiadomość wygaszony przycisk następna wiadomość wygaszony przycisk
0: i tutaj mógłbym dodawać do tej półki kolejne prześlij. Wiadomości przeciągając je z głównej aplikacji poczta mamy taką karuzelę tych wiadomości
1: pokaż pasek boczny przycisk
0: czy to jest wygodne nie wiem
1: ukryj pasek boczny przycisk
0: możemy pokazać sobie pasek boczny wtedy wówczas
1: Arkadiuszu to nie koniec zakupów
0: na komputerze. Możemy też sobie sprawdzić tą półkę z ekranu przełączania aplikacji. Wówczas konkretne okna aplikacji będą jako osobne elementy w tym ekranie. Tutaj oczywiście coś się zbugowało jak zwykle. Zawsze jak się robi audycję na żywo, to się musi coś takiego zdarzyć, chociaż raz. O, teraz nie mam w ogóle kontroli nad systemem.
1: Ustawienia, pages. Ekran zmiany aplikacji.
0: Ja mam kontrolę.
2: Wygląda tak, jakby się wszystko zamknęło.
0: Tak, tak wygląda, no ale się nie zamknęło.
1: Funkcja voice-over jest wyłączona. Funkcja voice-over włączona. Orientacja poziomna. Kurtyna włączona.
0: No, ale tak wygląda. Jeszcze raz w takim razie.
1: Zdjęcia. Polecane zdjęcie. Pogoda. Prognoza. Dok. Poczta. Brak nieprzeczytanych wiadomości e-mail.
0: Otwieramy pocztę. O, teraz to się w ogóle jeszcze ciekawie.
1: Wszystko czego szukasz. Obraz. Ukryj pasek boczny.
0: O,
1: przycisk.
0: Jesteśmy. Dobrze.
1: Ekran zmiany aplikacji.
0: Ale ekran zmiany aplikacji jak nie działa, tak nie działa.
1: Ekran zmiany aplikacji.
0: Także udało się nam na tej Safari w miarę to pokazać. Na poczcie byłoby lepiej widać, o co chodzi, bo chodzi po prostu o to, że jedna aplikacja może mieć kilka okien otwartych.
2: Że możesz na przykład mieć kilka maili obok siebie. Dajmy na to, pracujesz sobie nad jakąś treścią, bazując na poczcie i na przykład odwołujesz się do kilku maili. Czy możesz mieć na przykład wtedy też otwarte okno tworzenia nowej wiadomości?
0: Tak, ja właśnie tak z tego korzystam, że mam otwarte nowe okno wiadomości. W drugim oknie mam wiadomość, na którą odpisuję i zaznaczam. Na przykład jak ktoś mi w punktach coś napisze, to wiesz, zaznaczam sobie, wklejam jako cytat i w taki sposób to robię. Znaczy jest to praktyczne, nie wiem, ja tak lubię robić, bo po prostu działa to fajnie. Więc w taki sposób znaki. Możemy tą półką
1: na wiadomości. Arkadiuszu, to nie koniec
0: zarządzać. Więcej. Pamiętajcie, że ja mam betę systemu, tak jak tu z Maćkiem rozmawialiśmy.
1: Ukryj pasek boczny, przycisk.
0: Dlatego to się może
1: edycje, wszystkie, 514, iCloud, zaznaczone, iCloud, zaznaczone, e-mail, 4, zaznaczone, na głowę wiadomości. Arkadiusz, cześć, poszukiwania zostały zakończone. Więcej czy...
0: Teraz tak, teraz nie można, że tak powiem, nie wspomnieć, nie rozmawiać o wielozadaniowości bez chociażby pobieżnego omówienia wsparcia klawiatury na iPadzie, bo tutaj to jest dosyć interesująca rzecz.
1: Pasek przewijania pionu, pasek przewijania pionu.
0: Bo możemy normalnie nawigować skrótami VoiceOvera.
1: Treść wiadomości. Lewą, 5, kapit, wpis, ul, 9, 1, b.
0: Tak jak tutaj normalnie w systemie.
1: Safari.
0: Coś się faktycznie złego mi stało z tym iPadem, bo nawet
1: Safari. Wróć.
0: Nie
1: wygaszone.
0: Do końca
1: przycisk.
0: Działa klawiatura, jak
1: Poczta.
0: Powinna.
1: Przypomnienia. Poczta. Przypomnienia. Poczta. Wróć. Dalej. Wygaszone. Przycisk. Zarządzaj rozszerzeniem. Poczta. Ukryj pasek boczny. Przycisk. Safari. Wejście ekranu Braille'a. Zatrzymuj wejście ekranu Braille'a. Poczta. Ukryj pasek boczny. Przycisk. Treść wiadomości.
0: W każdym razie mamy sobie klawiaturę podłączoną i jeżeli chcemy otworzyć powiedzmy takie menu, czy tam listę skrótów klawiszowych, to trzymamy klawisz Command jakiś czas. Trzymam. O. Udało się.
1: A pobierz aplikację. System. Nagłówek. System. Nagłówek. Idź do ekranu głównego. Szukaj. Command. Przełącz aplikację. Szukaj. Command. Spacja. Przycisk. Przełącz aplikację. Command. Tak. Przycisk. Pokaż dok. Globus. A. Przycisk. Pokaż bibliotekę aplikacji. Shift. Globus. A. Przycisk.
2: Czym jest taka... Globus?
0: Globus to FN. To jest taka paleta okay. poleceń. Coś jak menu na komputerze. I na przykład kliknę sobie w to.
1: Pokaż bibliotekę aplikacji.
0: Aplikacji. Shift. Globus. A. W ospacja.
1: Pokaż bibliotekę. Gotowe. Przycisk. Odpowiedz wszystkim. Przycisk. Gotowe, przycisk.
0: Powinna mi się otworzyć biblioteka aplikacji.
2: A wylądowałeś w poczcie.
0: A wylądowałem w poczcie. Ale w każdym razie przyjmijmy, nie mam akurat klawisza FN, ale szukaj, to było command spacja. Sprawdzimy, czy nie kłamie nas system. Naciskamy sobie command spacja.
1: Ukryj pasek boczny. Wejście ekranu Braille'a.
0: Faktycznie mogę wpisywać. Na przykład nie wpiszemy Michał. Nie czyta nam nic, bo spotlight...
1: Zatrzymuj wejście ekranu Braille'a.
0: Coś się naprawdę mi powiesiło mocno. Powinienem teoretycznie to urządzenie zrestartować.
1: Poczta. Wiadomości. Allegro. Start.
0: Ale nie wiem, dlaczego tak się stało. Oczywiście testowałem, pracowałem, nic się nie działo.
1: Wejście ekranu Braille'a. Znaleźć najlepszy wynik wyszukiwania. Michał Kasperczak.
2: Znaleźć 21 rzeczy. Dobrze wiedzieć, że w ogóle jest jakaś taka pomoc, że można sobie ją wywołać i...
0: Tak, i to działa w wielu...
2: I są też skróty właśnie dotyczące tej wielozadaniowości.
1: Poczta. Ukryj pasek boczny.
0: Na przykład otworzę Devonthinka, bo chyba mi się iPad odbagował.
1: Ukryj pasek boczny. Wejście ekranu Braille'a. Najlepszy wynik wyszukiwania. Devonthink. Znaleziono 20.
0: Tutaj muszę się autoryzować twarzą. O, chyba się udało.
1: Zatrzymuj wejście ekranu Braille'a.
0: Tak, udało się. I trzymamy sobie command.
1: Edit. System. Nagłówek. Idź back, szukaj, command, spacja, przycisk, przełącz, pokaż list, szybka notat, Siri, centrum powiadom, pokaż, ekran, następna aplikacja, nagłówki, nawigacja, nagłówki. Idź back, szuk, przełącz, pokaż bibliotekę, wielozadaniowość, zaznaczony, szukaj, przycisk, następna, poprzednia aplikacja, system, idź back, ekranu głównego, globus.
0: Nie mam
1: pojęcia.
0: Jestem w Devonie, teoretycznie powinienem ustawienie te opcje Devonthinka mieć, a mam opcję system.
1: Settings, command, przecinek, Devonthink, nagłówek, settings, command, przecinek. Help. Opcja. Data. Nagłówek. Info. Shift. Command. I. Przycisk. Copy item link. Control. Opcja. Command. C. Przycisk.
0: Tak powoli literuję te skróty. Jest to w sumie fajnie całkiem zrobione, ta paleta poleceń. Ona jest w każdej aplikacji.
1: New item. Command.
0: Która ma jakieś,
1: przycisk.
0: Tam powiedzmy typowo iPadowe, jest pisana z myślą o iPadzie, bo na przykład są aplikacje, które są pisane z myślą o iPhone'ie i wtedy tam nie działa w ogóle, nie można tego komanda trzymać. Działa to w aplikacjach, po których bym się tego nie spodziewał, bo na przykład sprawdzimy sobie, jak to wygląda w aplikacji
1: Główny.
0: YouTube.
1: Przeszukaj mapy.
0: Nie będę przeszukiwał akurat map.
1: Najcenniej, wejście ekranu Braille'a. Znaleziono 33 rzeczy. Najlepszy wynik, znaleziono 39 rzeczy. Najlepszy wynik wyszukiwania, YouTube, znaleziono 33 rzeczy.
0: Jeżeli korzystamy z klawiatury w iPadzie, to bardzo Czas. Polecam wyłączyć automatyczne otwierania Braille'a. Odkryłem, że to strasznie baguje.
1: Czas, przycisk.
0: iPada. Mamy aplikację YouTube i trzymamy sobie command. Zobaczymy. Co YouTube na...
1: System, idź do ekranu głównego. System,
0: na sama historia?
1: Nawigacja, YouTube. Mój YouTube mix for pozatów kubańskich.
0: Ale jak sobie włączymy jakąś... Mam nadzieję, że jak coś tu włączę, to się nic nie stanie, bo tam nie wiem jak licencyjne rzeczy, ale...
2: Nie, to myślę, że chwilę to... Kubańskich.
1: Witam Sorokin, Ruska Jepes na linii...
0: Próbujemy szybko się podobnego pozbyć, chodzi...
1: Przejdź do przodu, mój YouTube, otwarz, zwi, cas, napis, więc rozwij, mój, zamknij,
0: tak,
1: przycisk.
0: W sumie nawet lepiej. Trzymam command. I zobaczymy.
1: YouTube, poprzedni rozdział, opcja, w lewo, przycisk. Następny rozdział.
0: Udało się.
1: Szukaj, przycisk. Zaznacz, szukaj.
0: Mamy opcję do poprzedniego.
1: Poprzedni rozdział. Następny rozdział. Rozdziału. Szukaj, przycisk. Zaznaczone. YouTube, przycisk. Zaznaczone. YouTube, poprzedni rozdział. Opcja, w lewo, przycisk.
0: Także mamy.
2: I mamy tak naprawdę no dwa skróty tylko, tak?
0: Dwa skróty, tak. Teoretycznie było ich więcej. Tam na przykład option i to był jakiś mini odtwarzacz i tak dalej. Nie wiem. Nie mam pojęcia po prostu, szczerze powiedziawszy, co się stało. Pracuję z tym urządzeniem na co dzień i takich cyrków nie miałem. Ale w każdym razie tak.
1: Dla użytkowników
0: klawiatur jest też możliwość remapowania wielu skrótów.
1: Główny.
0: Jest to troszkę ukryte, bo to nie jest w ustawieniach klawiatury, tylko w ustawieniach dostępności. Ja sobie wejdę w ustawienia.
1: Najlepszy, zatrzymuję wejście ekranu Braille'a. Znaleziono najlepszy wynik wyszukiwania.
0: Teraz
1: ustawienia. Znaleziono 30 rzeczy. Cast. Ustawienia, ustawienia,
0: Arkady
1: Świetnik, ustawienia, bateria, Apple Intelligent, apart, dostępność, przycisk, zaznaczony, dostępność, ekran i wielkość, ruch, zawar, audio, ruch, do, facet, sterowanie głosowe, śled, przycisk, Apple Pen, słuch, aparat, słuch, rozpoznawanie, dźwięki, napis, mowa, mowa, głos, skrót, akcent, klawiat, Apple TV, AirPod, Apple, klawiatury i wpisywanie, przycisk, powolne klawisze, wyłączone, przycisk.
0: I szukamy teraz klawiatur sprzętowych.
1: Klawiatury sprzętowe, mów, wpisy, klawiatury sprzętowe, pełny dostęp z klawiatury, wyłączone, przycisk.
0: Mamy dostęp z klawiatury.
1: Polecenia, przycisk.
0: I tutaj mamy opcję polecenia.
1: Pełny dostęp z klawiatury. Przełącznik. Możesz sterować iPadem, używając klawiatury zewnętrznej. Pomoc, tabulator H.
2: W sumie z ciekawości, tabulator. Dlaczego masz to wyłączone?
0: Dlatego, że ja rzadko korzystam z klawiatury. Ja z klawiatury korzystam tylko do wpisywania tekstu, a zauważyłem, że jak mamy to włączone, to mamy lekkie opóźnienia przy skrótach edycji.
2: Okay.
1: Przejście do tyłu. Shift tabulator. Aktywacja. Spacja. Ekran główny. FNH. Zmiana aplikacji. FN strzałka w górę. Centrum sterowania. FNC. Centrum powiadomień, FNN.
0: I VoiceOver też daje wiele tych skrótów. Ekran, ale w każdym razie
1: przejść,
0: nie
1: pomoc,
0: po to tutaj jestem, że tak
1: możesz powiem. Pełny dostęp z klawiatury. Klawiatury i wpisywanie. Pełny dostęp z klawiatury. Przełącznik. Wyłączone.
0: Ja,
1: możesz sterować iPadem. Pomoc, tabula, przejście, przejść,
0: ekran,
1: centrum, polecenia, przycisk.
0: Polecenia, przycisk.
1: Przenieś do góry, strzałka w górę, przycisk.
0: I tutaj możemy sobie te polecenia.
1: Polecenia, aby dostosować skrót klawiszowy dowolnego polecenia, stopniwnie.
0: Remapować.
1: Pomoc. Tabulator H. Do przodu. Tabula. Do tyłu. Shift tabula. Przenieś do góry. Strzałka w górę. Przycisk. Przenieś do góry. Strzałka w górę. Przycisk.
0: Naprawdę zamienić sobie na przykład kolejność strzałek.
1: Strzałka w lewo.
0: Czego co ciekawe na Macu nie możemy zrobić. Inaczej, no możemy, tylko jakim kosztem. A tutaj to jest po prostu w ustawieniach. Nie wiem dlaczego tak jest. W sensie dobrze, że jest taka opcja, bo na przykład wiem, że niektórzy lubią mieć to naturalne przewijanie, że
1: przenieś w prawo.
0: Odwrócone te strzałki.
1: Aktywuj, spacja, główny, F, ruch, nagłówek, do przodu, tabulator, przyć, do tyłu, przenieś do, przenieś, przenieś w lewo, przenieś w prawo, na początek, na koniec, do następnej rzeczy, do poprzez, znajdź, tabulator F, interakcja, nagłówek, aktywuj, spacja, wróć, tabulator, menu kontekst, czynność, urządzenie, czynności, tabulator Z, menu kontekstowe, tabulator M, przyć, czynność, urządzenie, główny, FNH, ekran zmiany aplikacji, centrum sterowania, centrum, do, biblio, szybka notatka, FNK, zablok, uruchom ponownie, zablokuj ekran, tabulator L, uruchom ponownie. Siri, FNS, skróty dostępności, tabula, obróć urządzenie, analizę, kontrol opcja shift command, tryb przekazywania, kontrol opcja command P, przycisk, gesty, nagłówek.
0: Ale tutaj mamy ciekawą zakładkę gesty.
1: Gesty klawiatury, tabulator G, przycisk, dotknij.
2: Przesuń gesty palcem klawiatury, palcem w dół, brzmi ciekawie.
0: Ta, i chodzi o to, że możemy mapować jakby gesty palca pod klawisze.
1: Przesuń palcem w lewo, przesuń palcem w pomniejsz, przycisk, powiększ, obróć w lewo, obróć w prawo, dotknij dwoma palcami,
0: jedyne
1: przycisk.
0: Jedyne praktyczne zastosowanie, jakie dlatego znalazłem, to granie w gry, które jakby same z siebie nie obsługują klawiatury.
2: No tak i na przykład jeżeli ktoś, podejrzewam, że osoby o jakiejś ograniczonej mobilności też mogłyby z tego skorzystać, jeżeli komuś wygodniej byłoby na przykład pewne gesty wykonywać z użyciem jakiegoś skrótu, a nie z ekranem, z ekranu dotykowego.
0: No tak, też mi się przypomniała taka rzecz, że jak jesteśmy w tym widoku slide over, to trzy palce w górę i w dół, to jest poprzednia następna aplikacja, ta pływająca. Tutaj też niestety mnie zbiły z tropu. Zbiły mnie z tropu te opóźnienia, które miałem. Ja sobie tu pozwolę jeszcze zobaczyć do notatek, czy jeszcze coś tu, czy o czymś jeszcze nie powiedziałem.
2: Wygląda na to, że tak naprawdę zbliżamy się do podsumowania po prostu tej naszej audycji dzisiejszej.
0: Więc tak, dla mnie osobiście iPad bardzo praktycznym urządzeniem jest. Korzystam naprawdę z niego na co dzień. Nie odważę się jednak pokazać Rysika, bo te opóźnienia mi pokazały, że lepiej nie będę się błaźnił. O Rysiku zrobię osobną audycję nagraną, jeżeli chcecie.
2: Ja myślę, że warto, bo to jest takie urządzenie jeszcze nie wyeksplorowane wśród niewidomych.
0: Ja
2: zdecydowanie.
0: Mam straszne problemy z tym opóźnieniem. Niestety czuję się tak, jakbym.
2: To znaczy, no tak, no, bo ty masz od słucharku w tym momencie na sławkach bezprzewodowych, tak?
0: Nie, no, na kablowych z komputera, tylko Zoom generuje opóźnienia.
2: A to jest bardzo dziwne, dlaczego
0: wysokie.
2: On generuje te opóźnienia.
0: Nie mam jak pokazać, jakie mam te opóźnienia.
2: Ja je słyszę, bo ja słyszę gdzieś tam też z twoich słuchawek i bardzo mnie to
0: właśnie
2: zastanawia, dlaczego tak.
0: Uwaga.
1: Przesuń dwoma palcami w dół, przycisk,
2: no,
1: przesuń dwoma palcami w lewo.
0: To są ogromne opóźnienia,
2: tak,
0: no, na to, że miałbym coś rysować.
2: No to jest irytujące oczywiście, że tak.
0: Więc niestety, przepraszam, że zawiodłem w tej kwestii. Natomiast podsumowując, w takich kilku punktach. Po pierwsze, iPad jest niesamowicie praktycznym urządzeniem. Jest dużo praktyczniejszy niż myślałem, że kiedykolwiek uznam, że będzie. Jest to urządzenie, z którym naprawdę bardzo przyjemnie mi pracuje. Nawet udało mi się dzięki świetnej aplikacji ISH, swoją drogą polecam. To jest emulator Linuxa.
2: A to tak, to też polecam. Zresztą polecaliśmy niejednokrotnie w tyfloprzeglądach również. Bardzo fajnie się tym... Jeżeli nie znajdziecie do tego żadnego innego zastosowania, to chociażby do zdalnego łączenia się z serwerami. To ja nic lepszego nie znam.
0: Prompt, ale niestety droga aplikacja, ale jak ktoś tak poważnie pracuje z SSH, ale no nawet udało mi się na iPadzie uruchomić Windowsa za pomocą UTMSE. Działa to... No, jak ktoś ma ideologiczną potrzebę korzystania z Windowsa na iPadzie, to się da, ale przez pewne ograniczenia techniczne, mimo że hardware iPada jest w pełni jakby gotowy na to, żeby Windowsa spokojnie uciągnąć, no to przez pewne ograniczenia programowe, co ciekawe, tego się za bardzo nie da zrobić, ale da się. Natomiast przy pomocy ISH byłem w stanie uruchomić Visual Studio Code, byłem w stanie programować na iPadzie i miałem dokumentację w jednym oknie i VS Code'a w drugim oknie. Nie powiedziałbym, że programuje się wygodnie jak na komputerze, bo nie jestem w stanie uruchamiać tego, co piszę. Chociaż trochę jestem, bo jest to aplikacja Swift Playgrounds. Jak ktoś programuje aplikację dla platform Apple, no to może sobie to na iPadzie zainstalować i wtedy to działa fajnie. Edycja tekstu w ogóle magia dla mnie, pod warunkiem, że się coś nie zbaguje tak jak dzisiaj na audycji. Jest to niesamowicie dla mnie praktyczne. Praktycznie się robi zarządzanie arkuszami kalkulacyjnymi, wykresy w Numbers, czy w Desmosie, w kalkulatorze tym naukowym. Bardzo fajnie to działa. Eksploracja map, bomba, edycja dźwięków, logiku, nie umiem, ale się uczę i ma to potencjał naprawdę ogromny, bo zużycie energii jest praktycznie zerowe. Nawet jak się edytuje, jak ktoś słuchał mojego podcastu, jeszcze go nie ma, no to jak będziecie słuchać podcastu o Luma Toolboxie, to część jego została wyedytowana na iPadzie właśnie. W Logiku, więc da się jak najbardziej. Co jeszcze? No, wiadomo, odpisywanie na maile, SMS-y i tak dalej. Dzięki tym funkcjom wielozadaniowości bardzo fajnie to działa. Jak na przykład coś między sobą przesyłamy w jakichś projektach i tak dalej, to naprawdę bardzo fajnie. Wszystkie notatki do tej audycji, cały research do tej audycji. Przez to, że ta audycja jest na iPadzie, cały research był robiony na iPadzie i wszystko bardzo, bardzo fajnie się spinało. Na pewno nie jest to urządzenie dla każdego, na pewno nie jest to urządzenie, które każdy niewidomy musi mieć, bo to jest coś, co zmienia życie każdej osoby niewidomej.
2: Ja myślę, że też zupełnie inaczej jest, jeżeli ktoś już jest w tym ekosystemie Apple bardziej zanurzony. I dla takich osób może iPad dać na przykład więcej. Ja, mimo tego, że ja bardzo cenię iPhone'a i gdzieś tu też mam Apple TV, to się na przykład totalnie nie zaprzyjaźniłem z Maciem i... No, moim podstawowym komputerem jest jednak mimo wszystko Windows. Więc ja mam wrażenie, że dla mnie na przykład, to nie wiem, czy iPad byłby akurat fajną rzeczą. Być może jeszcze Maciek coś nam doda, bo jest z nami i może jakieś tutaj refleksje. Czy cię Maćku coś tu przekonało, czy niekoniecznie? Witaj.
3: Cześć ponownie. Ja mam w sumie bardziej najpierw pytanie, potem ogłoszenie, a potem... Nie wiem co, ale no. na pewno odnośnie pytania i właśnie co do Logika tak naprawdę na iPada, to powiedz mi Arek, jak zasadniczo też się z niego korzysta? Też jest fajnie generalnie, jakbyś miał Logika Macowego porównać powiedzmy z tym iPadowym?
0: Logika iPadowego nie umiem. W Logiku Logik Macowy to jest dla mnie czarna magia, więc to jest na zasadzie mniejszego zła chyba.
3: Aha, okay.
0: W sensie ja po prostu nie miałem jeszcze czasu tak się zagłębić. No, Macowy Logic jest mniej dostępny jakby tak domyślnie, ale do Macowego Logica mamy skrypty, a do iPadowego nie mamy. Natomiast na iPadzie, jeżeli pracuję z efektami, to te efekty dużo lepiej działają na iPadzie niż na Macu. W sensie na moim Macu Mini M2 efekty niektóre renderują pliki wolniej niż na iPadzie. Więc pod względem takim surowej szybkości iPad wygrywa, pod względem wygody iPad też wygrywa, bo lepiej ogarniam po prostu interfejs Logica na iPadzie. Ale czy gdybym profesjonalnie się zajmował edycją dźwięku, czy bym miał takie zdanie? Nie wiem.
3: Mhm. No tak mnie właśnie zaciekawiło, bo mówiłeś, że część podcastów edytowałeś na iPadzie, tak, w sumie tak, nawet tak. Więc tak, stąd pytanie.
0: Fajnie, że można edytować tymi gestami uszczypnięcia. To jest bardzo wygodne, jak czuję ten dźwięk pod palcami, niejako. Głupota, a mnie osobiście cieszy. Wiesz, tymi gestami zaznaczania, odznaczania mogę odznaczać audio na Logiku, więc można sobie wypróbować za darmo Logika na iPada też, więc jeżeli ktoś chce, to polecam. Można z App Store'a sobie pobrać. I jest subskrypcja miesięczna, więc ten Logic jest bardziej przystępny. Jeżeli ktoś nie ma problemu z subskrypcją, chce wydać mniej naraz, to na iPada jest subskrypcja, na Maca nie ma, niestety. Więc jeżeli ktoś chce spróbować, to
3: tysiaka
0: polecam.
3: Trzeba wydać dożywotnio raz, no.
0: No, tak.
3: Na Maca, no. Ale to ta subskrypcja, znaczy trial jest ile, miesięczny czy tygodniowy? Jak to wygląda?
0: Trial jest chyba w ogóle 3-miesięczny.
3: W sensie nie na Maca, tylko subskrypcja na iPada.
0: Nie, na iPada jest subskrypcja jest miesięczna, a trial nie pamiętam ile.
3: Bo mam powiedzmy gdzieś tam też głównego zainteresowanego, który, ale dobrze, że mówisz, że też jest darmowy okres próbny, jeśli o tego suba chodzi, no to spoko, to ja mu to też przekażę zresztą, bo chyba nas dzisiaj was nie słuchał, niestety. Natomiast właśnie, ogłoszenie jest takie, że nowe bety są, trochę nie w temacie, ale nowe bety są 18.0 i to, co najważniejsze, w Sonomy 15 naprawili ten durny błąd sama z przełączaniem się języków, więc...
0: No nareszcie, to dobrze, tak. Bo teraz Mac mi robi za komputer emisyjny, ale zaraz po audycji spieszę aktualizować. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo proszę. Jest, więc można śmiało aktualizować. Tyle, że no właśnie, bo ty masz 15.0 czy 15.1?
0: 15.0, bo macham się z tym, że skoro nie mogę, no to nie mogę. No.
3: Jasne. I jeszcze w sumie odnośnie iPada, tak powiedzmy, bardziej woli takiego... No bo właśnie, bo możemy sobie, prawda, iPada kupić i jak nam się nie spodoba, to możemy zwrócić, ale też nie zapominajmy, że i rzeczywiście krakowski OWiD to ma, ten ośrodek testów i wsparcia, gdzie wypełniamy sobie ankietkę przez SOF, z kolei, prawda, system obsługi wsparcia pefronowskiego i tam generalnie jak odpowiednio ten, to tak naprawdę oni tam w katalogu sprzętu iPady też mają, żeby nie było, więc w razie czego, to można sobie takiego iPada zupełnie za friko na 3 miesiące wypożyczyć, a potem jak się jeszcze do nich napisze i tego, to przedłużają bez problemu, więc w sumie ten próg wejścia, no.
0: To nie wiedziałem o tym, to też warto wiedzieć, bo jeżeli ktoś na przykład chciałby sobie potestować, no to zawsze może. Polecam dokładnie. Jakby się zapoznać, bo może komuś się to przyda. Na przykład wiem, że gdybym się zajmował tam partyturami i tak dalej, spisywaniem nut, to też iPad by fajnie się sprawdził do tego, bo te muzyczne rzeczy też można sobie na pewno rysować tam na rysiku i Mentor jest w stanie rozpoznawać. Więc
3: fajnie. Fajnie.
0: Są jakieś syntezatory w ogóle, w sensie muzyczne. Na iPada i tak dalej. Ja nie jestem jakimś dźwiękowcem, muzykiem tym bardziej, ale wiem, że jest. Jakby dla mnie do takiej pracy, powiedzmy trochę biurowej, trochę technicznej, powiedzmy technologicznej, bardzo się to sprawdza. Jestem niesamowicie zadowolony. Jest to jeden z lepszych zakupów w ostatnim czasie.
3: No to jest najważniejsze tak naprawdę, to w sumie tak fajnie to podsumowałeś w sumie, bo tak, no po prostu przekonał cię ten sprzęt, trafił do ciebie, do twoich potrzeb, jest fajnie, a tak mówię, no ktoś by chciał się, powiedzmy, tanim, w zasadzie zerowym kosztem przekonać, no to mamy ten Ovid i oni tam nie tylko iPady, no i te, i iPhony mają, i Androidy mają, i MacBooki mają do wytestowania, Watche różne, i nie tylko Apple Watche, ale i jakieś Galaxy Watche, coś tam tego, więc kurczę, no myślę, że się warto zainteresować.
2: Jest co testować.
3: Jest tak, co no testować.
0: To na pewno. Dobrze, to jest na pewno cenna informacja. No mówię, niestety nie udało mi się tej audycji przeprowadzić tak, jakbym chciał. Nie przewidziałem tego problemu z opóźnieniami. A on jednak dużo zmienia, bo to wymaga...
2: A to jest też w ogóle bardzo dziwne, bo no, nigdy wcześniej takich opóźnień nie było, bo ty udostępniłeś tego Zooma po kablu, czy bezprzewodowo?
0: Po kablu. Właśnie, najgorsze, że wiesz, że po kablu ja tak iPhone'a udostępniałem przecież nie raz.
2: No właśnie, nie dwa. A to bardzo dziwne. Bardzo
3: a to
2: dziwne.
3: Przecież tym ciekawiej, no właśnie, no. Przecież nie raz ty udawałeś i Wojtek przecież jak tak. To też po Zoomie chyba udostępniał.
2: Oczywiście.
0: Normalnie. Więc tak. Ale jeżeli ktokolwiek miałby jakieś pytania co do iPada... Jeżeli ktoś chciałby, żebym coś przetestował, szukam zawsze aplikacji do testów.
2: Są komentarze, zapraszamy, kiedy audycja się ukaże, to do tego, żeby tam się udzielać.
0: Jest swoją drogą, a propos jeszcze bardzo ciekawych i praktycznych zastosowań rysika, jest aplikacja na iPada, która się nazywa SlidePen. I ta aplikacja polega na tym, że mamy na przykład prezentację w PowerPoincie czy w Keynote i rysikiem, naciskając, jakby ściskając rysik jednokrotnie, przesuwamy prezentację do przodu, dwukrotnie przesuwamy prezentację do tyłu.
2: A to bardzo fajna sprawa.
0: I zastanawiam się, czy Keynote, jako że jest dostępnym programem, czy dla osób niewidomych, które na przykład coś prezentują, czy takie rozwiązanie byłoby przydatne? Niestety nie mam takiego, że tak powiem, doświadczenia korporacyjnego, żeby to sprawdzić osobiście. Ale jeżeli ktoś ma, to polecam SlidePen, aplikacja się nazywa, i dajcie znać, czy jako osoby niewidome wam to się przydało do czegoś.
2: Okej, Maćku, to czy jeszcze coś chciałbyś dodać?
3: Zasadniczo chyba nie. No, tak mi się wydaje, że ten... No w sumie ciekawe, bo to jest jak od zewnętrznego dewelopera, w sumie ciekawe rzeczywiście, czy ta apka byłaby dostępna, znaczy czy z Keynote'em by współpracowało. No.
0: W sensie, no, dobre pytanie. Dla widzących współpracuje z Keynote'em, ale czy dla nas? Nie wiem. Właśnie chciałbym to sprawdzić jakoś, a nie mam jak.
3: Mhm. No dobra, to ja się już zawijam. Fajnie było w sumie usłyszeć i wziąć udział też poniekąd tam. No, to dzięki wielkie.
2: Dzięki za telefon, pozdrawiamy. No dobrze, Arku, to czy coś jeszcze tu na koniec możemy dodać? Chyba tyle, że po prostu warto testować. Warto spróbować.
0: Jeżeli chcecie, może iPad występuje w dwóch wersjach takich zasadniczo bez karty SIM i z kartą SIM. Ja mam tego bez karty SIM, ja często z iPada korzystam offline i nie mam z tym problemu, bo to nie jest urządzenie, które muszę mieć cały czas pod internetem.
2: A wtedy jest tańszy.
0: No wtedy jest tańszy. Ja, on w ogóle jest chyba za 599 domyślnie, ale są na Allegro oferty bardzo dobre za na przykład 4300, 4200. Więc można też na raty sobie wziąć.
2: No i to też jeszcze zależy, jaki iPad, bo tych iPadów troszeczkę jest.
0: Tak, ja mam akurat tego iPada Pro. Są też iPady Air. To jest, warto celować moim zdaniem przynajmniej w te z procesorami M, jeżeli chcemy jakby mieć taki bardziej żywotny sprzęt, no bo można celować w te starsze iPady, ale one i mają gorsze baterie i nie mają tych wszystkich funkcji i nie mamy dostępu do wszystkiego, do całego tego oprogramowania. Więc jeżeli jesteśmy pewni, że to jest to ja bym wolał osobiście, ja bym celował w iPady te z serii M. Bardzo fajne urządzenia. Cienkie, z naprawdę jasnymi ekranami, jeżeli komuś to jest potrzebne, jeżeli na przykład ktoś jest słabowidzący. Jest bardzo gęsty jest ten ekran, w sensie jest duży DPI, więc jeżeli ktoś jest słabowidzący, to obraz też jest ostry. Z tego co wiem, te ekrany też nie męczą jakoś bardzo oczu. Jest też ta wersja nanoteksturowa, czyli takie matowe szkło, powiedzmy. I problemem tej wersji jest to, że musimy wziąć terabajtowego iPada wtedy, jeżeli chcemy nanotekturę. No to już w ogóle chyba dla słabowidzących byłaby najlepsza opcja, ale nie wiem, bo sam jestem osobą niewidomą, więc mówię tylko z tego, co akurat o tym mówię, tylko z tego, co czytałem. Więc no, polecam testować iPada. Sam nie myślałem, że to będzie tak fajne, tak przydatne urządzenie dla osoby niewidomej. Przynajmniej dla mnie, na moje potrzeby. No i tak, no w razie jakichś pytań zapraszam, myślę, do kontaktu, prawda?
2: Dokładnie. Dokładnie, zapraszamy do chociażby zadawania pytań w sekcji komentarzy pod audycją. A tobie, Arku, na dziś dziękuję za udział w audycji.
0: Ja również dziękuję i życzę wszystkim miłego wieczoru.
2: A ja przypomnę, że o multitaskingu, wielozadaniowości, tak bardziej po polsku, w iPad OS opowiadał Arkadiusz Świętnicki. Ja też dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyfloradiu.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu mamy dziś poniedziałek, to jest 25 dzień sierpnia 2025 roku, a my zaczynamy kolejne wydanie Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia i dziś ponownie słyszymy się z Robertem Łabęckim. Dzień dobry, Robercie, dobry wieczór, bo to taka jesienna trochę pogoda, to może no, nawet i dobry wieczór można się przywitać.
1: Dobry wieczór, można powiedzieć, no w sumie dzień dobry, bo tak niby powinno być jasno, ale jest szaro, buro i ponuro, tak jakby jesień
0: ale za parę trochę. Dni ma się rozpogodzić, także spokojnie, jeszcze trochę z tego lata będziemy mieć tego roku. Przynajmniej tak specjaliści od pogody zapowiadają.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo prawdopodobnie będzie tak, że może będzie wrzesień, październik upalny, a teraz mamy jak mamy.
0: Całkiem możliwe. Pamiętam, że 2 lata temu miałem właśnie akurat urlop we wrześniu i miałem naprawdę bardzo ładną pogodę w tymże czasie. Także być może to też o to chodzi. No trochę nam się ta pogoda rozregulowuje. Ale dziś nie będzie o pogodzie, aczkolwiek warunki atmosferyczne mają jednak wpływ na odbiór sygnałów radiowych, co by nie mówić.
1: Oczywiście.
0: Zwłaszcza dalekich, te wszelkiego rodzaju tropo, esy i tak dalej, i tak dalej. No to tu też od pogody dość sporo zależy. A dziś właśnie o kolejnym urządzeniu, które nam posłuży do odbierania bliższych i dalszych sygnałów radiowych z powietrza. I ponownie firma Sanjin.
1: I ponownie firma Sanjin z 1974 roku. A propos jeszcze pogody, to powiem, że radio może też służyć jako odbiorca informacji pogodowych, nie tylko tekstowych i wyświetlaczowych i obrazkowych, ale także i takich słyszalnych, bo przecież prognoza pogody w radiu też jest.
0: Oczywiście.
1: Prawda, jak najbardziej. Więc troszeczkę z pogodą, ale tak, firma Sanjin, może tak to mówić, Sanjin, tak się ją pisze się.
0: Powstała tak w połowie mniej więcej lat 70., jak wspomniałeś.
1: W 1974 roku.
0: Ale radioodbiornik jest nowszy.
1: Radioodbiornik jest nowszy, aczkolwiek ta wersja już jest lekko archiwalna, ponieważ, jak się dowiedziałem, zastąpiła ją nowsza wersja tego odbiornika, DPR-76BT. My nie mamy BT, uwaga, nie mamy BT, do nas przyszło bez BT. Egzemplarz, który mamy, jest bez BT. Że, tak powiem więc...
0: BT jak Bluetooth.
1: Bluetooth, więc u nas tego Bluetooth nie ma. Ponoć wersja z Bluetooth ma lepszy w ogóle głośnik i jest w ogóle OE, ale ja nie wiem, się tym nie zajmuję, bo po prostu nie mam tej wersji BT. I tak powiem, że ta wersja walizkowa, jak oni to nazywają, czyli radio do walizki z ładowaniem, tak to nazwali, DPR-76, ale bez Bluetooth, które dzisiaj omówimy, jest i tak dosyć drogie jak na radio. A to radio z Bluetoothem chyba jest trochę tańsze, chociaż w zależności od sklepu ceny są bardzo, bardzo, bardzo różne. Ale dzisiaj omówimy właśnie DPR, Digital Portable Radio, DPR-76.
0: To skoro już powiedziałeś o cenie, to tak może od końca zacznijmy. Na jaką cenę trzeba się przygotować, jeżeli chcielibyśmy stać się posiadaczem takiego radioodbiornika i o ile jeszcze upolujemy go gdzieś w jakimś sklepie?
1: Tak jest na Amazonie, na przykład za całe 405 zł.
0: Okej, okay. No to no dla jednych dużo, dla innych mało, to wiadomo.
1: Tak, uważam, że można było to dostać taniej. Czy to jest warte 405 zł? Bym polemizował, no ale...
0: Porozmawiamy sobie dziś właśnie.
1: Tak.
0: Między komu innymi o tym.
1: Tak. No więc może weźmy się do rzeczy, jak mawiał tragarz, biorąc się za walizki. Radio Sanjin DPR-76 przychodzi do nas w dosyć pokaźnym kartonie, wielorazowym, zabezpieczanym takim języczkiem. Może długość opakowania 28,2, wysokość opakowania 7,2 i grubość opakowania przepraszam, wysokość opakowania 14,2, grubość opakowania 7 cm. Tak mniej więcej. Mogłem tam o jakieś 0,2 się pomylić, ale tak to mniej więcej wygląda. W środku, koło siebie, są ułożone w takiej foremce. Ja to wyciągnę. Oczywiście unboxing u nas. Mamy papierki. Mamy foremkę taką jak od jajek. I w tej foremce mamy radio w torebce. Oczywiście pokaźną instrukcję obsługi. Ale oczywiście nie w języku polskim, no bo gdzie? We wszystkich innych. Francuski, szwedzki, chiński. Jaki chcesz tylko tam. Dowoli. Ale nie.
0: Ale polskiego nie ma.
1: Angielskiego nie. Koło radia jest w osobnej przegródce zasilacz. I ten zasilacz jest 7,5 V. 1,5 A. Także całkiem solidny. Ja tylko przypomnę, że radio jest na 6 paluszków, czyli na 6 V. Ale dlaczego 7,5? To już za chwilę wyjaśnię. Radio ma specjalne mechanizmy do ładowania akumulatorów. W związku z czym tak to postanowiono zrobić.
0: Czyli podobnie jak poprzedni Sanjin, którego prezentowaliśmy.
1: Tak. Tylko, że ten poprzedni Sanjin to te ładowanie miał potraktowane po macoszemu, a ja uważam, że to radio już ma to ładowanie potraktowane bardziej serio. Bo tutaj nie trzeba czekać 12 godzin na załadowanie akumulatora. No mniej więcej po 5 godzinach będzie akumulator naładowany.
0: Ale też, jak rozumiem, trzeba uważać na jakieś tam tryby, ładowanie, nieładowanie, jeżeli mamy baterie włożone.
1: To jak najbardziej jest. Ja to wszystko po kolei będę opisywał.
0: Jasne.
1: Więc mamy radio. Radio jest takie plastikowe. Waży 580 gram. Jest to troszkę większe, ale nie, ono nie ma 28 cm. 28 cm to jest z opakowaniem. To gdzieś będzie miał gdzieś 15. 15 na około 5 grubości, na około 5 wysokości. Nie, wyższe. Około gdzieś 7. No taki tranzystorek. Jak to powiedział, tranzystor. Troszkę mniejszy od Degena D1103. Większy od DPR-a, większy, to jest większe. Na wielkość, może tak, zobaczę, czy prawie wielkością, wielkości smartfona, iPhone'a. iPhone jest troszeczkę mniejszy, ten normalny iPhone, nie ten SE, tylko to jest troszeczkę większy od iPhone'a.
0: Jasne.
1: Ja wiem. Dokładnych danych nie znalazłem, przepraszam. Takich totalnie. Znalazłem z opakowaniem, bez opakowania nie znalazłem. Mea culpa, może gdzieś powinienem bardziej poszukać. Ale no takie troszeczkę większe od smartfona. I teraz może, co mamy na tyle? Na tyle mamy 4 śrubki. W ogóle całe radio jest gładkie, gładziutkie. Ponoć jest wodoodporne. Ile to, nie wiem. I nie będę wrzucał do wody, wybaczcie państwo. To ja nie... Ja wiem, że są kanały na YouTubie, które wrzucają głośniki do wody, ale...
0: No my akurat nie będziemy tego aż tak bardzo testować.
1: No, wybaczcie państwo. W ogóle radio jest w takim jakby silikonowym etui. Wszystko jest tutaj zasilikowane.

0: jest złożona tak, że ją się odkłada od prawej strony do lewej. Składa się z sześciu części, gdzie ta szósta część, ostatnia, jest naprawdę taką grubą częścią, że to złamać, to tak trzeba się... No trzeba się trochę postarać. Bo niektóre te, nawet ten mały Sanjin, to ostatnia ta część anteny była taka, no, wiotka, cienka. Tutaj ta jest gruba taka, ja bym tak powiedział, solidna dosyć. Na tyle też jest baternik mieszczący cztery baterie AA, takie zwykłe paluszki, bądź akumulatory. W baterniku nad tymi bateriami, oczywiście wszystko, co jest ładnie, wszystko jest odsprężynkowane, żeby nie powiem. Nad tymi bateriami jest też przełącznik i przełącznik jest na ładowanie i rozładowywanie. I teraz mamy, jak trzymamy radio baternikiem do siebie,
1: Robercie, do naszego brzucha. Ja tylko zapytam, bo wspominałeś wcześniej, że radio działa na 6 baterii. A teraz mówisz o 4. Czyli 4. 4. Okej.
0: Na 6 volt.
1: Tak, i właśnie mówiłeś, że tam 7 z kawałkiem, ale 6 baterii. Okej, okay. Ale to jak rozumiem, po prostu pomyłka.
0: 7,5 volta, ale 6 volt. Być może coś się chlapłem.
1: Dobra, ale w każdym razie 4 baterie.
0: 4 baterie, każda po 1,5 volta, jasne. Czyli mamy 6 volt, a zasilacz mamy 7,5 volta i 1,5 ampera.
1: Dobra.
0: W zestawie, na wyjściu. Do tego baternika, jak trzymamy baternikiem do siebie, to w prawo mamy na baterię alkaliczne, a w lewo mamy naładowanie. Też taki slider. Hop, hop. Taki przełącznik. Jak trzymamy na zasilaniu, jak trzymamy na tym wyświetlaczem do siebie, głośnikiem, tak prawidłnie, to mamy po lewej stronie, czyli w stronę tych gniazd, to mamy na baterię, znaczy na baterię, a żeby ładować, to jakby w tamtą stronę, czyli gniazda przewodzą prąd i idzie to w prawą stronę.
1: Czyli w prawo po prostu ten przełącznik.
0: W prawo ładowanie, w lewo baterie zwykłe.
1: Okej.
0: No bo tak jak powiedziałem, można to bardzo różnie. No to oczywiście to tak trzaska, jak się to załącza, to bardzo dobrze jest wszystko spasowane, żeby nie było. I to, no i jeszcze na tyle. Na tylnej ściance mamy blokadę klawiszy. Też slider. W Sanjinie też mieliśmy blokadę klawiszy, tutaj też. W tym DPR 65. I tutaj też mamy blokadę klawiszy. I teraz tak, na dół mamy klawisze odblokowane, do góry zablokowane. I to jest na tylnej ściance, dosłownie jak mamy antenę, no to zjeżdżamy troszkę palcem w dół i mamy ten, mamy tę blokadę, ten przycisk blokady. I to jest tylna ścianka, czyli na tylnej ściance mamy paternik, mamy antenę i mamy ten przesuwnik do blokady. Jak otworzymy baterię, to mamy, jakby powiedzieć, na brzegu baternika mamy ten przesuwnik, przełącznik do blokady. Znaczy nie do blokady, tylko do baterii. Do przełączania, czy ma ładować, czy ma nie ładować akumulatorki. No i to radio jest bardziej nastawione na to ładowanie, żeby nie powiedzieć. No i teraz lewa ścianka od góry, wejście USB-B do kabelka komputerowego do aktualizacji firmware'u albo do jakichś innych zastosowań, nie wiem jakich, ale wiem, że do aktualizacji firmware'u. Firmware'u nowego nie znalazłem, nie wiem, może jest jakieś, może nie,

0: Ale jak rozumiem, ten radioodbiornik nie może działać na przykład jako karta dźwiękowa.
1: Nie, nie udało mi się tego dokonać.
0: Okej.
1: Okay. Po włożeniu kabla, po włączeniu do komputera odzywa mi się dźwięk, że coś jest, ale żadna karta w systemie nic mi się nie pokazuje.
0: Rozumiem.
1: Chyba, że może w kontrolerach dźwięku, wideo i gier, to może tam coś, ale tak to mi nic się nie pokazuje. Więc tu mamy to wejście takie na kabel po lewej stronie. Poniżej mamy wejście na słuchawki 3,5 mm. Dodam, że oczywiście dźwięk w słuchawkach jest stereofoniczny. I poniżej mamy wejście na zasilacz. Zasilacz też 3,5 albo 4,5 mm z odpowiedni. Mamy go w zestawie. To jest lewa ścianka. Lewa ścianka. Na prawej ściance nie mamy nic. Jest puściutka. Na dole mamy tylko takie nóżki. One oczywiście są też wyrzeźbione jakby w tym silikonie też. Ale oprócz tego są też tak zwyczajnie. No i teraz przód. Po lewej stronie plastikowa maskownica i okrągły głośnik, a po prawej stronie wyświetlacz i to przynajmniej trzy wiersze, tak myślę, i przyciski. No i oczywiście etykieta, Sanjin i tak dalej. Sanjin etykieta też jest na tyle i pod bateriami, na pokrywce. Także to można sobie przeczytać o modelu. I teraz od przodu jaki mamy, jak mamy z tymi przyciskami, bo no te przyciski są troszeczkę pokręcone, więc może od lewej strony. Mamy tak. W ogóle w tym Sanjinie mamy takie przełączniki, czyli mikroprzełączniki bezstanowe. To dotyczy całego radia. I tak, od lewej strony volume minus, czyli ściszanie 1, 2, 3, 4 strzałka w górę. Ja wiem, że powinno być strzałka w dół, ale działa jak strzałka w górę. Dlaczego? Nie wiem. Ale tak jest. Rządek wyżej. Volume plus, czyli zgłośnianie, też z takim odpowiednim wyfakturowaniem na przycisku, z takim plusikiem. I tutaj mamy już inaczej. Bo tu mamy page, przycisk page, potem autotune, info menu, select i strzałkę w dół, tudzież strzałkę w górę. Dlaczego ja tak mówię? Dlatego, że strzałka w górę działa jak strzałka w dół działa jak strzałka w górę. Dlaczego tak jest, nie wiem. Ale tak tu jest. I co zrobić?
0: I to nie tylko w tym modelu, bo w tym poprzednim, w 65, też to tak działało.
1: Tak. I nad tym przyciskiem strzałki jest przycisk Bend, który przestawia między DAB Plus a FM-em i odwrotnie. Nad tym przyciskiem jest przycisk Power, czyli prawie w górnym prawym rogu tego radia, a jeszcze nad nim jest jakaś dioda, taka świecąca, nie wiem co ona tam robi, chyba świeci. Świeci do czegoś tam miga, ale jest. Radio oczywiście jest opływowe. Tutaj nie może się nam żadna krzywda stać. Tu jest health and safety, proszę Państwa, w pełnym zakresie. Tak. No to rozkładam antenę, ponieważ jesteśmy w środowisku zaśmieconym elektromagnetycznie. W związku z tym ta antena się nam tutaj przyda. No i startujemy od odbioru audycji radiowej, ale zanim to może zobacz, Michale, czy są jakieś komentarze, jakieś pisy.
0: Już zaglądam. Tu Sylwester do nas pisze.
1: DJ Wolter.
0: Tak, DJ Wolter. Ja poszukuję odbiornika małego na wymienne baterie AAA z dwoma głośnikami stereo, z gniazdem USB, USB-C, z radiem FM i DAB Plus oraz Bluetoothem. Co byś mi, Robercie, poradził?
1: Ciężka sprawa. Bo to wszystko jest się skomasowało. Bo są takie odbiorniki, które by ci przypasowały, no ale one mają na przykład wymienny akumulator. Tak? Znaczy nie wymienny, tylko wbudowany. Są na USB-C. Nie są na te bateryjki małe. Są za co na bateryjki, ale nie mają na przykład takiej wielkości. Albo jeszcze, no to ciężko powiedzieć. Ja też nie znam wszystkich na świecie produktów, ponieważ do nas nie przychodzą, a to, co zakupujemy, no nie zawsze nas stać. Także ja na razie nic nie widzę z małych takich odbiorników dabowych. No to jest na przykład Sencor. Nie pamiętam w tej chwili jego nazwy, ale to jest na wbudowany akumulator. I jest też Radio Blow RK4. To on też jest na wbudowany akumulator i na USB-C. Ma na DAB Plus, ale nie ma tych bateryjek AAA. Jest też Kenwood, ale jest też bez bateryjek, tylko na wbudowany akumulator.
0: Zastanawiam się w sumie, czy nie lepiej by nawet było. No oczywiście wiadomo, że to każdy ma swoje preferencje, ale może nawet i taki akumulator, który jest chociażby w tych Sencorach, to byłby lepszym rozwiązaniem niż te baterie, które trzeba wymieniać. A ten akumulator też chyba jest wymienny.
1: Nie.
0: Nie? Już jest wymienny?
1: Nie, wszystko zabudowane. Nie,
0: zabudowane wszystko.
1: Nie, jakby to było wymienne. Jedyne radio, które znam z wymiennym akumulatorem, to jest ten Technisa Digit Radio One S lub Digit Radio... Digit Radio One lub Digit Radio Two. Mhm. Z rozszerzeniem S bądź bez S-ki, to zależy jak kto tam chce. I ono rzeczywiście jest... Ono jest rzeczywiście z akumulatorem wymiennym, takim od Nokii BL5C. Takim to jeszcze ewentualnie Ela Ultra, Eltra Ula i Sencor. Nie pamiętam jego nazwy, ale mam nadzieję, że będzie go prezentował kolega Krzysztof, bo go posiada. Może go zaprezentuję. On jest z wymiennym akumulatorem. Co do tego, czy lepiej jest z baterii, czy z wymiennego akumulatora, powiem tak, każdy kij ma dwa końce, panie Michale, ponieważ na ten wbudowany akumulator zawsze trzeba czekać, zanim się go naładuje. Bateryjki wymienił, nawet kupił sobie komplet akumulatorków zamiennych, litowych, no bo teraz już są nawet takie, 1,5-woltowych, nie te 1,2 volta, tylko 1,5 volta. Są nawet takie wynalazki, które są ładowane przez port USB-C, jakby same z siebie, i ładowarki nie potrzeba. Dostajemy w komplecie kabel, który ładuje wszystkie je naraz. I wkładamy takie akumulatorki AAA albo AA do sprzętu, który potrzebujemy, i wszystko działa. A potem jak potrzeba, to...
0: Dlatego właśnie mówiłem, że jeżeli akumulator jest na przykład wymienny, no to można sobie zawsze zainwestować wtedy, tak, w dodatkowy akumulator i mieć jakby połączenie tego wszystkiego, tak, że tu nam się istnieje możliwość ładowania tego, a istnieje też możliwość wymiany, jeżeli nie mamy źródła prądu.
1: Ja nie wiem, dlaczego tak to poszło w stronę tych wbudowanych akumulatorów, wbudowanych
0: Dlaczego w ogóle tak idzie się bardzo mocno w stronę tego wbudowanego, z tych wbudowanych akumulatorów, no, chociażby w przypadku smartfonów? Ja mam wrażenie, że to stąd się wszystko bierze.
1: Może i stąd, ale mnie tłumaczył też jeden człowiek, że to z powodu tego, że ludzie często wyrzucali akumulatory na śmieci tam, gdzie nie powinni wyrzucać, a bardziej pamiętają o takim sprzęcie większym, żeby go wyrzucać to miejsce, gdzie trzeba, a nie tam,
0: być
1: gdzie
0: może,
1: nie trzeba.
0: Być może.
1: Być dobrze. Może, no nie wiem. W każdym razie
0: wróćmy
1: to
0: może
1: radio,
0: do...
1: to radio DPR 76 jest radiem na baterie lub akumulatory. Zwykłe paluszki AA R6 2A. Co do DPR 76 BT, nie wiem, nie mam. Nie trafiło do nas, do oceny. Nie mamy. Mamy, to jest radio DPR 76, ale zwykłe. Bez Bluetootha. Czy jeszcze jakieś jest...
0: pytanie? Tak. Nie, na ten moment nie.
1: No to włączamy radio przyciskiem po prawej stronie, prawie na samej górze, przyciskiem Power. Czekamy. Welcome to Digital Radio. I mamy.
0: I całkiem szybko się włączyło.
1: W tej chwili działa FM. I teraz jak szybko schodzimy po FM-ie w dół?

0: tak szybko idzie, a tak idzie, jak skanuje. O właśnie, po FM-ie. Uważam, że całkiem naprawdę szybko.
1: Tak, całkiem szybko.
0: Jak na te wszystkie radia.
1: Zgadza
0: tutaj
1: się.
0: Rewelka. A teraz przełączmy na DAB. Co będzie na DAB? Przełączam. DAB.
1: Plus nawet.
0: Tak. Już przełączyłem i czekamy.
1: Tak. No tu trochę dłużej już.
0: Nie załapiesz?
1: No. O! Coś jest.
0: Tak, ale jak widzimy... Udało się w końcu.
1: Ale...
0: ale nie jest to najlepsze.
1: No nie spisał się tu, nie spisał się.
0: Nie, tutaj nie ma opcji. A teraz jak się przełączamy szybko po stacjach? Po stacjach musimy się przełączać dwa razy strzałka, enter. Dwa razy strzałka, enter. Dlaczego? Bo jak naciśniemy jeszcze raz, to wtedy nam się pokazuje, gdzie aktualnie, na jakiej stacji aktualnie jest odbiornik. No, tak to oni wymyślili. I teraz jak to się, jak człowiek się przełącza? Pyk, pyk, select.
2: Podników. Zgodnie z konstytucją, projekt ustawy budżetowej na przyszły...
3: Dalej je krainy, jakie...
0: Następnie. A to jest właśnie ta sama dwójka, tylko że z DAB.
1: Tylko że z cyfry, tak.
0: Tak?
1: No to przełączanie to już jest okej. Okay.
0: Przełączymy.
4: Jakieś badania podstawowe? Tego nie wiem, natomiast wydaje mi się...
0: Następne. Następne.
5: Józef, teoretyk literatury i sztuki, którego poglądy wpłynęły znacząco na...
0: Następne.
6: Ze skutkami utrudnień, co prawda drogowców...
0: Radio kierowców.
7: Wielkie sekwencje, retrospekcje z życia...
0: Radio Allenstein.
8: Solidaritätsbekundungen.
0: Proszę bardzo. Radio Poland?
1: Tak jest.
0: Radio Poland. I z powrotem Radio Chopin. A teraz jak szybko przełączy na FM z DAB-u? Uwaga, naciskam i przełączam na... Naciskam przycisk BEND. Przełączam na FM. Już jesteśmy na FM-ie. Dla zobrazowania może inną stację.
9: Stąd dobrze widać.
0: Jeszcze raz DAB. Tutaj dłużej. O, mamy DAB.
1: Tak, ale to już załapało, więc też to było krótsze niż to pierwsze przełączenie.
0: Tak. I teraz uwaga, i teraz przełączam z powrotem na FM.
1: Ale tu jest błyskawicznie za każdym razem.
0: No, jak szybko. A tu DAB, ale ten DAB... O, już on tutaj lepiej, ten, o, ale już on...
1: Ale już, tak.
0: Powiedział, jeśli chodzi o Sanjina tego pierwszego, to chyba w DAB-ie był bardziej...
1: Nie, no zdecydowanie, ja nie pamiętam, żeby były tam jakiekolwiek zacięcia.
0: No, a tutaj...
1: I antena jest, jak rozumiem, wysunięta.
0: Tak, jak najbardziej. Antena jest wysunięta.
1: No bo ze schowaną anteną to pamiętam, że on nie chciał
0: nie,
1: grać.
0: Nie, ze schowaną...
1: Ale z wysuniętą bez problemu.
0: No niestety, no, tak to wygląda, no co zrobię. Przełączam na FM. O. I wyłączam odbiornik. Za długo nie mogę, przepraszam, bo prawa autorskie nas też obowiązują.
1: Oczywiście.
0: Albo bardzo obowiązują. Oczywiście antenę się odkłada na prawo, nie na lewo. Antena ma swój taki uchwycik silikonowy, także to jest bez problemu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o FM, jeżeli chcemy przestawić mono, naciskamy przycisk Select.
8: tutaj nie ma tego problemu, że trzeba wchodzić w menu i wybierać. Naciskamy, bądź naciskami przytrzymujemy chwilkę i włącza nam się mono. I tak samo jak z powrotem chcemy przenieść na stereo. Także nie musimy tego robić z menu. Jakie jest menu? Menu jest wyświetlaczowe, jak ja to nazywam. Wielowierszowe. I o tyle nam się po nim trudno poruszać, ponieważ czyta nam całe prawie menu, czyta nam aplikacja. Czyli czyta nam full scan, nie, automatic scan, autotune, potem czyta nam ojku, autotune, potem manual scan, potem DRC, prune, czy prune, i potem system. A jeszcze jest behavior. To jest zachowanie, jak tam ma czytać to, jak ma się zachowywać na multiplexach ten odbiornik. Ale powiem szczerze, to menu nie jest takie za bardzo przyjazne dla aplikacji czytających. To, żeby nie było, to żebyście Państwo wiedzieli. To tak jest. Lepiej jest niż w tamtym Sanjinie, bo można sobie to zapamiętać i próbować odliczać ilość tych strzałek. Natomiast no nie jest to tak za ciekawie, bo ja przypomnę, w większości radii jest tak, że w menu otrzymujemy, na wyświetlaczu otrzymujemy to, co aktualnie jest pokazane. Tutaj po wyświetlaczu chodzi nam kursor. Jest wyświetlone wszystko, tylko to, na czym jest aktualnie skupiony, jest jakby podświetlone chyba, nie wiem, czy bledszym kolorem, czy innym kolorem, jakoś tak. I to jest tak zrobione. Tym niemniej, no jak to każdy kij ma dwa końce, nam się gorzej czyta, ale widzącym się lepiej obserwuje. Zdecydowanie z tego wyświetlacza. Także coś za coś. Tutaj wyświetlacz, muszę powiedzieć, że zasługuje na uwagę. Bo tu naprawdę te informacje wszystkie ładnie się pokazują na tym wyświetlaczu.
1: Ciekawe, jak na przykład osoby słabowidzące by się odniosły do tego. Czy dla nich to byłoby fajne?
8: Dla nich powinno być chyba dobrze, ja wiem. No, nie wiem, powinno być chyba dobrze. Bo ta kosta, ten jakby ten, no to... No, w każdym razie osoby widzące to zachwycone tym wyświetlaczem. Oczywiście bez problemu są polskie litery. Nie ma polskiego języka menu, żeby nie było. Przynajmniej w tej wersji firmware'u, którą posiadamy w tym radioodbiorniku. Ale są polskie litery. Więc żeby nie było tutaj problemu z wyświetlaniem nie ma, ale no... domyślnie mamy język angielski, jeszcze mamy niemiecki, oczywiście hiszpański, jakiś słoweński, szwedzki, norweski.
1: No polskiego nie ma, musimy się obyć polskimi literami po prostu.
8: Tak, tak. No co więcej, no mówię, dlatego menu nie będę Państwu za mocno prezentował, za bardzo, no bo jest to kłopotliwe. Aha, jeszcze jedna rzecz. Mamy przycisk Autotune, tak samo jak w tamtym modelu mieliśmy też przycisk Autotune, i to jest przycisk do skanowania. I teraz mamy coś takiego. Albo mamy prunę włączone, albo prunę wyłączone. I teraz, gdy mamy prunę włączone, czyli tak zwane usuń nieaktywne, gdy to mamy zahaczone, to każde naciśnięcie Autotuna wyczyści nam listę na nowo i pobierze do odbiornika. Natomiast każde zeskanowanie przy wyłączonej opcji prune, czyli usuń nieaktywne, spowoduje nam dodanie nowo zeskanowanych stacji do już istniejących. Którą Państwo wersję preferują? No to już. Moim zdaniem dla osób niewidomych lepsza jest wersja z włączonym prune. Ponieważ wtedy możemy sobie wyczyścić tą listę już ze skanowanych stacji na nowo, jakby na nowo wskanować.
1: Też mi się tak wydaje. A która opcja, pamiętasz, jest domyślnie włączona?
8: Domyślnie jest wyłączony EEPROM.
1: Szkoda.
8: No cóż, tak samo jak domyślnie jest ustawiony, żeby szukał słabszych stacji, a nie silniejszych. Mhm. W menu też trzeba sobie to poustawiać. I też nie jest to fajne i też nie jest to fajne i łatwe. Bo mówię, to menu jest takie wielowierszowe. No i mówię, no z jednej strony to jest fajnie, bo się fajnie z tego czyta. Nie trzeba czytać po kropeczce, po sylabce, jak to się na większości czyta, w większości sprzętów, tylko jak się poskleja do RDS-u, wejdzie RDS i się jakby sklei, to czyta się fajnymi wyrazami. No, ale dla nas to jest takie sobie. Aczkolwiek i tak ten wyświetlacz jest lepszy niż w tym Sanginie DPR65, ponieważ tam to w ogóle aplikacja nie daje rady. Przynajmniej aplikacja Envision i Sync Assistant Home. Może Lookout coś by poradził, ale nie sprawdzałem, ponieważ telefon z Androidem nie jest moim głównym telefonem produkcyjnym, więc jakoś tak go traktuję trochę po macoszemu. Państwo wybaczą.
1: No dobrze, Robercie, czy coś jeszcze tutaj mógłbyś jakieś możliwości tego radioodbiornika pokazać?
8: To znaczy?
1: No, nie wiem, czy jakieś na przykład zapamiętywanie stacji chociażby FM.
8: Dobrze. O. Już, odnośnie zapamiętywania stacji. Proszę bardzo, bo to... Dobrze, Michale, że powiedziałeś. Zapamiętujemy takoż samoż na DAB-ie jak na FM-ie. Jak powiedziałem, w tym rządku na samym dole mamy 4 przyciski takie okrągłe. 1, 2, 3, 4. A nad nim, koło przycisku Volume Plus, mamy przycisk Page. Radio umożliwia zapamiętanie 20 stacji w DAB i 20 stacji w FM-ie, czyli w sumie 40 stacji. I teraz jak się poruszamy po tych stacjach? Czy zapamiętanych, czy niezapamiętanych? Otóż mamy te przyciski 1, 2, 3, 4 i mamy przycisk Page nad nim. Page, ten przycisk Page nam przeskakuje między 4, 8, 12, 16, 20. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. A przyciski 1, 2, 3 i 4 operują wewnątrz podzbioru.
1: Aha.
8: I teraz tak, gdy jesteśmy na jedynce, możemy sobie... No na przykład, proszę bardzo, może, żeby tu już nie... Jeszcze raz może włączę ten odbiornik celem zrobienia eksperymentu. O, właśnie. I może tak. Znajdę inne jakieś stacje. Oj, tutaj nas zaraz zjedzą. Ale niech tam. Nie wiem, co to jest.
1: To tu chyba jakaś taka...
10: Kochane dzieci.
8: Nie, kochane dzieci. Może sobie jednak... Nie, szukam Polskiego Radia 24. Zaraz mam nadzieję, że coś znajdę.
1: No to nie brzmi na Polskie Radio 24.
8: A nie, nie mogę, ale jadę, no mogę. Czyli tak jak mówiłem... To jest ciekawe, im w dół, niżej, tym gorzej, ale to jest dziwne. Chyba, że nie mamy z jakiegoś powodu Polskiego Radia 24. Niestety nie mogę tutaj zrobić częstotliwości numerycznej. Dobrze, że szybciej wyszukuję.

0: stosuje na kurs i na dobrą sprawę.
1: Dobrze. To dobre reklamy, to może niech inaczej. Będą.
2: I teraz zapamiętam pierwszą stację, okay. Naciskając przycisk jedynkę i przytrzymując. Dobrze. Teraz następną stację wyszukam. Szybciej. O właśnie, następna stacja. I teraz nacisnę klawisz drugi, przytrzymam. Proszę, chyba się zapamiętał. Dobra, i to wyszukam kolejny. To jakiś następny, więc nacisnę trzeci page. Trzeci przycisk, trzeci od prawej, na samym dolnym rządzie. O, chyba powinien się pamiętać. I czwartą stację. O, proszę. I czwarta stacja i naciskam czwarty przycisk. Chyba się zapamiętał. No i teraz naciskam krótko przycisk pierwszy. Drugi, trzeci, czwarty.
1: I są te cztery stacje.
2: I teraz nad nim jest przycisk page. I na przykład naciskam ten page. A tu mam... Bo teraz page nacisnąłem. I nic się nie dzieje.
1: No nie.
2: Cały czas mam te same stacje. Jeszcze raz page naciskam. I też się nic nie dzieje. I teraz trzeci raz naciskam page. Nic się nie dzieje. Piąty powinien... Też się nic nie dzieje. I teraz 5 razy naciskam. 3, 4, 5. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Nie, też się nie dzieje. Też nie mogę.
1: Ale okej, jak rozumiem, to chodzi o to, że ten przycisk page przełącza nam jakby banki pamięci. Czyli, tak. mamy pierwsza czwórka, to jest...
2: Już zmieniłem. Mhm. Chodzi o to, to są tak zwane właśnie te banki pamięci i po to poruszamy się po tym banku klawiszem page, po tych bankach. Mhm. Czyli no tylko kwestia, że trzeba odpowiednio trafić. Każdy bank to są cztery stacje
1: tak. Możemy sobie zaprogramować. I teraz tak, jeżeli na przykład przyciskiem page wejdziemy sobie do drugiego banku, to czy zostajemy w tym drugim banku, czy nie?
2: Zostajemy.
1: A jak wyłączymy radio i włączymy?
2: A jak wyłączymy radio i włączymy, to muszę sprawdzić, i to mogę sprawdzić teraz na bieżąco.
1: Okay.
2: Już to robimy. Moment. O, jestem. Dobra, a teraz przełączę się. Nie, to inaczej. O.
1: O, jest
2: dobra,
1: pusto.
2: Jestem w drugim banku, pusto. No po prostu nie przełącza. On
1: no tak.
2: Patrzy i teraz wyłączyłem i za chwilę włączę i zobaczymy, czy zostaniemy w drugim banku, czy nie.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe akurat, jak to się zachowa.
2: I zobaczymy. Tak,
1: zostajemy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo dzięki temu można mieć nad tym jakąś kontrolę. Nie trzeba sobie tego liczyć. Chociaż inni na przykład może chcieliby liczyć.
2: Aha. No właśnie trzeba tu... Ja myślałem, że to jest na zasadzie liczenia. Nie, to nie jest na zasadzie liczenia. To jest... na zasadzie
1: to się po prostu przejścia. Tak, takiego zamkniętej pętli.
2: Tak, ale powiem szczerze, nie, dalej nie przeszedłem na ten bank niestety.
1: Za którymś razem przejdziesz.
2: Zaraz spróbuję przejść. Próbuję przejść. Mam nadzieję, że... Ale to... To nie jest takie wdzięczne, ale jak ktoś się uprze, może to ogarnie, że tak powiem.
1: O,
2: udało się. Już wszystko wiem. Drobna poprawka, trzeba włączać, trzeba to naciskać po dwa razy. Klawisz page musimy naciskać dwa razy. Dlaczego?
1: Bo się pewnie coś wyświetla za pierwszym.
2: Na którym jesteśmy banku.
1: A, no właśnie.
2: I tutaj się zaczyna taniec pingwina po szkle. Czyli naciskamy page dwa razy i się przełączamy między bankami.
1: Okay.
2: Pyk, pyk, pyk, pyk. Tak samo jak między stacjami strzałki.
1: Jasne.
2: Między stacjami dwa razy i select. Dwa razy select. Dwa razy select. Są radia dobowe, gdzie nie trzeba się przełączać. Gdzie na przykład w tym JBL-u Tunel 2, gdzie naciska się jeden przycisk i przechodzi na następną stację, tak? W Senkorze jednym, nie pamiętam którym w tej chwili, nie trzeba. W tym Radio Blow, które będziemy prezentować, RK4, też nie trzeba. Tam trzeba tylko nacisnąć dwa razy, ale samo się przerzuci. No tutaj trzeba nacisnąć i no pamiętać, że trzeba to nacisnąć, także to takie jest. No ale są na przykład takie radia, gdzie trzeba, tak? Nacisnąć cały czas. Sony SDRX1D, tutaj trzeba nacisnąć dźwignię sterującą i trzeba nacisnąć dwa razy i ją jeszcze przydusić. Bo ona jest 3D, ta dźwignia sterująca. No, ciężkie radio do prezentacji to Sony, ale spróbuję z nim też powalczyć i Państwu je zaprezentować.
1: W każdym razie, jeżeli chodzi o Sandjina DPR-76, to czy jeszcze coś warto o nim, Robercie, powiedzieć?
2: Dość ładnie gra.
1: Tak.
2: Ładnie od tamtego, głośniej od tamtego.
1: No z tym dubem mam wrażenie, że tu się nie popisali.
2: No jakoś tak wyszło dziwnie. No. Po prostu, nie wiem. Według mnie lepiej to działało, ale no działa jak działa, no co zrobić.
1: No niestety.
2: Na razie w mojej czołówce. Sharp DRP 420, znaczy najlepszy dub JBL Tuner 2, potem Sharp DRP 420, a potem cała reszta za nim.
1: Jasne.
2: Jak leci. To tam.
1: No ale jeżeli komuś zależy na, no nie wiem, takim radiu nieco większym, tak, bo to nie jest takie małe, bardzo małe radyjko.
2: Nie, to nie jest takie małe jak DPR-65. Uh-huh. To jest troszeczkę większe radio, troszeczkę większe, ale nie jest to radio duże. Uh-huh. To jest radio, wiesz, które spokojnie włożysz do plecaka, do walizki,
1: ale
2: nawet
1: do kieszeni. No właśnie.
2: Nie, do kieszeni spokojnie włożysz, tylko problem, że ono w kieszeni będzie ci trochę zajmować miejsca. No to jest takie większe radio do kieszeni, tak powiem, ale zmieści się.
1: Rozumiem.
2: Zmieści się. Ono jest, mówię, troszkę większe od smartfona. Mhm. Czy ja bym powiedział, że ma gdzieś 7 cali wielkości.
1: Aha, no. No cóż, jeżeli komuś właśnie taki radioodbiornik odpowiada z jakimś tam potencjałem na aktualizację, wszak po coś ten port USB jest do tego oprogramowania,
2: dokładnie,
1: żeby jeszcze twórcy chcieli je wydać.
2: Dokładnie.
1: I opublikować na stronie.
2: A może je gdzieś wydali, a ja nie umiem odszukać, bo to też jest taka możliwość.
1: No, jeszcze przed audycją też próbowałem i też mi się nie udało niczego odnaleźć, ale kto wie, może z tym dubem coś kiedyś poprawią.
2: No ja bym powiedział, że też ten FM, bo im na FM-ie im dalej jakby wchodzimy, tym gorzej, znaczy inaczej, im niżej schodzimy na FM-ie, tym gorzej on nam odbiera.
1: Aha.
2: To jest takie śmieszne, czyli jak jesteśmy na 80, tam 8, 87, to powiedzmy 91, no to ten odbiór jest taki sobie, a potem jest coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej.
1: Im wyżej.
2: Radio też jest takie, jest selektywne, nie mogę powiedzieć, że nie, natomiast jest, to nie jest demon czułości. Też tak bym powiedział, na FM-ie. To jest, no, na przykład mam tutaj, już nie ukrywam, Radio Jart na 90,1. I niektóre odbiorniki sobie z tym radzą.
1: A to nie.
2: A to nie, niestety.
1: Jeszcze pojawiło się pytanie od Marka. Witam, ile to radio, które jest omawiane w audycji, wytrzymuje na bateriach?
2: A to zależy na czym. Na FM-ie wytrzymuje około 18 godzin, na DAB-ie około 15. Mhm. No. Demon oszczędzania energii to nie jest... Ale też nie żre tyle, ile żre tamto małe.
1: No i też sprawdza się lepiej jako ładowarka.
2: A to zdecydowanie, bo tutaj dużo krócej ładujemy baterie, akumulatorki. Tu wystarczy 5 godzin. Mało tego, 5 godzin tu wystarczy i możemy słuchać i ładować jednocześnie bez uszczerbku na tym czasie ładowania. Czyli jakby to nazwać, to ma ładowanie przelotowe. Mhm.
1: No to rzeczywiście jest to...
2: Tu już jest lepiej.
1: Pozytywne.
2: Zresztą oni tak to nazwali, że to jest, że to radio jest do walizki z ładowaniem. Mhm. I do tego radia są preferowane akumulatorki właśnie, żeby je wrzucić.
1: I ładować.
2: Bardziej niż radio właśnie takie, znaczy niż baterie takie zwykłe.
1: Jasne. No dobrze, Robercie, to ja myślę, że tu więcej pytań nie ma, więc skoro pytań nie ma, to i my będziemy kończyć tę dzisiejszą prezentację. Radioodbiornik Sanjin DPR76 jeszcze gdzieś tam dostępny, bo istnieje jego nowsza wersja
2: dostępny,
1: z Bluetoothem BT.
2: Z Bluetoothem to jest wszędzie dostępny, tak. A bez Bluetootha
1: to już
2: jest dostępny. No, widziałem na Amazonie na przykład i jeszcze w magazynie.
1: Tak jest. Więc jeżeli wam się spodobało, to...
2: Aczkolwiek według mnie jest to radio drogie, zdecydowanie za drogie, chociaż jest bardzo ładnie wykonane i trzeba to przyznać. Bardzo jest wykonane tak estetycznie, mocno, że tak powiem, no, jak się bierze to do ręki, to jest w ogóle taki jakby cacko techniki, ale no, w środek już jest taki mniej. Ładnie gra, to nie mogę powiedzieć, bo ładnie gra, ale no, spodziewałbym się jeszcze czułości, spodziewałbym się wielu rzeczy innych. Zresztą w ogóle ja uważam po tych... sprzętach, które zaprezentowałem i jeszcze po innych, które miałem w ręku, firmy Sanjin, uważam, że ta firma jest sporo przereklamowana na to, co oni potrafią. No ale może ja nie mam racji, może inne odbiorniki są lepsze. Dla mnie się trafiło jakieś takie różne kwadratowe...
1: No może nadrabiają designem.
2: No, za design to muszę im przyznać pewne ten, bo rzeczywiście blokada klawiszy w każdym radiu. W każdym jest możliwość usunięcia tego ładowania, lepszego, gorszego, tak? To też nie jest... ta antena tutaj, w tym radiu, w tym jest taka naprawdę... No, żeby ją połamać, to trzeba trochę się jednak postarać. Ta ostatnia część to jest taka naprawdę no, grubości małego palca. To nie jest tak łatwo złamać. Ja wiem, że wszystko można złamać, to bez problemu. Jeszcze chodzi o anteny teleskopowe. Ale mówię tak z przypadku, gdzie załóżmy w niektórych dualach albo w niektórych technisadach, no to ta ostatnia...
1: Te antenki potrafią być bardzo cienkie, tak.
2: Cieniusieńki, że to niechcący zahaczysz i pach, i nie ma, tak?
1: Nie ma.
2: Mhm. No.
1: Dokładnie.
2: A tutaj nie. Tu jest to naprawdę elegancko. No i to trzeba trochę...
1: No w każdym razie.
2: No i jeszcze co? No jeszcze co jest ważne, no to, że jest przycisk autotune, który jest osobnym jakby skanowaniem, niezależnym od skanowania...
1: I który działa.
2: Menu. I który działa i dla nas jest bardzo pomocny, tak? Dla osób niewidomych, tak? To jest zarówno w jednym, jak i w drugim modelu. Nie wiem, jak jest reszta modeli.
1: No być może będzie kiedyś okazja jeszcze to poznać. W każdym razie dziś model...
2: Mija nam 20.
1: Tak, dziś model DPR 76. Tak, firmy Sanjin. Ten odbiornik prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję ci, Robercie.
2: Dziękuję za uwagę.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Maciek Walczak. W poprzednim podcaście rozmawialiśmy sobie o syntezie mowy dla systemu iOS, a w niniejszym porozmawiamy sobie również o syntezie, tyle że w systemie macOS. macOS Ventura, tak też nazwałem ten podcast, w przeciwieństwie do tego o iOSie, dlatego że tak naprawdę w iOSie poza nowymi głosami nie zmieniło się zasadniczo nic, natomiast macOS doczekał się istotnych zmian, jeśli chodzi o zarządzanie głosami, zostało to nieco przebudowane i to też postaram się w niniejszym odcinku pokazać. Również omówimy sobie te różnice między tymi ustawieniami voiceovera, a po prostu mowa czy tam zawartość mówiona. W każdym razie nie będę już tego szczegółowo omawiać, natomiast pokażę po prostu, gdzie to się znajduje, jak to sobie możemy zmodyfikować, na co tak naprawdę macOS w tym zakresie pozwala względem iOS. No i tak naprawdę to chyba tyle. Jeszcze ewentualnie pokażę tego SPIKA, tak jak pokazywałem to w systemie iOS. I tak naprawdę ten podcast będzie krótszy od tamtego, gdyż tak jak zapowiadałem, nie będę szczegółowo rozwodził się nad poszczególnymi funkcjami, nad tym, co dane rzeczy potrafią, ale po prostu sobie zrobimy to w wersji już takiej skróconej, bardziej dostosowaną pod macOS. Również pokażę czynności, jak sobie właśnie na przykład tego SPIKA dodać, chociaż tym myślę, że większego problemu być nie powinno, dlatego że tak naprawdę, jak zaraz pokażę, możemy sobie tak naprawdę w obrębie o dany język dostosować, tak naprawdę wybrać inny głos, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy na iOSie, ale o tym za chwilę. Ale jeszcze zanim przejdziemy do części właściwej niniejszego podcastu, to ja chciałbym was wszystkich bardzo przeprosić, gdyż w dalszej jego części niestety z warunków niezależnych ode mnie mogą pojawić się drobne przestery z przyczyn, jak już powiedziałem, niezależnych, też troszkę technicznych, gdyż szczerze mówiąc nagrywałem cały podcast za pomocą mikrofonu MacBooka, gdyż tak najlepiej było mi rozwiązać kwestie słyszalności syntezy mowy oraz mojego głosu własnego. Nie dysponuję tak naprawdę jakimiś rozwiązaniami software'owymi sprawiającymi, iż synteza będzie słyszalna jakoś bardzo wyraźnie, dlatego też posiłkowałem się tym, co mam. Dlatego też wygląda to niestety jak wygląda. Nie jest to, myślę, jakoś bardzo uciążliwe. Niemniej jednak drobne niedogodności mogą się z tego tytułu zdarzyć, dlatego bardzo na wstępie za różne takie przepraszam, za to, że tam niekiedy głośność voice-overa czasami będzie też wyższa niż tego, co ja mówię, choć starałem się zrobić to wszystko tak, żeby jedno na drugie się wzajemnie nie nakładało. A teraz już po tym jakże przydługim wstępie oraz usprawiedliwieniu się przejdźmy do części właściwej podcastu. Życzę dobrego odbioru. Na samym początku przyjrzyjmy się może szybkim ustawieniom voiceovera na macOS, czyli tak naprawdę parametrom mowy, które mamy. W przeciwieństwie do iOS-a tak naprawdę nie robimy tego stricte na takim pokrętle w ścisłym rozumieniu tego słowa, bo tak naprawdę na macOS-ie, jak dobrze wiemy, robimy to nieco inaczej. W sensie możemy sobie zarówno na gładziku nawigować po wyrazach, po znakach, po miejscach okien, łączach, nagłówkach i tak dalej, ale tak naprawdę do zmiany parametrów mowy mamy tak naprawdę co innego. Różni się to od tego.
5: Nieprawidłowa pisownia, nawigacja, znaki, słowa, Jest okien. Nieprawidłowa pisownia.
4: Prawda? To jest stricte klasyczne pokrętło wywoływane voice-over command, strzałka lewo-prawo, zmiana wartości danego parametru, a zmiana danego parametru to jest voice-over command, strzałka góra-dół względnie wszystkie trzy na lewo od spacji, czyli command, option, control i strzałeczki. Natomiast jeśli chodzi o zmianę parametrów mowy, dokładamy sobie do tego jeszcze klawisz shift, więc tym bardziej zasadnym wydaje się mieć zastosowanie po prostu command i tych klawiszy obok, prawda, zamiast na przykład caps locka, bo no po prostu jest wygodniej. Więc wciskamy sobie wszystkie trzy obok spacji, klawisz shift również do tego i lecimy sobie strzałeczkami prawo-lewo, ażeby pozwiedzać tak naprawdę czeluści parametrów mowy voice-over.
5: Język polski. Głos Zosia, Polska.
4: Tak, dokładnie. Wcześniej mieliśmy tak, że mieliśmy wszystko pod parametrem głosy. Z tego co pamiętam, chwila zawahania nastąpiła, dlatego że nigdy nie pamiętam, czy to chodziło o język, czy to chodziło o głosy. Chyba głosy. I tam mieliśmy tak naprawdę jeden wielki gąszcz, kocioł tak naprawdę wszystkiego, pomieszanie z poplątanym. Natomiast teraz szczęśliwie zostało to rozbite na język i na głosy. Zaraz to pokażę, ale jeszcze może zanim to zmienimy sobie szybkość mówienia na jakąś mniejszą, bardziej rozsądną, tak ażeby to było wszystko zrozumiałe.
5: Szybkość 75%.
4: Dokładnie. Ja tak jak mówiłem, przemieszczam się wyżej wymienioną kombinacją klawiszy plus strzałeczki prawo-lewo, no aktualnie prawo, między tymi parametrami. A teraz, żeby szybkość mówienia zmienić, no to strzałeczką w dół zmniejszamy, w górę zwiększamy, więc poczynimy to i zmniejszymy sobie.
5: 70%, 65%, 60%.
4: O może tak, 60% sobie ustawimy, żeby dla każdego była zrozumiała prędkość, a jeszcze jak sobie będziecie przyspieszać ten podcast prawdopodobnie, no to żeby też wszystko było dobrze. I teraz jeśli my puścimy sobie te trzy klawisze, to wszystko już tak naprawdę się nam zmieni. Czasami się zamyka to menu, czasami nie, bywa z tym różnie, natomiast można sobie ewentualnie, jeśli już nie chcemy niczego zmieniać, wcisnąć sobie Escape i wówczas nam się menu zamknie. Prawda? Ale...
5: Synteza mowy w systemie ma co...
4: Właśnie, zamknęło nam się dopiero teraz. I cóż, szybkość zmieniona. Czy my tam jeszcze mamy inne parametry?
5: Ton, głośność 100%.
4: Głośność, ton.
5: Ton, szybkość 60 ton. Tabela Braille'a, angielski, zunifik, język, polski. Głos Zosia, Polska.
4: Głos Zosia, Polska, bo jak wiemy, jak wcześniej wspomniałem, mamy to teraz rozbite na język i na głosy. I teraz, jeżeli jestem na parametrze głos i pójdę sobie strzałeczką góra-dół.
5: Zosia, rozszerzony, Polska. Zosia, Zosia, Polska.
6: Krzysztof, rozszerzony, Polska. Krzysztof, rozszerzony, Polska.
4: Tyle. Nie mamy tam innych głosów jeszcze tak naprawdę, obcojęzycznych zwłaszcza. To wszystko się mieści pod parametrem język. I teraz jeśli my sobie przejdziemy strzałeczką, oczywiście z tymi wciśniętymi trzema, czterema w zasadzie klawiszami w lewo.
6: Język polski.
4: No właśnie, to mamy pana Krzysztofa już wybranego. Pan Krzysztof nam się wybrał na polski.
6: Polski. Automatycznie wykryj język.
4: I tyle. Ja tu wcześniej miałem języków więcej, ale pousuwałem sobie z tej racji, że chcę też pokazać, jak to sobie wszystko dodać, bo pamiętajcie, że jeśli będziecie mieli system na świeżo skonfigurowany, nie będziecie nic tam jeszcze wcześniej przy tym dłubać, no to zastaniecie taki stan rzeczy właśnie, jaki ja tutaj teraz mam, czyli tak naprawdę polski i Polska i automatycznie wykryj język. I to moim zdaniem jest bardziej szczęśliwe nazewnictwo niż to, co mamy na iOSie, to co się starałem niemrawo wytłumaczyć a propos polskiego Polska domyślny, bo tutaj po prostu mamy wprost powiedziane automatycznie wykryj język, tak? Czyli to już nie wymaga głębszego tłumaczenia, to znaczy wymaga, ale ja to pokażę później w praktyce, bo tak się składa, że mamy to automatyczne wykrywanie języka dużo bardziej rozbudowane aniżeli w przypadku iOS, dlatego że my tak naprawdę tutaj możemy, jeśli wybierzemy automatyczne wykrywanie języka, to tak naprawdę nam czyta ładnie, przełącza nam języki w locie po prostu. Nawet jeśli mamy jedno zdanie po polsku, drugie zdanie my mamy po niemiecku, trzecie po angielsku, czwarte po włosku i tak dalej, to on nam będzie automatycznie się przełączał. Więc to jest w ogóle piękne, jeśli my na przykład prowadzimy sobie wielojęzyczną korespondencję i na co dzień używamy sobie systemu po polsku, a na przykład dostajemy jakieś maile po niemiecku, po włosku na przykład, no to od razu nam synteza w trakcie czytania tego maila się przełącza, więc no to jest niesamowite. No albo na przykład jak niektórzy używają systemu stricte po angielsku, a są Polakami, więc kontakty polskojęzyczne siłą rzeczy również są. No, bardzo to ułatwia, bo w przypadku iOS-a już niestety to tak kolorowo nie wygląda, bo o ile mamy na przykład w treści maila zadeklarowany język i ewentualnie może to coś dać, chociaż nie musi, to w przypadku już wiadomości tak różowo niestety nie ma i aż by się prosiło, ażeby to Apple też w iOS-ie rozbudowało. No ale okej, mamy teraz automatyczne wykrywanie języka.
6: Polski, automatycznie wykryj język.
4: Tak, zmienimy sobie z powrotem na Zosię Kompakt, pozwolicie, bo tak po prostu lubię, tak mi jest wygodniej.
6: Szybkość, głos, Krzysztof.
5: Zosia, Polska.
4: No i już, Zosia Kompakt jest wybrana, to menu nam się nie zamyka, nie wiem, jak dłużej trzymam te klawisze, to trzeba po prostu potwierdzić escape'em, ale jakbym szybko coś chciał zmienić, to wtedy się zmieni szybko.
5: Synteza.
4: Tak. Synteza mowy w systemie macOS Ventura. Ja wam teraz pokażę, że jest automatyczne wykrywanie języka. Polska Zosia wybrana.
5: Głos Zosia, język. Automatycznie wykryj język. Syntezem.
4: Natomiast teraz to menu się nie zamyka. Być może zmienili to w najnowszej becie macOS-a. Szczerze mówiąc nie wiem. Aktualnie posiadam 13.4, pierwszą betę. Ona wyszła dosłownie wczoraj dla publicznych beta testerów, więc może tutaj coś zmienili akurat w tym zakresie. Nie wiem, nie znam się, ale znam się na pewno na tym, o czym teraz będę mówił, więc, że tak powiem, przejdźmy do meritum. Przejdźmy sobie do programu TextEdit, żeby sobie coś tam wpisać.
5: Wrapper, TextEdit, bez nazwy okno, edit.
4: Dobrze, nie mamy tutaj nic wpisanego, a więc wpiszemy sobie coś po polsku.
5: Nowy wiersz. Wpiszemy sobie coś po polsku. Nowy wiersz.
4: Jetzt schreiben
5: wir
4: etwas auf
5: es.
4: Deutsch and now and now something in English.
5: Jetzt schreiben wir etwas auf Deutsch. And now something in English.
4: Tak, jak słyszymy, nie zadziało się nic, mimo ustawienia automatycznego wykrywania języka. A dlaczego to nam się tak zadziało? Ano dlatego, że my sobie musimy dodać kolejne języki do tak zwanej dostosowanej listy języków, żeby nam się to zadziało. Więc pozwolę sobie teraz przejść do narzędzia VoiceOver. VoiceOver F8.
5: Otwieram narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver?
4: Tak, otworzyło nam się narzędzie VoiceOver. Teraz, żeby sobie zaoszczędzić czasu, wciśniemy sobie Command 3. W ogóle

0: Znaczy, ja sobie to robię z klawiszem VoiceOver w prawo, jakoś tak się już przyzwyczaiłem do używania tego systemu, aczkolwiek szybką nawigację sobie również można włączyć.
1: Szybka nawigacja włączona.
0: Dokładnie, strzałeczki lewo, prawo. No i idziemy sobie w prawo.
1: Zaznaczone głosy karta 1 z 2.
0: Tak, tutaj mamy jakby dwie kolejne podsekcja w zasadzie, jak nam VoiceOver anonsuje karty, z których wybraną mamy kartę głosy i to nas najbardziej interesuje. Druga z nich to
1: Wymowa karta 2 z 2.
0: wymowa, czyli te zastąpienia, o których mówiłem w poprzednim podcaście, prawda? Błędnie wymawiane frazy możemy sobie, że tak powiem, tutaj poprawić. To być może też później pokażę, jak to w macOS działa. Zobaczymy.
1: Niezaznaczone wyciszmowe pole wyboru.
0: Tak, ale tutaj mamy ustawienia dotyczące stricte mowy, dotyczące również głosów.
1: Dostosowana lista języków, tabela.
0: O właśnie, to nam się tutaj kłania. Tabelka. Przejdźmy sobie dalej.
1: Dodaj język, przycisk. Usuń zaznaczone języki, wyszerzony przycisk.
0: No
1: Pozwala
0: tak.
1: usunąć dostosowane ustawienia głosu zaznaczonych języków.
0: Usuń zaznaczone języki jest wyszarzone, dlatego że my tutaj tak naprawdę nic nie mamy dodanego poza polskim Polska, poza językiem domyślnym, no więc niczego tutaj nie zmienimy.
1: Pomoc, przycisk, pomoc, przycisk.
0: I tyle. Standardowe okienko, tutaj pomoc, bardzo kontekstowo, by nam wyjaśniła tak naprawdę, co która opcja do czego służy. Natomiast, no, skoro nagrywam ten podcast, to nie będę was męczył pomocą, ale jest tutaj sobie coś takiego i zawsze można sobie w charakterze ściągi skorzystać, podejrzeć.
1: Usuń zaznaczone języki, dodaj język, przycisk.
0: Zobaczymy
1: Pozwala
0: może
1: dodać język, aby
0: najpierw.
1: dostosować.
0: Dobrze, Zosiu. Zobaczymy najpierw, co my mamy w tabelce. Wszak dzisiaj tabelki najważniejsze, biurokracja i tak dalej, więc tabelka.
1: Dostosowana lista języków, tabela.
0: Tak, wchodzimy sobie z nią w interakcję, bo no skoro tabelka, czyli obszar kolejny na ekranie, no to musimy sobie z nią wejść w interakcję. Albo w shift dół, albo strzałki prawo dół, jeśli szybka nawigacja jest włączona. Przewrotnie sobie skorzystam z tej drugiej opcji.
1: W, dostosowana lista języków, tabela, język, domyślna.
0: No właśnie, język domyślna, czyli tutaj już niestety nazewnictwo troszeczkę leży. W każdym razie chodzi o to samo, co mieliśmy w iOS-ie, czyli no okej, dostosujemy sobie domyślny język, niby polski, ale tak naprawdę jeśli zmieni nam na inny język typu niemiecki na stronach internetowych, gdy zostanie wykryty, no to wówczas nam przełączy. Chociaż wiecie co, zobaczymy sobie teraz, czy skoro jest autowykrywanie języków, to czy po prostu on nam tutaj zmieni ten język na stronie internetowej. Jak wiemy, w dokumencie się to nie stało. Zobaczymy, co się stanie ze stroną internetową.
1: Safari, strona początkowa, sygnałowo, zaznaczenie zastąpione, pasek narzędzi. Pionowo, Navigurtel, szukaj Google, zawartość, przejdź do... Navigurtel, szukaj Google, zawartość www. Szybka nawigacja włączona. Tryby wyszukiwania, wyniki wysz... filspace, Navigurtel, krok, tłumaczenie, jest... filspace.
0: Przejdziemy sobie na.
1: Zawartość www. Nie znaleziono nagłówka. Filspace, Navigurtel, zawartość... Zuchaut, navigation
0: Jak słyszymy, nie zadziało się absolutnie nic, bo nie mamy dodanego języka na liście VoiceOver. Czyli o ile na iOS-ie nam się po prostu te języki zmieniały, tutaj nie zadziało się absolutnie nic i dlatego my sobie ten język, chociażby niemiecki, musimy dodać. Ale tak jak mówię, zobaczymy, jeśli chodzi o ten język domyślny, polski stricte, też jest opcja edytowania tak naprawdę tego, jeśli nie chcemy korzystać z innych języków, a co za tym idzie, z innych głosów obcojęzycznych, no to możemy sobie tylko wyedytować nasze polskie głosy i sprawdzić, jak to tam się odbywa.
1: Narzędzie voiceover, domyślna, polski. Zosia przycisk.
0: Tak, tutaj mamy Zosia przycisk, również możemy sobie z tego poziomu ten głos zmienić.
1: Menu znak oznaczenia, Zosia, podmenu. Zarządzaj głosami wielokropek. Zarządzaj polski, Polska, wyszerzone. Polski, Krzysztof, rozszerzone.
0: Tak, Krzysztof rozszerzony, bo tylko on jest pobrany, kompakt usunąłem. Zosia podmenu, dlatego że pani Zofia jest również w wersji rozszerzonej. Wersję kompakt mam wybraną, więc tak to się tutaj odbywa. Pani Ewy nie lubię, więc pani Ewy nie ma tutaj w ogóle. Natomiast jest opcja sobie taka, która nazywa się...
1: Zarządzaj głosami wielokropek.
0: Zarządzaj głosami wielokropek. I gdy my sobie tutaj wejdziemy, otworzy się przed nami cała paleta możliwości. Ale powiedzmy, że my chcemy sobie najpierw nowy język dodać, zwłaszcza...

0: Zwłaszcza, że ja już tych głosów mam troszeczkę w pamięci urządzenia z innych języków, więc tak naprawdę interesuje nas bardziej nowy język w tym momencie, więc stąd sobie teraz wyjdziemy.
1: Zosia, przycisk. 60 szybkość, 50 edycja, przycisk.
0: Tak, 60
1: 60
0: szybkość.
1: szybkość, 59,6% szybkość step per.
0: Tak, my sobie też to tu możemy zmieniać, gdy sobie wejdziemy w interakcję z tym suwakiem, możemy sobie to również zmienić.
1: 60. 60. Zawartość zaznaczona, szybkość edycja tekstu.
0: O, tu możemy sobie wpisać wartość liczbowo, natomiast idąc w prawo,
1: 59,6% szybkość step per. 59.
0: to jest suwaczek i jeżeli my sobie tutaj z nim wejdziemy w interakcję,
1: W,
0: możemy to.
1: step per. 50, 54, 52, Szybkość 53. 50%. 45,46. 45. 5.
0: Prawda? Zmieniła nam się ta szybkość, ale my sobie
1: 46. Zawarto. Szybka nawigacja wyłączona.
0: wpiszemy przewrotnie 60.
1: Zaznaczenie zastąpione. 6. Szybkość 50,
0: 60.
1: 60. Zawartość zaznaczona, szybkość edycja tekstu.
0: Widzicie? Zmieniło nam się to tuż elegancko.
1: Post edycja,
0: W
1: przycisk.
0: edycji my możemy sobie zrobić więcej.
1: W, okno dialogowe. Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu. Katek 60. Zawartość zaznaczona, 59, 50. 49,5%. Domyślna wysokość step per.
0: Tak, tutaj mamy wysokości, intonacje,
1: 100.
0: różne
1: Zawartość zaznaczona, domyślne
0: rzeczy,
1: głośno. 100%. Domyślne.
0: głośność.
1: Dodatkowe opcje głosu. Zwinięty trójkąt. OK. Domyślny. OK.
0: Dodatkowe opcje głosu. My tak naprawdę sobie możemy wybrać w tym przypadku, czy my chcemy na przykład, żeby każdą kontrolkę typu pole wyboru, typu przycisk, mówił nam inny głos, a może my to chcemy szybciej, a może z inną głośnością i tak dalej. Możemy sobie to wszystko tutaj dostosować dla każdego typu tak naprawdę podawanej informacji, typu dymek pomocy, typu jakaś podpowiedź voice-overa, typu wskaźnik postępu i tak dalej. My tutaj tych opcji możemy sobie naprawdę dostosować, dowolnie modyfikować, jak nam się tylko tutaj podoba.
1: Dodatkowe opcje głosu, zwinięty trójkącik zamykania.
0: Zwinięte trójkącik zamykania, czyli wospacją trzeba to potraktować i wówczas nam się rozwinie też cała paleta różnych rzeczy.
1: Rozwinięte. Zawartość. Domyślny głos. Przycisk. 50. Zawartość szybkość. Wyszerzony. 49,5%. Zawartość szybkość. 50. Zawartość 49,5%. Zawartość wysokość. Wyszerzone. 100. Zawartość 100%. Status.
0: Status.
1: Domyślny głos. Przycisk.
0: Czyli chyba prawdopodobnie to, co na pasku postępu. Jeśli chcemy szybciej, voice over, strzałka góra, dół, to znaczy albo strzałka góra, albo strzałka dół. Tak naprawdę nie możemy tego zrobić bez
1: Status.
0: klawisza voice over prawdopodobnie.
1: Menu znak oznaczenia. Domyślny głos.
0: No właśnie, bo nam.
1: Status. Szybka nawigacja włączona. Typ.
0: A możemy jednak, tylko nawigację sobie trzeba włączyć.
1: Atrybuty. Menu voiceover. Atrybuty.
0: Tak, atrybuty, czyli pogrubienie i tak dalej, błędnie zapisane słowa prawdopodobnie też, ale przede wszystkim o formatowanie tekstu tutaj chodzi. Też sobie możemy zmienić, że może nam gadać zupełnie co innego, inną wysokością, z inną prędkością i tak dalej.
1: Menu voiceover.
0: Menu voiceover, czyli prawdopodobnie wszystkie rzeczy w menu, do których mamy dostęp, w tym menu poleceń voiceover i różnych tego typu rzeczy w voiceover HH albo voiceover H, czyli ogólne menu voiceovera, może nam oznajmiać zupełnie inaczej też, innym głosem.
1: Menu voiceover. Atrybuty. Typ. Status. Zawartość. Domyślne. Kategorie. Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu. Ustawienia głosu dla
0: No i
1: domyślnego
0: tak
1: języka systemu.
0: naprawdę my tutaj mamy tyle. Ja myślałem, szczerze mówiąc, że jest tego więcej, chociaż.
1: Kategorie. Głos. Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu.
0: Poczekajcie, bo.
1: Ustawienia. Kategorie. Wysokość. Głośność.
0: Bo coś mi się tutaj zepsuło.
1: W. Tekst. Poza tekst.
0: A nie, no.
1: Wysokość. Ustawienia głosu dla domyślnego języka systemu. Ustawienia głosu. Kategorie.
0: Bo ja teraz z tego
1: OK,
0: wyjść
1: domyślnie 100%.
0: nie
1: Menu
0: mogę.
1: voiceover głośność, wyszerzone.
0: Aha, dobra, okej, okay. Bo tu po prostu nam się otworzyło
1: OK, domyślny przycisk.
0: okienko.
1: Edycja, przycisk. Przycisk komórki.
0: I tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o domyślne ustawienia. Tak więc my teraz sobie dodamy język. Pamiętamy, mamy tą tabelkę, gdzie jest domyślne ustawienie dla domyślnego języka, gdzie tu jest pani Zofia. No ale my teraz wychodzimy sobie z tej tabelki, bo.
1: Poza dostosowana lista języków, dodaj język, przycisk.
0: Bo
1: Uznano
0: mamy
1: dodać język,
0: tutaj.
1: aby dostosować ustawienia głosu.
0: Dokładnie, bo mamy tutaj opcję dodaj język, przycisk i to nas najbardziej interesuje w tym momencie.
1: W, okno dialogowe, wybierz język do dodania, tabela. Wybierz język do dodania.
0: I tych języków mamy tutaj 100 tysięcy. No nie, w sumie to nie wiem ile, ale dużo.
1: Anuluj przycisk, dodaj domyślny przycisk.
0: No tak, ciekawe, co by nam dodało w sumie.
1: Wybierz język do dodania, tabela.
0: Tutaj możemy wejść w interakcję z tabelką, ale nie musimy, zwłaszcza jeśli wyłączymy szybką nawigację.
1: Szybka nawigacja wyłączona. Angielski, English. Arabski, bułgarski, chiński, chorwacki, chorwacki.
0: Tak, jest tego trochę. W każdym bądź razie, jeśli na przykład chcemy sobie dać niemiecki, możemy wcisnąć N.
1: Niderlandzki, Nederland, niemiecki, Deutsch. Norweski, niemiecki, Deutsch.
0: Niemiecki, Deutsch. Również możemy sobie przeszukać prawdopodobnie.
1: Wybierz język do dodania, wybierz język do dodania.
0: A nie, nie ma. A wydawało mi się, że to było. A, nie, dobra, bo to przy głosach to tak. To tam jest pole wyszukiwania. Możemy sobie całą wtedy listę głosów, dajmy na to, przefiltrować pod kątem wyłącznie języka niemieckiego. Bo dodanie języka tak naprawdę w opcji zarządzaj głosami nie zawęzi nam kryteriów wyboru głosu tak naprawdę. To jest informacja dla voiceovera, że ok, wybrałeś w menu opcję język, wybrałeś Deutsch, to w kategorii głos będzie po prostu opcja, to znaczy będą głosy wyłącznie dla języka niemieckiego, ale w panelu zarządzania głosami tak naprawdę tych głosów będzie tyle, ile natura dała, czyli tyle, ile tak naprawdę nam Apple pozwala zainstalować.
1: Wybierz język do dodania, tabela, niemiecki, Deutsch, zaznaczone.
0: No, niemiecki Deutsch jest wybrany do dodania i teraz idąc sobie w prawo...
1: Anuluj przycisk, dodaj domyślny przycisk.
0: Możemy sobie tutaj dać dodaj.
1: Dodaj język, przycisk.
0: O, no i teraz...
1: Język, aby dostosowana lista języków, tabela. W, konfiguracje specyficzne dla języka, polski.
0: Tak, polski, bo on jest domyślny.
1: Domyślna, polski.
0: Ale konfiguracje specyficzne dla języka. Czyli jeśli ten niemiecki zostanie nam wykryty, no to wtedy zacznie nam mówić tak, jak sobie tutaj ustawimy. To znaczy głos, prędkość i tak dalej.
1: Konfiguracje specyficzne dla języka. Deutsch niemiecki. Anna przycisk.
0: Tak. Anna przycisk, Anna kompakt się nam tutaj dodała, wybrała bardziej rzecz ujmując. My chcemy inny głos, ale to za chwilkę.
1: 60 szybkość, 59,6% szybkość wstępna.
0: No tak, szybkość 60, bo tak sobie tutaj też ustawiłem domyślnie, więc on sobie z tego zaczytał.
1: Puste, komórka, puste, Anna przycisk.
0: Tak, dodajmy sobie jeszcze angielski. I za chwilkę będziemy sobie tutaj, albo nie, przejdźmy sobie teraz na stronę tego Navigurtela.
1: Safari, Safari, Filspace, Filspace Navigur. Unterwegs orientiert mit dem Navigurtel nach Rieger Stadtier. Poziom nagłówka, 2. Sicher und selbstbestimmt unterwegs. Poziom nagłówka, 4. Unterwegs immer die Orientierung behalten. Das kann für Blinde und Sehbehinderte zur Herausforderung werden. Damit die...
0: I tak dalej, no widzimy, zrobiła nam się tutaj Anna kompakt. A teraz my sobie chcemy koniecznie zmienić, żeby to jednak był mój ulubiony głos Siri 1, Siri 1.
1: Język. Automatycznie wykryj język.
0: Tak, automatycznie wykryj język. Możemy sobie to zrobić właśnie z tego menu, tak jak mówiłem, trzy klawisze, czyli Command Option, Control Shift, strzałki i wybrać sobie język.
1: Polski. Deutsch.
0: Widzicie? Tu już mamy Deutsch. I teraz idąc w prawo na głosy.
1: Pus, Anna, Niemcy.
0: Tak, bo mamy Eloquenza również. Zresztą w iOSie też Eloquenz nam doszedł, o czym nie powiedziałem, ale no z racji, że go dla języka polskiego nie ma, a nie bawiliśmy się dodawaniem głosów dla innych języków, no to nie powiedziałem, ale owszem, Eloquenz również jest. O.
2: Klos, Samykam, Minyk. Unterwegs immer die Orientierung behalten. Das kann für Blinde und Sehbehinderte zur Herausforderung werden. Damit die...
0: Tak, i teraz jeśli my sobie damy automatycznie wykryj język...
2: Klos, Sir, Jezuk, Deutsch.
1: Polski.
0: Bo zobaczcie, teraz znowu polski...
1: Głos, Zosia.
2: Krzysztof, Krzysztof.
1: Zosia, Zosia, rozszerzona,
0: widzicie?
1: Polska.
0: Nie mamy tych głosów dla niemieckiego. Ładnie to zostało teraz rozbite, tak jak mówiłem.
1: Zosia, Polska.
0: Na osobne jakby sekcje.
1: Język polski. Automatycznie wykryj język.
0: No, automatycznie wykryj język i teraz czary Mary hokus pokus. Zacznie nam tutaj czytać ładnie po niemiecku.
2: Unterwegs immer die Orientierung behalten. Das kann für Blinde und sicher und selbstbestimmt unterwegs.
1: Poziom nagłówka, 4.
0: Widzicie? Osiągnęliśmy ten zamierzony efekt. A teraz, jeśli my sobie wejdziemy do tekst edita, czyli tam, gdzie pisaliśmy sobie, to zobaczycie, co się stanie.
1: Narzędzie voice, tekst edit, tekst edit. Wpiszemy sobie coś po polsku.
0: Tak, no to wpiszemy sobie coś po polsku.
2: Jetzt schreiben wir etwas auf Deutsch.
0: No i abrakadabra, przełączył nam się język.
1: And now something in English.
0: No tak, i znowu polski, bo nie mamy dodanego języka angielskiego w dostosowanej liście języków. A jeszcze zobaczymy sobie coś takiego. Hallo, ich bin Maciek. Und du, pytajnik?
2: Hallo, ich bin Maciek. Und du?
0: No widzicie, nie wykrył tego, że ma tu przeczytać polską syntezą tego Maćka, tak? No bo już sobie potraktował całe zdanie. Ale jak sobie pójdziemy po słowach...
2: Hallo, hallo, ich bin
1: Maciek.
2: Punkt. Und du?
0: Widzicie? Wykrył, że jest polski, więc automatycznie sobie słowo odczytał po polsku.
2: Hallo.
1: Znak zapytania.
2: Halo.
1: Nowy wiersz. A, L, L, O, przeciw, spa, I, C, H, S, I, N, spacja.
2: Bin, ich bin.
1: Maciek.
2: Punkt, du.
1: Znak zapytania. Znak zapytania.
0: Także jak widzicie, działa to dość fajnie, dość w locie, ładnie nam się to przełącza. Jedyny mankament taki to jeśli ja mam na przykład, no nie wiem, listę plików w Finderze, coś gdzieś nieraz się zaczytuje, że on mi czyta polskie rzeczy po niemiecku, ale no to na to już niestety nic nie mogę poradzić, zwłaszcza jak jestem w folderze studia i mam tam jakieś foldery również nazwane datami, no to on lubi czytać po niemiecku zamiast po polsku, jak również jeśli nazwy plików wewnątrz folderów są po niemiecku, to on nazwę tego folderu też lubi czytać po niemiecku. Nazwy przedmiotów mam na przykład po polsku, typu literaturoznawstwo i coś tam. Wejdę sobie do środka, to on to wtedy też lubi czytać po niemiecku zamiast po polsku nazwę tego folderu, więc no to nie jest jeszcze jakieś takie bardzo doskonałe jak być powinno, no ale i tak robi wrażenie.
1: Safari, narzędzie voiceover, narzędzie voice.
0: Szybko zmieniliśmy sobie te parametry tak naprawdę mowy z tego menu, no ale tutaj też to możemy zrobić. Jak komu wygodnie, jak kto lubi, można sobie tutaj...
1: Deutsch niemiecki.
0: Deutsch niemiecki.
1: Siri głos 1, przycisk.
0: Siri głos 1, jakby to powiedziała niemiecka synteza.
1: 40 szybkość, 39,4% szybkość stetper.
0: Tak, ja sobie to tutaj już od razu dostosowałem, zmieniłem i fajnie mi z tym.
1: Puste, komórka, komórka 4,
0: tak samo jeśli dodamy sobie angielski. No teraz, gdybyśmy się przełączyli na angielski typu na Apple Viz na przykład, no to...
1: Text edit, Safari.
0: To on
1: Safari.
0: By i tak nam niestety nie przełączył tego języka.
1: Język, Google, język. Automatycznie wykryj język. Zamykam. Menu język.
2: Sicher und selbstbestimmt unterwegs.
0: Tak, dokładnie, no bo autowykrywanie języków. Jeśli byśmy zmienili na sztywno na polski, no to mielibyśmy sytuację po prostu, że on by nam na polski...
1: Język. Automatycznie automatycznie polski.
0: Ustawił, tak?
1: Sicher und selbstbestimmt unterwegs. Poziom nagłówka. 4.
0: No właśnie.
1: Automatycznie wykryj język. Zamykam. Menu język.
2: Sicher und selbstbestimmt unterwegs.
1: Poziom nagłówka.
0: Tak, przejdziemy sobie teraz na stronę Apple Viz, zobaczymy, co on nam
1: inteligentne
0: teraz
1: zrobi. Apple Viz, zawartość www, szybka nawigacja włączona. Wracamy do Apple Viz. Poziom na Apple Viz is the go to online resource for intent love vision users of Apple products such as the Mac, iPhone.
0: No właśnie, polski, no bo nie mamy dodanego angielskiego.
1: Finder, Safari, narzędzie voiceover.
0: Ale my sobie teraz ten angielski dodamy, nadrobimy tę zaległość.
1: Dodaj język, przycisk.
0: Dodaj język.
1: Wybierz anuluj, przycisk. Angielski, English.
0: Dokładnie tak.
1: Anuluj, dodaj.
0: Dodaj, domyślny.
1: Dodaj język, przycisk.
0: No i teraz, jeśli my sobie chcemy głos dla danego języka zmienić, no to albo znowu w tą tabelkę, ale ja preferuję po prostu sobie wziąć i z menu tego szybkiego wyboru.
1: Język. Automatycznie wykryj polski.
2: Deutsch. English. Class. Samantha. Stanis Chad Noxon. Samantha. Most seriously.
0: Ale...
2: Samantha. Samantha. Stanis Chad Noxon.
0: Jednak tych głosów to my tutaj mamy sporo i by trzeba było się naprawdę naprzedzierać przez różne dziwności amerykańskie, więc no nie, jednak tutaj sobie nie będziemy w ten sposób radzić może.
2: Klas, Samantha, Czesek, English,
1: Deutsch, polski.
0: Ale w sumie...
1: Dodaj, jest, automatycznie wykryj język. Dodaj język.
0: Przejdziemy sobie teraz znowu na Apple Visa.
1: Finder, Safari. Safari, welcome to Apple Viz. Poziom nagłówka. Apple Viz is the go-to online resource for blind and low vision users of Apple products such as the Mac, iPhone, iPad, Apple Watch and Apple TV. Our mission is to empower...
0: No właśnie, przełącza nam tutaj automatycznie, A teraz, gdy my sobie przejdziemy znowu na stronę FeelSpace i Navigürtel.
1: FeelSpace Navigürtel.
2: Sicher und selbstbestimmt unterwegs.
1: Poziom nagłówka 4. Safari, Apple List okno. Our community is diverse and inclusive, welcoming people from all around.
0: No, mamy angielski, ale załóżmy, że my jednak nie chcemy tej Samanty, my chcemy inny głos, my chcemy inną prędkość. No to teraz pokażę ten sposób z przestawianiem tego w narzędziu VoiceOver.
1: Narzędzie voiceover. Narzędzie. Dodaj język. Dostosowana lista jest polski. Konfiguracja jest English angielski.
0: English angielski.
1: Samanta polski. Polska. Przycisk.
0: Okej. Okay. Samanta polski. Polska. No nie ma co. Spoko.
1: Menu znak oznaczenia. Awa. Rozszerzony.
0: Ja chcę.
1: Elokwencja. A angielski. USA. Awa. Fred. Awa. Rozszerzony.
0: Ja chcę ten.
1: Awa, rozszerzony, 60 szybkość, puste, komórka, kolumna 4, 60 szybkość, 59,6%, mm-hmm. Szybkość snetper, 60, szybka nawigacja włączona, szybka nawigacja wyłączona.
0: Ustawimy na 40, powiedzmy 5.
1: Zaznaczenie zastąpione, 4, 44,4%, szybko, 44,4%.
0: Tak, i nam się to już ustawiło, no i teraz jeśli my sobie przejdziemy znowuż na stronę AppleVis.
1: Safari, AppleVis.
2: AppleVis is the go-to online resource for blind and low vision users of Apple products such as the Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, and Apple TV. Our mission is to empower people by providing information on accessibility features, accessible apps, and workarounds, as well as fostering a community of support and sharing of knowledge.
0: No, jaka ładna reklama AppleVis, prawda? No tak, i rzeczywiście warto z tego źródła akurat korzystać. W każdym razie, jak już widzicie, przełączyło nam ładnie na język angielski. A teraz tak krążymy wokół tego tematu i krążymy, ale jak właściwie sobie zarządzać listą głosów? No bo niby to mamy, a nie mamy, więc trzeba by do tego przejść. A jeszcze zobaczymy, co nam się w tekst edycie zmieniło.
1: Nasz Finder, tekst edit, wpiszemy sobie coś po polsku.
2: Jetzt schreiben wir etwas auf Deutsch.
1: And now something in English.
2: Hallo, ich bin Makijek. Und du?
1: Nowy wir.
0: Także widzicie, działa. Można sobie z tego korzystać dowoli, dla każdego języka, jaki jest wspierany, jeśli chodzi o głosy, jeśli chodzi o apu. Usuniemy sobie to, co tutaj żeśmy na bas grali, bo po co mi to w sumie, tekst edita sobie zamkniemy.
1: Safari.
0: Tak, i teraz przejdźmy do dostosowywania listy głosów.
1: Narzędzie voiceover, narzędzie.
0: Żeby tego dokonać, musimy sobie tutaj wybrać któryś z tych głosów w menu wyboru, tak naprawdę głosów sobie musimy tam wejść.
1: 45. Zawartość poza. Awa. Rozszerzony. Polski. English angielski. Deutsch niemiec. Konfiguracje specyficzne dla Polski.
0: I teraz zastanawiam się, jaka będzie najkrótsza droga.
1: Zosia przycisk.
0: Może tak zrobimy, bo mówię, dla niemieckich mam pobranych dużo tych głosów, dla angielskich też jest sporo, więc nie będziemy się tutaj przez to przebijać. Jak to mówią, kopać z koniem się nie będziemy.
1: Pols, Zosia, przycisk, menu, znak, zarządzaj głosami, wielokropek, znak oznaczenia, Zosia, podmenu, Krzysztof, zarządzaj głosami, wielokropek.
0: Zarządzaj głosami, wielokropek, no i dobra.
1: 44 wiersze dodane, polski.
0: Tak.
1: Języki, tabela, polski, zaznaczone.
0: Znowu mamy rozbicie na języki. To dawniej wyglądało tak, teraz to już tak nie wygląda, że była wyszukiwarka, w której mogliśmy sobie wpisywać dany język, a tutaj również konsekwentnie Apple wprowadziło rozbicie na języki i na głosy. Chwała im za to.
1: Języki, tabela, polski, zaznaczone.
0: No i dobra, i na przykład my chcemy sobie stąd usunąć Krzysztofa.
1: Pioro, głosy, lista, anuluj, przycisk.
0: To jest drobna niekonsekwencja tak naprawdę, bo tutaj już jest lista, dostępnościowo to tak bywa różnie już.
1: Głosy, lista.
0: Nie możemy tak łatwo sobie strzałeczkami przechodzić po tym, z tego co wiem.
1: Szybka nawigacja włączona, szybka nawigacja wyłączona.
0: No właśnie, nie przejdziemy sobie strzałeczkami, więc interakcja z listą.
1: W, polski, polska, Ewa nagłówek. Ewa, 598 KB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za fitload, przycisk. Ewa, rozszerzony, 42,8 MB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za fitload, przycisk. Ewa, 598 KB, Ewa, premium, 56,2 MB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za fitload, przycisk. Polski, Polska, Krzysztof nagłówek.
0: Tak, tutaj mamy już ponagłówkowane.
1: Krzysztof, 580 KB, odtwarzaj przycisk, pobieranie za fitload, przycisk. Krzysztof, rozszerzony, zajmuje 0 KB, odtwarzaj przycisk, kosz przycisk.
0: Fajnie, zajmuje 0 KB, bardzo oszczędny ten głos.
1: Polski, Polska, Zosia nagłówek. Zosia, odtwarzaj przycisk. Zosia, rozszerzony, zajmuje 0 KB, odtwarzaj przycisk, kosz przy... Zosia, rozszerzony.
0: Ewidentnie błąd dostępnościowy, no zwłaszcza głosy rozszerzone nie mogą zajmować 0 KB, przykro mi bardzo. W każdym razie interesujące przyciski to my mamy właśnie wewnątrz tych głosów, czyli skoro tak naprawdę on nam to mówi jednym cięgiem, pamiętajmy, że trzeba z tym wejść w interakcję z danym głosem, z danym elementem tej listy.
1: Zosia, odtwarzaj przycisk.
0: Zosia, odtwarzaj przycisk. No i żeby do tego przycisku odtwarzaj się dostać, wchodzimy w interakcję.
1: Zosia, odtwarzaj przycisk. Zosia, Zosia.
0: No tak, Zosi kompakt nie możemy się pozbyć. A być może też dlatego, że jest nawet ustawiona jako ten głos, więc no być może to też jest problem. Odtwarzaj przycisk, no to nam odtwarza przycisk, tak?
1: Odtwarzaj.
0: Oj. On mi teraz niestety głos przeszedł na słuchawki z tej racji, że inaczej średnio by mi było nagrywać. On mi odtworzył głos.
1: Poza. Zosia, rozszerzony, zajmuje. Zosia, rozszerzony, zajmuje 0 KB, odtwarzaj przycisk, kosz przycisk.
0: Kosz przycisk, czyli my sobie go możemy w ogóle usunąć i wtedy nie będzie nam bruził w systemie. Ja to zrobię, bo nie lubię Zofii rozszerzonej, mam kompakt i dobrze mi się z nią żyje.
1: Kosz przycisk. Zosia, rozszerzony. Odtwarzaj przycisk.
0: Tak, odtwarzaj przycisk.
1: Zosia, rozszerzony. Kosz przycisk.
0: I kosz przycisk. Oczywiście, tak jak mówiłem, w interakcję należało z elementem Zosia rozszerzonym wejść.
1: Zajmuje 0 KB. Zajmuje 0 kosz przycisk. Pobieranie Zetix Load, przycisk.
0: O, usunęło nam i teraz przycisk kosz zmienił nam się na pobieranie z iCloud. Czyli tak naprawdę z serwerów Apple w ten sposób pobiera się głosy.
1: Pionowy element podział. Języki, tabela, polski, zaznaczone.
0: Polski zaznaczone. Zobaczymy, co my tam mamy na przykład w Niemiec. Albo włoski sobie pobierzemy jeszcze, bo usunąłem sobie włoski na potrzeby podcastu, a ja jednak go chcę mieć, więc zobaczymy
1: języki,
0: sobie teraz.
1: Języki, tabela, czeski, francuski, węgierski, wietnamski, włoski.
0: Literkę W sobie wcisnę, żeby było szybciej.
1: Poza języki, tabela, pionowy, głosy, lista. Włoski, Włochy, Alice na główek.
0: My chcemy sobie od razu przejść do Siri.
1: Włoski, Włochy, Alice na główek. Włoski, Włochy, Elokwence. Włoski, Włochy, Emma. Ostatni na główek włoski. Włochy, Emma na główek.
0: A gdzie jest? Aha, bo ja Siri.
1: Emma, 3 MB.
0: Pobrałem.
1: Odtwarzaj przycisk. Pobieranie Zetix Load, przycisk. Emma, rozszerzony. 190. Emma, premium. 260. Włoski, Włochy, Federica na główek. Federica,
0: aha,
1: 10.
0: Błąd dostępnościowy, czyli dalej są jeszcze.
1: Nie znaleziono nagłówka. Włoski, Włochy, Luca na główek. Luca, Włoski, Włochy, Paola na główek. Paola, Włoski, Włochy, Siri na główek.
0: A załóżmy, że my chcemy Luca.
1: Paola, Luca, rozszerzony, zajmuje 0 KB, odtwarzaj przycisk, kosz przycisk.
0: On już jest pobrany.
1: Luca, 10,7 MB, odtwarzaj przycisk, pobieranie Zetix Load, przycisk.
0: No to dobra, jednak Siri.
1: Paola, rozszerzony, Włoski, głos 2, 580, głos 1, 541,3 MB, odtwarzaj przycisk.
0: Zaraz zobaczę sobie, ja niestety tutaj, że tak powiem, tylko nausznie, bo... O, Siri głos brzmi całkiem sensownie. Wy go też usłyszycie, jak ja już sobie go pobiorę. Powiedział sobie ciao, sono Siri. I dobrze, ten głos mi się tu podoba.
1: Głos 1. Pobieranie Zetix Load, przycisk. 541,3 MB.
0: Tak, teraz to on mówi, ile będzie zajmował, ale jak już jest pobrany,
1: 540.
0: Nie mówi. Ciekawy błąd do zgłoszenia Apple'owi.
1: Pobieranie Zetix Load, przycisk.
0: No dobra, no to dajemy pobieranie z iCloud, przycisk.
1: Przycisk. Zatrzymaj, przycisk.
0: Tak, przycisk zmienił nam się na zatrzymaj.
1: Pionowy element podziału. Głosy, lista.
0: Wyinteraktował się w ogóle kursor voiceover gdzieś się zapodział, nie tam gdzie trzeba.
1: Anuluj, przycisk. OK, przycisk. OK, głosy, lista. Emma, Emma, głos, Federica, Luca, Włoski, Paola, Paola, Włoski, głos 1, 286,8 MB, ukośnik 541,3 MB, odtwarzaj przycisk, zatrzymaj przycisk.
0: Tak, czyli nam raportuje na bieżąco postępy. Można sobie wejść w interakcję, żeby szybciej to sprawdzić.
1: Odtwarzaj, głos 1, zatrzymaj, przycisk, 467,3 MB, ukośnik 541,3 MB.
0: Tak.
1: Zajmuje 541,3 MB.
0: O, a teraz już łaskawie mówi, ile zajmuje, więc...
1: Kosz, przycisk, głos 1.
0: Jak widzimy, głos nam się pobrał. No i dobrze, mamy... Kolejny język, tak naprawdę, czy raczej kolejny głos pobrany.
1: Poza.
0: Żeby przestać się bawić, należy wcisnąć przycisk OK, chyba że anuluj, ale wtedy no nie jestem pewien, czy nam się ten głos aby na pewno zachowa.
1: Głos 2, 580, poza głosy, OK, przycisk.
0: Więc przycisk OK.
1: Zosia przycisk. Przycisk komórka.
0: Tak. I teraz, gdy my sobie dodamy włoski język jeszcze, co ja niniejszym sobie uczynię, bo ja chcę mieć język włoski.
1: Dodaj język, przycisk. W, okno dialogowe, wybierz język do dodania. Szybka nawigacja włączona. Szybko anuluj, przycisk. Wybierz język do dodania. Wietnamski, włoski, italiano.
0: Jest, włoski, italiano.
1: Anuluj, dodaj, domyślny przycisk.
0: Dodaj.
1: Dodaj język, przycisk.
0: No i dobra, i teraz my chcemy sobie tutaj ten włoski Siri głos 1. Zobaczmy, czy pewnie też elokwency będą i różne inne dziwne.
1: Język, automatycznie wykryj język.
2: To italiano. Parabelia angielski, significowani, systemowy. Jerry, gus, z dzimku, 60%. 35%. Gus, Luca, rodzi se zerconi, uoki.
0: Tak, to jest mój Luka. Przeważnie jego używam i dobrze mi z nim.
3: Siri, głos uno, walkie.
0: Tak, tak brzmi właśnie pan Siri, bo nie pani Siri. Też jest ciekawym głosem w sumie. Ex aequo z Luką, jak dla mnie.
4: Luka, grandpa. Alice, walkie.
5: Eddie, gran.
4: Luka, walkie.
2: Luca, rodzi se zerconi, uoki.
0: Ciekawe, że Luke gada nam Alice tak naprawdę, no cóż, nie komentuję tego. W każdym bądź razie na tej samej zasadzie nam to działa auto przełączanie języków, auto wykrywanie, więc już tego nie będę demonstrował teraz, gdy już mam dodane włoski do dostosowanej listy języków, będzie nam się również na ten włoski przełączał.
2: Jazzik, italiano.
0: No jazzik, może nie.
4: English,
5: Deutsch,
1: polski. Dodaj język, przycisk.
0: Oczywiście.
1: Pozwala dodać język, aby dostosować ustawienia głosu.
0: Zmienił nam się tutaj język jak trzeba. No i dobrze. I tak naprawdę te sekcje mamy za sobą. Teraz przejdziemy sobie do ustawień systemowych i sprawdzimy, co tam w mowie piszczy.
1: Dostosowana lista jest.
0: Jak się ta opcja nam nazywa, więc narzędzie VoiceOver na razie Command Q.
1: Safari. Apple okno.
0: Tak, bo polski pozamykamy sobie już
1: Finder.
0: To wszystko i ustawienia systemowe na nas czekają.
1: Wygląd, okno, tabela, wygląd, dostępność.
0: Dostępność to jest tabelka, podcast Arka Świętnickiego polecam, jeśli chodzi o ustawienia w systemie macOS Ventura. Tam bardziej szczegółowo omówiony został i wygląd tych ustawień i to jak się poruszać. Ja sobie tylko w tej tabelce powiem, że po prostu wpisałem DO jak dostępność, żeby szybciej się przemieścić.
1: Pionowy element, dostępność, wzrok, voiceover, zoom, ekran, zawartość mówiona, przycisk.
0: Też jest zawartość mówiona.
1: Audiodeskrypcja, przycisk, słuch, nagłówek, zawartość mówiona, przycisk.
0: Więc my sobie przejdziemy do tejże.
1: Zawartość mówiona, obszar przewijania. Język systemowego syntezatora mowy. Polski. Język systemowego syntezatora mowy, przycisk.
0: No i niestety tutaj jest pierwsze ograniczenie, jakie nas spotyka, bo nie możemy sobie ustawić automatycznego wykrywania tego języka.
1: Przypomnienia.
0: Niestety. W związku z czym, jeśli ja sobie chcę skorzystać na przykład z aplikacji do nauki włoskiego, aplikacji stricte fiszkowej, żeby on mi odczytywał właściwym syntezatorem włoskim, no to ja muszę sobie tutaj wejść, wybrać włoski, no i wtedy mi będzie czytał jak trzeba. No ale na przykład mamy sobie aplikację Zoom, która odczytuje nam różne i różniste alerty. Co do Maca, to jestem wręcz tego pewien, że tak robi. No i wtedy zaczyna się robić śmiesznie, bo polskie treści nam zaczyna kaleczyć włoską fonetyką, włoskim głosem. Więc no niestety tutaj jest taka niedogodność. Nie możemy tego nijak zmienić. Jedyne co możemy, to sobie głos tutaj zmienić.
1: Głos systemowy. Zosia, głos systemowy, przycisk.
0: Możemy tutaj ustawić, że to ma być...
1: Krzysztof, polski. Zarządzaj głosami, znak oznaczenia, Zosia.
0: Zosia, tutaj też zarządzaj głosami, wielokropek. Głosy tak naprawdę pobrane raz, one w systemie są, one dla potem voiceovera, jeśli my sobie tutaj zarządzaj głosami zrobimy, to one dla voiceovera też będą dostępne i osiągalne. Tyle, że musimy sobie tam dostosować listę języków, dodać, ale głosy też możemy wybrać, bo one się globalnie pobierają. Zresztą na iOSie też tak naprawdę jest. Tylko, że no dla voiceovera raczej dobrze jest sobie również w sekcji przeznaczonej dla voiceovera to zrobić. Tak jak pokazywałem to w poprzednim podcaście.
1: Zosia, szybkość mówienia. Wolniej, przycisk. 50%. Szybkość mówienia słówek.
0: A tu mamy tak, jest wolniej, jest suwaczek, który możemy, że tak powiem, zainteraktować, wejść z nim w interakcję i zmieniać tę prędkość, ale możemy również przejść do opcji w prawo pójdziemy.
1: Szybciej, przycisk.
0: Mamy dwa przyciski, wolniej, szybciej i w ten sposób sobie zmienić.
1: Głośność mowy. Zmniejsz głośność, 100%. Zwiększ, otwórz próbkę, przycisk. Odczytuj powiadomienia. Wyłączone, odczytuj powiadomienia z przejściem. Pokaż szczegóły, przycisk, mów zaznaczone. Wyłączone, mów zaznaczone z przejściem.
0: Tak, i to też jest mów zaznaczone, że pojawi się przycisk powiedz gdzieś tam.
1: Pokaż szczegóły, przycisk.
0: I tak dalej.
1: Czytaj rzecz pod wskaźnikiem. Wyłączone, czytaj rzecz pod wskaźnikiem z przejściem.
0: Tak, czyli to co akurat myszka natrafi, to może nam systemowy głos czytać.
1: Pokaż szczegóły, odczytuj wpisywane. Wyłączone, odczytuj wpisywane z przejściem.
0: A również to, co mieliśmy na iOSie.
1: Pokaż szczegóły, przycisk.
0: Tylko tu wszystko mamy pod przyciskiem pokaż szczegóły, czyli to, co dana opcja robi i możliwości jej konfiguracji.
1: Pomoc, przycisk.
0: No i tyle, no i oczywiście pomoc też tu mamy. To również jest tak naprawdę cała sekcja w większości ukłonem w stronę słabowidzących, no bo odczytuj powiadomienia, no bo odczytuj to, co pod wskaźnikiem myszy i tak dalej, więc no to tak naprawdę, jeśli ktoś potrzebuje takiego wspomagania, a nie korzysta z voiceovera, no to również sobie może gdzieś tam z tego skorzystać.
1: Język systemowego, polski, głos systemowy, szybkość mówienia, wolniej, 5, 3, głośność, zwiększ głos, otwórz próbkę, przycisk, odczytuj powiadomienia, wyłączone, odczytuj, pokaż szczegóły,
0: pokaż
1: przycisk.
0: Szczegóły, przycisk.
1: 7 rzeczy. Głos, użyj głosu systemowego, głos, przycisk, fraza. Nazwa aplikacji, fraza, przycisk, opóźnienie, 20, otwórz próbkę, anuluj, okej, przycisk.
0: Też możemy sobie dostosować pod kątem aplikacji tak naprawdę, jaki ten głos ma być i tak dalej. A wiecie co? To wtedy rzeczywiście może stricte dla tej aplikacji można by sobie ustawić po prostu ten głos inny.
1: Anuluj przycisk.
0: No ale to też jest takie troszkę na okrętkę tak naprawdę, bo chciałbym się uczyć powiedzmy później niemieckiego i fiszki z niemieckiego, no to mi będzie znowu kaleczyło włoskim, więc no nie, to takie troszeczkę mało doskonałe.
1: Pokaż szczegóły, przycisk, język systemowego, polski, język menu znak oznaczenia, polski, użyj języka systemowego.
0: No tak.
1: Angielski.
0: Użyj
1: języka systemowego.
0: Języka systemowego, to jeżeli ja to dam, to i tak mi tutaj...
1: Użyj języka systemowego. Język systemowy. Głos systemowy. Zosia. Głos systemowy. Użyj języka systemowego. Język
0: to systemowy. I tak mi tutaj prawdopodobnie będzie po prostu czytał polskim, nie będzie tutaj zmieniał na ten włoski. No, jakieś to mało doskonałe jest, a bynajmniej no, kiedyś mi to nie chciało działać w ten sposób. Nie wiem w zasadzie dlaczego tak, no ale tak po prostu jest. No ale dobrze, przejdźmy sobie teraz do pobrania aplikacji Aspix App Store. Jak mówiłem, to odbywa się na bardzo podobnej zasadzie jak instalacja aplikacji dla iOS.
1: App Store, wczytuję.
0: Dokładnie, i wpisujemy sobie Command F. I wpisujemy sobie SPAC.
1: Szukaj pole wyszukiwania tekstu. Pole wyszukiwania.
0: Enter.
1: App Store. Op. Wyniki dla.
0: Czy raczej return. No i dobrze. Wyniki dla.
1: SPAC. Zbiór.
0: SPAC. Zbiór. Zbiór, czyli kolejny jakby obszar na ekranie, z którym znowuż musimy sobie wejść w interakcję. A jakże? To jest macOS i macOS tak funkcjonuje.
1: W. Sekcja. Tłumacz. SPAC NG. Narzędzia. Pobierz ponownie.
0: No tak. SPAC NG. Pobierz ponownie.
1: Tłumacz. SPAC NG. Narzędzia. Pobierz ponownie.
0: Ha, widzicie, tutaj niestety błąd dostępnościowy Apple'a dla Mac App Store, no bo jeśli my sobie tutaj wospacniemy, to znaczy wciśniemy wospację, no to nam od razu przejdzie do pobierania. A teraz jak tutaj na przykład dostać się w szczegóły aplikacji?
1: Menu, kopiuj łącze, poczta, wiadomości, airdrop, notatki, przypomnienia, więcej wielokrotnie.
0: No też nie tak, prawda, bo w Shift M zrobiłem... No to mamy opcję udostępniania aplikacji, no ale my chcemy przecież do niej wejść na przykład, bo załóżmy nie znamy aplikacji, nie wiemy co to robi, no i tak naprawdę jak tutaj to wejść?
1: Nie znaleziono łącza.
0: Kiedyś było tak, że można było sobie to zrobić jako łącze, wszystkie trzy literka L, a teraz niestety...
1: Nie znaleziono łącza.
0: Z shiftem to również też nie działa. No kaplica, bida z nędzą, nie da się tego zrobić. A więc musimy sobie zaemulować myszkę voiceover, czyli wszystkie trzy shift spacja.
1: Mysz był włączony grafika, obraz.
0: Tak, no i znowu to samo. Wszystkie trzy, czyli command, control, option, shift spacja.
1: Mysz górę, wróć, przycisk.
0: I dopiero to nam otwiera szczegóły aplikacji.
1: Produkt klocków, dwie szare button tickle, przycisk.
0: Jakże wdzięczna nazwa etykietka przycisku. Przycisk służący ni mniej, ni więcej jak do udostępniania tak naprawdę aplikacji dalej.
1: SPAC NG, ikona. SPFMG, narzędzia, przycisk, pobierz ponownie, przycisk.
0: I tak dalej. Pobierz ponownie. Szczegóły aplikacji tutaj mamy, ale nam chodzi o pobranie. Moglibyśmy tutaj aktywować ten przycisk, pobierz ponownie, ale ja wam pokażę, jak sobie.
1: Wróć, wyniki dla SPFMG.
0: Oczywiście komand lewy kwadratowy dla akcji wróć. Jak sobie z wyników wyszukiwania pobrać apkę?
1: SPFMG, narzędzia.
0: Po prostu teraz Wospacja.
1: Wczytuję.
0: Zaraz nam pobierze.
1: SPFMG, narzędzia, wczytuję.
0: Tak, jeszcze wczytuję. Zaraz być może pobierze. Zobaczymy za ile.
1: SPFMG, narzędzia, otwórz.
0: O, właśnie już nam otworzyło. To się nam tutaj teraz pobrała aplikacja normalnie, jak no, aplikacja po prostu w aplikacjach pod
1: ustawienia.
0: VoShift.
1: Finder.
0: Pod VoShift A będziemy mieli.
1: Aplikacja. Edowot aplikacja. Ether Radio API, FaceTime API, SPAC NG aplikacja, SPAC NG aplikacja, dzisiaj o 12.
0: SPAC NG, ale tak naprawdę ona nam nie jest jakoś bardzo w tym momencie potrzebna, też możemy sobie tutaj edytować listę języków, prawda, ustawiać pauzy między słowami i tak dalej, ale no to nie będziemy się teraz tym jakoś bardzo zajmować, jak kiedyś będzie potrzeba, to zrobimy sobie taki suplemencik podcastowy, a tymczasem przejdźmy sobie do wyboru głosów. Sprawdzimy w ogóle, czy teraz dla języka polskiego będziemy mieli te 100 tysięcy głosów SPK-a.
1: Biurko. Język polski.
2: Deutsch. English. Italiano. Italiano. I to.
1: Automatycznie polski.
0: Widzimy
1: głos.
0: Tutaj.
1: Zosia.
0: Tak?
1: Polska. Zosia. Zosia.
0: Czyli od razu już nam się tu pojawiła lista głosów SPK-a. Tak naprawdę nie zrobiliśmy nic poza instalacją aplikacji, a nam się tutaj już cała lista
1: Zosia, Polska
0: dodała. Wybaczcie, ale nie chcę mi się przedzierać przez całą listę znowuż tych głosów, więc...
1: Otwieram narzędzie VoiceOver. Narzędzie VoiceOver.
0: Więc otwieram narzędzie VoiceOver, komand trójeczka.
1: Mowa. Pomoc. Dodaję. Dostosowana lista język. Domyślny. Polski. Zosia, przycisk.
0: I teraz Maxa sobie wybierzemy, oczywiście tutaj Wospacja na tym przycisku z głosem.
1: Menu znak oznaczenia. Zoś, zarządzaj głosami wielokropek. Znak, zarządzaj głosami wielokropek. Znak, krzyż, polski, SPAKNG, podmenu.
0: SPAKNG i właśnie, no bo tych głosów tu mamy sporo.
1: SPAKNG, Alex, Male 1, Male 5, Male 7, Male 8, Marcelo, Mario, Marco, Max.
0: Max.
1: SPAKNG, Max, przycisk.
2: Przycisk polski. Domyślna. Polski. SPKN ja masz przycisk. 60%, 99.6%. Edycja, przycisk.
0: No i co? I mamy tutaj już wybranego SPK.
2: Finder. Finder. Bluto, pusty, trupa. Bluto, pusty, trupa. Bluto, okno, widowisy, tabela. Bluto, trupa.
0: Prawda? Od razu SPK nam się tutaj dodał. A teraz ciekawe, zrobimy sobie taki eksperyment. Ja jeszcze tego nie próbowałem, a żeby sprawdzić, co się stanie, jak odinstaluję sobie tego SPK-a. Bo no nie robiłem tego szczerze i nie wiem, jak nam się tu macOS zachowa, czy nam przełączy na Zohe Compact, czy nie. Tak. Przejdziemy, przeniesiemy sobie ją do kosza. O, widzicie, czyli macOS tak sobie to rozwiązał. Używany jest teraz ten głos, no to sorry, nie możemy ci pozwolić na przeniesienie apki do kosza. No w sumie spoko wyjście, bo załóżmy, że człowiek przez przypadek by sobie ją usunął, no i co wówczas, prawda? No właśnie. Ale my jednak chcemy sobie z powrotem zmienić na panią Zofię. SPK NG Max przycisk. Zosia, nasza piękna kompaktowa.
1: Zosia, przycisk komórka. 60 szybkość, 59,6.
0: Tak, już nam się tutaj ustawiła Zofia. No i dobrze. I teraz w sumie ciekawe, jak będziemy sobie chcieli SPK-a
1: Finder.
0: Usunąć, Finder. Czy nam teraz na to już pozwoli?
1: Aplikacja, edowot pod envision, SPAC NG aplikacja.
0: Spróbujmy.
1: Okej, okay. Domyślny przycisk, nie można przenieść.
0: Nie, okay. Nie tak łatwo. Pewnie byśmy musieli zrestartować komputer albo ubić któryś z procesów, szczerze nie wiem.
1: Aplikacja.
0: Dobra, trudno. W każdym bądź razie, jeśli byśmy odinstalowali tę aplikację, no to aplikacja już nie będzie miała racji bytu. Głosy nie będą tutaj nam bruździły w systemie, ale okej, okay, no aplikację mamy. I teraz pokażę szybciutko, jak dodać sobie czynność. No gdybyśmy chcieli sobie szybko zmienić na SPK bez bawienia się w wchodzenie do narzędzia VoiceOver i tak dalej.
1: Biurko. Narzędzie VoiceOver.
0: Oczywiście narzędzie VoiceOver, stare dobre narzędzie VoiceOver, a teraz wybaczcie, bo nie pamiętam skrótu, chyba Command 9.
1: Ismo Braille, polecenia.
0: A może 8?
1: Pomocy wizualne.
0: Nie.
1: Czynności.
0: A Command 0. Command 0 to są czynności.
1: Narzędzie VoiceOver. Kategorie narzędzi, tabela, czynności. Skonfiguruj własne czynności VoiceOver dla określonych zastosowań. Czynności, tabela.
0: Czyli te profile ustawień, prawda, które mieliśmy z iOS-a, które są znane w NVDA, w JOS-ie również, z tego co wiem.
1: Wybierz czynności lub klik czynności. Niemiec, AirPods, witryny bez obrazu.
0: Tak, mam już tych czynności trochę.
1: Angielski, niemiecki, witryny bez obrazów.
0: Mam tych czynności troszkę.
1: Wybierz ustawienia, niezaznaczone szczegółowość pole wyboru.
0: Je można tutaj edytować po prostu po wybraniu.
1: Pomoc, konfiguruj czynność, przycisk. Usuń czynność,
0: ale
1: przycisk.
0: Ale można usuwać czynności.
1: Dodaj czynność, przycisk.
0: Ja sobie dodam nową czynność.
1: Bez nazwy, zawartość zaznaczona, edycja tekstu.
0: SPAK.
1: Bez nazwy. Witryny bez obrazu, angielski. Bez nazwy.
0: Ojojojoj, bo mi się tutaj...
1: Edycja, bez. Mhm. Bez nazwy. Niezaznaczone. Kursor tekstowy na początku tekstu. Angielski.
0: Coś mi się nie chce czynności.
1: Zaczynno. Wybierz ustawienia uwzględniane w czynności. Tabela. Wiersz 2/6. Bez nazwy. Zaznaczone.
0: Dodać jeszcze raz.
1: Pomoc. Usuń czynność. W. Okno dialogowe. Alert anuluj przycisk. Czy na pewno chcesz usunąć czynność bez nazwy? Czy na pewno chcesz usun?
0: No,
1: usun czynność. Przycisk. Dodaj czynność. Bez nazwy. Zawartość. Zaznaczenie zastąpione.
0: SPAK.
1: Niemiecki. SPAK.
0: Dobra. No i teraz możemy sobie wybrać, co ona ma nam robić.
1: Wybierz ustawienie. Niezaznaczone szczegółowość pole wyboru. Ustaw. Niezaznaczone www pole wyboru. Niezaznaczone aktywne punkty. Zastosowanie. Aplikacje i witryny. Dodaj czynność. Zastosowanie.
0: Czyli prawdopodobnie szczegółowość to będzie.
1: Niezaznaczone www pole. Ustaw. Niezaznaczone szczegółowość. Czynności. Wybierz ustaw. Niezaznaczone. Zaznaczone.
0: Musimy najpierw sobie zaznaczyć przycisk, to znaczy pole wyboru dla tego warunku, który ma być uwzględniany w tej czynności.
1: Ustaw. Niezaznaczone www pole wyboru. Ustaw. W. Okno dialogowe. Ustawienia szczegółowości dla czynności SPA. Ismo Braille, karta, zaznaczone mowa karta, 1/5.
0: O, i tu jest dopiero mowa, prawda? Mamy karty, tutaj jest mowa Braille, bo możemy sobie też dla monitora brailleowskiego daną czynność ustawić dla monitora sparowanego z Maciem.
1: Ismo Braille, tekst, karta, powiadomienia, odpowiedzi, karta, domyślna szczegółowość mowy, średnia, dodatkowe opcje szczegółowości mowy, rozwinięte trójko, własne szczegóły, tabela, pomoc, gotowe, gotowe, własne szczegóły, tabela, aplikacja, arkusz. Element docka, element makiet, element podział, element dźwięk, menu, łącze, nagłów, obrazek.
0: No nie podoba mi się to, zdecydowanie mi się to nie podoba. My tutaj sobie tego głosu jednak wybrać tak prosto nie możemy. Musielibyśmy się bawić bardzo mocno w ustawienia każdego z tych parametrów, dodatkowych opcji szczegółowości mowy i wybierać tam SPK, dostosowywać prędkość i tak dalej. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja bym w takiej sytuacji nie wolał po prostu sobie przejść do narzędzia VoiceOver, Command trójeczka dla języka polskiego, po prostu wybrać tego SPK i potem jednak sobie, bo to nie jest takie proste, łatwe i intuicyjne. W przypadku iOS-a, gdy sobie tą czynność wybierzemy, no to ma to rację bytu, a tutaj no to bywa różnie. Jak więc widzicie, są zalety, jeśli chodzi o przewagę ustawień macOS-a i syntezy mowy, ale są też wady w stosunku do tego, co mamy, jeśli chodzi o iOS. I w drugą stronę to działa również. Na iOS-ie mamy zalety, ale mamy też i wady. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy bardziej wadliwie to mimo wszystko na iOS-ie nie działa. No bo tak naprawdę zakładając, że korzystamy sobie z jednego syntezatora, nie zmieniamy tego zbyt często, no to tak naprawdę na macOS działa to dużo lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o to auto przełączanie języków, a z drugiej strony zawartość mówiona troszeczkę nawala, więc no tak naprawdę nie wiem, czy nie robi się z tego remis. Dobrze, kochani, ja myślę, że to by było na tyle. Podcast miał być krótki, a wyszło jak zwykle. Myślałem, że to będzie taki bardziej suplement w stosunku do tego, co mieliśmy na iOS-ie, no ale wyszło znowu przydługo. Maciek Walczak kłania się bardzo nisko. Życzę dobrego czasu. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Schönen guten Abend, herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von Tyflo Podcast. Witajcie.
8: Willkommen.
7: Witajcie. Tak, witajcie. To jest najnowszy nasz tutaj odcinek, nasza najnowsza audycja. Już się słyszymy, jak widać, to z dwóch stron. Przy mikrofonie Paweł Masarczyk, a u mnie w studio Kasia Szybka. Witaj, Kasiu. Prosto z Monachium, prawda? Prosto z Niemiec.
8: Dokładnie.
7: No średnio to, z Monachium. Gryzkot w zasadzie.
8: Dokładnie, gryzkot.
7: I temat też taki, nie bez powodu, że tak powiem, językowy, no bo dziś będziemy mówić o życiu osób niewidomych w Niemczech oraz w Austrii. Zarówno Kasia, jak i ja, no jakieś doświadczenie w tym względzie mamy i chętnie się podzielimy, ale też no, ja szykując się do tej audycji miałem tą świadomość, że no nie jesteśmy jedynymi osobami z Polski, które na taki krok się zdecydowały, żeby czy tymczasowo, czy na stałe w Niemczech mieszkać, więc no liczę po cichu też na to, że ktoś z publiki się odezwie, kto też tam jakieś doświadczenia ma i się z nami podzieli. Możecie to zrobić standardowymi naszymi metodami, czyli po pierwsze tekstowo Facebook oraz kontakt.tyflopodcast.net. Swoją drogą Michał Dziwisz też jest tu z nami w tle jak zwykle i operuje wszystkim zza deków, zza konsoli i on też będzie tutaj czytał te tekstowe wasze wypowiedzi. Natomiast gdybyście mieli ochotę wypowiedzieć się głosowo, raczej po polsku niż po niemiecku, aczkolwiek trochę niemieckiego do miksu wrzucić kulturowego. No, my zrozumiemy, możemy tłumaczyć, tak. No to zachęcamy tyflopodcast.net/zoom, tam wszystkie możliwości telefoniczne, aplikacyjne, komputerowe są wypisane. Bierzcie i używajcie. No i zapraszamy. To może tak na początek takie pytanie do ciebie, Kasiu. Dlaczego dlaczego Niemcy i niemiecki obszar językowy? Dlaczego akurat ta część świata, a nie jakaś inna?
8: Główną przyczyną była miłość. Najpierw miłość do języka i fascynacja tym językiem. Z mojej strony od zawsze, to znaczy tak naprawdę od liceum, pasjonowałam się językiem niemieckim. Jak byłam mała, tak się składa, że mój dziadek przebywał w Niemczech i jak byłam mała, śpiewał mi kołysanki po niemiecku. Potem jakoś w podstawówce tego języka się nie uczyłam, ale wróciłam do niego w liceum i totalnie się zafascynowałam nim, jego brzmieniem i ogólnie jego urodą. No i ta miłość kiedyś tam przerodziła się w miłość do człowieka mojego obecnego narzeczonego, poznanego w internecie. No i tak wylądowałam w Monachium.
7: A widzisz, no to taki dość, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, myślę, to popularny powód. Żyjemy w tym zglobalizowanym społeczeństwie, jakby nie było. I łatwiej jest dużo poznawać osoby z różnych krajów. No i czasem to poznanie prowadzi do tego, że się dla tych osób przeprowadzamy.
8: Właśnie.
7: U mnie to był dużo bardziej prozaiczny powód. Po pierwsze, jestem z Górnego Śląska, więc gdzieś te powiązania zawsze były. W ogóle ostatnio oglądałem na kanale Roberta Machłowicza przepiękną rozmowę ze Szczepanem Twardochem, popularnym ostatnio też śląskim pisarzem. I to jest ciekawe, bo zarówno on opowiadał o takich doświadczeniach, jak i na przykład w mojej rodzinie takie historie się pojawiają, że rodzice moich rodziców, czyli dziadkowie, kiedy mieli jakiś poważny temat do obgadania, a nie chcieli, żeby dzieci rozumiały, mówili po niemiecku. Bo gdzieś znajomość tego języka, przez to, że te ziemie tutaj gdzieś się cały czas, jakby przynależność narodowa się przemieszczała, no to język gdzieś tam w obrocie był. Natomiast no, u mnie osobiście historia jest taka, że ja mam też rodzinę w Niemczech i gdzieś zawsze te Niemcy krążyły jakoś, że się odwiedzało kogoś w Niemczech, albo kogoś z Niemiec odwiedzał nas, a ciocia przywiozła słodycze z Niemiec. W końcu przyszła miłość również do sprzętów marki Siemens. My mieliśmy dość dużo i to właśnie też czasem takich sprowadzonych z Niemiec, czy telefonów, czy większość naszej kuchni nawet w domu jest Siemensa teraz. No i potem przyszedł czas na słuchowiska Słoń Benjamin, znane jako Benjamin Blümchen w Niemczech, które dopiero po czasie się dowiedziałem, że są niemieckie i jak się przekonałem, ile jest odcinków, to zapłakałem, że języka nie rozumiem, mając te no, 10 lat.
8: No, rzeczywiście warto, bo słuchowiska to jest dość duży temat w Niemczech. Tak. Myślę, że jeszcze będziemy o tym pewnie mówić.
7: Myślę, że tak. A dla osób, które by chciały poćwiczyć, to też dzięki tobie, Kasiu, wiem. Wszystkie odcinki zarówno Benjamina Blümchena, jak i Bibi Blocksberg są na serwisach streamingowych. Bardzo fajny materiał do ćwiczenia mowy potocznej. Więc ja osobiście mogę polecić.
8: Ja również.
7: Natomiast jeśli chodzi o sam język, no to później już trzecia klasa podstawówki, wtedy jeszcze Nowośrodków w Krakowie, niemiecki był tym językiem obcym pierwszym, który wchodził, angielski dopiero w gimnazjum, potem technikum. Ja decydowałem się na niemiecki na maturze, nawet rozszerzonej, bo planowałem jakoś z tym studia. Potem wyszło inaczej, natomiast wróciło. Wróciło za pośrednictwem Erasmusa, którego odbyłem w 2016 na 17 rok. Studiowałem na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Essen, nad Renia Westfalia. Jak ktoś kojarzy Borussię Dortmund, to są te okolice, tam też takie miasta jak Bochum, Düsseldorf, Kolonia, Bonn, Aachen. To jest ten zakątek właśnie blisko granicy holenderskiej. No i to potem już tak się potoczyło. Niemcy, potem był Luksemburg za jakiś czas, no i ostatnie półtora roku spędziłem w Innsbrucku w Austrii, więc gdzieś też ten niemiecki, mimo że go nie studiowałem, no, przydawał się tak do użytku codziennego. No i tak wyszło, że no, aktualnie jestem w stanie sobie obejrzeć nawet jakiś film, nawet jakieś słuchowisko posłuchać i rozumiem. I czuję się w tym sprawnie, aczkolwiek muszę przyznać, że po kilku godzinach pracy i mówienia tylko i wyłącznie w tym języku nadal się gdzieś męczę i jest to jakiś dla mnie wysiłek pewien mentalny, którego nie mam oczywiście z polskim i dużo mniej mam z angielskim mimo wszystko, ale nie narzekam i to też trochę tutaj dzięki Kasi muszę zrobić taką mini reklamę, bo właśnie przed Erasmusem Kasia bardzo mi pomogła przywrócić ten niemiecki na taki poziom mniej więcej na jakim on był w szkole.
8: No ja z kolei właśnie z miłości do niemieckiego ten język studiowałam, zapomniałam o tym wspomnieć. Rzeczywiście jestem tłumaczem i nauczycielem niemieckiego, a no też ja jakby z kolei, dla mnie już w tej chwili jest to drugi język, ponieważ już 2 lata oficjalnie i 6 lat nieoficjalnie mieszkam z Niemcem rodowitym, więc na co dzień mówię w tym języku i nie mam już problemów z przełączaniem się. Mhm.
7: No to jest, myślę, taki najlepszy trening. Dla mnie osobiście też to, że musiałem w tym języku mówić na ulicy, to, że musiałem go używać, bo zdziwiłoby was to pewnie, ale nawet w Niemczech nie jest to takie oczywiste, że wejdziemy na przykład do supermarketu i zechcemy zrobić zakupy znając tylko angielski. Zwłaszcza jak my nie widząc prosimy o pomoc. W Niemczech, nie wiem jakie ty masz doświadczenia, Kasiu, raczej pomoc jest oferowana, to nie jest duży problem dostać.
8: Nie, to znaczy są pewne sieci sklepów, które to oferują. Po prostu jest to jakby wpisane w ich markę. No, na przykład szkoda, że Lidl się z tego wycofał, bo kiedyś też oferował, ale generalnie jest to jakby trochę na 2 fronty podzielone. Część sieci oferuje to tak odgórnie, a pozostałe raczej, no jeżeli wejdziemy, no to raczej no każdy nam pomoże, jeżeli ma czas, jeżeli nie jest. Jakby problem polega bardziej na tym, że jest mało personelu w wielu sklepach i po prostu czysto logistycznie nie da się.
7: No tak, to jest duży problem, bo Niemcy już dużo wcześniej niż my i Austria zresztą też adoptowała na przykład ten zwyczaj zamykania sklepów w niedzielę. I w ogóle wszystkiego, nie tylko sklepów. Tam nic nie da się załatwić praktycznie w niedzielę. I jedyne, co jest otwarte, to powiedzmy na takie miasto jak Essen był otwarty jeden duży Lidl na dworcu. I wtedy rzeczywiście to było niemożliwe. To już dowiadywałem się zaraz przy wejściu, że jest zbyt duże obłożenie i nie da rady niestety mi pomóc. Natomiast nawet gdy jest to możliwe, to znając sam angielski, jest to problematyczne, bo pracuje w obsłudze takiego supermarketu dużo osób albo starszego pokolenia, które jeszcze angielskiego się nie uczyły. Choć tu muszę przyznać, że jednak wiedza pokolenia nawet mojej babci albo 10 lat wstecz na temat takich rzeczy, powiedzmy, zachodnik jest dużo wielka. My kiedyś zaprosiliśmy do radia właśnie jako gościa osobę, która była w tym wieku. W Austrii to było. I bardzo się zdziwiłem, kiedy ta osoba jako piosenkę, którą mogłaby od nas sobie zażyczyć, zażyczyła sobie coś Eltona Johna, gdzie nie sądzę, żeby moi dziadkowie kojarzyli taką postać na pewno dobrze. Natomiast tam nie był to problem. Ale język angielski mimo wszystko to byłby duży dość problem, duże wyzwanie. Ja znam dziewczynę niewidomą, która przyjechała na wolontariat do Austrii z Finlandii i też musiała samodzielnie sobie radzić. Niemiecki, coś tam było w szkole, ale no nie żeby jakoś płynnie, uczyła się na miejscu. No i ona mówi, że na początek chodziła w ogóle z wypisaną po niemiecku listą zakupową wręcz tego, co potrzebuje. Gdzieś na komputerze przygotowaną, czy z czyjąś pomocą, czy z jakimś tłumaczem i po prostu szła z tą listą i miała nadzieję, że otrzyma to, czego sobie zażyczyła. A jest to kłopotliwe, bo w supermarketach jest duży wybór. No i jakieś sobie szynkę czy ser, no to nie jest problem, ale no jaką, tak? Bo tam nagle jest oferta duża.
8: Dokładnie, więc jeszcze jak mamy na przykład taki dział, gdzie są rzeczy na wagę sprzedawane, no mięso na przykład, mięso wędliny, no to już w ogóle.
7: No tak.
8: Nie, nie, to

0: Tak.
1: To była jedna z pierwszych rzeczy, która mnie zdziwiła, jak tak na stałe zaczęłam funkcjonować w Niemczech.
0: My już zahaczyliśmy trochę o temat samodzielności i takiego no, życia, trochę poziomu może świadomości społecznej. Jakie były twoje wyobrażenia, Kasiu, o Niemczech, kiedy pierwszy raz tam przyjeżdżałaś w ogóle, no nie wiem, turystycznie, w odwiedziny, jakikolwiek był twój pierwszy kontakt z krajem? Nie wiem, jaka była też twoja sytuacja, czy ty już jako osoba niewidoma miałaś wtedy jakieś wyobrażenia albo oczekiwania względem kraju, że coś cię tam pozytywnie lub negatywnie zaskoczyło? Bo no, nie ukrywam, że gdzieś tak rozmawiając z różnymi osobami, jest wiele mitów, które narasta wokół krajów niemieckojęzycznych i ogólnie Zachodu, jeśli chodzi o poziom życia, czy o rzeczy, które możemy tam zaobserwować. Czy ty miałaś takie jakieś wyobrażenia na początku i czy one zostały zweryfikowane, czy raczej obalone?
1: No, miałam dużo różnych wyobrażeń. Faktycznie jest coś takiego troszeczkę, że jesteśmy karmieni takim trochę mitem, że u nas to wszystko, wiele rzeczy nie działa i nam daleko do zachodu i tak dalej. I no, jest to tylko po części, prawda, mogłabym powiedzieć. Ja na przykład w ogóle mój pierwszy... Znaczy mój drugi kontakt z krajem, bo może zacznę od tego, że mój pierwszy kontakt taki z Niemcami to była wymiana studencka w miejscowości takiej małej koło Bonn, ale tam byliśmy raczej polską grupą, troszkę no, w swoim własnym towarzystwie, więc oprócz tego, że mieliśmy fajne wykłady, byliśmy w Ministerstwie Obrony i taka troszkę dużo rzeczy zwiedziliśmy fajnych. No to wiele tam okazji do takich obserwacji nie było. Natomiast potem mój pierwszy kontakt już po studiach był taki, że no postanowiliśmy sobie właśnie z moim obecnym narzeczonym, żeby przerwać długie dysputy tylko i wyłącznie internetowe i spotkać się na żywo w hotelu w Niemczech. Wybraliśmy hotel dla niewidomych w Boltenhagen, to jest taka miejscowość nadmorska, ale już po tamtej stronie. I moje pierwsze zaskoczenie było w ogóle, jak zamawiałam sobie ten taki serwis Bahnbegleitungsservice.
0: Czyli taką asystę jakby, tak?
1: Dokładnie.
0: U nas by to była po prostu asysta,
1: właśnie,
0: taka jak PKP nasza.
1: Dokładnie, tą dworcową asystę. I oni mi powiedzieli, że... I tam się pojawił problem, ponieważ okazało się, że mój pociąg jest znacznie opóźniony. Po prostu w dzień mojego wyjazdu gdzieś tam pod Poznaniem zrobił się wypadek i pociąg miał opóźnienie 4-godzinne. No ja zadzwoniłam, żeby poinformować i żeby, bo tam się okazało, że muszę poruszać się autobusem zastępczym i chodziło o to, czy ktoś po mnie wyjdzie i mnie do tego autobusu zaprowadzi. I usłyszałam odpowiedź pod tytułem, nie wiem, bo nam nie wolno opuszczać terenu dworca. Ja po prostu spanikowana jechałam, dzwoniłam tam po kilka razy i ciągle słyszałam odpowiedź, ale niech się pani nie martwi, jakoś pani dotrze. I ja dopiero dzisiaj wiem, że to jest...
0: No to jest, że... jak się z nowym kraju, to musi być naprawdę stresująca
1: właśnie
0: sytuacja, tak?
1: Właśnie, ja dopiero dzisiaj wiem, że jest to po prostu kwestia takiej troszeczkę mentalności niemieckiej pod tytułem troszkę naruszymy ten regulamin, ale nie możemy mówić tego głośno. Oczywiście jak wysiadłam, to asysta odpowiednia na mnie czekała. Doprowadzili mnie tam, gdzie chciałam. Oprócz tego, że się ktoś tam, nigdzie nie było tablicy informacyjnej, ktoś tam z góry dostał informację, że ten autobus zastępczy też nie dojeżdża tam, gdzie ja bym chciała, ale się okazała na szczęście ta informacja nieprawdziwa. Także no, była to podróż pełna przygód. Potem również w tym hotelu dla niewidomych też byłam pewna, że tam, no jeżeli hotel dla niewidomych, to nie wiem, to będą tutaj na rękach nosić.

0: każdy szczegół pokażą, a tak naprawdę też nie było wiele inaczej niż w zwykłym hotelu normalnym, oprócz tego, że no, są pewne udogodnienia typu jakiś tam mówiący odtwarzacz książek Daisy, biblioteka książek mówionych, jakieś tam linie prowadzące i tak dalej, takie rzeczy, owszem. Ale przynajmniej jeżeli chodzi o ten jeden hotel, ten personel wcale nie był skory do pokazywania różnych rzeczy. Mało tego, po 2 dniach gdzieś tam, jak zabłądziłam na śniadanie, to nawet usłyszałam komentarz: jeszcze się tego nie nauczyłaś?
1: Oh.
0: Co dla mnie było totalnie, no. Sobie myślę, kurczę.
1: Tak, to są trudne doświadczenia. Mówiłaś właśnie hotel dla osób niewidomych. Trochę już o tym wspomniałaś. Co to za koncept i czym on się charakteryzuje? Bo on prawdopodobnie dla słuchaczy tu w Polsce jest konceptem obcym. Ja też nie do końca wiem, czym to się je i jestem w sumie ciekaw, czy to też oznacza na przykład, że teren dookoła hotelu bądź miejsce, w którym taki hotel jest wybudowany, jest jakoś dobrane albo dostosowane, żeby osoby niewidome, turyści, którzy się tam zatrzymują, mogli w miarę łatwo dotrzeć do jakichś okolicznych atrakcji, czy na czym polega jakby dostępność tego hotelu?
0: Jest to, jest takich hoteli w Niemczech obecnie 3 i generalnie chodzi o to, żeby osoby niewidome, nawet te mniej zrehabilitowane lub nowo ociemniałe, mogły sobie w komfortowych warunkach wypocząć. No, to jest dość szeroki temat i warty jakiejś takiej osobnej audycji, bo te 3 miejsca należałoby w tym kontekście jakby osobno omówić, tego w tej chwili robić nie będziemy. Na pewno są to miejsca, w których jest troszeczkę więcej personelu. Są one dużo bardziej, jakby są na przykład w Saalgrub, czyli w hotelu, który się mieści w Alpach, niedaleko Monachium, mamy coś w rodzaju beaconów, które są rozstawione po całym terenie tego ośrodka i nawet zrobione są 2 trasy jakby poza hotelem. Jedna prowadzi na dworzec, a druga do pobliskiej gospody. Można sobie po tych beaconach bardzo komfortowo chodzić. Jest specjalna aplikacja do tego, którą instalujemy i możemy się poruszać. Są linie prowadzące w środku przede wszystkim. No, mamy właśnie dużo takich udogodnień, jak właśnie udźwiękowione windy, brajlowskie napisy na drzwiach do pokojów. Na przykład w Boltenhagen, tam gdzie byłam właśnie po raz pierwszy, jest możliwość, przynajmniej wtedy była, wykupienia sobie usług takiego człowieka, aczkolwiek była to osoba nie pracująca, nie będąca pracownikiem hotelu, tylko mająca osobną swoją firmę i świadcząca takie usługi, ale można sobie było właśnie za niewielkie pieniądze tego pana wykupić i on na przykład szedł z nami pływać, albo robił zakupy, albo właśnie jeżeli więcej osób się zebrało, można było zrobić jakąś wycieczkę po okolicy. Przede wszystkim co w tych hotelach nadmorskim jest fajne, to faktycznie one są obydwa, zarówno Boltenhagen, jak i Timmendorf. Timmendorfer Strand się to nazywa. Usytuowane bardzo blisko morza i jakby droga na plażę jest bardzo łatwa. Jakby tutaj jest to w 100% pomyślane. Także tak.
1: To jest popularne, żeby się grupować, dogadywać się na przykład z obcymi osobami jako grupa i jakieś takie wypady organizować? Czy to raczej jest przewidziane na grupy znajomych, które się zjeżdżają gdzieś tam razem? Czy mieliście jakieś takie doświadczenia z innymi wczasowiczami?
0: Raczej to jest przewidziane na grupy znajomych, którzy się zjeżdżają razem. Czasami są planowane wycieczki, jakby jest... Jest wiadomo, na przykład Saul Group się trochę specjalizuje w wycieczkach górskich i no, trzeba czytać na bieżąco program. Są na przykład kilka razy w tygodniu jakieś wycieczki gdzieś, no i trzeba się zapisać i tam jest już przewodnik. W ogóle oni współpracują bardzo mocno z jakimiś różnymi organizacjami, z wolontariuszami, ze straży, z takiego tutejszego TOPR-u i można sobie na przykład właśnie się powspinać po Alpach. Są narty biegowe.
1: O, no to także, szeroka oferta.
0: Także ta oferta jest dość spora.
1: No, ja doświadczenia mam może nie z hotelami, ale też podobne teraz mi przypomniałaś a propos kolei, że no tam też jest rzeczywiście to, co w Polsce jest znane, czyli Ordnung muss sein, ta dbałość o regulamin. To było w Hamburgu chyba, byłem odwiedziny u znajomego i no właśnie, ochrona z lotniska mogła mnie doprowadzić tylko do szczytu schodów ruchomych w dół w stronę metra. Metro dalej należało do lotniska, warto zaznaczyć. I no, ta osoba mnie zapytała, czy sobie poradzę, bo on nie może ze mną iść dalej. To była kwestia zejścia jednej kondygnacji schodów, ale on nie może dalej, bo to jest jego rewir. I stop. No i właśnie tego typu problem jest. My w Polsce tego aż tak nie mamy. Ja zawsze z uśmiechem pozdrawiam zresztą panów ochroniarzy z Krakowa, którzy na dworcu PKS, tym głównym, nigdy nie mieli problemu, żeby mnie przeprowadzić przez całą galerię krakowską. Jak tylko mieli czas, rzucili przez walkie-talkie do kolegów, że jest osoba niewidoma. Ewentualnie ktoś tam przechwycił, jeżeli dany ochroniarz nie miał w tym momencie czasu. No i się szło na przykład na autobus z drugiej strony albo na tramwaj. Natomiast tam rzeczywiście miewałem z tym różne problemy. Z takich doświadczeń pierwszych, kiedy ja przyjechałem do Niemiec i nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo szczerze powiedziawszy, mój pierwszy kontakt jakiś taki z Niemcami i niewidomymi Niemcami, to był Marburg, szkoła w Marburgu, która jest w ogóle ciekawym konceptem na szkołę dla osób niewidomych, bo ona oprócz tego, że jest szkołą, tak jak my znamy nasze ośrodki, no to jest też takim trochę centrum badawczym. I w ramach właśnie Blisty, bo tak się nazywa, Blinden Stiftung Karlstrellschule, Blindenanstalt chyba nawet, to w ramach tej szkoły powstają też jakieś pomoce naukowe i to nie tyle, że oni produkują oczywiście, ale oni też współpracują z Uniwersytetem w Marburgu tam na miejscu i z innymi ośrodkami naukowymi w ogóle w kraju i za granicą, żeby wypracować dobre praktyki. I ja gdzieś żyłem w cieniu tego właśnie, bo Kraków współpracował z Marburgiem dość długo i dalej współpracuje, wymiany dalej mają miejsce. No ja dzięki tym wymianom też troszkę się przełamałem, żeby coś bardziej za granicę zacząć działać. I tam właśnie na przykład jest tak, że osoby niewidome mieszkają w mieszkaniach, które są samodzielnymi mieszkaniami tak naprawdę. Jak to są osoby młodsze, no to się mieszka z opiekunem. Jest tam jakaś zawsze, czy pani, czy pan, wychowawca, którzy doglądają, są cały czas w tym domu, trochę tak jak ma się rodziców, no i pilnują tak trochę, żeby to domostwo zrobiło sobie zakupy, żeby to domostwo przygotowało sobie posiłek, żeby to domostwo poszło spać na czas. Tu jest jedna rzecz, która gdzieś tam zawsze we mnie zgrzytała, że zwłaszcza te młodsze dzieci, gdzieś koło 14-15 lat, najmłodsze, które mogły tam przybyć, no to musiały wszystkie swoje jakieś tam telefony, laptopa swojego chyba nawet nie można było mieć, telefon jak najbardziej, ale oddać wychowawcy na noc, tak ja to rozumiem. Natomiast komputery szkolne mieli i to też było potem wydzielane godzinowo, ile możesz dziennie. No dla mnie coś takiego, czego rodzice też by coś takiego pewnie robili, domyślam się, ale ja będąc już wtedy trochę starszą osobą i jakby zmęczoną kontrolą, miałem do tego trochę może mniejszą wyrozumiałość. Fakt, że mnie to nie dotyczyło, ale obserwowałem to gdzieś. Natomiast, no właśnie, jest ten taki podział i to jest też to, że w gestii tych uczniów i uczennic jest wstać rano, wyjść na autobus, nie spóźnić się i tym autobusem dojechać do szkoły i nie spóźnić się na lekcje. Więc to jest już coś takiego, co od takich lat nastoletnich no, uczy taką osobę pewnej odpowiedzialności za to, jak twój dzień wygląda i za to, jak potem wygląda twój dom. I podział obowiązków, taki współlokatorski po prostu. Dzisiaj ty robisz zakupy, a ja gotuję, a ktoś tam zmywa, a potem odkurzamy. To jest tam całkiem normalne i to się tam gdzieś już wytwarza na takim poziomie, gdzie to nie jest tylko czynność, której my się uczymy, ale to jest powiedzmy coś, co my stosujemy jako zasadę, żeby po prostu współżyć. I no i to potem procentuje w życiu dalej dorosłym.
0: Mało tego, ja co prawda moja edukacja była w szkole masowej, więc to zupełnie inaczej wyglądało, ale słyszałam mnóstwo historii z polskich internatów, że wychowawcy bardzo mocno ograniczają to, co wolno robić, to, czego nie wolno, natomiast tam ten wychowawca jest w zasadzie tylko takim kontrolerem, który spojrzy, czy wszystko działa, tak? Ludzie są tam pozostawieni bardzo, bardzo wcześniej sami sobie właśnie w tych swoich mieszkaniach, które bardzo często są dość mocno oddalone. Zresztą to był taka świadoma decyzja była to, żeby tych ludzi właśnie nie trzymać w jakimś jednym punkcie, tylko ich porozsyłać po całym mieście. Halo?
1: Tak, to znaczy ja myślę, że to, o czym mówisz, to jest kwestia trochę później... Jesteś, słyszymy się.
0: Dobra.
1: Tak, no. To jest kwestia, myślę, co mówisz, późniejszych trochę lat, tak od 16 roku życia, z tego co wiem, bo właśnie te młodsze, no to nie są już dzieci, to są nastolatkowie, to oni właśnie jeszcze mają to trochę bardziej. Na zasadzie, no ja słyszałem już o historiach, gdzie ktoś preferował na przykład jedną metodę robienia listy zakupów, a wychowawczyni preferowała drugą i to musiało być tak zrobione, jak ta wychowawczyni sobie życzyła. Natomiast jest to racja, że oni są dużo bardziej przyzwyczajeni na przykład do tego, że wyjść na miasto i coś, nie wiem, razem zjeść, nawet się troszeczkę tam napić piwo czy coś, nie? Tego typu rzeczy. Więc oni potem już, kiedy mają 18 lat i tam ta edukacja jeszcze się kończy, ewentualnie rozciąga, bo poza edukacją szkolną jest coś, co no jak u nas trochę studium policealne, czy taka szkoła powiedzmy przygotowująca do konkretnego zawodu, to tam dalej to istnieje przez jakiś jeszcze okres. Więc te osoby już potem mieszkają, od 18 roku życia mogą się starać o mieszkanie samodzielne, gdzie już tak naprawdę no, nie ma wychowawcy i jest to trochę tak, jakby się wynajmowało mieszkanie już na przykład na studia. Też ciekawe są te praktyki, bo z tego co nawet obserwowaliśmy tam, czy co mi opowiadał właśnie kolega, który takie praktyki odbył, to na przykład jest taki rodzaj praktyk, trochę jak ja byłem w Krakowie na techniku prac biurowych, no to tam na przykład jest symulacja prawdziwej firmy. Czyli my jesteśmy zatrudniani w fikcyjnym przedsiębiorstwie, które funkcjonuje tak jak prawdziwe, czyli ja otrzymuję swój służbowy adres e-mail. Przedsiębiorstwo zajmuje się, to jest tam chodzi o sprzedaż i no, sprzedaż produktów. To jest z nastawieniem później prawdopodobnie na przykład jakiś handel pomocami dla niewidomych pewnie, że potem ktoś pójdzie do jakiejś firmy Tyflo pracować. Natomiast mamy fikcyjny katalog produktów i codziennie my musimy ogarniać takie typowe czynności typu jakieś prezentacje, jakieś meetingi z zarządem, jakieś telefony oczywiście fikcyjne, czy faksy, czy maile związane z tym, że coś komuś sprzedajemy, coś od kogoś kupujemy, przedstawiamy komuś ofertę. No i w ten sposób te osoby się uczą, jak z takimi czynnościami i z takimi procesami sobie radzić. Są z tego normalnie rozliczani, jak to w szkole mają oceny i tak dalej. No i tak wyglądają potem też egzaminy i to jest no, bardzo fajny w ogóle mechanizm. Mi to bardzo jakoś się spodobało. Też wiem, że tam językowo można się jakoś rozwinąć. Muzycznie też w ogóle bardzo jest rozwinięta działalność, myślę, pozaszkolna. Ile tam było zespołów muzycznych, na przykład takich kilkuosobowych, sformowanych przez uczniów, gdzie oni tak naprawdę występowali na jakichś takich lokalnych, ale festiwalach. Zakładali sobie stronę internetową, mieli studio do dyspozycji, więc tak naprawdę mogli sobie teoretycznie nagrać materiał studyjny i go może nie wydać na jakąś szeroką skalę, ale jakąś lokalną sławę sobie zyskać i sobie z tym radzić, że między szkołę wciskają próby, wciskają koncerty, że muszą rozwiązywać konflikty tak jak się rozwiązuje no, w zespole muzycznym. Więc to co my kojarzymy z tych różnych amerykańskich, nawet młodzieżowych jakichś seriali, gdzie tam zebrało się kilkoro nastolatków i sobie grało rocka na przykład, no to tam jest realiami, tam to się rzeczywiście dzieje. No ja byłem na występach też tego typu zespołów. Potem jest właśnie raz w roku tak zwany Zoma Fest, czyli święto szkoły, w czasie którego na przykład te zespoły też wystawiają swoje utwory. Można się posłuchać. No natomiast jeśli chodzi o moje wrażenia z Niemiec, jeszcze tak szybko dokończając i tak trochę tutaj dopisując się do tego, co ty, Kasiu, mówiłaś, mnie bardzo zaskoczyło to, jak wiele osób podziwiało mnie i moją samodzielność. Ja już po kilku chyba tygodniach bycia w Niemczech...
0: Mnie też to zaskoczyło.
1: No właśnie. Pojechałem gdzieś do innego miasta kogoś odwiedzić, no i w tym celu wsiadłem do pociągu. I pani, która mi gdzieś tam pomogła, stwierdziła, że jestem niesamowicie odważny, że wsiadłem do pociągu. I wydawałoby się, że w Niemczech już ta świadomość jest gdzieś większa, że to jest większą codziennością, że ludzie tak robią. A tu się okazuje, że...
0: Dokładnie. Jednak... Mhm. Ja podobne właśnie wrażenie miałam w hotelu Timmendorf, gdzie poszliśmy sobie z moim narzeczonym na plażę razem. Tak? Też by się wydawało, hotel dla niewidomych, idziemy sobie na plażę przywitać morze pierwszego dnia, tak? I spotkaliśmy właśnie na plaży parę starszych ludzi, którzy wow, a wy we dwoje sami, o Jezu, jaka to jest odwaga, a co wy tu robicie? No, no przyszliśmy troszkę tutaj przywitać morze, a jutro przyjdziemy znowu poplażować i sobie tak na dłużej, ach, na dłużej, no a tego, a co wy sobie, jak wy sobie, skąd wy wiecie, gdzie są te plażowe toalety? Ja mówię, no nie wiemy, no ale to do domu niedaleko, nie? Jakby normalna rzecz i trzeba to wkalkulować. Ta,
1: tak, tak.
0: Tutaj właśnie takie jakieś...
1: Dokładnie.
0: Myślenie, kurczę, co ci ludzie robią.
1: No ja powiem też nawet więcej, że ja się odważyłem na taki dość krok. No na jednym z cmentarzy w Essen leży przyjaciel naszej rodziny i jako, że byłem tam na studiach w okolicach w Dnia Wszystkich Świętych, no to stwierdziłem, że spróbuję pójść na jego grób i jakiś tam poproszę kogoś spontanicznie o pomoc i jakąś tam jakiegoś znicza zapalę, a jak się nie uda, to po prostu pomodlę się nad tym grobem, no i tyle. No i się okazało, że cała akcja nie wyszła, mimo że administracja cmentarza mi gdzieś tam podała nawet namiary, gdzie ten nagrobek może być. Ja tam jakieś panie zaczepiłem, kupiłem znicz przy wejściu. Pani oczywiście 10 tysięcy ostrzeżeń, żebym sam go, broń Boże, nie zapalał, tak jakbym miał takie pomysły. Poprosiłem tam jakieś panie, dwie starsze, które spotkałem, czy by mogły mi pomóc odnaleźć. Podałem im dokładnie nazwisko, lokalizację, w którym rzędzie według maila od administratora. No okazało się, że nie znaleźliśmy tego grobu. Panie były zaaferowane bardzo. Do tego stopnia, że postanowiły mnie odprowadzić na przystanek, bo to było gdzieś tam w ogóle w dalszej części, a 1 listopada też był ograniczony transport, że one mnie podprowadzą, że mnie zawiozą wręcz na tam jakiś dworzec. No i po drodze się przeżywałem tyle przygód, że tam ochrona, kierowca autobusu wzywał ochronę przez krótkofalówkę. Ochrona mnie odbierała, w ogóle chyba autobus się zatrzymał po to, żeby mnie bezpiecznie odtransportować. Ochroniarze pytali mnie, czy ja na pewno nie mam jakiegoś opiekuna albo przewodnika i dlaczego nie mam takiego opiekuna. I tam w ogóle z krótkiego takiego wypadu, gdzie jeszcze koleżanka wcześniej proponowała, że może pojechać ze mną, ja stwierdziłem bohatersko, że nie, ja sobie poradzę. To wyszła przygoda na pół dnia, w czasie której mam wrażenie, jakbym po prostu pobudził pół miasta do życia i się zastanawiałem, czy to jest aż tak niespotykane, że osoby niewidome są aż tak samodzielne. I potem rzeczywiście pół odpowiedź dostałem, bo zaintrygowało mnie, czy w Essen albo w okolicy, w banku Sparkasse, w którym założyłem konto, są mówiące bankomaty. No i okazało się, że są. Jest cała lista. Ja tą listę miałem podyktowaną nawet przez telefon, bo pani nawet specjalnie sprawdziła, zadzwoniła do mnie, bo zakładając konto, tak się z nią umówiłem, więc ją sobie nagrałem na telefon, całą listę adresów, gdzie takie bankomaty są. I no próbowałem parę z tych bankomatów rzeczywiście uruchomić i o ile jack słuchawkowy był, o tyle żaden z tych bankomatów autentycznie do mnie nie przemówił. I ja rozmawiając gdzieś potem podczas spotkania no z grupą taką z organizacji osób niewidomych, oni mieli tak zwany Stammtisch, czyli takie regularne spotkanie stałych jakby bywalców. Zapytałem się o to, na czym polega ten problem, czy nikt nie lobbuje, czy nikt jakby nie walczy o to, bo no my tutaj w Polsce mamy nawet stronę dostępne bankomaty i gdyby ktoś niewidomy chciał, no to może sobie nawet sprawdzić, gdzie taki bankomat teoretycznie jest. Jak nie ma, to gdzieś tam, przynajmniej w naszych listach mailingowych czy grupach, gdzieś się pojawia ten problem, że tego powinno być więcej, że to powinno działać. My się tym wymieniamy. Natomiast tam ja się zapytałem, czy wy to tak zostawiliście, czy na czym polega problem? No i usłyszałem, że sporo osób nie jest przyzwyczajonych do korzystania w ten sposób. Po prostu idą do okienka i proszą o wypłacenie pieniędzy w okienku w banku, w filii po prostu.
2: Tymczasem albo... mamy pytanie, to może przeczytam tak? to pytanie, bo pojawiło tak. się przed momentem. Piotr do nas na Facebooku napisał i tu chyba nawet jest kilka pytań, już do tego zerkam. Pierwsze pytanie, jak w krajach związkowych w Niemczech wygląda sprawa świadczeń dla niewidomych. Jakie są wysokie? Czy jest to zabezpieczenie, żeby przeżyć? I drugie pytanie, jak jest z zasięgiem radia cyfrowego DAB+? Ile jest programów i ile z programu i czy jest wszędzie, ile jest programów i czy jest wszędzie zasięg? Czy jeszcze nadają tam cokolwiek na falach średnich? I pytanie trzecie, jak jest z pracą osób niewidomych? Czy zachęcają do pracy? Ile osób tam w ogóle inwalidów pracuje? Czy są jakieś związki, stowarzyszenia dla osób niewidomych? Czy są one pomocne w życiu? Tak napisał do nas Piotr.
1: To nie wiem, Kasiu, czy chcesz dokończyć jeszcze a propos bankomatów, a potem się odniesiemy, bo to są, Piotrze, wszystko kwestie, które też chcieliśmy poruszyć, więc dzięki, że zapytałeś. Bardzo ważne kwestie.
0: Chciałabym tylko jeszcze jedno zdanie powiedzieć a propos tych bankomatów, że tak, to jest po pierwsze, że można, dużo osób robi to w okienku, a po drugie jest też możliwość, z której ja bardzo często korzystam i bardzo sobie ją chwalę. Podobno ona u nas w Polsce do niektórych sklepów też weszła, ale ja ją poznałam tutaj, a mianowicie odbiór gotówki podczas zakupów. Czyli kupujemy coś, mówimy przy kasie, że chcemy gotówkę, tylko no, trzeba to odpowiednio wcześniej powiedzieć, zanim nasze zakupy zostaną podliczone i po prostu mówimy, ile tej gotówki chcemy. I jest ona doliczana tak jak produkt.
1: Jasne. No, to jest więc bardzo, no to jest, bardzo praktyczne.
0: Dla mnie na przykład jest to bardzo dużo bardziej praktyczne niż bankomat, bo nie mam bankomatu pod domem. Była to dla mnie do tej pory specjalna wyprawa. Też do nieudźwiękowionego bankomatu. W ogóle te udźwiękowione bankomaty, ja mam wrażenie, że tutaj wychodzą z mody. Najzwyczajniej w świecie.
1: No nie powinny, bo niedługo ustawa europejska trochę też wymusi o dostępności ich dostępność. Miejmy nadzieję, że się kraje członkowskie wywiążą z tego solennie. Natomiast, no dobrze, a tak wracając do pytań Piotra. Nie wiem, czy Kasiu chcesz się najpierw odnieść do kwestii niemieckich, potem może ja do austriackich?
0: Znaczy tak, no mamy, jeżeli chodzi o te świadczenia socjalne, to jakby mamy tutaj podział, bo jedna rzecz to jest Blindengeld, czyli tak zwane pieniądze z tytułu niepełnosprawności. Jest taki trochę odpowiednik naszego 500+. I one są, ich wysokość zależy od landu, bo one, każdy land przyznaje, no jakby ma swoją kwotę tych pieniędzy, które przyznaje i są to pieniądze na wyrównanie potrzeb, które wynikają z bycia osobą niewidomą, czyli na przykład właśnie tak, tak. jedziemy taksówką częściej albo potrzebujemy, komuś musimy kawę postawić za to, żeby coś tam nam zrobił i tak dalej, i tak dalej. I to są świadczenia właśnie po to. No a druga rzecz to są świadczenia już typowo socjalne. I no tak tyle bym powiedziała na temat świadczeń socjalnych. Świadczenia socjalne są jakby, no to już jest dla całych Niemiec. Co jest ważne, państwo niemieckie płaci osobom niepełnosprawnym i osobom o niskich dochodach za mieszkanie. To jest
1: dowolne bardzo... mieszkanie, czy są to tak jak nie, u nas są mieszkania są... socjalne?
0: To znaczy są, jakby są też mieszkania socjalne i tutaj już jest w ogóle jakaś taka sprawa, że osobie niepełnosprawnej przysługuje jakiś tam konkretny metraż, bodajże 60 metrów kwadratowych, osobie niepełnosprawnej mieszkającej samotnie przysługuje, ale są też, jest też to finansowanie na normalne mieszkania, tylko nie mogą one pewnej kwoty przekraczać. To jest już zależne też od tego, w jakim landzie się żyje, czy duże miasto, czy małe, od właśnie Urzędu Pracy, jakby no to gdzieś tam jest różnie, ale jakby tak to ogólnie wygląda.
1: Okej, okay. No to nie wiem, czy odpowiem pytanie w zasadzie Niemcy, Austria, czy ty chcesz odpowiedzieć na wszystkie trzy?
0: No myślę, że tak.
1: Dobrze,
0: myślę, że
1: no
0: tak,
1: więc jeśli chodzi o Austrię, jest dość podobnie, to znaczy mamy pieniądze na pokrycie potrzeb, nie wiem, czy to się tam też nazywa Blindengeld, ale na pokrycie potrzeb związane z niepełnosprawnością i nie wiem, na ile to jest weryfikowane, na co ja to wydaję, natomiast raczej trzyma się tego, że to jest typowo na koszty, pokrycie kosztów, które wynikają, czyli po prostu ja potrzebuję asystę opłacić, bo możliwość asysty osobistej jest. Nawet sam Związek Niewidomych Austriacki, do którego też przejdę, jak będziemy mówić już o organizacjach zrzeszających osoby niewidome, oferuje przewodnika na godziny, gdzie można tam chyba 8 euro płacić za godzinę.
0: O.
1: I przynajmniej ten tyrolski związek tak to organizuje. I to też warto podkreślić. Kiedy mówimy Niemcy albo Austria, to my mamy doświadczenia z konkretnymi landami i tak naprawdę to się może wszystko inaczej
0: odbywać. Właśnie, to innych... dokładnie to jest. Tak. To
1: ja
0: jest
1: byłem w
0: bardzo
1: Tyrolu.
0: Ważne.
1: Więc
0: a
1: nie
0: ja
1: wiem, jak
0: jestem
1: jest
0: w Bawarii i dokładnie.
1: Ale no właśnie. Więc to są te pieniądze, no oprócz tego jest, są też te zasiłki właśnie dla osób czy bezrobotnych, czy...
0: Jeszcze a propos tych pieniędzy, co chciałam dodać, że z nich... finansowane są też takie rzeczy właśnie jak iPhony, jakieś tam milestone, laptop, jakby możemy dostać, tak, możemy dostać dofinansowanie z kasy chorych na oprogramowanie czy na linijkę brajlowską, czyli na typowo specjalistyczne rozwiązania. Natomiast komputer, laptop, iPhone, nie wiem, kuchenkę udźwiękowioną, indukcyjną, czy coś tam nam jeszcze do głowy przyjdzie, to często na to nie ma dofinansowań, a jeżeli nawet ktoś by się starał, no jest to odrzucane w trybie natychmiastowym z informacją, że na to właśnie mamy Blindengeld. Także
1: no
0: tutaj
1: tak.
0: Też nie jest to weryfikowane jakoś tam na co my to wydajemy, ale ta
1: no
0: świadomość jest. I tak
1: to... Warto to podkreślić. Jak w Niemczech wygląda kwestia dofinansowań? To jest, jak rozumiem, tak, że jest ubezpieczenie zdrowotne, w ramach którego ja mogę, nie wiem, to jest rocznie, do konkretnej kwoty zakupić pewne pomoce ze ściśle określonego katalogu. I w tym momencie, jeżeli producent albo dystrybutor wprowadza jakiś produkt, nie wiem, monitor brajlowski, jakiś screen reader, nie wiem, ten pas nawigujący na przykład FieldSpace, o którym mówiłem w tym przeglądzie, notabene niemiecki produkt, na rynek, to musi uzyskać numer katalogowy, tak jak rozumiem w tym katalogu tych pomocy rehabilitacyjnych i na to jest wtedy z ubezpieczenia zdrowotnego. Wiesz, jakie to są może kwoty i czy to jest rocznie, tak jak ja myślę, czy to jest rzadziej, jak to wygląda?
0: Wiem, że jest jakaś, przedtem było, kiedyś było 4 lata na pewno, jakby takiej blokady, podobnie jak u nas, z tym, że to jest tak, z tym, że na konkretny sprzęt, tak, czyli jeżeli bierzesz linijkę, to nie możesz wziąć sobie za rok drugiej linijki, nie? Ale już na przykład laskę możesz, tak?
1: No tak.
0: Z kolei laska przysługuje jedna na rok. Wydaje, z tego co ja wiem, nie ma określonych kwot, to bardziej kasa decyduje, czy ci to dofinansuje, czy nie. Ale nie ma też, jakby nie jest to sprawdzane według dochodów, tak jak u nas, tylko zależy od tego, jak to uzasadnisz. Mhm. I czy jest ci to naprawdę potrzebne, do czego tutaj są szczegółowe właśnie, ważne jest to uzasadnienie tutaj i co warto wiedzieć, że nie należy się tym przejmować, jeżeli nam wniosek zostanie odrzucony, bo bardzo często, zwłaszcza przy psach przewodnikach, w ogóle to też jest osobna sprawa, że pies przewodnik jest w Niemczech traktowany jako sprzęt rehabilitacyjny i jest naszą własnością, jest nam dofinansowywany przez kasę chorych. No i właśnie zwłaszcza przy dofinansowaniu tychże psów przewodników, ponieważ no, szkolenie jest drogie i wytresowanie psa i tak dalej, i tak dalej. Często jest tak, że pierwszy wniosek zostaje odrzucony, my składamy odwołanie i wtedy zostaje przyjęty, tak? Bo wiadomo, że jeżeli jest pierwszy wniosek, nam odrzucą, to większość ludzi sobie może pomyśli, a dobra, to już może nie, na to liczą kasy, tak? No i na takiej zasadzie odbywa się selekcja, ale jakby nie ma... Moim zdaniem jest to bardzo fajny system, bo po pierwsze dopłaty do tych sprzętów są naprawdę symboliczne. Nie ma czegoś takiego jak
1: wkład własny.
0: Wkład własny. Nie jest to jakiś procent, tylko to są kwestie rzędu, na przykład przy dofinansowaniu na laskę jest to 10 euro.
1: Mhm. W sensie ty dopłacasz 10 euro, tak?
0: Tak.
1: No w Austrii... jeszcze coś chciałaś?
0: Tak, no i no właśnie ten system jakby gwarantuje to, że nie ma takiego właśnie takiego brania rzeczy, które potem stoją i się kurzą, tak?
1: Mhm.
0: To motywuje nas do wzięcia naprawdę sprzętu, który jest nam potrzebny. Oprócz tego może też być sprzęt dofinansowany przez pracodawcę, ale to już w momencie, jeżeli pracujemy, jeżeli właśnie jest to kwestia dofinansowania stanowiska pracy.
1: No. Tak.
0: Teraz możesz o Austrii.
1: O Austrii. No w Austrii jest dużo bardziej, przynajmniej tak jak to widziałem w Tyrolu, podobnie do naszego systemu polskiego, czyli składa się wniosek o dofinansowanie konkretnych przedmiotów, o konkretnych pomocy w Urzędzie Miasta. I na to są jakieś pieniądze miejskie, na to są jakieś pieniądze landowe i możemy z tego zakupić typowe takie to, co u nas się nazywa pomoce rehabilitacyjne czy brajlowskie, czyli wszystko specjalistyczne. Nie możemy na przykład z tego kupić iPhone'a, nie możemy z tego kupić komputera. Domyślam się, że motywacja jest taka, o jakiej słyszałem na przykład w Belgii czy w Holandii, że osoba widząca nie musi płacić za komputer. Nie, przepraszam. Osoba widząca no, kupuje normalnie komputer, więc dlaczego osoba niewidoma powinna mieć go dofinansowanego?
0: Dokładnie. To jest taka... sama motywacja jest w Niemczech właśnie. Też tak jest to uzasadniane.
1: Tak, natomiast dopłacane jest to wszystko, czego bym nie musiał kupować, gdybym nie widział, czyli właśnie licencja na screen reader, monitor. Natomiast no, te pomoce są, można je dostać, do pracy również można je dostać, na to jest osobny fundusz. No, jedyne, co jest lepsze w tym naszym, znaczy w stosunku do naszego systemu, to chyba to, że nam to przysługuje. Nam to przysługuje bezwzględnie i nie ma tego wyścigu, takiego wniosków, że kto lepiej umotywował, ten dostaje więcej punktów i temu się bardziej należy. Przez co na przykład teraz osoby, które no nie pracują, czy w jakiś sposób są mniej aktywne, a taki sprzęt mógłby je zaktywizować, no są poszkodowane w tym naszym systemie, tak? No tam każdemu się to należy w jakimś stopniu co ileś lat. W Austrii jest to 7 lat z tego, co słyszałem, więc sobie nie mówić długi okres. No zwłaszcza jak niektóre z tych sprzętów da się szybko wyeksploatować. Gwarancje nie są takie długie też. No ale tak to wygląda. No właśnie, kwestie radia. Jak tam z DAB-em w Niemczech, z radiem cyfrowym?
0: Ma się dobrze, ale nie umiem powiedzieć, ile jest kanałów cyfrowych. Szkoda, że tutaj mój narzeczony się nie może przyłączyć do nas. On by był w stanie więcej powiedzieć na ten temat zdecydowanie niż ja.
1: Z ciekawości uczy się polskiego? Może kiedyś dołączy do podcastu do nas jako gość.
0: Jak się nauczy, to bardzo dużo rozumiem. Aha. Aczkolwiek no przez to, że nie przebywa w Polsce na co dzień, a ja jakby też nie robię nacisku, ponieważ mi samej jest łatwiej mi samej jest łatwiej oglądać razem film po niemiecku, ja nie muszę tłumaczyć, no to powiedzmy jest mała przerwa w nauce spowodowana pandemią, tak jak wielu rzeczy.
1: Myślę, że o radiu niemieckim warto powiedzieć jedną rzecz, która jest bardzo dla tego rejonu charakterystyczna. W Niemczech nie są aż tak popularne radia ogólnokrajowe jak u nas. U nas na przykład jest totalnie normalne, że jestem w Krakowie, słucham RMF FM, pojadę sobie na wschód Polski i słucham RMF FM i jestem na Śląsku i słucham RMF FM. Do tego jeszcze trzech kanałów polskiego radia, Radia Z i paru jeszcze rozgłośni, które są na cały kraj. W Niemczech to jest bardzo rzadkie zjawisko. Tych ogólnokrajowych stacji albo prawie w ogóle nie ma, albo jest pewnie jakaś jedna czy dwie, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast tak ogólnie to każdy land ma swoją rozgłośnię radiową, które się tam nazywają głównie z końcówką DR, Deutsche Rundfunk, Norddeutsche Rundfunk, Westdeutsche Rundfunk, Bayerische Rundfunk i w ramach tego oni już mają inicjatywę odpalić kanał informacyjny, kanał z muzyką klasyczną, kanał taki pop, ale taki coś jak ala nasz RMF, kanał młodzieżowy, jeszcze jakiś. I to chyba z tym dubem jest podobnie, że ten dub jest, on jest nawet bardzo dobrze rozwinięty, tak już żart nawet słyszałem, bo jakby rozwinięcie skrótu dub to jest Digital Audio Broadcasting, jeżeli dobrze rozumiem. Natomiast już się śmialiśmy kiedyś ze znajomym bardziej technicznym, nawet tutaj redakcyjnym naszym kolegą Patrykiem, że to powinno być Deutsches Audio Broadcasting, bo Niemcy prą bardzo, bardzo w ten standard.
0: Bardzo, ale tak.
1: I w cyfrową też telewizję i jest to rozwinięte dość mocno i to jest właśnie to, że są nawet chyba ekskluzywnie na dubie niektórzy nadawcy, z tego co rozumiem, znaczy niektóre stacje, niektóre kanały. Natomiast właśnie jest dużo tych takich landowych, że no właśnie, u ciebie jest BR, Bayerische Rundfunk i tam w związku z tym multum kanałów każdy znajdzie coś dla siebie, ale bawarskich. Przejedziemy kawałek dalej. Ja na przykład w Essen miałem WDR, Westdeutsche Rundfunk i tam już były WDR 1, 2, jakieś Cosmo, Eins Live, który jest takim typowo, no jak SK czy RMF Max u nas.
0: Dokładnie. Oprócz tego jeszcze mamy stacje lokalne, tak? Czyli
1: już właśnie prywatne.
0: Prywatną monachińską rozgłośnię, na przykład Radio Arabella München. Albo jakieś takie studenckie różne inicjatywy.
1: Czy u was łapie Radio Z z ciekawości? Pytam o norymberskie Radio Z.
0: A? To nie wiem.
1: A no bo to Niemcy, podobnie jak Austria, mają też ten koncept wolnego radia. Czyli takiego radia, które nie wolno w nim grać reklam. Ono jest stworzone przez społeczność. Są do nich jakieś dofinansowania takie, no, czy kraju związkowego, czy ogólno tam no, Bundes, narodowe. Natomiast w dużej mierze to są takie radia, gdzie to ludzie sobie zażyczyli, żeby to radio powstało. To ludzie w tym radiu tworzą audycje. Czyli gdybym ja miał pomysł, chcę tworzyć audycję o osobach niewidomych, przychodzę do takiego radia, oczywiście tam zdaję jakiś kurs i sobie tą audycję mogę w wyznaczonym dla mnie czasie antenowym prowadzić. I no w Austrii takim radiem jest na przykład Freirad, w którym pracowałem, w Innsbrucku. Potem oczywiście każdy Bundesland austriacki, każdy kraj związkowy ma swoje takie radyjko. No teraz w Niemczech też takie radia są. Wiem, że w Hamburgu jest FSK, w Berlinie jest tam Freies Radio, Ba Berlin. No i właśnie wiem, że w Norymberdze jest Radio Z. Nie wiem, czy Monachium coś ma.
0: Monachium nie ma.
1: Nie ma.
0: Monachium nie ma wolnego radia.
1: Okej. Okay. No i to są takie radia właśnie, gdzie
0: Monachium,
1: różne grupy.
0: Kiedyś Radio Gong trochę aspirowało do takiego wolnego radia, ale ostatecznie stali się komercyjni. Jakoś to nie przeszło. Mm-hmm. Z tego, co wiem.
1: No tak. No a propos Austrii, ja mogę powiedzieć, że dub jest, ale bardzo wiedniocentryczny. To znaczy był u mnie właśnie Roberto Lombino, też do nas częsty słuchacz i no poniekąd kolega redakcyjny już jakąś audycję dla nas nagrał, nie jedną. No i podłączyliśmy interfejs, zrobiliśmy skan i się okazało, że No, słuchamy sobie ze Stefan Domu radia w Innsbrucku będąc, czyli z katedry świętego Szczepana w Wiedniu. Wszystkie stacje są ewidentnie wiedeńskie, więc poczułem się na chwilę, jak przejechał do Wiednia, bo po prostu łapię w eterze Wiedeń. I tak wygląda DAB w Austrii. Wiem, że radia wolne, na pewno radio z Graz robi jakieś eksperymenty, czyli Radio Helsinki od Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka, nazwa. Oni specjalizują się w tej przestrzeni tych rozgłośni wolnych, w tych różnych eksperymentach takich nadawczych, gdzie się po prostu różną technologię eksperymentalną podłącza i oni coś próbują z DAB-em działać. Nie wiem, czy oficjalnie weszli albo wejdą, ale myślą o tym. Natomiast tak, póki co Austria jest typowo Wiedniem. Cała Austria jest Wiedniem. I tylko takie stacje są w DAB-ie. No i kwestia pracy. Jak to w Niemczech?
0: Kwestia pracy, no jest, wygląda to zupełnie inaczej niż u nas, bo u nas są fundacje, które wspierają zatrudnienie osób niepełnosprawnych i lobbują jakby to, że można dostać dofinansowanie. Natomiast w Niemczech miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, jeśli są, to są bardziej w urzędach. Można dostać ten system dofinansowań, jest bardzo podobny jak u nas, czyli jest dofinansowanie zarówno na wyposażenie miejsca pracy, jak i dofinansowanie bardzo duże do wynagrodzeń. Tam nawet jest coś takiego, że przez 5 lat pracodawca dostaje coś około ponad 90% zdecydowanie dofinansowania. Jednak nic to nie zmienia, jeżeli właśnie. Znaczy tak, minus jest taki, że przynajmniej moim zdaniem jest zdecydowanie właśnie za małe lobby u prywatnych firm. Czyli jeżeli ktoś chce zatrudnić osobę niepełnosprawną, to w jego interesie jest zwrócenie się do odpowiedniej instytucji, wypełnienie odpowiednich wniosków i to często gęsto po prostu nikt nie chce się tym zajmować, tak? Plus jest taki, że no wiadomo, jak jest u nas, to zatrudnienie osoby niepełnosprawnej odbywa się na czas określony. Natomiast w Niemczech, jeżeli już się pracuje, to są to stałe umowy, tak? Bo tak jak mówię, są to etaty w urzędach, bardzo często części etatów. W ogóle w Niemczech jest dość popularne to, że w ogóle praca na pół etatu, ćwierć etatu, co u nas się nie sprawdza.
1: W Austrii też to jest, to prawda.
0: Mhm. Wśród moich znajomych, którzy pracują, właśnie tak to wygląda, że są zatrudnieni w jakimś na przykład Ministerstwie Kultury na część etatu, ale na czas nieokreślony. I problem jest w tym, żeby taki etat dostać. Jak już się dostanie, to jest fajnie, tak? Ale no tutaj się nie będę rozwodzić.
1: Jak wygląda takie poszukiwanie pracy i wsparcie przy tym poszukiwaniu?
0: Wsparcie jest rzeczywiście tutaj pod tym względem jest lepiej. No ja mam na przykład z Urzędu Pracy przyznany taki projekt, w którym mam 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny indywidualne spotkanie z kimś, kto pomaga mi formatować moje podania, moje listy motywacyjne, wyszukiwać ofert pracy. I działa to bardzo fajnie. To też trzeba powiedzieć, że nie robi tego Urząd Pracy, tylko są firmy szkoleniowe, które się w tym specjalizują i z Urzędu Pracy dostajemy tylko dofinansowanie na takie szkolenie. Dostajemy taki specjalny coś w rodzaju kuponu albo takiego skierowania, o, skierowaniem bardziej bym to nazwała, i z tym skierowaniem to skierowanie wysyłamy do odpowiedniej instytucji. Katalog tych instytucji jest na stronie Urzędu Pracy i wtedy, prawda, taka instytucja zwraca się do nas, przypisuje nam odpowiedniego, odpowiedniego człowieka, który właśnie tego naszego coacha. Bardzo wiele z tych projektów jest na zasadzie uczestnictwa grupowego, czyli codziennie mamy takie troszkę przystosowanie do pracy. Dopiero teraz pandemia to troszkę zweryfikowała, że odbywa się to też zdalnie. Natomiast wcześniej bardzo często, do tej pory też tak zostało, że są to projekty grupowe i trwające faktycznie. Mamy na przykład właśnie raz w tygodniu spotkanie, gdzie wychodzimy na 8 godzin i mamy jakieś takie omówienia, jak się czujesz i tak dalej, i tak dalej. Potem jest jakieś tam właśnie wyszukiwanie ofert pracy wspólne, wspólne omawianie tego i tak dalej, i tak dalej. No ja jestem bardzo zadowolona z mojego projektu, ponieważ jest to projekt całkowicie mobilny i trwa on 6 miesięcy, po czym może zostać przedłużony. Mój już został przedłużony po raz trzeci. Szczęśliwie. Mm-hmm. Także no jest to bardzo fajne narzędzie.
1: No ja a propos Austrii mogę powiedzieć, że no właśnie, praca, no jak to zazwyczaj bywa, to nie jest tak, że każdy ma. Są problemy, żeby ją znaleźć. Z tych osób niewidomych, z którymi miałem jakiś, powiedzmy, kontakt, to wiem, że bardzo popularnym zawodem jest coś, czego, co w Polsce gdzieś, nie wiem, czy wymarło, czy na to nikt nie wpadł, czy na czym polega problem, ale zawód telefonisty. I wiele jakichś instytucji, urzędy, miasta i tak dalej zatrudniają niewidomych telefonistów.
0: W Niemczech to wymiera właśnie. Jest już, jeszcze jest, ale właśnie no już jakby jest tych etatów coraz mniej.
1: Natomiast coś, co mnie bardzo zaskoczyło w austriackim systemie i nie wiem, czy w Niemczech też to jest, no mam nadzieję, że tak, to jest asystent do pracy. I tu chodzi o to, że... Tak, że jeżeli na przykład, właśnie, ja pracowałem przez pół roku prawie w diakonii, to jest organizacja, która pomaga uchodźcom, my tam szukaliśmy mieszkań dla właśnie osób z pochodzeniem migracyjnym, umawiałem ja osobiście jakieś spotkania z poradnictwem i jednym z takich fajnych zadań, które chętnie bym wykonywał, gdybym widział, to jest odwiedzanie tych mieszkań, które już znalazłem, no bo to, że ja zadzwonię i tam nawet właścicielka czy właściciel się zgodzą na przyjęcie takich osób pod swój dach, no to jest jedno, ale potem, żeby to się kwalifikowało pod ten nasz program pomocy, bo my te mieszkania często jako diakonia podnajmowaliśmy w imieniu tych osób, no to musiały one spełnić pewne konkretne wymagania. Tam chodziło o prąd, jakieś typy bezpieczników i... Mój kolega, który się tym zajmował, jeździł po prostu po tych mieszkaniach, odwiedzał je i oglądał te wszystkie rzeczy i no, spisywał raport, robił jakieś zdjęcia do archiwum, potem do nas i jakby nasze szefostwo się orientowało, czy to mieszkanie będzie właściwe, czy nie. No i co? No i ja bym mógł też to wykonywać, zwłaszcza, że ja lubię odwiedzać inne mieszkania. Ja lubię patrzeć, jak ludzie mieszkają, jak mają pourządzane te mieszkania, jaki jest rozkład pokoi. Na tyle mam jeszcze resztki wzroku, że tam gdzieś okno na zewnątrz jak wygląda, to jestem w stanie zdecydować. I lubię sobie tak wyobrażać, czy ja w takim mieszkaniu bym się dobrze czuł. No i chętnie byłem nawet na takiej jednej wizytacji i się okazało, że no ja mógłbym stawiać rzeczowe pytania, mógłbym wiedzieć, czego oczekujemy i mógłbym tego właściciela o coś tam podpytać. Natomiast no nie ma opcji, żebym podpisał dokumenty, nie ma opcji, żebym zajrzał do tej skrzynki z licznikami, nie ma opcji, żebym zrobił zdjęcia tych liczników, czy tam tej skrzynki z bezpiecznikami. Natomiast gdybym, a przysługuje mi to, postarał się o asystę w pracy, to mógłbym mieć asystentkę bądź asystenta, którzy tą część mojej pracy, która wymaga tego, żeby widzieć, wykonywaliby no za mnie, a ja zająłbym się tym, czym jestem w stanie się zająć. I są takie prace, gdzie no mógłbym to robić, ale musisz robić to, to, to i to.
0: Ja, ja znam przypadek moich znajomych, u której właśnie absolutnie się to sprawdza. Pracuje ona w Caritasie, w takim projekcie dla osób z lekkimi upośledzeniami umysłowymi, którzy nie są w stanie sobie radzić z... Są w stanie mieszkać samodzielnie, ale na przykład mają jakieś zahamowania, żeby sobie umówić wizytę u lekarza albo jakieś właśnie urzędowe rzeczy, zapłacić rachunki, jakieś, czy nie wiem, zrobić pranie. Taka opieka dochodząca troszeczkę. I właśnie u niej tak jest, że ona ma kilku swoich klientów, którzy są jakby porozsiewani po całym mieście. No i właśnie od tego jest asystentka, która z nią w określonych dniach po tych mieszkaniach jeździ. I te rzeczy, które właśnie, tak jak mówisz, których ona nie może czy dopatrzyć, czy załatwić, no to właśnie asystentka przejmuje je. Mhm.
1: No dobrze, a kwestie właśnie tych organizacji, bo to była chyba ostatnia część pytania Piotra, mam nadzieję, że tutaj wyczerpaliśmy temat. Organizacje zrzeszające osoby niewidome. Niemcy? Potem ja mogę o Austrii troszkę opowiedzieć.
0: No, Niemcy, no to jest zdecydowanie niemiecki Związek Niewidomych. I no myślę, że długo, długo nic tak naprawdę. Jest też... Związek Niewidomych, Związek Sportu dla Niepełnosprawnych, o, tak się to nazywa. Mhm. W ogóle trzeba tutaj powiedzieć, że Niemcy bardzo lubią się zrzeszać jakby bardzo mało jest takich projektów oddolnych, nie wiem, dwie osoby założyły fundację, tylko właśnie, no jeżeli jest, już coś powstaje, to jest to jest
1: w ramach
0: to
1: tego,
0: klub.
1: Co jest w ramach tych większych
0: tak,
1: struktur.
0: Tak, w ramach tych większych struktur, dokładnie. No, dokładnie. Mhm.
1: No ja na przykład byłem też tamtisze, o których mówiłem, te spotkania w Essen, to była nie DBSV, czyli ten główny związek, tylko znowu DVBS. To jest bardzo podobny, znaczy skrót o jedną literę przestawiony i nazwa też dość podobna, natomiast oni bardziej chyba zrzeszają studentów i osoby pracujące, coś takiego. Mhm. I no oni też coś tam organizują, różne rzeczy. Ja jestem na ich liście mailingowej dla Nadrenii Westfalii i też się dzięki temu dowiadywałem o jakichś oprowadzaniach po muzeach, o jakichś tam doświadczeniach, coś dla niewidomych. Tu jakieś spotkanie, tu jakiś sztamtisz. Oni na przykład ostatnio powołali w Düsseldorfie taki klub, który się spotyka, właśnie taki sztamtisz, co miesiąc chyba, i się wymieniają ludzie aplikacjami, które testowali ostatnio na telefony. W Düsseldorfie się widzą raz na chyba miesiąc czy ileś tam. No teraz to jest oczywiście poograniczane przez pandemię. Natomiast właśnie takie rzeczy się działy. No ale właśnie, wiem, że DBSV dużo aktywniej działa też na tym poziomie europejskim. Coś, co ja na przykład dostrzegam, nie wiem, czy ty też to widzisz, że sposób, w jaki Związek Niemiecki komunikuje swoje kampanie i swoje działania na rzecz osób niewidomych, zawsze jest tak podkreślone, i to no nie tylko DBSV, różne organizacje, które tam działają, że te kwestie, o które się walczy, to włączenie społeczne, ta dostępność, to jest prawo człowieka. Mhm. To nie jest tak, że no my byśmy chcieli, że nam to ułatwi, że coś.
0: Tak.
1: Tu jest powiedziane wprost, tu nie ma czegoś takiego, że najwyżej się nie uda, no i trudno, niewidomy zawsze będzie niewidomym, tylko tu jest to już traktowane na zasadzie niedostarczenie tego. To jest niewywiązywanie się z konwencji praw człowieka.
0: Tak, oni formułowanie tych postulatów jakby właśnie zaczyna się od tego, że ustawa mówi to i wy macie obowiązek.
1: Dokładnie. No to jest właśnie bardzo fajne. To jest rzecz, którą zauważyłem w Austrii. W Austrii jest oczywiście austriacki związek, który ma swoje różne odnogi. Ja byłem członkiem, jestem nadal, bo się nie wypisałem, tyrolskiego. I to, co jest właśnie bardzo ciekawe, że członkostwo w takim związku, bo to nie jest obowiązkowe, to można, nie trzeba, można się wpisać, tam jest jakieś wpisowe, chyba 35 euro płaciłem, o ile pamiętam. I to chyba nawet nie było, że rocznie, to było raz na zawsze. I członkostwo w takim związku daje mi pewne benefity. I tymi benefitami na przykład są zniżki u konkretnych partnerów, czyli ja mogę sobie taniej kupić jakieś tam ciasto w piekarni, mogę taniej kupić jakieś tam materace w zaprzyjaźnionym sklepie z artykułami do sypialni, to mogę ciekawe. Taniej kupić jakąś prostą elektronikę. Mam dofinansowanie do jakichś tam właśnie wyjazdów, nawet do tych niemieckich hoteli, na przykład do Zalgrup. Mogłem sobie wyjechać tak, że tam ileś euro dziennie mogli mi dofinansować za to. Jakieś tam do tych przewodników mam jakieś zniżki, gdzie tam normalnie ludzie płacą ileś na godzinę, to ja płaciłem tam troszkę mniej.

0: Na pewno nie jestem w stanie się wyleczyć z tego mojego niewidzenia. Tak, takie rzeczy w Austrii też się zdarzają. Czy to nie jest choroba leczona, bo tam okulistka jakąś taką diagnozę wystawiła, że to wynikałoby z tego, że to... Bo nie wiem jak u was w Polsce, ale u nas w Austrii to się już u dzieci leczy. Gdzie to, nieważne. W każdym razie takie komentarze też się zdarzały. Ale na ten moment, kiedy ja się starałem o tą legitymację osoby niepełnosprawnej, to moja legitymacja osoby członka związku na pewno na terenie Innsbrucka działała, uprawniała mnie do biletu zniżkowego, bo to też warto podkreślić, może do transportu przejdziemy bardziej szczegółowo za jakiś czas, ale w Austrii nie ma darmowych przejazdów dla osób niewidomych komunikacją miejską. One są zniżkowe. Też trzeba kupić bilet. On jest obniżony o tam chyba 50%, ale i tak go muszę kupić. Przewodnik ma za darmo, to prawda, natomiast ja jako osoba niewidoma jestem gdzieś tam obligowany mieć bilet. I no, to jest już taki typowo chyba wynalazek austriacki. Natomiast mogłem ten bilet zniżkowy na tą legitymację związkową kupić. Tutaj też co warto podkreślić a propos Niemiec, czego nie widziałem w Austrii. Nie wiem, czy ty, Kasiu, uczestniczysz w czymś takim, czy może obserwowałaś. Podobnie jak my, oni w Niemczech mają mnóstwo list dyskusyjnych. Tak. Grup na WhatsAppie, grup na Facebooku. Na każdy temat.
1: Ale to jest naprawdę, już teraz jest tego na szczęście mniej, ale to jest naprawdę, można to nazwać plagą. Bo to na przykład jest lista osób niewidomych lubiących czekoladę, a za chwilę się otwiera lista osób niewidomych lubiących mleko. A za chwilę mleko z czekoladą. I naprawdę to są kategorie, podkategorii, gdzie w tych listach, w tych dyskusjach bierze udział po kilka osób. Ja w ogóle jak się zarejestrowałam na pierwsze dwie niemieckie listy, to sobie pomyślałam na początku, no znamy z Tyflosa, ile czasami maili potrafi przyjść. Ja sobie założyłam specjalnie osobną skrzynkę na niemieckie listy, żeby mi się to wszystko nie było wszystkiego w jednym, bo sobie myślę, Jezu, jak się jeszcze nałożą niemieckie listy, to już się nie ogarnę. Zupełnie. Jeden dzień, nic. Drugi dzień, nic. Trzeci dzień, zupełnie nic. Dwie listy mam zasubskrybowane. Sprawdzam ustawienia maila, wszystko niby w porządku. W końcu piszę na którąś z tych list, tutaj się przedstawiam. I po dwóch dniach dostaję odpowiedź. Cześć, no na razie tutaj jakaś cisza, ale.
0: No tak, no to jest ciekawe. Ja słyszałem znowu o listach bardzo takich no high traffic, gdzie tych wiadomości dziennie jest dużo i ten ruch jest ogromny. Nawet no kiedyś słyszałem, był u mnie znajomy w odwiedziny i po prostu no było słychać, że z jednej konkretnej listy tych maili przychodziło mu mnóstwo. Natomiast o ile grupy są fajnie sformułowane i rzeczywiście jak ktoś chce nawiązywać kontakty, to problemu nie ma. Naprawdę wystarczy tylko wygooglować temat i znajdzie się lista od wszystkiego. Tak nie ma, tak jak u nas jest Tyflo Podcast, jednego centralnego czy podcastu, czy czasopisma, z którego można by czerpać sensownie jakieś wiadomości o tym, co tam dzieje się w kwestii osób niewidomych w Niemczech. Są różne biuletyny, są różne drobniejsze projekty, gdzie ktoś nagrywa sobie sam podcasty i robi to raz na miesiąc, albo raz na dwa, coś tam wrzuci, jakieś demko. Ja znalazłem taką rozpiskę na stronie takiej pani z Wiednia, ona się nazywa Klaudia Rendla chyba. I ona sama jest podcasterką, ona robi w ogóle podcast o knajpkach, które poleca w Wiedniu.
1: O, to ciekawe.
0: Więc taki powiedzmy podcast zupełnie nie do końca związany jakoś z takimi typowo środowiskowymi tematami, ale ona też stworzyła spis, taką rozpiskę no niewidomych podcasterek i podcasterów w niemieckojęzycznym obszarze językowym. No i się okazuje, że tego jest mnóstwo, tylko jak przejrzeć te podcasty, co tam się dzieje, no to się okaże, no, że ktoś wrzucił pół roku temu ostatni odcinek.
1: Tak, bo to jest dokładnie to samo, co masz z tymi mailowymi listami, tak? Że zamiast się zrzeszyć w jedną listę, oni właśnie lubią się zrzeszać w realu, ale właśnie w tym świecie internetowym to jest wszystko, chociaż grupy WhatsAppowe i Facebookowe działają całkiem prężnie, ale no właśnie jeżeli chodzi o te listy mailingowe, no to jest właśnie taki chaos i z podcastami tak samo.
0: Dlatego właśnie na tych przeglądach na przykład wiadomości typowo z Niemiec czy z Austrii jest jak na lekarstwo, bo Ja chyba będę musiał pójść, Kasiu,

0: twoim przykładem i założyć sobie drugą skrzynkę na wszystkie możliwe listy i rzeczywiście szturmem posubskrybować tego więcej, tak, żeby takie treści typowo niemieckie do mnie trafiały, żebym miał wam o czym opowiadać, bo dzieje się, na pewno się dzieje. To nie jest tak, że Niemcy, Austria, Szwajcaria wszyscy śpią, tylko ciężko te informacje czasem wydobyć, nie subskrybując bambiliona list. I to jest pewien problem, myślę, w networkingu na niemieckiej scenie. Natomiast gdyby ktoś chciał, to są grupy facebookowe po 2-3 tysiące osób i na pewno ktoś się odezwie, jak tylko wykonacie pierwszy ruch, więc... A Niemcy raczej nawet właśnie niewidomi są tacy bardzo kontaktowi. Z tego, co ja zauważyłem, to jak oni zobaczą, że jest ktoś nowy, że oni nie znają, zwłaszcza w lokalnej społeczności gdzieś w mieście, o, nowy, ja cię nie znam, a skąd ty jesteś, a kto ty, a co ty tu robisz, a czym się zajmujesz? I to są bardzo takie ciekawe osoby często. Nie wiem, czy też miałeś takie doświadczenie?
1: Zgadza się. Tak, też to podzielam.
0: Ja miałem takie doświadczenie właśnie, no to prawda, że w Luksemburgu i Luksemburczyk, ale w Austrii też na taką jedną osobę trafiłem. Fakt, że w tym ja mieszkałem w Związku Niewidomych i tam nie odnotowałem tego, żeby ci moje sąsiadki, moi sąsiedzi wykazali się taką jakoś zmasowaną aktywnością, że jest ktoś nowy, że z zagranicy. O Tyrolczykach właśnie słyszałem taką legendę, że oni raczej się trzymają sami siebie. I tam jest tak trochę, że unser Heimat i nasza ojczyzna, trochę jak taka duma, troszeczkę taka śląska. Przynajmniej z takich opowiadań.
1: Jest podobnie.
0: I właśnie, że ty nie mówisz naszym dialektem, ty nie jesteś nasz. I to gdzieś tak się odbija, natomiast zdarzyło się tak od czasu do czasu, że jak ktoś się znalazł taki właśnie typowo, jeżeli mogę tak powiedzieć, typowo niewidomy i zauważył, że się pojawił obcokrajowiec, czyli na przykład, no czy ty, czy ja, no to jest taka reakcja taka typowa, o wow, ja cię nie znam, o skąd ty się wziąłeś, a co ty tu robisz? No i jest od razu tak, rozmowa. To jakoś to ciekawi ludzi, że ktoś się chce uczyć języka. O wow, jak ty fajnie po niemiecku mówisz. O, a coś tam. I ludzie są zaskoczeni, że niewidomi z innych krajów tam do tych krajów też zjeżdżają. Więc na pewno jak będziecie chcieli poćwiczyć język, to nie ma najmniejszego problemu kontakty zawiązać.
1: Ludzie są bardzo tutaj tacy otwarci językowo. Zresztą w ogóle nawet już poza środowiskiem niewidomych dużo jest tutaj tandemów językowych różnych i właśnie Niemcy są bardzo chętni na ćwiczenie języka z obcokrajowcami. Mm-hmm.
0: No tak, trochę już napomknęliśmy o tym, ale temat, który jest bliski mnie, jest bliski też wielu osobom, które nas regularnie słuchają, czyli technologia. No my niemiecką technologię, zwłaszcza pod kątem osób niewidomych, kojarzymy prawdopodobnie głównie z produktami Baum, z produktami dawniej Handytech, a teraz Helptech, czyli Actilino różnego rodzaju i prawdopodobnie powiększalniki, czyli Reinecker, Eschenbach i różnego rodzaju inne firmy. I no właśnie, pytanie, jak to jest w Niemczech się odbierane? To jest duży rynek. No Niemcy są gospodarzami Side City, czyli no prawdopodobnie największej, jak nie drugiej największej, pewnie po Side Village brytyjskim, europejskiej takiej imprezy, takich targów technologicznych. Ja miałem okazję być na Side City jako Tyflo Podcast i tam trochę wywiadów kiedyś ponagrywać i jakieś relacje zdać. Natomiast no właśnie, ten rozwój technologii tam. Dużo jest takich typowo niemieckich pomocy, których oni używają? Czy jest to bardziej międzynarodowe? Jakieś tam trendy? Bardziej chyba nawet iPhone niż Android na pewno, jak chodzi o takie ogólne. Ale to co, JAWS? NVDA? Bardziej JAWS?
1: Bardziej JAWS zdecydowanie. Jest takie lobby na JAWS-a zarówno właśnie wśród pracodawców, jak i jednak myślę, że wśród osób niewidomych, że no jednak tego JAWS-a można dostać, to gdzieś tam każdy go ma. Mniej jest osób gotowych na przygodę z Androidem, zdecydowanie. Nawet dużo moich znajomych myślało, że ja Androida mam dlatego, że nie mogę sobie kupić iPhone'a. Mhm. I byli bardzo zaskoczeni, jak się dowiedzieli, że ja po prostu wolę. I tak, ty wolisz, a bo tutaj to iPhone, to wszystko działa, wszystko tak jak jest ustawiane, tak będzie działać. Więc tak, zdecydowanie bardziej iPhone. I jest dużo, bardzo dużo na tym rynku. Jeszcze jest Papen Maja. To jest trzecia firma
0: Solidne monitory,
1: brajlowskich,
0: pracowałem
1: tak.
0: kiedyś. Tak. 80-znakowy model nawet był kiedyś. Taki to już był na całe biurko, no.
1: Właśnie. Jest, no oni właśnie różnego rodzaju środki rehabilitacyjne też dystrybuują i no mają mnóstwo swoich niemieckich rozwiązań, takich na przykład jak te kuchenki indukcyjne, o których mi tam prywatnie opowiadałeś gdzieś tam w wiadomościach.
0: Firma
1: To tak,
0: Filware, tak.
1: Filware, dokładnie. To jest. I wydaje mi się, że oni się faktycznie też tych rozwiązań swoich, one są lobbowane, trzymają się ich po prostu i one są promowane w miejscach pracy, nie szuka się jakichś Himsów, właśnie zagranicznych rozwiązań, tylko sięga się po produkty swoje.
0: Narodowe.
1: Dokładnie.
0: Właśnie, no jest jedna pomoc techniczna, której ja no Niemcom zazdroszczę, i to jest lisek zakupowy, Einkaufsfuchs, czyli Shopping
1: O,
0: Fox.
1: tak.
0: Czytnik kodów kreskowych, który ma, nie wiem jak często aktualizowaną, ale przepotężną bazę kodów kreskowych produktów sprzedawanych w Niemczech. I to jest taki skaner, jak mają kasjerki w sklepie czy kasjerzy. Po prostu przykłada się produkt do czytnika, skanowany jest kod kreskowy i jest mówione, jaki to produkt. Po prostu. Takie proste, a działa. No jakość za
1: A
0: granicę się
1: działa
0: nie
1: i to
0: wybiła.
1: działa też offline. No właśnie, też się zastanawiam dlaczego, bo bardzo by się to przydało. Nawet
0: Tak.
1: można by było Wi-Fi do tego wbudować i aktualizować tą bazę częściej, albo nagrywać własne etykietki, albo coś tam. Też są jakieś rozwiązania te takie do skanowania otoczenia. Takie okulary, coś podobnego do tych okularów Google. W tej chwili nie pamiętam, jak się to nazywa, ale są typowo niemieckie rozwiązania i wiem, że one są w stanie rozpoznawać twarze, na przykład też sczytywać różne teksty.
0: Nie mówisz ani o Orkamie, ani o Envision Glasses, prawda?
1: No właśnie nie.
0: Nie,
1: Jest
0: mają swoje. O, to ciekawe.
1: coś trzeciego.
0: Właśnie widziałem, że w Austrii
1: Obiło mi się o
0: Orkam był
1: uszy.
0: bardzo, tak przynajmniej przez ten tyrolski związek, tam zaglądałem czasem do ich działu pomocy, bo tam miałem dość dobry kontakt z koordynatorem tego działu. I tam Orkam był tak dość mocno promowany, że to super, że to jest fajne, że to trzeba, bardzo dobra pomoc dla niewidomych. No ciekawe. Ja też wiem, że Niemcy lubią eksperymentować bardzo z różnego rodzaju sprzętem i wiem, że tak lata 2005-6 to tam wyszedł na rynek udźwiękowiony dekoder satelitarny. W sensie taki
1: Tak,
0: urządzenie wpinane do dowolnego
1: Amik.
0: telewizora lub monitora, do którego można podłączyć antenę, jakąś tam, nie wiem, czy karta dekoderowa też tam wchodziła, jakiegoś, nie wiem,
1: Tak, jakaś karta pamięci tam była. To
0: karta
1: można
0: nawet jest
1: było.
0: taka, że jeżeli ja kupiłem powiedzmy w jakimś Sky'u czy u innego operatora satelitarnego telewizję, tak, u nas jest czy NC Plus, czy Polsat, to właśnie tą kartę, taką kartę, która autoryzuje nas do odbioru tych kanałów, ta odkodowująca, to nie wiem, czy to tam dało się włożyć, ale wiem, że na pewno był odbiór właśnie Astrych od Berda, programów satelitarnych, był dostęp do multimediów, jeżeli podpięliśmy sobie właśnie czy kartę, czy pendrive'a. Program telewizyjny był czytany, kanały, menu, wszystko. I to tam były takie różne próby eksperymentów na tego typu urządzeniach. Oni też kombinują z dwuwymiarowymi monitorami brajlowskimi, takimi do rysunków. To, co widziałem na przykład na Side City, było też, zdaje się, niemieckiej produkcji. Aplikacje różne eksperymentalne. Nie wiem, czy zdarzyło się komuś z Twojego otoczenia, bo to chyba tylko iOS na ten moment, używać Routago?
1: A co to jest?
0: To jest taka nawigacja niemiecka typowo GPS na iPhony, która chyba
1: Nie.
0: 25 euro kosztuje. I robi to też firma Routago GmbH. I no ja znam parę osób, które są z tego bardzo zadowolone, natomiast oni za Niemcy nie wychodzą. Nawet nie da się tego pobrać tutaj.
1: No jest właśnie we wspomnianym Związku Niewidomych niemieckim odbywają się regularnie takie eventy, gdzie stawiany jest nowy sprzęt i właśnie takie te mniejsze firmy, które jakieś takie swoje mikrorozwiązania oferują.
0: Jasne.
1: Jeszcze na razie nie jestem członkiem związku, więc nie biorę udziału w tego typu spotkaniach, ale na pewno no jest to ciekawe, bo to są, tak jak mówisz, bardzo często właśnie takie małe, lokalne firmy i te rozwiązania są takie są jednorazowe, aczkolwiek ciekawe. Była, pamiętam, tak, seria jakichś takich dotykowych zegarków, chociaż to chyba było austriackie, które wibrowały, a jednocześnie właśnie były bardzo eleganckie, a jednocześnie miały tą wibrację, były jakby
0: to mogło być szwajcarskie nawet, bo to była takaś Alessa, coś tam, Alexa chyba się nazywały nawet, tak jak asystent.
1: Alexa? Nie, Alexa to jest co innego.
0: Ja były takie szwajcarskie kiedyś też, ale to nie pamiętam.
1: Moja się odezwała właśnie, mam nadzieję, że
0: o, przepraszam, nie taki był mój zamiar. Tak, Niemcy to też Amazon i usługi Amazonu. My mamy w tym momencie telefon w poczekalni, to za chwilkę też o tym pewnie porozmawiamy, natomiast Maciek jest z nami, na pewno masz jakieś ciekawe też obserwacje na temat, albo obserwacje, albo i pytania na temat prawdopodobnie Niemiec, jak się domyślam, natomiast jak tam, Maćku? To jeszcze zgoda na nagrywanie chyba.
2: A, witajcie.
0: Jesteś, słychać cię.
1: Witaj.
2: Dobra, czyli jest Airfolk, tak? Dobrze.
0: Jak najbardziej.
2: Dołączone, dobra, to no powiem tak, generalnie właśnie chciałem tak się też podzielić takimi swoimi też gdzieś tam i początkami z niemieckim i pobytem w Niemczech, no krótko, bo krótko, ale gdzieś tam sobie poprzebywałem i gdzieś tam swoje obserwacje mam. No co do niemieckiego, to te początki były bardzo podobne, bo rzeczywiście od tej trzeciej podstawówki ten niemiecki sobie królował, na Tynieckiej zresztą w Krakowie, prawda?
0: I, tak, tak.
2: I stąd też ten niemiecki mi jest bliższy rzeczywiście, co też spowodowało, że ta matura była zdawana z niemieckiego stricte, jeśli chodzi o ten język, o ten podstawowy, taki nie ten dodatkowy. No, angielski też się tam zdawało, ale to już jako dodatkowy. No, w każdym bądź razie no, brzmienie języka samo w sobie. I chyba to pierwszeństwo też, to, że on był rzeczywiście pierwszy. No i co by nie mówić, germanistka, która nas wtedy uczyła, to wszystko się złożyło swoją drogą, nie wiem, czy tam nas pani Beatka słucha, ale ja bym tu chciał bardzo pozdrowić.
0: Jest to jakaś szansa. Pozdrawiamy w takim razie.
2: Tak, bo generalnie to, no ja jej będę dozgonnie wdzięczny, przede wszystkim tej jej pasji, tego serca do języka, tego akcentu generalnie też, którą tę wymowę, którą pokazała, jak to tam należy. No i też to, że było dużo takich gdzieś przedsięwzięć kulturalnych organizowanych, kulturowych organizowanych jeszcze za czasów podstawówki, gdzieś tam przyjeżdżali z Austrii, chyba z Niemiec, już teraz nie pamiętam skąd, ale to na Dzień Języka się uczyło różnych rzeczy, to bodaj w konsulacie austriackim się też występowało, różne rzeczy były, więc z tym językiem w podstawówce były, gdzieś tam była ta sposobność. No i tak sobie stwierdziłem, zwłaszcza ja nie wiem o co chodzi, ale jak nawet taki mały byłem za dzieciaka, takiego naprawdę czterolatka, to już miałem bzika, jak byłem w Niemczech, to ciągłem mamę tam, gdzie Niemcy, żeby tylko Niemców niemiecki słyszeć tego, więc no coś w tym było. No i to gdzieś poszło sobie dalej, bo tak ja już mniej więcej gdzieś w piątej klasie podstawowej wiedziałem, że ja chcę gdzieś potem mieć z tym językiem do czynienia, chcę go nawet uczyć i tak dalej, więc no tam po różnych trudach, bojach też poszedłem na germanistykę, no i obecnie gdzieś tam sobie studiuję, no i tak, no też mnie praktyki utwierdziły, że też chcę tego języka uczyć. No i też w tych Niemczech zdarzyło mi się być, rzeczywiście no w sumie tam trzy razy, że tak powiem, po tygodniu, no bo pierwszy raz to było w Altkirch, a potem za dwa razy w Marburgu właśnie, no i Z Valkyrie to tak doświadczeń za bardzo nie mam. Jakoś też się ani nie integrowałem jakoś z ludźmi i tak dalej. Natomiast z Marburga gdzieś tam coś mogę wynieść, to na pewno. I cóż, ludzie jako tacy, w sumie nie wiem do końca od czego mam zacząć, czy w sumie od wychowawców, czy w sumie od kolegów tam będących, czy w ogóle od sprzedawców w sklepie i tak dalej, bo tych aspektów troszkę jest. Natomiast pierwsza rzecz taka była, moim zdaniem troszeczkę też niepożądana i ja też bym chciał na to gdzieś troszkę nauczycieli naszych tynieckich uczulić. No bo generalnie myśleli sobie, no bo rzeczywiście gramatycznie byłem dobry i tak dalej, no tak normalnie na tamte czasy, nie wiem, perełka germanistyki, co nie wiem, co oni sobie o mnie wyobrażali, to tamto rzucili mnie na głęboką wodę generalnie. Dali mnie, wiecie, wszyscy pozostali mieli, że tak powiem, no kolegę z Polski, generalnie z naszej grupy i tak dalej. A mi tu powiedziano nagle, że o, ty jesteś z Johannesem i tyle, nie? Generalnie z Niemcy.
1: No to miałeś fajną praktykę.
2: Miałem fajną praktykę, tylko stres był taki gdzieś tam, że przez pierwszy dzień to prawie nie rozumiałem, co on do mnie mówi, a potem przez kolejne 2-3 dni musiałem się otrząsać ze szoku, więc...
0: Mówiłeś tylko po niemiecku, czy oszukiwałeś jak większość i po angielsku podpowiadałeś sobie?
2: A nie, ja zwłaszcza, że z angielskim dużo
0: ze mną włącznie,
2: tam
0: oczywiście.
2: Poziom jest. Nie, to bardziej próbowałem jakkolwiek się bronić po niemiecku, że tak to ujmę. No ale też to chciałbym uczulić, bo no to też potem się przełożyło troszkę na inne aspekty życia. No ale mimo różnych stresów, barier i tak dalej, czas nie był głupio spędzony, uważam. Generalnie no, koledzy niemieccy i koleżanki bardzo wyrozumiali byli też. Bardzo, bardzo pomocni, też się chcieli integrować, więc oni jak najbardziej. To na pewno za pierwszym razem, za drugim razem prawie z jednym wyjątkiem. Natomiast, no tak, był tam taki jeden generalnie, który jak tam wychowawczyni zwróciła uwagę, żeby generalnie się tam zachowywał też w stosunku do nas, bo był taki dość nieuprzejmy, czego, no to kazał nam dosłownie i niecenzuralnie, no miał problem, że ja to gdzieś tam zrozumiałem, pozostali nie, ale no tam nie chciałem tego tłumaczyć, no bo wiadomo, gdzieś tam puściłem to, natomiast nie, ogólnie było bardzo okej. Wychowawcy też i bardzo pomocni. Z tym angielskim to też nie jest do końca tak, no uczniowie tamtejsi, no tak, no mają ten angielski, raczej dbają o ten poziom i pod tym kątem raczej jest okej. No a wychowawcy, no to tak nie wiem, Pawle, czy potwierdzasz, ale miałem takie wrażenie, że oni tak, wychowawcy, znaczy ogólnie nauczyciele, że oni tam z tym angielskim też tak bardzo się siłowali.
0: Tak bywa czasem właśnie. Zauważam, że jak trafisz na osobę, która dobrze mówi po angielsku, to super. Jak nie, to nie, ale na ogół dało się dogadać. To nigdy nie było tak, że...
2: Tak, to tak.
0: Może były takie wyjątki, dużo... były takie osoby, które... że absolutnie nie, natomiast z większością mam wrażenie, że mimo wszystko się dało, włącznie z tym, że te lekcje pokazowe, które dla nas zostały zorganizowane, były raczej po angielsku. Bo raczej założenie było już takie, że my jednak raczej angielski niż niemiecki mamy opanowany.
2: Niestety.
0: My byliśmy raczej w mniejszości, ja też rozumiem. No ja na tamten moment też raczej wolałem po angielsku, szczerze mówiąc. Bo no jakoś tak weszło. Język był po prostu bardziej intuicyjny i bardziej zarżnięty w popkulturze, myślę.
2: No,
0: dla nas.
2: Tak. A z tym angielskim tym mniejszy problem, no jak była legendarna Mrs. Baumheckel, no to ona tam, oni się tam chyba jebali, czy coś tam, nauczycielka angielskiego, tam troszkę na nią narzekali i stąd ją potem nazywali Mrs. Baumheckel, no i tak, prawda, trochę...
0: Nie, ten mem do mnie nie dotarł, ale...
2: Tam, no, były tam takie akcje i tam coś tam, że mówią o Mrs. Baumheckel, nie, i tam coś tam...
0: Aha. Tak, ale to było też takie fajne, że oni nas włączali w te swoje wewnętrzne różne sprawy i po tym tygodniu ja naprawdę się czułem bardzo zżyty do tego stopnia, że ja czułem się wręcz częścią tej społeczności szkolnej tam. Jakby to, że idziesz po mieście z tym swoim niemieckim kolegą czy koleżanką i ktoś tam do nich woła po imieniu i ich po prostu poznaje, a idziesz sobie do knajpki na przykład, nie? Więc tam jest taka mini społeczność, która się naprawdę wyrobiła i człowiek był w stanie się szybko w to zintegrować naprawdę.
2: Tak, bardzo fajnie. Zresztą później jak było przyjęcie pożegnalne, czy za pierwszym, czy za drugim razem, to To bardzo też słychać to było, że no ci nauczyciele tak od serducha, że nas tak, że im jest też przykro, że nas muszą pożegnać. Ci koledzy w sumie też, nie? Więc takie bardzo, bardzo miłe było.
0: Ja nawet się zastanawiałem, jakby to było, gdybym miał się przenieść do takiej szkoły i się okazuje, że Marburg, znaczy Blista, Marburg w skrócie, to jest szkoła prywatna i tak naprawdę ci uczniowie płacą za to, że tam mogą być, tylko że te pieniądze są pociągane właśnie z tych ich, nie wiem, czy to wtedy idzie z...
1: Świadczeń.
0: Tak, czy to idzie z Blindengeld typowo, czy to idzie z
1: nie,
0: innych?
1: Nie,
0: nie,
1: to idzie, to rodzice dostają jakieś takie dodatkowe jakieś świadczenia, jakby część tego Blindengeld. Jakoś tak to wygląda.
0: Coś jak nasze zasiłki opiekuńcze.
1: I jakby całość tego świadczenia właśnie pokrywa uposażenie ucznia w ośrodku.
0: No tak.
1: Czy nawet w ogóle jest tak, że jak... tak chyba jest, przepraszam, że no albo dostajesz Blindengeld, albo dopóki się uczysz, to właśnie nie dostajesz Blindengeld, tylko dostają je jakby twoi rodzice, którzy przekazują je od razu. Tam tudzież też właśnie od razu dana
2: szkoła. Też regularnie, prawda, wysyłają różne pakiety, różne ten, rozpieszczają też tam trochę dzieci. Ja pamiętam, jak właśnie jeden kolega mówi, że no on teraz to musi iść na pocztę, bo od mamy dostał pakunek i tam, bo on się pytałem, czy mu pomóc, czy coś generalnie, jak on wchodził do tej wigilii, do tego mieszkania, to po prostu się uginał od różnych różności, więc tam, no.
1: No, też mają zapotrzebowanie takie, bo z tego, co ja wiem, to tam wyżywienie jest
2: Tak,
1: okay,
2: tak, ale tam chyba
1: to
2: bardzo
1: nie
2: miał
1: wygląda tak jak
2: rodziców być może, czy coś, ale no, uginał się od różnych różności, więc, więc tego. No, co do generalnie też sprzedawców, że tak powiem, jak tam byłem, to zwłaszcza w tym sklepiku Blisty, to tam, no gdyby nie niemiecki, gdyby nie tamto, tam by mieli troszeczkę krucho, bo akurat zwłaszcza z tym drugim razem, jak byłem, to tam taka starszawa pani sobie była, która tam tym handlowała wszystkim, no i pokazywała, demonstrowała i tak dalej te produkty i rzeczywiście byłby problem z dogadaniem się po niemiecku, po angielsku. Natomiast taki kontrast też, gdzie byłem w... Gdzie ja to byłem? Już teraz nie pamiętam, gdzie byłem, ale ja tylko coś chciałem zamówić i już sprzedawczyni wychwyciła, że no, niby mówię z akcentem, ale gdzieś troszkę nieskładnie, gdzieś coś tam, to już zaczęła się na moje nieszczęście na angielski przełączać i kończyło się zazwyczaj tak, że ona pytała coś po angielsku, ja rozumiałem, odpowiadałem po niemiecku, prawda, i bardzo tak troszkę się chciała pomóc, tak troszeczkę nadgorliwie bym powiedział, no bo chciała być miła, chciała tutaj, że mi ułatwić, no, utrudniła. Nie? Natomiast to też bywa różnie. A jeśli o sklepy chodzi, to też generalnie, gdzie byśmy, nawet do takich mniejszych gdzieś tam sklepów wchodzimy, to pierwsze co ogólny tak, was suchen Sie, no nie, i generalnie tam...
0: Mówisz o supermarketach takich ogólnych.
2: Też, ale nawet o tych gdzieś tam mniejszych takich sklepach w sumie, więc tak. Też gdzieś tam, no i gdzieś tam byli bardzo pomocni, albo jak za pierwszym razem byłem gdzieś tam rodzinie kawę kupić czy coś, to też pani bardzo rozgadana, bardzo opisywała co, jaka kawa, do czego, próbkę chciała dawać, w ogóle mielić tego, więc to jakoś ludzie generalnie, jeśli chodzi o sprzedawców, bardzo, tu mam bardzo, bardzo pozytywny obraz, no ale ta mentalność taka, no jeśli chodzi o gdzieś o postrzeganie niewidomych, to jest jakieś takie, no nie wiem właśnie o co chodzi. Czy rzeczywiście są jakoś bardzo przywiązani do tych utartych schematów i tak dalej, to o czym gdzieś tam przedtem mówiliście, no i to też się gdzieś tak troszeczkę wiąże, to chyba są jakieś takie naczynia połączone, mam wrażenie, nie?
1: Że... Ja mam wrażenie, że to są jakby są dwie skrajności w Niemczech. Albo są ludzie bardzo samodzielni, od początku samodzielni, zrehabilitowani i po prostu mega super, albo tacy, którzy gdzieś tam mieszkają z kimś i niewiele sami mogą.
2: Bo też chyba
1: i
2: tak to
1: przez
2: jest...
1: to, że te dwie skrajności się ze sobą zderzają, no to siłą rzeczy ludzie mają taki obraz albo taki. Jeszcze a propos sklepów, taka moja obserwacja z kolei jest taka, że pomimo, tak jak mówiłam, nie każdy sklep oferuje nam z góry pomoc, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żebym jakby długo była zostawiona sama sobie, jeżeli czegoś szukam. Może gdzieś tam słyszałam przypadki w jakichś takich mediamarktach, galeriach, takich większych może tak, ale tak to zawsze ktoś z obsługi sklepu do nas podchodzi i
2: tak,
1: pyta, czego szukamy, o co chodzi i albo może nam pomóc, albo nie. Jakby dostajemy odpowiedź w ciągu naprawdę paru minut, a nie stoimy jak takie przysłowiowe kołki gdzieś tam i szukamy czegoś i zastanawiamy się, gdzie, jak i co, a ludzie patrzą i nie reagują. To nie ma w Niemczech.
2: To jest rzeczywiście pozytywne, że podejdą, zapytają i... No ale a propos tej samodzielności generalnie tych ludzi, którzy są bardziej zrehabilitowani, no bo to podejście generalnie wychowawców jako takich, nie? W tych mieszkaniach, nie? Że oni tak naprawdę są do dyspozycji i ci ludzie wiedzą, że są do dyspozycji, ale ich nie wyręczają, nie? W przeważającej w sumie większości i jakby oni wiedzą, że mogą w razie czego na pomoc liczyć, a dopiero gdzieś tam reagują, jak już ktoś no, autentycznie sobie nie radzi gdzieś tam, albo jest bliski zrobienia sobie krzywdy czy czegoś takiego, nie?
0: Albo więc... przegina w drugą stronę, na przykład się tam gdzieś nie wywiązuje prawdopodobnie, nie?
2: A no to, no.
0: Mówię, jak to jest jeszcze gdzieś w jakimś stopniu kontrolowane, to tamten wychowawca ma dość dużo wbrew pozorom do powiedzenia. On się nie narzuca prawdopodobnie, ale no są sytuacje, w których on wkroczy, kiedy tam, nie wiem, zakłócasz ciszę nocną i powiedzmy gdzieś tam rozmawiasz coś tam po nocy, a masz jutro rano wstać do szkoły. No wydaje mi się, że dalej gdzieś to tam jest.
1: Tak, tak. No ja mogę tylko mówić o tym, co tak. jest po 16 roku życia, bo takie mam bliskie, może nie własne, ale doświadczenia, które znam z bliska. Natomiast w tych niższych klasach nie wiem zupełnie, jak edukacja wygląda.
2: No ja szczerze mówiąc, z własnego doświadczenia też nie wiem, bo nie wiem, czy myśmy byli zawsze, nie wiem, grzecznie i poukładani czy coś, ale nam generalnie nigdy jak uwagi nie zwracał i tak dalej.
0: Nie, to też ani, ja bardziej z opowieści znam te
2: ani nie wkraczał,
0: historię.
2: Więc jakby to jest ten. Ale też jest w ogóle ciekawy stosunek w ogóle wychowawców jako tako do nas, w sensie przyjezdnych, bo oni są generalnie bardzo mili, bardzo życzliwi, ale jak ty nie mówisz po niemiecku, to oni, no właśnie, tak... Nie wiem na końcu, jak to określić, ale taki gdzieś tam dystansik, gdzieś tam jednak się wyczuwa, taki troszkę jakby mówiąc kolokwialnie, troszkę sztywni. Jakiś taki, nie wiem, jakby się gdzieś tam, znaczy ja miałem takie doświadczenia.
1: To działa,
2: że oni się po prostu boją, bo myśmy mieli tam też właśnie takiego wychowawcę, że on na początku, no to tak niby próbował, ale jakby mógł, to by się przed nami w ogóle schował i by nie wychodził z norki. A dopiero potem, jak ja gdzieś tam nie mogłem sobie czegoś znaleźć, byłem sam w prawie pustym domu i się na pół domu wydarłem Entschuldigung, Jan, sind Sie hier, nie tego, no to bo tam był wychowawca Jan. No i on dopiero to jakoś tak spowodowało, nie wiem, to spowodowało, że on i potem siedział z nami, nie wiem, pizzę nam jakąś zamówił, nie wiem, różne generalnie potem akcje z nim fajne były. Natomiast dopóki gdzieś tam nie wykazałem tego, że ja po tym, że ja mówię po niemiecku, to był strasznie stremowany, skrępowany i no nie wiem do końca
1: tak,
2: co no,
1: to jest też taki mój ogólny wniosek, który mi się nasuwa, że sobie bardzo, bardzo łatwo można zyskać sympatię właśnie, jeżeli po pierwsze mówi się po niemiecku, a już jeżeli po bawarsku, to czy w jakimś dialekcie rodzimym, no to już w ogóle.
2: Rozchwytywany, nie?
1: To jest taki klucz do sukcesu.
2: Aha. No i tak, a w ogóle też kurczę, co się gdzieś tam, no tak w ogóle aż mi głupio było, nie? No bo tak naprawdę akcent też gdzieś tam nie do końca świadczy o biegłości językowej. Ja to wiedziałem, że ja to tak prawie że nic, tak strasznie mało, gramatyka ten, ale o słuchanie nie bardzo. A jak oni tak kurczę wychwalali, nie, że jak ja to nie ładnie, że jak ja to ładnie po niemiecku i w ogóle. Także to jakoś właśnie.
0: Tak, oni są bardzo szybcy w komplementowaniu.
2: Słyszą, nie?
0: Jak chodzi o to, że spróbujesz jakkolwiek, sklecisz zdanie, dwa, okazasz się, że da się z tobą rozmawiać, nawet jeżeli tam są jakieś błędy gramatyczne, ale ogólnie władasz i dogadasz się, to bardzo szybko można dostać komplement. To prawda.
2: No, więc to takie było, że tak powiem. No.
0: A, coś jeszcze, właśnie. Maćku? Coś jeszcze?
2: Ja jeszcze chciałem opowiedzieć właśnie a propos kolegów jako takich i samodzielności jako takiej, a tego jak... Bo generalnie to tak akurat z tych moich zauważyłem, że troszeczkę takie przeciwieństwo do tego, co ty mówiłeś, Pawle, że, że jak nowy i generalnie, no to, że gdzieś tam cię zagadują. U mnie to było tak, że to my bardziej musieliśmy gdzieś tam się starać, żeby z nimi zaczynać rozmowę, że oni tacy gdzieś tam i skrępowani byli, troszkę gdzieś tacy niezaradni, ale jak przyszło co do czego, do zwiedzania miasta i tak dalej, no to jak się z nami wybrali, tak generalnie nawigacji zaczęli używać, no fakt, żeśmy tam trochę pobłądzili potem i w ogóle musieliśmy pytać przechodniów o drogę i tak dalej.
0: Ale nawigacji dla niewidomych?
2: Wiesz co, nie wiem tak w sumie czego oni używali. Szczerze mówiąc, nie wiem czego używali, natomiast zamiast, żeśmy tam jakiś zamek zwiedzali, gdzieś tam coś tam i potem zamiast dojść do swojego domu, to żeśmy komuś prawie na podwórko wleźli, dobrze, że nam ktoś tam nie powiedział, że tu jest, że ej, ale tu jest czyjś dom, nie, i w ogóle, no to ja tam potem mówię do nich, że ale czekajcie, bo my idziemy nie tu gdzie, więc, że tak powiem. Jak są zamknięci, to są zamknięci, a jak już ich dopadnie jakiś spontan czy coś, to nie ma uprosić, idziemy w miasto i co by się nie działo, to tak samo przez to, żeśmy się w ogóle we Frankfurcie zgubili, jak żeśmy byli na zwiedzaniu, więc no tak generalnie też przygody były z tym.
0: To widzisz, ja o tej sytuacji mówiłem bardziej w innym kontekście, bo wy byliście grupą. To była grupa kontra grupa, plus do tego jeszcze byli nauczyciele w tej całej mieszance, więc tam to dobudowywało jakiś pewnie stres lub jego brak, albo no, pewnie stres, no i też to, że to wszystko się musiało, potrzebowało czasu, żeby się rozwinąć, zwłaszcza jak to jest młodzież i no, młodzież potrzebuje też trochę czasu dla siebie, żeby się dogadać i wypracować sobie jakiś styl współpracy. Ja mówię o sytuacji, gdzie ja jestem sam i idę na przykład na dworzec i przypadkowo trafię na drugą osobę niewidomą, tam się laskami stukniemy czy coś. I wtedy jest autentycznie, wow, ja cię nie znam, a skąd ty się wziąłeś? Nie poznaję cię po głosie. I to widać, że tych niewidomych to on tu już zna wszystkich na miejscu, a ty jesteś jakimś nowym.
1: Tak, to jest właśnie jakaś taka totalna integracja osób niewidomych. Mój narzeczony, jemu często się zdarzało, że na przykład siada do metra albo do autobusu i ktoś z widzących pasażerów, a to już pana tu posadzę, bo tu siedzi obok niewidomy.
0: A, kolega pewnie,
1: tak, właśnie, takie jakieś od razu przyporządkowywanie, że no pewnie jak oboje niewidomi, to muszą się znać.
2: No nie wiem, też to jest ciekawe, ja nawet na uczelni tu będąc w Polsce, jeśli chodzi o jakieś takie utarte schematy, coś to... nie wiem też o co chodzi, ale jest profesor, który jest bardzo serdeczny, bardzo pomocny, bardzo śmiały, otwarty i nie do końca wie, czego mi potrzeba, ale się pyta, wypyta i generalnie on bardzo chętny do współpracy, do pomocy i tak dalej. A jest taki stosunkowo nowy wykładowca, no w sumie to już nie taki nowy, no 3 lata jest na uniwersytecie, no ale powiedzmy, że był nowy, to... No nie wiem, tak jakby się gość autentycznie tak się wyczuwało, jakby taki kurczę strach, jakby po prostu zupełnie nie wiedział, jak do tematu podejść, w ogóle jakoś to takie jest, nie wiem, mam generalnie wrażenie, że mimo, że u nas mówi się, że no to postrzeganie to bywa sobie różne, prawda, nas niewidomych rzeczy to się zwracają do osób będących z nami, a nie do nas bezpośrednio i tak dalej, to mam wrażenie jednak, kurczę, że mimo wszystko u nas... Pod tym kątem jednakże jest lepiej. Nie wiem. Czy wy też to jakoś potwierdzacie, czy...
0: Znaczy, no ja myślę, że gdzieś na równym poziomie. Tak ani szok, ani...
1: Nie.
2: Tak nie wiem, ja mam jakieś takie w sumie dziwne doświadczenia, jeśli chodzi o Niemców. Z jednej strony otwartość, a z drugiej...
0: Znaczy, mnie to zszokowało na początku, nie? Że było oczekiwanie takie, że... No właśnie to, co ja zacytowałem, te pytania takie, że taki odważny jestem, albo czy nie mam opiekuna, to że tego tam już w ogóle nie ma, a okazuje się jednak, że...
2: Że jednak.
0: Tak,
2: że
0: i to mnie w jakimś stopniu zaszokowało, bo. No bo właśnie. Aha.
2: A ja mam jeszcze w sumie pytanie odnośnie takich, nie wiem, planowania powiedzmy podróży do powiedzmy takich Niemiec. Jakby sobie człowiek chciał tak po prostu pojechać sam, nie wiem, na jakiś tydzień w ramach, żeby sobie tam język poćwiczyć czy co, żeby spróbować i tak dalej. To czy generalnie jakoś te organizacje generalnie zrzeszające czy wspierające niewidomych i tak dalej, czy tam generalnie też i pomoc generalnie tam do nich można śmiało, oni jakoś tam coś są pomocni, czy tak gorzej z tym bywa?
1: Na pewno jest lista niemieckojęzyczna, grupa na WhatsAppie podróżnicza, na pewno tam znajdziesz wsparcie. Jest ta asysta taka dworcowa, o której mówiliśmy, taka pociągowa, zresztą to jakby są dwie organizacje. Bahnhof Mission to jest jedno, a druga jest ta ogólnokrajowa.
0: Deutsche Bahn, tak. Robi Deutsche Bahn, a drugie chyba Czerwony Krzyż robi? Dobrze kojarzę?
1: Nie, Bahnhof Mission.
0: Aha, oni są jakąś fundacją? Czy...
1: Nie, oni są, każde jakby większe miasto ma swoją taką dworcową misję. Mm-hmm. To są organizacje chyba przez Caritas finansowane. To są wolontariusze, którzy mają w swoim obowiązku też na przykład, nie wiem, rozdawanie bezdomnym kawy albo jakichś kanapek, albo właśnie jak ktoś się gdzieś zgubił, to może właśnie przyjść do ich punktu takiego, tak właśnie się ogrzać zimą, napić się kawy, albo właśnie osoby starsze, można do nich zadzwonić, na przykład jeżeli mamy, nie wiem, przyjeżdża do nas w odwiedziny chora mama, która ledwo chodzi i ma ciężkie bagaże, to możemy sobie zadzwonić na misję i poprosić, żeby pomogli w przesiadce. No i też właśnie misje oferują pomoc osobom niepełnosprawnym i działają bardzo często dużo bardziej spontanicznie niż ta właśnie Deutsche Bahnowa, że tak powiem, asysta.
2: Według tych utartych schematów.
1: Tak,
2: nie?
1: Bo oni tam muszą 48 godzin wcześniej trzeba taką podróż zaplanować, zgłosić i wszystkie etapy wiedzieć i co najlepsze, należy przed podróżą podać, w którym wagonie się będzie siedzieć. I nie ma opcji, żeby tego to zrobić później.
0: Notabene to się chce znieść kolejnym aktem europejskim. To się nazywa turn up and go, czyli takie nasze prawo do tego, że ja mogę turn up, przyjść i od razu jechać. I tu chodzi o to, że no, na większych dworcach to powinno działać od kopa, czyli ja przychodzę i proszę o asystę, a na mniejszych, powiedzmy, gdzie ten organizacja tego wymagałaby trochę większego nakładu sił, no to tam chyba 24 godziny wcześniej, nie, nawet nie 24, parę godzin chyba wcześniej muszę zgłosić, że chcę jechać, ale nie wiem, czy to zostanie ostatecznie. Tam przez jakiś proces procedowania już to lata temu szło w parlamencie, nie wiem, na jakim etapie utknęło.
2: No, to właśnie, gdzieś tam utyka różne, jak zwykle, trudności po drodze, ale dobrze by było, nie? No bo to jednak jest takie troszkę...
0: Znaczy, na pewno te europejskie organizacje lobbują za tym, żeby coś z tym dalej zrobić.
2: Nie?
1: No ja w każdym razie z Bahnhof Mission mam bardzo dobre doświadczenia. Bardzo często, jak wracaliśmy późnym wieczorem i gdzieś tam właśnie pociąg opóźniony, człowiek wsiadł do innego pociągu, o nieplanowanej porze przyjechał, bo z pociągu najłatwiej było właśnie dogadać się z misją, żeby jednak pomogli.
0: Też miałem doświadczenie fajne, zwłaszcza to chyba wtedy, co my się spotkaliśmy właśnie.
1: No, dokładnie, to właśnie dlatego ja ci tą misję poleciłam.
0: To było po nowym roku i to był, my jechaliśmy z kolegą z Norymbergi do Monachium i jako, że to było po nowym roku, 2 stycznia zdaje się nawet, to tam było takie obciążenie i obładowanie na dworcu w Monachium, że oni nam od kopa odmówili. Oni stwierdzili, że jest za duży ruch i oni nie są w stanie nam tej asysty zapewnić, a była o tyle konieczna, że mój kolega był też na wózku, więc tam była ta sytuacja dużo bardziej skomplikowana. I właśnie Bahnhof Mission nam pomogli fantastycznie w obie strony. Ale warto rezerwować, zwłaszcza, że Deutsche Bahn miał kiedyś bardzo głupią politykę odnośnie telefonicznego bukowania asysty, w ogóle bukowania asysty dawniej. Albo robiło się to mailowo i liczyło na to, że odpiszą i zarejestrują, a z tego co słyszałem, to bywa czasem różnie i te maile lubiły ginąć. Albo się dzwoniło na numer, który jest w tej strefie 180, to są numery specjalnie płatne w Niemczech i my z Polski do nich nie mieliśmy chyba specjalnie dostępu. Teraz się pozmieniało, bo po pierwsze jest formularz internetowy, trochę jak ten nasz, można go sobie wypełnić i tam wpisać skąd, dokąd, przez co, jeżeli przesiadki, to jakie i gdzie. Ja tam nawet opanowałem, nawet połączenie z Luksemburga do Marburga z 2 przesiadkami się udało zabukować. Po drugie, numer telefonu Deutsche Bahn się zmienił i jest aktualnie zwykłą stacjonarką chyba w Berlinie zarejestrowaną, czy we Frankfurcie. I można po prostu wybrać ten numer z dowolnego telefonu na świecie, zadzwonić po raz kolejny. Nie liczyłbym na to, że oni spontanicznie będą mówić po angielsku, więc raczej niemiecki. I nie liczyłbym na to, że jeżeli wasza przesiadka jest krótsza niż 10 minut, to że wam pomogą. To jest u nich systemowo jakoś nawet zabronione, że nie można tak robić.
1: Bardzo. W ogóle zresztą najlepiej, jeżeli macie spontaniczną podróż i wiecie, że ten czas jest krótszy, to najlepiej nie robić nic, nie bukować zawczasu niczego, tylko po prostu jeżeli wsiadamy, przychodzi do nas konduktor, rozmawiamy z konduktorem. Oni są w stanie najwięcej spontanicznie właśnie jakichś takich rzeczy zorganizować, zadzwonić na misję w miejscu, do którego się przesiadamy, albo na ochronę dworcową, bo takowa też istnieje, jakoś sprawić, że pociągi nawet na nas czekają.
2: No i co, da się, nie? Byleby tak. Oddolnie, jak człowiek gdzieś tam załatwi od serducha, kurczę.
1: Ale co, mówiąc szczerze, u nas też tak trochę jest, tak?
2: No, włącznie często... z tym, że chyba rzeczywiście 48 godzin na PKP Intercity, nie? Gdzieś tam
1: tak, chyba... tak, a właśnie. A mało tego, bo zazwyczaj, jeżeli ja rezerwowałam 48 godzin wcześniej, to przychodząc na dworzec, niby mnie przejęli, ale i tak nikt nic nie wie, bo dowiaduje się najpierw punkt pierwszy, z którego muszę być odebrana, a w ciągu dnia to jakby leci dalej. No i ciągle jest znak zapytania, czy poleciało dalej, czy nie.
2: Okej, okay. No tak, ale to jakby nie patrzeć. Ale tutaj, kurczę, współczucie, no nie dość, że gdzieś tam nowy kraj, powiedzmy, że jest pierwszy raz i nagle się dowiaduje, że ups, albo asysty nie będzie, albo proszę się nie martwić, bo pan sobie poradzisz. Także no jak się to o tym opowiadali, to tak było, aż gdzieś tam ciary przeszły, bo tak...
1: Nie no, ale tak jak im mówię, to oni tam, jakby to chciałam podkreślić, że oni mi tam bardzo pomogli, z tym, że oni nie mogli mi oficjalnie powiedzieć, my ci pomożemy, no bo
2: no tak.
1: Gdyby ta rozmowa była nagrywana, podsłuchiwana, cokolwiek, to no, złamaliby prawo, tak? To o to chodziło. Natomiast no, człowiek taki spanikowany, pierwszy raz mający taką sytuację, no, ja myślałam, że oni rzeczywiście im tłumaczę, no nie, nie poradzę sobie, bo ja nie wiem, bo nigdy nie byłam i to dla mnie, ale nie, nie, bo na pewno pani nie zostanie. No,
2: sytuacja nie do pozazdroszczenia
1: w każdym razie. Dokładnie, no i dobrze, takie przegadywanie się, prawda?
2: Tak, dobrze, że tu generalnie, no, że rzeczywiście pomogli, że też sobie oddolnie zaplanowali to i owo, nie? A powiedz mi, Kasiu, w sumie ten, jak ty byłaś w tym hotelu, ty mówiłaś tam o tych udogodnieniach i w ogóle o napisach w Braille'u też, że gdzieś tam się pojawia i tak dalej. Zakładam, że skróty i to te, których my się nie uczymy zazwyczaj, gdy się uczymy Braille'a, tak?
1: Tak, tak.
2: No właśnie.
1: Aczkolwiek oni mają je wyssane, może nie wyssane z mlekiem matki, ale ogólnie jeżeli w szkole,
2: to się zazwyczaj
1: w szkole dla niewidomych
2: uczą.
1: Uczy się tak, jakby od razu dwóch brajlów. Mhm. Tak. I to jest, to jest...
2: Co nie zmienia faktu, że w naszym przypadku i tak koniec języka za przewodnika, bo z tego brajla pożytku mieć nie będziemy, no ale...
1: No tak, ja mam na przykład taką sytuację, że nasze mieszkanie jest własnością właśnie Niemieckiego Związku Niewidomych i my wszystkie zawiadomienia takie a propos, nie wiem, jakichś tam kontroli liczników, kontroli jakichś tam próbek ścieków i takich różnych innych rzeczy dostajemy w brajlu. Aczkolwiek
0: a
1: ja muszę fajnie, czekać...
0: Bo Tyrol dalej czarnodruk, więc...
1: Tak, no my w Braille'u i w czarnodruku można tam jak Michael podpisywał umowę najmu, to go pytali o to, czy chce tak, czy tak i wybrał formę brajlowską, natomiast nie zmienia to faktu, że ja muszę na niego czekać, aż on mi to przeczyta. No albo sobie to zeskanować, bo no, ja się tych skrótów nie uczyłam.
0: A na elektroniczne jeszcze nie wpadli? Powiadomienia?
1: Nie. Nie, no to jest jakby kolejna zmora Niemiec, że...
2: No niby technika jednak bardzo tak. Analogowo, papierowo, gotówkowo, no i w ogóle, no. Więc
1: i w ogóle jest to mnie bardzo, to właśnie była jedna z tych rzeczy, która mnie najbardziej zaskoczyła. taka w ogóle nieufność ludzi do tych wszystkich zdalnych płatności. Wiem już w międzyczasie, że to, że obrót dokumentów elektronicznych nie jest taki na takim poziomie jak u nas z tym naszym ePUAP-em i tymi innymi rzeczami, wynika z prawa, że no jeszcze jest jakby prawnie taka klauzula, że wszystko musi być na piśmie.
2: Ach, bądź tak, bo ją też o ten datenschutz, o ochronę danych, tak. Nie? W ogóle to wszystko.
1: Dokładnie tak. Natomiast jakby gotowość przeciętnych ludzi do korzystania z takich różnych usług jest dużo mniejsza właśnie. Na przykład jak, no ja, mnie to przeraziło, że w takim dużym mieście jak Monachium szybko się okazało, że ja w niewielu miejscach mogę zapłacić kartą. A jeszcze dodatkowo bardziej popularna tutaj jest wiza. Jeżeli nie mam tej karty niemieckiej i nie mam wizy, tylko Mastercard, to mam 1/3 możliwości w ogóle dokonania wszystkich płatności.
2: Niezły
1: i
2: numer.
1: Na przykład
0: właśnie...
1: No właśnie. Tak? No właśnie, bo co?
0: No nie, chciałem tylko zahaczyć, że dla osób, które nie wiedzą, do niedawna normą w Niemczech było to, że akceptowane były tylko karty niemieckiego standardu.
2: Tylko
0: płatnicze.
2: ECK, to nie?
0: Tak, ładnie, EC, i w tym momencie, kiedy ktoś przyjechał z zagranicy i ma Mastercarda lub wizę, no to no go, to po prostu nie zapłacisz i jest problem. I do tego stopnia jest to szok kulturowy, że ja będąc, naprawdę, ja mieszkając w Essen miałem taką kartę, bo miałem konto właśnie w Sparkasse. Sparkasse notabene, która ciągnie, nawet jak się ma takie giro konto, czyli konto oszczędnościowe dla studentów, takie najprostsze, za które nie trzeba żadnych starych opłat ponosić i które wolno mi otworzyć będąc studentem. Pociągali ode mnie na przykład, oczywiście banki niemieckie, przynajmniej Sparkasse, miało filię. Każda filia w innym mieście. Ja otwarłem konto w Essen. Jak pojechałem do, przypuśćmy, Düsseldorfu i chciałem wypłacić tam pieniądze w bankomacie należącym do Sparkasse, ale już nie Essen, tylko Düsseldorf, to nagle oni sobie zaczęli życzyć jakiejś prowizji.
2: Nie, poważnie?
0: Tak.
1: To jest kwestia Sparkasse. Sparkasse tak robi.
0: Mhm. Okej.
1: Okay. No, specyfika banku mi od razu znajomi powiedzieli, szukaj sobie jakiegokolwiek innego dostępnego banku.
0: Tylko jako student, tak, który nie jest nigdzie pomeldowany, oprócz czasowego zameldowania,
1: właśnie,
0: średnia jest opcja
1: trudno.
0: Cokolwiek innego.
2: Pewnie spełnić wymogi innych banków pewnie gdzieś tam. Nie?
0: Natomiast właśnie miałem wtedy tą kartę elektroniczną i no i chodziłem sobie do takiej pizzeryjki od czasu do czasu, płaciłem tam tą kartą, nawet znałem mnie już kelnerki, po czym wróciłem tam w odwiedziny po jakimś czasie, od powrotu z Erasmusa i się zapomniałem, ja nie miałem już tej karty, miałem tylko moją, jakiś tam, nie szczelnie Revolut, ale jakąś tam eurową Aliora i się zapomniałem, że tu jest ten problem. No i wyciągam tą kartę radośnie, przejeżdżam przez czytnik, error. Po czym pani patrzy, to nie jest nasza karta.
2: Ale jak to?
0: To jest jakaś dziwna. Ja mówię, no to jest europejski standard, ale okej, okay, zapomniałem, że tutaj są tylko takie. I rzeczywiście, ale to się, wtedy te Mastercardy, wizy to głównie w jakichś większych korporacyjnych typu Lidl, w jakichś supermarketach, w takich sieciach i tak dalej, ale w takich miejscach prywatnych tylko i wyłącznie to. Teraz już słyszę, że jest ponoć lepiej.
2: Teraz się to chyba zmienia, nawet za sprawą, że no... że Apple Pay, gdy weszło i Sparkasse też się bardzo mocno burzyło. Ale jak to? Nasze ECS jest no, słusznie, prawda? I tylko to. No ale jak już tego no, zaczęli
1: mi
2: wprowadzać...
1: Nawet w moim banku zaproponowano zlikwidowanie karty EC.
2: O,
1: ja sobie, tak, ja sobie zachowałam, bo jakby ja mam możliwość tylko i wyłącznie tą kartą pobierania gotówki z bankomatu. Mhm. I właśnie te płatności w sklepie chyba też tylko tą kartą. Natomiast tak, już to powoli zaczyna zanikać. Natomiast właśnie no jak ja, te moje pierwsze początki w 2015 roku takiego regularnego przyjeżdżania do Niemiec, no to właśnie jeszcze był czas, że było bardzo dużo miejsc takich mniejszych, typu a jakiś kebab, jakaś mniejsza pizzeria, gdzie w ogóle były możliwe tylko płatności gotówkowe.
0: O.
1: Z kolei w innych jestem, w części restauracji tylko ECKT, a w jeszcze innych tylko Visa, więc ja musiałam
2: Tylko wiza.
1: naprawdę
0: Żonglować kartami, no to nie jest przyjemne.
1: naprawdę się zastanawiać, gdzie ja mogę, jak umawialiśmy się ze znajomymi gdzieś tam, że gdzieś pójdziemy, no to ja się musiałam zastanowić, czy ja tam mogę, czy ja sobie mu zapłacę, czy ja muszę sobie zorganizować gotówkę. No,
0: No
1: był
0: ale
1: to dla
0: musiałeś
1: mnie
0: sprawdzić przed wyjściem?
1: co?
0: Dało się to gdzieś sprawdzić przed wyjściem z domu? Nie wiem, czy na ich stronie było
1: Tak,
0: napisane,
1: no,
0: albo...
1: jakby można było tam zadzwonić i
0: A tak, no
1: najczęściej
0: to zawsze.
1: dzwoniłam i pytałam się po
2: No
1: prostu.
2: teraz rzeczywiście z tym gdzieś lepiej, ale i tak rozwalił mnie fakt jeszcze 2 lata temu, no to tak, 2020 powiedzmy, rzeczywiście. Sobie tak sprawdzałem, bo to tak mnie popchnęło jeden z tekstów powiedzmy na studiach, gdzie notabene też bardzo, bardzo EC i w ogóle, bo to tam temat był pieniędzy, płatności bezgotówkowych i tak dalej, jak to na konwersacjach czy innych tego typu praktycznych rzeczach i oj, tam bardzo jaki był EC chwalony w ogóle tego, no nieważne, ale tak. Ja tak sobie myślę, żeby tak zbadać, jak to u Niemców konta i konta internetowe, bankowe, nie, serwisy transakcyjne i tak dalej. I mnie to tak rozwaliło, no negatywnie, bo 2 lata temu, że po pierwsze nie we wszystkich jeszcze bankach jako tako, a po drugie, jak już było, to tak jako wielkie nowum, nie, że wow, ty sobie teraz możesz otworzyć konto online i w ogóle, że serwis transakcyjny, mało tego, o aplikacjach to tak, mobilnych to tak, nie było za bardzo jeszcze do końca mowy, jakoś tak, że ten serwis internetowy jest takie fajne i to jeszcze chyba za jakąś tam drobną opłatą bodajże coś tam, nie? Więc jakby to coś tak, nie wiem jak jest teraz co prawda, ale te 2 lata temu to jeszcze tak jakoś tak wyglądało i po prostu no. I szczerze
1: Ale
2: mówiąc,
1: z drugiej strony
2: choćby nawet ze
1: można.
2: względu na to, to ja nie wyobrażam sobie też chyba tam żyć, bo ja jestem, oj, bardzo gdzieś tutaj zapalczywym zwolennikiem i po prostu to by mi autentycznie by mi to przeszkadzało, nie? To by była autentycznie jakaś tam bariera, nie? Dla mnie osobiście.
1: Ale z kolei nie wiem na ile próbowaliście, ale na pewno w Sparkasse i na pewno w ING Diba można wszystkich transakcji dokonać przez telefon. I to zarówno przez taki automat, z którym rozmawiamy, prawda, i mówimy tam, co chcemy, i proszę podaj numer konta. No, jeżeli jesteśmy tacy super, że się nauczymy tych danych wszystkich, to możemy je po prostu podać i mamy zrobione. Albo możemy połączyć się z konsultantem, który za drobną opłatą nam wszystko zrobi. No i wtedy już jakoby o dziwo nie ma problemu z danymi osobowymi, w ogóle nie ma czegoś takiego jak u nas w Polsce, podaj PESEL, podaj numer identyfikacyjny, zrób coś tam, bo w momencie, kiedy dzwonimy na infolinię bankową, musimy normalnie z klawiatury bądź głosowo zalogować się do naszego serwisu bankowego. I jeżeli wybieramy opcję połącz się z człowiekiem, to rozmawiamy z człowiekiem, który jest już jakby na naszym koncie zalogowany, ma dostęp do wszystkich naszych transakcji i już nie prosi nas o żadne dalsze dane, tylko możemy w ten sposób bez aplikacji działać.
0: No, ja unikałem jak ognia jakiejkolwiek bankowości internetowej, bo ja nie wiem, może źle szukałem, a może to się zmieni. To się chyba zmieniło w międzyczasie, ale 2016 rok Sparkasse ma aplikację, która ma opcję premium. W sensie ja mogę wziąć aplikację ze sklepu Play, ale za jakieś tam konkretne opcje musiałem jeszcze dopłacić zakupem w aplikacji. Aplikacja otwierała się z dziwnych przyczyn w poziomej orientacji ekranu. Miałem mnóstwo niezaetykietowanych przycisków, ja mówię o Androidzie w tym momencie. I ja i tak ograniczyłem korzystanie z niemieckiej bankowości do płacenia kartą, wypłacania sobie pieniędzy z bankomatu, bo ewentualnie jakieś zakupy w internecie, czy Sofort, nie, Soforta wtedy nie używałem, ale PayPala. I to było wszystko, bo ja się tam bałem poruszać. Autentycznie ja się bałem, że coś źle kliknę i że tam coś się wydarzy, co nie powinno.
1: To ja jestem teraz z mojej aplikacji bardzo zadowolona, aczkolwiek długo to trwało, ponieważ oni mieli taki system, że przysyłali nam jakby po pierwsze w ogóle w internecie nie dość, że był potrzebny numer klienta, hasło, potem PIN, którego sobie żądali wybrane cyfry i potem jeszcze kontrola SMS-owa, której się nie dało wyłączyć, czyli ten przysyłany ITAN SMS-em. I po jakimś czasie doszli do wniosku, że ten ITAN likwidują na rzecz

0: I tych numerów było chyba 87 na takiej liście. Było ich, nie wiem, na pewno dużo. No i właśnie na etapie takiej operacji prosimy podać z listy numer 232. I trzeba było na tej liście odszukać odpowiedniego numeru. No jako niewidomy tego nie zrobisz.
1: Tak, bardzo dostępne i bardzo bezpieczne przede wszystkim.
0: Bardzo.
1: No. Oczywiście ironia.
0: Znaczy bardzo, bardzo bezpieczne, trzeba przyznać, no bo jakby no nie jesteś w stanie, no jeżeli zgubisz tą listę, to niczego w banku nie zrobisz, tak? Jeżeli poblokujesz karty, zgubisz listę, niczego nie zrobisz. Od razu składasz wniosek o nową telefonicznie, ona ci przychodzi w ciągu 2 dni. Ale dostępne ni cholery, nie?
1: Bo... Z jednej strony tak, chociaż no u nas się generalnie banki, z tego co wiem, albo już się wycofały generalnie z tych jednorazowych kodów, albo się wycofują w każdym bądź razie, no bo to też to...
2: W krajach zachodnich są te tokeny, nie? Te mówiące, znaczy albo mówiące, albo nie mówiące, te takie urządzenia, które jakieś cyfry podajesz na tokenie, jakieś cyfry potem komputer generuje, potem znowu do tokenu i... To się jakoś tam autoryzuje w ten sposób, że po prostu jak się wszystko zgadza ileś razy, to wpuszcza.
0: Nie, no to teraz właśnie jak już, jak w końcu doszłam do tego, że ktoś, prawda, tą operację jedną, jedyną ze mną przeprowadził, bo ja akurat sobie na nieszczęście moje wybrałam bank, który nie ma filii, który jest zupełnie internetowy, nie ma oddziału, więc nie mogłam iść i jakby poprosić o pomoc. No w momencie, jak to zlikwidowałam, to mam po prostu w aplikacji swój specjalny numer logowania, którym się loguję i teraz działa wszystko super, ale troszkę to trwało.
2: Ale dalej nie ma, chyba nie jest popularne i ja też widzę, że Niemców jakoś to w ogóle nie wzrusza. W Austrii zresztą jest podobnie. Przesyłanie sobie przelewów o numerze telefonu, tak? My robimy blik.
0: W sensie... w ogóle takie rzeczy jak blik, oni są bardzo sceptyczni.
1: W ogóle a propos blika, bo tak mi się przypomniało, ja też oglądałem, tam jest sobie taki kanał Easy German na YouTubie i oni tam generalnie taki treningowy, tam filmiki różne tam powiedzmy z codziennego życia. No i tam był filmik a propos tego, że byli sobie Niemcy, mieli polskich znajomych tutaj u nas w Polsce. I generalnie tam też był właśnie blik, że to takie było tu bezpieczne, to fajne, bo ten kod 6-cyfrowy. Oni takie wow, w ogóle pełen podziw, że ale jak to i w ogóle czy to bezpieczne, że oni to nie, bo no tak tutaj no.
2: Skąd ty bierzesz takie realistyczne filmiki kursowe? Ja to muszę obejrzeć.
1: Wiesz co, no Easy German.
0: No ja też sobie zapodam, ciekawa jestem.
1: O tradycjach u nas czy coś, ja właśnie ten filmik też.
0: Ale właśnie też jakby to potwierdzam, że dużo ludzi jakby blika nie, takich blikopodobnych tych jeszcze nie ma, ale...
1: No płacisz spojrzeniem, ale jak to w końcu blik?
0: Wszedł już Apple Pay i wszedł Google Pay.
2: Też były opory, nie? Staje się, że...
0: Bardzo. Zresztą ja sama mam opory, więc się nie wypowiadam, bo jakby tutaj jestem niemiecka.
1: Bardzo. No na pewno szpana kasę wojowała bardzo o to, żeby jednak tego nie wprowadzać, ale klienci tam gdzieś coś słyszałem, zaczęli masowo, bo no nie wiem na ile masowo,
0: to
1: ale
0: ci, którzy... Wszystko pandemia zweryfikowała technologicznie, to wszystko szybciej poszło.
1: To bardzo gdzieś tam byli za tym, zwłaszcza no, iPhone'owcy, Apple Watch'owcy i tak Apple'owcy generalnie, którzy Apple Pay'a chcieli, nie wiem jak tam było z Google Pay'em. Natomiast właśnie a propos iPhone'ów i tego, co wcześniej mówiliście, że tam generalnie gdzieś tam Niemcy te iPhony, to mieliśmy też taką zabawną gdzieś powiedzmy historię na przyjęciu powitalnym, chyba rzeczywiście tym drugim, jak to do nas przyjechali na Pniecką. No i non-stop dźwięki iMessage'a, prawda, iPhony tego, wychowawcy coś mówią, prawda, ceremonie powitalne, a ci sobie gdzieś na iPhone'ach siedzą, tak troszeczkę brak kultury. No i tu iPhone, tam iPhone. No i w końcu wyszło nasze motto generalnie wymiany od strony polskiej, no Apple connects people, nie? Więc tak, bo im iPhone jak kiedyś tam tego.
2: Ja bym uważał, bo Nokia już oskarżyła kiedyś Apple'a o zrujnowanie fińskiej gospodarki. Przez to, że telefony straciły popularność, ale to już hasła nie ten, ale no nie, to są takie fajne motywy. Maćku, czy coś jeszcze?
1: To by LG też

0: musiało, że tak powiem, tam kogoś zaskarżyć, nie? Bo im się
1: Life
0: sprzedaż
1: is
0: nie
1: good.
0: powiodła. Tak, Pawle, a propos biletów mówiłeś, że tam biletów w Austrii generalnie, że tam sobie trzeba te bilety kupować.
1: Tak.
0: Jak generalnie, to też generalnie takie stricte papierowe, powiedzmy, z jakichś biletomatów czy coś, czy tam jakieś aplikacje są też, jakkolwiek, żeby to obsłużyć, te bilety i potem
1: Jest
0: okazać
1: aplikacja. Możesz
0: ewentualnie kontroli?
1: aplikacją kupić i sobie nabić zniżkę. Możesz też kupić w automacie oczywiście, ale dużo praktyczniej jest mieć w aplikacji.
0: To
1: No
0: też dobrze, bo
1: ewentualnie
0: troszkę
1: jak
0: się
1: bierzesz
0: bałem o
1: kartę
0: to.
1: roczną, na przykład tą VRR Tirol, to wtedy masz kartę taką plastikową.
0: A, No, bo się po prostu bałem, że w stosie papierków by człowiek zaginął. To dobrze jest apka.
1: Jest apka, jak najbardziej. Te apki ogólnie austriackie do transportu są dość
0: Właśnie, jak
1: cienkie.
0: z dostępnością?
1: Dość cienkie. Znaczy austriacka, jak chodzi o koleje, to mamy podobną sytuację jak w Polsce, czyli jest dużo aplikacji, bo jedna jest stara, druga jest nowa, ale się nie przyjęła, bo ma tak beznadziejny UX design, że ludzie chcą starej.
0: Aha.
1: Trzecia jest jeszcze inna z jakiegoś innego powodu. I to jest trochę tak jak w Polsce, że jest Koleo, znaczy Koleo jest nieoficjalne, ale był jakiś rozkład PKP, Bilkom bilety, IC Navigator, coś tam jeszcze i ludzie się już gubią, czego mają używać. Każda z nich jest, szczerze powiedziawszy, gorsza od poprzedniej. Nie mówię o polskich, teraz tylko o austriackich. Nie podoba mi się żadna z nich. Tak naprawdę używam starej i już nieużywanej. Ona się nazywa ÖBB od Österreichische Bundesbahn Scotty. ÖBB Scotty. I to jest aplikacja, która wygląda tak jak Deutsche Bahn, jak DB Navigator, czyli na tym takim hamasowym, basicowym bardzo silniku szablonowym takim, gdzie to wszystko wygląda tak samo, że tam jest bardzo ładnie opisane wszystko ze screenreaderem, czyli pociąg odjeżdżający najeżdżający do na peronie takim, bardzo fajnie dostępna aplikacja do rozkładów, ale nie kupisz nią biletów. Za to aplikacja, w której bilety kupisz, jest znowu niedostępna, albo tak półdostępna. I to jest problem.
0: Aha.
1: Strona ÖBB, tam było mnóstwo ARI zaimplementowanej i to powinno być dostępne, tylko to, czego nie znajdziesz, to przycisk szukaj, jak już wpiszesz
0: Fajnie.
1: różne dane. Za to bardzo dziwna rzecz, którą możesz z jakichś przyczyn zrobić, to możesz podejść do biletomatu na dworcu, możesz zadzwonić pod specjalną infolinię i poprosić, żeby ci ktoś tym biletomatem przeprowadził całą operację kupowania biletu, a ty tylko włożysz kartę, względnie gotówkę i dostaniesz bilet.
0: O matko.
1: O, a to jest fajne,
0: A
1: bo
0: to też
1: właśnie
0: dobrze
1: wiem.
0: generalnie tak, że można liczyć na pomoc, że tam ktoś
1: Tak,
0: przyjdzie i
1: to jest
0: pomoże.
1: fajne.
0: No.
1: W
0: Kasiu?
1: Niemczech tego nie ma. W Niemczech tego nie ma. Ja miałam taką patową sytuację troszeczkę właśnie na początku, dlatego że w Niemczech komunikacja miejska i też kolejowa, regionalna, jeżeli ma się orzeczenie o niepełnosprawności niemieckie i do tego taką specjalną markę uprawniającą do darmowych przejazdów, którą razem z orzeczeniem się o nią się też składa wniosek, składając wniosek automatycznie o orzeczenie, ją się dostaje i ona jest przedłużana co roku, ale no, w momencie jak się to ma, to komunikacja jest zupełnie za darmo. W związku z powyższym biletomaty nie są w ogóle dostępne, no bo być nie muszą, bo jest darmowa komunikacja. Natomiast nie ma w ogóle jakiegoś konceptu, co właśnie z osobą niewidomą, która takiego orzeczenia jeszcze nie posiada. Więc ja sobie jeździłam za darmo i kiedyś ktoś mnie zapytał o bilet. Jak wyjaśniłam sytuację, to się roześmieli i zostawiła mnie pani w spokoju, tak? Bo jakby nic nie za bardzo może zrobić, tak? Bo jeżeli nie umożliwiają mi w dostępny sposób zakupu tego biletu samodzielnie, no to jest jasne, że go nie mam. A z drugiej strony też no do jazdy za darmo jestem uprawniona. A tu ci dam drobną poradę, bo okazuje się, że bilety na komunikację miejską w prawie wszystkich miastach Niemiec kupisz na DB Navigatorze.
0: A
1: Jest,
0: widzisz, no nie wiedziałam.
1: tam jest nawet taki specjalny chyba w menu, jak wejdziesz, otworzysz szufladę nawigacji i tam jest w menu, nie pamiętam jak się nazywa ten element, ale chodzi o to, że to są te lokalne zrzeszenia, te...
0: Ale na metro też?
1: Trzeba by zobaczyć. Ja na pewno kupowałem mojej rodzince, bo jak tam odwiedzaliśmy gdzieś, ja byłem w Luksemburgu, odwiedzaliśmy chyba Trewir. Zresztą jak w Hamburgu też byłem u znajomego, to też sobie kupiłem. No i się okazało, potrzebowałem rodzince kupić bilety. Ja to zrobię szybciej niż rodzice, jak oni tam nie mają poinstalowanych apek na szybko i tak dalej. No więc całej naszej trójce kupiłem bilety właśnie w DB Navigatorze, na pewno na
2: komunikację miejską. Tak.
1: A widzisz.
0: No to fajnie wiedzieć, że można, bo tak jak człowiek by pojechał, to no.
2: To jest super właśnie, jak ktoś się wybiera do Niemiec jakkolwiek turystycznie, czy tam mieszkać, to DB Navigator to jest jedna z takich pierwszych podstawowych aplikacji, mi się wydaje, do
1: wszystkiego. To po pierwsze, a po drugie jest też bardzo fajna infolinia, jeżeli chodzi o przynajmniej połączenia właśnie kolejowe, na którą dzwonimy i jakby rozmawiamy z takim automatem, któremu podajemy dzień przyjazdu, odjazdu, godzinę i mamy właśnie powiedziane, ile mamy połączeń, o których, w jakich godzinach, ile przesiadek, czy z przesiadkami, czy bez. Też jest to w bardzo łatwy sposób sobie.
2: Też głosowo chyba się podaje, nie? Te nazwy stacji.
1: Tak.
2: No to kojarzę też. Super sprawa.
0: Aha. Mhm. A jeszcze jakieś takie inne fajne apki generalnie, które by się warto było wyposażyć je jadąc czy do Niemiec, czy do Austrii? Macie coś takiego fajnego, godnego polecenia?
2: Austria, na pewno zależy, co chcesz osiągnąć, bo tak, jest, jak chodzi o zamawianie jedzenia, jeżeli planujesz zamawiać sobie coś, tak jak u nas jest pyszne, to w Austrii i w Niemczech chyba też to jeszcze działa jako Lieferando.
0: Lieferando chyba,
1: Lieferando.
2: Natomiast Austria ma coś, co się nazywa miam.at, M-J-A-M się pisze i to, żeby było śmieszniej, to znaczy miam, w sensie tak jak my mówimy, że jedzenie jest pyszne i mówimy, że jest miam, to, tak, to miam się mówi. I to jest taki austriacki wynalazek, który nawet jest dostępny. Nawet na Androidzie, co on miał lepiej? Tak, w nim się lepiej przełącza między kategoriami dań, bo Lieferando czy pyszne wrzuca nam wszystkie dane, wszystkie dania na jedną kartę i nie można się przełączać zbyt szybko między kategoriami. Na przykład, nie wiem, pizzę, burgery, kebaby, coś tam, a tam można. I tam się też zbiera takie monety, ale to już ktoś musiałby chyba naprawdę dłużej w Austrii mieszkać i zainwestować w to, bo tam jest jakiś taki ogólnoaustriacki program zbierania z różnych miejsc takich monet, które można wymieniać na różne inne rzeczy. Warto się dowiedzieć, jak jedziesz do jakiegoś miasta konkretnego, czy tam nie ma jakiejś lokalnej apki, bo na przykład o ile Niemcy bardzo są fajnie poinwestowane w Moovit, jak chodzi o rozkłady, oczywiście też mają swoje, no i oczywiście DB Navigator pięknie wyświetla też rozkłady jazdy do wszystkiego chyba. To Austria tak nie ma.
1: I NVK to jest też bardzo fajna apka.
2: O, a to fajnie wiedzieć. Mhm. To nie znałem. Nie, to w Austrii
1: nie,
2: właśnie
1: to jest,
2: trzeba mieć
1: to
2: lokalne.
1: Właśnie takie taka komunikacja właśnie bardziej miejska jest w NVK. Chociaż to jest monachińskie typowo lokalne, tak mi się wydaje.
0: A to całe Lieferando to ona jest, znaczy to jest jakby w obrębie tej samej apki, czy są dwie różne apki?
2: Znaczy są też i tak i nie. Są apki różne, ale jak masz pyszne, to nie potrzebujesz ściągać nowej, tylko przełączasz kraj.
0: No właśnie, bo tak jak w naszym pysznym, to tam te kategorie sobie można, no nie? I to jest generalnie też, więc w sumie.
2: A to może iPhone'a kwestia. Ja miałem Androida ostatnio i
0: Ja wiem, że na iPhone'ie mogłem to zrobić, dlatego się też zdziwiłem. Natomiast można o tyle, więc też jest okej. Okay. Aha. A mieliście jakieś doświadczenia sobie, nie wiem, z jakimiś powiedzmy Uberami tam w Niemczech, w Austrii powiedzmy, czy coś? Jakimiś takimi typowo przewozy osób tego typu, czy nie? Tak z ciekawości.
1: Fajna jest aplikacja do zamawiania, to MyTaxi jest bardzo też
2: to się chyba teraz
1: fajne, dostępne.
2: To się chyba w Niemczech.
1: Tak.
2: Okej, okay. To w Polsce też to jest.
1: Mhm.
2: Tak.
1: Ale w Niemczech, przynajmniej tutaj u nas, bardzo dobrze działa. Ja sama nie korzystam, bo my mamy swoją taką taksówkową korporację, na którą zawsze dzwonimy, więc nie mam takiej potrzeby. Zresztą taksówki w Monachium są mega drogie, więc no jest to bardzo rzadkie. Wiem, że w innych miastach jest jakieś dofinansowanie do taksówek, są jakieś bony. U nas kiedyś były, ale już ich nie ma.
2: W Norymberdze są, to kojarzę, że tam można jako osoba chyba niewidoma rocznie wyjeździć 1200 kilometrów, dobrze kojarzę chyba, coś takiego. Mm-hmm. Tak, to jest coś takiego.
0: Aha.
1: Dobra, u nas zamiast tego jest taka organizacja, która nazywa się Bus und Bahn Begleit Service i to jest asysta, którą też należy zamówić 2 dni wcześniej Przychodzi do ciebie człowiek i prowadzi cię, ale tylko właśnie komunikacją miejską od adresu do adresu. I to jest bardzo przydatna rzecz, jeżeli mamy na przykład jakiś termin u lekarza, gdzieś do urzędu jakiegoś się udajemy. Także to jakby tak mi tłumaczono kiedyś, że właśnie te bony na taksówki zostały zlikwidowane na rzecz tego właśnie.
0: I to
1: Jednak
0: też się
1: są.
0: tak po prostu dzwoni na jakąś infolinię i się tam mówi, że się potrzebuje wtedy i wtedy, nie?
1: Tak, z tym, że to jest jakby wadą tego jest mała spontaniczność tego rozwiązania,
0: No tak,
1: dlatego
0: no te
1: że
0: 2 dni to.
1: po pierwsze oni działają od chyba 9 do 18. Później, jak masz gdzieś później termin, to nie bardzo możesz. No i właśnie trzeba przynajmniej 2 dni przed zamówić, dlatego że oni dzień przed potwierdzają ci. Najczęściej potwierdzają. Najczęściej jakby no, jest to niepotrzebne tak naprawdę w praktyce. To zamawianie 2 dni przed, dzień by w zupełności wystarczyło, no ale oni uważają, że się nie da. No i właśnie niestety nie można sobie za bardzo za pomocą tego wolnego czasu organizować, no bo jesteśmy doprowadzani do jednego konkretnego miejsca i potem z niego odbierani.
0: Aha, czyli generalnie, żeby powiedzmy tak sobie tam na przykład, żeby z nami, nie wiem, weszli. Przykładowo jest, nie wiem, szpital, urząd jakiś tam i my wiemy, że po prostu my tam za dni 5 będziemy i sobie zamawiamy, ale generalnie, czyli oni jakby nas tam doprowadzają, ale już z nami nijak nie wchodzą i tam, że tak powiem, że takiej typowej asystentury, asystencji to tam, znaczy to tego typu w tym rozumieniu nie świadczą, nie? Dobrze rozumiem?
1: Aczkolwiek, tak jak mówię, asystenci pytają, na ile cię tam doprowadzić, tak? No oni nie. Raz mi się zdarzyło nawet, że któryś asystent, w sensie urzędnik, próbował asystentowi wcisnąć do ręki formularz mój do wypełnienia w jakimś tam urzędzie i nie mogliśmy mu oboje przetłumaczyć, że ten pan się asystą nie zajmuje i ja potrzebuję jego pomocy, urzędnika. I tyle, ale nie, no na tyle to też nie jest tak, że nas, prawda, stawiają przed drzwiami i no dziękuję, do widzenia, przyjdę po panią za godzinę, tylko no doprowadzą nas do takiego, no ja na przykład korzystałam z tego, idąc na rozmowę o pracę, więc zostawałam doprowadzana do jakiejś tam recepcji, tak, gdzie już dalej mogą o dalszą pomoc
0: A
1: poprosić.
0: no to też dobrze, bo gdyby tak rzeczywiście gdzieś tam cię pod drzwiami zostawili, aha, ja po panią zaraz przyjdę, no to też by to było takie troszkę. No aha, no czyli generalnie skoro to tak jest, no to takiej stricte asysty, no właśnie,
1: Tak, brakuje czegoś takiego
0: jest
1: jak
0: czy nie ma? To nie
1: asysta.
0: ma.
1: Brakuje czegoś takiego jak asysta do spędzania wolnego czasu, tak? Do jakiegoś, żeby na przykład, nie wiem, kogoś sobie zamówić, bo akurat przyjechali do nas znajomi, chcemy ich oprowadzić po Monachium, tak? Albo potrzebuje jakichś ubrań i nie wiem, muszę iść do sklepu, ale potrzebuję właśnie, żeby ktoś ze mną w tym sklepie był i pomógł mi się rozejrzeć w produktach, tak? Bo
0: Bo
1: na
0: to
1: przykład
0: chyba jednak na
1: tak.
0: porządku dziennym, to chyba jednak na porządku dziennym mam wrażenie bardziej w krajach skandynawskich się to rozwinęło,
1: Tak,
0: nie?
1: tak.
0: Że to bardziej
1: No,
0: tam.
1: dokładnie. Ja mam na przykład znajomą z Norwegii, która ma nie dość, że asystę właśnie taką do pracy, która naprawdę działa na zasadzie, bo ta niemiecka asysta do pracy. Oni nie są z tobą cały czas podczas twojej pracy, tylko to są też w określonych godzinach masz taką asystę przyznaną. Natomiast w Norwegii jest tak, że ta asystentka siedzi z tobą cały dzień, więc na przykład moja koleżanka prosi ją, żeby jej wyprowadziła psa w międzyczasie, żeby się wybiegał, jak nie ma żadnej pracy. A jeszcze do tego ma chyba 20 godzin tygodniowo takiej asysty do wykorzystania w wolnym czasie, czyli do pójścia na basen, po pójścia właśnie na zakupy gdziekolwiek. Bo tego w Niemczech bardzo brakuje.
0: No to ma swoje plusy, też ma.
1: Zwłaszcza jeżeli się właśnie mieszkają dwie osoby niewidome razem,
0: Tak, no to by się oczywiście przydało. No wiadomo, też gdzieś tam to może mieć swoje minusy, nie? Tak jak w skandynawskich instrukcjach pisze, jeśli nie potrafisz coś tam, to poproś swojego asystenta albo coś. Więc gdzieś podobno w podcaście bodaj Natalia Kaczor mówiła a propos Szwecji, nie? Więc to znowu też skrajność w skrajność, nie? Z drugiej strony. Ale no dobrze, że, znaczy no, jakby w Niemczech ten, a w Austrii, Pawle, coś takiego? Powiedzmy, ten...
2: Znaczy, no asyst, tak, coś takiego ponoć da się też uzyskać na czas wolny w jakimś stopniu. Nie wiem, ile tego jest i obawiam się, że to nie są takie ilości jak w Skandynawii. Natomiast no, usłyszałem, że gdybym chciał, to mógłbym, oczywiście to jest gdzieś tam też do opłacenia, nie wiem, czy to nie jest właśnie też z tego związku. Na przykład gdybym chciał pójść na ścianki spinaczkowe, no to teoretycznie jakąś asystę na to byłbym w stanie wydębić. Natomiast też nie interesowałem się na tyle, że na jakich warunkach. Tam jest w ogóle taka organizacja, ona się nazywa Selbstbestimmtes Leben i chyba oni to gdzieś tam organizują. Więc jakieś możliwości na to są. Natomiast, tak jak mówię, nie interesowałem się tym dogłębnie, bo no, pandemia nie sprzyja aktywnościom specjalnie jakimś i lockdowny.
0: No tak, zdecydowanie.
2: Więc w trochę kiepskim okresie trafiłem, żeby wam o tym opowiedzieć, ale wiem, że możliwości jakieś są i gdybym miał tam wrócić, to byłoby co zgłębiać. Na pewno.
0: I tak już myślę, że dawka też, prawda, sporej wiedzy i tak dalej, to no, mimo pandemia i tak dalej, ale, ale takiego właśnie, ta Kasia mówiła o tym, że tam cię też biorą z tego auto, z jakiegoś tam adresu i gdzieś tam cię z punktu A do punktu B, czy coś takiego? Dobrze zrozumiałem, nie? Że tak, a no właśnie. No.
1: Tak.
0: To w Austrii generalnie funkcjonuje też, czy nie wiesz?
2: W jakimś stopniu, to znaczy no, to jest bardziej wszystko podpięte pod te asysty różne inne. To znaczy, no ja na przykład miałem znajomego, który sobie asystenta zabukował raz do nagrywania u nas audycji w studio, no bo tam, żeby audycję nagrać, trzeba załączyć komputer na Linuxie, włączyć na nim skrót do nagrywania, potem kolega może sobie już na swoim jakimś tam, on tam akurat używał Pronto, przeprowadzić audycję, pograć, pogadać do mikrofonu, no i na koniec on, asystent ma tylko zapisać plik, czyli zamknąć skrypt. To tam nie jest dużo roboty, nawet dałoby się to zautomatyzować jakoś. Ja tam już rozmawiałem z technikiem, jakby to można zrobić. Natomiast no, póki tego nie było, no to on musiał sobie jakoś radzić. Najczęściej prosił nas o pomoc, ale kiedyś przyszedł z asystentem. Widocznie mieli coś jeszcze do załatwienia i ten asystent chyba mu tam ogarniał większość rzeczy, więc to się raczej pakuje pod nagłówek asysta. Czyli to już jest kompleksowo raczej wszystko. Takiego stricte do prowadzenia nie. No ja korzystałem z taksówek, jak potrzebowałem, no to parę razy z jakichś tam korporacji konkretnych, które mi polecono. Natomiast Uber jest na papierze, w praktyce raz próbowałem z mojego miejsca zamieszkania, gdzie to jest stosunkowo blisko centrum, zamówić sobie taksówkę Ubera, przejazd na dworzec i lipa. Nie znalazło przejazdu.
0: Aha, nie było kierunku. No widzisz. No.
2: Sobota rano, nie? Więc...
0: A no to, no, aha, no zawsze ale... blisko centrum, no bo tak jak u mnie, powiedzmy, gdzieś tam te parę kilometrów od Krakowa.
2: Nie, to nie było jakieś, nie, to nie było jakieś obrzeże. To była inna dzielnica, ale to do centrum dojazd 15 minut tramwajem.
0: Aha, rozumiem. Dobra, no to ja dzięki. Ja jeszcze tak reasumując, jeśli chodzi o, czyli tak, chcemy sobie, powiedzmy, wyjechać na krótko, powiedzmy na tak ten, powiedzmy, tydzień czy dwa, to raczej gdzieś szukać pomocy w grupach, powiedzmy, czy to WhatsAppowych, czy Facebookowych gdzieś tam, tak? To... Powiedzmy, żeby tam
1: raczej,
0: się orientować,
1: tak.
0: Że raczej organizacja.
1: Raczej tak, poza tym, jeżeli faktycznie, może faktycznie dobrym pomysłem jest właśnie taki hotel dla niewidomych, jednak na taki bardzo krótki czas. Bo jednak tam sobie przyjedziemy, tam, zwłaszcza Saulgrup jest bardzo, Saulgrup i Timmendorf, to są te dwa hotele, które właśnie mają bardzo fajny personel i dużo można uzyskać pomocy i właśnie i też te bardzo fajne oferty. Co prawda Timmendorf nie ma oferty pływania, co mnie bardzo zaskoczyło. Myśmy tam jechaliśmy na wakacje i miesiąc wcześniej daliśmy znać, że taka konieczność będzie, że no my jedziemy głównie po to, żeby pływać. I oni nam powiedzieli, że no poruszyli niebo ziemię i wszystkie organizacje, wolontariuszy, z którymi współpracują w całym mieście, że tak powiem, zawiadomili i szukali. i nie było chętnych. I dopiero ktoś, ewentualnie byłaby opcja, żeby właśnie ktoś z Boltenhagen przyjechał specjalnie, żeby z nami popływać.
0: Wow, o, widzisz.
1: Więc jakby tak, ale no, ale no właśnie, jeżeli chodzi o Saulgrup, o te wycieczki górskie, to jest bardzo fajnie zorganizowane. Tam zawsze tym można sobie kogoś, właśnie asystenta też płatnie wynająć, żeby właśnie na spacer jakiś taki po okolicy, na kijki.
0: O, no to też no, fajnie wiedzieć, że tak. A jeśli chodzi o koszta, generalnie tak powiedzmy, tak pi razy oko na, gdzieś tak powiedzmy za dobę, czy, bo to właśnie, bo to jak, no, żeby tak mniej więcej wiedzieć. Bo szczerze mówiąc, akurat fajnie, że ta audycja jest, bo ja już tak się od paru gdzieś tam, nie wiem, tygodni, miesięcy siły, ja generalnie z myślami, żeby sobie tak wyjechać, w sumie ten język poćwiczyć i tak dalej, no tylko jakoś tak to właśnie. Nie bardzo
1: no to mniej. Myślę, że Saulgrup byłby dobrym wyborem dla ciebie, dlatego że tam faktycznie oni nawet mają taka jest tam knajpka w hotelu samym, gdzie można się spotykać z różnymi ludźmi, także fajnie, no. 120 euro na dobę, jakoś tak, jak ja byłam.
0: Aha. I generalnie to tam można, a można tam sobie generalnie, nie wiem, robią jakiś problem albo nie robią, jakby powiedzmy tak, nie wiem, ja sobie niewidomy na przykład jadę z dwójką czy trójką znajomych gdzieś tam widzących, też się razem integrujemy i tam coś razem robimy, czy?
1: Nie, no nie robią.
0: To
1: nie robią,
0: nie
1: to są zupełnie tam
0: tak
1: też
0: myślałem, żeby,
1: widzący goście.
0: Czy z rodzinką, czy z kimś tak sobie pojechać, nie? Ale żeby jednak mieć tą, że jednak w razie czego to ta pomoc będzie, nie?
1: A to nie, to w takim razie to lepiej do normalnego hotelu, bo po pierwsze znajdziesz szybciej nocleg, bo te hotele dla niewidomych są małe i mają obłożenie, są bardzo szybko rezerwowane. A po drugie, no jeżeli masz widzące osoby, z którymi jedziesz, no to jednak, no jednak chyba i taniej, i łatwiej, tak?
0: Aha, no dobra, to dzięki. Jeszcze jakbyście gdzieś jakieś tam, nie wiem, przykładowe grupki facebookowe mogli podać, jak tam macie w zanadrzu, albo mniej więcej jak tam.
2: Jak to się u mnie nazywa? Junge Blinde und Sehbehinderte? Coś takiego. Ja będę musiał zajrzeć na mojego Facebooka, bo jestem w dwóch. Ja jestem w dwóch takich dość licznych, gdzie tam się dość dużo dzieje.
0: To wiesz co, a podrzuciłbyś potem w komentarzach.
2: W komentarzu, dobra. W komentarzu postaram się podrzucić linki do różnych. Tak samo spróbuję znaleźć jakiś spis grupek WhatsAppowych przykładowy i list mailingowych.
0: Aha, no fajnie.
2: Dobra, to mogę zrobić.
0: Super. I gdzieś tam te nazwy hoteli, to też jeszcze będę... Jakbyś ty, Kasiu, tam mogła... W sumie potem w komentarzach. No. Dobra, no to dzięki serdeczne.
2: Nie ma sprawy, dzięki.
1: Nie
2: i
1: za to.
2: No, zostań z nami.
1: Dzięki za telefon.
2: Michale, swoją drogą, bo ty tutaj, kurczę, prawdopodobnie nie masz co specjalnie z nami robić. Czy coś przyszło do nas? Jakieś komentarze tekstowe w międzyczasie? O, Michał chwilowo gdzieś...
3: Na chwilę obecną nie.
2: A, no to... No właśnie, ten transport zahaczyliśmy, ja tylko szybko jeszcze uzupełnię a propos Austrii, że coś, co mnie naprawdę zaimponowało, to jest fakt, że po pierwsze Innsbruck poszedł w piloty, prawie jak czeskie, tylko że nie do transportu miejskiego, a do świateł. Jakby ten problem, który w Polsce często się coraz bardziej pojawia, że mieszkańcy miast narzekają na to, że te światła są za głośne, że w nocy piszczą i tak dalej. Został w Innsbrucku rozwiązany tak, że osoba niewidoma może ze związku uzyskać pilota i w momencie, kiedy znajduje się w pobliżu jakiegoś przejścia dla pieszych, naciska na przycisk i światła przez jakąś tam, nie wiem, minutę czy coś zaczynają dzwonić, więc możemy po pierwsze je zlokalizować, po drugie możemy po prostu przejść przez ulicę bezpiecznie i wiemy, co się dzieje na każdym etapie tego przejścia, czy jakiś kolor się zmienił, czy coś tam innego. Słupki na przejściach dla pieszych, i to jest też chyba niemiecki fenomen, po pierwsze wibrują, po drugie one mają ten taki trójkąt, jakby spód tego słupka, wyposażony jest w takie zagłębienie okrągłe, w którym jest trójkątny kształt, taki przycisk trójkąt, no, przycisk z trójkątem, taki trójkąt na kółeczku. I to wibruje, więc to dla osób niesłyszących jest, i niewidomych, i niesłyszących jest to super opcja. Natomiast druga rzecz, o czym mnie uświadomiła instruktorka orientacji, no to ten
1: A mnie szpicer, ty.
2: Tak, najbardziej wysunięty wierzchołek tego trójkąta kieruje się w tą stronę, w którą my powinniśmy przejść przez tą ulicę. Co więcej, jeżeli na środku tego trójkąta jest kropeczka, znaczy to, że jest wysepka po drugiej stronie. I to w Austrii też jest. Kolejna fajna rzecz, która jest w Innsbrucku, to jest niesamowite przeszkolenie kierowców komunikacji miejskiej. Oni wiedzą, i to za każdym razem działa, że jak jest wyznaczone miejsce, a jest takie, to można butami wyczuć takie gule, takie kuleczki na ziemi albo laską, to jest miejsce dedykowane osobom niewidomym, my tam mamy stać i czekać. Jak podjeżdża autobus albo tramwaj, drzwi się otwierają i kierowca automatycznie, nie dość, że widzi, że ja tam stoję, więc otworzy te drzwi, nawet gdyby normalnie ich nie otwarł, to tutaj otwiera drzwi i automatycznie mi mówi, że to jest linia taka, taka, w kierunku takim, a takim. Lobby wow. jest niesamowicie silne w Związku Niewidomych, jak chodzi o transport. Kiedy weszedł lockdown i była prośba, żeby wsiadać tylko drzwiami środkowymi i tylnymi, zdaje się, że przednie były zarezerwowane do wysiadania, żeby ci ludzie się za dużo nie spotykali, to Związek wywalczył wyjątek dla osób niewidomych, że osoby niewidome mogą wsiadać tymi przednimi drzwiami. Tak samo, jeżeli były jakieś planowane prace na jakiejś popularnej linii, na przykład na rynku, czy prace, czy jakieś święto, które powodowało, że to było gdzieś poblokowane i ten transport nie jeździł jak powinien, wszyscy członkowie związku dostawali maila z biuletynu, że taka będzie sytuacja. Więc bardzo fajnie zorganizowane. Nie wiem, jak tam Monachium pod tym kątem. Bezpiecznie jest się, w ogóle właśnie Innsbruck też, jeszcze tylko szybko się dodam, jest takim miastem, w którym ja, tu widzę Roberto, jest w poczekalni, my cię zaraz wpuścimy, więc zostań z nami, tylko tutaj jeszcze się o Monachium dopytamy. Jest miastem bardzo bezpiecznym i to Roberto będzie w stanie potwierdzić, pewnie też jak u mnie był, że to jest miasto, gdzie ja byłem w stanie osobę niewidomą oprowadzać po rynku. Oczywiście nie opowiem nic o atrakcjach, znaczy no mogę na tyle, na ile się wyuczyłem, ale jak ktoś lubi sobie pozwiedzać z GPS-em, włączyć GPS i posłuchać, koło czego idzie, a przy okazji powdychać trochę tą atmosferę, muzyków ulicznych, ludzi, którzy sobie gadają w różnych językach, jakieś zapachy tam, mydlarni, czegoś, jakiegoś knajpek, a potem znaleźć sobie fajne miejsce, żeby usiąść i zjeść lody, albo pochodzić bez celu na spacer, co naprawdę mi ratowało skórę w czasie lockdownu, to jest to fantastyczne miejsce. Bardzo bezpieczne miasto, ja tam byłem w stanie nawet chodzić bez GPS-a. Nie, że wiedziałem, gdzie jestem, ale nie interesowało mnie to nawet. Na cele takie terapeutyczne, spacerowe, byłem się w stanie po prostu przejść po ulicach i nie było żadnego problemu. Nie wiem, jak Monachium wygląda pod kątem takiego dostępności architektonicznej.
1: No w zasadzie jest bardzo dostępne metro. Jest dużo napisów brajlowskich na poręczach, na przykład od schodów, w którym kierunku te schody schodzą, wchodzą strzałki, które wskazują na przykład na najbliższy przystanek autobusowy. Są zapowiedzi. No z tymi zapowiedziami jest właśnie różnie, bo niby jest tak, że w przeciwieństwie do autobusów polskich w metrze zapowiedzi muszą być mówione przez człowieka, chociaż też zdarzają się automatyczne, ale są bardzo często są zawsze i wszędzie, dlatego właśnie, że są mówione przez maszynistę. Natomiast bardzo często jest tak, że mówi on cicho albo szybko, niedbale po prostu tak. Stacja, my z tego nic nie mamy, tak? Albo a jeszcze właśnie, no jeżeli jesteś gdzieś w jakimś wagonie, w którym ludzie głośno rozmawiają, nie ma szans, że tego usłyszeć. Z autobusami jest różnie, ale no najczęściej też, jeżeli widzą niewidomego, to te drzwi otwierają i no to zależy od kierowcy. Ogólnie ciężko to tak porównywać, bo tak naprawdę musiałabym żyć w jakimś mieście typu Warszawa, Kraków, dłużej sama, żeby móc to dokładnie porównać, ale no, nigdy jakby nie miałam jakiegoś takiego strachu większego przed poruszaniem się. Oczywiście wszystko zależy, jaką kto ma orientację przestrzenną, o ile się na co się odważy, tak.
2: Mhm, jasne.
1: Ale no, ogólnie najbezpieczniejszym środkiem myślę, że jest metro.
2: No, ja z Essen mogę tylko powiedzieć, że tam też było metro i każdy środek transportu, metro, tramwaj, autobus, miał jak najbardziej syntezą robione komunikaty, więc tam tego problemu nie było. Czasem tylko kierowca się odezwał, jak już sytuacja, która się wydarzyła, wykraczała poza zakres przewidziany w komunikatach syntetycznych. Ale to było bardzo, bardzo rzadko. Ja w tym momencie wpuszczam Roberta Lombina na antenę. Zobaczymy, czym Roberto się z nami podzieli. Ale mogą tu być ciekawe opinie. Cześć,
1: Halo?
2: Roberto.
1: Cześć.
3: Słychać mnie, tak?
2: Jak najbardziej.
1: Tak.
2: Co tam masz dla nas?
3: Cześć wam. W ogóle nie wiem, jak powinienem się przywitać z wami, bo to zaraz opowiem, jak to ze mną i z Niemcami jest. To jeszcze spróbuję coś... Słychać mnie nadal, mam nadzieję.
2: Tak, trochę przyszumiałeś wentylatorkiem, ale nie odbijasz się echem i chyba włączyłeś Original Sound, tak się
3: domyślam. Tak, zgadza się.
2: Brawo. No to teraz możesz mówić w super jakości.
3: Znaczy tak w ogóle, to...
2: Ty masz jakieś doświadczenie z Niemcami, takie bardziej osobiste?
3: Troszkę tak, chociaż z tym moim doświadczeniem to też jest dziwne, no bo ja najdłużej... Byłem w Niemczech akurat właśnie w czasie tego twardego lockdownu i dlatego jako niewidomy myślałem, że będzie dobrze, no bo nikt się, znaczy nie wiadomo było, tak, to był 2020 i 2021 rok. Ale najpierw bym chciał tylko powiedzieć o paru rzeczach, o które tutaj już zahaczyliście. Jakbyś mógł, Paweł, wspomnieć o infolinii w Szwajcarii, bo to jest przecież też obszar niemieckojęzyczny.
2: Tak, no ja się nie chciałem w to wgłębiać, bo to byłby taka ciekawostka wyrwana z kontekstu, a o Szwajcarii nie jestem w stanie, ale to jest też ciekawe, bo w Austrii też mamy coś podobnego, tylko że nagraną taśmę z konkretnymi jakimiś tam wydarzeniami najnowszymi i biuletynem. Natomiast chodzi o to, że w Szwajcarii jest tak zwany VoiceNet, czyli związkowa infolinia, na której każdy zakłada sobie konto i to jest taka trochę sieć społecznościowa. Z jednej strony jest to forum, taka trochę taki party line, na którym można nagrywać sobie posty na różne tematy, od technologii po życie codzienne, ale z drugiej strony jest tam multum bardzo ważnych informacji podanych w formie właśnie takiego menu wybieranego cyferkami, od programu telewizyjnego i rozkładu jazdy, czy metra, czy autobusów w różnych miastach, czy
4: do
2: program
4: tego jest
2: telewizyjny.
4: Bez konta też.
2: Tak, to nawet jak ktoś jest ciekaw, to możecie...
4: Z zagranicznego numeru.
2: Możecie zadzwonić na szwajcarski numer i wybrać sobie wersję niemiecką na przykład i posłuchać, jak pani za zamiłowaniem czyta wam ofertę Lidla szwajcarskiego, tak, gazetkę. I można przeskakiwać, co ciekawe, po sekcjach. Na przykład tam, nie wiem, 1, 3 jest poprzednia, następna i to skacze tam. Mięso, owoce, warzywa, słodycze.
4: Znaczy,
2: a przy
4: ofertę,
2: okazji...
4: ulotkę najnowszą,
2: no gazetkę,
4: promocję.
2: No gazetkę.
4: Tak, gazetkę.
2: Tak. No i tam można dużo takich rzeczy wysłuchać. Jakieś właśnie, jakie filmy z audiodeskrypcją w tym tygodniu polecą w telewizji. A co w radiu będzie się działo?
1: Fajny
2: a jakie,
1: pomysł.
2: A jakie tam będą awarie pociągów, planowane jakieś tam roboty. No i to wszystko jest w formie takiej infolinii. Ja nie wiem, ile osób młodych z tego korzysta, ale myślę, że dla starszego pokolenia i no w dawnych czasach, jakieś lata 90., 2000, no 2000, to był, a naprawdę musiał być hit.
4: No.
2: No. Co tam jeszcze?
4: Tak, to jest jedno. Druga sprawa, transport. I tutaj już dochodzę do tego, jak to ze mną jest, bo ja w Niemczech byłem oficjalnie przez rok, ale no, część tego czasu spędziłem w domu, bo wszystko było online. W Lipsku na stypendium na filologii łużyckiej, bo to są dwa języki małe słowiańskie. Aha! Dzięki! Dzięki! Teraz jest dobrze? Czy teraz jest dobrze?
2: O, teraz jest lepiej. Teraz zostań tak.
4: Okej, okay, no to bardzo, to dzięki. Dzięki bardzo, bo ja sobie stanąłem, po prostu.
2: Okej. Okay. Jak tam Lipsk pod kątem? Jak Lipsk wypada na tle Innsbrucka i Monachium i troszkę Essen?
4: Wiesz co, no nie mogę tego porównać. Myśmy też rozmawiali prywatnie.
2: Tak.
4: Ja ci powiem jedną rzecz i wam wszystkim, zawiodła mnie tutaj, rozczarowała mnie tutaj nawigacja Sing Assistant Move, którego tak normalnie to bardzo sobie chwalę. ale tutaj był problem taki, właśnie ciekawe, czy na przykład ty, Kasiu, będziesz mogła coś powiedzieć na ten temat, że na mapie OpenStreetMap jest tam dużo miejsc oznaczonych jako przejścia, ale one tak naprawdę tymi przejściami nie są. I to są takie przejścia umowne, że każdy tam, że widzący tam przechodzą, ale i mnie ta nawigacja też tam prowadziła, ale no ja nie przejdę tam, bo to jest jakaś główna ulica i no trudno przechodzić gdzieś, gdzie, no właśnie.
1: Też mam ten problem, znaczy w ogóle w Monachium Thing Assistant Move ma jakiś na tych swoich mapach taki problem, że właśnie bardzo często są jakieś punkty, które oznaczają restaurację, które na przykład już nie ma. Jakieś takie nieaktualne dane, albo zdarzy, właśnie, tak jak mówisz, przejścia, które nie mają przejść, nie są przejściami i tak dalej. Także ja muszę przyznać, że ja się w ogóle na wszystkie nawigacje poobrażałam już od dawna i wyznaję raczej tezę koniec języka za przewodnika, bo
4: jasne.
1: Mnie te jakby komunikaty w uszach bardziej stresują niż do czegoś prowadzą, a prawda jest taka, że jeżeli nie zna się drogi, to sam z pomocą nawigacji i tak pobłądzisz. No a jak znasz drogę, to nie potrzebujesz nawigacji. No ale to już jest temat o nawigacjach.
4: Tak, no to w Czechach i w Polsce mam z tym, bo ja z Czech jestem, z Pragi, no to mam lepsze doświadczenia z tym jednak niż właśnie w Niemczech. Znaczy, trudno powiedzieć, bo on mnie dobrze tam prowadził, tylko gdyby nie te przejścia.
2: Może kwestia, wiesz, jakichś nietypowych rodzajów nawierzchni, które powinny do czegoś należeć, wiesz, jaka jest struktura tagów w OpenStreetMap, tam naprawdę to jest przygotowane teoretycznie pod najmniej typowe rodzaje nawierzchni. Natomiast pytanie, na ile to jest używane i na ile to jest potem mapowane dobrze przez nawigację. Nie?
4: Tak, no i to też tworzą ludzie.
2: To też prawda.
4: No, dlatego na przykład te restauracje, które już mogą nie istnieć. Ale transport, no to jeszcze wspomnę, i to jest niestety tylko w kilku miastach, to jest w Lipsku, to jest bodajże w Düsseldorfie i w Kilonii. To się nazywa kiedyś Clever Shuttle, a teraz Flexi chyba się zmieniła nazwa, ostatnio dostałem od nich maila. I to są, w Lipsku jest też Free Now, czyli to właśnie były MyTaxi i jest to. Jest jeszcze Taxi Deutschland, ale z Taxi Deutschland nie korzystałem akurat.
2: I na czym polega to Flexi?
4: Albo Flexi to są właśnie samochody stricte elektryczne, tylko oni bardzo dbają o to, żeby to były samochody elektryczne. I to mogą być albo samochody, albo takie faktycznie no shuttles, czyli takie na więcej miejsc, tak? Że nie tylko dla tam, nie tylko kierowca,
2: taki
4: plus
2: transport
4: 3 osoby, albo 4.
2: Wahadłowy niby, nie? Że on jeździ w jedną i w drugą, tylko nie wiem, bo tak działa to, co my znamy.
4: Kojarzysz jako... moje w Hamburgu?
2: Tak, moja jest w Hamburgu i w Hanowerze i w ogóle zdaje się, że w innych miastach są podobne projekty. Chodzi o to, żeby, to jest wszystko pod kątem właśnie ochrony środowiska i chodzi o to, żeby nie dość, że jechać elektrycznym, to jest tak naprawdę coś jak Uber czy Freenow, tylko że jeździsz po pierwsze elektrykiem, a po drugie zbiera się jak najwięcej osób, żeby zredukować emisję, jakby żeby zamiast tego, że te 6 osób pojedzie 6 samochodami, to zbierasz te 6 osób w jeden i w ten sposób te koszty się łamią na jeszcze tańsze. I w ten sposób ty też płacisz tam troszeczkę mniej, nie wiem, tam po 2 euro, czy po ileś zależy, jak daleko chcesz jechać. I to jest rzeczywiście dość popularne. No my tak w Hamburgu ze znajomym jeździliśmy. I powiem wam, że no to zależy na kogo się trafi w takim samochodzie, bo na przykład my trafiliśmy na dziewczyny, które jechały na St. Pauli na Repeban. No i to jest bardzo ciekawe doświadczenie.
4: Na imprezę, tak?
2: Jak stwierdzają, że no to my zrobimy teraz party moja i teraz czy może pan puścić muzykę? No i kierowca stwierdził, że ja muszę zapytać tych panów, którzy się dosiedli, czy im to nie przeszkadza. No dziewczyny miały szczęście, bo nam to nie przeszkadzało, więc bardzo miłą rozmowę przeprowadziliśmy. W ogóle się okazało, że któraś tam była w Polsce, coś tam. Więc ja lubię tego typu, ale to jest nie dla każdego znowu, bo czasami po prostu chcesz pojechać do pracy, czy do lekarza, czy gdzieś i nie bardzo masz ochotę bawić całe towarzystwo, które jedzie w kompletnie inną stronę, w kompletnie innym celu. Mhm. Znaczy w stronę tą samą, no bo to się musi zgadzać, ale plus no, denerwujące jest dla osób niewidomych to, że w tego typu transporcie ty musisz szukać, gdzie oni ci staną, bo oni mogą... Oni podjeżdżają w konkretne miejsce, nie pod twoje drzwi.
3: To tutaj podjeżdżają pod twoje drzwi.
1: O!
3: Tutaj podjeżdżają pod twoje drzwi i w dodatku jeszcze jak ja byłem, nie wiem właśnie, bo nie próbowałem tego flexi, bo byłem ostatni raz tam latem. No tak, latem. Mhm. Teraz 2021. To nie wiem, czy to się nie zmieniło, ale właśnie tam były dwie opcje, że albo jedziesz ty indywidualnie, albo standardowo, czyli że właśnie jakby może przejazd być trochę dłuższy, ale za to no właśnie mniej tych emisji albo no tam czegokolwiek i może jeszcze kogoś ciekawego, nawet to tam było napisane, że może jeszcze kogoś ciekawego poznasz, chyba takie coś tam było, jak zachęcali do tego. No i też podpina się kartę i normalną, bo właśnie to trzeba powiedzieć, że te EC karty, one służą, o których wspominaliście, one służą tylko do płacenia na miejscu, ale nie do płacenia w internecie. Bo to są, dla tych, którzy się bardziej znają, to są karty Maestro i one nawet, one mają jakiś taki swój numer krótszy i na każdej takiej karcie jest napisany też numer rachunku, z którym ona jest powiązana. A przynajmniej taką, ja miałem tą EC kartę w Sparkasse Leipzig właśnie, jak byłem w Lipsku.
2: No tak. No,
3: i co tam jeszcze? No, swoją drogą to można było do Apple Pay, do Apple Pay już potem podpiąć i płacić nawet po jakimś czasie już w aplikacjach typu Lieferando do zamawiania jedzenia. Mm. A propos banku, to mogę jeszcze powiedzieć, że bardzo przyjemne doświadczenie miałem, że jak tam byłem, to nie musiałem chyba nawet czekać jakoś zbytnio, a jak później już zamykałem to konto, to mogłem normalnie wypłacić sobie, znaczy ja tam miałem jakieś 12 euro na nim, gdzie jak w Polsce robiłem coś podobnego jakiś czas temu, to tam musiałem czekać nie wiadomo co, a tutaj mi pan po prostu dał 6 dwueurowych monet, więc bardzo fajnie. No ale właśnie tak myślę, czy mogę powiedzieć o czymś jakby stricte związanym z życiem niewidomych, bo ja raczej tam byłem jako no właśnie, jako student z Czech, którego ciekawi ten język łużycki i tam miałem stypendium, to się nazywa Teil Studium, czyli muszę mieć status studenta i mogę tam pojechać jako na rok i jeszcze teoretycznie muszę studiować też u siebie, ale że ja tylko licencjat pisałem, no i wszystko było online, no to się dało to wszystko zrobić. W akademiku tam normalnie byłem, dostawałem stypendium na to niemieckie konto i ja na bankowość internetową w iPhone'ie narzekać nie mogłem. W Androidzie było tyle problem za moich czasów, jakkolwiek dziwnie to brzmi, 25 lat za moich czasów.
1: Sam jestem dziadkiem.
2: No też to dużo się nie zmieniło, jak tam byłeś jeszcze w latem właśnie zeszłego roku, więc...
3: No właśnie, no w każdym razie wychodzi na to, że ta aplikacja Sparkasse na Androidzie jest dostępna tylko z talkbackiem.
2: To jest duży problem.
3: I to nawet nie w sensie ja w tym momencie mam telefon Samsunga, który już ma tego samsungowego swojego talkbacka i to też nie zadziała. Zadziała tylko ten talkback ze sklepu Play. I nie zadziała ani samsungowy talkback, ani też nie zadziała komentarz.
2: I tu trzeba się upominać, bo na czym polega problem? Problem polega na tym, że banki się połapały w tym, o czym my tu dyskutujemy i mamy nadzieję, że za daleko nie wyjdzie, czyli że screen reader to tak naprawdę jest program, który potrafi czytać dane z ekranu. To oznacza, że potrafi czytać dane z ekranu, czyli dane
3: problem
2: wrażliwe też.
3: Problem bezpieczeństwa tak naprawdę.
2: Więc jak zapewnić w takiej sytuacji bezpieczeństwo? Jak to jest iPhone, gdzie jest tylko jeden monopolistyczny voice-over, który jest dany przez Apple'a i jest pobłogosławiony przez Apple'a, nie ma problemu, bo to jest integralna część systemu i nie ma opcji, żeby coś wyciekło. Jak to jest Android, gdzie my możemy zainstalować screen reader, ale możemy też zainstalować Trojana, który działa jak screen reader, bo czemu nie, to tutaj banki już trochę mają... na rezerwie to i trochę tak to traktują, że talkback dobrze, ale cokolwiek innego, nawet jak to jest pochodna talkbacka, już nie, bo pakiet się inaczej nazywa. I taki problem jest nie tylko w niemieckiej Sparkasse, taki problem jest w luksemburskim LuxTrust, taki problem jest z tego, co czytałem w słowackim mBanku, gdzie w słowackim mBanku oni nawet nie dopuścili, z tego co czytałem, talkbacka bo stwierdzili, że to jest zbyt niebezpieczne. W Lukstraście wiem, że znajomy wywalczył w Luksemburgu to, żeby Samsungowy talkback wszedł.
3: Znaczy, Paweł, ja myślę, że kwestia jest dużo prostsza, bo to jakby, okej, to tak, to jest prawda, o czym ty mówisz, ale to można podsumować bardzo krótko. Screen reader może jakoś tam ingerować, no bo właśnie w bezpieczeństwo, bo może czytać z ekranu. My wiemy, że ten screen reader jest, że to się nazywa talkback, więc dopuszczamy to jedno, a niczym innym tak naprawdę nie wiemy. Ja myślę, że gdyby oni wiedzieli, to...
2: Dokładnie.
3: Ja zawsze wierzę w ludzi, nie? Więc...
2: Dlatego mówię, jak z Luxterastem, po prostu trzeba do nich napisać, że jest też Samsungowy talkback, a komentary bym...
3: Tak.
2: No nie wiem, no też można by spróbować. Aczkolwiek potem jest cała batalia.
1: Ale tu jest to bezpieczeństwo dużo mniejsze, tak?
3: Tak, no ja do nich raz pisałem i oni mi tylko powiedzieli, że proszę jakby mieć cierpliwość i może się zajmiemy tym, ale a jak nie, znaczy w ciągu 8 tygodni, jeśli nie, to proszę się do nas odezwać, ja już potem, mnie tam nie było chyba, czy co.
2: No tak.
3: Ale nie wiem, mogę spróbować pobrać aplikację znowu i sprawdzić. No w każdym razie na iPhone'ie na pewno to działa, a że większość Niemców niewidomych i tak ma iPhony, to ale
2: to
3: widzących
2: prawda.
3: Też, to trzeba powiedzieć. Przecież ja jak byłem tam, to wśród tych studentów łużyckich, większość, z którymi ja to sprawdzałem nawet na grupie WhatsAppowej ich, specjalnie sobie te numery, które miałem zapisane, to 90% działało mi iMessage, oczywiście.
2: O Boże, no dobra.
3: Więc,
2: tak,
3: więc oni,
2: można.
3: Oni iPhony też mają w większości, nawet widzący. I mogę też powiedzieć, taka różnica pomiędzy naszymi krajami a Niemcami, że tam się przyjęły wiadomości głosowe, że widzący
2: to prawda.
3: Sobie nagrywają.
2: My wczoraj o tym mówiliśmy a propos 30-minutowych wiadomości na Messengerze, które wchodzą, że gastronomia ponoć bardzo często tego używa, w sensie ludzie, którzy pracują fizycznie, bardzo dużo mają większą potrzebę, ale na zachodzie to jest całkiem normalne, że ludzie wysyłają sobie głosówki.
3: Krótkie, tak? W miarę krótkie.
2: Miałem widzącą koleżankę Niemkę, która wysyłała mi po 30 minut, ale to była chyba cecha osobnicza.
3: Okej.
2: Ona miała potrzebę się wygadać, ale miałem taką znajomą.
3: Jeszcze co do banków i do płatności, to muszę powiedzieć, że też mnie troszkę zawiodło to, o to pewnie pamiętasz, o co cię Paweł pytałem przed wyjazdem do Lipska, jak się wystraszyłem, tak. Jak to jest z płatnością. No tam się, jak to się, bo po łużycku to jest pocierzenka, to jest Lastschrift.
2: To jest polecenie zapłaty chyba, tak?
3: Tak, ale takie, które ustawia bank. Czyli ty dostajesz umowę od akademika, właśnie nie bank, przepraszam, tylko ta druga strona.
1: Dokładnie, wiele rzeczy tak działa.
3: Tak, ty dostajesz umowę od akademika, wpisujesz im tam numer konta, albo no tam od jakiejkolwiek drugiej strony, tak? Nawet w tej aplikacji Flexi można sobie to ustawić, albo w Leipzig.
2: To jest jedyny sposób, by the way, do ładowania chyba internetowego karty z SIM do telefonu. Przynajmniej w Aldi Toku widziałem.
3: Czekaj, to wiesz, że masz rację?
2: Nie?
3: Tak.
2: Nie?
3: Tak.
1: Nie.
3: Niestety
1: nie?
3: Tak.
2: Okej, okay.
1: Nie,
2: dobra.
1: Możesz po pierwsze... Możesz już teraz na Amazonie kupić, tylko musisz mieć podpiętą kartę kredytową do Amazonu. Możesz sobie kupić normalny taki... Jezus, jak się to nazywa?
3: No, karteczkę z kodem?
1: Tak, taką karteczkę z kuponem, no tak, wirtualną.
3: A wirtualną?
1: Możesz ją... A, to jest od niedawna weszło. Możesz ją sobie kupić i dostajesz ją normalnie na maila. I masz kod. Albo SMS-em na jakiś inny telefon sobie możesz ją, że tak powiem, sprezentować. Z tym, że nie możesz za nią zapłacić. Ja mam ten problem, na przykład, że właśnie ja mam podpięty do Amazonu Lastschrift i właśnie no nie mogłam sobie kupić takiej karty, żeby podpiąć kartę kredytową do Amazonu, to trzeba znać numer karty i ten numer na odwrocie i tak dalej.
3: Nie, no to akurat jest do tego... zawsze tak jest.
1: No ale do tego potrzeba oka i ciężko jest samemu to zrobić, tak?
3: No nie, no samemu bez oka to rzeczywiście.
1: No więc właśnie, więc jakby tak. Poza tym, no możesz oczywiście sobie taki też kupon kupić i tak doładować, a możesz też, jeżeli właśnie masz już ten mailowy kod, to możesz za pomocą takiego... bodajże... Znaczy jest jakaś taka kombinacja. Gwiazdka, numer, hasz, i ten numer do doładowania, który wprowadzasz na telefonie i klikasz przycisk łączenia, wtedy to konto się doładowuje, a możesz też na infolinii Alitoka też ten kod podać. Także możliwości jest wiele.
4: Natomiast wracając, no mnie to o tyle zdziwiło, że no u nas nie ma, jakby, jeśli już takie coś ustawiasz to w banku i ja najpierw chciałem to podpiąć do czeskiego konta, ale walutowego w euro i tam był potem problem, bo oni zmieniali numer tej umowy, tego last shift mandat, no potem już miałem niemieckie konto, to mogłem to zmienić, ale znowu trzeba było umowę wysłać.
1: Z tego co
4: wysłać.
1: Ja wiem, to działa tylko na niemieckich kontach.
4: No właśnie, zaraz dojdę do kolejnej fajnej rzeczy i to Paweł, myślę, też będziemy mogli obaj polecić to, ale no, w każdym razie to jest to polecenie zapłaty takie, ale ustawiane jak gdyby przez drugą stronę i ja nawet nie mogę w tej chwili prenumerować sobie łużyckiej gazety, a na przykład bym chciał, ale mogę zapłacić albo... No właśnie, teraz już nie pamiętam. Czy na pewno nie można zapłacić kartą? Jeśli chcę płacić przez konto bankowe, to muszą oni mi wysłać papierową umowę, którą ja muszę podpisać i odesłać z powrotem. I to jest, jak to się mówi...
1: To jest w ogóle niemiecka zmora.
4: Tak, znaczy o co chodzi? Bo jest jakby paradoksalnie, przez to, że Niemcy, zwłaszcza zachodnie, były technologicznie dużo dalej niż my przez jakiś czas, to później oni po prostu zostawili sobie niektóre rzeczy, które były już sprawdzone u nich i oni po prostu nie mają takiej potrzeby. No przez to na przykład w Polsce w tej chwili się płaci kartą jeszcze nawet częściej niż u nas w Czechach, jest jeszcze więcej miejsc, bo u nas i u was to po prostu weszło później niż u nich. I to jest ten powód. Więc to jest taki paradoks, że niby Zachód, a właśnie przez, albo też z tego co wiem, to tam internet mobilny, czy tam nie wszyscy chyba mieli jeszcze nie tak dawno temu dostęp do LTE, no i takie różne rzeczy. Natomiast wspominaliście o Bliku, a kojarzycie QuidPay? Bo mi się wydaje, że to jest jakiś taki bardzo podobny system. Jak miałem aplikację Sparkasse, to też mogłem podpiąć sobie numer telefonu do tego i miałem normalnie listę kontaktów, tam byli praktycznie wszyscy moi znajomi z Niemiec i że niby mogę przesyłać sobie z nimi kasę na numer telefonu, więc to chyba nie
1: tak, tylko,
4: tak
1: że to
4: jest.
1: Są, tak jak mówiliśmy, to są rzeczy, które tak naprawdę dopiero teraz w czasie pandemii troszeczkę wchodzą, natomiast sami Niemcy nie mają zaufania do tego typu metod płatności.
4: No a o czym chciałem wspomnieć, że gdybyście chcieli mieć niemieckie konto w pełni legalnie, podkreślam, bankowe, to możecie sobie otworzyć na przykład tutaj, Maciek, jak jeszcze słuchasz, N26.
2: Tak, to prawda. Mam N26 i to jest jeden z bardziej dostępnych, nawet przynajmniej na stronie internetowej banków, jaki widziałem. Fakt, że tam jest bardzo mało opcji i tam niewiele się robi, ale można i to rzeczywiście z Polski można też założyć. I ma się wtedy też chyba niemiecki IBAN w ogóle.
4: Tak, i tam działają te właśnie polecenia zapłaty, jakby było to potrzebne. No właśnie, no, na przykład jest aplikacja Leipzig Move do kupowania biletów w Lipsku, no to tam też możemy to podpiąć i wtedy nam ściąga, można tak zrobić, nie trzeba, ale można tak zrobić, że nam ściąga w ten sposób, pobiera te opłaty z konta bankowego. No więc to jest to. No i jednak większość rzeczy to apka w tym N26, tak myślę.
2: No tak, to jest taki kolejny fintech trochę.
4: Rejestracja jest w pełni dostępna, tam dzwoni do nas, albo my się łączymy z kimś tam, tak jak na Be My Eyesie i on nas pyta,
2: w Niemczech. Przepraszam, że ci cały czas przerywam, ale zatem przychodzą na bieżąco rzeczy. Ja, jako że to robiłem na chyba polski numer w ogóle, tak, na polski numer i przyszło mi na polski adres, to do dziś pamiętam, że w pracy prosiłem, żeby mi pomogli moje koleżeństwo zrobić selfiaka do weryfikacji
4: mojej
2: tożsamości. To jest chyba typowo niemiecki wynalazek właśnie, wideo weryfikacje różne, które są, nie wiem, czy są prawnie wymagane, czy nie, ale tak? O.
1: Jest prawnie
2: chyba
1: wymagane,
2: nawet jak rejestrujesz numer telefonu, tak?
4: Tak.
1: W Alitoku musiałam.
4: Tam jest osobna aplikacja do tego. Tak. No i tak. Co jeszcze mi się przypomina? Jak byliśmy, Paweł, we Frankfurcie nad Menem, na tym obozie takim, na tym wyjeździe tam dla młodych
2: Pamiętam.
4: Niewidomych.
2: Tak.
4: To jak wracaliśmy potem już z moją czeską grupą, jechaliśmy na lotnisko pociągiem i zresztą jak jechaliśmy tamto też, to no jedna z uczestniczek była na wózku i był w pociągu taki przycisk. Nie wiem, na ile to jest w sumie, teraz tak uświadamiam, na ile to interesuje nas niewidomych, ale jak się to wcisnęło raz, oni no mówili, no to niebieski przycisk, die blaue Taste, to się odzywał.

0: fantastyczne
1: A
0: rzeczy
1: jak
0: tam.
1: jest go łatwo znaleźć z okolicy?
2: No, tego ci nie powiem, bo to robi osoba widząca, niestety. No, ale dobrze, że to jest. I myślę, że gdyby zapytać kogoś, no to też pomoże. A swoją drogą jeszcze, bo też korzystałem z tej asysty DB akurat. O misji nie wiedziałem, ale z DB, tego Mobility Service, bo to tak się nazywa, korzystałem. I ja akurat jechałem z Chocieburza Kotbus właśnie do Lipska z przesiadką w takiej małej miejscowości Pristewitz. I tam nie ma w ogóle nikogo na dworcu. To jest jakiś taki nowy w miarę, ale jednak przystanek tylko. No i zadzwoniła do mnie pani. Znaczy akurat miałem zajęcia, więc mi się nawet nagrała na pocztę głosową. Potem ja oddzwoniłem, ale już to nagranie było w miarę długie, już tam mi powiedziała, co trzeba. Proszę pana, bo tutaj nie ma, tam gdzie pan się przesiada, nie ma tam personelu, w ogóle nie ma nikogo. I ja bym chciała panu o tym powiedzieć, że w pociągach będą o panu wiedzieć, ale tam, no to trzeba, to proszę poprosić kogoś o przeprowadzenie, bo to jest po przeciwnej stronie, jak gdyby na przeciwnym peronie. I nie było problemu, ale możliwe, że to jest kwestia szczęścia, bo akurat ktoś też się przesiadał, bo tam był jakiś remont na trasie i przez to musiałem się przesiadać jakoś troszkę alternatywnie. Ale dobrze, że zadzwonili do mnie i powiedzieli mi o tym. Że oni
1: z jednej strony dobrze, no z drugiej no jednak jesteś już w podróży i siedzisz, tak?
2: Nie, to było parę dni przed.
1: Aha, okej. Okay,
2: no bo ja to zamówiłem chyba tydzień przed, czyli taki tydzień wcześniej, jakoś takim wyprzedzeniem, bo wiedziałem, że będę jechał. Ale no, gdybyśmy musieli taką sytuację ogarniać na szybko, to byłby problem.
1: Mm-hmm.
2: To jest jasne. No a potem jeszcze jak jechałem raz tam do Niemiec, to też sobie zamówiłem tę asystę. Nawet z przesiadką chyba 5-minutową w Dreźnie na pociąg do Pragi. I szczęście moje było takie, że ten pociąg się opóźnił. więc nawet nie trzeba było się spieszyć. No, więc tak... No i jeszcze tak myślę o tym, co by tu powiedzieć jako z perspektywy osoby niewidomej. W sklepach pomagali zawsze i generalnie w Lipsku wiem tylko o jednym miejscu, gdzie wymagali tej EC karty, gdzie nie można było płacić normalną, zwykłą Wizą czy Mastercardem, ja płaciłem akurat Apple Payem, tylko właśnie tą EC kartą i to był jakiś taki sklep z pocztówkami i kubkami, z takimi turystycznymi rzeczami,
0: pamiątkami, które się
2: chodzi. Taki mały w miarę sklep z pamiątkami. No i znowu raz w taksówce chciałem zapłacić EC kartą z Apple Paya i mi jej nie przyjęło, więc w tej chwili jest naprawdę bałagan. Właśnie w sklepach zawsze mi pomagali. Jeśli chodzi o ten Braille, to wy wspominacie o tych skrótach, ale to faktycznie w Niemczech są rozpowszechnione jeszcze też te skróty takie, że tam powiedzmy EN to jest C i tak dalej, te skróty drugiego stopnia? Bo ja się z tym nie spotkałem jako w praktyce tak na jakichś tam napisach. Tam jeśli już to były tylko te, bo myślę, że mogę tu o tym mówić, bo też ostatnio Maciek tutaj do Tyflo Przeglądu jak dzwonił, to mówiliście o tym, że tam parę dwuznaków, tam ST, EI i tak dalej, że to ma swój znak, ale poza tym?
1: To znaczy tak, są jakby tam są dwojakie skróty. Tak naprawdę jest tak, że nawet jeżeli jest używany normalny Braille, to jest parę rzeczy, które tak. I tak się spracają.
2: To czyli są te dwuznaki,
1: na przykład
2: tak.
1: Właśnie te dyftongi,
2: tak,
1: chociażby.
2: Tak, tak.
1: Dokładnie, a oprócz tego na porządku dziennym są skróty, czyli nie wiem, jakieś słowo dłuższe zapisuje się trzema literami.
2: Mm-hmm.
1: Wiem, że u nas ja się kiedyś miałam wątpliwą przyjemność z polskimi skrótami takimi zapoznać i wiem, że na przykład AO to było albo. C, no to, co i tak dalej.
2: No to w angielskim to jest też takie.
1: Tak, ja.
2: To jest zwykły Braille działa.
1: Ja z tego względu, że miałam właśnie takie doświadczenia niefajne z tymi skrótami i nie bardzo wiedziałam po co to jest, to jakby nauka polskich skrótów porzuciłam I w ogóle byłam zdania, że po co tu

0: komu, natomiast
1: no nie używa się
0: naprawdę,
1: tego.
0: naprawdę nie, ale widzisz, naprawdę zaimponował mnie znajomy niemiecki, który pisał swoje własne opowiadania. I ja do niego mówię, no a możesz mi coś tak w skrócie opowiedzieć, streścić? Mhm. Nie, to nie, to ja ci przeczytam. I on po prostu super płynnie z intonacją, z interpretacją przeczytał mi ten swój tekst i ja mówię, kurczę, człowieku, jak ty to robisz, bo w ogóle nikt by się nie myślał o tym, że czytasz Braille'em. No bo ja mam skrótami je napisane. Nie? No i no rzeczywiście, no jeżeli jesteś w stanie jednym palcem ogarnąć to słowo, no to no ma to sens. Także ja faktycznie ma to sens, poza tym no jest to oszczędność papieru, tak? Na przykład takie wszystkie regulaminy tych hoteli dla niewidomych na przykład.
1: Aha.
0: Masz jednak napisane skrótami. Nuty w kościele, o, to jest... Na przykład są msze, akurat jest w Monachium coś takiego jak protestanckie, takie trochę odpowiednik duszpasterstwa niewidomych i niedowidzących. Jeżeli właśnie duszpasterstwo prowadzi msze, no to możesz sobie zażyczyć właśnie teksty piosenek, pieśni w Braille'u właśnie. No i one są wtedy skrótami napisane.
1: No, mogę powiedzieć tylko tyle, że możliwe, że nadchodzą dla nas lepsze czasy, bo jakiś czas temu pisałem, tam trzeba taką pracę napisać na tym stypendium, to pisałem propozycję Braille'a właśnie dla języków łużyckich i tam mieliśmy w ogóle ciekawą dyskusję potem z tymi ludźmi z uniwersytetu i w nawiązaniu do tego koleżanka nasza z Hamburga, Magda, możliwe, że słucha, bo ona wie o tym podcaście generalnie, on się tam zajmuje, tam niewidomymi, uczy w szkole specjalnej, no to mówiła mi, że jest, że są takie badania, które się nazywają Zubra, czyli Zukunft, czyli przyszłość Braille'a. No i tam ponoć wynik był taki, że młodzi ludzie używają już raczej tego pełnego Braille'a z dyftongami, a starsi ludzie, jeśli już to używają tych skrótów, więc możliwe, że...
0: No to że... może się coś z tej zmieni, bo no moim zdaniem te skróty mają jedną podstawową wadę. No jeżeli się pisze, dlatego ja właśnie zaniechałam tego uczenia się, że no jednak jeżeli... Bo u mnie w liceum był taki etap, że zastanawiałam się, jak tam szybciej sobie notować, no i tam ktoś wpadł na to, a może się uczyć skrótów. No ja szybko doszłam do wniosku, że bez sensu jeszcze, a już w ogóle bez sensu przy nauce języka obcego, że no w ogóle się zaniedbuje ortografię wtedy.
1: To znaczy nie, bo to są skróty ortograficzne najczęściej, to są skróty, które jakoś tam właśnie odzwierciedlają to, ale no masz rację, ucząc się języka obcego, no to nie, to jest problem.
0: No,
1: oczywiście,
0: dokładnie.
1: Że tak. No, więc... I swoją drogą właśnie na tym uniwersytecie, tam jak przedstawiałem tą pracę, to jeden pan profesor zarzucił mi, że dlaczego ja chcę, ale on się nie zda, to też właśnie jest niestety, jak to jest z wiedzą innych o niewidomych, że on ma niewidomego kolegę, który Braille'a unika, generalnie to nie chciał się nigdy uczyć, niewidomy od urodzenia podkreślam, ale nie chciał się nigdy uczyć i że dlaczego w Braille'u uwzględniać ortografię, skoro teraz technika może nam pomagać, a tak w ogóle to przecież teraz już i to pewnie potwierdzicie mi. I to jest akurat prawda, że w Niemczech jakoś tak mniej formalnie się pisze niektóre rzeczy. Teraz już nawet na przykład nikt na nas nie popatrzy krzywo, jak zamiast mit freundlichen Grüßen, czyli ten taki pozdrawiam, tak, serdecznie, czy coś takiego, na końcu listu się pisze, to napiszemy tylko MFG jako skrót.
0: Oczywiście, że jest to forma jak najbardziej poprawna.
1: I nawet formalnie w jakichś listach takich bardziej oficjalnych, tak? No,
0: tak, to
1: ale,
0: się stosuje.
1: No, ale to trochę nie o to chodzi. Jakby Braille, no, ale... jego zdaniem, nie powinien być powiązany z pisownią.
0: Ale to
1: no,
0: troszeczkę
1: no
0: jest
1: nie.
0: Tak, jakbyś to troszeczkę jest tak, jakbyś argumentował, że na przykład możesz też napisać NP i co się pisze, przecież też oficjalnie możesz tak napisać, tak? Ale no to nie jest jakby, no nie, nie,
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: Na każde słowo tak.
1: No, nie, no właśnie,
0: nie,
1: no nie podoba mi, też mi się to nie spodobało w ogóle, ale no właśnie, taka propozycja tam była i tak ogólnie to ludzie byli, no generalnie oni tam niewiele wiedzieli tak o niewidomych, że jak pisałem Braille'em albo cokolwiek, no też byli zachwyceni na telefonie, jak pisałem Braille'em. I że potem to przekształcało na normalne literki. Mówiliście o tej otwartości bądź zamkniętości, tam część ludzi miałem wrażenie, że raczej się trzymała swojego, głównie użyte są górne, dolne, to już bym wchodził w szczegóły, ale generalnie jedna ta część była właśnie taka bardziej otwarta, a druga część taka bardziej, no dobrze, jakby znasz język i wszystko, ale nie udało mi się z nikim z nich utrzymać poza jedną panią takiego stałego kontaktu, a miałem nadzieję, że się uda. No.
0: Nie, bo generalnie Niemcy myślę, że mają generalnie to do siebie, że są zamknięci. Bawarczycy zresztą też mają, to jest takie trochę, taka trochę, no ludzie gór generalnie tak mają, że są zamknięci, ale w końcu jak się już otworzą, to na amen. Także...
1: To podobnie jak tu w Czechach chyba. A ostatnia rzecz, bo ja wiem, że tu wchodzę w różne szczegóły, ale wspominaliście o tym WhatsAppie. Powiem wam, dziwi mnie bardzo, jak to jest, że nawet wśród widzących w Niemczech właśnie dużo bardziej popularny jest WhatsApp niż Facebook i Messenger. WhatsApp, gdzie jest widoczny numer telefonu i że tak naprawdę to w Niemczech numer telefonu wcale nie jest taką... Jakby nie jest aż tak prywatny, jak powiedzmy w Polsce albo w Czechach, gdzie u nas to nie jest tak, że się od razu z kimś... Możesz, ale nie musisz się wymienić numerem telefonu, jak nie chcesz. A w Niemczech jest tak, że no jest się w tych grupach WhatsAppowych, przez co niektórzy ludzie na przykład już sobie kupują drugą kartę w tym celu, albo na przykład tylko z numeru służbowego są na WhatsAppie, bo mają doświadczenia potem takie, że do nich dzwoni ktoś, kogo oni kompletnie nie znają. I dzwoni normalnie na prywatny telefon, czego oni sobie nie życzą, ale no niewiele myśląc są na tym WhatsAppie, tak? No i to jest...
2: Teraz to się trochę zmienia, odkąd WhatsApp zauważyłem, odkąd przynajmniej w tych kręgach, gdzie ja się obracam, może to jest kwestia specyfiki tych kręgów, ale też trochę to wymusza polityka korporacyjna wielu firm, że przynajmniej w Austrii, że odkąd WhatsApp ogłosił te swoje legendarne zmiany w polityce prywatności, które wzbudziły tyle kontrowersji, to dużo ludzi poszło w Signala. Co wbrew pozorom nie zmienia wiele, jeżeli o ten temat chodzi.
1: No.
2: Tak, pokazujesz numer telefonu.
1: Albo w Telegrama, tak.
2: Aczkolwiek Telegram w Niemczech to teraz jest trochę... No nie ma najlepszego chyba...
1: Tak, bo tam są jakieś rzeczy związane z protestami tymi antycovidowymi, tak?
2: Też i takie te ekstremalnie prawicowe. I tam gdyby nie to, że Telegram się ogarnął i zaczął banować te grupki, to tam było zagrożenie, że Niemcy zablokują Telegram.
1: Tak, bo są strony internetowe, które u nas... Nie wiem, strony głównie z nielegalną treścią i to w ogóle Niemcy to z tego co wiem dużo bardziej kontrolują niż my Czesi albo Polacy, jak to jest, jakby co pobierasz i tak dalej, że tam ponoć można dość szybko niestety do tego dotrzeć i przez to na przykład, nie wiem jak jest z polskim chomikiem, ale jest taka czeska podobna strona, która ma też polski jakby odpowiednik, to są te same dane z polskim interfejsem, to się chyba zachowaj.to i tam jest to w Niemczech blokowane. Po prostu nie otworzysz tej strony. Nie otworzysz i już. No, więc tak.
0: Jeszcze a propos tego numeru telefonu, że no, mi się wydaje, że to też jest trochę tak, że właśnie w Polsce jest tak, że jak już masz jakiś numer telefonu, no to generalnie jak już się wymienisz, no to wiadomo, możesz do kogoś zadzwonić. Natomiast no ja też na różnych grupach WhatsAppowych niemieckich byłam i nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby prywatnie do mnie zadzwonić, tylko dlatego, że jestem na grupie i że można.
1: A to ja to mówię na podstawie doświadczenia znajomej, która tak miała.
0: Okay.
1: Że właśnie ktoś do niej dzwonił. Nie, znaczy użyczanki. Że ktoś do niej właśnie dzwonił. Tam to też to środowisko jest malutkie, ale nadal. No a no jeszcze mi się teraz przypomniało, nie wiem Paweł, czy no właśnie, czy to tu wniesie, ale przypomniała mi się nasza wycieczka do Bawarii wspólna, do Cham, I w nawiązaniu do tego to, że w Niemczech, nawet jak znamy ten niemiecki, to nie zawsze możemy się dogadać, bo są rejony, gdzie ten akcent, albo w Austrii tam jeszcze bardziej, jest tak mocny i ludzie się tego trzymają.
0: A to jest w ogóle bardzo złożona i no, bardzo tak. fajna rzecz, ale naprawdę na osobną.
1: Na osobną audycję. Mogę powiedzieć to wszystkim, że to nie do końca tak jest. To a ja się już przyzwyczaiłem do na przykład tego saksońskiego akcentu w Lipsku, ale musiałem troszeczkę się wsłuchiwać, jakby zajęło mi to trochę, nie? A potem już sobie rozmawiałem normalnie z kierowcami, na przykład w tym szatlu, w tych takich taksówkach niby elektrycznych, ale troszeczkę mi to zajęło, nie ukrywam. Więc to jest
0: to nawet nie jest
1: dużo
0: kwestia akcentu.
1: W Polsce, na przykład, albo...
0: To nawet nie jest kwestia akcentu, bo to są w niektórych wypadkach zupełnie dwa odrębne języki.
1: Tak, tak.
0: Co mi się na przykład bardzo podoba, że te właśnie mniejsze kultury regionalne, właśnie pielęgnacja dialektów, jest to w Niemczech pielęgnowane.
1: Tak, to fakt, to fakt. Dobrze, no to, tak. to tyle mogę powiedzieć. Chyba już nie będę wam wreszcie przeszkadzał.
2: Dzięki wielkie za telefon i za podzielenie się wrażeniami. W ogóle fajnie, że dzwonicie i że macie jakieś doświadczenia z Niemcami. To jest też niesamowite, ile osób się znajduje nagle, które coś mają do powiedzenia.
1: No to miłego wieczoru jeszcze
2: i jasne.
1: Do usłyszenia.
2: Dzięki. Tobie również. No właśnie, taką pigułę informacyjną już tu zbudowaliśmy. Ja bym się już zbliżał ku końcowi powoli. Kasiu, czy jest jeszcze jakiś obszar życia albo kwestia, którą chciałabyś poruszyć a propos Niemiec?
0: No nie. Znaczy nic mi teraz na szybko już nie przychodzi do głowy.
2: Okay.
0: W zasadzie rozmawialiśmy. No jakby to, ale to o tym napomknęliśmy, że właśnie ludzie no jakby ta troszkę niechęć do techniki. Właśnie, no jakiś może jeszcze to poruszmy. Czy ty tak. Też się w kwestii stereotypów, na przykład takich, że porządek niemiecki, dokładność i tego typu rzeczy, czy ty masz jakieś obserwacje? Bo na przykład ja mam wrażenie, że...
2: Niemcy nie przejdą się na czerwonym świetle.
0: Tak, właśnie. Chociażby to. A z
2: na
0: kolei
2: przykład.
0: Co
2: i to
0: dla...
2: jest autentycznie coś, co... Mm-hmm. Tak.
0: I to niezależnie od tego, ile jest ludzi, co, jakby, no, jakie są inne warunki, nie ma opcji. I koniec. Co mnie na przykład zaskoczyło, to że faktycznie ta punktualność z porządkiem jako takim bywa różnie, ale jeżeli chodzi o punktualność, to ludzie na przykład tutaj trzymają się bardzo terminów telefonicznych. Że jeżeli ktoś
2: obiecał zadzwonić
0: nawet tak,
2: o konkretnej,
0: tak,
2: tak,
0: godzinie, o konkretnej godzinie, to dzwoni o konkretnej godzinie. I nie ma tak, że nie wiem, to zadzwonię za 2 godziny, bo teraz nie mogę. I wiadomo, no, mam zadzwonić, to zadzwonię. Tak. Zresztą w ogóle... jak ciebie zmieniły, czy jakoś w ogóle właśnie wizyta w Austrii, czy ten Erasmus w Niemczech, tak mentalnie?
2: Mentalnie. To znaczy, tu muszę przyznać, ja jestem miłośnikiem czarnego humoru. Lubię go w różnej postaci, przy czym wiem, że to jest kontrowersyjna kwestia i to są rzeczy, które warto trzymać dla znajomych, których dobrze znamy. I dopóki nie zacząłem się obracać w środowisku niemieckim, ale nie tylko osób niewidomych, to ja myślałem, że to poczucie humoru jest bardzo podobne w Polsce i w Niemczech. Po czym okazało się, że trochę przez jakby inne ukierunkowanie polityczne, a trochę przez zaszłości też i to, no nie ukrywajmy, II wojnę światową i to, co to wywołało, jest wiele tematów i wiele rzeczy, które nawet w żartach po prostu już nie uchodzą, które no, skreślają człowieka wręcz społecznie w Niemczech. I na wiele sobie nie można pozwolić tak no, na pewne, nawet żarty, czy uszczypliwości, czy coś w tę stronę, jest to, nie jest to mile widziane. jest pewne takie właśnie zachowania, nawet gdzieś tam w mediach, jest to od razu gdzieś ukrócane. I tutaj też zauważyłem, że właśnie tak zwracać uwagę na słowa, uważać, zwłaszcza jak mówię, ktoś lubi niewybredne żarty, to uważać z kim się nimi człowiek dzieli i mieć taki zaufany krąg znajomych, ale raczej się tego trzymać na przykład.
0: To też jest prawda. No to jest w ogóle bardzo śliski temat, bo niemieckie poczucie humoru w ogóle bardzo, bardzo, bardzo opiera się na grze słów, a jednocześnie, tak jak mówisz, no są pewne tematy tabu, no właśnie chociażby wojna, jakieś tam żarty o Żydach, pamiętam kiedyś mój brat tak zażartował, akurat tak się składa, że mój Michał też ma taki dość rozbudowany czarny humor i dystans. I zdarzyło się tak, że ja opowiadałam mojemu bratu, że u nas nie można, nie ma kuchenek gazowych, tylko elektryczne. I mój brat zażartował, no bo pewnie cały gaz już dla Żydów wyeksponowali. Opowiadałam to Michałowi, on się z tego uśmiał i poszliśmy gdzieś tam na jakieś spotkanie ze znajomymi. Ja to przytoczyłam, po prostu martwa cisza zapanowała.
2: Tak, i to jest właśnie eksperyment w serii Nie róbcie tego w Niemczech, bo
0: tak, dokładnie.
2: No, nawet ja w tym momencie, szczerze powiedziawszy, no miałbym pewne obiekcje, żeby gdzieś tam w podcaście to przytoczyć, ale tam to autentycznie już jest coś, czego no nie mówimy.
0: Najwyżej to wytniemy.
2: Nie, mi bardziej chodziło o to, że no gdybym ja miał jakiś przykład, nie? Natomiast właśnie bardziej chodzi o to, że tam rzeczywiście jest na dużym cenzurowanym właśnie tego typu humor na przykład gdzieś i gdzieś dalej jakby jest ten wstyd narodowy, powiedzmy, czy właśnie związany z tymi wydarzeniami.
0: Oni tego nie przepracowali, bo bardzo szybko właśnie chcieli jakby to poczucie winy w sobie zagłuszyć. I no do końca to nie była najlepsza metoda.
2: Tak.
0: Ale co innego, na przykład mnie zmieniło mieszkanie w Niemczech, na przykład w tym aspekcie, że przedtem jak ktoś do mnie dzwonił i mówi, ty, bo wpadnę do ciebie, ja jakoś tam w przeciągu popołudnia do ciebie przyjdę, przedtem mi to w ogóle nie przeszkadzało, natomiast teraz mam tak, że wolałabym wiedzieć, o której godzinie, no to dobra, po południu, to znaczy za dwie, czy za godzinę, czy zaraz, czy kiedy, tak? Jakby takie bardziej nastawienie na planowanie.
2: No tak, to też słyszałem o innych krajach właśnie gdzieś tam kultury germańskiej, że Holandia na przykład też tam są takie pewne święte godziny, typu godzina lunchu, czy tam obiadokolacji, gdzie nie wolno gdzieś tak bez zaproszenia wpadać.
3: Mamy kilka komentarzy od Maćka, to może przeczytam to, co nam Maciek napisał. Tu się, podejrzewam, Maciek odnosi do kilku kwestii, no więc po kolei. Pierwsza wiadomość. Mnie to osobiście przeraża, że jak na przykład chcę wynająć mieszkanie czy dokonywać innej płatności, to nie ja sam dokonuję przelewu, ale podaję numer konta i druga strona sobie ode mnie bezkarnie ściąga pieniądze. Teoretycznie powinienem być do tego przyzwyczajony ze względu na model subskrypcyjny różnych usług, jednak tu wchodzi w grę karta, którą mogę albo zablokować, albo zmienić, albo anulować daną subskrypcję. Z numerem konta już nie jest tak prosto. No u nas to się nazywa chyba polecenie zapłaty. Coś takiego, że to ktoś od nas pobiera.
0: Tak, tylko to tak jak mówiliśmy tutaj, że no, tam to wygląda troszkę inaczej. Ja, moim zdaniem akurat ta forma płatności jest bardzo wygodna. Ja ją sobie bardzo chwalę, że po prostu no, nie muszę żadnych, nie mam czegoś takiego, że przelewy i muszę płacić jakieś rachunki, tylko po prostu jest mi to bezpośrednio potrącane jakby z
3: konta.
0: Polecenie zapłaty, które jest tak,
3: Tak, tak.
0: To polecenie zapłaty, które jest u nas, to jest takie, że to my zlecamy. Tak?
3: No właśnie, też niektóre usługi, też niektóre banki coś takiego oferują, przynajmniej niektórzy usługodawcy pozwalają coś takiego skonfigurować. Sam osobiście nie mam z tym doświadczeń, ale wiem, że niektórzy mają i sobie chwalą tego typu podejście, także to nie jest typowo niemiecki wynalazek, ale może po prostu bardziej popularny u naszych zachodnich sąsiadów. Kolejna wypowiedź Maćka, co do N26 też słyszałem i szczerze mówiąc, gdybym miał na dłużej przebywać w Niemczech, albo korzystałbym z Revoluta, którego posiadam, albo założyłbym konto w N26. Gdybym rzeczywiście musiał, ale raczej nic innego, zwłaszcza, że apka jest dostępna. No i kolejna wiadomość od Maćka. Co do wiadomości głosowych, to tak, ze swojego doświadczenia potwierdzam. Albo dyktują zamiast pisać, zwłaszcza Braillem, albo mi osobiście niemiecki kolega nagrywał krótkie głosowe w hałasie i mało były zrozumiałe te wiadomości. A i tak z uporem maniaka mi je nagrywał. No i jeszcze jedna wiadomość od Maćka. Ja osobiście właśnie przez ten numer telefonu nie jestem za WhatsAppem i przez wzgląd na to unikam raczej tamtejszych grup, bo też niechętnie dzielę się swoim numerem z innymi. Indywidualnie to jeszcze ujdzie, jednak wypuszczać numer w świat grup to już niekoniecznie. Ja powiem szczerze, ja swojego numeru w żaden sposób nie chronię. On jest dostępny, jak ktoś chce, to po prostu znajdzie dosłownie w parę sekund ten numer. Ja, szczerze mówiąc, nie mam jakiegoś problemu z natrętnymi telefonami, ale też umiem korzystać z opcji zablokuj w telefonie.
2: No tak, to prawda. Pytanie, no, kiedy będzie ten moment, kiedy będziesz miał tą nieprzyjemność trafić na kogoś zdeterminowanego, żeby zakłócać spokój, ale to miejmy nadzieję, że są jednostkowe przypadki.
3: No to już podchodzi pod taki porządny stalking, tak?
2: Tak, oczywiście. No, ale to mówię,
3: jeszcze mamy wiadomość od Roberta. Jeśli chodzi o te niemieckie polecenia zapłaty, to na szczęście jest to uregulowane prawnie. Jeśli się okaże, że ktoś pobrał pieniądze z naszego konta bez naszej zgody, to jest to traktowane jako kradzież. No i na razie tyle.
2: No to dzięki za wasze wypowiedzi. To może moje ostatnie pytanie na dziś. Kasiu, ty odpowiesz o Niemczech, ja może o Austrii. Jedna rzecz, którą byś wzięła z Niemiec do Polski, a z Polski do Niemiec.
0: Z Niemiec do Polski wzięłabym na pewno taką właśnie bezpośredniość ludzi. Takie nie owijanie w bawełnę. Bardzo często jest tak, że w Polsce na przykład ktoś nie bardzo ma ochotę nam pomóc, ale jest tak na zasadzie, jasne, dobra, to tego. Nie, no, u Niemczech czegoś takiego nie ma. Po pierwsze, właśnie, jeżeli nie rzeczy, które nie dotyczą jakiejś tam poprawności politycznej, w kwestiach, które nie mają związku z poprawnością polityczną, Niemcy potrafią być bardzo bezpośredni. I to zdecydowanie bym wzięła, tak samo jak bardzo mi się to podoba, że w Niemczech, w Polsce jak na przykład idę z laską wzdłuż ławki, to większość ludzi wstaje z tej ławki, się odsuwa i ucieka i w ogóle czuje się jak taka święta krowa, za przeproszeniem, natomiast w Niemczech ludzie zazwyczaj mówią, przepraszam, może pani iść trochę w lewo, bo my tu siedzimy. I no to jest fajne podejście. Zdecydowanie to bym wzięła. No wzięłabym te polecenia zapłaty, bo są faktycznie wygodne i to kupowanie właśnie pobieranie gotówki przy zakupach, chociaż to już też wiem, że wchodzi gdzieś tam.
2: No to znowu moja kolej. A? Czy coś jeszcze?
0: Czekaj, bo tak, to z tyle. No a z Polski do Niemiec wzięłabym zdecydowanie właśnie większą otwartość na nowinki techniczne, na szybszy internet, bo w Niemczech standardem jest takie 150 mega. Mhm. A u nas te prędkości już są dużo, dużo szybsze. Natomiast no właśnie też tak bardziej kwestia polega na tym, że Niemcy faktycznie mocno się zastanawiają nad tym, co oni z tym internetem robią i kupują sobie taką prędkość, jakiej faktycznie używają. My na przykład mamy 125 i nam to wystarcza na nasze, ale no generalnie jest to taką ogólną otwartość na usługi online. To wszystko są rzeczy, które zmieniła pandemia w Niemczech. Zakupy online, takie spożywcze, bardzo szybko zrobiło się boom na to. Właśnie dopiero w czasie pandemii praca na zasadzie home office też dopiero pandemia otworzyła drzwi do tego. Więc no taką otwartość na technikę zdecydowanie Niemcom bym oddała.
2: Okej. Okay. No jeżeli chodzi o mnie i o Austrię, to trochę będzie zahaczać też pewnie o Niemcy siłą rzeczy, bo tam niektóre rzeczy podobne, ale tak, z Austrii do Polski. Na pewno takie poczucie sprawczości w kwestiach właśnie no, osób niewidomych, ale też jakiejkolwiek grupy społecznej, że to, że jakaś sytuacja jest i ona jest uciążliwa względnie, że istnieje dyskryminacja, że nie ma, nie wiem, pracy, że technologia czy tam dostępność nie jest tam, gdzie powinna być, że to nie jest trudno, jestem niewidomy, mam problem, tylko to jest moje prawo człowieka i mogę o nie walczyć i mogę o nie lobbować i państwo ma jakby obowiązek mi to dać. I to nie jest nic wspólnego z postawą roszczeniową, tylko no po prostu my nie wybraliśmy sobie bycia w ekskluzywnym klubie dla masochistów, tylko po prostu tak się stało, że po prostu nie widzimy. I chcielibyśmy też w tym społeczeństwie mieć szansę uczestniczyć. To mi się podoba. Plus podejście i relacje, jakie są budowane w systemie całym tej pomocy i wsparcia, że nie wiem, jaki jest poprawny termin na osobę, która odbiera lekcję orientacji w przestrzeni. Czy to jest uczeń, kursant?
0: Uczeń.
2: W Polsce uczeń dalej. No bo właśnie w Austrii i w Niemczech pewnie też już jest klient, co?
0: To jest różnie, ale można mówić albo klient, albo uczeń. No właśnie. Pojęcia zamiennie stosowane.
2: Ja się z tym spotkałem w Austrii, że właśnie u nas w związku, czy to chodzi o poradę jakąś technologiczną, czy o orientację, cały czas...
0: No bo w ogóle klient to jest takie modne słowo.
2: Nasi klienci.
0: Tak. To już nawet się spotkałam z tym, że w szpitalu też już nie pacjenci, tylko klienci.
2: Ale to też inną relację ustawia też. W sensie takim, że nie czujesz się, że jesteś skazany na cokolwiek. Czy skazana, czy że masz jakiś, że ktoś ma abonament na udzielanie ci jakichś usług i jak ci się nie podoba, to nie masz specjalnie wyboru, tylko jesteś klientem, więc w sumie też no możesz też czegoś wymagać. To nie jest tak, że ktoś tylko uczy i od ciebie wymaga. I to jest super. No pewnie wziąłbym z Innsbrucka niech będzie ten pilot, chociaż pilot nie jest rozwiązaniem idealnym, ale jest super. No i przede wszystkim to bezpieczeństwo.
0: Tak, a propos tego ja bym na chwileczkę odeszła od tematyki niemieckiej, bo ja ostatnio właśnie w niemieckim teleturnieju, żebyśmy mieli tutaj łączność, słyszałam taką ciekawostkę, że w Japonii zrobili taki eksperyment światła, które działają na jakieś tam czujniki, w sensie gdzieś tam na słupkach są sensory, które jeżeli zbliża się do tego osoba niewidoma, właśnie uruchamiają się zapowiedzi, w sensie te sygnalizacje.
2: Tak, to wiemy o dworcach, że na dworcu miał być też taki system asysty, że asysta przychodzi, jak wykrywa gdzieś przy wejściu osobę niewidomą i tam jest jakaś kamera, sztuczna inteligencja. To też, to o tym mówiliśmy w tym przeglądzie nawet kiedyś, ale to fajnie, że to rozbudowują. Wiem, że w Japonii też jakąś aplikację testowali do świateł niedawno. No, ale to są ciekawe rozwiązania. Niech to się rozwija, ale na ten moment pilot to jest to, co prawdopodobnie najlepiej jakoś działa.
0: Ja też bym sobie życzyła pilota w Niemczech, zdecydowanie.
2: Tak, no i to
0: z tymi światłami kierowców jest taki często problem, że właśnie to tykanie, te głośniki, które tykają, są umieszczone w kierunku ulicy. I niestety są źle słyszalne przez to.
2: O,
0: a taki pilot myślę, że załatwiłby sprawę, można by to było pod... Także no, zdecydowanie tak.
2: No a z Polski, to bym wziął oczywiście Blika i podcast, Tyflo Podcast po niemiecku, to byłoby marzenie.
0: O tak, o zdecydowanie, mi tak. Też nawet nie pomyślałam.
2: Blika, bo jestem dalej ludziom winien pieniądze za kebaby. Nie lubię takich sytuacji, ale przez to, że właśnie tam jest moda na odpisz sobie mój IBAN, to nie odpisałem sobie kilku IBANów i no.
3: Co do Tyflo Podcastu, to ja się nie podejmuję nauczyć niemieckiego, ale Pawle, przed tobą wszystko.
2: No właśnie, tylko to znowu trzeba by jakoś znaleźć, podobnie jak w przypadku tutaj Polski i Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, jakąś niemiecką organizację, która by to wzięła i trzymała.
0: Nazywała.
2: To jest niestety ten problem chyba. Znaczy to nie, że był problem znaleźć, tylko ktoś musiałby się chcieć zorganizować i to tak scentralizować. Natomiast też tańszą telefonię bym wziął, bo znalezienie sensownego pakietu na kartę w Niemczech, no już jest lepiej niż było kiedyś, ale 10 giga danych nie ma opcji, żeby przekroczyć na karcie, na prepaidzie. Chyba na ten moment nie, a nielimitowane rozmowy to ewentualnie w obrębie jednego operatora, że na cały kraj to też zapomnij.
0: Nie, no w Alditalku już nie? Jest.
2: Jest już? Nie ma już, że community flat rate i to jest tylko na Alditalk?
0: Nie.
2: O.
0: Nie, tylko pakiet sobie musisz wykupić, 7,50 kosztuje.
2: A, no to całkiem nieźle, to już rzeczywiście jestem
0: ucieszony. I tylko, że tam jest litość, ile tam jest, chyba 20 giga, tam nie jest dużo tych danych, ale szczerze
2: aha,
0: mówiąc mi
2: nie,
0: też...
2: 20 giga to jest całkiem okej.
0: Znaczy,
2: telefoniczny SIM.
0: Jakieś, musiałabym sprawdzić, ile okay. tych danych tam jest, ale, mhm. ale no ja wiem, że no mi zawsze zostają, bo ja nie używam. Z reguły jestem w obszarach takich, gdzie jest Wi-Fi i nie mhm. używam za dużo tych danych, więc jakby spoko mi właśnie zależało na nielimitowanych rozmowach. Do Niemiec, w sensie no, ze wszystkimi. Mhm. Chyba nawet ze stacjonarnych też to dotyczy.
2: O.
0: Także...
2: No to jest miła wiadomość na koniec, więc póki jeszcze się trzymamy pozytywnych wiadomości, to myślę, że na dziś nasze spotkanie możemy zakończyć. Dzięki ci wielkie, Kasiu, za uczestnictwo.
0: Ja też dziękuję bardzo, że mogłam uczestniczyć w tym podcaście.
2: No i obyśmy się jeszcze kiedyś w jakimś temacie spotkali, może jakiś temat niemiecki wyjdzie albo inny pokrewny.
0: Ja jeszcze do Polski Aleksę bym wzięła, ale myślę, że to powoli się ma, się jakby krystalizuje.
2: Nie boisz się, że będziecie podsłuchiwać?
0: Nie.
2: Gdzieś jest to taki lęk.
0: Chociaż czasami mnie zaskakuje. Czasami zaskakujące są momenty, w których się odzywa i co mówi. Pamiętam, kiedyś mieliśmy sytuację, że zareagowała autentycznie na nasz śmiech.
2: Ojej.
0: I jakimś takim syntetycznym śmiechem naprawdę się zaczęła do nas ha, ha, ha. Was, wolltest du sagen?
2: No tak. I to bez wywoływania słowem, tak? Magicznym, czy...
0: Wiesz co, nie wiem, bo bardzo jest często tak, że na przykład... O czym już na pewno wiesz, no nabyliśmy tego amazonowego laptopa i bardzo często jest tak, że on sobie jakieś zbitki słów, które brzmią podobnie, bierze za to, co mówimy, albo na przykład tak. Mówisz ale skla i on już gdzieś tam słyszy.
2: A, tak. No,
0: to
2: tak.
0: Słowo, którego nie wypowiadam, bo jest w pokoju.
2: Tak. No cóż, no to z Googlem są podobne sytuacje.
0: Jakby tak, ale mimo wszystko bardzo dużo, no bardzo fajna pomoc, zwłaszcza w kuchni i właśnie jeżeli chodzi o odtwarzanie stacji radiowych, internetowych, w ogóle muzyki, bez szukania, bez dotykania, no ustawianie wszelkich budzików, niebudzików. Pojawiły się interaktywne gry na Aleksę.
2: Mhm.
0: Naprawdę fajne strategie. No więc no jest to jednak fajna rzecz. I jakby była po polsku, to myślę, że niejednemu by pomogła.
2: Jasne. No więc możemy się trzymać tego, że prezencja Amazonu w Polsce się gdzieś poszerza, więc może i to do nas z czasem dotrze. Fakt, że Iwona która dostarcza głosów syntetycznych Amazonowi aktualnie, polską firmą jest, więc no może też się doczekamy. Dziękuję również wam wszystkim za uczestnictwo, za to, że dzwoniliście, że pisaliście, że mieliście pytania. No i zawsze jeszcze będzie sekcja komentarzy pod podcastem, gdzie będziecie mogli zadać nam jakieś pytania, których tu nie pokryliśmy w tej audycji. Dzięki wam wielkie i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Ja, Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
2: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Dziś radiowa piosenka w wykonaniu zespołu Freak Slack i jesteśmy, tydzień temu nas nie było, ale tym razem już się udało zebrać na tyle informacji, żebyśmy się z wami mieli czym podzielić.
4: I dzięki temu licznik nasz, jeżeli chodzi o kolejne wydania magazynu RTV, wciąż rośnie, ponieważ na nim już widnieje w tym momencie liczba 235.
3: Owszem.
4: Tak jest numer tego wydania, które rozpoczyna się obecnie, które dla was poprowadzimy z wielką przyjemnością, choć może z niewielkimi mankamentami głosowymi po mojej stronie, co możecie tutaj słyszeć. Sezon jesienno-zimowy już za chwilę w tę drugą część wejdziemy i to wiadomo czemu sprzyja, zwłaszcza jak ma się intensywny

0: z dużą liczbą osób, co akurat się dzieje faktycznie w mojej pracy.
1: No to jest ewidentnie praca w szkodliwych warunkach.
0: Oczywiście, że tak. Z wielu różnych powodów, tak to może ujmijmy enigmatycznie, ale wiecie, jeżeli chodzi o te głosowe sprawy, to no bywało lepiej, nie oszukujmy się, ale bywało też gorzej. I bywało także w trudniejszych warunkach, z bardziej chorym gardłem i nosem wypełnionym katarem prowadziło się te audycje i mnie i tobie się różne takie rzeczy czy tutaj zdarzały.
1: Z kaszlem, tak więc, u mnie to z kaszlem.
0: Z kaszlem zatykającym i groźbą wyplucia płuc. Ale co to dla nas, na mnie straszne takie problemy, ponieważ przede wszystkim towarzyszy nam radość z tego, że możemy po tych 2 tygodniach się z wami spotkać, bo media dostarczyły nam odpowiedniej liczby informacji. Na mnie straszne już takie rzeczy, no bo przecież jesteśmy już tutaj długo na antenie. 235 wydań w niezmienionym składzie, który tworzą Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska.
0: Jeżeli zastanawiacie się, albo tak zacznę jak ten, który kiedyś na prezydenta startował, kiedy pytają mnie, czy dzisiejsze wydanie będzie z tych krótszych, czy tych dłuższych, odpowiadam z tych średnich. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani, jeżeli chodzi o moją odpowiedź, no chyba, że się okaże, że się tutaj rozgadamy za moment, ale żeby już może w takim razie nie przedłużać, no to przejdźmy do tego, co będzie taką klamrą, co spoi nasze wydanie obecne z naszym wydaniem sprzed 2 tygodni, ponieważ kiedy się rozstawaliśmy tuż przed godziną 18, wiedzieliśmy, że punktualnie o godzinie 18, kiedy włączycie telewizyjną dwójkę, zabrzmi tam Tedeum Charpentiera, z którego to pochodzi sygnał rozpoczynający wszelkie wydarzenia organizowane przez Europejską Unię Nadawców, a więc również Eurowizję Junior. I tak wiem, że wszyscy już zapomnieli, że to wydarzenie było, bo doskonale sobie zdajemy sprawę, że ono nie ma takiej wagi jak dorosła Eurowizja. I zwłaszcza, że no właśnie przez 2 tygodnie nie byliśmy obecni, no to i właśnie można było wyrzucić z głowy to, że taka Eurowizja dla tych młodszych miała miejsce. Ale skoro poświęciliśmy tej Eurowizji czasu całkiem sporo, bo w zasadzie chyba jakoś koło godziny w naszym wydaniu poprzednim, no to winni jesteśmy, żeby dopiąć ten temat i zamieścić takie krótkie podsumowanie. Ci, którzy oglądali, no to wszystko wiedzą, ale ci, którzy może nie oglądali, a chcieliby jakiejś takiej relacji w pigułce, no to na taką myślę, że możemy sobie pozwolić. I może zaczniemy od, no właśnie, od tego, co najważniejsze, co będzie po latach pamiętane, jeżeli w ogóle coś z takich konkursów, czyli to, kto tutaj został uznany za najlepszego spośród tych młodych adeptów wokalnej sztuki z europejskich krajów. I pamiętam, że w tamtym wydaniu, poprzednim naszym, mówiłam, że tutaj wcale to nie jest taka oczywista sprawa i nie mam żadnej pewności w sobie, kto tę Eurowizję Junior zwycięży. Podawałam jakichś tam faworytów, którzy są typowani przez fanów i przez osoby, które śledzą konkurs. I w tym gronie znalazły się takie kraje, o których mówiłam, pamiętam, jak Ukraina, jak gospodarz konkursu, czyli Hiszpania. Wspominałam też, że może się pojawić jakaś niespodzianka, że tutaj nagle wyskoczy Cypr. No nie wyskoczył, bo tam wokalnie było bardzo słabo i ostatecznie na niskim miejscu ten Cypr zakończył, bo jednak to był taki spory zawód. A czy przypominasz sobie, Michale, abym w tym gronie wymieniała taki kraj jak Gruzja?
1: Wiesz co, aż tak bardzo dobrze to tego nie pamiętam. Co mówiłaś 2 tygodnie temu i czy tam na pewno była Gruzja?
0: Może wy jednak słuchaliście mnie uważniej niż mój współprowadzący i pamiętacie, że no co jak co, chwaliłam piosenkę gruzińską, nie tyle piosenkę, ile prezentację za dobry wokal, ale nie wymieniałam jej w tym gronie utworów typowanych do wygranej, bo i rzeczywiście nikt tej piosenki nie typował do tego, żeby miała się znaleźć na pierwszym miejscu, a tutaj jak to mówią ząg, więc już zdradziłam, że tak to się wydarzyło. Gruzja wygrała. No i kwestia tej wygranej tutaj jest istotna o tyle, że Gruzja wygrała dzięki jurorom. nie dzięki jurorom i widzom, tylko dzięki jurorom. Bo mieliśmy tę prezentację wyników taką dziwną, czyli pokazanie punktów od 1 do 10 najpierw, czyli wszystkie jedynki, wszystkie dwójki i tak dalej. I chyba wtedy prowadziła Francja i potem przyszło do przyznawania 12 jurorskich i niemalże z każdego kraju było słychać potem Georgia, Georgia, czyli że idą te punkty do Gruzji. Było kilka wyjątków, polskie jury nie dało punktów Gruzinowi, tylko Ukraińcowi i tak już po prostu chyba będzie po wsze czasy, ale żeby nie było, piosenka Ukraińca nie była w moim stylu, no ale za wokal się jak najbardziej należało. Natomiast potem przyszło do przyznawania punktów od widzów i refleksja z tym związana jest taka, że już od kilku lat, a na pewno drugi rok z rzędu, widzowie mają bardzo nikły wpływ na te końcowe rezultaty. Dlatego, że tak jak Wam mówiłam ostatnio, głosuje się na trzy kraje. Plus no, to też jest kwestia tego, gdzie ten televoting jest bardziej popularny, gdzie mniej. Jedni głosują strategicznie, czyli na jedno mocne państwo, które chcą wesprzeć, i na dwa słabe. Jedni faktycznie głosują na trzy, które najbardziej im się podobają. Efekt z tego jest taki, że ta krzywa wyników jest bardzo płaska, to znaczy one są bardzo ulokowane w podobnym przedziale.
1: Czyli to się tak równomiernie rozkłada.
0: Tak, to się równomiernie rozkłada. Było kilka krajów, które tam odleciały, bo mocno odleciała Portugalia, zyskując tam ponad 100 punktów. Natomiast no, miała troszeczkę mniej punktów u jurorów, więc w ostatecznym rozrachunku to wystarczyło na drugie miejsce, a nie na pierwsze. Odleciała Ukraina, tam o jakieś 30 punktów, czy coś w tym rodzaju, i o kilkanaście punktów odleciała Malta. A cała reszta punktów mieściła się w takim przedziale od 40 do 60 punktów, czyli wiesz, na zasadzie, że jeden otrzyma 42, drugi 43, trzeci 46 i jakoś to tak potem ostatecznie wychodzi, że jury, które ma większe te rozpiętości punktowe, ma o wiele większy wpływ. I z obliczeń wynika, że gdyby nawet Gruzja znalazła się u widzów na ostatnim miejscu, czyli otrzymała tyle punktów, ile kraj, który został najgorzej oceniony przez widownię, to i tak by wygrała, bo zajęła pierwsze miejsce u jurorów z taką ogromną przewagą. Więc ci widzowie tutaj nie byli właściwie potrzebni. I takie w ogóle ciekawostki, śmieszne rzeczy z tym głosowaniem online, bo na przykład San Marino, które w ostatecznym rozrachunku było ostatnie, bo było wielokrotnie porównywane do takich czterech dziewcząt ze szkolnego apelu, z całym szacunkiem do szkolnych uroczystości, które sama robię, to jednak nie jest Eurowizja, wiecie o co chodzi. No i to San Marino, wiecie, maleńkie San Marino dostało w głosowaniu online tyle samo punktów, co Włochy. Co te potężne Włochy. I to jest śmieszne bardzo. Bo
1: myślę, że w San Marino potrafią w różnego rodzaju obchodzenie zabezpieczeń i nabijanie głosów online.
0: No albo właśnie ktoś głosował strategicznie, bo wiedział, że to San Marino nie będzie zagrożeniem i nie wygra, albo niektórzy może głosowali dla żartu. Widziałam takie komentarze, takie to było pocieszne, że aż zagłosuję, bo było to złe. Ponad zespół Idols SM chce kontynuować karierę, a San Marino nie wycofuje się z juniora, więc no tutaj to jest zaprzeczenie tej mojej hipotezy, że tylko dlatego wystartowali, że byli sponsorzy o rosyjskim pochodzeniu i rodzice tam tych dwóch z tych dziewcząt. Jak widać, jednak może znajdą się i sponsorzy w kolejnym roku. Tak więc to jest coś do zastanowienia się, jeżeli chodzi o organizatorów, co oni by z tym chcieli zrobić, żeby widzowie mieli większy wpływ, jak w ogóle by to głosowanie przeprowadzić, czy głosować na jeden kraj może byłoby lepiej, a zamiast tych trzech i wtedy ta krzywa by się tak nie wypłaszczała, czy nie brak możliwości głosowania na swój własny kraj, no ale przecież to jest konkurs dla dzieci, więc oni tutaj nie chcą tego tak ograniczać. No, nie wiem, nie wiem. Jeżeli chodzi natomiast, a właśnie, jeszcze co do samej piosenki zwycięskiej, zanim przejdziemy do naszego Dominika, bo on zwycięzcą się nie stał i sporo mu do tego zabrakło, ale to akurat było do przewidzenia, ale miał okazję występować po zwycięzcy z Gruzji, którym był Andrea Putkaradze, no to myślę, że jury przede wszystkim zafascynowało się jego wokalem, bo wokal był absolutnie fantastyczny, był w punkt. Andrea jest bardzo, bardzo, bardzo zdolnym chłopcem, tylko dla mnie tam zabrakło jednej rzeczy, czyli piosenki. która była taka przyciężkawa trochę, miała coś niby z takiej ballady, niektórych zdaniem disneyowskiej, i o ile zwrotki rzeczywiście miały w sobie coś takiego, to refren opierał się na takich właśnie długich bardzo dźwiękach, zabrakło mi w nim melodii, takiej po prostu porządnej, dobrej melodii, a wiecie, że to najbardziej cenię w piosenkach. No i myślę, że właśnie dlatego nie przekonał on do siebie widzów, a

0: tej godzinie, to zazwyczaj to są refreny, fragmenty refrenów. Dokładnie.
1: No tak, ale no i znowu to jest ten temat, który jest obecny na dużej Eurowizji. Czym się jury powinno kierować, dokonując ocen, prawda? Czy wokalem, czy piosenką, czy jednemu i drugiemu jakoś, no nie ma tutaj właśnie rozdzielenia punktów, że przyznają to tyle za wokal, tyle za utwór, o ile na dorosłej Eurowizji, no to jest jasne, że to powinno być jakoś wypadkową jednego i drugiego. Tak na dziecięcej, no czy byłoby sprawiedliwie tak w pełni oceniać przede wszystkim tę piosenkę, skoro dziecko nie ma często na nią do końca wpływu, bo nie jest jeszcze takim autonomicznym artystą. No trudny to jest temat. Jakby się zlikwidowało ten konkurs, to nie byłoby dylematów takich.
0: Problem by się sam rozwiązał.
1: Etycznych i innych, ale ten konkurs jest, chociaż nie obchodzi już tak wielu osób, jak obchodził kiedyś. No ale właśnie nasz Dominik Arim miał okazję prezentować się tuż przed Andrią, tak to się chyba powinno odmieniać. No i mimo tej piosenki, która nie przestanie mnie nigdy śmieszyć tą swoją patetycznością i strasznie grafomańskim tekstem, wszyscy razem, ty i ja i każdy z nas i zburzyć mur dzielący nas i inne takie głupoty. Znaczy dobrze rozumiem, że szczytne idea, ale napisane bardzo zły estetycznie sposób, ale mimo to wiecie, że nie typowałam Dominika do ostatniego miejsca. Powiedziałam, że tutaj jeszcze są tacy wykonawcy, którzy mogą sobie poradzić gorzej. Dziewczęta z San Marino, z apelu szkolnego, nierówno, czasami średnio czysto, ale za to nie zawsze wiadomo, jak trzymać mikrofon, więc rozumiecie poziom juniora w sam raz. Więc nie zdziwiłby mnie wcale środek stawki, czyli na 17 krajów takie 8-9 miejsce. No skończyło się ostatecznie na miejscu 12, w tym televotingu tak właśnie gdzieś byliśmy w środku, u jurorów słabo, więc no tak wyszło. Nie, myślę, że nie byłoby uzasadnione oczekiwanie wiele lepszego wyniku. No już nie będziemy się chyba pastwić nad Telewizją Polską, bo wszystko powiedzieliśmy na ten temat. W konkursach się bierze, jak sądzę, udział po to, żeby zająć jak najlepszy rezultat zdobyć. Wiadomo, że dla uczestnika takiego wieku Dominika to jest też super przygoda pod wieloma względami i dobrze, że on chyba jest taką osobą, bo tak można wywnioskować z jakichś tam jego relacji, z tego jak się prezentował też w czasie samego konkursu, gdzie tam podobno go było bardzo często widać, bo się zbliżał do tej kamery, więc tak chciał być w centrum zainteresowania, więc jest faktycznie taką osobą, która się tym cieszyła, no i super, ale jeżeli wystawia telewizję swojego uczestnika na konkurs i to tyczy się też dużej Eurowizji, to dobrze byłoby mieć jakieś aspiracje na zasadzie, że nie startujemy po to tylko, żeby sobie wystąpić, zająć ostatnie miejsce i jakoś to będzie, a tak chyba jest z jedną i z drugą Eurowizją. No i na jednej i drugiej Eurowizji już komentatorem ponownie jest od maja Artur Orzech, któremu szło różnie kwadratowo i podłużnie, bo właśnie przerósł go ten nowy system prezentacji wyników. Jeżeli wy słuchaliście w RTV to, jak ja opowiadałam o tym, jak to będzie wyglądać, to może w trakcie ogarnialiście, co się dzieje. Ale Artur Orzech nie słuchał RTV i nie wiedział po prostu. Widzicie, to właśnie takie są błędy życiowe czasami.
0: Warto słuchać RTV.
1: Warto słuchać RTV. Słowem. Albo warto po prostu się przygotowywać, nie wiem, obejrzeć próbę generalną, pewnie jako komentator miał też taką możliwość, bo kiedy były prezentowane te punkty od 1 do 10, to on rzeczywiście mówił, że to są punkty jurorskie, a kiedy były prezentowane dwunastki, te jurorskie właśnie, które były pokazywane poprzez takie filmiki z dziecięcymi rzecznikami, że tak powiem, czyli nasza Maja Krzyżewska, reprezentantka z zeszłego roku, powiedziała, że hello, to ja Maja Krzyżewska i 12 punktów z Polski idzie do Ukrainy. Ale to cały czas były punkty jurorskie, podczas gdy Artur Orzech powiedział, że to są punkty od widzów. Czym już prowadził zamieszanie, bo nagle pojawiły się jednak te prawdziwe punkty od widzów, więc wtedy on się wycofał z tego, powiedział, że tak dużo emocji jest i dlatego właśnie się tutaj zagubił, ale no tak, wiemy, że tu były zmiany przez wiele osób krytykowane, ale właśnie komentator chyba powinien być po to, żeby przez gąszcz tych niejasności widzów przeprowadzać i tego rodzaju błędy nie powinny się, jak sądzę, zdarzyć. Tak, wiem, łatwo im krytykować, bo ja to tylko o tej Eurowizji gadam sobie sprzed komputerka do Radia DHT, a nie słucha mnie, nie oszukujmy się. Nie wiem, dlaczego Radia DHT nie słucha cała Polska, tak jak TVP
0: wszystko
1: ogląda cała Polska, ale tak jest, że tak się nie dzieje, więc moja publiczność jest mniejsza niż Artura Orzecha.

0: łatwo też mi mówić, bo nie komentowałam transmisji w czasie rzeczywistym. No ale jednak też nie robił tego pierwszy raz, ma doświadczenie, więc powinien być uczulony. No i zdarzały mu się jakieś tam inne potworki, na przykład z Armenii był chłopiec o imieniu Leo i on się z jakiegoś powodu uwziął i dwa razy to powiedział, że powiedział o nim lew. No ja wiem skąd pochodzi imię Leo, czy też Leon, tak? Ale po co w ogóle to jest Leo? Dlaczego ty mówisz o nim lew? O co chodzi? To, że się tam przejęzyczał i skrzyżował Albanię z Armenią, to wiecie, to się jeszcze zdarza. Można się pośmiać z tego przez moment, to nie jest jakiś błąd merytoryczny. No ale przy tym głosowaniu to tak ewidentnie najgorzej. No już chyba innych wyników nie będziemy tak szczegółowo analizować. Ładnie wypadła Malta. W ogóle moi faworyci tam dobrze wypadli, bo i Malta i Albania, którą wam grałam, to się jakoś tak znaleźli stosunkowo wysoko wyżej niż typowano w tym konkursie, ale to już poszczególnych miejsc wam chyba nie będziemy przedstawiać, bo zdajemy sobie sprawę, że w aż takich szczegółach was to może nie interesować. Dawajcie znać, czy wy oglądaliście konkurs, jak go oceniacie, czy mieliście swoich faworytów, jak oceniacie jakość komentarza Artura Orzecha, no i przede wszystkim, czy się zgadzacie z werdyktem jurorów przede wszystkim, bo tam widzowie tutaj mieli drugorzędne znaczenie i czy może akurat byliście wśród tych widzów, bo przecież takich również nie zabrakło, którzy oddali głos na Gruzję. Gruzja, która jest w ogóle jakąś potęgą w Eurowizji Junior, bo zwyciężyła w tym konkursie aż 4 razy łącznie, więc no, Gruzja i Francja to są takie kraje, które tutaj przodują. Trwa teraz zastanawianie się, co będzie z przyszłym rokiem. No bo wiecie, że Gruzja jako zwycięzca na juniorze nie ma obowiązku tego organizować, no ale często się tak dzieje w ostatnich latach, że te kraje to organizują. Ale ta Gruzja jest takim krajem trochę niepewnym politycznie, bo też jeżeli oglądacie jakieś serwisy informacyjne, to mogliście słyszeć, jak to się tam dzieje. I że trochę im bliżej jednak do Rosji niż do Europy. Gdyby oni to zorganizowali, to mogliby to właśnie wykorzystać tak propagandowo, że patrzcie, jak to u nas się super dzieje w tym naszym kraju. A swoją drogą Rosja tego samego dnia, bo wiecie, Rosja kiedyś była na juniorze, no ale teraz już ich nie ma w ogóle tam w żadnych wydarzeniach Europejskiej Unii Nadawców i oni sobie zrobili swojego juniora dla jakichś takich super krajów typu Chiny, także no, chyba na YouTubie to w ogóle jest i można to sobie zobaczyć. I też mieli pocztówki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
1: To taka bardziej Azja wizja.
0: No, tak, takich wiesz, sobie zaprosili swoich przyjaciół, aha, nie? I no, tak. Rozumiesz, o co.
1: Jasne.
0: Ale tym się my nie będziemy zajmować jakoś tak szczegółowo. Wróćmy do tego, któremu się należy ten moment na naszej antenie, no bo nie typowaliśmy go do zwycięstwa, to też i nie zagraliśmy tego utworu u nas ostatnio, bo graliśmy naszych faworytów, no ale trzeba go zdecydowanie, tak jak powiedziałam, docenić za warsztat. Mamy nadzieję, że ten wynik w Eurowizji Junior to jest dopiero początek jego drogi i może kiedyś, chociaż zbyt wiele się nie mówi przecież tak na co dzień, nie słyszymy o jakichś wykonawcach z Gruzji, to dotrą do nas jakieś takie informacje, jakie sukcesy odnosił będzie już dorosły Andria Putkaradze, a teraz wysłuchamy utworu, z którym wygrał Eurowizję Junior, który, jak też głosi jego tytuł, opowiada o uczuciach, jakie ma on do swojej mamy, a ów tytuł to To My Mom.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wprawdzie teraz już nie Eurowizja, ale telewizja i przez kilka najbliższych wejść będzie nam towarzyszyć.
0: A w tym konkretnie wejściu ten nadawca, który uczestniczy w Eurowizji, jak i Eurowizji Junior, bo tak przecież mówi się w uproszczeniu, że to jest rywalizacja krajów, ale tak na dobrą sprawę, formalnie rzecz biorąc, to jest rywalizacja nadawców, no i nadawców z pewnej konkretnej grupy, bo to przecież nie jest tak, że nagle TVN może być odpowiedzialny w Polsce za organizację całego procesu wyboru, jak i wysłanie reprezentanta na Eurowizję. Może tam ewentualnie współuczestniczyć komercyjny nadawca, bo tak się zdarza. No ale cała tak naprawdę odpowiedzialność spoczywać może na nadawcy publicznym, więc w naszym przypadku jest to TVP. Ten przydługi wstęp był mi potrzebny do tego, żeby wam powiedzieć, iż w tym wejściu będziemy się zajmować telewizją polską. a konkretniej na początek takimi dwoma programami, które zaistniały już na antenie, no ale że nas nie było, to nie mieliśmy sposobności, aby o nich opowiedzieć. Chociaż w ogóle wątek tak naprawdę obu tych programów to się przewijał od jakiegoś strasznie długiego czasu, jeżeli ktoś czyta portale medialne. No bo w telewizji każdej tak naprawdę przydałby się jakiś dobry magazyn śledczy. No i kiedyś, za czasów jeszcze dobrej zmiany w telewizji, odpowiadała za to Anita Gargas. Miała swój magazyn śledczy Anity Gargas, ale komu to przeszkadzało, to jednak przyszli tacy, którym to przeszkadzało i nie ma już ani magazynu śledczego, ani Anity Gargas.
1: No właśnie chciałem do tego nawiązać, że skoro teraz nie ma Anity Gargas, to trudno, żeby magazyn śledczy Anity Gargas został. To
0: no więc właśnie.
1: Trzeba było coś zmienić.
0: Trzeba było coś zmienić, więc postanowili tak naprawdę sobie znaleźć nową Anitę Gargas, nie oszukujmy się, bo to już teraz wszystko może być tylko podróbą. A nieco bardziej serio, osoba, o której teraz będziemy mówić, nie musi być niczyją podróbą, bo sama ma dorobek dziennikarski taki no bardzo rozległy i bardzo doceniany w branży, o czym też będę za moment wspominała. I o tym, że Bianka Mikołajewska, bo o niej mowa, będzie szykowała magazyn śledczy w Telewizji Polskiej, się mówiło od jakiegoś czasu. Później zaczęło się mówić, że ten magazyn ma gościć w piątkowym wieczornym paśmie i że to się wydarzy tej jesieni, ale się potem okazało, że nie tak prędko, bo w te piątkowe wieczory oni najpierw pokazywali serial Kanal Plusa, bo to teraz właśnie jest jakaś taka współpraca, że całkiem sporo tych tytułów Kanal Plusowych trafia do TVP, o czym mówiliśmy i to trwa i wciąż są nowe wprowadzane. Tam w piątki była minuta ciszy, co oznaczało, że jeszcze widocznie trwają prace nad tym magazynem, no ale prace się skończyły, magazyn już jest i doczekał się on swoich dwóch wydań. Nosi tytuł Raport Specjalny i no w związku z tym, że się doczekał dwóch wydań, no to pierwsze było w tamtym tygodniu, kiedy nas nie było, no ale to w zasadzie była chyba jedna z dwóch czy trzech informacji, które byśmy wam mieli tydzień temu do przekazania, no to bez sensu było tutaj przyjść, powiedzieć cześć, zadebiutował Raport Specjalny, koniec programu, idziemy do widzenia, więc już mamy nadzieję, że nam to wybaczycie. Także odnotujmy tak kronikarsko, że pierwszy odcinek był w piątek 22 listopada, że TVP1 to pokazuje. I cóż konkretnie wiemy o kształcie tego programu? W każdym jego odcinku widzowie zobaczą reportaż przygotowywany przez dziennikarzy z redakcji tegoż właśnie programu, bo doczekał się on takiej, w której to redakcji czytałam jej skład, nie będę wam tutaj przybliżać nazwisk, bo jak tak nie siedzimy w tej branży, to ich nie kojarzymy, ale to są osoby znane z innych programów o podobnym profilu z innych stacji. A po tym reportażu rozmowę w studiu z autorami tego właśnie materiału i zaproszonymi ekspertami poprowadzi wspomniana już tutaj gospodyni tego całego zamieszania, czyli Bianka Mikołajewska. No i mam tutaj cytat właśnie z pani Bianki, która nam jeszcze więcej powiedziała o swoim programie i informuje, że będzie ona prezentować wyniki dziennikarskich śledztw, a nie, jak to bywało często w ostatnich latach, materiały przygotowywane na podstawie, w cudzysłowie, kwitów dostarczanych przez służby czy prokuraturę. Nie wiem, czy to jest jakaś sugestia w stronę tego poprzedniego magazynu śledczego, ale można sobie samemu wyciągnąć wnioski. Będą to głównie nowe odkryte problemy oraz afery, ale czasami będziemy również ujawniać kulisy i wątki spraw, które w jakiś sposób zaistniały już wcześniej w przestrzeni publicznej. Także tak to wygląda, żeby wam tutaj dać jakiś taki przykład, czego się można spodziewać, jakiej tematyki, jakich materiałów, no to powiem o tym pierwszym odcinku, który był w tamtym tygodniu. Tam wyemitowano materiał poświęcony tajemniczym pożarom i innym dziwnym zdarzeniom, które od 2 lat ogarniają Polskę. No nie sposób było nie słyszeć o tego typu zdarzeniach i wielu z nas pewnie się zastanawiało, czy istnieje między nimi jakiś wspólny mianownik. Nie oglądałam, przyznam, Raportu Specjalnego, ale jeżeli wy oglądaliście, no to być może nam możecie coś już o tym więcej powiedzieć, bo pani Bianka z ekipą pewnie wyjaśniła sporo w tym temacie. Czytałam opinie całkiem pozytywne na temat tego programu, więc pewnie tutaj jakieś istotne wnioski zostały zawarte w tym pierwszym wydaniu. Raport Specjalny będzie emitowany w TVP1, tak jak powiedziałam, w piątek piątki, godzina to jest 22. A co do gospodyni, gdybyście nie kojarzyli tego nazwiska, chociaż w różnych kontekstach w RTV już padało, to Bianka Mikołajewska pod koniec kwietnia odeszła z wirtualnej Polski, gdzie pracowała od lipca 2022 roku. Przed dołączeniem do portalu od czerwca 2017 roku pełniła funkcję wicenaczelnej i szefowej działu śledczego serwisu OKO.press, a jeszcze wcześniej od 2013 roku była dziennikarką Gazety Wyborczej, a jeszcze wcześniej, i to długo trwało, bo przez aż 13 lat, dziennikarką Polityki. No i tak jak wspomniałam, jest osobą cenioną za to, co robi, o czym świadczyć mogą nagrody, takie najważniejsze nagrody dziennikarskie, jakie mogła uzyskać, bo zdobyła na przykład tytuł Dziennikarza Roku 2016 w plebiscycie polskich redakcji organizowanym przez Press. W 2015 roku otrzymała nagrodę Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego, a w 2019 roku w tym samym konkursie tytuł dziennikarza dekady. No więc TVP się udało pozyskać dziennikarkę właściwie dekady. Ma też doświadczenie radiowe, o czym warto sobie przypomnieć, bo mówiliśmy o tym, wspominaliśmy, kiedy pani Bianka została gospodynią rozmów popołudniowych w RMF FM w któryś tam dzień tygodnia. Także no tak to się właśnie dzieje w TVP, taki mają nabytek i możecie sobie po prostu porównać, zestawić to, co robiła Anita Garga z Bianką Mikołajewską. Jeżeli śledziliście tamto, to możecie zerknąć na to i sobie tutaj dokonać takiej oceny i porównania. I więc to był jeden taki program, o którym się mówiło, że będzie, a jak w końcu się wydarzył, to my nie zdążyliśmy, żeby wam powiedzieć o jego premierze. Ale kolejna rzecz, z którą było w zasadzie podobnie, a w zasadzie zamieszanie może było nawet jeszcze większe, bo tutaj nie chodziło tylko o termin. Michale, jak myślisz o swoim kraju, o swojej ojczyźnie, myślisz Polska, to czy też tak masz, że no przychodzi ci właśnie do głowy ta Polska, a potem takie pytanie, co dalej?
1: Ha, ja kiedyś wspólnie z Tomaszem Lisem zastanawiałem się, co z tą Polską, a co dalej?
0: Ja myślałam, że się zastanawiasz jako Polak, patriota, że właśnie takie myślenie o tym, co w przyszłości z twoją ojczyzną się będzie działo, jest jakimś wyrazem troski i patriotyzmu o tęże. No, zbliżają się na przykład wybory prezydenckie, się nie zastanawiasz, co dalej?
1: No, to jest... No tak, to nad tym to się akurat bardzo zastanawiam.
0: No więc otóż to. I na pewno nie jesteś w tym osamotniony. Zastanawia się wiele osób. Zastanawiają się osoby w różnym wieku, w tym wbrew temu, co by nam niektóre pokolenia chciały sugerować, przedstawiciele tych niektórych starszych pokoleń, ludzie młodzi też się zastanawiają i też ich ten los ojczyzny obchodzi. No i już jakiś czas temu postanowiono, że będzie właśnie taki program, w którym młodzi ludzie, konkretnie studenci, będą dyskutować nad tematyką ważną z perspektywy Polski i przede wszystkim z ich własnej perspektywy. No ale tam było zamieszanie w związku z tym programem, bo najpierw on miał trafić do TVP Info i miał się nazywać w ogóle Aula Spadochronowa, bo Aula Spadochronowa to jest miejsce, w którym te dyskusje się mają odbywać, to jest Aula Szkoły Głównej Handlowej. Potem jakoś przesuwano termin tej emisji z miesiąca na miesiąc, a potem to w ogóle stwierdzili, że to z jakiegoś powodu nie pasuje do TVP Info. Ciekawe czemu w sumie, przecież różnego typu dyskusje się tam odbywają, ale że lepsze to będzie w którymś z głównych kanałów, więc dają to do TVP2, bo to jakoś bardziej będzie pasowało do profilu tej stacji. No więc w końcu
1: i chyba
0: jest.
1: Nazwa też jest jednak lepsza, bo Aula Spadochronowa to nic kompletnie nie mówi.
0: No właśnie, tutaj bez tego mojego objaśnienia by to było niejasne, no a tutaj mamy Polska i co dalej, taki właśnie tytuł tego programu, który zadebiutował w niedzielę 24 listopada. Przy czym, jeżeli sobie myślicie, aha dobra, to jeden odcinek mi przepadł, spoko, dzisiaj sobota, co niedziela, jutro to sobie to włączę. Otóż nie, bo ten cykl się będzie ukazywał raz w miesiącu. No ale dajemy Wam już o tym znać teraz, żeby potem nie było, że znowu nam umknie, kiedy będzie premiera drugiego odcinka. W tym właśnie programie pod tytułem Polska co dalej? Studenci, ale nie tylko oni, bo też eksperci i inni goście będą zastanawiać się i dyskutować nad najważniejszymi zdaniem młodych problemami kraju. No i tak, żeby Wam tutaj znów dać przykład, w związku z tym, że nie zapowiedzieliśmy tej premiery, żebyście właśnie wiedzieli, jakie to mogą być problemy ważne dla młodych osób, o czym dyskutowali studenci i eksperci, to znów takie pytanie, Michale, ale nie wiem, czy my chcemy tutaj podejmować to jakoś bardzo, bo jest takie pytanie właśnie obecne w przestrzeni publicznej, mieszkanie,